0: Większość pieniędzy z pożyczek ma trafić na zakupy w rodzimej zbrojeniówce. Nie ma ryzyka, że pożar w Puszczy Solskiej w Lubelskiem się rozprzestrzeni, twierdzi zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Służby wciąż dogaszają pogorzelisko, może zająć im to jeszcze kilka dni. Z Biłgoraja Dagmara Kędzior.
1: Pożar jest już opanowany, dlatego zapadła decyzja, by część strażaków, którzy przyjechali tutaj z innych województw, wróciła do swoich macierzystych jednostek. Jednak wielu pozostanie na miejscu, bo jak mówi burmistrz Józefowa Roman Dziura, pogorzelisko musi być kontrolowane.
2: Błędem by było, gdybyśmy już na ten moment wycofywali jednostki. Jednak ta ziemia jest rozgrzana, jednak jest mnóstwo pniaków po ściętych drzewach, które wciąż się żarzą.
1: Służby na ten moment twierdzą, że choć pogorzelisko jest nadal bardzo mocno rozgrzane, to sytuacja jest pod kontrolą i że pożar, jeśli ponownie wybuchnie, to nie będzie się rozprzestrzeniał. Mówił o tym zastępca komendanta głównego PSP nadbrygadier Sławomir Sierpatowski.
3: Ten teren objęty pożarem mamy dookoła już okopany. Mamy pewność, że pożar się nie rozprzestrzeni.
1: Lubelszczyznę opuściła też większość samolotów gaśniczych i śmigłowce. Do dyspozycji pozostają jedynie te podlegające pod nadleśnictwo. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: Andrzej Poczobut zapowiada, że chce wrócić na Białoruś. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości jest w warszawskim szpitalu po tym, jak kilka dni temu opuścił mury białoruskiego więzienia. Najpierw muszę mieć pewność, że jestem zdrowy, powiedział Poczobut.
4: Jak lekarze powiedzą, że te wszystkie wskaźniki, które są, już są dobre, no ja zamierzam wrócić do Grodna. Sedno sprawy, że tam są tysiące Polaków na Białorusi, tam jest Związek Polaków na Białorusi i bez wątpienia jestem tam bardzo potrzebny.
0: Andrzej Poczobut spędził ponad 5 lat w więzieniach reżimu Aleksandra Łukaszenki. 39 lat temu, 9 maja 1987 roku w Lesie Kabackim w Warszawie rozbił się samolot IU-62M Tadeusz Kościuszko. Leciał z Warszawy do Nowego Jorku. Do tragedii doszło podczas podchodzenia do lądowania awaryjnego po uszkodzeniu silników. Na pokładzie maszyny znajdowały się 183 osoby. Wszystkie zginęły. W katastrofie samolotu Tadeusz Kościuszko Polskie Radio informowało w specjalnej audycji.
5: Godzina 12.20. Jesteśmy na miejscu katastrofy samolotu Polskich Linii Lotniczych. Przerażający widok. Połamane drzewa, szczątki ludzi wokół ekipy ratownicze polewają miejsce pogorzeliska. To właśnie tutaj samolot uderzył w ziemię. Wokół unosi się biały dym.
0: Samolot rozbił się w lesie, a nie na terenie zabudowanym dzięki przytomności umysłu kapitana Zygmunta Pawlaczyka, mówili okoliczni mieszkańcy.
6: Szedłem z żoną i siostrą, prosiłem Boga, aby nie zaczepiło budynek. W tym momencie widziałem smugę dymu za samolotem, dolatując do budynku i kawałki odlatywały od tyłu. I piloci, załoga była tak, pilot oczywiście tak był przytomny, że starał się za wszelką cenę pochył zdobyć w kierunku lasu, nie zaczepiając o budynek i następne budynki, które były naprzeciwko. I od razu zauważyłem, jak zaczęły drzewa trzaskać i nagle eksplozja.
0: Katastrofę na Kabatach i załogę lotu upamiętniają dwie ulice na warszawskim Ursynowie. Jedna z nich to ulica Zygmunta Pawlaczyka, druga aleja załogi samolotu Kościuszko. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
0: W sobotę lokalnie większe rozpogodzenia. Temperatura w dzień przeważnie od 15 do 19 stopni. Chłodniej jedynie na północnym wschodzie kraju i nad morzem. Tam od 8 do 13.
7: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
8: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Żuchowska.
7: Gość Polskiego Radia 24.
8: Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry Panie Piotrze.
9: Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu.
8: Ja myślę, że to dobry zastrzyk dla naszej gospodarki, nie tylko zbrojeniówki. Mylę się?
9: Myślę,
8: że w tej rozmowie podejdziemy do tej pożyczki absolutnie apolitycznie, prawda?
9: Tak, oczywiście, pani redaktor. Trzeba zawsze myśleć o to, co się za pieniądze, które nam się trafiły, powiedzmy tak troszkę żartobliwie, co możemy załatwić, bo oczywiście potrzeb jest bardzo dużo. Pewnie jakbyśmy myśleli o tym, jakie są faktyczne potrzeby wojska, potrzeby

przemysłu zbrojeniowego, który wprost zabezpiecza te sprawy, ale też i dużej części przemysłu, który będzie mógł pracować na rzecz wojska w takiej formule dual use. Dziś produkuje rzeczy cywilne, ale w razie W jest w stanie przestawić się na produkcję obronną. To oczywiście tych potrzeb jest nawet znacznie więcej niż te środki, o których dzisiaj dyskutujemy. I oczywiście

0: obronność zaangażować.
1: Na przykład tych z NBP?
0: No, jeżeli by się okazało, że one są osiągalne, to czemu nie? No, ale może się okazać też, że mamy na rynku sporo wolnych środków, które moglibyśmy tutaj znaleźć i zaangażować.
1: No dobrze, to jeszcze przez chwilę o NBP. Jeśli się znajdą środki, powiedział pan, co by się musiało stać, żeby się znalazły?
0: Pani redaktor, wydaje się, że musielibyśmy mieć jakiś taki duży konsensus w kwestii tego, w jaki sposób można zasoby NBP przeliczyć na nowo. Bo oczywiście tam jest kilka elementów. Jeden element to jest taki corocznie wypracowany zysk, bądź też ewentualnie osiągana strata. Ona jest przede wszystkim związana z tym, co się dzieje z walutą i tym, w jaki sposób lokuje środki Narodowy Bank Polski, jeżeli mówimy o rezerwach walutowych i jakie środki ściąga z rynku w ramach ograniczania płynności. I to jest przede wszystkim, to wpływa przede wszystkim na ten coroczny wynik NBP-u. No ale może się okazać, że faktycznie można by było część zasobów, tutaj oczywiście mówimy o tym złocie, które jest często wymieniane, w jaki sposób przeliczyć i być może te środki uruchomić. Ja w tej chwili nie chciałbym przesądzić, czy to jest wykonalne, czy nie, ale jeżeli by się okazało, że przynajmniej część z tych środków można by było uruchomić na potrzeby obronne, to czemu nie?
1: No dlatego rząd chce się zająć projektem SEC-0 z własnymi poprawkami.
0: Dlatego jest to o tyle cenne, że na chłodno trzeba spokojnie policzyć, co jest osiągalne i co można zaprząc do tego słusznego celu.
1: Zaciekawiło mnie pana sformułowanie. Trzeba na nowo przeliczyć zasoby NBP, to znaczy cena złota jest konkretna, można ją jakoś...
0: Tak, pani
1: przeliczyć
0: redaktor,
1: na nowo?
0: Oczywiście tak. Znaczy jej nie można przeliczyć na nowo. Można oczywiście cały czas aktualnie na bieżąco kalkulować. Można sprawdzać, ile się na to złoto wydało. Część krajów podobne operacje, ale oczywiście nie na taką skalę wykonywało. Być może można tutaj coś uszczknąć. Może nie te 180 miliardów, czy 190, o których mówiono na początku, czy 160, na jakie dziś wyceniana jest różnica między ceną zakupu a bieżącą wartością złota. No ale być może jakieś środki można by było tutaj uruchomić. No i pamiętajmy oczywiście, że one co do zasady mogły być do uruchomienia nie tu i teraz, tylko przy rozliczaniu kolejnych lat, więc może się okazać, że mogłoby to być jakieś dodatkowe, ważne uzupełnienie, ale raczej nie ekwiwalent tego sejfu, który dzisiaj był podpisany.
1: Jasne, bo kiedy wybuchło zamieszanie wokół prezydenckiego Safe Zero, to słyszeliśmy od ekspertów, ekonomistów, że pierwsze pieniądze, takie, które można by policzyć i wykorzystać w rachunkach, nie księgowo, tylko faktycznie, pojawiłyby się dopiero w połowie przyszłego roku.
0: Tak właśnie chyba by było, tak? Oczywiście ktoś się zna lepiej na księgowości NBP, pewnie by to mógł objaśnić szczegółowo.
1: Ale gdyby na przykład ktoś zapytał pana, to znaczy ja to zrobię, to z tych Zero Safe można by na przykład spłacać kredyt europejski?
0: Pani redaktor, to jest właśnie ciekawe dosyć, bo przyznam, że być może są już upublicznione te warunki, na jakich my uzyskaliśmy tą pożyczkę. Na przykład jeden z takich ciekawych jest to, czy my możemy nie pociągnąć całości, prawda? No bo może się okazać, że znajdziemy dodatkowe jakieś inne finansowanie. I pytanie, czy mamy do tego prawo, bo czasami niektóre umowy kredytowe to pozwalają, a część nie, no bo ktoś może powiedzieć, słuchaj, umawialiśmy się na jakąś kwotę, masz ją wziąć, ja ją u ciebie parkuję i po prostu...
1: I koniec.
0: Druga rzecz jest taka, czy
1: my
0: możemy
1: na przykład... A te umowy safe wiadomo, czy są takie?
0: Nie, ja przepraszam, nie wiem, czekam grzecznie, kiedy takie rzeczy będą dostępne. Być może są,
1: mówiąc,
0: a ja na nie jeszcze nie trafiłem.
1: Pojawia się pierwszy raz i...
0: Proszę zobaczyć, że tutaj dochodzi też jeszcze jedna kwestia, no bo w części umów jest możliwe spłacenie wcześniejsze, gdyby się okazało, że ma się na przykład znalazło się ciekawsze środki, jakieś inne. No i przy części pożyczek czy kredytów to jest możliwe, przy części nie. Bo trzeba na przykład zapłacić karę za wcześniejszą spłatę. Więc oczywiście kwestia tego, jak to jest poukładane, no dałaby możliwość jakiejś elastyczności. Zawsze lepiej pracuje się, jeżeli ma się elastyczność i można dopasowywać jakieś tam parametry umów finansowych do swoich potrzeb. A trochę gorzej jest, jeżeli tej elastyczności nie ma.
1: Wyszukałam, znalazłam w sieci takie porównanie modeli finansowania Safe, kredytu koreańskiego i tych amerykańskich zakupów, które też są kredytowane. Okres spłaty w przypadku Safe jest elastyczny.
0: Okay.
1: Prawda? Co byłoby uzupełnieniem tego, o czym pan mówi. Kredyt koreański 10-20 lat, kredyt amerykański 5-20 15. Czy powinno nas niepokoić, myślę teraz o politycznym argumencie przeciw, tym używanym przez przeciwników zaciągania tej pożyczki, że zadłużamy się na pokolenia? Są kredyty, przez które nie zadłużamy się na pokolenia?
0: Pani redaktor, co do zasady, jeżeli byśmy popatrzyli, w jaki sposób państwo funkcjonuje i tego, w jaki na co dzień pożycza środki na rynku, bo pamiętajmy, że po pierwsze potrzebujemy na bieżąco sfinansować deficyty, które realizujemy.

0: Czujemy. One w ostatnim czasie są spore, jeszcze przez kilka lat będą duże, ale to oczywiście jest tylko pyłek z tych środków, które my pożyczamy. My głównie pożyczamy na co dzień pieniądze, żeby zrolować te środki, które myśmy pożyczyli wcześniej. No i większość w tej chwili naszych środków jest pożyczana pewnie na około 5 lat. Jest sporo środków pożyczanych na 10. No i faktycznie są dodatkowe środki, które są pożyczane na dłużej. One trochę trudniej często po nie resort finansów nie sięga, bo one często mają gorsze wyceny. Znaczy trzeba odsetki wyższe płacić, bo im dłuższy okres czasu, tym większe ryzyko. No i oczywiście prawdopodobnie nikt tak łatwo nie zaoferowałby nam tak długiego kredytu na w miarę korzystnych warunkach, jak to wygląda w przypadku Safe, tak? Więc oczywiście z tego punktu widzenia takie zabezpieczenie naszych potrzeb jest i bezpieczne, i w miarę opłacalne, tak? W porównaniu do innych form. Chociaż oczywiście moglibyśmy się zastanawiać, czy nie ma jakichś środków, choćby na rynku krajowym, które przy odrobinie wysiłku można by było no, w jakiś sposób zaangażować w sfinansowanie potrzeb państwa, być może jakimiś ciekawymi dodatkowymi obligacjami krajowymi do różnych podmiotów w kraju, czy do osób prywatnych, czy do firm. Prawdopodobnie takich środków wolnych, które w tej chwili nie są zaangażowane, nazwijmy dochodowo, jest sporo. I jest jeszcze jeden element, o którym warto było powiedzieć.
1: A gdzie one są, przepraszam, te środki?
0: Zaangażowane?
1: Tak.
0: Pani redaktor, bo na przykład może się okazać, że są zaparkowane na w miarę niskodochodowe środki jako wkłady na rachunkach bieżących, albo w postaci gotówki, która jest poza bankami.
1: My zaparkowane, jako jakie ładne
0: tak,
1: słowa.
0: Tak, to troszeczkę taki żargon, taki troszeczkę żargon branżowy. Gdyby zechciała pani redaktor pogadać z ludźmi, którzy znają się na pieniądzu i na tym na przykład ile mamy gotówki w obiegu, no to oni by pani poopowiadali tak, że mniej więcej kiedyś byliśmy głęboko przekonani, że my tej gotówki, żeby naoliwić potrzeby gospodarki, potrzebujemy tak mniej więcej z 5% PKB. No a my mamy tego teraz 12, więc ten
1: 7
0: nadmiar,
1: do zaparkowania?
0: No po prostu trzymamy to w gotówce, to są Rozumiem. Środki, które nie są zaangażowane dochodowo. Oczywiście to jest trochę to, że my preferujemy taką płynność, jak możemy mieć stówę w kieszeni, to ona jest fajniejsza niż na rachunku, ona cieszy bardziej. No, po drugie, trochę jest tak, że my, jak widzimy, że w ostatnim czasie pojawiło się sporo czarnych łabędzi i czasy nie są pewne, no to tej gotówki wolimy mieć trochę więcej, no ale pewnie nie aż tyle. Więc może, gdyby ktoś zaproponował ciekawy sposób zaangażowania tych środków, coś dochodowego, być może w obligacji, no to by to obleciało. Oczywiście nie 180 miliardów z dziś na jutro, no ale można by było taki całkiem pokaźny portfel zbudować. Proszę zauważyć, że my jako ludność całkiem nieźle kupujemy obligacje państwowe. Ja jeszcze pamiętam sprzed mniej więcej 20 lat takie czasy, że mieliśmy tam ze 30 miliardów jako obywatele właśnie ulokowane.
1: Nie,
0: ulokowane w obligacjach państwowych,
1: aha,
0: a teraz to już jest prawie pod 200, a w skarpetach to jest prawie 500 miliardów, 400 kilkadziesiąt, czyli to jest ta gotówka.
1: Czyli lubimy mieć wypchane kieszenie.
0: Lubimy, więc można by to w jakiś sposób ewentualnie poszukać tych środków, więc absolutnie nie negując potrzeby znalezienia takich środków i uruchomienia takich środków jak Safe, zawsze można poszukiwać też jakichś innych dodatkowych i warto to robić.
1: W tym zestawieniu, które mam przed sobą, jest informacja o ryzyku kursowym. W przypadku Safe niskie, bo złotówka. W przypadku kredytu koreańskiego średnie, a amerykańskiego wysokie. Rzeczywiście możemy
0: Pani
1: być
0: redaktor,
1: tacy...
0: przyznam, że wydawało mi się, że do tej pory, jeżeli mówimy o Safe, zwłaszcza tym dzisiaj podpisanym, tak, to raczej to miała być pożyczka eurowa, ale może coś się zmieniło.
1: No właśnie, może ona przekraczając granicę się przewalutowuje.
0: No, to już nie jest tak
1: chyba
0: łatwo.
1: Nie.
0: To oczywiście to też jest taki dodatkowy kłopot,
1: jasne,
0: bo my, żeby ją wykorzystać, zwłaszcza jeżeli ma to być uplasowane w przemyśle krajowym, my to potrzebujemy mieć w złotych pożyczkę. Mamy w euro. Regulujemy, opłacamy odsetki i będziemy spłacać też w euro, więc
1: może
0: oczywiście
1: nie
0: tego
1: złotych,
0: ryzyka kursowego jest sporo.
1: Bo inwestujemy w nasz przemysł, ale to się wiąże też z różnymi umowami międzynarodowymi.
0: Tak,
1: nie zawsze będzie to złotówka.
0: Ale jeżeli się, że tak powiem, podkreślamy to, że duża część będzie skonsumowana w przemyśle obronnym naszym, no to naszym pracownikom płaci się złotówką. U nas energię kupuje się złotówką. U nas surowce i materiały w większości kupuje się złotówką. No więc oczywiście my te środki będziemy wydawali złotówkowo. Nawet jeżeli by się okazało, że będziemy część potrzebowali z powrotem przewalutować, żeby kupić jakieś komponenty od kogoś z zewnątrz, no to najpierw je będziemy uruchamiali w złotym.
1: Mhm. Dziękuję panu bardzo za komentarz. Ja jeszcze tylko patrzę na polskieradio24.pl. Podsumowujemy dla państwa, na co te pieniądze pójdą. Zapraszam już teraz. Będziemy do tego zaglądać. A naszym gościem Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.

0: Powtórka programu. Komentarz.
1: Łukasz Szperka, Interia. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry.
1: No to jeśli komentarz, to spotkał pan już jakieś, przeczytał na przykład na X-ie. Ja czytam te słowa z Prawa i Sprawiedliwości. Dziś podpisują pożyczkę pod dyktando Brukseli. Sejf to kolejne zakażenie Polski od następstw choroby. Polacy mają prawo do wyboru o swoim dostępie i swoim zasięgu. To tyle. To próba oddania kolejnych kompetencji poza Polskę. Nie zgadzamy się na to. Jakieś inne spotkał pan? Takie opozycyjne komentarze?
2: Szczerze mówiąc nie przyglądałem się. Bardziej oglądałem to, co działo się tam w kancelarii premiera. W każdym razie, no to jest narracja, ta, którą pani redaktor przeczytała, to jest narracja znana w Prawie i Sprawiedliwości od dawna. Przynajmniej od kilku lat, kiedy ten kurs przeciwko Brukseli się nasilił. I zupełnie nie dziwi. W każdym razie Sejf ten europejski został dzisiaj podpisany, więc kończy to pewien maraton, bo myślę, że cały ten początek 2026 roku, od stycznia zaczynając do dzisiaj, to była taka dyskusja trochę o tym sejfie i ona się zmieniała, miała różne odsłony, ale finalnie wydaje mi się, że no rząd po prostu wygrał, no bo tych wszystkich głosów przeciwnych z opozycji, no to umowa jest na stole z wielką pompą dzisiaj podpisana i z jednej strony właśnie rząd wygrywa i demonstruje taką sprawczość w polityce, a z drugiej strony Pałac Prezydencki, który najbardziej stał okoniem w tej całej sytuacji, odwołuje kilka dni temu Sławomira Cenckiewicza, i który był jakby pomysłodawcą tego prezydenckiego sejfu, zdaje się, z tego wynika, i zapłacił posadą, więc trochę w niesławie.
1: Myśli pan, że zapłacił posadą za sejf?
2: Za kilka innych rzeczy też, prawda? Bo słyszeliśmy o tym, że były tam nieporozumienia dotyczące współpracowników w Pałacu Prezydenckim. Druga rzecz to oczywiście ten dostęp do informacji niejawnych, więc to jest też jakaś taka kumulacja pewnie spraw. W każdym razie zostawmy Pałac Prezydencki i Sławomira Cenckiewicza, bo jakby chwilę triumfu dzisiaj przeżywa rząd. Na tej sali, gdzie był premier, to pojawiła się cała śmietanka kluczowych postaci w rządzie Donalda Tuska i pochlebstw tam było bardzo dużo. No niewątpliwie jest to jeden z takich sukcesów rządu, o którym ten gabinet marzył od dawna. No pytanie, jak będzie z realizacją tych pytań. Oczywiście będzie dużo więcej w najbliższym czasie.
1: Kancelaria prezydenta na razie ani słowa na ten temat. Za to była transmisja z uroczystości nominowania nowego szefa BBN-u, Bartosza Grodeckiego. No był wicepremierem, u boku pana ministra Wawrzyka decydował, albo i nie.
2: Wiceministrem.
1: Ja powiedziałam wicepremierem?
2: Wicepremier to chyba trochę za dużo.
1: Tak. Nie, oczywiście wiceministrem. Wiceministrem, jasne. No i jakiś cień związany z aferą wizową. On zabierał w tej sprawie głos albo powinien zabrać? Są jakieś niejasności w związku z nim?
2: Wie pani co, dzisiaj właśnie od rana starałem się gdzieś tam podzwonić po różnych politykach, czy do Prawa i Sprawiedliwości, czy koalicji rządzącej, pytając trochę o tego człowieka Bartosza Grodeckiego, no to najczęściej słyszałem taką odpowiedź: kojarzę nazwisko, ale kim ten człowiek jest, to nie mam absolutnie pojęcia. I to były głosy zarówno ze strony koalicji rządzącej, jak i ze strony opozycji, z PiS-u po prostu. Więc to jest dość duże zaskoczenie pewnie w Prawie i Sprawiedliwości, że ten człowiek właśnie dostaje no bardzo duże narzędzia, prawda? No bo szef BBN-u to jest jedna z kluczowych postaci jakby w tym środowisku prezydenckim, więc no pytanie, co się za tym kryje? Ja to wydaje mi się, że chodzi o pewne ocieplenie trochę jednak stosunków z rządem, szczególnie z Ministerstwem Obrony Narodowej. Wiemy, że właśnie wspomniany wcześniej Cenckiewicz był trochę krytykiem samego Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zresztą on był takim człowiekiem, który był po pierwsze rozpoznawany, po drugie miał wyrazisty głos, po trzecie nie szczypał się w język, tylko mówił, co mu leży na sercu. Z kolei z tego, co udało mi się dzisiaj ustalić, no to wydaje się, że Bartosz Grodecki jest w zasadzie jego przeciwieństwem, czyli jest takim bardziej urzędnikiem, człowiekiem, który pracuje w spokoju, w ciszy, gdzieś tam w cieniu gabinetu i bardziej polubowy.

0: Nie załatwia sprawy. Zresztą nawet niektórzy, jak Tomasz Szymański, to odsyłam może przy okazji do Interii, prawda? Zachęcam do czytania
1: naszej strony. Nie mamy nic
0: przeciwko
1: temu.
0: Tomasz Szymański z resortu MSWiA mówi, że to jest taki człowiek, którego poznał, którego w jakiś sposób oczywiście zna, ale poznał jako takiego człowieka spokojnego właśnie, nie takiego bitnego, jakby się mogło wydawać, jeśli chodzi o Pałac Prezydencki. Wręcz on powiedział coś takiego, że jeśli byśmy to przełożyli na jakieś porównania piłkarskie, no to bardziej obrońca niż napastnik, więc
1: ale piszecie na Interii, panie redaktorze, no bo skoro zapraszamy, to wspólnie, że o tym wyborze, że jest zaskakujący, i piszecie też o konsternacji w rządzie, która miesza się z nadzieją. No, nadziei na współpracę z profesorem Cęckiewiczem to były płonne nadzieje, prawda? Więc tu jest nie tylko zmiana człowieka, ale i w ogóle charakteru jego. Kto wie, czy nie charakteruje jego obecności w życiu politycznym, prawda? Że to będzie człowiek działający powiedzmy z drugiego planu.
0: Dokładnie
1: choć
0: tak.
1: Może
0: dokładnie
1: bardziej
0: tak.
1: Skuteczny też, przez to, że koncyliacyjny.
0: Być może. I też tutaj taki głos szczególnie pojawił się z Ministerstwa Obrony Narodowej, które jest przecież najbardziej zaangażowane we współpracę z BBN-em i oni naprawdę liczą na reset, na jakieś nowe otwarcie, na jakieś na po prostu lepsze relacje takie, że po prostu będą ci politycy się spotykać, rozmawiać, dyskutować i podejmować jakieś wspólne decyzje, mniej więcej wspólne, bo wiemy oczywiście, jak to jest w polskiej polityce. W każdym razie Władysław Kosiniak-Kamysz, już widziałem w tym pierwszym wystąpieniu, zaprosił nowego szefa BBN-u na spotkanie, więc jeśli tak to pogratulował oczywiście, więc jeśli tak to będzie wyglądać, no to jest szansa na to, że chociaż na tym gruncie bezpieczeństwa będzie więcej porozumienia i jakiegoś takiego, powiedziałbym, woli współpracy po prostu. Bo tego dotąd nie było. Akurat słyszeliśmy od początku rządu tej koalicji rządzącej, że między właśnie gabinetem Tuska a Pałacem Prezydenckim nie będzie żadnego problemu, jeśli chodzi o jedną kwestię, bezpieczeństwo. No a sejf właśnie wspomniany pokazał nam, że jednak mimo wszystko takie problemy są. Czy to sejf, czy to też na przykład ta kwestia żołnierzy 5000 amerykańskich, którzy stacjonują za naszą zachodnią granicą, czy ich ewentualnie zapraszać, przyjmować, czy nie, to też tutaj jest rozdźwięk, więc coraz
1: odbierać,
0: więcej tych
1: nie,
0: takich...
1: Nie zapraszać, panie redaktorze, podbierać.
0: Odbierać czy zapraszać? No podbierać. Zobaczymy, jaka będzie przede wszystkim decyzja Waszyngtonu, prawda? Bo na to trzeba poczekać, więc zobaczymy.
1: No tak, projekt w sprawie kryptoaktywów prezydent złożył w Sejmie swój. On podobno niewiele się różni, to znaczy różnice dotyczą wysokości kar i chyba opłat dla operatorów kryptowalut, tych operatorów giełd. Czy pan również słyszy z otoczenia Pałacu Prezydenckiego i z samego pałacu, że pan prezydent i jego ministrowie obawiają się konsekwencji prezydenckiego weta wobec poprzednich projektów?
0: Nie słyszę. Znaczy, ja słyszę z dwóch stron to samo, co do tej pory, czyli przez ostatnie chyba już 2 miesiące, prawda, jeśli się nie mylę. Czyli okej, my złożymy nowy projekt, ten projekt będzie troszeczkę zmieniony, tak jak pani powiedziała, te zmiany są naprawdę kosmetyczne, a z drugiej strony słyszę, że będzie kolejne weto i tyle. No, i to będzie chyba taka zabawa w nieskończoność, aż ktoś po prostu się zniechęci, tak mi się wydaje, bo nie widzę rozwiązania, po prostu.
1: No zniechęcić to się chyba nikt nie może w związku z tym, co się dzieje wokół Zonda Krypto. Ostrzejsze kary są w nowym rządowym projekcie, a w tym prezydenckim niższe opłaty dla operatorów. Trzecie podejście. Jestem ciekawa, jak to się potoczy. No dobrze, to
0: ja
1: jeszcze...
0: Również. Ja myślę, że... Proszę.
1: Proszę bardzo.
0: Nie, ja również jestem ciekawy właśnie, czy będziemy mieli taką właśnie zabawę w nieskończoność, jak powiedziałem, czy wreszcie ktoś ustąpi, a jeśli tak, to kto? No, bardziej bym się spodziewał, że prędzej strona rządowa spróbuje znaleźć inne rozwiązania, nie ustawowe, ale może jakieś takie, no nie wiem, prokuratorskie, czy coś na tego typu rzeczy, które mają miejsce, bo chyba to weto będzie stabilne, że tak powiem, w Pałacu Prezydenckim.
1: Ja w tej sprawie też jestem ciekawa, ile jeszcze dowiemy się o działaniu Zonda Krypto, bo premier cedzi opinie słowa, ale one są mocne i o wpływie rosyjskiej mafii, o udziale polityków w zyskach, tak? Czy partycypowaniu w zyskach Zonda Krypto, korzystaniu.

0: może tak powiem.
1: Tak, pytanie,
0: przez
1: czy to
0: różne
1: będzie...
0: przelewy.
1: Pytanie, czy to będzie motyw przewodni kampanii 2027, bo no to przecież już nieco ponad rok, to już jest blisko, więc jeśli ten temat nie zgaśnie, to może być istotny temat w kampanii wyborczej, a może będzie to inny temat, który zresztą chciał przed chwilką przepchnąć prezydent Karol Nawrocki, czyli wczoraj chyba, tak, zaproponowane referendum w sprawie polityki klimatycznej. No to są oczywiście takie tematy, które zazwyczaj w tych okresach okołokampanijnych to rozbudzają wyobraźnię opinii publicznej i rzeczywiście mogą stać się takimi przewodnimi tematami. Ale zanim, najpierw będzie 2027, ale pójdę trochę
0: jasne,
1: dalej.
0: To jeszcze, ja tylko powiem, że ja myślę sobie, że pan premier cedzi tę wiedzę po to, żeby sobie zostawić coś na później.
1: A właśnie.
0: Ja tak myślę.
1: Właśnie,
0: tak, bo cenne. Gdyby teraz, przepraszam za słowo, ale ono jest chyba do przyjęcia w tej chwili. Gdyby się wystrzelał ze wszystkich argumentów, z całej wiedzy, to no to by się rozeszło po kościach, bo wiemy, jak długo żyją informacje tego typu, prawda? Ale kto wie, czy właśnie jakiejś wisienki i jakiegoś tortu nie szykuje sobie na później.
1: Być może właśnie na kampanię 2027, bo sprawa prawdopodobnie szybko nie ucichnie.
0: No dobrze, to w takim razie ten prezydencki projekt dotyczący kryptowalut i na przykład referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej i Rada do Spraw Konstytucji, to one, nowej konstytucji przy panu prezydencie, to one są po to, żebyśmy zapomnieli o zonda krypto?
1: Nie, ja myślę, że nie. Ja myślę, że szczególnie ten trzeci element, czyli nowa konstytucja, to jest, wydaje mi się, najbardziej ciekawa inicjatywa z tych, które pani wymieniła. I ja zwrócę uwagę na jeszcze jedną rzecz. 2030 rok to ma być ta konstytucja, prawda? Wtedy naprawdę, wydaje się, może być ciekawie. Mam nadzieję, że wszyscy dożyjemy w zdrowiu, w szczęściu i cali i zdrowi, prawda, do tego czasu, ale 2030 rok to po pierwsze, no ma się skończyć ten, jak zresztą Magdalena Sobkowiak powiedziała, mamy wydać pieniądze z sejfu, prawda, do tego czasu, więc tutaj jest pierwsza rzecz. Druga to właśnie ta nowa konstytucja pana prezydenta, trzecia. I chyba kluczowa to wybory prezydenckie. Czy Karol Nawrocki sięgnie po reelekcję, czy to się uda, czy jednak nie. No, wydaje się, że właśnie ten ruch dotyczący konstytucji ma być takim paliwem, może właśnie nie na wybory 2027 parlamentarne, ale wręcz na 2030 rok, czyli Karol Nawrocki przez te kilka lat będzie starał się namawiać, no myślę, dużą część opinii publicznej do takiego wielkiego projektu, jakim byłaby nowa konstytucja, no bo do tej pory to on się nie ma za bardzo czym pochwalić, jeśli chodzi o takie wielkie, duże inicjatywy. Po pierwsze, okej, może mówić o tym, że ma dobre relacje z Donaldem Trumpem. To jest jedna rzecz, ale tak na dobrą sprawę, to jeśli zapytamy takiego przeciętnego człowieka gdzieś tam w parku, na ulicy spacerującego, to z czym kojarzy ci się Karol Nawrocki, no to pewnie ktoś powie z wetem. Ta prezydentura Karola Nawrockiego, prawda? Mm-hmm. Bo to chyba
0: no
1: do
0: tak,
1: niego
0: bo,
1: trochę przylgnęło.
0: Bo co mieliśmy mieć? No mieliśmy mieć mniejszość blokującą z Giorgio Meloni w sprawie Mercosuru. Jest?
1: Dokładnie.
0: Nie ma.
1: Nie ma.
0: Miały być rozwiązania podatkowe, czy podniesione progi podatkowe dla rodzin w zależności od na przykład liczby dzieci. Nie wiem, czy ten projekt nie jest w Sejmie. Nie wiem,
1: też
0: czy
1: nie
0: dobrze,
1: wiem. Nie wiem,
0: nie wiem, czy dobrze
1: powiem,
0: pamiętam,
1: wiem.
0: Ale kto wie, czy nie czeka na jakieś, czy pan marszałek nie czeka na jakieś uzasadnienie tego projektu. Co jeszcze miało być z takich szumnych
1: zakazanie
0: zapowiedzi?
1: Mniejszości, zakazanie symboli, na przykład banderowskich, prawda, i tak dalej.
0: No nie
1: tego
0: ma
1: też
0: tego.
1: Nie ma,
0: nie ma tego w tej tak zwanej ukraińskiej ustawie, którą pan prezydent oczywiście po jego poprawkach podpisał, czy po jego sugestiach, tak, bo zostały w niej wprowadzone zmiany, no ale jeszcze mieliśmy płacić za prąd o 1/3 mniej, tak?
1: Tak, to taki sztandarowy pomysł, tak.
0: No tak,
1: na razie
0: nic z tego, jest weto wobec sejf, ale wie pan, to tak a propos jeszcze nowej konstytucji. Wczoraj, zdaje się, był sondaż na jednym z portali, z którego wynikało, że większość z nas odpowiada system parlamentarny, czyli ten, w którym w tej chwili funkcjonujemy. Tych, którzy chcieliby prezydenckiego, było dwa razy mniej. Była spora grupa osób odpowiadających, nie wiem, mniej więcej 1/4. Ale jeśli bierzemy pod
1: tylko
0: uwagę...
1: Tylko to trochę inne pytanie, prawda? Od razu wejdę pani w słowo, bo to jest pytanie, czy potrzebujemy nowej konstytucji, tak czy nie, to byłoby inne pytanie. A jaki

0: system byłby najlepszy dla Polski, najbardziej odpowiedni, to jest trochę inne pytanie, więc bo oczywiście może być też nowa konstytucja, ale z tym samym systemem, który mamy obecnie, prawda? Ale jedynie
1: Jasne,
0: odświeżone różne
1: jasne.
0: tam
1: No ale bardziej
0: niuanse.
1: spodziewałabym się pytania w referendum podobnego do tego klimatycznego, to znaczy czy podobają wam się rozwiązania, które powodują, że więcej płacicie za prąd? No pytanie urągające inteligencji odpowiadających na to pytanie, no ale ktoś na to wpadł, trudno.
0: No ale pamiętamy też referendum, zdaje się, 2023 przy wyborach, prawda,
1: Tak,
0: parlamentarnych, tak?
1: tak.
0: To dobrze datę pamiętam, tak, 2023, no to to referendum było zbojkotowane, ale powiem pani tak, ja szczerze mówiąc rozmawiamy nie w studio, prawda, tylko z pewnej odległości, ja jestem w tej chwili w Krakowie i mnie interesuje, szczerze mówiąc, bardziej inne referendum,
1: A,
0: 24
1: krakowskie,
0: maja,
1: prezydenckie w Krakowie, tak.
0: 24 maja jest odwołanie referendum o odwołanie prezydenta Miszalskiego i to jest naprawdę interesujące, bo co się wydarzy później po tym głosowaniu, no to nie wiem, gdyby został rzeczywiście Miszalski odwołany, to byłby taki wyraźny sygnał dla innych włodarzy w wielu miastach Polski, włodarzy związanych z Platformą Obywatelską, że no można was jednak odwołać, można coś z wami zrobić i to może być fala, która właśnie, to są bardzo ważne wybory, znaczy to referendum jest bardzo ważne w kontekście wyborów 2027, bo to może spowodować, że w innych miastach pojawią się po prostu podobne zakusy, ruchy i jeśli na przykład, nie wiem, trzech, czterech prezydentów zostałoby odwołanych, no to rzeczywiście władza musiałaby poważnie się zastanowić, czy to, co robi obecnie, jest wystarczające, by zachować władzę po 2027 roku. No to może mieć odbicie ogólnopolskie.
1: No tak, on walczy o wszystko, choć do pewnych błędów się przyznaje. Apeluje do części wyborców, zostańcie w domach, tak, bo liczy się tutaj frekwencja.
0: Paradoksalnie, prawda?
1: Prawda, w przypadku referendum. Ale mówi też o tym, no ja tak krótko jestem prezydentem, dajcie mi szansę. O co chodzi, proszę nam przypomnieć, z panem prezydentem Miszalskim?
0: Przede wszystkim, no, kilka rzeczy się tam nazbierało, ale taką wisienką na torcie, jak też pani użyła tego wcześniej zwrotu, ja też teraz użyję w takim razie tego zwrotu, było wprowadzenie strefy czystego transportu. Strefy czystego transportu, która wiąże się oczywiście z opłatami związanymi z wjazdem do miasta i jest bardzo taka trudna do zaakceptowania dla mieszkańców, która jakby... No znamy te argumenty, prawda? Biedni są wykluczani, bogatsi tylko z droższymi samochodami mogą oczywiście wjeżdżać, więc to jest nierówne, niesprawiedliwe i tak dalej, ale ja mam stary samochód, który mam bardzo zadbany, on powinien wjeżdżać, bo dbałem, on nie kopci i tak dalej, co się też okazuje, te normy i tak, znaczy tak czy inaczej wymieniamy systematycznie te samochody i normy spadają tak czy inaczej, więc pytanie, czy to było naprawdę takie potrzebne. No, Miszalski wziął to na klatę w przeciwieństwie na przykład do Katowic, bo w Katowicach też miała powstać taka strefa czystego transportu. Tam trochę zagrano na zwłokę, nie wprowadzono jej jednak, zasłaniając się jakimiś oczywiście sztuczkami prawnymi. I tam referendum nie ma, prawda? W Krakowie referendum jest, bo mimo wszystko Miszalski zdecydował się tę strefę wprowadzić. I wydaje mi się, że to był taki kluczowy moment. Była jeszcze oczywiście podwyżka, obniżka cen biletów, bo to było tak, że 4,40, jeśli się nie mylę, kosztuje bilet w Krakowie, ale można na nim pojechać 15 minut w komunikacji miejskiej. Wcześniej było to 20 minut. No duża różnica na przykład z Warszawą, prawda? Bo wy chyba macie 75 minut bilet, jeśli się nie mylę, prawda? W tej kwocie. No to, no i to... Nie
1: ten
0: jeździ pani, tak? Rozumiem, że tylko samochód.
1: Moja droga redakcja jeżdżąca komunikacją miejską, to ten najtańszy bilet w Warszawie, to na jaki czas jest? 75? Nie wiem, czy nie krócej, ale dobrze, zaraz to sprawdzimy. W Krakowie na koniec czerwca ubiegłego roku, według danych GUS-u, w Krakowie mieszkało 810 tysięcy osób, a pod wnioskiem podpisały się 134 tysiące. No to powiedziałabym, jest się czego obawiać. Przeciwnicy zarzucają też panu prezydentowi zadłużenie miasta, bo nie tylko strefę czystego transportu, kolesiostwo.
0: To tak, no
1: to pewnie warto zawsze coś dodać, prawda?
0: Co ważne jeszcze, prawda, żeby tak. referendum było ważne, musi być odpowiednia frekwencja, więc tutaj jest to kluczowe. Około 150 tysięcy osób, jeśli pójdzie do lokali wyborczych, no to rzeczywiście może zostać Miszalski

0: powołany. Jak rozmawiam z lokalnymi politykami, czy to z jednej strony, czy z drugiej, no to wszyscy mówią, że będzie tak 50 na 50. Zupełnie nie ma takiej jakby tendencji, czy to w jedną stronę, czy w drugą. No i to będzie ciekawe, bo też pewnie będzie zależało troszkę od pogody, jak zwykle, prawda? 24 maja to jest, no powinno być ładnie, więc może to zachęca do pójścia
1: dlatego,
0: do lokalu, a może do wyjazdu z miasta.
1: Dlatego wskazałam na tę liczbę, 134 tysiące podpisów pod wnioskiem. No zakładając, że ci, którzy złożyli podpis, wezmą udział w referendum, no sama jestem ciekawa, rzeczywiście ma pan rację, że to może uruchomić też jakąś lawinę innych wniosków.
0: Tak, przyjrzyjmy się tej sprawie, no bo to wydaje się na dzisiaj taka lokalna, ale tak jak pani powiedziała, 810 tysięcy mieszkańców, a z aglomeracją to jest na pewno ponad milion. To jest drugie największe miasto w Polsce
1: i
0: to jest poważna sprawa.
1: I dlatego będziemy się temu przyglądać. Łukasz Szpyrka, Interia, z nami w Polskim Radiu 24. Dziękuję.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: A nasz gość Krzysztof Izdebski, Fundacja Batorego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Pozwoli nam zrozumieć plany pana prezydenta wobec szefa BBN-u, bo pan prezydent mówi tak. Zadaniem nowego szefa BBN-u będzie modernizacja, reforma polskich sił zbrojnych. A ja czytam w ustawie dotyczącej kompetencji szefa BBN-u opiniowanie. Nie ma nic o modernizacji polskiej armii.
3: Nie ma nic, bo rzeczywiście wprost trudno jest znaleźć taki przepis. Tam jest wprawdzie mowa o opracowywaniu jakichś dokumentów strategicznych, takich leżących w zakresie właśnie kompetencji.
1: Kompetencje, dyrektywy, plany programów w zakresie, prawda, bezpieczeństwa narodowego.
3: Tak, więc tutaj o to bym tylko uzupełnił. No ale oczywiście funkcją i samej Rady i jej przewodniczącego jest oczywiście doradzanie prezydentowi w kontekście bezpieczeństwa. Właśnie, no więc takie są, jak rozumiem, plany prezydenta. One gdzieś mogą być zrealizowane, ale tak naprawdę odległość możemy liczyć do murów Pałacu Prezydenckiego, no bo wszystko, co idzie z tych murów potem, no, przybiera formę pewnej propozycji, a nie tak twardo postanowionego komunikatu o tym, że on będzie te służby reformować. Nie jest to rzeczywiście rola. Aczkolwiek trzeba przyznać.
1: I modernizować.
3: Czy modernizować nawet. No, trzeba powiedzieć, że też zdaje się, że modernizujemy się. Zresztą konsekwentnie od wielu lat rozmawiamy dzisiaj o SAFE. To jest duży skok faktycznie w tej modernizacji, ale nie jest to pierwszy przecież moment, gdzie te nasze służby, ci jeszcze co pamiętają lata wcześniejsze, widzą tą różnicę.
1: To jeszcze opiniować i współpracować, tak?
3: Opiniować to bez komentarza przyjmuję, współpracować, oby się udało, bo też wiemy i poprzedni szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, ale też środowisko pana prezydenta z tą współpracą chyba nie bardzo sobie radzi, chyba że współpracą między sobą i we własnym gronie.
1: Trybunał Konstytucyjny, jak z tego pata wybrnie pan prezydent, prezes Trybunału albo pełniący obowiązki prezesa Trybunału, jak mówią niektórzy o panu Bogdanie Święczkowskim?
3: To jest już w tej chwili od dłuższego czasu niestety thriller polityczno-nieprawny. Tu oczywiście warto wspomnieć o pewnej decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z ostatniej środy, tak zwany interim, czyli takie zabezpieczenie właśnie zwracające de facto uwagę, czy wręcz zobowiązujące władzę do tego, żeby przywrócić działalność Trybunału zgodnie z prawem, między innymi dotyczące właśnie tej czwórki sędziów, która nie została zaślubiona przez pana prezydenta, a gdzieś oddała się pewnym alternatywnej uroczystości. Niemniej, niezależnie od dyskusji, czy ta alternatywna uroczystość miała znaczenie, czy nie, ja nie mam wątpliwości, że prezydent nie dopełnia swoich obowiązków, nie przyjmując prostego ślubowania, no a w konsekwencji Bogdan Święczkowski nie dopełnia swoich obowiązków, nie wpuszczając tych osób do Trybunału Konstytucyjnego i nie pozwalając im na wykonanie obowiązków. Jeszcze o tym wyroku chciałem i o tym, no koniec końców jest tak, bo to nie byłby pierwszy wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, czy w ogóle Trybunałów

0: międzynarodowych, ale też sądów.
1: Czy sprawiedliwości, czy praw człowieka.
0: Właśnie, tak, ale czy sądów też również powszechnych, które byłyby zignorowane przez tych lub innych rządzących. Niestety uważam, że od wielu lat dzieje się ogromna krzywda takiemu też poczuciu praworządności, jak politycy właśnie do tego podchodzą. No i na takie pytanie, jak na przykład taki wyrok miał być wykonany, to niestety obawiam się, że to w dużej mierze będzie spoczywać na człowieku, który dzierży klucze do budynku Trybunału Konstytucyjnego, tylko biednemu jakiemuś strażnikowi trybunalskiemu. Ewentualnie, jeżeli taki plan rządzący obecnie mają policji, która też jakoś chciałaby to zrealizować. Ale właśnie mam wrażenie, że to koniec końców ponoszą taką odpowiedzialność, czy jakąś konieczność podjęcia jakichś bieżących, bezpośrednich decyzji. Osoby, które nie po to są właśnie przygotowywane i nie po to wykonują swoje obowiązki, a politycy jednocześnie gdzieś tam starają się jakoś to przemienić w kolejną rozgrywkę polaryzacyjną, a nie w załatwienie tego problemu. Szczególnie, że w tej kontekście praworządności to jest naprawdę temat, który się nadaje na fantastyczne przełamanie polaryzacji, przynajmniej w tym zakresie. Nie jest to, możemy narzekać na to trochę, ale nie jest to taki temat polaryzujący silnie społeczeństwo. W tym sensie on to nie jest dyskutowany. Bardzo dziękuję za zaproszenie i możliwość omówienia o tym, ale nie jest to temat, o którym rozmawiamy przy stołach jakoś niedzielnych.
1: Dlatego tak cicho
0: często
1: siedzę. Wie pan, i tak, bo i nie przeszkadzam, tak? Chciałam dodać.
0: Nie.
1: Myślę sobie, że przede wszystkim dlatego, że to tak długo trwa. Po drugie, jeśli ktoś chce zamieszać nam w głowach, to wie, jak to zrobić. Choćby oceanem informacji nieprzecedzonych, nieprzesianych, które po prostu powodują mętlik w naszej głowie. A poza tym rzeczywiście często są to sprawy związane z konstytucją, z jej interpretacją, z aktami prawnymi. No nie każdy po nie sięga i nawet jak sięga, to nie każdy to rozumie po prostu.
0: No i też na co dzień nie widzimy tego. Znaczy oczywiście jest problem ten najbardziej dojmujący chyba społeczeństwo, czyli to, co dzieje się w sądach powszechnych, dyskusje o tych neosędziach, prawda, to, że niektóre wyroki są uchylane z tego powodu i tak dalej. Ale w dalszym ciągu jest to jednak trochę kwestia abstrakcyjna. Ona dotyczy, nie jest abstrakcyjna w sensie ustrojowym, ona dotyczy podstaw, fundamentów funkcjonowania państwa, też kontroli nad politykami, jeżeli mówimy o Trybunale Konstytucyjnym, bo taka jest jego właśnie, rola. No ale jednocześnie nie jest to pole jakiegoś sporu społecznego, więc też nadawałoby się to na jakieś takie działania właśnie depolaryzacyjne, również politycznie. Trochę naiwnie może zakładałem, że prezydent skorzysta z tej okazji i też pokaże się, no właśnie jaka taka osoba, która przynajmniej w niektórych obszarach jest w stanie gdzieś współpracować i przywrócić też to funkcjonowanie, bo nawet nie chcę mówić praworządność, tak, bo to też podlega interpretacji. Każdy trochę ma inną interpretację tejże praworządności, natomiast no, spokoju wokół sądów po prostu. Prezydent ewidentnie się na to nie zdecydował, no i raczej się nie zdecyduje. W przyszłym tygodniu Krajowa Rada Sądownictwa, wybory i będzie, myślę, że jeszcze ostrzej.
1: Sędzia Piebiak w gronie sędziów
0: będzie
1: KRS-u.
0: Rzeczywiście.
1: To znaczy nie ma przeszkód, żeby znalazł się w KRS-ie, bo jest jedynym kandydatem środowiska swojego, w związku z tym...
0: A ustawa, dodajmy, jasne, właśnie gwarantuje, co zresztą nie jest złym pomysłem. Złym pomysłem dla mnie osobiście jest zatrudnienie człowieka, który tą praworządność niszczył i też nie ma absolutnie żadnego dorobku intelektualnego.
1: Afera hejterska to właśnie pan sędzia Piebiak, tak, żebyśmy nie mieli wątpliwości. Mówi pan o ludziach, którzy na końcu tego procesu decyzyjnego muszą otworzyć te bramy albo nie. I przypomina mi się sytuacja z Trybunału Stanu, jak to pani prezes Manowska kazała, najpierw nie pozwoliła wydać sztuk, a potem kazała zgasić światło, wyłączyć dźwięk i tak dalej. I rzeczywiście musiał to zrobić ktoś, kto Bogu ducha winien.
0: No dokładnie,
1: prawda?
0: To jest też takie już...
1: Znalazł się na końcu tej układanki.
0: Jednostkowym uważam, no tak, że to jest po prostu nie fair zrzucania, ale to też dużo pokazuje właśnie o tej ucieczce osób, które no, mają tą zdolność podejmowania decyzji.
1: Jasne, bo wydający decyzję może się schować w gabinecie i
0: dokładnie,
1: zamknąć przed
0: tak,
1: dziennikarzami.
0: Jeszcze poprosić, żeby
1: jasne,
0: go
1: dokładnie
0: chronić w tymże.
1: Pan minister Żurek mówi tak, poradzimy sobie z tym w najbliższym czasie, tylko muszą się zaangażować w to wszystkie służby. To znaczy?
0: No, brzmi to trochę tak, jakby jakieś miało dojść do aktów przemocy, czy może takiej, mówię, przemocy państwowej, czyli przy użyciu służb.
1: No pan już wspomniał o policji, tak?
0: Tak, nie wiem, znaczy nie wiem, wiem, nie będę tutaj też chodził dookoła. Uważam, że to jest fatalny pomysł, po prostu.

0: Czy rozumiem z jednej strony te argumenty, które mówią, no państwo też musi jakoś stać, prawda, na straży właśnie tychże przepisów i też no, ułatwiać, czy wręcz po prostu umożliwiać wykonywanie funkcji, w tym przypadku przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Z drugiej strony nie wydaje mi się, że w tej sytuacji politycznej, w której jesteśmy i właśnie tych napięć też społecznych, ale przede wszystkim tego, jakie jest zaufanie do szeroko rozumianych instytucji wymiaru sprawiedliwości, że użycie i takie sceny, bo nawet nie samo użycie chodzi, ale wiadomo, że to będzie się wiązało z różnymi scenami, obrazkami policji, która, nie wiem, będzie wyłamywała te drzwi, czy będzie po prostu nawet obecna przy tym, czy to sprawi, co z mojego punktu widzenia jest najważniejsze, czyli właśnie nie tyle, co samo przywrócenie praworządności, ale przywrócenie zaufania do tych instytucji, że to nie jest przedmiot właśnie, który gdzieś tam jest wydzierany sobie przy użyciu służb tych czy innych.
1: No właśnie, takie symboliczne wyważenie drzwi, prawda? Ja nie mówię, że to musi mieć miejsce, ale niekoniecznie takie zaufanie musi przywrócić.
0: No ja bym powiedział, nawet nie przywrócić. Znaczy, no właśnie, że to jest rzeczywiście, ale, być może część elektoratu będzie zachwycona, że są jakieś radykalne środki, ale na pewno nie wpłynie to na to, że Trybunał będzie przez to lepiej funkcjonował. Bez jakiegoś konsensusu po prostu nie da rady. Mhm.
1: Panie Krzysztofie, nie wiem jak potoczyła się ta sprawa, ale wiem, że trzej sędziowie, którzy na początku tego zamieszania, właściwie wybrani, ale nie zaprzysiężeni przez pana prezydenta. To był 2004.
0: A nie, czy wcześniej mówimy. Było. Tak, a przepraszam, 2015.
1: 2015 rok. Oni wystąpili do jednego z europejskich trybunałów z pytaniem.
0: Jeden z nich, z tego co pamiętam.
1: Chyba trzech. Chyba wszyscy trzej. No, nieważne. W każdym razie, bo nie chodzi tylko o to, czy oni tu i teraz będą mogli pracować, ale o wynagrodzenie, o uposażenie po zakończeniu pracy w trybunale, bo sędziowie przychodzą w stan spoczynku i mogą tylko funkcje akademickie pełnić, prawda? W związku z tym to jest też takie trochę być albo nie być.
0: Nie, no oczywiście tutaj przynajmniej wiemy, że część sędziów, do końca nie jest sytuacja jasna z panem sędzią Markiewiczem, ale część sędziów rzeczywiście, sędziów Trybunału Konstytucyjnego, nie wszyscy byli sędziami, znaczy zrezygnowało już z tych funkcji, no tak, które pełnili, a tym samym z wynagrodzeń, które pobierali, więc no, też to na pewno w ogóle decyzja taka, żeby zdecydować się i na kandydowanie, potem na wybór. W tych okolicznościach, które mamy, była powiązana właśnie z takim dużym ryzykiem. Znaczy, że to jest decyzja w dużej mierze osobista, która rzutuje i na ich życie, na życie rodzinne oczywiście, ale takie właśnie przyziemne kwestie. Ta trójka sędziów wspomniana przez panią redaktor z 2015 roku, ona była nieco innej sytuacji, bo rzeczywiście tam się bardzo mało zapowiadało i też trudno było przy tym, że jednak pełnia władzy należała.
1: I oni nie złożyli ślubowania nawet wobec prezydenta w Sejmie.
0: Nawet wobec prezydenta. Przypomnijmy, że jeszcze tam było właśnie odwoływanie jakby tych uchwał, w którym byli wybierani. No ale też no, otoczenie polityczne właśnie w związku z tym, że Prawo i Sprawiedliwość miało pełnię, absolutną pełnię władzy wtedy. No nie było nawet jakiegoś właśnie wytrychu, który teraz chociażby parlament spróbował przy okazji złożenia prezydenta, złożenia ślubowania wobec prezydenta przy udziale marszałka. No więc sytuacja była zdecydowanie beznadziejna. No więc po prostu panowie, bo to byli panowie, zdecydowali się kontynuować swoje kariery zawodowe tam, gdzie je już wcześniej prowadzili.
1: No dobrze, to w takim razie co się może dalej wydarzyć? Znaczy, ja już nie myślę o pomyśle pana ministra Żurka, tylko co? Państwo sędziowie będą stali przed bramą, czekali, aż ktoś ich wpuści, może ktoś się zreflektuje.
0: No, mówi się, że presja ma sens, ale też ta presja wydaje mi się, że z dwóch stron, bo Bogdan Święczkowski też ma poczucie presji, bo oczywiście zdaje sobie sprawę z tego, że więcej sędziów Trybunału Konstytucyjnego z innego rozdania niż z rozdania Prawa i Sprawiedliwości oznacza też i większy pluralizm, ale też jego sytuacja jako przewodniczącego czy prezesa jest zagrożona. Co ciekawe, zaraz już w czerwcu są kolejne miejsca, które się zwalniają, więc kolejność wyboru, jaka tu będzie wymówka spotka pana prezydenta
1: w czerwcu,
0: przy
1: a
0: tej
1: potem,
0: okazji.
1: Potem wrzesień
0: potem
1: czy styczeń?
0: Chyba grudzień, grudzień jest kolejnym terminem, z tego co pamiętam. W każdym razie, no gdzieś jakieś ruchy wokół tego Trybunału pewnie jeszcze będą, ale wydaje mi się, że nawet jeżeli dojdzie, no właśnie, do jakiejś sytuacji, w której te wszystkie osoby zasiądą za tym symbolicznym i realnym bardzo i rzeczywistym stołem sędziowskim,

0: no to czy one właśnie będą jakoś w ogóle ze sobą współpracować, tak? No bo jeszcze już cała sztuka będzie polegała też na tym, że ten skład, nawet niech on będzie 11-osobowy, on się musi spotkać, on musi dojść do jakiegoś konsensusu, wydać jakiś wyrok. Nie mam pewności, czy rzeczywiście to nastąpi. Jak państwo słyszą z tego, co mówię, mam nadzieję, że może nie w moim głosie, no to jestem dosyć pesymistycznie nastawiony do tej sytuacji, no bo też no zwróćmy uwagę, to jest 11 lat. To jest 11 lat, to jest dwa pełne roczniki studentów prawa.
1: Czasu,
0: to są pełne zakresy studiów, więc no, ta sytuacja jest no, dramatyczna, bym powiedział. Właśnie też pod względem no, budowania zaufania do instytucji. Ja też będę do znudzenia powtarzał. Państwa też dzisiaj dużo mówi się na antenie oczywiście o SAFE. No ale ten SAFE też jest w bardzo konkretnym kontekście sytuacji międzynarodowej, geopolitycznej. Więc elementem odporności, elementem takiej obrony powszechnej jest to, żeby były silne, niezależne instytucje i zaufanie do tych instytucji.
1: Bo w raporcie ABW dotyczącym naszego bezpieczeństwa, tym opublikowanym kilka dni temu, zdaje się, prawda?
0: Chyba tak,
1: działania, wrogie działania zmierzające do tego, żeby nas podzielić i skłócić, są oczywiste jak słońce. I
0: oczywiście
1: o to chodzi tym wszystkim, którzy mają zakusy na naszą niezależność, żeby to robić po prostu.
0: Tak, i my się temu poddajemy. Znaczy trzeba powiedzieć, ja nie chcę sugerować, że to ktoś gdzieś wysoko w władzach, czy to w pałacu prezydenckim, czy w kancelarii premiera jest agentem rosyjskim, ale prawda jest taka, że gdzieś łatwo się poddajemy, jako, czy może politycy poddają, jako społeczeństwo też trochę weźmy na klatę. No właśnie tym próbą podziału.
1: Musimy powoli kończyć, to jeszcze pana zapytam. Nie lubię gdybać, nie znoszę gdybać. Ale gdyby wyboru tych sędziów parlament dokonał nie w takiej formie, to znaczy nie wszyscy naraz, po długiej zwłoce, tylko sukcesywnie, po kolei, to nie wiem, czy się pan ze mną zgodzi, ale odebrałby argumenty panu prezydentowi do takiego wahania.
0: Zgadzam się. Zgadzam się jak najbardziej. Nie, chyba właśnie no, z dużym niedosytem w ogóle patrzyłem na ten proces też wyboru i obecnie, bo on bardzo szybki był, przypominam. To nie do tego zobowiązały się te władze, żeby w ten sposób no, jednak mało przejrzysty i otwarty do dokonywać tego wyboru. Na pewno byłoby lepiej uzupełnianie tego składu na bieżąco, ale czy prezydent nie znalazłby innych argumentów? Nie wiem. Tu już by trzeba było spytać jeszcze wtedy prezydenta Andrzeja Dudę, obecnie Karola Nawrockiego. Na pewno byłoby mu dużo, dużo
1: pana
0: trudniej.
1: Pana prezydenta Dudę chce pan pytać? W jednym z takich internetowych wywiadów powiedział, że pan prezydent Nawrocki nie miał podstaw do tego, żeby nie odebrać tak, od nich
0: ślubowania. Ale potem się zdaje się,
1: oczywiście
0: to wypowiedź, potem zdaje się, że jakoś się wytłumaczył z tego, że coś innego miał na myśli. Typowy polityk jednak, chociaż już nie w świecie polityki.
1: Jest taka zapowiedź polityczna, że kolejni sędziowie na wakaty, które przed nami, będą już wybierani niezwłocznie.
0: No jest taka zapowiedź, no bo to dotyczy pewnej przyszłości. Czy rzeczywiście w tym czerwcu tak będzie, zobaczymy. No ale mamy i tak czy tak klincz, no bo mamy wybranych czterech sędziów, oni czekają. Co
1: ale wie pan, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, pan mecenas Rosati, kiedyś mówił tutaj w studiu Polskiego Radia 24, że odpowiedzialność za tę sytuację ciąży na obu stronach konfliktu, bo i jedna i druga w imię naszego wspólnego dobra, wiem, wielkie słowa, powinni usiąść do stołu i porozmawiać o tej sytuacji. Pewnie oznaczałoby to z jednej czy z drugiej strony krok wstecz, ale...
0: Ja się z tym zgadzam. Co więcej, fatalistycznie może, ale uważam, że nie ma innego wyjścia.
1: No ale cokolwiek na to wskazuje, że tak się wydarzy? Nie.
0: Nie, szczególnie jakby wszystko wskazuje, że tak się nie wydarzy, bo już za rok z kawałeczkiem wybory. Wszystko pod logikę kampanii wyborczej, a jak na razie ta polaryzacja, która mobilizowała poszczególne elektoraty, się w miarę dla wszystkich sprawiedliwie, można powiedzieć, 23
1: rok. A może ma pan...
0: Sprawdzała.
1: Jasne, a może ma pan jakąś refleksję albo... Albo sugestie, albo pomysł na to.
0: Czy ja mam sugestię, że po prostu też coraz więcej osób chyba ma tego dość. I to z różnych stron tej politycznej barykady. Przynajmniej jeżeli chodzi o społeczeństwo, czy o jakichś liderów opinii. My już chyba tak dalej też nie zajedziemy. Znaczy jest to też zmęczenie też polityką. To oczywiście może mieć też negatywne konsekwencje, że dużo osób zostanie w domu.
1: Albo liderem opinii zostanie ktoś, kto wykorzysta tę sytuację, gdzie dwóch się bije i niekoniecznie i będzie to ktoś na przykład pokroju Grzegorza Brauna, bo przecież
0: no tak, nie sam Grzegorz
1: się to bierze.

0: Brown, ale środowisko, z którym był mocno związany, czyli środowisko Konfederacji, od wielu lat mówi o tym resecie konstytucyjnym, który właśnie też zakłada ten pewien kompromis, no ale do kompromisu też trzeba chyba dojrzeć.
1: Sędzia Przyłębska? W radzie przy panu prezydencie?
0: Nie, to
1: panie
0: w ogóle...
1: Krzysztofie, dlaczego się pan uśmiecha?
0: Możemy... Nie, no sędzia Przyłębska, która znana jest raczej z braku kompetencji, a...
1: I to wcale nie chodzi tego, o Trybunał Konstytucyjny, tylko o jej pracę w poznańskich sądach.
0: W sądzie i te oceny, których miała, aczkolwiek tak. Przy okazji Trybunału Konstytucyjnego też pewnie można. Różne ucieczki do przodu, głównie obracamy się właśnie w kwestiach czy wizerunku, narracji, a nie działaniu na rzecz dobra ogólnego.
1: Tak jest. Krzysztof Izdebski z nami. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję również.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Klimat jaki jest, każdy widzi.
4: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
5: Ale my nie załamujemy rąk.
6: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
7: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
5: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
7: I o tym rozmawiamy w audycji.
5: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
7: I na stronie polskieradio.pl.
5: Zapraszamy.
7: Marta Hoppe
5: i Patryk Michalski.
2: Autopromocja.

0: Minęła godzina trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Polska podpisała z Komisją Europejską umowę w sprawie programu zbrojeniowego SAFE. To otwiera nowy etap finansowania kontraktów obronnych. W sumie Polska otrzyma prawie 44 miliardy euro. Rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda mówi, że zwiększy to bezpieczeństwo Polski.
1: Potrzebujemy się zbroić, dlatego że Władimir Putin nie powstrzyma się na Ukrainie, dlatego że mamy pełnoskalową wojnę za wschodnią granicą i dlatego że potrzebujemy uniezależnić się od dostaw ze Stanów Zjednoczonych, choć pozostają one naszym trwałym partnerem, ale jednak widzimy, że musimy też budować swoją siłę militarną tu w Europie, tu w Polsce.
0: Zbigniew Kuźmiuk z PiS uważa, że zaciągnięcie tej pożyczki jest bezprawne, bo prezydent zawetował ustawę o SAFE.
2: To jest złamanie konstytucji. Być może to są także konsekwencje wynikające z kodeksu karnego. Będzie podstawa do tego, żeby odpowiednio reagować na tę pożyczkę. Jestem głęboko przekonany, że jeżeli rzeczywiście wrócimy do władzy, to poważnie potraktujemy tę propozycję prezesa Narodowego Banku Polskiego i źródłem finansowania dodatkowych zakupów dla armii powinny być aktywa Banku Centralnego.
0: Większość pieniędzy z pożyczek ma być inwestowana w zakupy w rodzimej zbrojeniówce. Prezydent Donald Trump ogłosił trzydniowy rozejm między Rosją a Ukrainą. Zawieszenie broni ma obowiązywać od dziś do poniedziałku i obejmuje również wymianę jeńców. W tych dniach w Rosji obchodzone jest Święto Zwycięstwa. Obie strony zgodziły się na propozycję prezydenta Trumpa. Z kolei rozmowy pokojowe między USA a Iranem odbędą się w przyszłym tygodniu, dowiedział się Wall Street Journal. Pośrednikiem i gospodarzem kolejnej tury negocjacji dalej będzie Pakistan.
3: Według źródeł, na które powołuje się gazeta, obie strony współpracują z mediatorami w celu sformułowania jednostronnicowego, 14-punktowego memorandum, które zakończy trwającą od 28 lutego wojnę. Mają się w nim znaleźć ustalenia dotyczące irańskiego programu nuklearnego, złagodzenia napięć w cieśninie Ormus i ewentualnego przekazania irańskich zapasów wysoko wzbogaconego uranu innemu państwu. Jak twierdzą źródła Wall Street Journal, jedną z kluczowych kwestii, co do której strony wciąż nie mogą się zgodzić, jest zakres ewentualnego złagodzenia sankcji wobec Iranu. Jeśli negocjacje posuną się naprzód, zawieszenie broni może być przedłużone o kolejny miesiąc. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.

0: Prokurator generalny Waldemar Żurek wydał nowe polecenia prokuratorom prowadzącym sprawy przeciwko europosłowi Grzegorzowi Braunowi z Konfederacji Korony Polskiej. Przy każdym wniosku o uchylenie immunitetu mają wnioskować o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Wczoraj Grzegorz Braun uniemożliwił prokuraturze przedstawienie mu zarzutów w sprawie wtargnięcia do szpitala w Oleśnicy.
1: Wrocławscy prokuratorzy zamierzali postawić Grzegorzowi Braunowi zarzuty dotyczące m.in. pozbawienia wolności lekarki Gizeli Jagielskiej w szpitalu w Oleśnicy. Jednak w trakcie spotkania europoseł samowolnie i bez zgody prokuratora opuścił gabinet, po czym oddalił się z budynku prokuratury. Przez to Grzegorz Braun nie usłyszał zarzutów. Prokuratorzy nie mieli podstaw prawnych, aby zatrzymać europosła. Braun posiada immunitet, więc aby go zatrzymać, potrzeba zgody Parlamentu Europejskiego. Teraz na polecenie prokuratora generalnego Waldemara Żurka śledczy za każdym razem będą wnioskować o taką zgodę. Tymczasem pełnomocniczka Brauna złożyła wniosek o zmianę jednostki prowadzącej śledztwo, ponieważ w jej ocenie wrocławska prokuratura złamała zasadę domniemania niewinności. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Opolscy policjanci i pracownicy cywilni podzielili się krwią podczas kolejnej edycji akcji przy Komendzie Wojewódzkiej. Funkcjonariusze mówią o swojej motywacji.
2: Traktuję to jako formę pomocy innym. Też czerpię z tego, nie ukrywam, satysfakcję. Zaraz po oddaniu krwi nie czuję jakichś negatywnych skutków oddawania krwi. Wiem, że są osoby, które gorzej to znoszą. Ja natomiast zaliczam się do osób, które nie czują tych negatywnych skutków.
3: Po raz kolejny włączyłem się w zbiórkę krwi organizowaną właśnie przez opolską policję. Myślę, że to jest ważny gest, ważny dar, że kiedyś ja tej krwi mogę potrzebować. Taka motywacja mi zawsze towarzyszy.
4: U mnie przede wszystkim to podyktowane jest chęcią pomocy innym osobom, gdyż przez poświęcenie około 10 minut naszego czasu na oddanie krwi możemy uratować życie innemu człowiekowi.
0: W ciągu roku mężczyźni mogą oddać krew 6 razy, a kobiety 4 razy, a między donacjami muszą być co najmniej 2 miesiące przerwy. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: W nocy we wschodniej połowie kraju słabe opady deszczu, temperatura od 4-7 stopni na zachodzie i północy do 8-11 na pozostałym obszarze kraju. W sobotę lokalnie większe rozpogodzenia, temperatura w dzień przeważnie od 15 do 19 stopni, chłodniej jedynie na północnym wschodzie i nad morzem od 8 do 13 stopni.
5: Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
6: A już teraz na naszej antenie gość, pan profesor Krystian Markiewicz, sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, kłaniam się.
6: Panie sędzio, przypomnijmy naszym słuchaczom, o co chodzi. Mowa oczywiście o... Właśnie, to też będę poprosił, żeby pan opisał nam rozróżnienie tych słów i ich znaczenia, bo w wielu mediach pojawia się informacja o tym, że Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok dotyczący czwórki sędziów. My chyba raczej powinniśmy mówić o decyzji, czy też o wydaniu zabezpieczenia.
7: Czym, ma pan redaktor rację.
6: Tak, czym właśnie decyzja, wydanie zabezpieczenia różni się od pojęcia wyroku?
7: Wyrok co do zasady jest tak zwanym orzeczeniem końcowym, merytorycznym, rozstrzygającym finalnie sprawę, który poprzedza zwykle rozprawa, przedstawienie różnych stanowisk stron. Jeżeli zaś chodzi o to postępowanie tak zwane zabezpieczające, to obojętnie czy w porządku krajowym, czy właśnie międzynarodowym, to jest takie postępowanie, które pozwala na szybką reakcję w sytuacji takiej, kiedy no, naruszane są jakieś specjalnie ważne, istotne dobra i tak się też stało. W związku z tym był wniosek o zabezpieczenie ze strony nas, które wniosła nasza pełnomocniczka do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Stąd decyzja, stąd taka forma jak decyzja, ale to jest też forma orzeczenia, które jest oczywiście skuteczne, w pełni wykonalne i to natychmiast, bo na tym polega właśnie istota zabezpieczenia, czyli szybkie, natychmiastowe działanie.
6: Zabezpieczenie, czyli co dokładnie?
7: Zabezpieczenie, czyli jeżeli teraz mówimy o treści tej decyzji, ono jest takie, że nakazuje wszelkim organom władzy.

władzy publicznej w Polsce, by nie przeszkadzały nam, czyli tej naszej czwórce sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy zostaliśmy wybrani 13 marca, w objęciu urzędu.

0: I takiej możliwości po prostu nie mamy, ponieważ zarówno prezes Święczkowski, jak i prezes, wiceprezes Sochański, z którym miałem okazję wczoraj rozmawiać, po prostu nie dopuszczają nas do pracy.
1: No i tu się pojawiają właśnie argumenty drugiej strony. Do kompetencji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie należy orzekanie w zakresie ustroju konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej, ani wykonywanie zadań Sądu Pracy. To jest oświadczenie Trybunału Konstytucyjnego. I jeszcze jeden
0: dokładnie
1: głos.
0: Rzeczniczki dodajmy. Dokładnie rzeczniczki.
1: Ale Trybunału. Rozumiem w imieniu Trybunału. I jeszcze wiceprezes Trybunału, pan Bartłomiej Sochański, wspomniany przez pana. Pracy dla czworga nowych nie ma i nie będzie i nikt nie dopuści ich do orzekania, bo, i tu cytuję, nie nawiązali oni stosunku służbowego z Trybunałem. Co więcej, tak naprawdę Trybunał stosuje się do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ten bowiem nakazał organom państwa polskiego nie przeszkadzać w podjęciu pracy przez sędziów, a jak mówił pan wiceprezes Sochański, Trybunał Konstytucyjny właśnie nie przeszkadza, bo ich po prostu do pracy nie dopuszcza.
0: No sam nie wiem, co mam odpowiedzieć na tego typu wywód, bo to trochę działa na tej zasadzie, jak to znamy tą opowieść z filmu Sami Swoje, że sąd ma sprawiedliwość po naszej stronie, być musi. Znaczy, prezes Sochański, jak rozumiem, i prezes Święczkowski, jako osoby, które kierują Trybunałem Sprawiedliwości, mówią, nas nie interesuje to, co mówi Europejski Trybunał Praw Człowieka. Było takie państwo. W Europie, to państwo nazywało się Rosja, które nie wykonywało orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, aż w końcu przestali być członkiem rodziny państw europejskich. I to jest to pytanie, czy my, którzy jako Polska, Polacy, zawsze chcieliśmy być w tej rodzinie państw europejskich, chcieliśmy przystąpić do Konwencji Europejskiej Praw Człowieka, która była odpowiedzią na jakieś elementarne, podstawowe naruszenia praw człowieka. Czy my dalej chcemy być w tej rodzinie, czy chcemy być pariasem Europy? Mnie to dziwi, że prezes Sochański mówi tego typu rzeczy, że no, on nie przeszkadza, nie utrudnia, bo nie robi nic. Nie, nie, nie. Obowiązkiem prezesów Trybunału Konstytucyjnego jest aktywnie dopuścić nas do orzekania. My byliśmy wczoraj w tym Trybunale. Poprosiliśmy o możliwość wejścia do pomieszczeń, które są przeznaczone dla sędziów. To nie są ich prywatne pomieszczenia, ani prezesa Sochańskiego, ani prezesa Święczkowskiego, tylko są państwa polskiego, narodu polskiego i jakoś nie otrzymałem tych kluczy. Poprosiłem o przydział spraw, żeby móc się z nimi zapoznawać, żeby móc orzekać dla Polek i Polaków. Nie otrzymałem, więc to na podstawie ich decyzji. Nie mam możliwości, ja ani moi koleżanka i koledzy, nie mamy możliwości sprawowania urzędu. Więc tego typu wypowiedzi pana prezesa są mało poważne i to jest jakby wprost, bo ja to też wprost zapytałem prezesa Sochańskiego, lekceważenie tego, co zrobił Europejski Trybunał Praw Człowieka. Już tylko na marginesie dodam, że wypowiedź pani rzeczniczki odnośnie sędziów Trybunału Konstytucyjnego i sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, która jest w komunikacie oficjalnym, urąga powadze państwa polskiego i urzędników państwa. To jest po prostu poza jakimś minimalnym standardem kultury. Ja już nie mówię o czymś więcej.
1: To panie sędzio, to jeszcze dwie kwestie. Jedna wątpliwość. Dlaczego tym razem Europejski Trybunał Praw Człowieka? Bo jeżeli chodzi o nasze doświadczenia, mówię tu oczywiście o mediach, ale również o czytelnikach, słuchaczach, widzach programów informacyjnych, to w tym sporze dotyczącym kwestii sądownictwa w Polsce, Trybunału Konstytucyjnego i tak dalej, no, do tej pory raczej zapadały wyroki czy też decyzje podejmowane przez TSUE. Po Europejski Trybunał Praw Człowieka raczej w tym sporze nie sięgano.
0: No, niekoniecznie.
1: TSUE pojawiał się na pewno dużo częściej, może tak.
0: Panie redaktorze, no, pierwsza sprawa dotycząca Trybunału Konstytucyjnego, mówię już o czasie oczywiście po kryzysie konstytucyjnym, czyli po 2015 roku, to jest sprawa Xeroflor, gdzie właśnie Trybunał wypowiedział się odnośnie tak zwanych sędziów dublerów, mówiąc o tym, że jakiekolwiek orzeczenie wydane z ich udziałem no nie jest orzeczeniem legalnym. Notabene we wtorek mamy wyznaczoną rozprawę też dotyczącą Trybunału Konstytucyjnego z udziałem dublerów. Więc Trybunał Praw Człowieka jako pierwszy wypowiedział się w sprawie Polskiego Trybunału Konstytucyjnego. W tej decyzji jest też nawiązanie z kolei do innej sprawy odnośnie Krajowej Rady

0: sądownictwa, Grzęda przeciwko Polsce. Więc tutaj doświadczenie pewne jest, ale ma pan redaktor rację w tym, że tego typu takie zabezpieczenie, które zostało wydane właśnie 5 maja, to jest sytuacja naprawdę bezprecedensowa i widać, że Trybunał dostrzegł, bo to był skład 7-osobowy, dostrzegł, że sprawa jest bardzo poważna i zagraża fundamentalnym jakimś regułom funkcjonowania państwa polskiego jako państwa, które jest w Radzie Europy. Więc to też powinna być taki poważny dzwonek i pobudka, że to nie jest jakiś tam kolejny trzeciorzędny element sporu, tylko dzieje się naprawdę coś złego, kiedy ktoś, wykorzystując swoją siłę, chce doprowadzić do prymatu siły nad prawem. A konwencja i Europejski Trybunał Praw Człowieka po to zostały powołane, żeby jednak był prymat prawa nad bezprawiem i siłą.
1: To ja się wytłumaczę z tego pytania dotyczącego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, bo nie ukrywam, że mam w tej chwili przed oczami wypowiedź pana profesora Kamińskiego z Polskiej Akademii Nauk, no, który właśnie mówił o tym, że to, co się wydarzyło, jest bez wątpienia precedensem, jeżeli chodzi o orzekanie przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. No, po drugie, miał pewne wątpliwości dotyczące tego, czy rzeczywiście to, co rozpatrywał Trybunał, jest wystarczające do podjęcia decyzji o zabezpieczeniu, bo jak pisze na łamach w polityce.pl, przepraszam, to jest fragment rozmowy, jak możemy przeczytać na łamach w polityce.pl, pan profesor mówił o tym, że oczywiście Europejski Trybunał Praw Człowieka stosował tego typu rozwiązania, ale one były jednak stosowane przeważnie w zupełnie innych sytuacjach, to znaczy w sytuacjach, kiedy na przykład zagrożone było życie lub zdrowie poszczególnych konkretnych osób, chodziło na przykład o prześladowania polityczne albo o ryzyko wydalenia z kraju, gdzie taka osoba prosiła o azyl i ryzyko powrotu do kraju macierzystego, gdzie na przykład na taką osobę mogłyby czekać tortury, więzienie czy też śmierć. Natomiast po takie rozwiązania jak zabezpieczenie raczej w takich sprawach nie sięgano. Rzeczywiście?
0: I tak i nie. Zgadzam się z tym, zresztą powiedziałem o tym przed chwilą, że sytuacja rzeczywiście była bezprecedensowa. Jeżeli
1: no tak,
0: chodzi
1: to opinie i pana, i pana profesora Kamińskiego, tak, są zgodne. Tak,
0: tu jesteśmy zgodni, tak?
1: Pytanie,
0: nie
1: co
0: jest
1: dalej?
0: Prawdą, nie jest prawdą w tym, że tylko zagrożenie życia i zdrowia i wtedy Trybunał działa. Bo ja doskonale pamiętam tego typu interimy, czyli tego typu zabezpieczenia, które były wydawane w sprawie polskich sędziów. Czy co do obecnego ministra sprawiedliwości, o ile dobrze pamiętam, także Igora Tulei, czy co do tego, co się działo w Sądzie Najwyższym, więc takie orzeczenia już, jeżeli chodzi o ten spór o polską praworządność, już były wydawane, to jest dwa. I wreszcie trzecia rzecz. Ja oczywiście nikomu nie bronię, bo o to też walczyłem, żeby była wolność słowa, żeby każdy mógł publikować, wypowiadać się też w mediach na ten temat, co myśli, ale jeżeli my chcemy rzeczywiście na poważnie funkcjonować w państwie, czyli w pewnym systemowym, uporządkowanym organizmie, czy w strukturach międzynarodowych, to my musimy się na coś godzić. I musimy się godzić na to, że pewne rzeczy są ostatecznie albo tymczasowo, ale jednak skutecznie rozstrzygane przez sądy bądź trybunały. I pan profesor oczywiście, że ma prawo do swojej opinii, ale organy władzy publicznej nie mają możliwości niewykonywania orzeczeń, bo wtedy będziemy mieć bezprawie. Ja inaczej, gdybym, nie wiem, skazał kogoś na karę pozbawienia wolności jako sędzia sądu karnego na 15 lat, to ktoś by powiedział, no a ja mam wątpliwości, czy sąd mógł takie orzeczenie wydać, w związku z tym nie idę do więzienia. No to co się wtedy dzieje? No to wtedy jest przymus państwa. Jeżeli ja zasądzę, nie wiem, 100 milionów złotych przeciwko komuś, a ktoś powie, no ja mam wątpliwości, czy była droga sądowa dopuszczalna, to co się dzieje? Mamy wątpliwości, czy idzie komornik i egzekwuje te 100 milionów złotych. No bo tak działa państwo. My w naszej konstytucji umówiliśmy się na pewne rzeczy. Między innymi umówiliśmy się na to, że pewne umowy międzynarodowe nas wiążą i są ponad ustawą. To państwo polskie przystąpiło do konwencji, to państwo polskie przystąpiło w referendum do Unii Europejskiej. W związku z tym, no, możemy mieć różne wątpliwości, możemy mieć swoje zdanie. Ale jeżeli chcemy funkcjonować w państwie polskim, w organizmach międzynarodowych, dobrowolnie, no to my musimy respektować pewne reguły gry. No bo inaczej też można powiedzieć, że Źle nam się jeździ po prawej stronie ulicy, zaczniemy jeździć po lewej stronie ulicy, bo mamy taki kaprys i uważamy, że tak jest lepiej. Czym to się skończy, to wiemy.
1: Dobrze, to panie profesorze, to ja w takim razie chciałbym powrócić do tego oświadczenia rzeczniczki Trybunału Konstytucyjnego, bo tu pada jedno dosyć istotne zdanie, które brzmi bardzo poważnie. Do kompetencji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie należy orzekanie w zakresie ustroju konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej, o tym mówiłem, ani wykonywanie zadań Sądu Pracy.

0: No i czy to jest poważne? Czy to jest poważne, żeby rzeczniczka Trybunału Konstytucyjnego mówiła o tym, jakie ma kompetencje Europejski Trybunał Praw Człowieka, gdzie zasiadają tam naprawdę znakomici sędziowie, którzy po raz kolejny zajmują się sprawami polskimi i którzy wiedzą, jaki jest ich zakres kompetencyjny i tylko oni mogą zadecydować o tym, co należy do ich kompetencji, a co nie. Tylko oni. A że ze strony obecnego Trybunału Konstytucyjnego słyszeliśmy tego typu wypowiedzi, że żaden międzynarodowy organ nie może w żaden sposób ingerować w to, co mówi Trybunał Konstytucyjny, to ja to słyszę wielokrotnie. Dlaczego? Bo Trybunał Konstytucyjny w swoich orzeczeniach zamykał na przykład drogę do sądu. Naruszał artykuł 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. I w tym momencie Trybunał w Strasburgu mówił, nie możecie tak robić. Nie możecie zamykać ludziom na przykład prawa do sądu. Nie możecie ograniczać artykułu 6, czyli stał na straży naszych praw i wolności. No i stąd nie ma się co dziwić, że zresztą pan prezes Sochański wczoraj też w rozmowie z nami, sędziami, odwoływał się do tych nieszczęsnych orzeczeń trybunałów, w których to prawo do sądu w Polsce ograniczano. No, że to są ważne orzeczenia. No może są ważne, tylko dla kogo? Czy my bronimy tutaj dobrego samopoczucia Trybunału Konstytucyjnego, czy bronimy praw i wolności Polek i Polaków?
1: To panie profesorze, to jeszcze jedna kwestia. Myślę o konsekwencjach. No właśnie, znów ugryzłem się w porę w język, bo chciałem powiedzieć, tak jak rzeczywiście w większości tekstów chciałem użyć tego słowa wyrok, ale po tej decyzji, po tym zabezpieczeniu wydanym przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, sędziowie, którzy przyjęli ślubowanie w Sejmie, a nie otrzymali zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego, wysłali, również pan, wysłali pismo do prezesa Trybunału Konstytucyjnego. No i w tym piśmie między innymi możemy przeczytać, że domagacie się przydzielenia spraw zgodnie z artykułem 38 ustęp 1 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, potem wydania kart dostępu do budynku i znajdujących się w nim pomieszczeń, umożliwienia dostępu do systemów informatycznych oraz wyposażenia w sprzęt itd., itd., przekazania oryginalnych druków wszystkich dokumentów niezbędnych do udokumentowania nawiązania stosunku służbowego. To tylko oczywiście część tych postulatów. Wiemy już, jaka była odpowiedź Trybunału Konstytucyjnego, czy też jakie jest stanowisko Trybunału. No i właściwie do głowy przychodzi mi tylko jedno pytanie. Co dalej?
0: Ja zanim postaram się odpowiedzieć na to pytanie, powiem o jednej rzeczy, żebyśmy nie tracili istoty tego całego sporu. Żebyśmy wiedzieli, po co w Polsce jest Trybunał Konstytucyjny. On jest po to, żeby chronić praw i wolności przed ewentualną nielegalną działalnością ze świata polityki, zarówno władzy wykonawczej, jak i ustawodawczej. To jest kontrola działalności tych organów, właśnie po to, żeby dbać o nasze prawa i wolności. Na przykład, nie wiem, o prawo do życia, prawo własności, pamiętamy już co do aborcji, co do praw jazdy, co do, nie wiem, jakiejś służebności na naszych nieruchomościach. Po to jest Trybunał Konstytucyjny. Jaką mamy w chwili obecnej sytuację, kiedy nas prezes Święczkowski z prezesem Sochańskim nie dopuszczają od 13 marca? Że nie można stworzyć żadnego legalnego składu, żadnego. Co to dalej oznacza? Że nie funkcjonuje Trybunał Konstytucyjny w sposób legalny, a więc nie jest w stanie bronić naszych praw i wolności. I o to spór się zasadza. Tu nie chodzi o kapryz mój czy kogokolwiek innego, ale o to, czy organ, konstytucyjny organ, Trybunał Konstytucyjny może być zawłaszczony przez, nie wiem, 2, 5, 7 osób, czy będzie jednak spełniał swoją konstytucyjną rolę, którą my wszyscy określiliśmy jako naród w referendum. Co dalej, panie redaktorze? Jak widać, między innymi po tym zabezpieczeniu nie ma praktycznie dnia, żebyśmy nie podejmowali jako sędziowie Trybunału Konstytucyjnego odpowiednich kroków. My możemy podejmować kroki na poziomie, powiedzmy sobie, zmagań prawnych, prób objęcia urzędu, pisania pism do sądów, trybunałów, do pracowników Trybunału Konstytucyjnego, bo oni też mają obowiązki wynikające z prawa pracy, z prawa administracyjnego i tak dalej. To nie tylko obowiązki prezesa Święczkowskiego i Sochańskiego, którzy postanowili zbagatelizować, nie wykonywać orzeczenia Trybunału w Strasburgu, więc będziemy konsekwentnie robić to, co w naszej mocy, żeby ten urząd objąć i my ten urząd obejmiemy.
1: A w jaki sposób, panie profesorze, przepraszam za to pytanie, no ale patrząc na to, jak to do tej pory wyglądało, jakie jest stanowisko obecnego prezesa, wiceprezesa, no to próbuję sobie wyobrazić, jak by się to mogło odbyć.
0: Ja będę bardzo konsekwentny w tym, co mówię, a staram się mówić o tym, co zrobiłem, a nie co będę robił. Ale jak pan redaktor popatrzy na to, co się dzieje od 13 marca i potem od 9 kwietnia, kiedy złożyliśmy ślubowanie wobec prezydenta w gmachu,

0: Sejmu, to widać, że nie ma tygodnia, żeby pewne rzeczy się nie działy. One się nie działy przez kilka lat wcześniej, a teraz się dzieją. I proszę mi wierzyć, że w tym naszym działaniu, całej naszej szóstki, bo tu jesteśmy zdeterminowani, jeżeli chodzi o to działanie i dopuszczenie nas do orzekania, chodzi o wszystkich sześcioro sędziów wybranych 13 marca. My będziemy w tym konsekwentni i będę z przyjemnością przyjmował zaproszenia od pana redaktora, żeby opowiadać o tym, co się już stało.
1: I myśli pan, że rzeczywiście, ja wiem, przed chwilą zapowiedział pan, że nie będzie mówił o tym, co się będzie działo, tylko co najwyżej może pan mówić o tym, co już się wydarzyło. Ale myśli pan, że te działania rzeczywiście mogą być skuteczne? Bo znów, patrząc na to, jak to wyglądało do tej pory, można mieć pewne wątpliwości.
0: Panie redaktorze, ja jestem przekonany, że tak będzie. Ja nie mam wątpliwości.
1: Dobrze, to panie sędzio, to jeszcze jedno pytanie.
0: Przez 10 lat, panie redaktorze, kiedy starałem się walczyć o praworządność w Polsce, ja cały czas słyszałem o różnych wątpliwościach, o tym, że się coś, czegoś się nie da zrobić, że na pewno się nie uda. A myślę, że teraz sądy jednak są nadal niezależne. W przyszłym tygodniu będzie wybrana Krajowa Rada Sądownictwa, niezwykle ważny organ też konstytucyjny, który również stoi na straży niezależności, niezawisłości sądów. Więc coś się dzieje. Jednak jest próba normalnego żeby Trybunał Konstytucyjny normalnie funkcjonował.
1: Profesor Krystian Markiewicz, sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: To ja dziękuję. Wszystkiego dobrego.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: No i wszystko się zgadza. Został wywołany pan Leszek Jażdżewski, redaktor naczelny magazynu Liperde. O, proszę bardzo, teraz już rozmowa z naszym gościem. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Myślę, że łączenie z moim kolegą, który mówił o tych scenariuszach, możliwych scenariuszach dotyczących prezydenckiego referendum, to jest dobry pretekst do tego, aby właśnie od tego tematu zacząć. O co chodzi w tej inicjatywie? Czy to jest rzeczywiście no, pewnego rodzaju próba wyjścia przed szereg, bycia bardziej, stworzenia takiego wrażenia bycia bardziej proaktywnym? Trochę jak mówił pan Kwiatkowski, ucieczki od tych tematów, które są w tej chwili dla otoczenia prezydenta niewygodne, tak jak chociażby afera z Zonda Krypto. Czy to jest być może jeszcze inny pomysł, inna polityka, inna gra? Jak to oceniać pana zdaniem?
3: To znaczy, tutaj jest kilka elementów składowych. Tak? Po pierwsze, takie referendum nie ma kompletnie żadnego sensu. Znaczy, ja uważam, że nie warto ludziom zawracać głowy wtedy, kiedy wiemy, że to, co proponujemy, ani się nie wydarzy, ani nie będzie miało żadnej mocy wiążącej, ani niczego nie zmieni. Znaczy, jedyne referendum, jakie miałoby sens w kontekście polityki unijnej dotyczącej klimatu, to byłoby referendum, notabene referendum, które dzisiaj nie jest obowiązkowe, czy chcesz wyjścia z Unii Europejskiej. Tyle. Oczywiście wyjście z Unii Europejskiej jest możliwe przy pomocy zwykłej ustawy. To też warto o tym pamiętać, przyjętej większością głosów podpisanej przez prezydenta i osobiście uważam, że należy wprowadzić poprawkę do konstytucji, która nakazuje komuś, kto chce z Unii Polskę wyprowadzić, obowiązkową organizację referendum, bo takie referendum zdecydowało o naszej akcesji. Natomiast referendum dotyczące polityki, na którą zgodził się rząd Mateusza Morawieckiego, rząd PiSu, którą Polska przyjęła i która jest wdrożona w formie dyrektywy, jest prawem. I to prawo nie zmienia się w żaden sposób tylko dlatego, że prezydent Nawrocki go nie lubi i chciałby na pytanie, które zresztą jest no, śmieszne w swojej tendencyjności, czy jest zadłużeniem polityki klimatycznej, które doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli. No, to ja powiem tak, no, do wzrostu kosztów życia obywateli doprowadziły na przykład wzrosty ceny gazu, które wynikały z tego, że Putin dokonał inwazji na Ukrainę i musieliśmy się odsunąć od Rosji. Warto sobie zadać pytanie, czy my chcemy wrócić na przykład do kupowania rosyjskiego węgla, rosyjskiej ropy, rosyjskiego gazu, jeśli nie będziemy mieli tego, co pan Czarnek, kandydat na premiera PiSu, nazywa OZE SROZE, przepraszam słuchaczy, no ale to jest kandydat na premiera, który tak mówi o fotopanelach fotowoltaicznych, który ma zainstalowany na dachu. No jest tym po prostu ogromna doza hipokryzji. Po prostu Polska, widzimy to też po cenach benzyny na stacjach w związku z kryzysem w Cieśninie Ormus, jej wojną w Iranie, atakiem USA na Iran, że my po prostu się musimy od paliw kopalnych uniezależnić. Dlaczego? Bo ich nie mamy. A skoro ich nie mamy, to musimy je sprowadzać. A skoro musimy je sprowadzać,

0: albo kupujemy węgiel z Rosji, albo kupujemy gaz z Kataru. Okazuje się, że Katar jest bombardowany, będzie kłopot z tym gazem. Albo musi, przez lata go sprowadzaliśmy z Rosji. No musimy postawić zarówno na atom, jako takie no, wspierającą chociaż drogą energię, bo ona jest potrzebna w tym miksie, i musimy postawić przede wszystkim na energię odnawialną, bo wtedy ten koszt jest jednorazowy i potem już nikogo nie musimy o zgodę pytać. Także to referendum jest bez sensu, bo niczego nie zmieni, bo w interesie polskim jest postawienie na energię odnawialną. My będziemy mieli 65 miliardów złotych z Unii Europejskiej na to, żebyśmy wprowadzili termoizolację, żeby w naszych domach było ciepło, żeby nie tracić tej energii niepotrzebnie, żeby postawić na tę energię odnawialną, co jest po prostu też tańsza. Tak, węgiel jest drogi. W Polsce węgiel wydobywa się i zalega na hałdach, bo po prostu nie opłaca się go kupować. Jest po prostu za drogi. No te kopalnie trzeba zamknąć. Węgiel zanieczyszcza środowisko, zanieczyszcza nasze miasta. Tak? My nie możemy zimą wyjść na spacer z dzieckiem, bo są takie zagrożenia pyłem i mimo tego stawienia na redukcję pieców. Za to Unia też płaci. Tak? I na samym końcu jest po prostu próba zmiany tematu z niewygodnego na wygodniejszy dla prawicy. On też nie jest dla nich wygodny, bo to oni doprowadzili do tego porozumienia. Więc ETS2, czyli dalsze przyspieszanie polityki klimatycznej, jest teraz renegocjowane przez Tuska. Można dyskutować o tym, czy Unia powinna być w awangardzie tych zmian. Ja uważam, że Unia powinna postawić na swoje technologie, a nie tylko kupować z Chin. I to powinno być priorytetem. No ale to jest zupełnie inny temat i nie temat na referendum.
1: To jeszcze jedna rzecz. Powiedział pan o tym, że to jest temat wygodny dla prawicy, ale patrząc na deklarację
0: pozornie
1: wypowiedzi...
0: wygodny, bo to oni za tym stoją, że mamy tę sytuację, jaką mamy.
1: Ale to jeszcze inny aspekt no właśnie tego tematu wygodnego dla prawicy, bo za tym prezydenckim pomysłem, za prezydenckim referendum zdecydowanie powiedziało się Prawo i Sprawiedliwość, ale gdy posłuchamy wystąpień na przykład przedstawicieli Konfederacji, to oni mają bardzo duże wątpliwości, na przykład dotyczące tego, w jaki sposób sformułowane jest to pytanie.
0: Nie no, to już o tym wspomniałem. No pytanie, które takie typowe pytanie z tezą, no, że po prostu można jeździć z każdym samochodem pod warunkiem, że jest czarnym, tak? No to jest, to przyznam, z jakiejś PRL-owskiej czytanki takie pytanie, tak? No, że trzeba kochać partię i w zasadzie już od razu podpowiadamy, dlaczego Słowacki wielkim poetą był, odpowiedź uzasadnij, tak? No, czy to jest po prostu, to jest śmiech na sali, stawianie takiego pytania z tezą. I ja uważam, że referendum w ogóle powinno być bardzo ostrożnie stosowane. W polskim jakby ustroju prawnym mamy referendum o bardzo wysokiej barierze 50%. I jeśli chcemy stosować tego typu instrument, to w sprawach naprawdę, kiedy ten dylemat istnieje, kiedy odpowiedź jest jakby jasna i tak, i na nie, co to oznacza, tak? Bo żeby to referendum miało jakikolwiek sens, to trzeba by powiedzieć o wszystkich kosztach i konsekwencjach, co to oznacza odrzucanie, tak? No to oznacza, że Polska nie chce być w Unii Europejskiej, to oznacza, że chcemy płacić więcej za energię, tak? Czy jesteś gotowy to zrobić? Bo Polska nie ma skąd. Polska sobie sama tego gazu nie, czy ropy nie wydobędzie, tak? Bo nie mamy takich dużych złóż. Więc referenda uważam, że mogą mieć sens w sytuacjach na przykład takich kwestii dotyczących fundamentalnych wyborów, nie wiem, no kwestiach aborcja, czy eutanazja, czy legalizacja, nie wiem, miękkich narkotyków, takich sprawach, które ludzie rozumieją konsekwencje, ale nawet tutaj uważam, że większość parlamentarna w zupełności wystarczy, bo też jest szansa, żeby zważyć wszystkie za i przeciw, tak? Więc szczerze, to znaczy, mam poczucie, że gramy w grę Nawrockiego teraz, panie redaktorze, to znaczy on chciał, żebyśmy o tym gadali, my wiemy, że to referendum się nie wydarzy, wiemy, że to referendum nie ma sensu, wiemy, że to w tym referendum pytania są tendencyjne, tak, jak w filmie znanym i jednocześnie, że to jest próba odwrócenia uwagi od tego, jakie związki z Zonda Krypto i w ogóle z tymi podejrzanymi przestępczymi kręgami ma Nawrocki, ma Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacja. Szczerze, nie do końca widzę sens, żeby w to brnąć. Także zapomnijmy
1: o
0: tym temacie
1: temat.
0: I idźmy dalej.
1: To w takim razie,
0: super.
1: Ale będziemy blisko kancelarii prezydenta. Dziś nominacja na szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego dla pana Bartosza Grodeckiego. No, gdy przypomnimy sobie poprzednika i mnogość różnego rodzaju sporów, wątpliwości, emocji, które towarzyszyły poprzednikowi, no to pytanie brzmi, czy Bartosz Grodecki na stanowisku szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego jest jakąś szansą na uspokojenie tych wszystkich emocji, które miesiącami nam towarzyszyły przy okazji BBN-u, czy nie? I czy w ogóle to jest dobry krok w rozumowaniu?
0: To znaczy tak, ja przyznam, że nie mam.

0: Przed programem zapoznałem się po informacji, która się pojawiła z biogramem Bartosza Grodeckiego. Wydaje się, że jest to raczej urzędnik niż polityk, co jest akurat dobre na tym stanowisku, ponieważ to wymaga łączności i z wojskiem, i z rządem. Osoba, która gra w swoją polityczną grę, która nawet chyba nie zawsze do końca była spójna z linią prezydenta, tak jak to robił Sławomir Cęckiewicz. Zresztą bardzo ciekawy historyk. No, ja oczywiście się nie zgadzam z tezami wielu jego takich dość tendencyjnych prac, ale niech mi może odebrać warsztatu historyka. Natomiast no, on jednocześnie prowadził jakąś swoją ideologiczną krucjatę. Miał ten spór związany z dostępem do informacji niejawnych. No tutaj niezależnie od okoliczności, jak to oceniamy, czy on powinien mieć, czy nie powinien, po prostu w momencie, w którym nie ma, to nie może pełnić tej funkcji, tak? Bo to oznacza, że prezydent nie jest informowany o kluczowych sprawach i w sytuacji takiej okołowojennej, tak? Kiedy ta wojna się toczy w Ukrainie i Putin jest nieprzewidywalny, no po prostu nie może być tego typu prostych błędów i braku przepływu informacji, jakichś sporów o nic, tak? Bo spory polityczne, spory fundamentalne w demokracji są rzeczą normalną, ale starajmy się minimalizować spory, które są pozorne, burzą szklance wody. No i tutaj niestety Cęckiewicz prowadzał zamieszanie w BBN-ie zupełnie niepotrzebnie. I mówię, także nie było to nawet w interesie prezydenta i on się za to często musiał tłumaczyć, za jakieś niedociągnięcia i niedopatrzenia. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o Grodeckiego, to oczywiście to jest człowiek, który po pierwsze jakoś chyba związany z Morawieckim, bo to Morawiecki go na przykład uczynił jako premier, powołał na pełnomocnika rządu do spraw wielkoskalowych systemów informacyjnych UE. Był wcześniej w MSZ-cie, jeszcze za poprzednich rządów. Także PiS-u chyba wtedy zaczynał swoją karierę w MSZ-cie, ale potem służył jako konsul. Więc to uważam, no, dobrze świadczy o tyle, że no, gdyby był po prostu takim zwykłym politycznym najemnikiem, no to pewnie by się nie utrzymał za czasów Platformy w tym MSZ-cie. Jedna rzecz, która uważam, że będzie mu szkodziła i którą dobrze byłoby z góry wyjaśnić, no to fakt, że on był w MSWiA jako podsekretarz stanu odpowiedzialny za te sprawy dotyczące spraw międzynarodowych, migracji, za ten Departament Obywatelstwa, Repatriacji, ale także za nadzór nad Urzędem do Spraw Cudzoziemców. No i wszyscy wiemy o tej aferze, która dotyczy MSZ-u pisowskiego, tak? Tej aferze wizowej, kiedy doszło prawdopodobnie do no, po prostu zwykłych przekrętów i łapówek, tak? Wokół przydzielania wiz osobom, które absolutnie ich mieć nie powinny, po to, żeby mogły dalej gdzieś na zachód uciekać. I jest pytanie, jaką wiedzę miało MSWiA o tym procederze? No wiem, że była komisja, oczywiście dochodzenie prokuratury. Mam poczucie, że tutaj nie zajmowano się akurat aspektem, czy MSWiA dopełniło swoich obowiązków. No i tutaj na pewno Grodecki będzie prześwietlany pod tym kątem. Albo już był prześwietlany, tylko niekoniecznie się o tym mówiło. I myślę, że dobrze byłoby na wstępie, żeby rozwiać wątpliwości i żeby było jasne, że no, on absolutnie nie ma z tą sprawą nic wspólnego. Bo boję się, że byłoby źle, gdyby człowieka na tak ważnym stanowisku obciążały, być może zupełnie niepotrzebnie, ale jakieś takie polityczne podejrzenia o to, że jakiś spraw nie dopilnował, a jak wiemy, no wszyscy jesteśmy wyczuleni dzisiaj na nielegalną migrację, a prawica w szczególności. Także Nawrocki na pewno też tutaj będzie musiał dopilnować, żeby jego nowy urzędnik absolutnie był kryształowy i zapobiegawczo wyjaśnił, co na temat tej afery wiedział, a czego nie wiedział.
1: To w takim razie idąc dalej, bardzo proste pytanie. Co pana zdaniem w tej chwili dzieje się, albo inaczej, cóż przed chwilą wydarzyło się w Konfederacji? Myślę oczywiście o tej wypowiedzi Sławomira Mentzena, w której skrytykował szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generała Wiesława Kukułę. No i o tym, jak te słowa zostały skomentowane z kolei przez Krzysztofa Bosaka, czyli no, wicelidera Konfederacji. Artur Dziambor, były poseł w przyszłości współpracujący i zarówno z panem Mentzenem i Bosakiem, mówił o tym w ten sposób. Krzysztof Bosak nie mógł siedzieć cicho i przyklasnąć temu, co powiedział Sławomir Mentzen. Po prostu są pewne granice. Możemy już mówić o otwartym sporze, czy to by było jednak trochę na wyrost?
0: Znaczy Mentzen, zupełnie szczerze mówiąc, no to jest człowiek, który nie ma specjalnie kompetencji, żeby zajmować się czymś innym niż doradzaniu ludziom, jak unikać podatków. No, na tym się rzeczywiście zna i zdaje się, że kancelaria jego się w tym specjalizuje. On na tym zbudował swoją karierę polityczną, że to opowiada i sobie przy okazji napędzał klientów. Natomiast jak chodzi w inne tematy, no to widać te mielizny intelektualne. Znaczy to jest człowiek, który być może posługuje się jakimiś kalkami, ktoś mu coś podsunie.

0: Nie, on nagra TikToka. W momencie, w którym się musi z tego wytłumaczyć, no to w kampanii prezydenckiej, czy w konfrontacji z kimkolwiek, tak? Czy to jest Ryszard Petru, tak, który był notabene ośmieszany wiele razy swoimi niezręcznymi wypowiedziami. Czy to jest Mateusz Morawiecki, którego zaprasza Mentzen do programu, tak? Czy to jest Sikorski na piwie? No on tak naprawdę przegrywa każdą konfrontację i nie potrafi przekonująco wyjaśniać swoich dziwnych, bardzo często zbitek poglądowych. I Mentzen w tym momencie, w którym on zaczął się wypowiadać na temat wojska, też tak do końca nie wiadomo czemu, nagle postanowił się zająć tematem, którym się nigdy wcześniej nie zajmował, się na nim po prostu nie zna, no jakby zaprocentowało to, że dwóch liderów istnieje w takim no, papierowym małżeństwie. Tak? Znaczy ta partia istnieje na papierze, to jest partia, którą my przyjmujemy, że o, istnieje Konfederacja. No, to jest partia czysto, bym powiedział, techniczna. Tak, tak naprawdę są narodowcy i jest Nowa Nadzieja, czy jak ona się tam teraz nazywa, partia Mentzena, które funkcjonują tak de facto zupełnie osobno. I oni tylko na
1: Imperium kontratakuje
0: teraz
1: chyba w tej
0: Imperium,
1: chwili, tak mi się
0: tak,
1: wydaje.
0: Tak. Za chwilę będzie zemsta Sithów albo jeszcze jakaś kolejna część
1: Gwiezdnych
0: Wojen. Nie, to
1: jeszcze powrót Jedi wcześniej.
0: Może być powrót Jedi, ale to ja uważam, że to zdecydowanie na wyrost tutaj, jakikolwiek powrót Jedi. To znaczy powrót Jedi to by chyba oznaczało, że musiałby do nich znowu przystąpić Janusz Korwin-Mikke. To wtedy mogliby tę nazwę przyjąć. Ale mówiąc już trochę bardziej serio, no nie da się w ten sposób funkcjonować w środowisku politycznym, które ma przedstawić program swoim wyborcom i powiedzieć, jaką wizję polityki i do jakiego obozu politycznego oni należą. Tak? I widać ewidentnie, że Mentzen ma chrapkę, żeby funkcjonować jakoś trochę poza tym wszystkim, samodzielnie na kontrze do PiSu i PO. Bosak ewidentnie czuje się częścią tego obozu szerokiej prawicy pod wodzą PiSu. No i w takich sprawach fundamentalnych jak stosunek do wojska, gdzie Mentzen no po prostu no obraził, tak, to nie chodzi o to, że on wygłosił jakąś kontrowersyjną opinię, no po prostu obraził raczej chyba dość bezpodstawnie generała, który można go różnie oceniać, tak, on też był nominantem jeszcze za czasu Prawa i Sprawiedliwości. Znamy te słynne dymisje, nie do końca wytłumaczone, tak, dwóch generałów niedużo przed wyborami. Są problemy kadrowe w polskim wojsku, tak? Natomiast nie można o nich mówić w ten sposób. I Bosak, który jest z kolei człowiekiem znowu, no, wywodzącym się z tradycji endeckiej, tak, tradycyjnie prorosyjskiej, bardzo takiej, bym powiedział, podporządkowanej ideologii kościelnej. Natomiast jednocześnie jest to facet poważny, to znaczy on na pewno, jak zwłaszcza na swój wiek, ma ogromne doświadczenie, wypowiada się często w sposób taki, bym powiedział, propaństwowy. I akurat tutaj, no myślę, że jakby to przy nim Mentzen wyszedł na chłopca w krótkich spodenkach. Pytanie, czy ten, nawet nie to, że konflikt, ale taki po prostu rozjazd, funkcjonowanie w dwóch równoległych rzeczywistościach i mając chyba de facto różne cele polityczne, oni będą w stanie dalej funkcjonować jako jedno środowisko, które, mówię, pozornie jedno środowisko, tak? To są dwa środowiska, które łączy jakiś tam interes, im się opłaca startować razem i te udawać, że nie ma tych różnic między nimi. Te różnice są. I one wyjdą bardzo ostro przy negocjowaniu miejsc na listach wyborczych, a później, kiedy trzeba będzie po wyborach zrobić rząd. No i ja bym chciał, żeby wyborca Konfederacji miał jasność. Czy jak będzie trzeba robić rząd z PiS-em, z Czarnkiem, czy z Morawieckim, czy z Kaczyńskim, to oni wejdą do tego rządu, czy nie wejdą? No i wydaje mi się, że dzisiaj Konfederacja nie potrafi na to pytanie odpowiedzieć.
1: Pan Leszek Jarzdzewski, redaktor naczelny magazynu Liberté, bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: A w naszym studiu dokładnie naprzeciw mnie pan Andrzej Sadowski, prezydent Centrum imienia Adama Smitha. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry słuchacz.
1: Chciałbym zacząć od Narodowego Banku Polskiego. Kolejny komunikat, kolejna konferencja prezesa Narodowego Banku Polskiego, czyli pana profesora Glapińskiego. No i chyba to, co wszystkich najbardziej interesowało, pytanie, czy można mówić o zaskoczeniu, czyli informacja dotycząca straty NBP, która wyniosła rekordowe 36 miliardów złotych. Co ciekawe, sam prezes całą tę sytuację tłumaczył w dosyć prosty sposób. Mówił, że te wszystkie takie sensacyjne doniesienia to jest czysta manipulacja, bo mówił tak, wynik finansowy zależy głównie od kursu złotego. Kiedy złoty jest mocny, pojawia się strata, a kiedy słabnie, pojawia się zysk. To jest naturalny mechanizm.
3: Przypomnę, że akurat ta część aktywności Narodowego Banku Polskiego stała się najbardziej rozpoznawalna od momentu wystąpienia ówczesnego wicepremiera.

0: Andrzeja Lepera, który wskazał, że w NBP znajdują się środki, które de facto były właśnie wynikiem wówczas przeszacowań kursowych i nagle według wartości księgowej pojawiała się albo nadzwyczajne właśnie zyski Narodowego Banku Polskiego, albo straty. Także to jest w dużej mierze kwestia właśnie księgowania różnic kursowych. I tak na dobrą sprawę warto zadać sobie pytanie, czy Narodowy Bank Polski jest miejscem, gdzie w jaki sposób powstaje realny zysk i realna strata. Bo póki co to w dużej mierze to są właśnie księgowe sprawy.
1: Chodzi o księgowość? Naprawdę, bo myślę, że osoby niezorientowane tak dobrze, jeżeli chodzi o tematykę ekonomiczną, o to, jak na przykład wyglądają tego typu rozliczenia, no mają trochę inne wyobrażenie. No albo nam starcza do pierwszego, albo nam nie starcza do pierwszego. Albo wydajemy za dużo i wtedy mamy na początku kolejnego miesiąca debet, albo mamy oszczędności. W przypadku takiej instytucji jak Narodowy Bank Polski wszystko zależy od tego, w której rubryce co wpiszemy i w zależności od tego mogą nam wyjść zupełnie różne wyniki?
0: Nie tyle od rubryki.
1: Przepraszam, bardzo uprościłem te czynności.
0: No to właśnie dlatego panuje taki popularny obraz od czasu właśnie wystąpienia Andrzeja Lepera związany z Narodowym Bankiem Polskim. Stąd można właśnie odnieść wrażenie, że jest to instytucja, która może w sposób czarodziejski pokazać zarówno nadzwyczajny zysk, jak i zauważalną bardzo wysoką stratę. To nie jest przedsiębiorstwo o charakterze rynkowym, które gdyby podawało takie komunikaty o stratach, to musiałoby się liczyć z poważnymi konsekwencjami. Jakby nie było, jest to instytucja, która jednak ma określony monopol i stąd jej komunikaty możemy przyjmować do wiadomości.
1: No ale bardzo często pojawiają się takie komentarze mówiące o tym, że to, czy NBP ma w danym roku zysk, czy też stratę, bardzo często wynika z tego, kto nominował prezesa i kto w danym momencie sprawuje władzę.
0: Jeżeli się odwołamy do ujawnionych kiedyś taśm z podsłuchu, to jeden z ówczesnych prezesów NBP-u właśnie tak powiedział, że to kwestia, jak ma ten wynik wyglądać w pewnym momencie.
1: Także, no to przepraszam, to jednak kreatywna księgowość. No przepraszam za to określenie, ale to no,
0: kreatywna księgowość jest bardzo popularna na świecie, zarówno po stronie rządów, jak i instytucji prywatnych. Na afera Enronu, która spopularyzowała, można powiedzieć, kreatywną księgowość, no pokazała, jak można straty księgować i pokazywać akcjonariuszom jako potencjalne, spodziewane zyski.
1: Czyli dobry księgowy to skarb.
0: Jest taki dowcip o zatrudnianiu księgowego i zdaje i dostaje pracę ten, który na pytanie, ile to jest 2 razy 2, odpowiada, a ile ma być.
1: Dobrze, no to rzeczywiście dosyć szczególne kryterium oceny umiejętności księgowego. To jeszcze jedna kwestia. Pan powiedział o tym, że Narodowy Bank Polski to nie jest instytucja, w której można coś wyczarować. To ja zapytam tak. Z jednej strony mamy informacje o tych 36 miliardach straty. Z drugiej strony prezes Glapiński mówi o tym, że nadwyżka, czyli niezrealizowany zysk na złocie, wynosi obecnie około 160 miliardów złotych. I taki przeciętny zjadacz chleba, który nie zna się na ekonomii, może się w tych informacjach trochę pogubić. No zaraz, no to mamy zysk niezrealizowany, ale zysk, czy mamy ale jednak stratę?
0: Co to znaczy niezrealizowany zysk?
1: Ja nie wiem.
0: Po prostu niezrealizowany. To znaczy, że wartość złota, które było wcześniej kupowane po innych cenach, dzisiaj jest więcej warta i według właśnie zapisu księgowego dzisiaj po przeszacowaniu wartości złota po aktualnym kursie jest to warte znacznie więcej niż po cenie zakupu. Ale to jest...
1: No, no tak, ale Narodowy Bank Polski nie jest instytucją powołaną do tego, żeby handlować złotem w zależności od tego, czy to złoto ma zwyżkę, czy jest na minusie. Bo to jest trochę jak z mieszkaniem. Kupuję mieszkanie za 500 000, sprzedaję za 1 000 000, tylko tyle, że muszę gdzieś mieszkać. Skoro ceny mieszkań skoczyły dwukrotnie,

0: To znaczy, że to nowe mieszkanie, które sobie kupię za ten milion, no ono też będzie droższe niż to mieszkanie, to samo mieszkanie kilka lat wcześniej.
1: Można powiedzieć, że tak powinno być, jak pan redaktor twierdzi. Natomiast proszę zauważyć, co robią banki centralne różnych państw. No, bank centralny Francji przecież przyznał się do tego, że część tego złota odsprzedał naszemu bankowi, zarabiając dosyć pokaźne na tej transakcji kwoty. Inne banki centralne zajmują się handlem bitcoinami chociażby i też okazuje się, że mają nadzwyczajne zyski z tytułu dokonywania transakcji na tej kryptowalucie. Także mamy zupełnie inne zachowania banków centralnych w dzisiejszej dobie niż jeszcze, jak to wynikało z statutu, pilnowanie wartości swojej walut.
0: To jeszcze jedna kwestia, bo oczywiście ta informacja o tych 160 miliardach złotych niezrealizowanego zysku to w jakiejś mierze była odpowiedź na te zarzuty mówiące o tym, iż ta informacja o stracie 36 miliardów złotych ewidentnie pokazuje, że pomysł tego programu Safe 0 złotych był absolutnie nierealny, no bo skoro NBP wykazuje tak duże straty, no to skąd miałby mieć pieniądze właśnie na sfinansowanie tego programu, prezydenckiego programu Safe 0 złotych i te 160 miliardów to było odpowiedź pokazująca, że te możliwości mimo tej straty jak najbardziej by były. No to teraz od tego Safe 0 złotych przejdźmy do tego zwyczajnego Safe. Dziś o godzinie 13:30 podpisanie tego porozumienia. Prawie 44 miliardy euro, 120 projektów. Co to oznacza dla takiej gospodarki jak polska gospodarka? Bo to jest pieniądze mniej więcej porównywalne do tego, co w tym roku, czyli w 2026 roku, Polska w całości z własnego budżetu ma wydać na obronność.
1: Przeliczmy to na złoty polski. To jest 190 miliardów. Na kontach polskich obywateli w bankach, nie mówię o pieniądzach trzymanych poza systemem bankowym, na początku tego roku znajdowało się ponad 1 700 000 000 000 złotych. Stąd od lat Centrum Adama Smitha i też w tym roku przypomnieliśmy, że jeżeli co do zasady wszystkie strony naszej polityki zgadzają się, że zbrojenia w obecnej sytuacji są konieczne, a przypomnijmy, że pierwsza agresja Rosji na Ukrainę miała miejsce już w roku 2014, to mieliśmy ponad, jak widać, dekadę na dokonanie bardzo zasadniczych zmian, jeżeli chodzi o i sektor zbrojeniowy, polski szeroko rozumiany, łącznie z rosnącym sektorem prywatnym, jak i finansowanie. W momencie ataku Rosji na Ukrainę, tego pierwszego, stan wtedy oszczędności naszych obywateli przekraczał 1 000 000 000 zł na kontach w bankach. Stąd kapitał własny był dostępny na finansowanie programów zbrojniowych pod warunkiem, że na przykład do realizacji takich programów zbrojniowych zostaną użyte celowe papiery wartościowe, a mówię to o publicznym liście zastawnym, który polski rząd za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego mógł wyemitować na rozbudowę czy to Huty Stalowa Wola, czy wielu innych już istniejących polskich fabryk. Także tutaj czekanie na pieniądze z programu SAFE, one mogłyby być wyłącznie dodatkiem przy tej skale już zakumulowanego kapitału, który jest po stronach samych polskich obywateli. Nie mówię tutaj też o pieniądzach, które firmy trzymają na kontach bezproduktywnie, nie przeznaczając je na inwestycje. I trzeba też dokonać wstecznej analizy, na przykład dlaczego nie było efektu programu offsetowego Ameryki dla Polski w latach 90., który był też głośno zapowiadany jako program, który ma jak czarodziejska różdżka odmienić polski sektor zbrojeniowy.
0: Mówimy jeszcze między innymi o F-16, tak?
1: To jeszcze przed F-16. Mhm. F-16 było jedyną praktyczną realizacją programu de facto offsetowego.

0: Natomiast cały ten wcześniej program offsetowy, przeliczanie 1 dolara na 8 zł nawet, że to jest taki mnożnik, pokazywano w papierach, no jak widać nie przyniósł efektu, ale nikt nie odpowiedział, dlaczego ten program nie wpłynął zauważalnie na poprawę jakości produkcji w Polsce naszego uzbrojenia, które i tak było na bardzo wysokim poziomie, trzeba zauważyć, i nie doprowadziło do tego, że nasze możliwości militarne się zwiększyły. Warto przy tym zauważyć, że dzisiaj, w zeszłym tygodniu, prezydent Ukrainy oświadczył publicznie, że Ukraina eksportuje broń mimo prowadzenia tego konfliktu, i eksport broni przez Ukrainę jest jednym z bardziej dzisiaj dochodowych dla tego państwa, de facto dla elity rządzącej przemysłem. Czyli nawet prowadząc wojnę, można sektor ten rozbudowywać i jeszcze eksportować. A z takich możliwości przez ostatnie dwie dekady jakoś w bardzo umiarkowany sposób w Polsce korzystaliśmy.
1: Z czego to wynikało? No bo przecież polska zbrojeniówka, jest wiele takich głosów, miała potencjał. No oczywiście z każdym rokiem zaniedbań i zaniechań on się zmniejszał, bo zapewne konkurencja odjeżdżała nam również technologicznie. To też są pieniądze, to też są gigantyczne nakłady i to jest też czas potrzebny na to, żeby pewne rzeczy wdrożyć do produkcji, wymyślić, przetestować i tak dalej. Ale ten potencjał był, to zagrożenie, tak jak pan powiedział, ono już było całkiem realne, co najmniej od roku 2014, tym bardziej 2015. I takich ruchów za bardzo nie podejmowano.
0: Nie, i to jest raczej defekt konstytucyjnego systemu politycznego w Polsce, który nie ma mechanizmów wbudowanych, które by korygowały sytuację, zwłaszcza w obliczu realnego zagrożenia. I jak widać, nawet to zagrożenie z roku 2014 nie spowodowało, że nasz sektor dzisiaj jest, nie wiem, półtora, dwa razy większy, produkuje znacznie więcej, eksportuje, jest bardziej innowacyjny. Jeżeli widać na innowacje, to one się pojawiały w małych, prywatnych firmach, bo miałem okazję też być na ostatnich targach zbrojeniowych w Kielcach i się okazało, że przy tym poziomie skomplikowanych procedur, decyzji, zezwoleń, koncesji, polskie firmy zbrojeniowe prywatne postanowiły produkować uzbrojenie, ale rozkładając to na elementy pierwotne, które nie wymagają zezwoleń, czyli można powiedzieć, że można zbudować pocisk, ale dzieląc każdą część tego pocisku na oddzielną część, która nie wymaga koncesji. Tak upraszczając sytuację, i większość moich rozmówców, z którymi miałem tam okazję porozmawiać, no łatwiej im sprzedać swoje różne uzbrojenia za granicę, i to dosyć odległe, które dostrzegają wartość właśnie różnych rozwiązań innowacyjnych, niż polskiemu rządowi, który by je, te właśnie innowacyjne różne rozwiązania przekazał polskiej armii. Także to jest wewnętrzna bardziej bariera i różne błędy w systemie, które nie zostały do tej pory, że tak powiem, ani zdiagnozowane, ani opisane. Odwołam się do takiego raportu, który miałem okazję w zeszłym roku czytać kongresu, gdzie armia amerykańska postanowiła przejść na technologię blockchain ze względu na, po pierwsze, przejrzystość procesów logistycznych w armii amerykańskiej, czyli dostaw uzbrojenia każdej części i jakby co się z tym dzieje, a jednocześnie stwierdzono w tym raporcie, że dzięki właśnie technologii blockchain armię amerykańską uda uwolnić się od różnych korupcyjnych zagrożeń. Także warto byłoby spojrzeć, jak pewne zmiany dokonują się chociażby właśnie w USA czy na Ukrainie, bo tutaj mamy bardzo bliski też przykład, jak uwolniono produkcję uzbrojenia i prywatne firmy powstają na, można powiedzieć, jak grzyby po deszczu, gdzie produkcja dronów odbywa się już na polu bitwy wręcz, bo takie technologie już tam są wprowadzone w życie.
1: No cóż, okazuje się, że doświadczenia są dosłownie na wyciągnięcie ręki. Nic tylko korzystać. Pan Andrzej Sadowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha, bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.

0: Powtórka programu. Autopromocja.
1: Chiny urosły do rangi supermocarstwa w rekordowo krótkim czasie. Chińska Republika Ludowa ma coraz większy wpływ nie tylko na to, co dzieje się w Azji, ale także tu, nad Wisłą. Do czego dążą Chiny? Pokojowego rozwoju, jak utrzymują władze w Pekinie, czy też osłabiania i przejmowania roli Stanów Zjednoczonych na świecie? Jak odczytywać płynące z Chin sygnały i czytać między wierszami oficjalnych komunikatów komunistycznych władz? Na te i inne pytania będziemy wraz z moimi gośćmi, wybitnymi ekspertami z kraju i ze świata, odpowiadać i tłumaczyć konteksty w audycji Chińskie Znaki. W każdą niedzielę tuż po godzinie 16. Serdecznie zapraszam. Tomasz Sajewicz.
2: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
0: Autopromocja.

0: Minęła godzina czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Możliwe jest przeniesienie wojsk amerykańskich z Niemiec do Polski, powiedział Donald Trump polskiemu radiu. Prezydent USA pochwalił relacje z Polską i prezydentem Karolem Nawrockim.
1: Prezydent Stanów Zjednoczonych rozmawiał z dziennikarzami przed odlotem helikopterem Marine One z Białego Domu do ośrodka golfowego Sterling, Virginia. Zapytałem go, czy jeśli zdecyduje się wycofać wojska USA z Niemiec, to przeniesie je do Polski lub innych krajów wschodniej flanki NATO. Mamy świetne relacje z Polską, mam świetne relacje z prezydentem. Odpowiedział Trump i przypomniał, że poparł kandydaturę Karola Nawrockiego w wyborach. Zaczynał daleko z tyłu i wygrał. To świetny wojownik, wspaniały facet. Lubię go, więc to możliwe. Dopytywany, czy spełni prośbę prezydenta Polski o więcej amerykańskich wojsk, Trump odpowiedział, może to zrobię. W ubiegłym tygodniu Pentagon poinformował, że planuje wycofać z Niemiec 5000 żołnierzy. Później Trump zasugerował, że liczba ta może być większa. Formalnej decyzji jeszcze nie ogłoszono. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: Służby wciąż dogaszają pożar w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Sytuacja jest opanowana, choć najgorsze już za strażakami, to nadal czeka ich wiele pracy, mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz.
2: Bo mieliśmy ten moment takiego naprawdę tych obaw kierowanych. Czy ten pożar przypadkiem nie dotrze do tych obiektów? Policjanci byli między ludźmi, były przygotowane miejsca nawet do ewakuacji. I policja między innymi w tym uczestniczyła, jak również władze samorządowe.
0: Wielu strażaków pozostaje na miejscu, by kontrolować sytuację, podkreśla burmistrz Józefowa Roman Dziura.
3: Błędem by było, gdybyśmy już na ten moment wycofywali jednostki, bo jednak ta ziemia jest rozgrzana. Jednak jest mnóstwo pniaków po ściętych drzewach, które wciąż się żarzą.
0: Dogaszanie pożaru może zająć jeszcze kilka dni. Prezes radomskiego łucznika zapewnia o gotowości zakładu na realizację umów w ramach programu SAFE. Wczoraj rząd podpisał umowę pozwalającą na skorzystanie z unijnego programu. Prezes Seweryn Figurski zapewnia, że zakład jest w stanie pracować bez przerwy.
4: Potrafimy to robić. Jeżeli tak trzeba będzie, potrafimy to robić. Udowodniliśmy to na przestrzeni ostatnich lat. Pracowaliśmy po 7 dni w tygodniu, na 3 zmiany. W Radomiu są ludzie, którzy potrafią to robić. Proszę mi wierzyć.
0: Program SAFE to prawie 190 miliardów złotych, które mają zostać wydane na zwiększenie możliwości obronnych Polski. Nasz kraj jest pierwszym w Unii Europejskiej, który podpisał umowę i też największym beneficjentem programu SAFE. Media publiczne łączą siły w walce z dezinformacją. Polskie Radio, Telewizja Polska i Polska Agencja Prasowa powołały do życia inicjatywę Sprawdzam to.
5: Projekt ma stać się ważnym elementem systemu odporności informacyjnej państwa.
6: Kampania Sprawdzam to ma dawać w czasach bezpieczeństwa informacyjnego szansę, że będziemy mogli zidentyfikować, co jest jakimś fake newsem, nieprawdą podawaną systemowo albo wprost atakiem.

0: na polskie państwo, bo takie ataki też się zdarzały ze strony innego państwa, ze strony Rosji.
1: Mówi wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Paweł Majcher, redaktor naczelny Polskiego Radia, podkreśla, że w tym projekcie istotną rolę będą odgrywały podcasty Polskiego Radia,
2: które będą zajmować się dezinformacją i obalać te wszystkie mity i fejki, które będą się pojawiały w internecie.
1: Za całość projektu odpowiedzialny będzie Paweł Moskalewicz, który zdradza, czego możemy się wkrótce spodziewać.
3: Powstaną audycje w Telewizji Polskiej, do tych, które już są, będą podcast w Polskim Radiu, a powstanie newsletter w Polskiej Agencji Prasowej. Natomiast portal jest sercem całego przedsięwzięcia.
1: Eksperci podkreślają, że celowe rozpowszechnianie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji to jedno z największych wyzwań współczesnego świata. Daria Kania, Polskie Radio.
4: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
4: W sobotę lokalnie większe rozpogodzenia. Temperatura w dzień przeważnie od 15 do 19 stopni. Chłodniej jedynie na północnym wschodzie kraju i nad morzem od 8 do 13.
5: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
6: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Żuchowska.
5: Gość Polskiego Radia 24.
6: Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry Panie Piotrze.
7: Dzień dobry Panie Redaktor, dzień dobry Państwu.
6: Ja myślę, że to dobry zastrzyk dla naszej gospodarki, nie tylko zbrojeniówki, mylę się.
7: Myślę, że
6: w tej rozmowie podejdziemy do tej pożyczki absolutnie apolitycznie, prawda?
7: Tak, oczywiście, pani redaktor. Trzeba zawsze myśleć o to, co się za pieniądze, które nam się trafiły, powiedzmy tak troszkę żartobliwie, co możemy załatwić, bo oczywiście potrzeb jest bardzo dużo. Pewnie jakbyśmy myśleli o tym, jakie są faktyczne potrzeby wojska, potrzeby przemysłu zbrojowniowego, który wprost zabezpiecza te sprawy, ale też i dużej części przemysłu, który będzie mógł pracować na rzecz wojska w takiej formule dual use. Dziś produkuje rzeczy cywilne, ale w razie W jest w stanie przestawić się na produkcję obronną. To oczywiście tych potrzeb jest nawet znacznie więcej niż te środki, o których dzisiaj dyskutujemy. I oczywiście ważne, że one się pojawiły, ale też to nie zwalnia nas z takiej dbałości o to, żebyśmy poszukiwali kolejnych środków, które będziemy mogli w naszą obronność zaangażować.
6: Na przykład tych z NBP?
7: No, jeżeli by się okazało, że one są osiągalne, to czemu nie? No, ale może się okazać też, że mamy na rynku sporo wolnych środków, które moglibyśmy tutaj znaleźć i zaangażować.
6: No dobrze, to jeszcze przez chwilę o NBP. Jeśli się znajdą środki, powiedział pan, co by się musiało stać, żeby się znalazły?
7: Pani redaktor, wydaje się, że musielibyśmy mieć jakiś taki duży konsensus w kwestii tego, w jaki sposób można zasoby NBP przeliczyć na nowo. Bo oczywiście tam jest kilka elementów. Jeden element to jest taki corocznie wypracowany zysk, bądź też ewentualnie osiągana strata. Ona jest przede wszystkim związana z tym, co się dzieje z walutą i tym, w jaki sposób lokuje środki Narodowy Bank Polski, jeżeli mówimy o rezerwach walutowych i jakie środki ściąga z rynku w ramach ograniczania płynności. I to jest przede wszystkim, to wpływa przede wszystkim na ten coroczny wynik NBP-u. No ale może się okazać, że faktycznie można by było część zasobów, tutaj oczywiście mówimy o tym złocie, które jest często wymieniane, w jaki sposób przeliczyć i być może te środki uruchomić. Ja w tej chwili nie chciałbym przesądzić, czy to jest wykonalne, czy nie, ale jeżeli by się okazało, że przynajmniej część tych środków można by było uruchomić na potrzeby obronne, to czemu nie?
6: No dlatego rząd chce się zająć projektem
7: SafeZero
6: z własnymi poprawkami.
7: Dlatego jest to o tyle cenne, że na chłodno trzeba spokojnie policzyć, co jest osiągalne i co można zaprząc do tego słusznego celu.
6: Zaciekawiło mnie pana sformułowanie. Trzeba na nowo przeliczyć zasoby NBP, to znaczy cena złota jest konkretna, można ją jakoś przeliczyć na nowo?
7: Tak, oczywiście taki, znaczy jej nie można przeliczyć na nowo. Można oczywiście cały czas aktualnie na bieżąco kalkulować, można sprawdzać, ile się na to złoto wydało. Część krajów podobne operacje, ale oczywiście nie na taką skalę wykonywało. Być może można tutaj coś uszczknąć, może nie te 180 miliardów, czy 190, o których mówiono na początku, czy 160, na jakie dziś wyceniana jest różnica między ceną zakupu a bieżącą wartością złota, no ale być może jakieś środki można by było tutaj tutaj uruchomić. No i pamiętajmy oczywiście, że one co do zasady mogły być do uruchomienia nie tu i teraz, tylko przy rozliczaniu kolejnych lat, więc może się okazać, że mogłoby to być jakieś dodatkowe, ważne uzupełnienie, ale raczej nie.

0: ekwiwalent tego sejfu, który dzisiaj był podpisany.
1: Jasne, bo kiedy wybuchło zamieszanie wokół prezydenckiego Safe Zero, to słyszeliśmy od ekspertów, ekonomistów, że pierwsze pieniądze, takie, które można by policzyć i wykorzystać w rachunkach, nie księgowo, tylko faktycznie, pojawiłyby się dopiero w połowie przyszłego roku.
0: Tak właśnie chyba by było, tak? Oczywiście ktoś, kto się zna lepiej na księgowości NBP, pewnie by to mógł objaśnić szczegółowo.
1: Ale gdyby na przykład ktoś zapytał pana, to znaczy ja to zrobię, to z tych Zero Safe można by na przykład spłacać kredyt europejski.

0: my uzyskaliśmy tą pożyczkę. Dla mnie na przykład jeden z takich ciekawych jest to, czy my możemy nie pociągnąć całości, prawda? No bo może się okazać, że znajdziemy dodatkowe jakieś inne finansowanie. I pytanie, czy mamy do tego prawo, bo czasami niektóre umowy kredytowe to pozwalają, a część nie, no bo ktoś może powiedzieć, słuchaj, umawialiśmy się na jakąś kwotę, masz ją wziąć, ja ją u ciebie parkuję i po prostu...
1: I koniec.
0: I koniec. Druga rzecz jest taka, czy my możemy na przykład...
1: A te umowy safe wiadomo, czy są takie?
0: Nie, ja przepraszam, nie wiem, czekam grzecznie, kiedy takie rzeczy będą dostępne. Być może są,
1: mówiąc,
0: a ja na nie jeszcze nie trafiłem.
1: Pojawia się pierwszy raz.
0: Proszę zobaczyć, że tutaj dochodzi też jeszcze jedna kwestia, no bo w części umów jest możliwe spłacenie wcześniejsze, gdyby się okazało, że ma się, na przykład znalazło się ciekawsze środki, jakieś inne. No i przy części pożyczek czy kredytów to jest możliwe, przy części nie. Bo trzeba na przykład zapłacić karę za wcześniejszą spłatę. Więc oczywiście kwestia tego, jak to jest poukładane, no dałaby możliwość jakiejś elastyczności. Zawsze lepiej pracuje się, jeżeli ma się elastyczność i można dopasowywać jakieś tam parametry umów finansowych do swoich potrzeb, a trochę gorzej jest, jeżeli tej elastyczności nie ma.
1: Wyszukałam, znalazłam w sieci takie porównanie modeli finansowania SAFE, kredytu koreańskiego i tych amerykańskich zakupów, które też są kredytowane. Okres spłaty w przypadku SAFE jest elastyczny.
0: Okej.
1: Prawda? Co byłoby uzupełnieniem tego, o czym pan mówi. Kredyt koreański 10-20 lat, kredyt amerykański 5-15. Czy powinno nas niepokoić, myślę teraz o politycznym argumencie przeciw, tym używanym przez przeciwników zaciągania tej pożyczki, że zadłużamy się na pokolenia. Są kredyty, przez które nie zadłużamy się na pokolenia?
0: Pani redaktor, co do zasady, jeżeli byśmy popatrzyli, w jaki sposób państwo funkcjonuje i tego, w jaki na co dzień pożycza środki na rynku, bo pamiętajmy, że po pierwsze potrzebujemy na bieżąco sfinansować deficyty, które realizujemy. One w ostatnim czasie są spore, jeszcze przez kilka lat będą duże, ale to oczywiście jest tylko pyłek z tych środków, które my pożyczamy. My głównie pożyczamy na co dzień pieniądze, żeby zrolować te środki, które myśmy pożyczyli wcześniej. No i większość w tej chwili naszych środków jest pożyczana pewnie na około 5 lat. Jest sporo środków pożyczanych na 10. No i faktycznie są dodatkowe środki, które są pożyczane na dłużej. One trochę trudniej często po nie resort finansów nie sięga, bo one często mają gorsze wyceny. Znaczy trzeba odsetki wyższe płacić, bo im dłuższy okres czasu, tym większe ryzyko. No i oczywiście prawdopodobnie nikt tak łatwo nie zaoferowałby nam tak długiego kredytu na w miarę korzystnych warunkach, jak to wygląda w przypadku SAFE, tak? Więc oczywiście z tego punktu widzenia takie zabezpieczenie naszych potrzeb jest i bezpieczne, i w miarę opłacalne, tak? W porównaniu do innych form. Chociaż oczywiście moglibyśmy się zastanawiać, czy nie ma jakichś środków, choćby na rynku krajowym, które przy odrobinie wysiłku można by było no, w jakiś sposób zaangażować w sfinansowanie potrzeb państwa, być może jakimiś ciekawymi dodatkowymi obligacjami krajowymi do różnych podmiotów w kraju, czy do osób prywatnych, czy do firm. Prawdopodobnie takich środków wolnych, które w tej chwili nie są zaangażowane, nazwijmy dochodowo, jest sporo. I jest jeszcze jeden element, o którym warto było powiedzieć.
1: A gdzie one są, przepraszam, te środki?
0: Zaangażowane?
1: Tak.
0: Pani redaktor, bo na przykład może się okazać, że są zaparkowane na w miarę niskodochodowe środki jako wkłady na rachunkach bieżących, albo w postaci gotówki, która jest poza bankami.
1: Zaparkowane, jakie ładne słowa.
0: Tak, troszeczkę taki żargon, taki troszeczkę żargon branżowy. Gdyby zechciała pani redaktor pogadać z ludźmi, którzy znają się na pieniądzu i na tym na przykład ile mamy gotówki w obiegu, no to oni by pani poopowiadali tak, że mniej więcej kiedyś byliśmy głęboko przekonani, że my tej gotówki, żeby naoliwić potrzeby gospodarki, potrzebujemy tak mniej więcej z 5% PKB. No a my mamy tego teraz 12, więc ten
1: 7
0: nadmiar,
1: do zaparkowania?
0: No po prostu trzymamy to w gotówce, to są Rozumiem. Środki, które nie są zaangażowane dochodowo. Oczywiście to jest trochę to, że my preferujemy taką płynność, jak możemy mieć stówę w kieszeni, to ona jest fajniejsza niż na rachunku, ona cieszy bardziej. No, po drugie, trochę jest tak, że my, jak widzimy, że w ostatnim czasie pojawiło się sporo czarnych łabędzi i czasy nie są pewne, no to tej gotówki wolimy mieć trochę więcej, no ale pewnie nie aż tyle. Więc może, gdyby ktoś zaproponował ciekawy sposób zaangażowania tych środków w coś dochodowego, być może w obligacji, no to by to obleciało. Oczywiście nie 180 miliardów z dziś na jutro, no ale można by było taki całkiem pokaźny portfel zbudować. Proszę zauważyć, że my jako ludność całkiem nieźle kupujemy obligacje państwowe. Ja jeszcze pamiętam sprzed mniej więcej 20 lat takie czasy, że mieliśmy tam ze 30 miliardów jako obywatele właśnie ulokowane. Nie, ulokowane w obligacjach państwowych.
1: Aha, a teraz

0: przez prawie pod 200, a w skarpetach to jest prawie 500 miliardów, 400 kilkadziesiąt, czyli to jest ta gotówka.
1: Czyli lubimy mieć wypchane kieszenie.
0: Lubimy, więc można by to w jakiś sposób ewentualnie poszukać tych środków, więc absolutnie nie negując potrzeby znalezienia takich środków i uruchomienia takich środków jak SAFE, zawsze można poszukiwać też jakichś innych dodatkowych i warto to robić.
1: W tym zestawieniu, które mam przed sobą, jest informacja o ryzyku kursowym. W przypadku SAFE niskie, bo złotówka. W przypadku kredytu koreańskiego średnie, a amerykańskiego wysokie. Rzeczywiście możemy być tacy...
0: Przyznam, że wydawało mi się, że do tej pory, jeżeli mówimy o SAFE, zwłaszcza tym dzisiaj podpisanym, to raczej to miała być pożyczka eurowa, ale może coś się zmieniło.
1: No właśnie, może ona przekraczając granicę się przewalutowuje.
0: No, to już nie jest tak
1: chyba
0: łatwo.
1: Nie.
0: To też jest taki dodatkowy kłopot, bo my, żeby ją wykorzystać, zwłaszcza jeżeli ma to być uplasowane w przemyśle krajowym, my to potrzebujemy mieć w złotych pożyczkach. Mamy w euro. Regulujemy, opłacamy odsetki i będziemy spłacać też w euro. Więc
1: może
0: oczywiście
1: nie
0: tego
1: złotych,
0: ryzyka
1: bo,
0: kursowego jest sporo. Ja,
1: bo inwestujemy w nasz przemysł, ale to się wiąże też z różnymi umowami międzynarodowymi.
0: Tak,
1: nie zawsze będzie to złotówka.
0: Ale jeżeli się, że tak powiem, podkreślamy to, że duża część będzie skonsumowana w przemyśle obronnym naszym, no to naszym pracownikom płaci się złotówką. U nas energię kupuje się złotówką. U nas surowce i materiały w większości kupuje się złotówką. No więc oczywiście my te środki będziemy wydawali złotówkowo. Nawet jeżeli by się okazało, że będziemy część potrzebowali z powrotem przewalutować, żeby kupić jakieś komponenty od kogoś z zewnątrz, no to najpierw je będziemy uruchamiali w złotym.
1: Mhm. Dziękuję panu bardzo za komentarz. Ja jeszcze tylko patrzę na polskieradio24.pl. Podsumowujemy dla państwa, na co te pieniądze pójdą. Zapraszam już teraz. Będziemy do tego zaglądać. A naszym gościem Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Łukasz Szperka, Interia. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry.
1: No to jeśli komentarz, to spotkał pan już jakieś, przeczytał na przykład na X-ie. Ja czytam te słowa z Prawa i Sprawiedliwości. Dziś podpisują pożyczkę pod dyktando Brukseli. SAFE to kolejne zakażenie Polski od następstw choroby. Polacy mają prawo do wyboru o swoim dostępie i swoim zasięgu. To tyle. To próba oddania kolejnych kompetencji poza Polskę. Nie zgadzamy się na to. Jakieś inne spotkał pan? Takie opozycyjne komentarze?
3: Szczerze mówiąc nie przyglądałem się. Bardziej oglądałem to, co działo się tam w kancelarii premiera. W każdym razie, no to jest narracja, ta, którą pani redaktor przeczytała, to jest narracja znana w Prawie i Sprawiedliwości od dawna. Przynajmniej od kilku lat, kiedy ten kurs przeciwko Brukseli się nasilił. I zupełnie nie dziwi. W każdym razie SAFE, ten europejski, został dzisiaj podpisany, więc kończy to pewien maraton, bo myślę, że cały ten początek 2026 roku, od stycznia zaczynając do dzisiaj, to była taka dyskusja trochę o tym SAFE-ie i ona się zmieniała, miała różne odsłony, ale finalnie wydaje mi się, że no rząd po prostu wygrał, no bo tych wszystkich głosów przeciwnych z opozycji, no to umowa jest na stole z wielką pompą dzisiaj podpisana i z jednej strony właśnie rząd wygrywa i demonstruje taką sprawczość w polityce, a z drugiej strony Pałac Prezydencki, który najbardziej stał okoniem w tej całej sytuacji, odwołuje kilka dni temu Sławomira Cenckiewicza, i który był jakby pomysłodawcą tego prezydenckiego sejfu, zdaje się, z tego wynika, i zapłacił posadą, więc trochę w niesławie.
1: Myśli pan, że zapłacił posadą za SAFE?
3: Za kilka innych rzeczy też, prawda? Bo słyszeliśmy o tym, że były tam nieporozumienia dotyczące współpracowników w Pałacu Prezydenckim. Druga rzecz to oczywiście ten dostęp do informacji niejawnych, więc to jest też jakaś taka kumulacja pewnie spraw. W każdym razie zostawmy Pałac Prezydencki i Sławomira Cenckiewicza, bo jakby chwilę triumfu dzisiaj przeżywa rząd. Na tej sali, gdzie był premier, to pojawiła się cała śmietanka kluczowych postaci w rządzie Donalda Tuska i pochlebstw tam było bardzo dużo. No niewątpliwie jest to jeden z takich sukcesów rządu, o którym ten gabinet marzył od dawna. No pytanie, jak będzie z realizacją tych pytań Oczywiście będzie dużo więcej.

0: w najbliższym czasie.
1: Kancelaria prezydenta na razie ani słowa na ten temat, za to była transmisja z uroczystości nominowania nowego szefa BBN-u, Bartosza Grodeckiego. No był wicepremierem, u boku pana ministra Wawrzyka decydował, albo i nie.
0: Wiceministrem.
1: Ja powiedziałam wicepremierem?
0: Wicepremier to chyba trochę za dużo.
1: Nie, tak. Nie, oczywiście wiceministrem, wiceministrem, jasne. No i jakiś cień związany z aferą wizową, on zabierał w tej sprawie głos, albo powinien zabrać, są jakieś niejasności w związku z nim?
0: Wie pani co, dzisiaj właśnie od rana starałem się gdzieś tam podzwonić po różnych politykach, czy do Prawa i Sprawiedliwości, czy koalicji rządzącej, pytając trochę o tego człowieka Bartosza Grodeckiego, no to najczęściej słyszałem taką odpowiedź: kojarzę nazwisko, ale kim ten człowiek jest, to nie mam absolutnie pojęcia. I to były głosy zarówno ze strony koalicji rządzącej, jak i ze strony opozycji, z PiS-u po prostu. Więc to jest dość duże zaskoczenie pewnie w Prawie i Sprawiedliwości, że ten człowiek właśnie dostaje no bardzo duże narzędzia, prawda? No bo szef BBN-u to jest jedna z kluczowych postaci jakby w tym środowisku prezydenckim, więc no pytanie, co się za tym kryje? Ja to wydaje mi się, że chodzi o pewne ocieplenie trochę jednak stosunków z rządem, szczególnie z Ministerstwem Obrony Narodowej. Wiemy, że właśnie wspomniany wcześniej Cenckiewicz był trochę krytykiem samego Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zresztą on był takim człowiekiem, który był po pierwsze rozpoznawany, po drugie miał wyrazisty głos, po trzecie nie szczypał się w język, tylko mówił, co mu leży na sercu. Z kolei z tego, co udało mi się dzisiaj ustalić, no to wydaje się, że Bartosz Grodecki jest w zasadzie jego przeciwieństwem, czyli jest takim bardziej urzędnikiem, człowiekiem, który pracuje w spokoju, w ciszy, gdzieś tam w cieniu gabinetu i bardziej polubownie załatwia sprawy. Zresztą nawet niektórzy, jak Tomasz Szymański, to odsyłam może przy okazji do Interii, prawda? Zachęcam do czytania naszej strony.
1: Nie mamy nic przeciwko temu.
0: Tomasz Szymański z resortu MSWiA mówi, że to jest taki człowiek, którego poznał, którego w jakiś sposób oczywiście zna, ale poznał jako takiego człowieka spokojnego właśnie, nie takiego bitnego, jakby się mogło wydawać, jeśli chodzi o Pałac Prezydencki. Wręcz on powiedział coś takiego, że jeśli byśmy to przełożyli na jakieś porównania piłkarskie, no to bardziej obrońca niż napastnik, więc...
1: Ale piszecie na Interii, panie redaktorze, no bo skoro zapraszamy, to wspólnie, że o tym wyborze, że jest zaskakujący, i piszecie też o konsternacji w rządzie, która miesza się z nadzieją. No, nadziei na współpracę z profesorem Cenckiewiczem to były płonne nadzieje, prawda? Więc tu jest nie tylko zmiana człowieka, ale i w ogóle charakteru jego... Kto wie, czy nie charakteruje jego obecności w życiu politycznym, prawda? Że to będzie człowiek działający, powiedzmy, z drugiego planu.
0: Dokładnie
1: choć
0: tak.
1: Choć może
0: dokładnie
1: bardziej
0: tak.
1: Skuteczny przez to, że koncyliacyjny.
0: Być może. I też tutaj taki głos szczególnie pojawił się z Ministerstwa Obrony Narodowej, które jest przecież najbardziej zaangażowane we współpracę z BBN-em i oni naprawdę liczą na reset, na jakieś nowe otwarcie, na jakieś na po prostu lepsze relacje takie, że po prostu będą ci politycy się spotykać, rozmawiać, dyskutować i podejmować jakieś wspólne decyzje, mniej więcej wspólne, bo wiemy oczywiście, jak to jest w polskiej polityce. W każdym razie Władysław Kosiniak-Kamysz, już widziałem w tym pierwszym wystąpieniu, zaprosił nowego szefa BBN-u na spotkanie, więc jeśli tak to pogratulował oczywiście, więc jeśli tak to będzie wyglądać, no to jest szansa na to, że chociaż na tym gruncie bezpieczeństwa będzie więcej porozumienia i jakiegoś takiego, powiedziałbym woli współpracy po prostu. Bo tego dotąd nie było. Akurat słyszeliśmy od początku rządu tej koalicji rządzącej, że między właśnie gabinetem Tuska a Pałacem Prezydenckim nie będzie żadnego problemu, jeśli chodzi o jedną kwestię, bezpieczeństwo. No a sejf właśnie wspomniany pokazał nam, że jednak mimo wszystko takie problemy są. Czy to sejf, czy to też na przykład ta kwestia żołnierzy 5000 amerykańskich, którzy stacjonują za naszą zachodnią granicą, czy ich ewentualnie zapraszać, przyjmować, czy nie, to też tutaj jest rozdźwięk, więc coraz
1: odbierać,
0: więcej tych
1: nie,
0: takich...
1: Nie zapraszać, panie redaktorze, podbierać.
0: Odbierać czy zapraszać? No podbierać. Zobaczymy, jaka będzie przede wszystkim decyzja Waszyngtonu,
1: właśnie,
0: prawda? Bo
1: właśnie
0: na to trzeba poczekać, więc zobaczymy.
1: No tak. Projekt w sprawie kryptoaktywów prezydent złożył w Sejmie swój. On podobno niewiele się różni. To znaczy różnice dotyczą wysokości

0: kar i chyba opłat dla operatorów kryptowalut, tych operatorów giełd. Czy pan również słyszy z otoczenia Pałacu Prezydenckiego i z samego pałacu, że pan prezydent i jego ministrowie obawiają się konsekwencji prezydenckiego weta wobec poprzednich projektów?
1: Nie słyszę. Znaczy, ja słyszę z dwóch stron to samo. To samo, co do tej pory, czyli przez ostatnie chyba już 2 miesiące, prawda? Jeśli się nie mylę. Czyli okej, my złożymy nowy projekt. Ten projekt będzie troszeczkę zmieniony. Tak jak pani powiedziała, te zmiany są naprawdę kosmetyczne. A z drugiej strony słyszę, że będzie kolejne weto i tyle. No, i to będzie chyba taka zabawa w nieskończoność, aż ktoś po prostu się zniechęci, tak mi się wydaje, bo nie widzę rozwiązania, po prostu.
0: No, zniechęcić to się chyba nikt nie może w związku z tym, co się dzieje wokół Zonda Krypto. Ostrzejsze kary są w nowym rządowym projekcie, a w tym prezydenckim niższe opłaty dla operatorów. Trzecie podejście. Jestem ciekawa, jak to się potoczy. No dobrze, to
1: ja
0: jeszcze...
1: Również, ja myślę, że... Proszę.
0: Proszę bardzo.
1: Nie, ja również jestem ciekawy właśnie, czy będziemy mieli taką właśnie zabawę w nieskończoność, jak powiedziałem, czy wreszcie ktoś ustąpi, a jeśli tak, to kto? No, bardziej bym się spodziewał, że prędzej strona rządowa spróbuje znaleźć inne rozwiązania, nie ustawowe, ale może jakieś takie, no nie wiem, prokuratorskie czy coś na tego typu rzeczy, które mają miejsce, bo chyba to weto będzie stabilne, że tak powiem, w Pałacu Prezydenckim.
0: Ja w tej sprawie też jestem ciekawa, ile jeszcze dowiemy się o działaniu Zonda Krypto, bo premier cedzi opinie słowa, ale one są mocne i o wpływie rosyjskiej mafii, o udziale polityków w zyskach, tak? Czy partycypowaniu w zyskach Zonda Krypto, korzystaniu, może tak powiem.
1: Tak, pytanie,
0: przez
1: czy to
0: różne
1: będzie...
0: przelewy.
1: Pytanie, czy to będzie motyw przewodni kampanii 2027, bo to przecież już nieco ponad rok, to już jest blisko, więc jeśli ten temat nie zgaśnie, to może być istotny temat w kampanii wyborczej, a może będzie to inny temat, który zresztą chciał przed chwilką przepchnąć prezydent Karol Nawrocki, czyli wczoraj chyba, tak, zaproponowane referendum w sprawie polityki klimatycznej. No to są oczywiście takie tematy, które zazwyczaj w tych okresach okołokampanijnych to rozbudzają wyobraźnię opinii publicznej i rzeczywiście mogą stać się takimi przewodnimi tematami. Ale zanim, znaczy najpierw będzie 2027, ale pójdę trochę
0: jasne,
1: dalej.
0: To jeszcze, ja tylko powiem, że ja myślę sobie, że pan premier cedzi tę wiedzę po to, żeby sobie zostawić coś na później.
1: A właśnie.
0: Ja tak myślę. Właśnie, tak, bo cenne. Gdyby teraz, przepraszam za słowo, ale ono jest chyba do przyjęcia w tej chwili. Gdyby się wystrzelał ze wszystkich argumentów, z całej wiedzy, to to by się rozeszło po kościach, bo wiemy, jak długo żyją informacje tego typu, prawda? Ale kto wie, czy właśnie jakiejś wisienki i jakiegoś tortu nie szykuje sobie na później.
1: Być może właśnie na kampanię 2027, bo sprawa prawdopodobnie szybko nie ucichnie.
0: No dobrze, to w takim razie ten prezydencki projekt dotyczący kryptowalut i na przykład referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej i Rada do Spraw Konstytucji, to one, nowej konstytucji przy panu prezydencie, to one są po to, żebyśmy zapomnieli o Zonda Krypto?
1: Nie, ja myślę, że nie. Ja myślę, że szczególnie ten trzeci element, czyli nowa konstytucja, to jest, wydaje mi się, najbardziej ciekawa inicjatywa z tych, które pani wymieniła. I ja zwrócę uwagę na jeszcze jedną rzecz. 2030 rok to ma być ta konstytucja, prawda? Wtedy naprawdę, wydaje się, może być ciekawie. Mam nadzieję, że wszyscy dożyjemy w zdrowiu, w szczęściu i cali i zdrowi, prawda, do tego czasu. Ale 2030 rok to po pierwsze, no ma się skończyć ten, jak zresztą Magdalena Sobkowiak powiedziała, mamy wydać pieniądze z sejfu, prawda, do tego czasu. Więc tutaj jest pierwsza rzecz. Druga to właśnie ta nowa konstytucja pana prezydenta. Trzecia. I chyba kluczowa to wybory prezydenckie. Czy Karol Nawrocki sięgnie po reelekcję, czy to się uda, czy jednak nie. No, wydaje się, że właśnie ten ruch dotyczący konstytucji ma być takim paliwem, może właśnie nie na wybory 2027 parlamentarne, ale wręcz na 2030 rok, czyli Karol Nawrocki przez te kilka lat będzie starał się namawiać, no myślę, dużą część opinii publicznej do takiego wielkiego projektu, jakim byłaby nowa konstytucja.

0: racja, no bo do tej pory to on się nie ma za bardzo czym pochwalić, jeśli chodzi o takie wielkie, duże inicjatywy. Po pierwsze, okej, może mówić o tym, że ma dobre relacje z Donaldem Trumpem, to jest jedna rzecz, ale tak na dobrą sprawę, to jeśli zapytamy takiego przeciętnego człowieka gdzieś tam w parku, na ulicy spacerującego, to z czym kojarzy ci się Karol Nawrocki, no to pewnie ktoś powie z Betem, ta prezydentura Karola Nawrockiego, prawda? Mm-hmm. Bo to chyba
1: no
0: do
1: tak,
0: niego trochę przylgnęło.
1: Bo co mieliśmy mieć? No mieliśmy mieć mniejszość blokującą z Giorgio Meloni w sprawie Mercosuru. Jest?
0: Dokładnie.
1: Nie ma.
0: Nie ma.
1: Miały być rozwiązania podatkowe, czy podniesione progi podatkowe dla rodzin, w zależności od na przykład liczby dzieci. Nie wiem, czy ten projekt nie jest w Sejmie. Nie wiem,
0: Nie wiem, czy dobrze pamiętam.
1: Ale kto wie, czy nie czeka na jakieś, czy pan marszałek nie czeka na jakieś uzasadnienie tego projektu. Co jeszcze miało być z takich szumnych
0: zakazanie
1: zapowiedzi?
0: Mniejszości, zakazanie symboli, na przykład bandery banderowskich, prawda? I tak dalej.
1: No nie
0: tego
1: ma
0: też
1: tego.
0: Nie ma,
1: nie ma tego w tej tak zwanej ukraińskiej ustawie, którą pan prezydent oczywiście po jego poprawkach podpisał, czy po jego sugestiach, tak? Bo zostały w niej wprowadzone zmiany. No ale jeszcze mieliśmy płacić za prąd o 1/3 mniej, tak?
0: Tak, to taki sztandarowy pomysł, tak.
1: No tak, na razie nic z tego, jest weto wobec Sejf, ale wie pan, to tak a propos jeszcze nowej konstytucji. Wczoraj, zdaje się, był sondaż na jednym z portali, z którego wynikało, że większość z nas odpowiada system parlamentarny, czyli ten, w którym w tej chwili funkcjonujemy. Tych, którzy chcieliby prezydenckiego, było 2 razy mniej. Była spora grupa osób odpowiadających, nie wiem, mniej więcej 1/4. Ale jeśli bierzemy pod uwagę...
0: Tylko to trochę inne pytanie, prawda? Od razu wejdę pani w słowo, bo to jest pytanie, czy potrzebujemy nowej konstytucji, tak czy nie, to byłoby inne pytanie. A jaki system byłby najlepszy dla Polski, najbardziej odpowiedni, to jest trochę inne pytanie, więc... bo oczywiście może być też nowa konstytucja, ale z tym samym systemem, który mamy obecnie, prawda? Ale jedynie
1: jasne,
0: odświeżone
1: jasne.
0: Różne tam...
1: No ale bardziej
0: niuanse.
1: Spodziewałabym się pytania w referendum podobnego do tego klimatycznego, to znaczy czy podobają wam się rozwiązania, które powodują, że więcej płacicie za prąd? No pytanie urągające inteligencji odpowiadających na to pytanie, no ale ktoś na to wpadł, trudno.
0: No ale pamiętamy też referendum, zdaje się, 2023 przy wyborach, prawda,
1: tak,
0: parlamentarnych. Tak,
1: tak,
0: to dobrze datę pamiętam, tak, 2023. No to referendum było zbojkotowane, ale powiem pani tak, ja szczerze mówiąc rozmawiamy nie w studio, prawda, tylko z pewnej odległości. Ja jestem w tej chwili w Krakowie i mnie interesuje, szczerze mówiąc, bardziej inne referendum 24 maja.
1: Prezydenckie w Krakowie, tak, tak.
0: 24 maja jest odwołanie referendum o odwołanie prezydenta Miszalskiego i to jest naprawdę interesujące, bo co się wydarzy później po tym głosowaniu, no to nie wiem, gdyby został rzeczywiście Miszalski odwołany, to byłby taki wyraźny sygnał dla innych włodarzy w wielu miastach Polski, włodarzy związanych z Platformą Obywatelską, że no można was jednak odwołać, można coś z wami zrobić i to może być fala, która właśnie, to są bardzo ważne wybory, znaczy to referendum jest bardzo ważne w kontekście wyborów 2027, bo to może spowodować, że w innych miastach pojawią się po prostu podobne zakusy, ruchy i jeśli na przykład, nie wiem, 3-4 prezydentów zostałoby odwołanych, no to rzeczywiście władza musiałaby poważnie się zastanowić, czy to, co robi obecnie, jest wystarczające, by zachować władzę po 2027 roku. No to może mieć odbicie ogólnopolskie.
1: No tak, on walczy o wszystko, choć do pewnych błędów się przyznaje. Apeluje do części wyborców, zostańcie w domach, tak, bo liczy się tutaj frekwencja.
0: Paradoksalnie, prawda?
1: Prawda, w przypadku referendum. Ale mówi też o tym, no ja tak krótko jestem prezydentem, dajcie mi szansę. O co chodzi, proszę nam przypomnieć, z panem prezydentem Miszalskim?
0: Przede wszystkim, no, kilka rzeczy się tam nazbierało, ale taką wisienką na torcie, jak też pani użyła tego wcześniej zwrotu, ja też teraz użyję w takim razie tego zwrotu, było wprowadzenie strefy czystego transportu. Strefy czystego transportu, która wiąże się oczywiście z opłatami związanymi z wjazdem do miasta i jest bardzo taka trudna do zaakceptowania dla mieszkańców, która jakby... No znamy te argumenty, prawda? Biedni są wykluczani, bogatsi tylko z droższymi samochodami mogą oczywiście wjeżdżać, więc to jest nierówne, niesprawiedliwe i tak dalej, ale ja mam stary samochód, który mam bardzo zadbany, on powinien wjeżdżać, bo dbałem, on nie kopci i tak dalej. Co się też

0: okazuje te normy. I tak, znaczy tak czy inaczej, wymieniamy systematycznie te samochody i normy spadają tak czy inaczej, więc pytanie, czy to było naprawdę takie potrzebne. No, Miszalski wziął to na klatę w przeciwieństwie na przykład do Katowic, bo w Katowicach też miała powstać taka strefa czystego transportu. Tam trochę zagrano na zwłokę, nie wprowadzono jej jednak, zasłaniając się jakimiś oczywiście sztuczkami prawnymi. I tam referendum nie ma, prawda? W Krakowie referendum jest, bo mimo wszystko Miszalski zdecydował się tę strefę wprowadzić. I wydaje mi się, że to był taki kluczowy moment. Była jeszcze oczywiście podwyżka, obniżka cen biletów, bo to było tak, że 4,40, jeśli się nie mylę, kosztuje bilet w Krakowie, ale można na nim pojechać 15 minut w komunikacji miejskiej. Wcześniej było to 20 minut. No duża różnica na przykład z Warszawą, prawda? Bo wy chyba macie 75 minut bilet, jeśli się nie mylę, prawda? W tej kwocie. No to, no i to... Nie jeździ
1: ten
0: pani, tak? Rozumiem, że tylko samochód.
1: Moja droga redakcja jeżdżąca komunikacją miejską, to ten najtańszy bilet w Warszawie, to na jaki czas jest? 75? Nie wiem, czy nie krócej. Ale dobrze, zaraz to sprawdzimy. W Krakowie na koniec czerwca ubiegłego roku, według danych GUS-u, w Krakowie mieszkało 810 tysięcy osób, a pod wnioskiem podpisały się 134 tysiące. No to powiedziałabym, jest się czego obawiać. Przeciwnicy zarzucają też panu prezydentowi zadłużenie miasta, bo nie tylko strefę czystego transportu, kolesiostwo.
0: To
1: no to pewnie warto zawsze coś dodać, prawda?
0: Co ważne jeszcze, prawda, żeby tak. referendum było ważne, musi być odpowiednia frekwencja, więc tutaj jest to kluczowe. Około 150 tysięcy osób, jeśli pójdzie do lokali wyborczych, no to rzeczywiście może zostać Miszalski odwołany. Jak rozmawiam z lokalnymi politykami, czy to z jednej strony, czy z drugiej, no to wszyscy mówią, że będzie tak 50 na 50. Zupełnie nie ma takiej jakby tendencji, czy to w jedną stronę, czy w drugą. No i to będzie ciekawe, bo też pewnie będzie zależało troszkę od pogody, jak zwykle, prawda? 24 maja to jest, no powinno być ładnie, więc może to zachęca do pójścia do lokalu, a może do wyjazdu z miasta.
1: Dlatego wskazałam na tę liczbę, 134 tysiące podpisów pod wnioskiem. No zakładając, że ci, którzy złożyli podpis, wezmą udział w referendum, no sama jestem ciekawa, rzeczywiście... Ma pan rację, że to może uruchomić też jakąś lawinę innych wniosków.
0: Tak, przyjrzyjmy się tej sprawie, no bo to wydaje się na dzisiaj taka lokalna, ale tak jak pani powiedziała, 810 tysięcy mieszkańców, a z aglomeracją to jest na pewno ponad milion. To jest drugie największe miasto w Polsce
1: i
0: to jest poważna sprawa.
1: I dlatego będziemy się temu przyglądać. Łukasz Szpyrka, Interia, z nami w Polskim Radiu 24. Dziękuję.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: A nasz gość Krzysztof Izdebski, Fundacja Batorego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Pozwoli nam zrozumieć plany pana prezydenta wobec szefa BBN-u, bo pan prezydent mówi tak. Zadaniem nowego szefa BBN-u będzie modernizacja, reforma polskich sił zbrojnych. A ja czytam w ustawie dotyczącej kompetencji szefa BBN-u opiniowanie. Nie ma nic o modernizacji polskiej armii.
3: Nie ma nic, bo rzeczywiście wprost trudno jest znaleźć taki przepis. Tam jest wprawdzie mowa o opracowywaniu jakichś dokumentów strategicznych, takich leżących w zakresie właśnie kompetencji
1: dyrektywy,
3: prezydencja.
1: Plany programów w zakresie prawda? Bezpieczeństwa narodowego.
3: Tak, więc tutaj o to bym tylko uzupełnił, no ale oczywiście funkcją i samej Rady i jej przewodniczącego jest oczywiście doradzanie prezydentowi w kontekście bezpieczeństwa. Właśnie, no więc takie są, jak rozumiem, plany prezydenta. One gdzieś mogą być zrealizowane, ale tak naprawdę do odległość możemy liczyć do murów Pałacu Prezydenckiego, no bo wszystko, co idzie z tych murów potem, no, przybiera formę pewnej propozycji, a nie tak twardo postanowionego komunikatu o tym, że on będzie te służby reformować. Nie jest to rzeczywiście rola, aczkolwiek
1: reformować,
3: no, trzeba przyznać.
1: I modernizować.
3: Czy modernizować nawet. No, trzeba powiedzieć, że też zdaje się, że modernizujemy się. Zresztą konsekwentnie od wielu lat rozmawiamy dzisiaj o SAFE. To jest duży skok.

0: faktycznie w tej modernizacji, ale nie jest to pierwszy przecież moment, gdzie te nasze służby, ci jeszcze co pamiętają lata wcześniejsze, widzą tą różnicę.
1: To jeszcze opiniować i współpracować, tak?
0: Opiniować to bez komentarza przyjmuję, współpracować, oby się udało, bo też wiemy i poprzedni szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, ale też środowisko pana prezydenta z tą współpracą chyba nie bardzo sobie radzi, chyba że współpracą między sobą i we własnym gronie.
1: Trybunał Konstytucyjny, jak z tego pata wybrnie pan prezydent, prezes Trybunału albo pełniący obowiązki prezesa Trybunału, jak mówią niektórzy o panu Bogdanie Święczkowskim?
0: To jest już w tej chwili od dłuższego czasu niestety thriller polityczno-nieprawny. Tu oczywiście warto wspomnieć o pewnej decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z ostatniej środy, tak zwany interim, czyli takie zabezpieczenie właśnie zwracające de facto uwagę, czy wręcz zobowiązujące władzę do tego, żeby przywrócić działalność Trybunału zgodnie z prawem, między innymi dotyczące właśnie tej czwórki sędziów, która nie została zaślubiona przez pana prezydenta, a gdzieś oddała się pewnym alternatywnej uroczystości. Niemniej, niezależnie od dyskusji, czy ta alternatywna uroczystość miała znaczenie, czy nie, ja nie mam wątpliwości, że prezydent nie dopełnia swoich obowiązków, nie przyjmując prostego ślubowania, no a w konsekwencji Bogdan Święczkowski nie dopełnia swoich obowiązków, nie wpuszczając tych osób do Trybunału Konstytucyjnego i nie pozwalając im na wykonanie obowiązków. Jeszcze o tym wyroku chciałem i o tym, no koniec końców jest tak, bo to nie byłby pierwszy wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, czy w ogóle trybunałów międzynarodowych, ale też sądów.
1: Czy sprawiedliwości, czy praw człowieka.
0: Właśnie, tak. Tak, czy sądów też również powszechnych, które byłyby zignorowane przez tych lub innych rządzących. Niestety uważam, że od wielu lat dzieje się ogromna krzywda takiemu też poczuciu praworządności, jak politycy właśnie do tego podchodzą. No i na takie pytanie, jak na przykład taki wyrok miał być wykonany, to niestety obawiam się, że to w dużej mierze będzie spoczywać na człowieku, który dzierży klucze do budynku Trybunału Konstytucyjnego, tylko biednemu jakiemuś strażnikowi trybunalskiemu. Ewentualnie, jeżeli taki plan rządzący obecnie mają policji, która też jakoś chciałaby to zrealizować, ale właśnie mam wrażenie, że to koniec końców ponoszą taką odpowiedzialność, czy jakąś konieczność podjęcia jakichś bieżących, bezpośrednich decyzji. Osoby, które nie po to są właśnie przygotowywane i nie po to wykonują swoje obowiązki, a politycy jednocześnie gdzieś tam starają się jakoś to przemienić w kolejną rozgrywkę polaryzacyjną, a nie w załatwienie tego problemu. Szczególnie, że w tej kontekście praworządności to jest naprawdę temat, który się nadaje na fantastyczne przełamanie polaryzacji, przynajmniej w tym zakresie. Nie jest to, możemy narzekać na to trochę, ale nie jest to taki temat polaryzujący silnie społeczeństwo. W tym sensie on nie jest dyskutowany. Bardzo dziękuję za zaproszenie i możliwość omówienia o tym, ale nie jest to temat, o którym rozmawiamy przy stołach jakoś niedzielnych.
1: Dlatego
0: bardzo
1: tak cicho
0: często
1: siedzę. Wie pan, i tak, bo i nie przeszkadzam, tak? Chciałam dodać.
0: Nie.
1: Myślę sobie, że przede wszystkim dlatego, że to tak długo trwa. Po drugie, jeśli ktoś chce zamieszać nam w głowach, to wie, jak to zrobić. Choćby oceanem informacji nieprzecedzonych, nieprzesianych, które po prostu powodują mętlik w naszej głowie. A poza tym rzeczywiście często są to sprawy związane z konstytucją, z jej interpretacją, z aktami prawnymi. No nie każdy po nie sięga i nawet jak sięga, to nie każdy to rozumie po prostu.
0: No i też na co dzień nie widzimy tego. Znaczy oczywiście jest problem ten najbardziej dojmujący chyba społeczeństwo, czyli to, co dzieje się w sądach powszechnych, dyskusje o tych neosędziach, prawda, to, że niektóre wyroki są uchylane z tego powodu i tak dalej. Ale w dalszym ciągu jest to jednak trochę kwestia abstrakcyjna. Ona dotyczy, nie jest abstrakcyjna w sensie ustrojowym, ona dotyczy podstaw, fundamentów funkcjonowania państwa, też kontroli nad politykami, jeżeli mówimy o Trybunale Konstytucyjnym, bo taka jest jego właśnie rola. No ale jednocześnie nie jest to pole jakiegoś sporu społecznego, więc też nadawałoby się to na jakieś takie działania właśnie depolaryzacyjne, również politycznie. Trochę naiwnie może zakładałem, że prezydent skorzysta z tej okazji, też pokaże się, no właśnie jaka taka osoba, która przynajmniej w niektórych obszarach jest w stanie gdzieś współpracować i przywrócić

0: też to funkcjonowanie, bo nawet nie chcę mówić praworządność, tak, bo to też podlega interpretacji. Każdy trochę ma inną interpretację tejże praworządności, natomiast no, spokoju wokół sądów, po prostu. Prezydent ewidentnie się na to nie zdecydował, no i raczej się nie zdecyduje. W przyszłym tygodniu Krajowa Rada Sądownictwa, wybory i będzie, myślę, że jeszcze ostrzej.
1: Sędzia Piebiak w gronie sędziów
0: będzie
1: KRS-u.
0: Rzeczywiście.
1: To znaczy nie ma przeszkód, żeby znalazł się w KRS-ie, bo jest jedynym kandydatem środowiska swojego, w związku z tym...
0: A ustawa, dodajmy, jasne, właśnie gwarantuje, co zresztą nie jest złym pomysłem. Złym pomysłem dla mnie osobiście jest zatrudnienie człowieka, który tą praworządność niszczył i też nie ma absolutnie żadnego dorobku intelektualnego.
1: Afera hejterska to właśnie pan sędzia Piebiak, tak, żebyśmy nie mieli wątpliwości. Mówi pan o ludziach, którzy na końcu tego procesu decyzyjnego muszą otworzyć te bramy albo nie. I przypomina mi się sytuacja z Trybunału Stanu, jak to pani prezes Manowska kazała, najpierw nie pozwoliła wydać sztuka, potem kazała zgasić światło, wyłączyć dźwięk i tak dalej. I rzeczywiście musiał to zrobić ktoś, kto Bogu ducha winien.
0: No dokładnie,
1: prawda?
0: To jest też takie już...
1: Znalazł się na końcu tej układanki.
0: Jednostkowym uważam, no tak, że to jest po prostu nie fair zrzucania, ale to też dużo pokazuje właśnie o tej ucieczce osób, które no, mają tą zdolność podejmowania decyzji.
1: Jasne, bo wydający decyzję może się schować w gabinecie i
0: dokładnie,
1: zamknąć przed
0: tak,
1: dziennikarzami.
0: Jeszcze poprosić, żeby
1: jasne,
0: go
1: dokładnie
0: chronić w tymże.
1: Pan minister Żurek mówi tak, poradzimy sobie z tym w najbliższym czasie, tylko muszą się zaangażować w to wszystkie służby. To znaczy?
0: No, brzmi to trochę tak, jakby jakieś śmiało dojść do aktów przemocy, czy może takiej, mówię, przemocy państwowej, czyli przy użyciu służb.
1: No pan już wspomniał o policji, tak?
0: Tak, nie wiem, znaczy nie wiem, wiem, nie będę tutaj też chodził dookoła. Uważam, że to jest fatalny pomysł, po prostu. Znaczy rozumiem z jednej strony te argumenty, które mówią, no państwo też musi jakoś stać, prawda, na straży właśnie tychże przepisów i też no, ułatwiać, czy wręcz po prostu umożliwiać wykonywanie funkcji, w tym przypadku przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Z drugiej strony nie wydaje mi się, że w tej sytuacji politycznej, w której jesteśmy i właśnie tych napięć też społecznych, ale przede wszystkim tego, jakie jest zaufanie do szeroko rozumianych instytucji wymiaru sprawiedliwości, że użycie i takie sceny, bo nawet nie samo użycie chodzi, ale wiadomo, że to będzie się wiązało z różnymi scenami, obrazkami policji, która, nie wiem, będzie wyłamywała te drzwi, czy będzie po prostu nawet obecna przy tym, czy to sprawić, co z mojego punktu widzenia jest najważniejsze, czyli właśnie nie tyle co samo przywrócenie praworządności, ale przywrócenie zaufania do tych instytucji, że to nie jest przedmiot właśnie, który gdzieś tam jest wydzierany sobie przy użyciu służb tych czy innych.
1: No właśnie, takie symboliczne wyważenie drzwi, prawda? Ja nie mówię, że to musi mieć miejsce, ale niekoniecznie takie zaufanie musi przywrócić.
0: No ja bym powiedział, nawet nie przywrócić. Znaczy,
1: no właśnie,
0: że to jest rzeczywiście,
1: ale
0: być może część elektoratu będzie zachwycona, że są jakieś radykalne środki, ale na pewno nie wpłynie to na to, że Trybunał
1: jasne
0: będzie przez to lepiej funkcjonował. Bez jakiegoś konsensusu po prostu nie da rady.
1: Panie Krzysztofie, nie wiem jak potoczyła się ta sprawa, ale wiem, że trzej sędziowie, którzy na początku tego zamieszania, właściwie wybrani, ale nie zaprzysiężeni przez pana prezydenta, to był 2004.
0: A nie, czy wcześniej mówimy, było. Tak, a przepraszam, 2015.
1: 2015 rok. Oni wystąpili do jednego z europejskich trybunałów z pytaniem.
0: Jeden z nich, z tego co pamiętam.
1: Chyba trzech, chyba wszyscy trzej. No, nieważne. W każdym razie, bo nie chodzi tylko o to, czy oni tu i teraz będą mogli pracować, ale o wynagrodzenie, o uposażenie po zakończeniu pracy w trybunale, bo sędziowie przechodzą w stan spoczynku i mogą tylko funkcje akademickie pełnić, prawda? W związku z tym to jest też takie trochę być albo nie być.
0: Nie, no oczywiście tutaj przynajmniej wiemy, że część sędziów, do końca nie jest sytuacja jasna z panem sędzią Markiewiczem, ale część sędziów rzeczywiście, sędziów Trybunału Konstytucyjnego, nie wszyscy byli sędziami, znaczy zrezygnowało już z tych funkcji,
1: no tak,
0: które pełnili, a tym samym z wynagrodzeń, które pobierali, więc no, też to na pewno w ogóle decyzja taka, żeby zdecydować się i na kandydowanie, potem na wybór. W tych okolicznościach, które mamy, była powiązana właśnie z takim dużym ryzykiem. Znaczy, że to jest decyzja w dużej mierze osobista, która rzutuje i na ich życie, na życie rodzinne oczywiście, ale takie właśnie przyziemne kwestie. Ta trójka sędziów wspomniana przez panią redaktor z 2015 roku, ona była nieco innej sytuacji, bo rzeczywiście tam się bardzo mało zapowiadało i też trudno było

0: przy tym, że jednak pełnia władzy należała wtedy do prawa.
1: I oni nie złożyli ślubowania nawet, nawet wobec prezydenta
0: nawet
1: w Sejmie.
0: Nawet wobec prezydenta. Przypomnijmy, że jeszcze tam było właśnie odwoływanie jakby tych uchwał, w którym byli wybierani. No ale też no, otoczenie polityczne właśnie w związku z tym, że Prawo i Sprawiedliwość miało pełnię, absolutną pełnię władzy wtedy. No nie było nawet jakiegoś właśnie wytrychu, który teraz chociażby parlament spróbował przy okazji złożenia prezydenta, złożenia ślubowania wobec prezydenta przy udziale marszałka. No więc sytuacja była zdecydowanie beznadziejna. No więc po prostu panowie, bo to byli panowie, zdecydowali się kontynuować swoje kariery zawodowe tam, gdzie je już wcześniej prowadzili.
1: No dobrze, to w takim razie... Co się może dalej wydarzyć? Znaczy, ja już nie myślę o pomyśle pana ministra Żurka, tylko co? Państwo sędziowie będą stali przed bramą, czekali, aż ktoś ich wpuści, może ktoś się zreflektuje.
0: No, mówi się, że presja ma sens, ale też ta presja wydaje mi się, że z dwóch stron, bo Bogdan Święczkowski też ma poczucie presji, bo oczywiście zdaje sobie sprawę z tego, że więcej sędziów Trybunału Konstytucyjnego z innego rozdania niż z rozdania Prawa i Sprawiedliwości oznacza też i większy pluralizm, ale też jego sytuacja jako przewodniczącego czy prezesa jest zagrożona. Co ciekawe, zaraz już w czerwcu są kolejne miejsca, które się zwalniają, więc kolejność wyboru, jaka tu będzie wymówka pana prezydenta
1: czerwcu,
0: przy
1: potem,
0: tej okazji.
1: Potem wrzesień
0: potem
1: czy styczeń?
0: Chyba grudzień, jest kolejnym terminem, z tego co pamiętam. W każdym razie, no gdzieś jakieś ruchy wokół tego Trybunału pewnie jeszcze będą, ale wydaje mi się, że nawet jeżeli dojdzie, no właśnie, do jakiejś sytuacji, w której te wszystkie osoby zasiądą za tym symbolicznym i realnym bardzo i rzeczywistym stołem sędziowskim, no to czy one właśnie będą jakoś w ogóle ze sobą współpracować, tak? No bo jeszcze już cała sztuka będzie polegała też na tym, że ten skład, nawet niech on będzie 11-osobowy, on się musi spotkać, on musi dojść do jakiegoś konsensusu, wydać jakiś wyrok. Nie mam pewności, czy rzeczywiście to nastąpi. Jak państwo słyszą z tego, co mówię, mam nadzieję, że może nie w moim głosie, no to jestem dosyć pesymistycznie nastawiony do tej sytuacji, no bo też no zwróćmy uwagę, to jest 11 lat. To jest 11 lat, to jest
1: no,
0: dwa pełne, nawet nie roczniki studentów prawa,
1: czasu,
0: to są
1: prawda?
0: pełne zakresy studiów, więc no, ta sytuacja jest no, dramatyczna, bym powiedział, właśnie też pod względem no, budowania zaufania do instytucji. Ja też będę do znudzenia powtarzał państwa, też dzisiaj dużo mówi się na antenie oczywiście o sejf, no ale ten sejf też jest w bardzo konkretnym kontekście sytuacji międzynarodowej, geopolitycznej, więc elementem odporności, elementem takiej obrony powszechnej jest to, żeby były silne, niezależne instytucje i zaufanie do tych instytucji.
1: Bo w raporcie ABW dotyczącym naszego bezpieczeństwa, tym opublikowanym kilka dni temu, zdaje się, prawda?
0: Chyba tak,
1: działania, wrogie działania zmierzające do tego, żeby nas podzielić i skłócić, są oczywiste jak słońce. I
0: oczywiście,
1: o to chodzi tym wszystkim, którzy mają zakusy na naszą niezależność, żeby to robić po prostu.
0: Tak, i my się temu poddajemy. Znaczy trzeba powiedzieć, ja nie chcę sugerować, że to ktoś gdzieś wysoko w władzach, czy to w pałacu prezydenckim, czy w kancelarii premiera jest agentem rosyjskim, ale prawda jest taka, że gdzieś łatwo się poddajemy, jako, czy może politycy poddają, jako społeczeństwo też trochę weźmy na klatę. No właśnie tym próbą podziału.
1: Musimy powoli kończyć, to jeszcze pana zapytam, nie lubię gdybać, nie znoszę gdybać, ale gdyby wyboru tych sędziów parlament dokonał nie w takiej formie, to znaczy nie wszyscy naraz, po długiej zwłoce, tylko sukcesywnie, po kolei, to nie wiem, czy się pan ze mną zgodzi, ale odebrałby argumenty panu prezydentowi do takiego wahania.
0: Zgadzam się jak najbardziej. Nie, chyba właśnie no, z dużym niedosytem w ogóle patrzyłem na ten proces też wyboru i obecnie, bo on bardzo szybki był, przypominam, to nie do tego zobowiązały się te władze, żeby w ten sposób, no jednak mało przejrzysty i otwarty dokonywać tego wyboru. Na pewno byłoby lepiej uzupełnianie tego składu na bieżąco, ale czy prezydent nie znalazłby innych argumentów? Nie wiem. Tu już by trzeba było spytać jeszcze wtedy prezydenta Andrzeja Dudę, obecnie Karola Nawrockiego. Na pewno byłoby mu dużo, dużo
1: pana
0: trudniej.
1: Pana prezydenta Dudę chce pan pytać? W jednym z takich internetowych wywiadów powiedział, że pan prezydent Nawrocki nie miał podstaw do tego, żeby nie odebrać od nich ślubowania.

0: A ja się słyszałem, oczywiście to wypowiedź. Potem zdaje się, że jakoś się wytłumaczył z tego, że coś innego miał na myśli. Typowy polityk jednak, chociaż już nie w świecie polityki.
1: Jest taka zapowiedź polityczna, że kolejni sędziowie na wakaty, które przed nami, będą już wybierani niezwłocznie.
0: No jest taka zapowiedź, no bo to dotyczy pewnej przyszłości. Czy rzeczywiście w tym czerwcu tak będzie, zobaczymy. No ale mamy i tak czy tak klincz, no bo mamy wybranych czterech sędziów, oni czekają.
1: Ale wie pan, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, pan mecenas Rosati, kiedyś mówił tutaj w studiu Polskiego Radia 24, że odpowiedzialność za tę sytuację ciąży na obu stronach konfliktu, bo i jedna i druga w imię naszego wspólnego dobra, wiem, wielkie słowa, powinni usiąść do stołu i porozmawiać o tej sytuacji. Pewnie oznaczałoby to z jednej czy z drugiej strony krok wstecz, ale...
0: Ja się z tym zgadzam. Co więcej, fatalistycznie może, ale uważam, że nie ma innego wyjścia.
1: No ale cokolwiek na to wskazuje, że tak się wydarzy? Nie.
0: Nie, szczególnie jakby wszystko wskazuje, że tak się nie wydarzy, bo już za rok z kawałeczkiem wybory. Wszystko pod logikę kampanii wyborczej, a jak na razie ta polaryzacja, która mobilizowała poszczególne elektoraty, się w miarę dla wszystkich sprawiedliwie, można powiedzieć, 23
1: może ma pan,
0: sprawdzała.
1: Jasne, a może ma pan jakąś refleksję albo... Albo sugestie, albo pomysł na to.
0: Czy ja mam sugestię, że po prostu też coraz więcej osób chyba ma tego dość. I to z różnych stron tej politycznej barykady. Przynajmniej jeżeli chodzi o społeczeństwo, czy o jakichś liderów opinii. My już chyba tak dalej też nie zajedziemy. Znaczy jest to też zmęczenie też polityką. To oczywiście może mieć też negatywne konsekwencje, że dużo osób zostanie w domu.
1: Albo liderem opinii zostanie ktoś, kto wykorzysta tę sytuację, gdzie dwóch się bije i niekoniecznie i będzie to ktoś na przykład pokroju Grzegorza Brauna, bo przecież
0: no tak, nie sam Grzegorz Braun, ale środowisko, z którym był mocno związany, czyli środowisko Konfederacji, od wielu lat mówi o tym resecie konstytucyjnym, który właśnie też zakłada ten pewien kompromis, no ale do kompromisu też trzeba chyba dojrzeć.
1: Sędzia Przyłębska? W radzie przy panu prezydencie?
0: Nie, to
1: panie
0: w ogóle...
1: Dlaczego się pan uśmiecha?
0: Możemy... Nie, no sędzia Przyłębska, która znana jest raczej z braku kompetencji, a...
1: I to wcale nie chodzi o Trybunał Konstytucyjny, tylko o jej pracę w poznańskich
0: sądzie
1: sądach.
0: I te oceny, których miała, aczkolwiek tak. Przy okazji Trybunału Konstytucyjnego też pewnie można. Różne ucieczki do przodu. Głównie obracamy się właśnie w kwestiach czy wizerunku, narracji, a nie działaniu na rzecz dobra ogólnego.
1: Tak jest. Krzysztof Izdebski z nami. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję również.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Chiny urosły do rangi supermocarstwa w rekordowo krótkim czasie. Chińska Republika Ludowa ma coraz większy wpływ nie tylko na to, co dzieje się w Azji, ale także tu, nad Wisłą. Do czego dążą Chiny? Pokojowego rozwoju, jak utrzymują władze w Pekinie, czy też osłabiania i przejmowania roli Stanów Zjednoczonych na świecie? Jak odczytywać płynące z Chin sygnały i czytać między wierszami oficjalnych komunikatów komunistycznych władz? Na te i inne pytania będziemy wraz z moimi gośćmi, wybitnymi ekspertami z kraju i ze świata, odpowiadać i tłumaczyć konteksty w audycji Chińskie Znaki. W każdą niedzielę tuż po godzinie 16. Serdecznie zapraszam. Tomasz Sajewicz.
4: W każdą sobotę rano o 9.06 zapraszam na rozmowy o kinie. Nasi goście to uznani aktorzy i reżyserzy, twórcy filmowych opowieści, które kochamy i cenimy. Jaka jest droga do sukcesu? Czy porażki są wliczone w tak zwaną karierę? To także anegdoty, wspomnienia i przygody z filmowego planu. Kierunek Kino o 9.06 w każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik.
5: Klimat jaki jest? każdy widzi.
6: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
7: Ale my nie załamujemy rąk.
8: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy, jak gotować, żeby nie marnować.
9: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
7: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
9: I o tym rozmawiamy w audycji.
7: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05
9: i na stronie Polski.

0: polskieradio.pl.
1: Zapraszamy.
0: Marta Hoppe
1: i Patryk Michalski.
2: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. kontakt@polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
3: Autopromocja.

0: To tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Donald Trump powiedział Polskiemu Radiu, że możliwe jest przeniesienie wojsk amerykańskich z Niemiec do Polski. Prezydent USA pochwalił relacje z Polską i prezydentem Karolem Nawrockim. W ubiegłym tygodniu Pentagon poinformował, że planuje wycofać z Niemiec 5 tysięcy żołnierzy. Później Trump sugerował, że liczba ta może być większa. Formalnej decyzji jeszcze nie ogłoszono. Jeszcze w tym miesiącu powinno trafić do Polski 6,5 miliarda euro. Przedstawiciele polskiego rządu i Komisji Europejskiej podpisali umowę w sprawie SAFE, czyli unijnej pożyczki na zbrojenia.
1: Polska jest pierwszym krajem w Unii Europejskiej, który podpisał umowę w sprawie SAFE. Nasz kraj jest też największym beneficjentem programu. Trafi do nas ponad 180 miliardów złotych w całości przeznaczonych na zwiększenie zdolności polskiej armii i ochronę wschodniej flanki, a w efekcie na bezpieczeństwo, mówił premier Donald Tusk.
2: Mamy wszyscy nadzieję, że ominie nas otwarty konflikt, ale wiemy, w jakim czasie i miejscu żyjemy, więc chcemy mieć pewność, że polska armia i polski przemysł zbrojeniowy będą w stanie sprostać każdemu wyzwaniu.
1: Efekty programu będą rozłożone w czasie, ale obszary, w których środki będą zainwestowane w pierwszej kolejności, są znane już dziś, mówiła pełnomocnik rządu do spraw SAFE Magdalena Sopkowiak-Czarnecka.
3: Program SAM, czyli tarcza antydronowa, pioruny, amunicja 155, no i tankowanie w powietrzu.
1: Większość pieniędzy ma być inwestowana w zakupy w rodzimej zbrojeniówce. Spora część pójdzie na tak zwane refinansowanie umów już zawartych. Eksperci twierdzą, że program SAFE wzmocni nie tylko bezpieczeństwo, ale również gospodarkę państwa. Agata Król, Polskie Radio.
0: To największy kataklizm w tym rejonie od czasów II wojny światowej, tak burmistrz Józefowa na Lubelszczyźnie Roman Dziura komentuje w rozmowie z Polskim Radiem skutki pożaru na terenie Puszczy Solskiej.
4: Z bólem serca podchodzimy do tej katastrofy ekologicznej. No oprócz strat, które poniosło nadleśnictwo i które poniesie właścicieli prywatnych lasów, no jest ta część ekologiczna. Są ptaki, są zwierzęta, mnóstwo tych młodych piskląt spłonęło.
0: Według wstępnych szacunków spłonęło prawie 300 hektarów lasu. Dogaszanie wciąż trwa i może zająć jeszcze tydzień. Na razie wstęp do Puszczy Solskiej jest niemożliwy. Premier Słowacji rozpoczął wizytę w Moskwie. Robert Fico udał się do rosyjskiej stolicy, by uczcić rocznicę zakończenia II wojny światowej i spotkać się z prezydentem Władimirem Putinem. Nie weźmie jednak udziału w paradzie wojskowej z okazji Dnia Zwycięstwa.
5: Robert Fico rozpoczął wizytę w Moskwie od złożenia wieńca na grobie nieznanego żołnierza pod murami Kremla. Powiedział, że chce w ten sposób uczcić pamięć o tysiącach rosyjskich żołnierzy, którzy zginęli w 1945 roku, wyzwalając Słowację. Szef słowackiego rządu spotka się z Władimirem Putinem. Zapowiedział, że ma do rosyjskiego prezydenta kilka pytań oraz wiadomości od europejskich polityków, którzy mieli interesować się podróżą Ficy do Moskwy. Podstawowym słowem jest dialog. Musimy się spotykać i rozmawiać. Jestem zwolennikiem każdej formy rozejmu i sądzę, że o wiele rozsądniej jest spierać się przy stole negocjacyjnym. Chcę wyrazić przekonanie, że zbliżamy się do końca tej rosyjsko-ukraińskiej historii. Premier Słowacji podkreślił, że zależy mu na standardowych relacjach z Rosją. Siebie samego określił mianem czarnej owcy Unii Europejskiej. Podobnie jak przed rokiem, Robert Fico jest jedynym unijnym przywódcą, który uczestniczy w obchodach rosyjskiego Dnia Zwycięstwa. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: Prezydent Donald Trump ogłosił 3-dniowy rozejm między Rosją a Ukrainą. Zawieszenie broni obowiązuje od dziś do poniedziałku i obejmuje również wymianę jeńców. Obie strony zgodziły się na propozycję.

0: pozycję prezydenta Trumpa. Ponad miliard opakowań zebrano od początku działania systemu kaucyjnego, podało Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Wiceminister Anita Sowińska podkreśla, że system to wymierne korzyści dla środowiska i gospodarki.
1: Surowce są bardzo cennym materiałem do recyklingu. Zebrane w systemie kaucyjnym są bardzo czyste i one mogą być z powodzeniem użyte do produkcji nowych opakowań do kontaktu z żywnością. System kaucyjny jest również potężnym narzędziem w walce o naszą czystą przestrzeń.
0: Ponad 80% opakowań oddano za pośrednictwem automatów kaucyjnych. Liczba zachorowań na czerniaka w Polsce drastycznie rośnie, alarmują lekarze. Zwracają uwagę, że skóra pamięta oparzenia słoneczne sprzed lat, które mogą skończyć się tą groźną chorobą. A przekonała się o tym pani Emilia z Augustowa.
2: Mam ponad 40 lat. Za moich czasów, jak się było młodym, no nikt nie słyszał o czymś takim jak filtry przeciwsłoneczne. Nigdy się nie opalałam, tylko się spalałam na raka. Skóra schodziła, a szczególnie właśnie w tym miejscu, w którym miałam później czerniaka na udach. Było bardzo malutkie znamie z przodu na nodze. Się zrobił śruby, to był czerniak.
3: Czerniak jest bardzo poważną chorobą. Onkolog kliniczny Iwona Zakrzewska. Mówi się, że czerniak niedługo stanie się drugim nowotworem najczęstszym na świecie.
4: Nowoczesna onkologia to jest świadomość pacjentów i profilaktyka.
3: Chirurg onkolog Leszek Kozłowski.
4: Czerniak złośliwy, jeżeli jest wcześnie wykryty, to daje możliwość 100% wyleczenia. Powinny nas zaniepokoić wszystkie zmiany na skórze, które powstają na skórze niezmienionej. Każdy z nas ma pieprzyki, natomiast jeżeli te pieprzyki zaczynają zmieniać wygląd, kształt, zaczynają swędzić, boleć, jest to też tak zwany objaw niepokoju onkologicznego i w takich sytuacjach musi być to rozwiązane.
0: Liczba zachorowań na czerniaka w Polsce podwaja się co 10 lat. Rocznie wykrywany jest on u 3 tysięcy osób. Wczesne wykrycie daje prawie 100% szans na wyleczenie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: Dziś lokalnie większe rozpogodzenia. Temperatura w dzień przeważnie od 15 do 19 stopni. Chłodniej jedynie na północnym wschodzie kraju i nad morzem od 8 do 13.
5: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
6: Marta Hoppe, zapraszam. Bohaterem dzisiejszego spotkania w audycji Zmiana klimatu będzie człowiek, którego charakterystyczny, ciepły głos oraz sposób narracji sprawiły, że miliony widzów na całym świecie zrozumiały piękno i złożoność życia na Ziemi, na naszej planecie. Bohaterem spotkania jest Sir David Attenborough, który dzisiaj właśnie obchodzi setne urodziny. A człowiek o równie pięknym głosie i też miłości do przyrody jest właśnie w naszym studiu dr Łukasz Bożycki, biolog. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie w tym szczególnym dniu.
6: Szczególny dzień, setne urodziny i od razu taki mam taką myśl, że być może bliskość z przyrodą jest receptą na długowieczność. No bo David Attenborough dużo obcował z przyrodą. 100 lat na koncie, na karku. Dziś mu już musimy śpiewać 200 lat, 200 lat. To może właśnie ta recepta, a nie jakieś diety, nie jakieś inne rzeczy ważne.
7: Ciężko powiedzieć, ale być może to dobry trop, dlatego że są takie badania, które pokazują, że patrzenie na drzewo zmniejsza ilość hormonów stresu w naszym organizmie, a to przekłada się na nasz ogólnoustrojowy dobrobyt, więc może rzeczywiście tak jest, że obcowanie z przyrodą powoduje, że jesteśmy mniej zestresowani, a mniej zestresowani żyjemy dłużej.
6: Ale podobno też odrzucił jedzenie czerwonego mięsa, które też mniej korzystnie wpływa na nasze zdrowie, więc być może te dwie rzeczy połączone ze sobą dają ten efekt, że dzisiaj możemy zaśpiewać 100 lat, happy birthday i w różnych językach, bo ludzie na całym świecie kojarzą tę postać, która myślę zrewolucjonizowała trochę to postrzeganie przyrody przez filmy przyrodnicze. Czy tak może być, że on jest tym prekursorem filmów przyrodniczych?
7: Oczywiście, że tak jest, ponieważ już nawet sam początek David Attenborough urodził się zaledwie 3 miesiące po światowej premierze telewizora. W związku z tym całe jego życie to jest cały ten okres telewizji, który znamy. Jako pierwszy zaczął nagrywać programy przyrodnicze w kolorze. No a jak opowiadać o przyrodzie, jak nie w kolorze, gdzie zwierzęta ze sobą rywalizują, samce próbują pokazać, że są najpiękniejsze na całym świecie, a w czarno-bieli widz nie jest w stanie tego zauważyć. Więc

Życie na Ziemi to był ten pierwszy program, który przykuwał ludzi do telewizorów, najpierw w Wielkiej Brytanii, a potem na całym świecie. I to było niesamowite wrażenie. Ludzie zaczęli

0: filmy kręci trochę krócej, ale rzeczywiście całe jego życie już jest z tym związane. To czy dzisiaj, w tym dzisiejszym naszym zurbanizowanym świecie, takie filmy przyrodnicze jeszcze są potrzebne? No bo możemy wszystkie zwierzęta, wszystkie rośliny zobaczyć w internecie, więc po co tutaj filmy kręcić?
1: Najnowsza produkcja nazywa się Londyn Davida Attenborough i to jest niezwykły film, który ma premierę właśnie dziś, 8 maja o godzinie 19:45 w BBC Earth. I w tym filmie, bo miałem przyjemność już zobaczyć wcześniej ten film, więc wiem co jest w środku. Na przykład widzimy autostrady dla jeży, czyli otwory w płotach pomiędzy poszczególnymi posesjami, tak żeby jeże mogły sobie przechodzić. W tym filmie występują zarówno aleksandrety obrożne, jak i mewy, gołębie, występują lisy i występuje mnóstwo innych gatunków zwierząt, które postanowiły żyć w Londynie, w jednym z największych miast świata. I okazuje się, że tam też jest przyroda i też warto o niej myśleć i też warto zostawić dla niej przestrzeń i miejsce. Po to, żeby cieszyła nasze oko, ale też po to, żebyśmy nie byli tacy samolubni, że miasta są tylko dla nas, one są też przecież dla przyrody.
0: I to właśnie ten film, który dzisiaj ma swoją premierę, postanowił nam David Attenborough na swoje setne urodziny pokazać, dlatego że Londyn to jest to jego miasto, mimo że zwiedził cały świat i w zasadzie, no, gdzie go nie było, no, był tu i tam i widział naturę, przyrodę w różnych miejscach, w różnych formach, to jednak Londyn kocha najbardziej i ten Londyn chciał nam pokazać, ten dziki Londyn, który rzeczywiście jest niesamowicie dziki. Pewnie wiele miast takich jest, tylko trzeba umieć na to popatrzeć.
1: Sir David Attenborough nawet zdradza w tym filmie Londyn Davida Attenborough, że mieszka kilka minut od Richmond Park, w którym możemy zobaczyć stada jeleni, danieli. Ja ostatnio, będąc kilka miesięcy temu w Richmond Park, widziałem pójćkę nawet, dzięcioły zielone, mnóstwo zwierząt i da się to pogodzić. Dziką przyrodę z ludźmi. Więc tak, rzeczywiście David Attenborough mieszka bardzo blisko tego parku. Dość dobrze zna Londyn. Pojawiają się tam też inne parki, na przykład Hyde Park, gdzie jest mnóstwo rzadkich gatunków ptaków.
0: Więc a my znamy Hyde Park właśnie z tej działalności ludzkiej, tak? Że tam można się wyżyć, pokazać. Ale tam też jest życie.
1: Z wielu imprez i wydarzeń, więc tam jest oczywiście mnóstwo i kolorowych ptaków, aleksandrety obrożne, czy hełmiatki ostatnio widziałem. Są także wiewiórki, które wymuszają na ludziach pokarm, więc naprawdę warto wybrać się do takich parków, bo bardzo często są one stoją dla dzikich zwierząt i to właśnie możemy zobaczyć.
0: To tak sobie trochę teraz myślę o tych naszych dzikach, które pojawiają się chociażby w Warszawie, ale w wielu miastach wchodzą i raczej nie mamy z tego powodu, nie mamy powodu do zadowolenia i nie ma radości, że te dziki żyją koło nas. A ten Londyn jest pokazany jako miejsce, gdzie lis może sobie spokojnie przyjść, gdzie właśnie sarny, daniele mają swoją przestrzeń i jakoś nikomu to nie przeszkadza. Chyba, że tak nam to David Attenborough pokazuje.
1: Są oczywiście sytuacje konfliktowe, ale opowiadając o przyrodzie i pokazując, jakie potrzeby ma przyroda i dlaczego, w jaki sposób ona jest fascynująca, to potrafi te konflikty załagodzić. No bo wiadomo, jaka jest reputacja gołębi. Bardzo wiele ludzi ma złe opinie na temat gołębi, ale jeżeli ci ludzie dowiadują się o tym, że na przykład gołębie są w stanie rozpoznawać obrazy typu Picasso i typu Monet bezbłędnie po kilku tygodniach treningu, o, to oczy się już otwierają. A jak taki obraz odwróci się o 180 stopni, to gołębia już gubią się w przypadku obrazów typu Monet, ale typu Picasso nadal wiedzą, co to za sztuka. A później nauczono gołębie rozpoznawać komórki nowotworowe na zdjęciach histopatologicznych, wycinków węzłów chłonnych pochodzących od człowieka. I okazało się, że po 2 tygodniach osiągały skuteczność na poziomie 90-90 paru procent, co było super wynikiem, że taki gołąb po krótkim treningu rozróżnia komórki nowotworowe złośliwe, łagodne od zmian prawidłowych. I jeżeli to wszystko opowiemy o przyrodzie, David Attenborough tysiące godzin nam opowiadał o przyrodzie, to wtedy patrzymy na przyrodę zupełnie innym, bardziej wrażliwym, wyrozumiałym, być może nawet wspierającym wzrokiem, a to przyniesie korzyści nam wszystkim, bo patrzenie i obcowanie z przyrodą niewątpliwie przedłuża nam życie, co pokazał David Attenborough. Mnie rozbawiła ta scena z filmu Londyn Davida Attenborough, jak stulatek leży obok jeża. I opowiada nam o jeżach. To niesamowity hard ducha, taka wytrzymałość i chęć przybliżania nam przyrody.
0: Pokaz filmu, który my widzieliśmy, ale pan miał jeszcze dodatkową kiedyś atrakcję i przyjemność osobiście spojrzeć i spotkać bohatera, o którym dzisiaj rozmawiamy, czyli Sir David Attenborough wręczał panu jakąś nagrodę.
1: Tak, to była nagroda fotograficzna w konkursie organizowanym przez BBC i Muzeum Historii Naturalnej.

0: w Londynie, to było kilka lat temu, za zdjęcie nietoperza. Dwukrotnie tam zdobyłem nagrodę, ale na okrągłych obchodach tego konkursu był David Attenborough i jej królewska wysokość księżna Cambridge Katarzyna. To było niezwykłe przeżycie.
1: Czy to niedawno było?
0: Poznać. Jakiś czas temu.
1: Skoro już Katarzyna.
0: Księżna Katarzyna. Jeszcze wtedy królowa żyła. Tak, tak. I wtedy była księżną Cambridge Katarzyna, więc to niesamowite, poznać autorytet, pouścisnąć mu dłoń, usłyszeć ten głos, o którym pani wspominała.
1: Ale brzmi tak samo,
0: no,
1: tak face
0: jest
1: to face,
0: dokładnie
1: to jest to samo.
0: Jest takim ciepłym, życzliwym, bardzo przyjaznym w odbiorze człowiekiem. No ale oczywiście ten, kto rozmawia z Davidem Attenborough, no musi się stresować, więc ja się stresowałem. Pamiętam, że trzęsły mi się ręce z wrażenia, ale zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie. Z uprzejmością pozował do tego zdjęcia, więc to była super frajda. Rozmawialiśmy chwilę o ochronie przyrody i o tym, jaki wpływ na ochronę przyrody może mieć fotografia przyrodnicza.
1: Fotografia przyrodnicza, którą pan się zajmuje, i filmy przyrodnicze, którymi zajmuje się nasz dzisiejszy bohater. No właśnie, to może wpłynąć na nasze postrzeganie, o czym już powiedzieliśmy, na wrażliwość na przyrodę, ale czy David Attenborough też się angażował w jakieś akcje takie, które mają wspierać przyrodę, które mają ją chronić? Czy to tylko film? I to też jest dużo. Ale czy za tym jeszcze szły kolejne rzeczy?
0: Oczywiście, że tak. Przemawiał w bardzo wielu niesamowitych miejscach. Czy to ONZ, czy rozmawiał z Barackiem Obamą, czy był w bardzo bliskich kontaktach z królową brytyjską. Więc lobbował na rzecz przyrody w bardzo, bardzo wielu miejscach. Praktycznie wszędzie tam, gdzie można było rozmawiać o przyrodzie, to David Attenborough to robił. I środowisko naukowe uznaje autorytet Davida Attenborough, ponieważ 40 gatunków roślin i zwierząt jest jego imienia. I czasem są to bardzo egzotyczne zwierzęta, ale czasem to są to organizmy, które możemy spotkać także w Wielkiej Brytanii. Więc skoro środowisko naukowe uznaje jego autorytet i nadaje zwierzętom i roślinom jego imienia, nadają im nazwy, no to musi coś znaczyć.
1: A dla pana co on znaczy? Jaką był inspiracją, czy właśnie tą taką iskierką, żeby trochę w tę stronę podążać, żeby trochę naśladować, czy jednym z wielu, który dobrze, że jest i można się inspirować?
0: Na pewno nie jeden z wielu. Jedyny w swoim rodzaju. Tak bym z pewnością to określił. I tak chwilę się zastanawiam, bo to ciężko gdybać, ale mogłoby się okazać, że na przykład nie byłbym biologiem, nie zajmowałbym się fotografią czy też filmem przyrodniczym, nie opowiadałbym o tym, tylko na przykład zająłbym się jakimiś finansami, gdyby te filmy przyrodnicze nie powstały. No bo pamiętam, jakie emocje mi towarzyszyły, jak te filmy oglądałem. Zwykle to była sobota albo niedziela. Zwykle to były niesamowite wyprawy, najbardziej skrywane tajemnice przyrody. Czasem niektóre gatunki ekipa BBC nagrywała po raz pierwszy w historii świata. Te gatunki występowały przed kamerą. Albo jakieś historie widzieliśmy po raz pierwszy na świecie. To pokazuje drugi nowy dokument, który też BBC przygotowało z okazji urodzin Davida Attenborough, a który już miałem okazję oglądać. To David Attenborough, początek wielkiej przygody, i to jest film opowiadający, taki dokumentalny opowiadający, jak powstawał serial Życie na Ziemi. No i tam możemy zauważyć, ile czasu ekipa spędzała w terenie, z jakimi mierzyła się trudnościami, dlaczego niektóre ujęcia wyglądają tak, a nie inaczej, bo okazywało się, że na przykład David, trochę uchylam rąbka tajemnicy, miał uczulenie na przykład na zwierzaka, który był w ekipie, w związku z tym spuchły mu oczy i nie można było zrobić bliskich kadrów, tylko można było nagrywać szeroko, żeby David Attenborough był małą postacią w kadrze, dlatego że po prostu miał opuchnięte oczy od uczulenia.
1: No jakoś to można obejść, albo z boku, albo ręce na przykład, właśnie, tak, gestykulujące gdzieś na tle przyrody.
0: Ekipa musiała sobie tak radzić.
1: Ale takie smaczki lubimy też oglądać.
0: Tam też pokazywane są historie, jak polityka mieszała się w pracę ekipy, gdzie ekipa BBC wyjeżdżała do jakichś miejsc zagrożonych konfliktami, gdzie spotykała wojsko, które do nich strzelało, gdzie to wojsko chciało konfiskować taśmy, na których były jakieś niesamowite ujęcia przyrodnicze. Tam też mamy historie, które były pokazywane jako pierwszy raz w historii świata, nie tylko Polski. Więc to niezwykła produkcja, którą też możemy zobaczyć dziś i też możemy ją zobaczyć w BBC Earth. O 20:55 będzie premiera, więc to jest taki serial, który przyciąga ludzi bardzo, a teraz możemy posłuchać o kulisach powstawania tego serialu.
1: Czyli dzisiaj wieczór z Davidem Attenborough i jego filmami, które potrafią nas też czasami tak wyciszyć, uspokoić. Nie mówię, że uśpić, ale może to się też

0: zdarzyć, no bo ten jego sposób mówienia, ten głos aksamitny i taki ciepły sprawia, że to wszystko trochę wygląda jak bajka, trochę się to ogląda jak taką magiczną krainę, a to jest nasze codzienne życie. Niektórzy mają bliżej, niektórzy dalej, no bo różne zakątki świata, ale to jest ta codzienność na naszej planecie. To nie jest wymyślona historia.
1: To prawda. Ja jeszcze na te filmy patrzę takim okiem człowieka z branży. Sam się zajmuję fotografowaniem, filmowaniem dzikiej przyrody i doskonale zdaję sobie z tego sprawę, że to pasmo niepowodzeń, które od czasu do czasu przerywane jest drobnym sukcesem, bo zwierzęta robią co chcą i kiedy chcą.
0: To tak patrząc jeszcze, ile lat David Attenborough te filmy tworzy,
1: no
0: nagrywa.
1: Chyba kolejne 100 będziemy czekać.
0: Tak, ale chodzi mi o to, co było kiedyś i jakie możliwości techniczne były kiedyś, a co jest dzisiaj. Jak dzisiaj kamera może być mała, ukryta, długo działająca, bo ma zasilanie, które dłużej jest w stanie ciągnąć i nagrywać. I te taśmy są dłuższe i pamięć do nagrania jest dłuższa, więc myślę, że teraz jest nieco łatwiej, chociaż nie wiem, bo nie próbowałam, ale ta technika też się zmieniała. Technologia, której można użyć do stworzenia filmów przez lata, też mocno się zmieniała.
1: Ale trzeba pamiętać o tym, że poprzeczka jest wyżej.
0: Konkurencja jest też większa.
1: Pierwsze polowanie lwów, nawiązując do tego, co pokazywał film Życie na Ziemi, już zostało zarejestrowane. Trzeba zrobić kolejne rzeczy, więc poprzeczka jest zdecydowanie wyżej, więc jest jednak trudniej, pomimo że technika i technologia jest już po naszej stronie i coraz bardziej nas wspiera. I wydaje się nawet, że David Attenborough doskonale to rozumiał i on wprowadzał nowinki do telewizji, czyli pierwsze kolorowe filmy przyrodnicze, pierwsze obrazy w 4K, pierwsze drony, pierwsze kamery w podczerwieni wykorzystywane do filmów przyrodniczych, więc za każdym razem, kiedy coś się pojawiało nowego, co może nam lepiej zaprezentować, lepiej pokazać przyrodę albo przenieść nas do świata przyrody, to zawsze Sir David Attenborough z tego korzystał i to wprowadzał do programów i pewnie dlatego też te jego programy cieszą się tak ogromnym zainteresowaniem, powodzeniem i to nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale na całym świecie, no bo my wszyscy w Polsce doskonale znamy te produkcje, kojarzymy te obrazy, kadry, każdy rozpoznaje ten niesamowity głos.
0: I chociaż lubimy głos Krystyny Czubówny, która też filmy przyrodnicze czyta, tłumaczy, to no, oglądanie filmu Davida Attenborough w oryginale z jego głosem daje jeszcze więcej przeżyć.
1: Oczywiście, że tak. Daje niesamowitą frajdę. Polecam każdemu to przeniesienie się w te niezwykłe zakamarki na całym świecie. To robi wrażenie. Pamiętam, jak oglądałem Davida Attenborough z waranami z Komodo najpierw, a potem sam pojechałem na Komodo i oglądałem warany. No to pamiętałem te ujęcia i próbowałem sobie znaleźć te miejsca, w których David Attenborough nagrywał. No to niezwykle urocze. Teraz w tym serialu Londyn Davida Attenborough też tam kilka takich ujęć znalazłem, które mnie zainteresowały. Czyli na przykład wąż Esculapa, który jest w kanale, obok kanału żyją na drzewach w Londynie. Będę niedługo, będę szukał.
0: Sprawdzę.
1: No i sokoły wędrowne, które są blisko Big Bena i tam można znaleźć takie kadry, na których są sokoły, jest parlament, jest Big Ben, centrum Londynu. To mi to wcześniej umknęło, a ten serial mi to pokazał, że warto tam się jednak zatrzymać i podnieść głowy do góry, powyżej tłumów, żeby znaleźć tego niesamowitego ptaka.
0: Ale też spojrzeć pod nogi, bo tam może przechodzić jeż, albo w krzakach może być ukryty lis, no bo te zwierzęta też w Londynie mieszkają. A z pana takiej obserwacji, my lubimy oglądać filmy przyrodnicze, to jest coś, co nadal jest taką atrakcją i takim momentem, kiedy chcemy skorzystać, no bo mamy takie możliwości, wszystkie platformy streamingowe, seriale, tego jest taka ilość, że czasami trudno się zdecydować. A gdzie w tym wszystkim są filmy przyrodnicze i czy nadal właśnie mają dużą liczbę odsłon?
1: Wydaje się, że coraz więcej ludzi ogląda filmy przyrodnicze i też podgląda przyrodę dzięki temu i chce więcej wiedzieć o przyrodzie, bo niezwykle ważne jest to, żebyśmy mieli jakąś podstawową wiedzę, żebyśmy rozumieli, na co patrzymy. Bo jeżeli coś widzimy na łonie przyrody, ale nie do końca wiemy, co to jest i co to oznacza, no to też nasz wzrok jest mniej wrażliwy na to i nie zawsze podążamy za tym tropem, żeby poświęcić temu czas i uwagę, żeby dobrze się przyjrzeć. A to, co zauważam, to to, że na przykład są różne aplikacje do wprowadzania obserwacji różnych gatunków zwierząt. I jeszcze kilka lat temu Polska posiadała mnóstwo białych plam. Czyli nie było obserwatorów z tymi aplikacjami, którzy by wprowadzali różne obserwacje. Te wszystkie białe mapy się zapełniają, co oznacza, że jest coraz więcej osób, które obserwują przyrodę, są wrażliwe na przyrodę i to jest połączone albo w ten sposób, że najpierw oglądają przyrodę i potem wędrują do filmów przyrodniczych, żeby poszerzyć swoją wiedzę.

0: i rozumieć więcej, albo najpierw zaczynają od domowego zacisza, oglądają przyrodę i sobie myślą, kurczę, wyjdę w teren, poszukam jeży, fajnie zobaczyć jeża. Ostatnio przenosiłem jeża z drogi, w nocy zauważyłem go na drodze, jak jechałem samochodem. One mają super strategię obronną przed drapieżnikami. Zwijają się po prostu w kulkę, wystawiają kolce. Ale ta strategia w ogóle nie działa tak w konfrontacji z samochodami. No więc przenosiłem, zdjąłem bluzę i przenosiłem go w tę stronę, w którą wydawało mi się, że chciał pójść, czyli w tę stronę, w którą był skierowany swoim pyszczkiem. No i chyba nie wrócił już na drogę. No więc widzimy takie jeże w telewizji, oglądając film, a potem sami chcemy pójść w teren i po prostu zobaczyć takiego jeża na własne oczy. A polskie jeże warto obserwować tam, gdzie jest ich brzuch. Jakiego koloru są włosy? Bo może to być jeż wschodni albo zachodni. Albo będzie jasny na brzuszku, albo ciemny.
1: No a nikt tak pięknie o przyrodzie nie opowiada jak Sir David Attenborough, który od 7 dekad współpracuje z BBC i to postrzeganie natury który zrewolucjonizował, zachęcił wiele osób do tego, żeby być bliżej przyrody, żeby ją poznawać, żeby z nią obcować. Doktor Łukasz Bożycki, biolog, był dzisiaj gościem audycji Zmiana Klimatu. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Miłego dnia.
1: A my spotykamy się w kolejnym programie Zmiana Klimatu. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Samo zdrowie.
3: Proszę Państwa, dzisiaj porozmawiamy o andropauzie, takim czasie pewnego wyciszenia, można też nazwać uspokojenia w organizmie mężczyzny. To jest, jak to się dzieje, jakie są tego konsekwencje i co zrobić, żeby jakoś tak łagodnie panowie przez ten czas przechodzili. Opowiemy Państwu dzisiaj w audycji. Artur Wolski, Samo Zdrowie, Polskie Radio 24 i przedstawiam ekspertów w studiu. Jest z nami doktor nauk medycznych Piotr Paweł Świniarski. Pan doktor jest urologiem, andrologiem. Dzień dobry.
4: Dzień dobry Państwu.
3: I jest z nami pani Marta Bem, która też będzie nam opowiadała o pewnych danych, dlatego że, proszę Państwa, ukazał się raport na ten temat, na temat andropauzy. No i troszkę Państwu na ten temat dzisiaj opowiemy. Kiedy zaczyna się taki trudny czas dla panów?
4: Andropauza zaczyna się w wieku 50, 60 czy 70 lat i nie ma tutaj konkretnej linii odcięcia, że w tym wieku już każdego mężczyzny to będzie dotyczyć. Warto pamiętać, że im starszy wiek mężczyzny, tym większe prawdopodobieństwo, że ta andropauza może mieć miejsce. Ale to nie oznacza, że 40-parolatka, czy nawet pod koniec lat 30. taka andropauza może zacząć się zaczynać, szczególnie jeśli mieliśmy jakieś wrodzone zaburzenia związane z rozwojem jąder i ich funkcjonowaniem. Dlatego warto pamiętać, że andropauza to jest cały zespół objawów związanych z obniżonym poziomem testosteronu i zmniejszonym wpływem tego testosteronu na ciało mężczyzny. A jeśli do tego dodamy niesprzyjające czynniki życia codziennego, typu brak ruchu, niewłaściwa dieta, nadmierna ilość stresu i brak odpowiedniej regeneracji, no to dochodzi do tego, że przyspieszamy ten moment, w którym ta andropauza się zacznie.
3: Aż trudno uwierzyć, bo ukazał się właśnie raport, o którym też Państwu będziemy opowiadać, o andropauzie, że 2/3 Polek i Polaków zupełnie nie zna pojęcia andropauzy. No w XXI wieku, no ale cóż, no taka jest prawda, no. To są wyniki badań naukowych. Pani Marta, trochę zaskakują, prawda?
5: Wcale nie zaskakują.
3: Nie?
5: W 2023 roku Kulczyk Foundation przygotowało raport dotyczący społecznego postrzegania menopauzy i tam wyszło, że 93% Polek niepoprawnie wskazuje definicję menopauzy, tylko 7% poprawnie ją wskazuje.
3: W końcu procesu, który no
5: dotyczy 100% kobiet.
3: Właśnie.
5: Proces starzenia się dotyczy kobiet i mężczyzn. Każdy przejdzie przez ten etap.
3: Może nie chcemy o tym pamiętać, wiedzieć, odpychamy tę wiedzę od siebie. Może to też jest jakiś powód.
5: Tak, dokładnie. Nawet menopauza została kiedyś bardzo niefortunnie przetłumaczona na słowo przekwitanie. To też jakby pokazuje, że wcale nikt nie chce być kojarzony z przekwitaniem i końcem życia. I też tak jest z andropauzą. To jest jedno z takich bardziej nierozpoznanych zjawisk czy obszarów dotyczących zdrowia mężczyzn. 2/3 Polek i Polaków właśnie nie wie, nie słyszało, nie kojarzy tego pojęcia. Ale ci, co słyszeli, najczęściej kojarzą pojęcie andropauzy właśnie z pojęciem menopauza, więc to jest duża szansa na taką edukację nas wszystkich.
3: No i dlatego

0: Go dzisiaj w audycji Samozdrowie o tym rozmawiamy. Panie doktorze, gdyby tak wymienić objawy, które występują, z którymi, mam nadzieję, pacjenci, panowie do pana, do gabinetu też się będą zgłaszać, które też panów martwią, a są one związane właśnie z andropauzą, czyli z tym, nie chcę powiedzieć postojem takim biologicznym, ale z pewnym wyciszeniem, z przemodelowaniem i przebudową trochę naszych procesów fizjologicznych, które gdzieś w środku do nas zachodzą cały czas.
1: Głównym powodem, dla którego trafiają do mnie mężczyźni do gabinetu, są to objawy związane z sferą seksualną, czyli zaburzenia erekcji czy spadek libido, ale także są to też objawy związane ze sferą psychiczną, czyli zaburzenia pamięci, spadek koncentracji, trudności decyzyjne, pewna labilność taka emocjonalna, ale także problemy związane z samym ciałem, czyli już nie tak łatwo zgubić te kilka dodatkowych kilogramów, tracą masę mięśniową, może dochodzić do jakichś postępów osteoporozy, czyli spadku gęstości kości. I te wszystkie objawy zaczynają mężczyzn skłaniać do tego, żeby się na chwilę nad sobą zastanowić i zapytać, skąd się to bierze i dlaczego tak się dzieje. Bo niestety każdy z nas zachowuje w pamięci to, jaki był sprawny, jak dobrze funkcjonował w wieku lat 20 czy 30.
0: No i cały czas myślimy, że tak będzie do końca
1: i myślimy,
0: naszej
1: że tak
0: ziemskiej
1: będzie do końca.
0: Drogi. A
1: i
0: tu niespodzianka przykra.
1: Jednym z pierwszych wykresów, które rysuję z wszystkim swoim pacjentom, jest właśnie to, żeby im uświadomić, że no gdzieś ta linia pomiędzy wiekiem lat 20 a wiekiem na przykład 80 czy 90, no ona gdzieś musi przebiegać w tej tendencji spadkowej. I nie utrzymamy tej sprawności i fizycznej, i psychicznej, i umysłowej do 80 czy 90 bez żadnego uszczerbku. Warto podkreślić, że średnio uzyskujemy maksymalny nasz poziom testosteronu, taki fizjologiczny dla konkretnego mężczyzny w wieku lat 25-30 i od tego momentu zaczyna się powolny fizjologiczny spadek poziomu testosteronu około 1-3% rocznie. Ale to nasz tryb i styl życia decyduje o tym, czy to będzie bliżej tego 1%, czy nawet mniej, czy bardziej bliżej 3%, czy nawet 4%.
0: Panie doktorze, że jak zajrzymy do tego raportu, to takie symptomy organiczne, które zgłaszają sami pacjenci, no w tym czasie andropauzy, są trudne do zaakceptowania, bo tak, mówią ludzie, a mamy nadmierną potliwość. Uderzenia gorąca, kłopoty z pamięcią i koncentracją, mgła mózgowa, że coś niby pamiętamy, ale tak jakoś trudno to jest, że tak powiem, zebrać w jedną całość. Zaburzenia kardiologiczne mogą się pojawić. Źle śpimy. W ogóle wszystko nas zaczyna boleć. No jak to jest, powiedzmy, takie przesilenie zimowo-wiosenne, to usprawiedliwiamy, że to minie. Co pan wtedy mówi pacjentom? Czy ten termin andropauzy, żeby też ludzi uspokoić, żeby nie wpadali w panikę, że gwarancja na dobre zdrowie nam się skończyła, że to jest jakiś proces, w który wchodzimy i po prostu jak będziemy wiedzieli więcej, no to mądrzej przez to przejdziemy.
1: Ja zawsze stawiam na edukację pacjenta w gabinecie i uważam, że jeśli mężczyzna zrozumie to, co się z nim dzieje, dlaczego tak się dzieje i w jakim kierunku to idzie, to łatwiej będzie mu to po pierwsze w jakimś sensie zaakceptować, pogodzić się z tym, a z drugiej strony łatwiej będzie mu tym zarządzać, czyli wyposażony w wiedzę i narzędzia u mnie w gabinecie, będzie wiedział, jak temu w jakim sensie przeciwdziałać, czy spowalniać ten proces, tak żeby nie był on dla niego aż tak bardzo traumatyczny i tak bardzo dla niego trudny. Mamy oczywiście narzędzia w postaci różnego rodzaju farmakologicznych środków, które są w stanie zapobiegać tym objawom związanym z andropauzą, czy wręcz całkowicie je znosić, ale w każdej sytuacji są one indywidualnie dobierane, tak aby docelowo po pierwsze podnieść poziom testosteronu i zmniejszyć bądź znieść całkowicie te objawy. Pamiętajmy, że testosteron jest, można powiedzieć, jednym z najważniejszych męskich hormonów, bo decyduje praktycznie od 7 tygodnia życia płodowego o tym, że zostajemy w ogóle chłopcami. I decydują także o dojrzewaniu płciowym, o tym, że wyglądamy, funkcjonujemy jak prawdziwi faceci, a spadek jego poziomu powoduje powstanie tych wszystkich objawów, o których mówimy właśnie w andropauzie.
0: Panie doktorze, gdyby pan się odniósł właśnie do tego testosteronu, dlatego że bardzo wielu panów, chodząc na siłownię i chcąc jeszcze bardziej się usprawnić, sięga właśnie po możliwości dostarczenia tego testosteronu do organizmu. Ale czy to dobry pomysł, jeśli to robią na własną rękę, bez konsultacji ze specjalistą, z urologiem, z andrologiem,

0: I na ile jest taki związek i czy to w ogóle jest prawdziwa teza, że testosteron jest taką pożywką dla komórek rakowych? Czy to prawda, czy to po prostu fałsz i fake news?
1: Pan redaktor dotknął tutaj dwóch istotnych rzeczy. Po pierwsze, kwestia testosteronu stosowanego w formie tak zwanej siłownianej, czyli po to, żeby zwiększyć, poprawić swoją muskulaturę, sprawność, wydolność fizyczną.
0: Jeżeli andropauzie powiedzieć nie, nie dam się, jestem silny.
2: Myślę, ale to jest bardzo błędne założenie, bo to nie o to chodzi, żeby walczyć z tą andropauzą, tylko odpowiednio się nią zaopiekować.
0: No właśnie i zaraz też panom o tym opowiemy, bo to bardzo ważne. Dziękuję, że pani na to zwróciła uwagę.
1: Myślę, że tutaj mylimy dwa pojęcia. Bo stosowanie testosteronu leczniczo w tym, żeby zajmować się objawami andropauzy, to jest osobna rzecz, a stosowanie testosteronu w celach siłownianych, często na poziomie suprafizjologicznym, czyli wysoce ponad górnymi normami testosteronu, jest zupełnie osobnym zjawiskiem. I ja osobiście jestem nie do końca zwolennikiem takiego przyjmowania testosteronu na własną rękę, szczególnie z niewiadomych źródeł. Pamiętajmy, że dwa największe czarne rynki farmaceutyków to są właśnie środki sterydy, anaboliki, testosteron i drugim największym rynkiem są właśnie środki na potencję. I dlatego po pierwsze, no, nie przyjmujmy niczego, co nie pochodzi z zaufanych źródeł aptecznych. Po drugie, większość tych panów, którzy decydują się na przyjmowanie sterydów i anabolików na siłowni, wcześniej lub później dochodzi do wniosku, że jednak to nie było tego warte. Bo szkody dla zdrowia i rozregulowanie hormonalne całego organizmu często są już nieodwracalne. A szczególnie jeśli dotyczy to młodych mężczyzn, którzy jeszcze nie mają rodzin, dzieci i kiedy oni po 3, 4, 5 latach przyjmowania takich środków nagle orientują się, że chcą mieć dzieci, no to wtedy może być to co najmniej trudne, dla niektórych niemożliwe.
0: Ale ktoś nie ma specjalnej wiedzy, to wydaje mu się, że to jest nielogiczne, no bo jak się napakował testosteronem, no to będzie z niego wielki lew i po prostu na tatusia się świetnie nadaje. A to okazuje się, że figa prawdę.
1: Organizm jest zespołem naczyń połączonych. I za produkcję testosteronu w organizmie mężczyzny odpowiadają jądra. I reguluje ten cały system podwzgórze i przysadka. Jeśli przysadka dostaje sygnał z krwi, mam dużo testosteronu, to wtedy wysyła sygnał do jąder stop na produkcję własnego testosteronu. W związku z czym, jeśli my podamy zastrzykiem z zewnątrz egzogenny testosteron, to automatycznie dochodzi do wyhamowania funkcji jąder. Czyli spadek częściowy albo najczęściej całkowity produkcji własnego endogennego testosteronu, a jądra nie są tak wybiórcze, że okej, nie produkuję testosteronu, będę produkował plemniki. Tylko automatycznie one idą, można powiedzieć, na wakacje i nie produkują ani testosteronu, ani plemników.
0: No i to jest prosta odpowiedź, dlaczego wtedy panowie młodzi, chociaż napakowani i umięśnieni, którzy tak na pierwszy rzut oka wydają się być super kandydatami na tatusiów, bo są mocni, dobrze zbudowani, silni, mogą mieć problemy, żeby tym ojcem.
2: A jak jeszcze połączymy to z tymi danymi dotyczącymi w ogóle problemu płodności?
0: Zostać. No właśnie, to jest duży problem, bo w raporcie to oczywiście też jest uwzględnione, ale jeszcze chciałbym na moment też do tego raportu wrócić, dlatego że objawy andropauzy przenoszą się również taki na obszar zawodowy, który dla panów, ale w ogóle dla nas wszystkich jest ważny, bo przecież ta sfera życia zawodowego wypełnia nam ogromną część naszego w ogóle życia. Co tu wychodzi z raportu i jak jest tego płyną wnioski, pani Marta Bem?
2: Tak, zgadza się. Praca jest bardzo ważnym obszarem życia dla mężczyzn. To są niejako takie kody kulturowe, nasze uwarunkowania. Ten obszar pracy bardzo tworzy męskość, tworzy samych mężczyzn. No właśnie, ale właśnie ci mężczyźni 40- i 50-letni wskazują właśnie pracę jako taki obszar, który jest najbardziej zagrożony procesem starzenia się. Jeżeli pytamy trochę starszych mężczyzn, tych koło 60, to oni wskazują raczej na relacje z partnerką. Tutaj ten numer jeden trochę się zmienia, więc w ogóle zrozumienie tej specyfiki, jak mężczyźni funkcjonują, może w ogóle być taki istotny w kontekście chociażby programów profilaktycznych, czy w ogóle takiej części edukacyjnej. Mało tego, w ogóle miejsce pracy jest bardzo dobrą platformą edukacji. Jest taki raport Edelman Barometer Trust, który bada poziom zaufania społeczeństw wobec różnych grup, między innymi pyta się o zaufanie wobec mediów, rządu, no ale też i biznesu, i biznes niezmiennie od paru lat naprawdę jest na pierwszym miejscu. Stąd jakby też warto o tym mówić w miejscu pracy, a mężczyźni po 50 roku życia wskazują, co im dolega. Najczęściej około 70% wskazuje, że to po prostu jest brak sił, mniej sił.
0: No właśnie.

0: Kultura i popkultura pokazująca mężczyzn jako tych samowystarczalnych, tych, którzy mało tego dojrzewają i starzeją się z klasą i godnością. Przecież ten sam siwy włos u mężczyzny jest zupełnie inaczej odbierany niż u kobiety. Często zmarszczka u kobiety jest zauważona jako ta, która jest wynikiem zaniedbania, przeoczenia czegoś. O mężczyzn ma to ich uszlachetniać. No i właśnie taki sposób pojmowania tego procesu starości, starzenia się, które jest naturalne, trochę może opóźniać i profilaktykę, i to, jak bardzo jesteśmy wrażliwi na sygnały z ciała.
1: W tym raporcie ukazały się też takie wypunktowane największe lęki panów na etapie andropauzy. No i tutaj badani jasno wskazują na taką niemoc, która ich dopada, czyli to, o czym pani mówiła przed chwileczką, że mogą stać się zdetronizowani, czyli z tego pierwszego miejsca, do którego się przyzwyczaili, że tak było zawsze. No to jeszcze na tym pudle zostaje drugie, trzecie miejsce, a czasami można w ogóle wypaść i już nie ma punktacji, że boją się pewnej pustki, samotności, bo już nikt nie będzie na nich patrzył, bo nie będą mogli spełniać tych wszystkich oczekiwań. No i skoro tam się wszystko tak wycisza, no to kto wie, może ta śmierć przyjdzie wcześniej.
0: No właśnie, w ogóle my kobiety żyją dłużej. I to jest duża różnica, bo średni wiek życia kobiety w Polsce to 82 lata, mężczyzn trochę powyżej 74.
1: No to duża różnica.
0: To jest duża różnica. Jeżeli chodzi, wydaje mi się, o Europę, to jesteśmy jednym z takich liderów tej takiej dużej różnicy. Ale też trzeba mówić o takim życiu w zdrowiu, w życiu w jakości. Więc tutaj lekarze wskazują jeszcze niższy wiek, tak, tego życia w zdrowiu i w jakości.
2: No pamiętajmy o tym, że mężczyźni rzadziej interesują się swoim zdrowiem, rzadziej sięgają po profilaktykę i w związku z tym często później są diagnozowane wszelkie poważne schorzenia, choroby nowotworowe i ten poziom stresu, który przez wiele, wiele lat i dekad życia był często albo nierozładowany, albo nieumiejętnie zaopiekowany, no ma wpływ suma summarum na ten końcowy jakby czas życia i jakość tego życia.
1: W naszych dyskusjach o zdrowiu, o takim samym zdrowiu, nie boimy się trudnych pytań, to ja takie pytanie teraz zadam, bo z raportu to też wyszło, że społeczność nieheteroseksualna wydaje się lepiej przystosowana do tego procesu starzenia i do andropauzy. Panie doktorze, pani Marto, z czego to wynika? Jak to wytłumaczyć i w ogóle o co chodzi?
0: Tak, rzeczywiście są takie dane, które w naszym badaniu, które wskazują właśnie, że osoby te generalnie przez lata musiały o wiele więcej barier pokonać. O wiele więcej tutaj się nauczyć, ale też mieć taki wgląd w siebie i taką wrażliwość w sobie wypracować, że rzeczywiście ten proces starzenia jest jedną z kolejnych już, no może nie przeszkód, ale jednym z kolejnych etapów, który po prostu trzeba sobie lepiej zaopiekować. Te osoby są bardziej zaradne i wrażliwe, szybciej dostrzegają te zmiany i takie sygnały w ciele.
1: Proszę Państwa, no i dzisiaj porozmawialiśmy o andropauzie, a naszymi ekspertami byli pani Marta Bem i pan doktor nauk medycznych Piotr Paweł Świniarski. Pan jest, panie doktorze, urologiem, andrologiem. Bardzo Państwu dziękuję.
2: Dziękuję Państwu bardzo.
1: Artur Walski, ja też Państwu dziękuję i przypominam, że audycje Samo Zdrowie w Polskim Radiu 24 są od poniedziałku do piątku, zaraz po godzinie 19.30.
3: Zdrowie. Powtórka programu. Weekend kulturalny.
4: Maja Kluczyńska, dobry wieczór. Majowo witam Państwa. Wraz ze mną pani Małgorzata Bogdańska, dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
4: Maj matury, kasztany i kalinowe serce.
5: To
4: jest
5: właśnie
4: splot wydarzeń. Pani Małgorzato, no niezwykłe wydarzenie. Powiedzmy, że za tydzień, 14 maja w kalinowym sercu. Fantastyczne trio. Krystyna Janda, Marek Koterski, Małgorzata Bogdańska. Czy pani zechciałaby rozszyfrować?
5: Ponieważ premiera odbyła się w 2012 w Teatrze Polonia na dużej scenie. I to był taki debiut trzech osób, czyli tak, pierwszy raz na scenie Krystyna Janda była wystawiana jako autorka. Marek Koterski po raz pierwszy reżyserował i adaptował nie swój tekst, No i ja po raz pierwszy występowałam w monodramie, więc to było dla nas wszystkich wielkie przeżycie.
4: Jakiś czas temu, czyli teraz to jest wznowienie debiutu?
5: Nie, ja już gram jako Teatr w Walizce. My jeździmy z tym spektaklem, gramy w różnych miejscach. Ale Kalinowe Serce, monodram, tak. To ja sama kobieta.

0: Kobieta z walizką, a w niej całe życie. To jest, ja powiem tak, że kiedyś myślałam, że to jest monodram tylko dla kobiet. On jest bardzo emocjonalny, tak jak teksty Krystyny Jandy. Ale myślę, że mężczyźni, którzy kochają nas, kobiety, i którzy kochają naszą energię, nasze wszystkie plusy i minusy, też chętnie zobaczą ten spektakl. I Kalinowe Serce ma tak malutką przestrzeń sceniczną, że to wszystko jest, jesteśmy jakby w tak małej przestrzeni, że ten oddech mój i widzów właściwie się miesza, ta energia. I ja to kocham. Kocham grać monodramy w małej przestrzeni, na małej scenie blisko widza. Oczywiście czasami gram na dużych scenach, większych, ale jednak przynajmniej moje monodramy i ja kocham tą bliskość, tę, no, a tę, tą.
1: A kocha pani Moją Drogą B?
0: Tak, kocham Moją Drogą
1: Za
0: B.
1: Za co?
0: Za to, że czasami czuję, że ona to ja.
1: No właśnie, za to utożsamienie się?
0: Tak.
1: Czy to może zresztą, być też każda pani, ale to mogę być ja,
0: każda
1: pani,
0: kobieta,
1: pani inna,
0: tak, tak, ale oczywiście też mężczyzna,
1: oczywiście.
0: Ale każda kobieta, myślę, że odnajdzie tam siebie. To zresztą ja dlatego co chwila wracam do tego tekstu, do tego spektaklu, bo to jest, on jest coraz bardziej aktualny i przez to jest coraz bardziej bolesny. Na przykład tam w taki moment, zabierzcie to z mojej głowy, błagam, proszę. To jest właśnie to, że wszystko, co się przydarza teraz, a teraz to już w ogóle przecież to jest dawny tekst, to po prostu nas tak osacza i tak niszczy, że trzeba naprawdę mieć jakąś siłę, żeby z tego się wyzwolić. No to jest bardzo trudne.
1: Jesteśmy przebodźcowani, wszyscy, tak. I kobiety, i mężczyźni. Staramy się stworzyć takie własne światy, ale do tych własnych światów puka boleśnie czasami rzeczywistość. I to tempo, kiedy musimy decydować, podejmować różnego rodzaju decyzje, że tak powiem, w różnych przestrzeniach, prawda? To jest naprawdę podyktowane tym, że w XXI wieku wyzwanie pod tytułem życie, codzienność, jest bardzo dużym wyzwaniem.
0: Bardzo.
1: Dla każdego z nas.
0: Tak, i dlatego myślę, że ten tekst, no i też adaptacja Marka, po prostu on z tej książki właściwie, to tak powiem taką małą, już kiedyś to mówiłam, ale może nie wszyscy państwo słyszeli, że jak postanowiłam, że poza tym kocham Krystynę Jandę i zawsze ją kochałam, uwielbiałam jej monodramy i w ogóle ją jako aktorkę. I kiedy Marek zobaczył dodaną chyba do jakiegoś pisma pani, czy twój styl, już nie pamiętam, książeczkę Moja Droga B, to było na wakacjach, to on zabrał ją najpierw i przeczytał. I mówi, to będzie genialny tekst na monodram, dlatego że tam są emocje. Tam są po prostu skoki emocjonalne, w które dla aktora są po prostu, dają taką możliwość zagrania wszystkiego. Ja zresztą to kocham właśnie w monodramach. Chociaż monodram też jest pewnego rodzaju, ta forma jest trochę bolesna. I kiedy gra się właśnie ciągle gdzie indziej, ciągle trzeba przebijać się
1: i poczuć tę inną publiczność,
0: tak.
1: Te emocje, tę energię. Tak,
0: tak, i też to, że to nie jest teatr państwowy, teatr po prostu, który, albo nawet prywatny. My jesteśmy teatr w walizce Małgorzaty Bogdańskiej, Marka Koterskiego. My nie jesteśmy żadną firmą, my po prostu sobie tak nazwaliśmy to. Zresztą jak Marek zrobił już tą adaptację i Krystyna Janda się zgodziła, żebyśmy mogli to pokazać w Polonii i grać, to miałam do tego czasu, już byłam gotowa, a miałam 2 miesiące, bo to było tak, że w listopadzie byliśmy już gotowi ze spektaklem, a premiera miała być 26 stycznia. No więc to już, ja mówię, Marek, ja zwariuję, ja po prostu zwariuję, jeżeli ja będę teraz czekać, co będę grała dla pieska, albo dla ciebie, będziesz siedział na kanapie i w kółko będziesz tym jednym widzem. I postanowiłam poszukać miejsc charytatywnych. To znaczy miejsc, gdzie będę mogła zagrać charytatywnie do publiczności, która nie może wyjść do teatru. I o to chodziło. Właśnie teatr w walizce, on dotrze wszędzie.
1: Żeby przyjechał do publiczności.
0: Grałam w więzieniu dla kobiet. W domach starców, w hospicjach, na Miodowej, w jadłodalni dla bezdomnych. I powiem szczerze, że to mi dało siłę. To mi dało siłę i dlatego teraz też dalej gram takie spektakle, ale takie charytatywne. Ale ja już się nie boję tego, że będzie jakaś dziwna scena, nie taka jak bym chciała. Czasami przecież nie było świateł, grałam przy takim pełnym świetle, nie dało się zrobić ciemności. Ale to właśnie spowodowało...
1: Te doświadczenia budują.
0: Tak,

0: to jest doświadczenie i dlatego na przykład ta mała scena w Kalinowym Sercu, która jest trudna, bo tam najczęściej przecież są muzyczne, prawda? Aktor stoi i ma mikrofon, a ja jednak robię figołki na scenie, na tej maleńkiej scenie, muszę co chwila wstać. Cały czas jest jak pewnego rodzaju improwizacja. Bo zresztą to jest ważne i w aktorstwie, żeby stwarzać, a nie odtwarzać.
1: Tak, tak.
0: Zresztą Marek zawsze mówi, pamiętaj, graj na poziomie tego, co w tym momencie czujesz. Tak jakby, jaka jesteś w tym dniu, żeby nic nie odtwarzać, żeby to było żywe.
1: Tak.
0: I to jest, no, to jest piękne. Ja kocham to. Tak się złożyło wtedy, zamknięto Teatr Ochoty. Ja nagle zostałam bez pracy i takiej teatralnej i właśnie wymyśliliśmy monodram. Za to jestem wdzięczna Bogu, wszystkim i też Krystynie Jandzie, że
1: się
0: zgodziła
1: się. Do pani Małgorzaty Bogdańskiej, która dzisiaj jest gościnią w Weekendzie Kulturalnym, a zapraszamy państwa na monodram. Monodram w Kalinowym Sercu, 14 maja i tytuł tego monodramu Moja Droga B na podstawie książki Krystyny Jandy w adaptacji reżyserii Marka Koterskiego, a wykonanie Małgorzata Bogdańska, która, jak już powiedziałam, jest dzisiaj gościnią w studiu.
0: Jeszcze chciałam powiedzieć, że już po premierze dodałam taką pioseneczkę, którą włożyłam do tego monodramu. I teraz dedykuję to wszystkim dziewczynom, kobietom, ale mogą być też i mężczyźni, i, no i po prostu ludzie. Mała dziewczynko, nie bój się, mała dziewczynko, kocham cię, mała dziewczynko, ty wszystko możesz, mała dziewczynko, ja ci pomogę. No, to tyle.
1: Wspaniale.
0: A jeszcze może być, oczywiście może być dla chłopaków. Mały chłopczyku, nie bój się, mały. A moja wnuczka powiedziała, że jeszcze może być do koteczka. Mały koteczku, nie bój się.
1: Co,
0: czyli dodajemy sobie różne i po prostu, no, trzymajmy się. Czasy są... No.
1: Takie, jakie są, więc jest to być może jedna z recept na to, by ten świat był łatwiejszy, bardziej przyjazny dla nas.
0: Tak, dla mnie to jest oczyszczające też takie.
1: Czy każdy właśnie taki spektakl, ale monodram, gdzie pani tworzy wszystko, atmosferę, rolę, interakcję z publicznością.
0: Przebieram się, mam walizkę.
1: Tak, tak. Właściwie ta scena to jest takie minimum minimorum, że tak powiem.
0: Tak.
1: A pani jest wszystkim, wszechświatem dla tych, którzy przychodzą. I to jest duże wyzwanie dla aktora. Powiedziała pani na początku o tych swoich obawach, ale później o tym takim wzmocnieniu, o tej sile, którą dało pani to spotkanie w tych różnych miejscach, z różną publicznością,
0: tak,
1: prawda? I wtedy no, jest ten taki tak zwany może backup, że jakby ta publiczność nie zareagowała, pani wie, z tyłu głowy ma pani takie światełko, że pani już tam gdzieś kiedyś była i może się to przydarzyć i pani wie, jak zareagować, to daje takie jednak troszeczkę poczucie bezpieczeństwa.
0: Tak. I powiem szczerze, że tam w obu monodramach zresztą, bo i w Fellinim, mam takie jakby też kontakt bliski z publicznością, bo ja w pewnym momencie wychodzę do tej publiczności i pytam, a powiedz mi, co ty lubisz? A ty? A ty? I czasami są, niektórzy mówią panią, a niektórzy książki, tańczyć, no.
1: Fajnie.
0: Teraz na przykład będę też grała charytatywnie dla publiczności ze szpitala psychiatrycznego w Tworkach. Grałam. I to też jest niesamowite spotkanie, bo oni chcą uczestniczyć w tym. Jak ja zadaję pytanie, właśnie zadawałam, powiedz mi, co lubisz, to oni zaczynali po prostu taki dialog ze mną, że musiałam to troszeczkę ukrócać, dlatego że za chwilę już byśmy nie pamiętali, o czym będzie dalej. Ale widzę wtedy, że to jest tak potrzebne tej publiczności. Właśnie ta rozmowa, to dotknięcie.
1: Takie wyzwanie w pewnym sensie, prawda?
0: Tak.
1: Zaproszenie też do współuczestniczenia.
0: Tak, to pięknie powiedziane, właśnie.
1: Taka wspólnota przeżycia na poziomie emocji też jest istotna.
0: Jeszcze opowiem też taką malutką anegdotę, jak po raz pierwszy zagrałam Więzieniu dla kobiet, pierwszy raz charytatywnie właśnie, Moją Drogą B. I te panie, jak weszłam do tej, nie wiem jak to nazwać, bo to wyglądało jak taka większa cela i one siedziały na takich ławkach, a ja tam na tym betonie tam robiłam. I jak ja weszłam, to one wszystkie patrzyły w podłogę. Ja myślę sobie, Boże, ja zaczynam grać, one dalej w podłogę.
1: Energia, tak.
0: Dalej w podłogę. No, daję z siebie wszystko. No, pod koniec widzę, że troszeczkę, zresztą ten tekst też jest... Tam jest na przykład o kobiecie, która wypiła, zgubiła dziecko, znosi dełkami. No to wszystko i ja mówię do tych kobiet i mam świadomość, że niektóre z

0: Nick, były w takiej sytuacji jak bohaterka monodramu, albo nie, nawet nie jak bohaterka, tylko jak bohaterki, o których ona opowiada. I na koniec, tego nie zapomnę do końca życia, jak już kłaniałam im się i one patrzyły wszystkie na mnie, i jak wychodziłam, to one mnie łapały za rękę. One mnie łapały, bo one chciały tego kontaktu. To jest coś takiego, co ja zawsze namawiam kolegów i koleżanki aktorów, żeby z tymi małymi formami, jeżeli one nie są jakby, nie wszyscy mówią,
1: takie
0: że nie mogą, że to jest jakby...
1: w realizacji, prawda? Tak, że trzeba jakąś tak, scenę,
0: że jeżeli mogą, to niech szukają tych miejsc, bo ja sama szukam tych miejsc, ja wybieram je i dzwonię tam i mówię, że mogę zagrać. I wiem, teraz na przykład też i w Centrum Eisheimera na Wilanowskiej mam z nimi kontakt. I to jest tak piękna i wdzięczna publiczność, ja o broń Boże nie oceniam publiczności, tylko mówię, że to jest inna publiczność i do niej trzeba, wiadomo, że oni mogą ci przerwać spektakl. Nagle po prostu jakaś pani mówi, ładniej w kapeluszu, ładniej w kapeluszu. Na przykład na Fellinim i Giuliecie. Ale ja dalej mówię, uśmiecham się, że fajniej w kapeluszu i dalej gram. I po prostu to jest taka elastyczność potrzebna, ale za to kocham właśnie na monodramie, chociaż tak jak mówiłam, jest to bolesne, jestem sama w tej garderobie. No, czasami jest ze mną mąż, czy reżyser spektaklu, ale czasami to jest taka samotność.
1: Tak.
0: Samotność. Tak, to nie jest, że jesteśmy w garderobie, jest pełno
1: albo
0: osób.
1: Albo też zespół na scenie,
0: tak,
1: prawda?
0: Właśnie,
1: który
0: albo
1: bardzo
0: zespół.
1: Wspiera. A proszę powiedzieć, jak długo trwają przygotowania, żeby tej roli się jednak nauczyć?
0: Właśnie, to...
1: Przed taką premierą, bo jeżeli to jest wznowienie, no tak, to trzeba wiadomo, sobie tak. przypomnieć. Ale zawsze jednak trzeba się przygotować.
0: Ja myślę, że...
1: To ile trwa nauka tekstu? Jak to sobie aktorki planują? Jak
0: teraz...
1: pani sobie planowała,
0: właśnie
1: pani
0: Małgorzata? Już nie pamiętam nawet. Wiem, że zaczęliśmy jakieś próby, no oczywiście ja się sama uczyłam, ale też prawdą jest, że przynajmniej ja tak mam i myślę, że większość aktorów, że sytuacja sceniczna albo to, co ustaliliśmy, albo to, co spontanicznie wyszło, ona też potem pomaga w zapamiętaniu tekstu.
1: No tak, to jest przez tak. skojarzenia. Są różne tak. techniki, metodologia zapamiętywania tak. tekstu i tak jak czytamy, jak się uczymy słówek, ucząc się języków obcych, prawda?
0: Ja teraz to powiem szczerze, nawet już się trochę mniej boję, bo kiedyś to sobie myślę, Boże,
1: a
0: jak ja bym zapomniała, to co się stanie?
1: Jedno
0: a Marek
1: zdanie.
0: Mówi, że nikt cię nie będzie
1: Impro.
0: Sprawdzał. No,
1: Impro.
0: Coś takiego jest, że ta emocja mnie poniesie, ale bywa, że coś mi tam wyskoczy.
1: Tak.
0: Ale już nie boję się tego, że mi wyskoczy.
1: Nie ma tych obaw tak. takich stu, że zaraz ojejku, może się coś zdarzyć.
0: Tak.
1: A proszę powiedzieć, czy pani w tej postaci, Moja Droga B, wciela się w kilka różnych ról, czy to jest jedna rola?
0: To jest...
1: W tym monodramie. To jest narracja na temat życia różnych kobiet, jednej osoby. Czy wciela się pani też w różne role
0: to znaczy,
1: kobiece?
0: Wcielam się opowiadając. Na przykład jak tam jest taka moja ukochana komediowa, też taka scena, jak bohaterka mówi, że produkcja filmu wysłała ją do spa, żeby wyglądała ładniej, żeby to się nie sfotografowało na ekranie. I ona idzie do tego spa i zaczyna opowiadać, też pokazując i naśladując te panie, które mają takie wargi i właśnie tak mówią. No i to wtedy się jakby wcielam. Ale też nie chcę zdradzić takiej... takiego czegoś, że właściwie po tym spektaklu trzeba by się zastanowić, czy moja droga B to jestem też ja, czy to jest przyjaciółka, a może to jest przyjaciółka, która jest we mnie. To już jakby do odpowiedzenia.
1: Takie alter
0: sobie.
1: Ego,
0: tak.
1: prawda? No ale to jest refleksja dla
0: tak, bo tam jest na przykład taki fragment. Całuję cię, moja droga. Ty jesteś na mnie skazana. Dlatego się przyjaźnimy, że ja jestem ciągle w stanie lekkiej manii, a ty ciężkiej depresji. I dlatego nasza przyjaźń może istnieć. I to też właśnie może być ta dwubiegunowość, może być wszystko.
1: Dowolność interpretacji. Tak. Proszę państwa, te i inne wrażenia, to zapraszamy państwa do współodczuwania i przeżywania. 14 dzień maja, Kalinowe Serce w Warszawie. Spektakl Moja Droga B. Monodram Małgorzaty Bogdańskiej, jak już to mówiłam wcześniej, na podstawie książki Krystyny Jandy, adaptacja i reżyseria Marek Koterski. W roli głównej w tym monodramie pani Małgorzata Bogdańska, która dzisiaj była gościnią w weekendzie kulturalnym.
0: O, bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Dziękujemy.
0: Jest to tak wspaniale.
1: I my państwa zapraszamy na ten
0: zapraszamy.
1: Monodram.
0: Zapraszamy.
2: Powtórka programu.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: To możliwe, przyznaje Donald Trump. Chodzi o przeniesienie części amerykańskich wojsk z Niemiec do Polski. Unijne miliardy lada dzień trafią nad Wisłę. Pytamy o efekty podpisania umowy pożyczkowej SAFE. Będzie też relacja z kortów w Rzymie. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju 1000. Minęła szósta. Aleksandra Kozera, zapraszam. Donald Trump nie wyklucza przeniesienia amerykańskich wojsk z Niemiec do Polski. Odpowiadając na pytanie Polskiego Radia, prezydent USA pochwalił relacje z naszym krajem i prezydentem Nawrockim. Mamy świetne relacje z Polską i z prezydentem. Jeśli pamiętacie, poparłem go w wyborach i wygrał. Zaczynał daleko z tyłu, ale wygrał, to wojownik. Lubię go, więc to możliwe. Tak, może tak zrobię. W ubiegłym tygodniu Pentagon poinformował, że planuje wycofać z Niemiec 5 tysięcy żołnierzy. Później Donald Trump zasugerował, że liczba ta może być znacznie większa. Formalnej decyzji jednak nie ogłoszono. Za to formalnie i uroczyście Polska przystąpiła do unijnego programu dozbrajania SAFE. Wczoraj w kancelarii premiera z udziałem szefa polskiego rządu, unijnych komisarzy i przedstawicieli armii podpisano umowę pożyczkową. Pula dla Polski to 44 miliardy euro.
2: Ja nie mam żadnych wątpliwości, że tak jak my dzisiaj tutaj mamy świetne humory, to w Moskwie mają dużo gorsze nastroje, gorsze humory. Bo to jest nie tylko ta kwestia, że Polska będzie dzięki temu wydarzeniu państwem silniejszym i zdolnym do obrony w razie sytuacji krytycznych. Ale to jest także dzień, gdzie Europa, cała Europa pokazuje, że wyciągnęła lekcję z historii i że jest gotowa wziąć na swoje barki dużo większą odpowiedzialność za nasze bezpieczeństwo.
1: Przekonywał premier Donald Tusk. Optymizm rządu podzielają eksperci.
3: Unijny program SAFE to duży impuls rozwojowy dla polskiej gospodarki, przede wszystkim dla przemysłu zbrojeniowego, ale nie tylko.
4: Polska, która intensywnie rozbudowuje sektor zbrojeniowy, może przyciągać nowe fabryki, nowych inwestorów, zwiększać moce produkcyjne, więc ogólnie będzie to tworzyło więcej miejsc pracy i oczywiście będzie powodowało rozwój przemysłu high-tech.
1: Mówiła główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek, a wcześniej Piotr Bujak z PKO BP. Jeszcze w tym miesiącu dostaniemy 20 miliardów złotych zaliczki z SAFE. Polskie firmy zbrojeniowe są już w blokach startowych, by walczyć o kontrakty. Płomieni już nie ma, ale akcja trwa. Służby wciąż dogaszają pożar w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Do tego monitorują teren pod kątem nowych zarzewi ognia, mówi nam burmistrz Józefowa Roman Dziura.
5: Błędem by było, gdybyśmy już na ten moment wycofywali jednostki, bo jednak ta ziemia jest rozgrzana. Jednak jest mnóstwo pniaków pościętych w drzewach, które wciąż się żarzą.
1: Dogaszanie pożaru może zająć jeszcze kilka dni. Następnie służby i leśnicy zajmą się szacowaniem strat. Według wstępnych danych spłonęło około 300 hektarów lasu. Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie publikacji zdjęć z arkuszami maturalnymi w sieci. Złożył je dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. W poniedziałek, wtorek i środę, kilka minut po rozpoczęciu egzaminów, w mediach społecznościowych publikowane były zdjęcia stron z zadaniami. To nieuczciwe i niezgodne z prawem, słyszymy od dyrektora CKE.
6: Zebrałem te wszystkie materiały, które mam, dowody wszystkie, które mam, więc tu jakby chyba kwestia prokuratury, pochylenie się prokuratury nad materiałem.
1: Od początku matur, czyli od poniedziałku, dyrektorzy szkół unieważnili egzaminy maturalne kilkudziesięciu osobom. Powód? Wniesienie telefonu albo niesamodzielna praca. Na koniec dobre wieści z włoskich kortów. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy tenisowego turnieju w Rzymie. Polka wygrała w trzech setach z Amerykanką Katrin McNeely. Rosnącą formę Igi chwali trener tenisa Radosław Nijaki.
7: Stoczyła dość ciężką batalię z Amerykanką Katrin McNeely. Pierwszy set dość gładko dla Raszynianki, 6-1. Później Amerykanka stawiła się Polce i nieznacznie w tiebreaku uległa Iga swojej rywalce, ale w trzeciej

0: Ciecim już znowu doszła do głosu i wygrała 6-3 trzecią partię i tym sposobem cały mecz, spotkanie stało na bardzo wysokim poziomie.
1: I oby tak samo było w trzeciej rundzie. Rywalką Świątek będzie Włoszka Elisabetta Cocciaretto. Mecz jutro o 10.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Słońce poprzeplata się dziś z chmurami i znów pojawi się deszcz. Najmocniej popada na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Kujawach. Temperatura podobna do wczorajszej, maksymalnie 9 stopni na Suwalszczyźnie, 10 nad morzem, do 20 na Podkarpaciu, w centrum około 15 stopni.
2: Klimat.
1: Sprawdzamy jakość powietrza o poranku. Tu same dobre informacje. Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Gorsze wieści mamy w sprawie zagrożenia pożarowego. Według danych leśników w części kraju, głównie na wschodzie i w centrum, jest ono średnie. W czasie wypoczynku na łonie natury warto zachować ostrożność.
2: Klimat. Poranek w Polskim Radiu 24.
3: Punktualnie 6 minut temu minęła godzina 6, jest sobota, 9 dzień maja, to 129 dzień roku. Słońce wzeszło 9 minut przed godziną 5, zajdzie 15 minut po godzinie 20. Dzień potrwa 15 godzin i 24 minuty, jest krótszy od najdłuższego, o godzinę i 23 minuty. 9 maja swoje imieniny obchodzą Bożydar, Grzegorz, Karolina, Katarzyna, Mikołaj, Maria i Stefan. Same serdeczności płyną do Państwa z Polskiego Radia 24, dla wszystkich solenizantów i jubilatów. Ewa Wasążnik, dzień dobry, będę towarzyszyć Państwu do południa, a nasze spotkanie zaczynamy od kalendarium historycznego.
4: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
5: Ich bin ein Berliner.
6: Jeśli nam pomożecie, to...
7: Abemus Babam.
8: My, naród.
9: We, the people.
10: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
2: Kalendarium historyczne.
11: 9 maja w roku 1573 we wsi Kamień pod Warszawą zakończyło się zbieranie głosów w pierwszej w historii Polski wolnej elekcji. W jej wyniku wybrano na króla Henryka Walezego.
12: Dyplomacja francuska zrobiła wszystko, żeby przekonać szlachtę do kandydatury francuskiej. Niestety okazało się, że kandydat ten jakoś lekceważył sobie tron Polski, bo kiedy tylko dowiedział się o śmierci swojego brata, potajemnie opuścił Rzeczpospolitą.
11: Przybliżała ówczesną sytuację profesor Jolanta Choińska-Mika. W roku 1924 urodził się rosyjski bard i poeta Bułat Okudżawa. W Polsce szczególnie popularne były jego piosenki. Tłumaczyli je między innymi Jacek Kaczmarski, Wojciech Młynarski czy Agnieszka Osiecka.
13: Daj Kainowi skruchę i mnie w opiece swej nie.
11: Modlitwę śpiewał Gustaw Ludkiewicz przy akompaniamencie orkiestry Andrzeja Trzaskowskiego. 100 lat temu amerykański badacz polarny i lotnik Richard Byrd oraz Floyd Bennett podjęli próbę przelotu nad biegunem północnym. Piloci orzekli, że ich wyczyn zakończył się sukcesem, jednak analiza dzienników pokładowych oraz mechaniczna analiza ich samolotu dostarczyła sporych wątpliwości co do tego faktu. 9 maja w roku 1950 w Paryżu został przedstawiony plan Schumana. Dotyczył propozycji wspólnej koordynacji produkcji węgla i stali w Republice Federalnej Niemiec oraz Francji. Plan był zalążkiem integracji europejskiej i przyczynił się do stworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Z tego powodu właśnie dziś obchodzimy Dzień Europy. W roku 1966 Telewizja Polska wyemitowała pilotażowy odcinek serialu Czterej Pancerni i Pies.
14: Do

0: mimo że natrętnie propagował przyjaźń polsko-radziecką i fałszował prawdę historyczną. W serialu grali między innymi Janusz Gajos, Franciszek Pieczka, Roman Wilhelmi, Wiesław Gołas i Pola Raksa. 55 lat temu został otwarty katowicki Spodek.
1: Kształt i nazwa Spodka odnosi się do kluczowych wówczas zainteresowań.

0: i różne rakiety, które miały pokonywać tą przestrzeń kosmiczną, były bardzo istotne dla całego świata i wówczas architektura i design opierały się właśnie na takich motywach kosmicznych.
1: Mówił dr Ryszard Nakonieczny z Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. W hali wystąpiły takie gwiazdy jak Metallica, Leonard Cohen czy Jean-Michel Jarre. 9 maja 1987 roku w Lesie Gabackim rozbił się samolot IU-62M Tadeusz Kościuszko Polskich Linii Lotniczych LOT. Na pokładzie maszyny lecącej do Nowego Jorku zginęły 183 osoby.
2: Widziałem smugę dymu za samolotem i kawałki odlatywały od tyłu. Pilot tak był przytomny, że starał się za wszelką cenę pochył zdobyć w kierunku lasu, nie zaczepiając o budynek i następne budynki, które były naprzeciwko.
1: Opisywał dla Polskiego Radia jeden z naocznych świadków. Pod względem liczby ofiar jest to największa katastrofa w historii polskiego lotnictwa. Dziś 20. rocznica śmierci Jerzego Ficowskiego, znawcy folkloru Romów i autora popularnych piosenek o tematyce romskiej.
3: To są dla mnie wielkie skarby, bo ja jak gdyby wydobywam z nicości pewne rzeczy, które zginęłyby niezapisane nigdzie, nieutrwalone w niczym. I tak powstała cała moja biografistyka szulcowska, inne rzeczy.
1: W czasie II wojny światowej Ficowski działał w antyniemieckiej konspiracji oraz był więźniem Pawiaka. 15 lat temu ukazał się debiutancki album zespołu Lux Torpeda zatytułowany Lux Torpeda. Hey!

a ten utwór, który był pierwszym singlem albumu, trzykrotnie zwyciężył na liście przebojów programu trzeciego. 9 maja w roku 2017 zmarł DJ i producent muzyczny Robert Miles. Jego utwór Children stał się światowym hymnem muzyki elektronicznej lat 90.

0: Kalendarium historyczne.
1: Przygotował jeszcze pan Pawłosek, a przedstawiła Blanka Pietrzak.
2: Zmiana klimatu.
3: Marta Hoppe, zapraszam na weekendowe wydanie audycji. A zaczniemy je od życzeń, ale nie 100 lat, a chyba już 200, bo 100 właśnie wczoraj obchodził Sir David Attenborough, a jego charakterystyczny, ciepły głos i sposób narracji sprawiły, że miliony widzów na całym świecie zyskały głębsze zrozumienie piękna i złożoności życia na Ziemi. To, jak w swoich filmach opowiadał nam o przyrodzie, zapadło na pewno wielu z Państwa w pamięć. O tym niezwykłym człowieku, Davidzie Attenborough, opowiadał mi równie ciekawy człowiek, biolog Łukasz Bożycki.
4: David Attenborough urodził się zaledwie 3 miesiące po światowej premierze telewizora. W związku z tym całe jego życie to jest cały ten okres telewizji, który znamy. Jako pierwszy zaczął nagrywać programy przyrodnicze w kolorze. No a jak opowiadać o przyrodzie, jak nie w kolorze, gdzie zwierzęta ze sobą rywalizują, samce próbują pokazać, że są najpiękniejsze na całym świecie, a w czarno bieli, widz nie jest w stanie tego zauważyć, więc Życie na Ziemi to był ten pierwszy program, który przykuwał ludzi do telewizorów, najpierw w Wielkiej Brytanii, a potem na całym świecie i to było niesamowite wrażenie. Ludzie zaczęli dostrzegać przyrodę, zaczęli rozróżniać zwierzęta z tej wcześniej takiej szarej masy bezimiennej, bo okazuje się, że niezwykle trudno jest chronić przyrodę, jeżeli ludzie jej nie widzą, nie rozpoznają, nie rozumieją, no bo po co chronić coś, co jest mi obce i niezrozumiałe.
5: Tak też można właśnie postrzegać przyrodę. Dzięki poznawaniu filmów poznajemy bliżej to, co nas otacza i ta wrażliwość na przyrodę się pojawia. No to teraz, skoro mamy te 100 lat niemalże, no, filmy kręci trochę krócej, ale rzeczywiście całe jego życie już jest z tym związane. To czy dzisiaj, w tym dzisiejszym naszym zurbanizowanym świecie, takie filmy przyrodnicze jeszcze są potrzebne? No bo możemy wszystkie zwierzęta, wszystkie rośliny zobaczyć w internecie, więc po co tutaj filmy kręcić?
4: Najnowsza produkcja nazywa się Londyn Davida Attenborough i to jest niezwykły film. I w tym filmie widzimy autostrady dla jeży, czyli otwory w płotach pomiędzy poszczególnymi posesjami, także

0: żeby jeże mogły sobie przechodzić. W tym filmie występują zarówno aleksandrety obrożne, jak i mewy, gołębie, występują lisy i występuje mnóstwo innych gatunków zwierząt, które postanowiły żyć w Londynie, w jednym z największych miast świata. I okazuje się, że tam też jest przyroda i też warto o niej myśleć i też warto zostawić dla niej przestrzeń i miejsce. Po to, żeby cieszyła nasze oko, ale też po to, żebyśmy nie byli tacy samolubni, że miasta są tylko dla nas. One są też przecież dla przyrody.
1: I to właśnie ten film postanowił nam David Attenborough na swoje setne urodziny pokazać, dlatego że Londyn to jest to jego miasto. Mimo że zwiedził cały świat i w zasadzie widział naturę, przyrodę w różnych miejscach, w różnych formach, to jednak Londyn kocha najbardziej i ten Londyn chciał nam pokazać. Ten dziki Londyn, który rzeczywiście jest niesamowicie dziki. Pewnie wiele miast takich jest, tylko trzeba umieć na to popatrzeć.
0: Sir David Attenborough nawet zdradza w tym filmie Londyn Davida Attenborough, że mieszka kilka minut od Richmond Park, w którym możemy zobaczyć stada jeleni, danieli. Ja ostatnio, będąc kilka miesięcy temu w Richmond Park, widziałem pójćkę nawet, dzięcioły zielone, mnóstwo zwierząt i da się to pogodzić, dziką przyrodę z ludźmi, więc tak, rzeczywiście David Attenborough mieszka bardzo blisko tego parku, dość dobrze zna Londyn. Pojawiają się tam też inne parki, na przykład Hyde Park, gdzie jest mnóstwo rzadkich gatunków ptaków. Więc
1: a my znamy Hyde Park właśnie z tej działalności ludzkiej, tak? Że tam można się wyżyć, pokazać. Ale tam też jest życie
0: z wielu imprez i wydarzeń, więc tam jest oczywiście mnóstwo i kolorowych ptaków, aleksandrety obrożne czy hełmiatki ostatnio widziałem. Są także wiewiórki, które wymuszają na ludziach pokarm, więc naprawdę warto wybrać się do takich parków, bo bardzo często są one stoją dla dzikich zwierząt i to właśnie możemy zobaczyć. I jeżeli to wszystko opowiemy o przyrodzie, David Attenborough tysiące godzin nam opowiadał o przyrodzie, to wtedy patrzymy na przyrodę zupełnie innym, bardziej wrażliwym, wyrozumiałym, być może nawet wspierającym wzrokiem, a to przyniesie korzyści nam wszystkim, bo patrzenie i obcowanie z przyrodą niewątpliwie przedłuża nam życie, co pokazał David Attenborough. Mnie rozbawiła ta scena z filmu Londyn Davida Attenborough, jak stulatek leży obok jeża.
1: Tak.
0: I opowiada nam o jeżach. To niesamowity hard ducha, taka wytrzymałość i chęć przybliżania nam przyrody.
1: I nadal ta niesamowita wiedza, mimo takiego wieku, jest w stanie nam to tak opowiedzieć, że i zainteresuje, i jeszcze tyle ciekawostek może nam przekazać. Ale pan miał jeszcze dodatkową kiedyś atrakcję i przyjemność osobiście spojrzeć i spotkać bohatera, o którym dzisiaj rozmawiamy, czyli Sir David Attenborough wręczał panu jakąś nagrodę.
0: Tak, to była nagroda fotograficzna w konkursie organizowanym przez BBC i Muzeum Historii Naturalnej w Londynie. To było kilka lat temu za zdjęcie nietoperza. Dwukrotnie tam zdobyłem nagrodę, ale na okrągłych obchodach tego konkursu był David Attenborough i jej królewska wysokość księżna Cambridge Katarzyna. To niesamowite poznać autorytet, pouścisnąć mu dłoń, usłyszeć ten głos, o którym pani wspominała.
1: Ale brzmi tak samo, no, tak face to face, to jest to samo.
0: Jest takim ciepłym, życzliwym, bardzo przyjaznym w odbiorze człowiekiem. No ale oczywiście ten, kto rozmawia z Davidem Attenborough, no musi się stresować, więc ja się stresowałem. Pamiętam, że trzęsły mi się ręce z wrażenia, ale zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie. Z uprzejmością pozował do tego zdjęcia, więc to była super frajda. Rozmawialiśmy chwilę o ochronie przyrody i o tym, jaki wpływ na ochronę przyrody może mieć fotografia przyrodnicza.
1: Fotografia przyrodnicza, którą pan się zajmuje, i filmy przyrodnicze, którymi zajmuje się nasz dzisiejszy bohater. No właśnie, to może wpłynąć na nasze postrzeganie, o czym już powiedzieliśmy, na wrażliwość na przyrodę, ale czy David Attenborough też się angażował w jakieś akcje takie, które mają wspierać przyrodę, które mają ją chronić? Czy to tylko film? I to też jest dużo. Ale czy za tym jeszcze szły kolejne rzeczy?
0: Oczywiście, że tak. Przemawiał w bardzo wielu niesamowitych miejscach, czy to ONZ, czy rozmawiał z Barackiem Obamą, czy był w bardzo bliskich kontaktach z królową brytyjską, więc lobbował na rzecz przyrody w bardzo, bardzo wielu miejscach. Praktycznie wszędzie tam, gdzie można było rozmawiać o przyrodzie, to David Attenborough to robił. I środowisko naukowe uznaje autorytet Davida Attenborough, ponieważ 40 gatunków roślin i zwierząt jest jego imienia. I czasem są to bardzo egzotyczne zwierzęta, ale czasem to są to organizmy, które możemy spotkać także w Wielkiej Brytanii. Więc skoro środowisko naukowe uznaje jego autorytet i nadaje zwierzętom i roślinom jego imienia, nadają im nazwy, no to musi

0: coś znaczyć.
1: To jeszcze raz, panie Dawidzie, wszystkiego najlepszego i 200 lat i może jeszcze kilku ciekawych filmów. A jeśli chodzi o to, co się dzieje w związku z wydarzeniami i z urodzinami Davida Attenborough, to więcej informacji można znaleźć na stronie BBC. A my przenosimy się i zmieniamy temat na zupełnie inny. Tym razem Patryk Michalski zajął się najnowszym raportem opublikowanym przez Copernicus Climate. Naukowcy potwierdzają, że rok 2025 był trzecim najcieplejszym rokiem w historii pomiarów. Nie jest to dobra wiadomość, a więcej o tym dr Aleksandra Kardaś z Fundacji Edukacji Klimatycznej.
2: No moim zdaniem przede wszystkim ten raport pokazuje nam, że zmiana klimatu i jej konsekwencje toczą się dokładnie w takim kierunku, w jakim się spodziewaliśmy i on po prostu potwierdza to, co kilka lat wcześniej było przewidywane, było wskazywane jako jakieś poważne ryzyka, przed którymi Europa stoi i po prostu zeszły rok bardzo dobrze ilustrował te różne problemy, o których od lat mówimy, a mianowicie bardzo silny wzrost średnich temperatur, występowanie fal upałów czy też gorąca w oceanach otaczających Europę, w morzach europejskich, też śródlądowych, po Tyku, czy w Morzu Śródziemnym przede wszystkim w zeszłym roku. Też zagrożenie pożarowe na południu Europy. O tym wszystkim jest mowa od dawna i było to już wskazywane jako właśnie takie największe zagrożenia, ryzyka, z którymi Europa się będzie musiała mierzyć. No i to wszystko w zeszłym roku miało świetne, w cudzysłowie, przykłady.
3: Bo ten kierunek, w którym zmierzamy, no nie jest najlepszy.
2: Rzeczywiście kierunek nie jest najlepszy. Rosną nam średnie temperatury, co oznacza, że coraz częściej mamy do czynienia z takimi falami upałów, przedłużającymi się okresami, kiedy temperatury są bardzo wysokie. W zeszłym roku taka niezwykła fala upałów dotknęła na przykład północną część Europy i tam, gdzie do tej pory było najwyżej 2 dni w roku takich warunków, które by oznaczały silne obciążenie gorące dla organizmu, tym razem zdarzyły się nawet 2 tygodnie.
3: Pamiętam takie zdjęcia gdzieś zza koła podbiegunowego, gdzie termometry pokazywały blisko 30 stopni Celsjusza.
2: No właśnie,
3: to jest
2: właśnie,
3: niespodziewane.
2: Tak, u nas lato było takie trochę w normie, więc nie mogliśmy tego tak odczuć, natomiast inne części Europy zdecydowanie zostały dotknięte tymi wysokimi temperaturami w zeszłym roku.
3: Raport Kopernikusa podaje, że średnia temperatura na świecie, taka globalna, w zeszłym roku wyniosła 14,97 setnych stopnia Celsjusza. No i ktoś, laik, powiem dosłownie, pomyśli sobie, no to nie jest przecież dużo. 15 stopni, no to jest takie umiarkowane ciepełko, powiem kolokwialnie. Tylko, że no musimy tę temperaturę porównać, jak ona wyglądała na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat.
2: Tak, albo możemy ją nawet porównać do czasów przedprzemysłowych i odkryć, że to już jest ponad 1 stopień, blisko 1,5 stopnia powyżej średniej z czasów przedprzemysłowych. Taki 1 czy 1,5 stopnia zmiany temperatury średniej liczonej dla całego świata, to nie jest tak mało, bo musimy sobie zdać sprawę właśnie, że to oznacza dużo częstsze występowanie upałów, to oznacza zmianę w ogóle tego, jak operuje cały ten system. Ta średnia jest liczona przecież nie na podstawie tego, jaką mamy dzisiaj temperaturę w Warszawie, tylko musimy wziąć pod uwagę, że to jest wzrost temperatury w oceanach, w obszarach tych podbiegunowych, gdzie wciąż temperatury są ujemne na ogół, ale jednak coraz wyższe. Tam temperatura rośnie właśnie najszybciej na całym świecie. Wszędzie temperatury muszą wzrastać, żeby ta średnia wzrosła o te 1,5 stopnia.
3: Kopernikus podaje, że też są dwie główne przyczyny tej rosnącej temperatury. Pierwsza to coraz większe stężenie gazów cieplarnianych. To znaczy, że co? Te wszystkie wysiłki, do których zobowiązywały się też państwa, na przykład w porozumieniu paryskim, żeby mniej emitować i tym samym ograniczyć wzrost temperatury na świecie, no nie do końca nam wychodzą.
2: No to jest bardzo dobra diagnoza. My o ograniczaniu emisji mówimy już od dawna, więc wielu osobom wydaje się, że robimy to nawet od dawna. Ale niestety emisje dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu cały czas jeszcze rosną, a zwłaszcza jeśli chodzi o dwutlenek węgla. I nam już się udało podnieść koncentrację dwutlenku węgla względem czasów przedprzemysłowych o ponad 52%, metanu o 166%, tego podtlenku azotu też o 25%, więc te zmiany są bardzo poważne. W dodatku, przynajmniej w przypadku dwutlenku węgla, mamy do czynienia z takim narastającym tempem też wzrostu jego koncentracji, bo niestety, tak jak pan powiedział, nasze emisje tego gazu cały czas jeszcze rosną. Może nie jest to

0: jakaś najdynamiczniejsza faza wzrostu, ale cały czas wzrost. A dopóki my wypuszczamy dwutlenek węgla do atmosfery, to jego koncentracja rośnie, przybywa go w otoczeniu. Mimo że część jest pochłaniana przez roślinność, część jest pochłaniana przez oceany, to około połowy cały czas, co roku w atmosferze pozostaje, przyrasta i przyrasta i przyrasta. Nawet gdyby nasze emisje były stałe, co roku takie same, to i tak mielibyśmy wzrost koncentracji dwutlenku węgla, a one rosną, więc tym bardziej ten wzrost jest i w dodatku niestety przyspiesza.
1: Ale jak pamiętam jeszcze z lekcji przyrody w szkole podstawowej, no to właśnie mówiło się, że drzewa chociażby dwutlenek węgla pochłaniają. Jak jest z tą ich umiejętnością? Jak one sobie z tym radzą?
0: Drzewa rzeczywiście pochłaniają dwutlenek węgla, nie tylko drzewa, ale też całe jakby ekosystemy leśne, bo las to nie tylko drzewa, ale też krzewy, też małe krzewinki, roślinki, które są gdzieś już blisko ziemi, ale także innego typu ekosystemy, tak na przykład
1: torfowiska,
0: tak, teraz dużo mówimy o torfowiskach, bo one są takimi długoterminowymi magazynami węgla, więc one rzeczywiście dwutlenek węgla pochłaniają. Około 20-30% tego, co człowiek emituje, są w stanie wycofać z atmosfery, bo one również, trzeba powiedzieć, dwutlenek węgla emitują, bo rośliny, zwierzęta, my wszyscy oddychamy, a kiedy na przykład przyjdzie nam umrzeć, rozkładają nas jakieś inne organizmy i też dwutlenek węgla jest uwalniany do atmosfery, więc roślinność jest w stanie wycofać z atmosfery to wszystko to, co ona wydycha, co my wydychamy i jeszcze w dodatku tak 20-30% tego, co człowiek emituje, spalając paliwa kopalne. No ale właśnie reszta jest do zagospodarowania. Również oceany trochę pomagają. W oceanach rozpuszcza się część dwutlenku węgla i w ten sposób natura wycofuje tak około połowy tego, co człowiek emituje, no ale połowa, tak jak mówiłam, pozostaje w atmosferze. I w dodatku niestety ostatnie badania wskazują, że prawdopodobnie te możliwości pochłaniania dwutlenku węgla przez przyrodę przestają trochę nadążać, więc to już nawet można się spodziewać, że to niedługo przestanie być około połowy tego, co my emitujemy. Wciąż jakaś część będzie neutralizowana, ale coraz większa część naszych emisji będzie prawdopodobnie pozostawać w atmosferze w miarę tego, jak na przykład no, stan ekosystemów będzie coraz gorszy w takim sensie, że susze na przykład będą powodowały wymieranie jakiejś części roślin i one przestaną magazynować dwutlenek węgla, a przeciwnie będą się stawać jego źródłami.
2: I tak kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Marta Hoppe, do usłyszenia.
3: Taki mamy klimat. Autopromocja.
4: Prawdziwa Rosja to cykl audycji, w których będę się starał znaleźć odpowiedzi na pytania o stan rosyjskiego społeczeństwa i warunki życia w Rosji. Spróbujmy razem zrozumieć, dlaczego Rosja jest, jaka jest. Audycja Prawdziwa Rosja już od 9 maja, w każdą kolejną sobotę o 17.06 na antenie Polskiego Radia 24 oraz w formie podcastu w serwisie polskieradio.pl. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i serdecznie zapraszam.
3: Autopromocja.
5: Radio Podcast.
6: Podcast Polskiego Radia. Łatwo powiedzieć, ale dlaczego trudniej się dogadać? W tym podcaście poznasz językowe sekrety naszych codziennych praktyk. Od soczystego przeklinania, przez manię zdrabniania, aż po spory o słowa. O języku i kulturze opowiada językoznawca Tomasz Piekot. Podcast Łatwo powiedzieć.
7: Był rok 2000. Jeden z polskich tygodników we współpracy z językoznawcami ogłosił konkurs dla czytelników pod tytułem Spolszcz to sam. Językoznawcy wybrali około 200-300 wyrazów i poprosili czytelników o znalezienie polskich odpowiedników. Ten konkurs wygrało słowo listel. Dzień dobry Państwu w podcaście Łatwo powiedzieć. To podcast o związkach języka, kultury i komunikacji. I w dzisiejszym odcinku o listelach właśnie będziemy rozmawiać. Rzeczownik listel miał być polskim rodzimym odpowiednikiem angielskiego słowa e-mail. List L, czyli list elektroniczny. I słowo listel, czyli list elektroniczny, nie jest poprawne gramatycznie, ale nie oznacza to, że nie mogłoby się przyjąć. Wszystko zależy od społeczeństwa, od użytkowników i użytkowniczek języka. Jeżeli jakaś forma zyska ich aprobatę, to potem jest wprowadzana do słownika i możemy jej wtedy używać nawet w komunikacji formalnej. Ten wyraz nie zadomowił się na długo w polszczyźnie, i powiem jednak szczerze, trochę szkoda, dlatego

że gdybyśmy pisali listele, to może by wyglądały trochę inaczej niż maile. Ta metafora jest całkiem praktyczna, to znaczy wyobraźmy sobie, że najczęściej w naszej korespondencji wysyłamy wiadomości w stylu pierwszym, czyli wiadomości płaskie, bez żadnych warstw i ozdobników. Natomiast od czasu do czasu trzeba się przenieść do tego świata kunsztu wykwintności, kreatywności i napisać wiadomość bardziej wyrafinowaną czy zaawansowaną. I właśnie taką wiadomość, wyrafinowaną i zaawansowaną, będę nazywał listelem. Ktoś może z Państwa zapytać, czym różnią się proste, codzienne e-maile pisane przez EIJ od listeli. Różnica jest zasadnicza. Maile przypominają korespondencję na czacie, a listele przypominają dawne, pisane jeszcze na papierze listy. Wystarczy zatem sobie przypomnieć, jak listy pisali nasi rodzice czy dziadkowie i już będziemy wiedzieć, jak powinien wyglądać mniej więcej bardzo oficjalny i kunsztowny list elektroniczny. Co ciekawe, nie muszą Państwo szukać starych listów swoich rodziców czy też dziadków, ponieważ mamy bardzo dużo dobrze zachowanych poradników pisania listów. Znajdziemy je w bibliotekach cyfrowych typu Polona. W tamtych czasach status listu był nieporównywalny z niczym, co dzisiaj można byłoby nazwać korespondencją. List, pisali autorzy poradników, to własnoręczne świadectwo tego, co umiemy, do czegośmy zdolni, czym jesteśmy. Jest obrazem myśli, uczuć, rozumu lub wad i cnót piszącego. On pokazywał, jaki mamy sposób myślenia o świecie, jaki mamy system wartości. Najnowsze dane pokazują, że listów już prawie nikt nie pisze. Jest też problem z pisaniem maili. Tak popularne stały się komunikatory typu Messenger czy WhatsApp, że nawet maili już młodzież nie wysyła zbyt często. W szkole komunikujemy się przecież my rodzice, my nauczyciele i uczniowie komunikujemy się za pomocą środków szybszych, właśnie typu komunikator czy jakieś oprogramowanie do wymiany komunikacji. Przejdźmy teraz do części poradnikowej. Jak zatem pisać listele? Listele, czyli maile z klasą. Zasada pierwsza, którą znajdziemy w tamtych poradnikach, byłaby taka. Wiadomość wysyłaj w godzinach pracy. Jak widzą Państwo, w tamtych czasach, przygotowując list, trzeba było przewidzieć, kiedy ten list dotrze, no i uwzględnić to w swojej korespondencji, w swoich praktykach korespondencyjnych. Oczywiście dzisiaj nagminne jest wysyłanie wiadomości po godzinach pracy do pracowników i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to robić, kiedy pracownicy są na tym samym poziomie w hierarchii organizacji, czyli jest to zespół, który się ze sobą komunikuje, albo kiedy mamy firmę pracującą w trybie elastycznym, czyli ludzie zaczynają pracę i kończą wtedy, kiedy chcą, lub nawet kiedy mamy firmę pracującą w różnych strefach czasowych, to jest naturalne. Natomiast współcześnie przyjmuje się i podkreślają to eksperci od grzeczności czy savoir-vivre, że jeżeli jesteśmy w relacji hierarchicznej z pracownikiem, czyli jesteśmy jego szefem, menadżerem, liderem, kierowniczką, dyrektorką, to powinniśmy korzystać z opcji zaplanowania wysłania wiadomości, nie wysyłać jej wtedy, kiedy piszemy, zwłaszcza jeżeli jest to po 18, 19, po 21, no zwłaszcza w nocy. I tu nie chodzi o to, żeby nie pisać tych wiadomości o drugiej w nocy, tylko żeby po napisaniu tej wiadomości kliknąć inny przycisk w programie pocztowym niż ten, który klikamy zwykle. Wiele osób się do tej zasady stosuje. W wielu krajach czy kulturach nawet jest to interpretowane jako mobbing, jako taka dodatkowa presja. No i niestety nie mam dobrych wiadomości też dla tych menadżerów czy kierowników, którzy twierdzą, że umówili się z zespołem, że mogą to robić, ponieważ asymetria sprawia, że nie można ufać takiej zgodzie. To może być tylko spełnienie naszych marzeń czy oczekiwań. A zatem pamiętajmy, zasada numer jeden, zasada z dawnych poradników, myśl, kiedy ta wiadomość dotrze i czy nie będzie komuś przeszkadzać. Ona powinna dotrzeć we właściwym momencie, czyli przekładamy to na współczesny poradnik. Wiadomość wysyłaj w godzinach pracy. W dawnych poradnikach pisania listów znajdziemy też zasady, które dziś podpowiedzą nam, jak szybko powinniśmy odpisywać na wiadomości. I tutaj zasada brzmi następująco.
Odpisuj jak najszybciej możesz, chyba że kipisz gniewem. Jeżeli list czy wiadomość cię zdenerwowały, no to wtedy się uspokój i lepiej nie odpisuj.

0: Wpisuj. Ja bym tę zasadę rozszerzył także na odpisywanie w mediach społecznościowych tym wszystkim hejterom czy frustratom, którzy państwa z jakiegoś powodu atakują. I jeszcze jeden wyborny fragment. Bywają listy, pisze autor jednego z poradników, na które niedobrze jest odpowiedzieć natychmiast, zaraz pod wpływem pierwszego wrażenia, bo w takich chwilach najczęściej piszący mało liczy się ze słowami i żałuje później, po niewczasie tego, że dał się unieść chwilowemu roznamiętnieniu, napisał ten autor. A co zrobić, kiedy na czas odpisać nie możemy, kiedy nie możemy szybko zareagować na zwykłą wiadomość czy prośbę, którą dostaliśmy w mailu? Cóż, tutaj poradniki z końca XIX wieku mają także praktyczne wskazówki. Za zbyt krótką wiadomość lub zbyt późną odpowiedź trzeba jednak przeprosić. Mówimy tutaj o dwóch różnych sytuacjach. Sytuacja pierwsza jest wtedy, kiedy dostajemy długą wiadomość z mnóstwem pytań, no i nie możemy szybko przygotować odpowiedzi. Lepiej więc odpisać natychmiast krótko, przepraszając za tę krótką odpowiedź i zapowiadając kontynuację wtedy, kiedy będziemy mieć zebrane wszystkie informacje. Druga sytuacja jest wtedy, kiedy ktoś prosi nas o szybką reakcję, no a my jesteśmy zajęci i odpisać nie możemy. W takiej sytuacji powinniśmy przede wszystkim sprawdzić racjonalność tego czasu, którego ktoś od nas wymaga, ale jeżeli ta prośba czy to oczekiwanie co do czasu było racjonalne, tak, najlepiej przeprosić i oznacza to, że nie ma ścisłego terminu, w którym zaczniemy być niegrzeczni, staniemy się niegrzeczni. Nie jest tak, że po 20 minutach już będziemy niestosowni, a po 2 dniach będziemy niegrzeczni. Wszystko zależy od racjonalności prośby nadawcy, który do nas napisał. To było pewne, że w odcinku o mailach i listelach dotrzemy do witam. Spróbuję się do tego odnieść trochę inaczej niż na przykład profesor Michał Rusinek. Profesor twierdzi, z tego co pamiętam, że czasownik witać jest historycznie zarezerwowany dla gospodarza, który pewną dominację sygnalizuje w ten sposób. Ja bym to interpretował czysto gramatycznie. Sam czasownik witać nie jest problemem. Problemem jest pierwsza osoba liczby pojedynczej, czyli ja. Mogę więc napisać w mailu do kogoś witaj albo witajcie, dlatego że zwracam się do tej osoby bezpośrednio. No oczywiście nie jest to zbyt eleganckie i staranne, musiałbym być z tą osobą po imieniu, ale samo witanie nie jest tutaj problemem, tylko to, że ktoś zamiast witaj pisze witam. Tryb autoprezentacyjny powinien się pojawiać w wiadomości nieco później, na początku, w intytulacji, czyli w tym zwrocie powitalnym, powinniśmy zachować miejsce wyłącznie dla odbiorcy, więc witaj. To jest dobry zwrot powitalny, chociaż dość potoczny i nie jest jakoś bardzo zaawansowany grzecznościowo, natomiast nie witam. Powiem więcej, dobrze napisany list w tamtych czasach, tak jak dziś dobrze napisany listel, czyli elegancki list elektroniczny, powinien mieć równowagę ja i ty. Nazywa się to najczęściej efektem człowiek do człowieka, zapisuje się z angielska H2H, czyli H to H, człowiek do człowieka. No i ta zasada mówi, że w dobrze napisanej wiadomości powinna być równowaga zwrotów osobowych nazywających nadawcę i zwrotów grzecznościowych do czytelnika. Słowem starajmy się do tekstu wprowadzić taki relacyjny warkocz. 5 razy napisać ja, my, a 4 razy zwrócić się do czytelnika bezpośrednio. Te zwroty bezpośrednie do czytelnika powinny się pojawiać najlepiej gdzieś na początku akapitu, na przykład właśnie co akapit.
1: Łatwo powiedzieć. Tomasz Piekot.
0: I mam tu kolejny przykład dla Państwa z poradnika z XIX wieku, z końca XIX wieku. Wiadomość od krawcowej do klientki. Wielmożna pani, stosownie do polecenia wielmożnej pani, poważam się zawiadomić, że robota, którą mi pani powierzyć raczyła, jest już na ukończeniu. Widać, jak te warkocze relacyjne w tekście się pojawiają. Wielmożna pani, poważam, mi pani, byłabym wielmożnej pani, u mnie wielmożnej pani i tak dalej, i tak dalej. I list kończy się, szczęśliwa będę, jeśli praca moja zdoła zadowolić wielmożną panią i pozyska mi nadal jej łaskawe względy. Cały czas się te zwroty do klientki przewijają czy przeplatają właśnie z ja naszej autorki. W PRL-u ten bilans relacyjny zaczyna się stopniowo wycofywać ze względu na dystansowanie się władzy do

obywatela czy urzędnika do petenta. I wtedy zaczynają pojawiać się w naszej korespondencji zwroty bezosobowe. I bezosobowość była w dużym stopniu wykładnikiem tego zwiększonego dystansu. Przywracajmy zatem zdrowy, naturalny bilans ja i ty, czy my i państwo w korespondencji, bo tak pisało się zawsze od dawna i to jest cecha naszej kultury. Kolejna zasada, którą z listowników można wyczytać, to zasada stopniowania szacunku w zwrocie powitalnym. Okazuje się, że dobre listy, a dzisiaj dobre listele, mają zróżnicowane zwroty powitalne. To oznacza, że autorzy nie korzystają z jednego zwrotu na każdą okazję. Nie chodzi tu tylko o witam, jakikolwiek zwrot powinien być dość często wymieniany, zwrot powitalny, byśmy mogli odpowiedni szacunek tej osobie, do której piszemy, okazywać. No i taką osobę nazywa się pragmatycznym VIP-em. To niekoniecznie musi być ktoś super ważny, to może być ktoś, kogo szanujemy wyjątkowo, kogo cenimy, z kim jesteśmy w dobrej relacji, to może być osoba dużo od nas starsza albo rzeczywiście zajmująca wyższe stanowisko. No i tych stopni szacunku wyróżnia się kilka. Minimalny szacunek okazujemy poprzez zwroty, które są powiedzmy na granicy poprawności albo ich poprawność jest dyskutowana czy kwestionowana. Czyli tu będzie witam, ale będzie też użycie w powitaniu imienia w mianowniku, a nie w wołaczu. Czyli tutaj będą takie powitania jak Kasia, czy idziesz dzisiaj na spotkanie? Wojtek, czy możesz mi przesłać raport? Będą też zwroty kwestionowane typu pan, pani plus imię w zdrobnieniu lub w spieszczeniu, czyli pani Basiu, panie Tomeczku. No i będą także dyskutowane w firmach bardzo często powitania w postaci samych przymiotników. Na przykład mili, dzisiaj jeżeli mogę, prosiłbym was o spotkanie online. Więc mili, drodzy, kochani, te zwroty, tak jak witam, Tomek i pan, pani ze zdrobnieniem, są kwestionowane, więc za ich pomocą okazujemy minimum szacunku. Piszmy tak zatem tylko do osób, które naprawdę dobrze znamy, bo przyjaźń nam wszystko wybacza, że sparafrazuję znaną pieśń miłosną. Po drugie, możemy okazać szacunek przez rozpoznanie imienia, przez pokazanie, że pamiętamy, jak ma na imię nasz korespondent czy nasza korespondentka. I oczywiście tutaj problemem jest stopka, w której jest imię oficjalne, a my powinniśmy pamiętać, jak ten ktoś chciałby, byśmy się do niego zwracali. Czyli jeżeli mamy w stopce Aleksandrę, to powinniśmy pamiętać ze spotkań, czy Aleksandra woli być Aleksandrą czy Olą. A zatem okazujmy szacunek przez użycie imienia, preferowanego imienia w intytulacji. I najlepiej, żeby to już było w wołaczu. Wtedy będziemy mieć takie powitanie jak Aniu, Tomaszu, pani Barbaro, panie Franciszku i tak dalej, i tak dalej. Trzeci poziom zaawansowania to jest okazanie komuś szacunku przez życzenie. Mamy dwa zwroty powitalne, z których można korzystać w korespondencji profesjonalnej. Dzień dobry i dobry wieczór. Obydwa zwroty to dawne życzenia. I nie ma wątpliwości, że dzień dobry to dobry zwrot powitalny także w mailach. Nie jest tak sztywny jak szanowny panie czy szanowna pani. No i nie jest tak kolokwialny i rażący niektórych przynajmniej jak witam. Więc tak, piszemy dzień dobry na początku wiadomości służbowej, na początku maili profesjonalnych, tylko pamiętajmy, że nie jest to jakoś bardzo wyrafinowane powitanie i raczej codzienne i zapewne też o poranku wysłane wygląda najlepiej. Kolejny sposób okazania szacunku to jest użycie w powitaniu tytułu zawodowego tej osoby lub nazwy stanowiska. Do prawników, bez względu na to, czy są adwokatami, czy radcami, piszemy zatem pani mecenas, panie mecenasie, do dziennikarzy, blogerów, pani redaktor albo panie redaktorze. Na ostatnim piętrze mamy bardzo formalne zwroty powitalne, które w mailach pojawiają się bardzo rzadko, ale jednak w tych wiadomościach elektronicznych także jest na nie miejsce. To jest okazanie szacunku wprost poprzez użycie słowa szanowny, szanowna, szanowne. Mówimy więc szanowna pani, szanowni państwo. Możemy oczywiście połączyć to z tytułem szanowna pani profesor, szanowny panie doktorze, a w korespondencji bardzo formalnej nawet można użyć dwóch przymiotników i napisać na przykład szanowna
i droga pani prezes, w imieniu zarządu zapraszam na jubileusz naszej firmy i to także jest dozwolone, chociaż te zwroty szanowna i droga, podwójne przymiotniki częściej pojawiają się dzisiaj w korespondencji papierowej, one są dopisywane ręcznie niebieskim piórem na środku wydrukowanej wiadomości, najczęściej wtedy po nich pojawia się

wykrzyknik. I a propos wykrzyknika, czasem spotyka się jeszcze w Polsce spór, jakiego znaku interpunkcyjnego użyć po powitaniu. Dobra wiadomość jest taka, że można tak i tak. Można zatem pisać z przecinkiem, można pisać z wykrzyknikiem. Raczej nie jest akceptowalna kropka czy brak znaku interpunkcyjnego w tym miejscu w polskich mailach czy listach. Jeżeli więc piszemy Szanowni Państwo z wykrzyknikiem, no to później duża litera się pojawia w kolejnej linii, a przecinek jest znakiem nowoczesnym, międzynarodowym. On pojawił się znacznie później w polskiej kulturze epistolarnej. W związku z tym najlepiej zaczynać od przecinka. Jest to znak, który nikogo nie będzie zaskakiwał. Ale pamiętać też o zasadzie naśladownictwa. To znaczy, jeżeli otrzymujemy wiadomość z wykrzyknikiem, no i nikt nas nie obraża, pisze ciepło, to znaczy, że mamy do czynienia z tradycjonalistą korespondencyjnym i wtedy możemy mu ten wykrzyknik odwzorować. Natomiast to jest zaskakujące z perspektywy logicznej. Na końcu wiadomości, tam gdzie jest pożegnanie, w polskiej tradycji nie stawia się żadnych znaków interpunkcyjnych. Zwroty z wyrażami szacunku, z poważaniem, ściskam cię mocno, całuję cię w czoło, nie mają interpunkcji. Pisząc listele, czyli eleganckie maile, powtarzajmy też od czasu do czasu zwroty grzecznościowe. To nie jest tak, że on ma się pojawić tylko na początku, a później już płynie rzeka merytoryki. Zwrot grzecznościowy pobudza. Psychologowie go czasem nazywają efektem cocktail party, czyli wtedy, kiedy na przyjęciu słyszymy gdzieś nasze imię, zaczynamy aktywniej się rozglądać i sprawdzać, kto do nas mówi albo kto mówi o nas. Do tej pory opowiadałem Państwu o górnej części naszego kraftowego, wyrafinowanego hamburgera. A czy część relacyjna rozbudowana jest także na dole? Okazuje się, że tak. Na przykład w dawnych czasach w dobrym tonie było proszenie o przekazanie komuś pozdrowień, na przykład wspólnym znajomym, zanim się z tą osobą, do której piszemy, pożegnamy. I okazuje się, proszę Państwa, że dzisiaj ta praktyka jest jeszcze wykorzystywana. Pojawia się w komunikacji firmowej, zwłaszcza w etykiecie biznesowej, zwyczaj przekazania komuś pozdrowień lub podziękowań, zwłaszcza po spotkaniach. Najczęściej na spotkaniu pojawia się ktoś, kto zaznacza w nim swój udział jakąś błyskotliwą analizą lub wypowiedzią, ale potem w korespondencji, na przykład pomiędzy szefami czy szefowymi tych zespołów, nie ma go już na liście adresatów. Wtedy możemy napisać: proszę przekazać panu mecenasowi gratulacje za doskonałą analizę i prezentację danego problemu. W strukturze eleganckiej wiadomości schodzimy do kolejnej warstwy, do pożegnania. Najważniejsza zasada jest taka, żeby pożegnanie było dostosowane do typu powitania. Jeżeli więc witaliśmy się z dystansem, użyliśmy tam przymiotnika szanowny, szanowna, no to powinniśmy także z dystansem się pożegnać. I tutaj bazowym zwrotem pożegnalnym dzisiaj jest z wyrazami szacunku. Ten zwrot bazowy z wyrazami szacunku możemy wydłużać, dodając czasownik, jeżeli kogoś wyjątkowo cenimy i szanujemy. I wtedy możemy napisać: pozostaje z wyrazami szacunku. Ale możemy też ten zwrot bazowy skrócić wtedy, kiedy kogoś szanujemy mniej lub z kimś chcemy ten kontakt zerwać. Na przykład ktoś popełnił jakąś gafę albo uczynił coś niestosownego. Wtedy zamiast wyrazami szacunku pisze się krócej, z poważaniem. A jeśli w wiadomości witaliśmy się neutralnie albo z zażyłością, czyli nie było tam zwrotu szanowny panie, szanowna pani, no to z taką samą poufałością powinniśmy się pożegnać, czyli do dzień dobry z wyrazami szacunku z tego powodu nie pasuje. Do dzień dobry bardziej pasuje pozdrawiam czy z pozdrowieniami. Zasada jest podobna. Jeżeli chcemy, możemy ten zwrot bazowy z pozdrowieniami wydłużyć i napisać: pozostaję z pozdrowieniami, przesyłam ci pozdrowienia, najlepsze pozdrowienia, pozdrawiam cię serdecznie. Albo skrócić, no i wtedy tego szacunku będzie mniej. Przed ostatnią warstwą wiadomości jest podpis. Nic szczególnego tu się nie zmienia. Możemy podpisać się imieniem i nazwiskiem, albo tylko imieniem, albo inicjałami, zwłaszcza wtedy, kiedy maile wysyłamy bardzo szybko. W pewnym momencie wprowadzenie inicjałów pozwala nam już przejść w taki tryb czatowania i nie witać się, nie żegnać, nie dodawać stopek. Ale pod podpisem jest jeszcze jedna warstwa, którą nazywamy postscriptum, czyli dopisek pojawiający się właśnie po pożegnaniu, podpisie. No i bardzo trudno go wprowadzić w korespondencji korporacyjnej ze względu na to, że wtedy najczęściej

0: stopka kopiuje nasze imię i nazwisko jako podpis, no już nie ma miejsca na postscriptum. Dzisiaj postscriptum nie ginie, nadal jest wykorzystywane, choć rzadziej. Ma oczywiście zupełnie inną rolę, przede wszystkim pełni rolę relacyjną w komunikacji wewnętrznej. Wysyła się więc raczej postscriptum do osób znajomych, a nie nieznajomych i pojawiają się treści mniej formalne lub bardziej szczegółowe, czyli takie, które odstają stylistycznie od głównej wiadomości. Pamiętajmy też, że możemy pisać PS z dwiema kropkami, to jest wtedy sygnał, że skrót pochodzi z łaciny, albo po prostu PS bez żadnych kropek ze spacją. No i raczej nie używajmy PPS, czyli post-postscriptum, tylko piszmy po prostu postscriptum, a później w punktach. 1, 2, 3, czy po pierwsze, po drugie, po trzecie. W tym odcinku udało mi się omówić raptem kilkanaście zasad pisania listów z dawnych listowników, które do dzisiaj znajdziemy w korespondencji biznesowej, formalnej czy akademickiej. Namawiam Państwa gorąco do przeszukiwania zbiorów cyfrowych, zwłaszcza w Polonie takich listowników z XIX i początku XX wieku jest bardzo, bardzo dużo. Tymczasem pora kończyć. Proszę ode mnie pozdrowić wszystkich swoich kochanych, bliskich, zacnych. Do zobaczenia następnym razem.
1: Łatwo powiedzieć. To był podcast Polskiego Radia. Więcej naszych podcastów znajdziesz na polskieradio.pl, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, w aplikacji Onet Audio oraz we wszystkich innych miejscach, gdzie słuchasz podcastów.
2: Radio Podcast. 8 minut zostało do godziny 7. A my wracamy do wczorajszych wydarzeń. W kancelarii premiera z udziałem unijnych komisarzy, przedstawicieli polskiego rządu i armii podpisano unijny projekt zbrojeń SAFE. Polska jest pierwszym krajem w Unii, który podpisuje taki dokument. Jest też największym beneficjentem programu. Nasz kraj dostanie prawie 44 miliardy euro. O korzyściach z programu SAFE mówił na naszej antenie publicysta Jan Ordyński. Z gościem rozmawiał Maciej Wolny.
3: Jak ważne jest podpisanie tej umowy w obszarze na razie bezpieczeństwa naszego kraju?
4: Bardzo ważne, bo po pierwsze będzie wzmacniało polskie siły zbrojne o nowoczesną broń. Również, co bardzo ważne, wytworzoną w Polsce. Przez to ruszą wiele przedsięwzięć w zakładach zbrojeniowych, a nawet uruchomione zostaną nowe linie produkcyjne i nowe fabryki produkujące sprzęt bądź części do sprzętu wojskowego, oby nie był on nigdy sprzętem wojennym. No, szkoda tylko, że te pieniądze ogromne idą właśnie na takie cele, a nie inne. No ale jest potrzeba chwili i bardzo dobrze się zdarzyło, bardzo dobrze, że to zostało dzisiaj podpisane i fatalnie, że to znowu nie zostało zaakceptowane przez wszystkie siły polityczne.
3: I o to chciałem zapytać, no bo jak ważne jest podpisanie tej umowy w obszarze bezpieczeństwa, tutaj pan redaktor nam wyjaśnił, no to teraz jak ważne jest w wymiarze również politycznym, no bo było sporo trudności, tych trudności przede wszystkim wynikających z zupełnie innego zdania, czy to opozycji, czy może przede wszystkim Pałacu Prezydenckiego.
4: Ostatnią kropkę nad i w tym postawił prezydent, bez względu na to, skąd on jest. To jego decyzja osobista była, że podpiszę bądź nie podpiszę tę ustawę. I powiedział, że nie podpiszę. I tyle. No, dla mnie jest to fatalna decyzja, zupełnie niezrozumiała, bo wszystko, co słyszałem na ten temat ze strony rządowej, przemawiało do mnie. To nie jest żaden konjunkturalizm, że ja chcę poprzeć stronę rządową, bo uważam, że ona jest lepsza czy gorsza i tak dalej. Nie. Tutaj sytuacja była czysta. Po prostu argumenty były żelazne za przyjęciem tego rozwiązania. Mieliśmy to spłacać wiele, wiele lat na najkorzystniejszych warunkach oprocentowania kredytu. No więc w ogóle o co chodzi? Nie, jestem w stanie... To takie, nie wiem, chęć popisania się, że w takim razie ja wam pokażę, że moje będzie na wierzchu. No dosłownie prawie w ten sposób to tłumaczę. Bo żadnego racjonalnego wytłumaczenia dla mnie w tej sytuacji nie ma.
3: Tutaj cytat z premiera Donalda Tuska. Wszystko, co robimy w tym program SAFE, służy idei, jaką jest silna Polska w silnej Europie. Jak zaznaczył szef rządu, jest to Polska, która ma realny i coraz większy wpływ na to, co robi Unia Europejska, równocześnie dba o jedność całego kontynentu i NATO wobec największych wyzwań.

0: No i tak się zacząłem zastanawiać, czy Polska za sprawą chociażby właśnie idei programu SAFE, no bo to też idea naszej prezydencji w Unii Europejskiej, czy Polska stała się pewnym przewodnikiem, użyję tego
1: tak,
0: słowa, dla reszty państw Unii Europejskiej?
1: Chciałem przypomnieć, że podpisaliśmy już porozumienia obronne z Francją i Wielką Brytanią, a wczoraj na ten temat rozmawiał premier z premierką Włoch
0: i też
1: z Giorgio Meloni. I też się kroi tego podpisanie takiej samej umowy. To w ramach Unii Europejskiej będzie takie wzmocnienie, powiedziałbym, w środku Unii Europejskiej powstanie jakieś takie większe, mniejsze NATO. I dobrze, że tak się dzieje. Dobrze, że takie kraje właśnie jak Wielka Brytania i Francja, które mają największe potencjały europejskie, potencjały wojskowe, w tym oba te kraje mają broń atomową. Dobrze, że partycypują w tych porozumieniach. Polska jest krajem frontowym. I wszystkie, widać, że większość krajów europejskich zdaje sobie z tego sprawę. W grę wchodzi jeszcze Skandynawia, kraje bałtyckie i my jesteśmy krajami frontowymi. I dobrze się dzieje, że właśnie Unia Europejska postanowiła nam ewidentnie w tym zakresie pomóc i to na bardzo korzystnych warunkach. To jeszcze dodatkowo, moim zdaniem, cementuje Unię Europejską.
0: No to wróćmy do tych wątków politycznych i tutaj głos Roberta Telusa z Prawa i Sprawiedliwości. On mówi w ten sposób, a propos umowy SAFE, unijnej pożyczki, ona nie została ratyfikowana w Sejmie, a premier, co ciekawe, sam jej nie podpisał, tylko nakazał złożenie podpisu wicepremierowi Kosiniakowi-Kamyszowi. To pokazuje, że to rozwiązanie jest tak naprawdę dla Polski czymś szkodliwym. Oddajemy część naszej polskiej suwerenności, tak powiedział Robert Telus w Polskim Radiu 24. Robert Telus, polityk Prawa i Sprawiedliwości.
1: Co pan na takie? Jan Ordyński, dziennikarz, że nie czuję absolutnie jakiegokolwiek oddania, jakiejkolwiek suwerenności polskiej tutaj w tym wypadku. Wręcz przeciwnie. Uważam, że ta polska suwerenność zostaje w związku z tymi wszystkimi umowami, z SAFE-em i tymi naszymi umowami bilateralnymi, z krajami i z tymi krajami, o które wymieniłem. Po prostu Polska jest silniejsza. Staje się silniejsza. Już nie chcę przypominać, na jakich warunkach pisowski minister obrony kupował uzbrojenie w Korei Południowej. Tutaj dwa razy droższe były umowy, pożyczki. Także dajmy spokój z tym, tą suwerennością. Wobec kogo tracimy suwerenność? My jesteśmy integralnym członkiem Unii Europejskiej. Co za idiotyczne wmawianie, że my tracimy suwerenność na rzecz Unii Europejskiej. W ogóle jakaś piramidalna konstrukcja, w ogóle nie trzymająca się no niczego. W ogóle nie ma żadnego logicznego uzasadnienia, że Polska traci jakąś suwerenność. Tak jak teraz, nigdy polska suwerenność nie była utrwalona i tak zabezpieczona. W tej szczególnie niebezpiecznej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, bo właściwie od powojnia nigdy Polska nie była w takiej sytuacji, że za granicą miała wojnę.
2: Z Janem Ordyńskim rozmawiał Maciej Wolny.
3: Autopromocja.
4: To ostatni rok obowiązywania w Polsce słynnego Lex Developer. Czy ta ustawa rzeczywiście ułatwiała budowanie mieszkań? Jakie były jej wady? Co ją zastąpi? Czego nauczyliśmy się przez te 9 lat? Czy nowe przepisy ochronią nas przed chaotyczną zabudową i osiedlami odciętymi od cywilizacji? Odpowiedzi w audycji Adres Zamieszkania, dziś po 14. Zapraszam, Agata Kowalska.
3: Autopromocja.

0: Polskiego Radia 24.
1: Ukraina i Rosja wstrzymują wzajemne ataki. W życie wchodzi trzydniowy rozejm ogłoszony przez prezydenta USA. Pierwszy dzień pracy, pierwsza krytyka rządu. Nowemu szefowi BBN-u nie podoba się unijny program SAFE. Weekendowy wypoczynek w lesie. Trzeba być ostrożnym. U nas ważny apel byłego komendanta Straży Pożarnej. Minęła siódma. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Dziś wchodzi w życie trzydniowe zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą. Rozejm ogłosił Donald Trump. Z prezydentem USA rozmawiał nasz korespondent Marek Wałkuski.
2: Przed odlotem helikopterem Marine One z Białego Domu do klubu golfowego w Virginii Trump powiedział, że poprosił o zawieszenie broni zarówno Putina, jak i Zełenskiego i że obaj się zgodzili. Trump cieszył się, że oba kraje wkraczają w krótki okres, w którym nie będą zabijani ludzie. Wcześniej we wpisie na Truth Social przyznał, że rozejm ma bezpośredni związek z obchodami Dnia Zwycięstwa w Moskwie. Zapytany przeze mnie, dlaczego prosił Zełenskiego o rozejm, którego potrzebował Putin, Trump odpowiedział, że wstrzymanie walk jest dobre dla obu stron. Mamy zawieszenie broni, wszyscy są zadowoleni, prezydent Zełenski i prezydent Putin. Zobaczymy, co się wydarzy. Porozumienie o zawieszeniu broni ma obowiązywać od dziś do poniedziałku. Trump poinformował, że rozejm obejmuje wstrzymanie wszelkich działań zbrojnych oraz wymianę po 1000 jeńców przez każdą ze stron. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Mimo rozejmu Rosjanie i tak przestraszyli się potencjalnego ataku Ukrainy. Skrócili paradę wojskową na Placu Czerwonym do 20 minut, ograniczyli liczbę żołnierzy i sprzętu. Ściągnęli też do Moskwy kompleksy obrony powietrznej i zapowiedzieli wyłączenie internetu. Każda osoba, która zastąpi Sławomira Cenckiewicza, poprawi funkcjonowanie Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Tak powołanie Bartosza Grodeckiego na nowego szefa BBN-u komentuje szef Senackiej Komisji Obrony, generał Mirosław Różański. Senator obawia się jednak kontynuacji konfrontacyjnej polityki wobec rządu.
3: Pamiętajmy o tym, że Biuro Bezpieczeństwa Narodowego jest częścią Kancelarii Prezydenta. Natomiast prezydent Nawrocki, jak już w swojej kampanii podkreślał, nawet personalnie zwracał się do premiera Tuska, wskazując, że to jest najgorszy premier, etc. Niestety, ale nie oczekuję, że zmieni się ten kierunek konfrontacyjny.
1: Nowy szef BBN-u już podąża śladem prezydenta. We wpisie na platformie X Grodecki skrytykował podpisanie przez polski rząd umowy SAFE. Bezpieczeństwo Polski musi być budowane na sile własnego państwa, własnej gospodarki i własnych decyzji, nie na mechanizmach, które mogą stać się przedmiotem politycznej gry, tak pisze nowy szef BBN-u. Tymczasem podpisanie umowy SAFE chwalą ekonomiści, wojskowi i szefowie koncernów zbrojeniowych. Ci ostatni czekają na kontrakty, liczą na długoterminowy zastrzyk gotówki. Gotowa na wykorzystanie miliardów z SAFE jest m.in. Polska Grupa Zbrojeniowa. Tak mówi jej prezes Adam Leszkiewicz.
4: Właściwie codziennie pewnie będziemy wspólnie informować o podpisywaniu kolejnych umów na nowe borsuki, na nowe kraby, na nowe pioruny, nowe miny, baobaby i wiele, wiele innych produktów, które wyprodukuje polski przemysł do 2030 roku.
1: Pula SAFE dla Polski to 190 miliardów złotych w formie tanich pożyczek. 90% tych pieniędzy trafi do naszych firm zbrojeniowych. MSWiA i strażacy apelują o ostrożność w lasach. Pożar w Puszczy Solskiej po 4 dniach akcji gaśniczej został opanowany, ale zagrożenie wciąż jest duże i to nie tylko na Lubelszczyźnie, mówi wiceminister spraw wewnętrznych i były komendant straży Wiesław Leśniakiewicz.
5: Mamy tutaj teren spokojny już teraz, natomiast ja chciałem w ogóle do mieszkańców zaapelować. Kiedy mamy ostrzeżenia związane właśnie z tą suszą występującą, bo ona nadal jest, na przykład na Mazowszu, żeby jednak tam, gdzie mamy zakazy wejścia do lasów, żeby respektować to. Że jeżeli mówimy o zakazie używania ognia otwartego, respektować, bo to się kończy potem takimi tragediami.
1: W Puszczy Solskiej spłonęło 300 hektarów lasu, ponad 1000 hektarów było objętych działaniami gaśniczymi. Na koniec debaty, warsztaty, koncerty i pikniki rodzinne. Tak będą wyglądały obchody Dnia Europy w naszym kraju. Wiele atrakcji czeka na odwiedzających Centrum Multimedialne Europa Experience w Warszawie. Jedną z atrakcji są zajęcia z modowego recyklingu, zdradza Piotr Wolski z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.
6: Czyli jak ze starych ciuchów zrobić modne ubrania, które dalej dają się nosić. Można przyjść z własnymi starymi ubraniami, można skorzystać z tych zasobów, które będą tu na miejscu.
1: Inne atrakcje to warsztaty robienia breloczków z klocków Lego, puzzle z mapą Europy.

0: oraz Europejskie Koło Fortuny, czyli konkurs wiedzy o Unii dla dzieci i dorosłych. Centrum Europa Experience będzie otwarte od 10 do 18. Własne wydarzenia organizują też Europejski Bank Inwestycyjny i Polska Agencja Kosmiczna. Wstęp na wszystkie wydarzenia w ramach Dnia Europy jest bezpłatny.
1: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Sobota pochmurna z krótkimi przejaśnieniami i znów pojawi się deszcz. Najmocniej popada dziś na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Kujawach. Temperatura bardzo podobna do wczorajszej, maksymalnie 9 stopni na Suwalszczyźnie, 10 nad morzem, do 20 na Podkarpaciu. W centrum około 15 stopni.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
2: 6 minut temu minęła godzina 7, jest sobota, 9 dzień maja, to 129 dzień roku. Słońce wzeszło 9 minut przed godziną 5, zajdzie o 20.15. Dzień będzie trwał 15 godzin i 24 minuty, jest krótszy od najdłuższego, o godzinę i 23 minuty. Imieniny dzisiaj obchodzą Bożydar, Grzegorz, Karolina, Katarzyna, Mikołaj, Maria i Stefan. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich Państwa. Ewa Wasążnik. Dzień dobry. Z nami o poranku także Wojciech Cegielski. Dzień dobry, Wojtku.
3: Dzień dobry.
2: Bo są zarzuty.
3: Dzień dobry, Ewo.
2: Dla mężczyzn, który brutalnie pobił zakonnicę w centrum Jerozolimy. Na Bliski Wschód się przenosimy teraz. Prokuratura uznała, że atak był motywowany wrogością religijną, wbrew temu, co mogą sugerować izraelskie władze. To nie jest jedyny taki przypadek w ostatnim czasie, w ostatnich dniach. Co wiemy o tym konkretnym pobiciu i czy sytuacja chrześcijan w Izraelu się pogarsza?
3: Wiemy, że oskarżony to 36-letni Jona Simcha Schreiber. To jest mieszkaniec jednego z osiedli na okupowanym zachodnim brzegu, czyli po prostu izraelski osadnik. To są te środowiska, które uważane są za najbardziej takie ekstremistyczne. Według aktu oskarżenia miał on zaatakować francuską katolicką zakonnicę, bo rozpoznał ją po habicie. To może się wydawać oczywiste, ale mówimy o tym, że jakby prokuratura w akcie oskarżenia uznała, że rzeczywiście ten atak był motywowany religijnie, a nie, że napadł, bo coś innego się stało. Przypomnijmy, że do tego wszystkiego doszło 28 kwietnia w Jerozolimie, na Starym Mieście, w rejonie Wieczernika, tuż obok Wieczernika tak naprawdę. No i to jest miejsce bardzo symboliczne, no bo jest ważne zarówno dla chrześcijan, jak i dla Żydów, bo Wieczernik znajduje się w budynku, w którym teoretycznie, to jest dłuższa historia, ale przynajmniej uznajemy my jako społeczeństwo dzisiaj, że znajdował się tam właśnie Wieczernik, czyli miejsce, w którym Chrystus zjadł z uczniami ostatnią wieczerzę, a na dole tego budynku jest miejsce, w którym Żydzi uznają, że znajdował się tam grób króla Dawida. Mówię, że to jest bardziej skomplikowane, bo archeolodzy mają poważne wątpliwości co do obu tych miejsc, że tak powiem, no ale jest to miejsce ważne dla Żydów i dla chrześcijan, bo tam przyjeżdżają tłumy ludzi, zazwyczaj jak nie ma wojen, nie ma pandemii, zarówno chrześcijan, jak i Żydów, żeby się tam modlić. Prokuratura potwierdziła to, co widzieliśmy na kamerach przemysłowych. Widzieliśmy, bo ten materiał rozszedł się po internecie lotem błyskawicy. Mężczyzna podbiegł do tyłu, od tyłu do tej zakonnicy, przewrócił ją, potem kopał, kiedy ona leżała na ziemi, no a dodatkowo zaatakował jeszcze też przechodnia, który próbował zatrzymać to wszystko albo pomóc kobiecie. Ta zakonnica to jest, jak wspomniałem, francuska. Ona jest badaczką we francuskiej szkole biblijnej i archeologicznej w Jerozolimie. To jest taka bardzo znana szkoła działająca przy klasztorze Dominikanów w Jerozolimie. Zresztą szkoła, która ma bardzo bogatą bibliotekę i stąd znana jest nie tylko chrześcijanom, bo tam chodzą również po prostu naukowcy, tam chodzą również Żydzi, muzułmanie, którzy potrzebują specjalistycznych książek. To jest jedno z takich miejsc, które cieszy się bardzo takim dobrą sławą w Jerozolimie, więc ta zakonnica nie była osobą przypadkowo wmieszaną w jakiś spór polityczny, była widoczna jako

katolicka siostra, no i to jest sedno tej sprawy. Mężczyzna ma dwa zarzuty. Po pierwsze napaść, po drugie napaść motywowana wrogością wobec grupy religijnej. To jest ważne, bo izraelska prokuratura mówi nie tylko, że ktoś kogoś pobił na ulicy, ale mówił, że ktoś zaatakował człowieka także dlatego, że ten człowiek był chrześcijaninem, chrześcijanką w tym wypadku, w stroju zakonnym.

0: Mówią, że to nie spadło nam z nieba, to jest cały ciąg zagrożeń. Ciąg zagrożeń, który nasilił się w ostatnich miesiącach.
1: No właśnie, bo wcześniej mieliśmy przecież serię takich obrazów, które z Libanu do nas docierały. Żołnierz uderzający w figurę Jezusa na krzyżu, potem zdjęcie z papierosem w ustach figury Matki Boskiej. Powiedzmy szerzej, kim są chrześcijanie w Izraelu i Jerozolimie? Ja mam z kolei takie wspomnienie polskich sióstr zakonnych, które Dom Polski w Jerozolimie, no poza murami Starego Miasta, ale jednak bardzo niedaleko prowadzą. No, pełna obaw jestem też o nie w sytuacji, o której opowiadasz. Wielu słuchaczy także może myśleć, Jerozolima, święte miejsce dla chrześcijan. No ale skąd ten strach, skąd ta obawa?
0: To jest, te przypadki, o których mówisz, to mimo, że do nich doszło w Libanie, no to je też należy z tym wszystkim wiązać, bo ta seria obrazów z Libanu, czyli właśnie ten żołnierz, który został sfotografowany, jak uderza młotkiem w figurę Chrystusa, w głowę figury Chrystusa i rozwala ten krzyż, to była cała seria wydarzeń, bo żołnierz został sfotografowany, potem izraelska armia próbowała jakoś się odkupić z tego, izraelska armia, która no, okupuje w tej chwili południe Libanu. Południe Libanu akurat, które jest podzielone etnicznie, ale mówimy tutaj teraz właśnie o chrześcijańskich wioskach. Próbowała odkupić, no i przyniosła krzyż, przeprosiła za to wszystko, ale miejscowi Libańczycy wraz z włoskim kontyngentem ten krzyż przyniesiony jakby przez Izraelczyków wykopali, wyrzucili czy przenieśli w inne miejsce i postawili swoją figurę, replikę tej zniszczonej, naturalnych czy też rozmiarów takich jak ta poprzednia zniszczona właśnie figura, bo ten krzyż, który przynieśli Izraelczycy, był mniejszy. I to są detale, które są bardzo ważne, bo one pokazują jakby stosunek Izraela do tego wszystkiego i pokazują też stosunek chrześcijan do Izraela. No i ten drugi obraz, zupełnie no, obrzydliwa sprawa, czyli żołnierz, który wkłada papierosa, który sam ma papierosa w ustach i wkłada drugiego papierosa właśnie w figurę Matki Boskiej, co wywołało kolejne kontrowersje. Dodajmy, to jest dokładnie ta sama wioska, Debel na południu Libanu, co od razu wywołało pytanie o to, no dobrze, ale gdzie są dowódcy, gdzie są jakieś wartości, że tak powiem, w armii, gdzie jest jakaś dyscyplina, bo armia mówi, że takie zachowanie całkowicie odbiega od wartości oczekiwanych od żołnierzy, no tyle tylko, że po tym pierwszym zdjęciu mówiła dokładnie to samo. Dodajmy jeszcze, że na te incydenty zareagowało wiele krajów, w tym także polskie MSZ, które kilka dni temu wydało komunikat i napisało o tym, że z oburzeniem odnotuje kolejny przypadek znieważenia uczuć religijnych przez żołnierza izraelskiej armii w Libanie, no i że pogarda wobec tej figury Matki Boskiej obraża wrażliwość chrześcijan. Chrześcijan, czyli kogo, jeśli chodzi o Bliski Wschód, tak jak pytałaś. Chrześcijanie są w Izraelu i na terenach palestyńskich małą mniejszością. Według Izraelskiego Centralnego Biura Statystycznego pod koniec ubiegłego roku w Izraelu mieszkało jakieś 184 tysiące chrześcijan. To jest mniej więcej 2% populacji kraju. Ale mówimy o Izraelu. To są w większości Arabowie, czyli w praktyce bardzo często Palestyńczycy z izraelskim obywatelstwem albo mieszkańcy wschodniej Jerozolimy i okolic. Chrześcijanie mieszkają również na zachodnim brzegu, czyli na terenach palestyńskich okupowanych i to też są głównie arabscy chrześcijanie. I to jest ważne, bo chrześcijaństwo w Ziemi Świętej, no tak jak mówisz, to nie jest tylko sprawa pielgrzymów z Europy, czy z Ameryki, z którymi mimo wszystko się to kojarzy. To są też miejscowe rodziny, które mieszkają tam od pokoleń. Oni mają swoje szkoły, mają swoje kościoły, klasztory. No i dla nich to Jerozolima to nie jest tylko święte miasto, to jest też codzienne życie. No i właśnie w tym codziennym życiu pojawia się teraz strach, bo to nie chodzi o jakieś wielkie ataki, ale chodzi o regularne plucie, wyzwiska, zaczepki na ulicy, wandalizm przy kościołach. Jeśli mówimy o filmach, które pojawiały się w internecie, czy też zdjęciach, tak jak w przypadku tych żołnierzy desakrujących pomniki, mamy mnóstwo filmów, które teraz się też pojawiają. Starszych, znaczy z ostatnich dni, ale też z ostatnich lat, przypominających takie incydenty właśnie plucia, kiedy Izraelczycy, izraelscy ortodoksi przechodzą obok na przykład duchownego jakiegoś chrześcijańskiego na Starym Mieście i plują mu pod nogi albo wręcz w twarz, albo kiedy na przykład jeden z Izraelczyków, i to jest film nagrany kamerą

0: monitoringu przechodzi obok wejścia do jednego z klasztorów ormiańskich na Starym Mieście i najpierw pluje, a potem ze środkowym palcem, który jak wiemy ma bardzo pejoratywne konotacje, do kamery, widząc, że jest nagrywany, robi znak krzyża. Jakby trudno o bardziej wyrazisty symbol pogardy dla chrześcijan.
1: I też trudno się dziwić w tej sytuacji, że tak jak nomen omen pisze Lacroix, część duchownych unika nawet już widocznego habitu albo krzyża. Co dokładnie mówią chrześcijanie na miejscu? Jakie są ich odczucia?
0: Oni mówią coraz otwarcie, że się boją, no i to ten strach zresztą jest też poparty w statystykach. W Jerozolimie jest taka instytucja, która nazywa się Rosing Center, która zajmuje się dialogiem międzyreligijnym i w raporcie za ubiegły rok ta instytucja mówi o 155 incydentach wymierzonych w chrześcijan w Izraelu i we wschodniej Jerozolimie, przy czym wśród nich jest 61 ataków fizycznych. To jest bardzo dużo, to jest znacznie więcej niż w ubiegłych latach. No i chrześcijanie mówią, że wiele takich rzeczy załatwiano ciszej. Zresztą oni nie skarżyli się aż tak mocno. Ja pamiętam swoje wyjazdy tam na miejsce i słyszałem oczywiście o tym, że znów ktoś kogoś opluł, że znów było gdzieś jakieś graffiti, ale to się nie zdarzało tak często. To były naprawdę pojedyncze incydenty, o których mówiły całe wspólnoty chrześcijańskie. Teraz jest tego na tyle dużo, że w pewnym momencie można już się pogubić w statystykach. Chrześcijanie do tej pory, również duchowni, również hierarchowie, zazwyczaj nie wypowiadali się na ten temat, żeby nie pogarszać relacji, żeby nie wywoływać napięcia, ale to się zmieniło. No ale również to, o czym pisze Lacroix, czyli jeden z przełożonych jest z jednego z klasztorów w Jerozolimie, poprosił wręcz wprost zakonników, braci i siostry, aby zachowali szczególną ostrożność, unikali noszenia krzyży albo habitów w widoczny sposób i nie chodzili samotnie w niektórych miejscach. To też jest zmiana, trzeba to ubrać jakby w kontekst. Jeszcze parę lat temu pamiętam, że kiedy byłem w Jerozolimie, to na przykład w którymś momencie z jednym z moich znajomych polskich zakonników poszliśmy sobie z jego klasztoru na kawę. No, przechodziliśmy przez uliczki Starego Miasta, szliśmy z dobrych 10 minut piechotą i tenże mój znajomy był w habicie, miał krzyż na piersi, tak jak zazwyczaj i nie było z tym żadnego problemu. Nie spotkały go żadne nieprzyjemności z tym związane. Teraz, jeśli już przełożeni klasztorów mówią, żeby unikać krzyża, unikać noszenia habitu w widoczny sposób, nie chodzić samotnie, no to jest zdanie bardzo mocne. Też chrześcijanie zaczynają ukrywać te znaki wiary, aby nie prowokować agresji. I to słowo prowokować jest tutaj bolesne, no bo ono pokazuje zupełne odwrócenie ciężaru. No i dochodzimy tu do punktu, o którym wcześniej wspomnieliśmy, bo kiedyś wielu ludzi w regionie uważało, że przemoc ze strony izraelskich ekstremistów, czy to osadników, czy to ekstremistów w Jerozolimie, jest wymierzona głównie w Arabów, czyli w palestyńskich muzułmanów, no i częściowo w palestyńskich chrześcijan. Teraz ta granica się wyraźnie przesuwa, no bo francuska siostra zakonna to nie jest lokalna palestyńska działaczka. Ja nie chcę tutaj mówić, że ktoś jest lepszy, a ktoś jest gorszy. Mówię o tym, że to, że te akty przemocy dotykają, bo mówimy nie tylko właśnie o plucie, ale i o pobiciach, że dotykają nie tylko arabskich chrześcijan, ale i też zakonników z Europy, no to pokazuje, jak bardzo ta przemoc się zaczyna po prostu rozrastać.
1: Skąd to się bierze i dlaczego to się dzieje akurat teraz, kiedy tak wiele również dzieje się na Bliskim Wschodzie i w samym Izraelu? Chrześcijanie i część obserwatorów mówią na przykład o tym, że przyzwolenie idzie z góry. Jak to wyjaśnić precyzyjnie?
0: No bo skrajni ludzie czują się pewniej, kiedy ten język polityki przesuwa swoje granice. I to nie chodzi o to, że minister wydaje jakiś rozkaz. To chodzi o klimat, w którym ekstremista myśli sobie, że państwo i tak nie potraktuje tego wszystkiego naprawdę poważnie. De facto państwo mnie, ekstremistę, chroni. W obecnym izraelskim rządzie ważne miejsce zajmują właśnie politycy skrajnej prawicy. Politycy dwóch małych partii, które wspomagają Benjamina Netanyahu w jego koalicji. To jest Itamar Ben-Gwir, minister bezpieczeństwa narodowego, czyli polityk odpowiedzialny m.in. za policję, no i Bezalel Smotrich, to jest co prawda minister finansów, ale on jest jednym z głównych polityków ruchu osadniczego, w tej chwili odpowiedzialnym między innymi za zachodni brzeg, stąd no, trudno nie przypisywać mu odpowiedzialności za to, co dzieje się na zachodnim brzegu. Mówiliśmy o Jerozolimie, ja tylko wspomnę o chrześcijańskiej wiosce Tajbe,

0: najstarszej chrześcijańskiej wiosce na terenach palestyńskich, która w tej chwili jest palona przez izraelskich osadników, którzy po prostu chcą tam wejść i wygnać stamtąd ludzi. Nie wspominając już o tym, że znajduje się tam bardzo stary cmentarz, bardzo stary kościół chrześcijański i tak dalej. Uważają, że po prostu, że to jest ich teren, bo Bóg im to dał w Biblii, tak mówiąc w dużym skrócie. I tych dwóch polityków, Ben-Gwir i Smotrich, to są właśnie jakby twarze tego izraelskiego ekstremizmu, który rośnie w siłę, który kiedyś był na marginesie polityki, bo ci dwaj politycy poszli do wyborów ostatnich w koalicji z Netanyahu, ale gdyby nie to, że Netanyahu, premier Izraela, szukał koalicji z małymi skrajnymi partiami, żeby móc mieć większość, to oni w ogóle by de facto nie weszli do tego mainstreamu politycznego, a są w nich. Wielu chrześcijańskich liderów już w 2022, pamiętam, i 2023 uważało, że taki układ władzy po prostu ośmiela ekstremistów i daje im poczucie bezkarności. No i te opinie no, niestety zmaterializowały się w tych ostatnich miesiącach. Tam zresztą pojawiły się takie rzeczy, które po cichu były jakby no, trochę akceptowane przez polityków. Mówienie o tym, mówienie przez aktywistów osadniczych, aktywistów izraelskich, że przecież plucie na chrześcijan to jest taka żydowska tradycja. Nikt formalnie z władz tego nie wsparł, ale reakcje na tego typu rzeczy były takie, które jakby mogły świadczyć, że po cichu jest to dozwolone, nazwijmy to. Sam Ben-Gwir mówił w 2023 roku, czyli wtedy, kiedy już był ministrem, że plucie na chrześcijan no, może nie jest żydowską tradycją, ale nie powinno być traktowane jako sprawa kryminalna i przecież nie wszystko zasługuje na areszt. I w ten sposób rozmiękczył pewne granice i no, rozmiękczył te granice między dobrem a złem, tak to nazwijmy.
1: Wojtku, to jeszcze na zakończenie krótkie pytanie i krótka, mam nadzieję, odpowiedź. Co może być dalej i co ten akt oskarżenia, zaczęliśmy naszą rozmowę od tego wątku, czyli akt oskarżenia po pobiciu zakonnicy francuskiej może zmienić w tej sytuacji?
0: Myślę, że są dwa scenariusze. Pierwszy jest taki, że ta sprawa stanie się punktem zwrotnym, że prokuratura poprowadzi ją bardzo mocno, no i że sąd pokaże, że atak na osobę duchowną z powodu religii to nie jest wybryk, tylko przestępstwo. I ten scenariusz jest piękny, równie piękny jak niemożliwy. Drugi scenariusz wydaje mi się jest znacznie gorszy, czyli sprawca w tej jednej sprawie zostanie ukarany, ale codzienne nękanie będzie trwało. To będzie taka pokazówka, żeby pokazać, że właśnie, że wymiar sprawiedliwości coś robi, ale w dalszym ciągu będzie plucie, będzie bicie, obraźliwe graffiti, niszczenie mienia, a na zachodnim brzegu izraelscy osadnicy bez najmniejszych skrupułów będą podpalać samochody i domy, czy to muzułmanów, czy to chrześcijan, i dalej będą karczować lasy, o czym też już mówiliśmy niedawno w Polskim Radiu 24. I myślę, że ten scenariusz jest dużo bardziej realny, mimo że jest katastrofalny nie tylko dla chrześcijan, ale dla wszystkich, również dla Izraelczyków, którzy tam mieszkają.
1: A my będziemy ubolewać i solidaryzować się z tymi, którzy tych prześladowań doświadczają. Wojciech Cegielski informował o tym. Bardzo dziękuję, Wojtku.
0: Dziękuję.

0: Zostajemy przy sprawach międzynarodowych, ale teraz tych transatlantyckich stosunkach. Szczery dialog między sojusznikami, którzy bronią swoich narodowych interesów. Tak swoją rozmowę z amerykańskim sekretarzem stanu określiła włoska premier Giorgia Meloni. W ostatnich tygodniach doszło do napięć między Waszyngtonem a Rzymem na tle krytycznych wypowiedzi prezydenta Trumpa o włoskiej premier. O trudnej misji amerykańskiej dyplomacji we Włoszech mówił na naszej antenie w audycji Świat w powiększeniu dr Mariusz Wolf, amerykanista, specjalista do spraw komunikacji politycznej z Nowego Jorku. Z gościem rozmawiała Magdalena Skajewska. Zacznijmy od tych napięć na linii Waszyngton-Rzym, Waszyngton-Watykan, bo powód tych napięć jest właściwie podobny, czyli krytyka wojny na Bliskim Wschodzie. Te lakoniczne oświadczenia, takie bardzo oficjalne, ale po nich już można chyba wyczuć, przynajmniej ja wyczuwam, taki chłód. Ty też?
1: Nie wiem, czy jest to chłód. Wizyta Marco Rubio na Półwyspie Apenińskim była nieunikniona po tych ostatnich wypowiedziach Donalda Trumpa. No, rozmawiamy na temat Trumpa dosyć często, Magdaleno, i no, chyba już wiemy,

0: że Donald Trump ma osobliwy sposób komunikowania się ze światem, komunikowania swojej rzeczywistości ze światem. Nie daj Boże, jak ktoś mu podpadnie, tak jak na przykład Ojciec Święty, i zacznie mówić coś, co Trumpowi się nie spodoba, albo coś, co nie współgra z jego wizją świata, rzeczywistości, tym razem w kontekście wojny w Iranie. No, powiedział to, co powiedział, w związku z tym...
1: A Marco Rubio musiał się trochę z tego tłumaczyć.
0: No właśnie.
1: I stąd chciałam cię o to zapytać, czy ty masz takie wrażenie, że sam Rubio jest do tej wojny przekonany, czy raczej robi to, co każe mu jego szef i właśnie tłumaczy się no, z nie swoich słów, z zarzutów, które nie są jego?
0: No, najął się do tej roboty, a zatem trudno się dziwić, że właśnie ją wykonuje. No, umówmy się, że jeżeli przestanie słuchać Donalda Trumpa, zacznie się jemu, mówiąc kolokwialnie, stawiać, no to straci stanowisko. No, to jest dosyć prosta zależność. Nie wiem, czy z kolei ty zauważyłaś, ale w ostatnich dniach, nawet tygodniach, bardzo mało słychać o wiceprezydencie J.D. Vance'ie. A przynajmniej od czasu, kiedy fiaskiem zakończyła się jego próba mediacji z Iranem w Pakistanie.
1: No, tajemnicą Poliszynela sam... jest, że on fanem czy też zwolennikiem tej wojny na pewno nie jest.
0: No, zgadza się właśnie. Chciałem powiedzieć, że przypomnieć, że rzeczywiście J.D. Vance namawiał Donalda Trumpa na jednak nie rozpoczynanie tej akcji zbrojnej. No i skończyło się tak, jak się skończyło. Marco Rubio, z pochodzenia Kubańczyk, katolik, pasował do roli mediacyjnej w Włoszech bardzo dobrze. No i rzeczywiście spotkał się z Leonem XIV. Na pewno panowie sobie porozmawiali, no bo... No papież mówił to, co papież wypadałoby, żeby mówił. No, cytował Ewangelię i nauczanie Kościoła katolickiego dotyczące konfliktów zbrojnych czy rozwiązywania nieporozumień pomiędzy narodami. No, raczej na stopie dyplomatycznej niż na stopie wojennej. I trudno, żeby mówił coś innego. Nawet dobrze, że mówił to, co mówił, bo chyba od tego jest papież. No natomiast to mogło się nie spodobać Donaldowi Trumpowi, który być może potraktował to jako osobisty afront. Nie wiadomo dlaczego, no ale Donald Trump jest Donaldem Trumpem i przez bez mała 80 lat jego życia. Już się zdążyliśmy chyba do tego mniej więcej przyzwyczaić.
1: Dodajmy, że niektóre z tych zarzutów pod adresem papieża były nietrafione. Trump między innymi w ostatnim wywiadzie dla jednego z dziennikarzy amerykańskich, Hugh Hewitta, powiedział, że papież popiera posiadanie przez Iran broni atomowej, co nie jest prawdą. Ale posłuchajmy może, co w ostatnich dniach Ojciec Święty mówił, pytany właśnie o ataki amerykańskiego prezydenta. Misją Kościoła jest głoszenie Ewangelii, głoszenie pokoju. Jeśli ktoś chce mnie krytykować za głoszenie Ewangelii, będę to robił zgodnie z prawdą. Kościół od lat wypowiada się przeciwko wszelkiej broni jądrowej, więc nie ma co do tego wątpliwości. Mam więc po prostu nadzieję, że zostanę wysłuchany ze względu na wartość słów Bożych. Też tak symbolicznie papież podczas wizyty Marco Rubio dał mu w prezencie długopis z drzewa oliwnego symbolizującego pokój, ale chyba trudno oczekiwać, żeby ktokolwiek, kogokolwiek do czegokolwiek przekonał, co?
0: Wydaje mi się, no masz rację, oczywiście każdy zostanie przy swoim zdaniu. No, trudno, żeby papież zaczął nauczać teraz czegoś innego niż uczył sam Jezus Chrystus, czyli raczej pokoju niż wojny. Natomiast Donald Trump, jak to ma w zwyczaju, no nie przyzna się do tego, że pobłądził, być może powiedział jedno słowo za dużo i... Wydaje mi się, że to z czasem rozejdzie się troszeczkę po kościach, bo to między innymi też pojechał tam Marco Rubio, żeby, przypuszczam, zapewnić papieża, że to nie jest jakaś personalna animozja, tylko po prostu zwykły, codzienny Donald Trump.
1: Przypada, dodajmy, pierwsza rocznica wyboru Roberta Prevosta na papieża. Ja wspominam o tym, bo wspomnieliśmy tutaj o...

0: takim promowaniu pokoju, co także jakby papież uznaje za swoją rolę. I też można odnieść wrażenie chyba, że w tym pierwszym roku ten pokój był takim chyba głównym przesłaniem papieża Leona XIV.
1: No, wydaje się, że tak, nie tylko to, też jeżeli chodzi o wewnętrzne sprawy Kościoła, to on troszeczkę, no właśnie, zmienia kurs po pontyfikacie Franciszka. Nie chcę za dużo o tym mówić, ale wydaje się, że Leon XIV po tym pierwszym roku, może warto o nim kiedyś dłużej porozmawiać, ale po tym pierwszym roku wydaje się, że to będzie dosyć spokojny i mało rewolucyjny pontyfikat. Także jako zwykły ksiądz, jako zwykły biskup, kardynał, a teraz papież Leon XIV, wydaje mi się, w spokojny sposób naucza tego, co Kościół głosi od 2000 lat.
0: Mówisz, że może być to nierewolucyjny pontyfikat. To teraz zapytam o coś, co być może rewolucyjne się okaże, ale to dopiero się okaże. Otóż Pentagon rozpoczął dziś udostępnianie niepublikowanych wcześniej akt dotyczących niezidentyfikowanych zjawisk anormalnych, postrzeganych jako obiekty latające UFO. Powiedz, o co tutaj chodzi? Po co oni to zrobili? Czego tam szukają? Dowodów na istnienie kosmitów?
1: No dobrze, to bardzo ciekawy temat. Dzisiaj na stronie Departamentu Wojny, dokładnie Departamentu Wojny, nowa odświeżona strona internetowa war.gov, taka minimalistyczna, i tam rzeczywiście pojawiły się te informacje, to są dokumenty, to są filmiki, to są nagrania, jest około 170 dokumentów w tej chwili. Ja oczywiście wszystkich nie przejrzałem, no ale są tam właśnie te najbardziej dyskutowane i nigdy oficjalnie nie potwierdzane i nie publikowane przez rząd amerykański czy przez Pentagon, ale są to rzeczywiście, ja sobie tutaj wynotowałem, teraz sięgnę do moich notatek, między innymi właśnie wypowiedź jednego z astronautów z Apollo 17, który w połączeniu z Ziemią mówił, że dryfują koło statku białe, jasne cząsteczki. I samo to zdanie było na tyle tajemnicze, że przez ostatnie, ileż to już, 60 lat, pobudzało wyobraźnię tych wszystkich, którzy uważają, że są jacyś kosmici, którzy wokół Ziemi krążą i być może nas obserwują. I jest całe mnóstwo innych rzeczy, które Pentagon potwierdził. Warto sobie na to spojrzeć. Tam są także nagrania, między innymi jest to słynne nagranie z kamery termowizyjnej Wojska Amerykańskiego, które złapało, w cudzysłowie mówiąc, obiekt przypominający gwiazdę, taką ośmioramienną gwiazdę. Nikt nie wie do tej pory, co to naprawdę było. Sam Pentagon oczywiście nie wyjaśnia, czym są te zjawiska, czy to rzeczywiście kosmici, bo nikt tego nie, wprost nie powiedział, ale rzeczywiście zwróciłaś uwagę, ja zwróciłem uwagę, bo już zapowiadałem, zwróciłaś uwagę, że nie mówimy już o UFO, czyli niezidentyfikowanych obiektach latających, ale właśnie o niezidentyfikowanych zjawiskach powietrznych. To się teraz będzie tak nazywało, UAP po angielsku. I już w samym tym dla nas, badaczy komunikacji politycznej, już się zaczynają otwierać pewne klapki. Zawsze jest tak, to taki podręcznik do komunikacji politycznej mówi nam o tym, że każdą zmianę społeczną, każdą inżynierię społeczną należy poprzedzić inżynierią języka. A więc zacząć nazywać pewne sprawy troszeczkę inaczej i wtedy już ta rzeczywistość stanie się zupełnie inna. I teraz pytanie jest takie, po co właściwie?
0: No właśnie, jaki jest tego cel tej inżynierii?
1: No więc właśnie. Zwróć uwagę na to, że do tej pory mówienie o UFO to było, raczej zaliczało się do takiego, nie zaliczało się do mainstreamu. To był raczej taki symbol marginalizacji, prawda? Kto mówił o UFO, ten ryzykował ośmieszenie, prawda? To był taki klasyczny mechanizm delegitymizacji, jak te czapki foliowe i te wszystkie inne atrybuty z tym związane. I nagle okazuje się, że jedno z poważniejszych, jedna z poważniejszych

0: instytucji amerykańskiej, czyli Pentagon, mówi o tym w sposób całkowicie, całkowicie poważny, prawda? I teraz jakby mamy tutaj z tej perspektywy retoryki politycznej taki ciekawy proces, że najpierw instytucje delegitymizują temat, a potem rehabilitują go, tak? Czyli w pewnym sensie przesuwają to słynne okno Overtona i o tym, co było do tej pory niedorzeczne, mówią w sposób całkowicie, całkowicie sensowny, tak? Skoro mówi o tym Pentagon, mówi o tym Kongres, mówią o tym media głównego nurtu, które cytują oficerów wywiadu, bo to też oprócz Pentagonu tam pojawiły się dokumenty z FBI. No i pytanie jest, dlaczego właściwie w taki sposób państwo komunikuje się, prawda? Jest kilka innych wytłumaczeń jeszcze, które chodzą mi po głowie. Między innymi to jest taki aspekt geopolityczny, taki przekaz, który mógłbym odczytać w ten sposób. Zobaczcie, na naszym niebie pojawiają się jakieś obiekty, których nie jesteśmy w stanie szybko zidentyfikować. I teraz może to paradoksalnie wzmacniać poparcie na przykład dla zwiększenia budżetów obronnych czy nowych programów technologicznych dla państwa, prawda? Rozbudowy systemów jakichś obronnych, sensorów, kamer, nowej broni. To przecież jest bardzo silny język polityczny, który mówi nam, istnieją rzeczy, których nie rozumiemy, a zatem zbadajmy je, czy to przypadkiem ktoś nam nie zagraża. Przecież nie jest tajemnicą, że Chiny bardzo chętnie angażują się również w kosmosie. Zdaje się, Indie lądowały na Księżycu jakiś czas temu. Także tutaj już jakby ta cała narracja, cały przekaz tego aparatu państwowego jest zupełnie inny, tak? Że już nie jest to temat do śmieszkowania, że to nie jest jakieś UFO, to nie są jakieś latające spotki, to nie jest jakiś, powiedzmy, gwiezdny pirat, tylko po prostu faktyczne zjawiska, które być może są zagrożeniem dla naszego państwa. A zatem musimy dbać o to, żeby jak najszybciej je rozszyfrować i dowiedzieć się, o co chodzi.
1: Z doktorem Mariuszem Wolfem, amerykanistą, specjalistą do spraw komunikacji politycznej z Nowego Jorku, rozmawiała Magdalena Skajewska.
2: Autopromocja.
3: Już dziś, zaraz po godzinie 15 w audycji Kapitał i Praca dowiemy się, jak po zaostrzeniu prawa naprawdę będzie wyglądała sytuacja cudzoziemców, a przede wszystkim obywateli Ukrainy, którzy chcą w Polsce mieszkać i pracować. Preferencje zostały ograniczone. Pytanie, jak to wpłynie na nasz rynek pracy. I o tym będzie ta rozmowa. Anna Grabowska, zapraszam.
2: Autopromocja.
1: Jest godzina 7:39.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: O poranku połączył się z nami pan dr Maciej Grodzicki, doktor ekonomii, pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego, działacz Związkowej Inicjatywy Pracowniczej, członek zarządu Polskiej Sieci Ekonomii. Dzień dobry, panie doktorze, bardzo dziękuję za to poranne spotkanie w sobotę.
4: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Dzień dobry państwu.
1: U progu weekendu porozmawiamy o sprawach dotyczących pracowników i pracodawców, bo Ministerstwo Pracy i Rodziny Społecznej i Polityki Społecznej przygotowało nową wersję ustawy o jawności wynagrodzeń. Żeby walczyć z luką płacową, to najpierw może taki słowniczek terminów. Co to jest ta luka płacowa i co to znaczy jawność wynagrodzeń?
4: Mhm. Tak, luka płacowa jest to taki wskaźnik, który akurat w tym przypadku mierzy różnicę w przeciętnym wynagrodzeniu między kobietami a mężczyznami. Tę lukę płacową można bardzo różnie mierzyć. Tak najbardziej, najprościej można porównać średnie wynagrodzenie kobiet, wszystkich kobiet zatrudnionych w Polsce i wszystkich mężczyzn. To jest taki mało wyrafinowany sposób mierzenia luki płacowej. Takie bardziej precyzyjne uwzględniają też charakterystyki poszczególnych stanowisk pracy czy zawodów, wymagane kompetencje, wysiłek, więc luka płacowa w ten sposób, tak bardziej precyzyjnie mierzona, pokazuje, czy kobiety i mężczyźni zatrudnieni na podobnych, czy na podobnych stanowiskach pracy, czy przy podobnych wymaganiach otrzymują to samo, lub zbliżone wynagrodzenie. ta luka płacowa

0: według badań profesor Igi Magdy z SGH może wynosić w Polsce nawet 15-20%, to taka bardziej precyzyjnie mierzona. Kobiety zarabiają przeciętnie o tyle mniej od mężczyzn, albo też często pracują na stanowiskach poniżej swoich kompetencji. I ustawa, która teraz jest dyskutowana i też w trakcie konsultacji, wdraża dyrektywę unijną, która wprowadza właśnie jawność płac jako jeden z głównych mechanizmów walki z luką płacową, czy też z innymi formami dyskryminacji, bo ta luka płacowa może też dotyczyć osób przykładowo z niepełnosprawnościami, osób według różnych grup wieku, według różnych narodowości, więc tutaj ona może mieć dostosowanie do wielu tak naprawdę podziałów społecznych. No i jawność płac jest faktycznie takim mechanizmem, który pozwala, jest jeden z mechanizmów, który pozwala tę lukę ograniczać i walczyć z dyskryminacją, z nierównościami płacowymi.
1: Panie doktorze, co to znaczy jawność wynagrodzeń? Mm-hmm. To znaczy to, że każdy z nas będzie mógł mieć dostęp do listy płac i sprawdzić, ile zarabiam ja, ale także ile zarabiają moi koleżanki i koledzy w moim miejscu pracy? Mm-hmm.
0: No, ministerstwo aż tak daleko nie idzie. Idzie w tym kierunku, żeby to, co było jawne, to po pierwsze dla pracowników, jawne ma być średnie wynagrodzenie na zbliżonym stanowisku pracy, znaczy w pewnej kategorii stanowisk pracy, które są traktowane przez pracodawcę jako podobne do siebie właśnie pod kątem wymagań, oczekiwanego wysiłku, kompetencji i tak dalej. Więc w pierwszym kroku każdy pracodawca w Polsce będzie musiał dokonać takiego grupowania stanowisk pracy i następnie ich wartościowania według różnych kryteriów, co pozwoli właśnie na takie następnie takie porównania. Również w oparciu o to grupowanie będzie liczony wskaźnik luki płacowej w danej kategorii miejsc pracy.
1: Da się to zmierzyć tak obiektywnie, bo zastanawiam się na ile, bo brzmi to dość skomplikowanie. Zastanawiam się w związku z tym, na ile to sprawę uprości, a na ile jeszcze bardziej sprawi, że te kryteria staną się niejasne i jeszcze trudniej będzie dojść do tego, kto jest dyskryminowany, a kto nie i jak to wygląda z tą równością wynagrodzeń i równością podejścia pracodawców do pracowników różnej płci, ale nie tylko. Nie tylko płeć tutaj ma znaczenie, tak jak pan mówi.
0: Tak, no ja też się nad tym zastanawiam i dość pouczająca jest lektura dokumentów, które ministerstwo opublikowało w tym toku legislacyjnym, zwłaszcza podsumowania konsultacji pierwszej wersji projektu. No tutaj przebija z tego dokumentu taki minimalizm, takie nastawienie na to, żeby de facto wdrożyć tę dyrektywę unijną i za bardzo nie iść dalej, nie dostosować jej do polskiego kontekstu, nie wdrażać mechanizmów, które faktycznie by pozwoliły na taką właściwą ocenę tego, jaka jest ta wartość miejsca pracy, czy które stanowiska pracy są do siebie faktycznie podobne, które kryteria do oceny miejsc pracy są tak naprawdę ważne. No i tutaj no, diabeł tkwi w szczegółach. Ministerstwo też nie chce narzucić tak jak gdyby jednego formatu działania. Daje dużą dowolność zakładom pracy w podejściu. No i wśród takich zignorowanych uwag ze strony społecznej jest między innymi właśnie to, żeby jednak zwiększyć w jakimś stopniu udział pracowników czy związków zawodowych w tworzeniu tych mechanizmów, w prowadzeniu tego procesu wartościowania, później następnie w upublicznianiu danych, we wdrażaniu działań naprawczych. Tutaj związki zawodowe tak naprawdę poza tylko jednym punktem tej ustawy mają mieć uczestniczyć w tym procesie na zasadzie konsultacji, czyli głos związków zawodowych w tak kluczowym narzędziu, które będzie też dużym na pewno wysiłkiem organizacyjnym i takim administracyjnym dla wielu firm. Ten wysiłek tak naprawdę może pójść na marne, bo związki zawodowe są z tego wykluczone. Ich głos nie jest w żaden sposób wiążący. Co powoduje, że tak naprawdę zakłady pracy mają dużą dowolność w tworzeniu tych procedur i następnie może to dawać pole do różnych manipulacji lub wniosków, które po prostu będą bardzo ogólne, nie będą

0: dawały właściwego obrazu sytuacji w miejscu pracy.
1: Polski Instytut Ekonomiczny wiosną tego roku opublikował badania, z których wynika, że co piąta kobieta w naszym kraju zadeklarowała, że doświadczyła dyskryminacji w pracy ze względu na płeć. 66% pytanych pań jest zdania, że na rynku pracy występuje systemowa dyskryminacja ze względu na płeć. Myślę sobie, no super, jawność wynagrodzeń, transparentność to jest krok w dobrą stronę, ale na ile ta jawność wynagrodzeń i ta transparentność systemu sprawi, że zniknie problem pod tytułem dyskryminacja ze względu na płeć i dyskryminacja w ogóle w miejscu pracy?
0: No, sama jawność na pewno nie rozwiąże problemu. To jest dyskryminacja jest, tak jak pani zauważyła, zjawiskiem systemowym, społecznym. Mamy patriarchalne normy, które określają pewne oczekiwania wobec kobiet, wobec mężczyzn. Mamy presję społeczną nadal całkiem dużą na kobiety, na włączenie obowiązków zawodowych z domowymi, a mniej taka mniejsza o wiele ta presja jest w przypadku mężczyzn, chociaż to się też powoli zmienia. Mamy często zamknięte ścieżki awansu kobiet na wyższe stanowiska pracy, więc to są mechanizmy, których tak naprawdę sama jawność płac wszystkiego nie rozwiąże. Natomiast na pewno byłby to ważny krok w tym kierunku. Tutaj dobrym przykładem tego, jak przejrzystość wynagrodzeń może poprawić sytuację pewnej grupy, która jest słabsza na rynku, jest niedawne ujawnienie cen nieruchomości, gdzie widzimy, że taka systemowa polityka właśnie ujawnienia cen transakcyjnych powoduje, że nagle nabywcy nieruchomości mają o wiele większą siłę przetargową w negocjacjach z deweloperami. W obszarze rynku pracy, no tutaj ja mogę bazować właśnie na badaniach bardziej doświadczonych badaczek w tym obszarze, ale też na moim doświadczeniu z takiej działalności związkowej. W wielu zakładach pracy sam fakt, że mamy niejawne wynagrodzenia albo niejawną politykę premii, dodatków, niejawną politykę awansów, to naprawdę uderza, oczywiście uderza w pewne grupy dyskryminowane, ale też uderza w ogół pracowników. I to jest taka lekcja, którą jeśli Państwo mogą wyciągnąć jedną rzecz z tej naszej rozmowy, to myślę, że to jest ważne, że warto, żebyśmy wszyscy próbowali się o tą równość i jawność płac upominać, ponieważ ostatecznie w interesie wszystkich pracowników jest to, żeby kryteria awansu były czytelne, żeby widełki płacowe na stanowiskach czy przy rekrutacji były jasne, żeby kryteria otrzymania dodatków, premii też były jasne. Tak naprawdę widzimy to po takich porównaniach międzynarodowych, że kraje z przejrzystością płac, ale też z większym udziałem związków zawodowych w procesie kształtowania wynagrodzeń cechują się wyższymi wynagrodzeniami w relacji do PKB, więc jest to taka sprawa, na której wszyscy tak naprawdę, wszystkie osoby pracujące, wszyscy pracownicy możemy skorzystać.
1: To skoro ta dyskryminacja tak bardzo się nie opłaca z punktu widzenia pracodawcy, to zapytam pana jako ekonomista, to dlaczego tak się świetnie ma w naszym kraju? Na czym ta polska specyfika polega? Bo skoro mówi pan o tym, że luka płacowa, jeśli chodzi o porównanie mężczyzn i kobiet, to jest, jeśli dobrze zapamiętałam, 15 do 20%, no to jest naprawdę sporo. To skoro to jest tak niekorzystne dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, to dlaczego tak się dobrze ma w naszym kraju?
0: Oj, dla przedsiębiorstwa samego w sobie to może być nawet korzystne, bo dyskryminacja, no ona, zwróćmy uwagę, ma takie charakterystyki, że oczywiście ona pozwala premiować pewne grupy pracowników. Ona pozwala też w pewnym sensie pracodawcy, menedżerom, właścicielom firm rozgrywać pracowników
1: między sobą. Według zasady dzieli rządź.
0: Według zasady dzieli rządź, utrudnia pracownikom tak jakby budowanie wspólnego frontu. Widzimy, że przykładowo w wielu krajach zachodniej Europy mamy tak zwane układy zbiorowe, czyli fakt, że to związki zawodowe wraz z grupami, organizacjami biznesowymi negocjują płace w całych branżach. W Polsce jest to bardzo mało popularne i to też jest taki jeden z tych mechanizmów, który nam utrudnia podnoszenie wynagrodzeń. Dla pracodawcy, no tutaj ciężko, to pewnie mocno zależy od specyfiki zakładu pracy, branży, ale często dla grupy menedżerów, dla grupy rządzącej, no to tutaj właśnie

0: wprowadzenie pewnych mechanizmów dyskryminacji może mieć pewne korzyści, chociaż tak jak pani zauważa, z punktu widzenia na przykład premiowania osób, które faktycznie mają kompetencje, talenty, wynagradzania odpowiednio z wysiłkiem czy wkładem w rozwój przedsiębiorstwa, to nie ma dużego sensu. Tak? Powinniśmy premiować osoby, które mają te talenty, wkładają duży wysiłek, wkładają tą wartość w tworzenie produktu, niezależnie od tego, czy są kobietą, mężczyzną, czy są stare, młode, niepełnosprawne, czy nie, tylko właśnie bazując w zasadzie tylko na wartości tej pracy.
1: Czyli na krótką metę taka dyskryminacja może się opłacać, ale na dłuższą metę nie warto.
0: No, tak to można podsumować. No tutaj niestety ten dokument jest o tyle rozczarowujący, ten projekt ustawy opublikowany przez Ministerstwo Rodziny, Polityki Społecznej i Pracy jest rozczarowujący, że tak jak już wspomniałem, po pierwsze nie wprowadza tej większej roli związków zawodowych. Kary, przewidziane kary i odszkodowania są bardzo niskie, tak? Kary za takie systemową dyskryminację mają ten taką, powiedzmy, przedział od 3 do 60 tysięcy złotych. Więc dla wielkich firm, dla dużych biznesów, dla dużych korporacji, to nawet ten maksymalny pułap jest bardzo małą karą. Odszkodowanie, które pracownik może uzyskać za bycie dyskryminowanym, jest wpisane w zasadzie w ustawie jedynie to minimalne, równe minimalnemu wynagrodzeniu pracy, więc tutaj niewykluczone, że w praktyce sądowej może się uczyć, że też raczej te niskie odszkodowania będą ustawiane. Też bardzo takie przykre jest lektura tutaj kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy. Znaczy, może inaczej. Ustawa wprowadza liczne nowe kompetencje, obowiązki dla Państwowej Inspekcji Pracy. Kontrolne, szkoleniowe, administracyjne i tak dalej. No i w konsultacjach do ustawy dyrektor Inspekcji Pracy, główny inspektor pracy w Polsce wskazuje, że no świetnie, mamy nowe uprawnienia, nowe obowiązki, ale za tym musi iść wsparcie finansowe dla naszej instytucji, która jest bardzo niedofinansowana. On szacuje, że wdrożenie tej ustawy takie poprawne, takie, żeby faktycznie ten duch ustawy był realizowany, będzie wymagało ponad 100 etatów, być może nawet troszkę więcej w Państwowej Inspekcji Pracy. No i ministerstwo tymczasem w tej już zaktualizowanej wersji oceny skutków regulacji pisze, że do wdrożenia ustawy wystarczy nowych 10 etatów w Inspekcji Pracy. No i pisze, że w związku z tym koszty dla budżetu państwa to jest około dodatkowe 2 miliony złotych rocznie. Podczas gdy główny inspektor pracy szanuje, że żeby to porządnie zrobić, żeby faktycznie ta ustawa była realizowana, żeby nie było jakichś machlojek manipulacji w danych, żeby przeszkolić odpowiednio firmy, potrzeba 25 milionów złotych rocznie. No więc no to jest niepoważne, prawda, że tworzymy ustawę, która no wdraża cały duży nowy system i nie dajemy instytucjom państwa, które mają tego pilnować, narzędzi, żeby faktycznie było to porządnie zrobione. Więc już na tym etapie przygotowania tutaj nasze ministerstwo się wykłada i pokazuje taki minimalizm. Tak naprawdę wygląda na to, że głównym celem jest po prostu wdrożenie tej dyrektywy, żeby nikt się nie przyczepił, a nie faktyczna zmiana stanu rzeczy, czyli walka z dyskryminacją i ujawnienie wynagrodzeń w Polsce.
1: Czyli może tak być, że to rozwiązanie, ta regulacja będzie po prostu fikcją?
0: Może być. Ja się obawiam jeszcze tego scenariusza, że ona będzie pewną fikcją, ale taką fikcją, która jeszcze zwiększy wymogi administracyjne od przedsiębiorstw, w związku z czym wkurzy, mówiąc tak kolokwialnie, sporo ludzi nowe papiery wypełniać, nowe procedury tworzyć, a ostatecznie skutki takie społeczne nie będą duże. Oczywiście w wielu firmach ta regulacja może zadziałać, zwłaszcza tam, gdzie jest pewna taka bardziej pracownicza kultura pracy, gdzie pracownicy są słuchani przez zarząd, czy przez menedżerów.
1: No ale może tam niepotrzeba specjalnych takich regulacji, nadregulacji może z punktu widzenia
0: może
1: niektórych.
0: Tak.

0: Tak być. Tam pewnie i tak już teraz być może tej dyskryminacji nie ma, chociaż faktycznie no tutaj ustawa przewiduje, na której ta luka wynagrodzeń obliczona według pewnych procedur przekroczy 5%. Nawet na jednym stanowisku pracy, w jednej grupie pracowników, już firma będzie musiała wdrożyć działania naprawcze. Więc no, ciężko mi powiedzieć w tym momencie, na ile to będzie skuteczne. Na pewno daje to pewien potencjał na papierze, natomiast obawiam się, że tak jak w wielu obszarach polskiego prawa pracy, stosowania nawet takich podstawowych rzeczy, jak stosowanie umowy o pracę, czy regulacje czasu pracy, płatności za nadgodziny, te regulacje będą łatwo omijane przez nieuczciwych pracodawców. I tak naprawdę dopiero właśnie ta groźba kontroli z inspekcji pracy bądź taki mocny wpływ zakładowego związku zawodowego często jest tym czynnikiem, który wymusza realne stosowanie prawa pracy w Polsce. Tutaj tego brakuje. I też nie dziwię się, że obie duże centrale związkowe, OPZZ i Solidarność, są rozczarowane i pewnie nadal będą wywierały presję, żeby jednak troszkę tę ustawę w pracowniczym kierunku popchnąć.
1: To jak, panie doktorze, mamy ten rynek pracownika albo rynek pracowniczki w Polsce, czy nie?
0: Oj nie, to już jest, nawet jeśli był, to już jest pieśń przeszłości. Niestety widzimy w wielu obszarach rynku pracy, jest mało nowych ofert, są zwolnienia grupowe, oczekiwania podwyżek najniższe od lat, więc czas dla pracowników nie jest dobry. No tym bardziej ustawy, które by troszkę tam popychały w takim, tę siłę przetargową pracowników, powiększały, poszerzały, dawały uprawnienia związkom zawodowym inspekcji pracy, są nam bardzo, bardzo dzisiaj potrzebne na te najbliższe lata.
1: Z taką nadzieją zaczynamy weekend. Odpocznijmy od pracy. Taka rada dla naszych słuchaczy także i dla naszego gościa, pan dr Maciej Grodzicki, doktor ekonomii, pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego, działacz związkowy i członek zarządu Polskiej Sieci Ekonomii, był z nami. Dobrej soboty, dobrego weekendu. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję, dobrego weekendu również. Do widzenia.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Mam 20 lat. Byłam bezdomna wiele miesięcy. Wiem, co to jest noc na ławce w parku.
4: Miałem 19 lat, gdy matka wyrzuciła mnie z domu.
5: Gdy skończyłam 18 lat, skreślili mnie z domu dziecka. Nie miałam dokąd pójść.
6: Mijamy ich na ulicy i nie wiemy, że mogą doświadczać bezdomności. Młodym bezdomnym pomaga Fundacja Po Drugie.
7: Młodzi w tłumie, bezdomni w ukryciu.
8: Potrzebujemy Twojej uwagi.
6: podrugie.pl.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
9: Analizy ekspertów, aktualne wydarzenia w kraju i na świecie, zawsze ciekawe spojrzenie na sprawy obronności Polski i świata. To wszystko znajdą Państwo w audycji Kafe Armia na antenie Polskiego Radia 24. Zapraszam w każdą sobotę po 8.30. To będzie łyk mocnej, militarnej kawy. Agnieszka Drążkiewicz.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Polska gotowa przyjąć kolejnych amerykańskich żołnierzy. Ich przeniesienia z Niemiec nie wyklucza Donald Trump. Hantawirus migruje z wycieczkowca na kontynent. Są nowe przypadki zakażenia. W informacjach także unijny program SAFE w praktyce. Polskie firmy zbrojeniowe rozpoczynają walkę o kontrakty. Minęła ósma. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Polska jest gotowa przyjąć kolejnych amerykańskich żołnierzy, deklaruje wicepremier, minister obrony Władysław Kościół.

0: Siniak-Kamysz. W mediach społecznościowych pisze tak: sojusz polsko-amerykański to fundament naszego bezpieczeństwa. Polska jest gotowa przyjąć kolejnych amerykańskich żołnierzy w celu wzmocnienia wschodniej flanki NATO i jeszcze lepszej ochrony Europy. To odpowiedź na słowa prezydenta USA. Donald Trump nie wykluczył przeniesienia części amerykańskich wojsk z Niemiec do Polski. Szczegóły ma dla nas Marek Wałkuski.
1: Prezydent Stanów Zjednoczonych rozmawiał z dziennikarzami przed odlotem helikopterem Marine One z Białego Domu do ośrodka golfowego Sterling w Virginii. Zapytałem go, czy jeśli zdecyduje się wycofać wojska USA z Niemiec, to przeniesie je do Polski lub innych krajów wschodniej flanki NATO. Mamy świetne relacje z Polską, mam świetne relacje z prezydentem. Odpowiedział Trump i przypomniał, że poparł kandydaturę Karola Nawrockiego w wyborach. Zaczynał daleko z tyłu i wygrał. To świetny wojownik, wspaniały facet. Lubię go, więc to możliwe. Dopytywany, czy spełni prośbę prezydenta Polski o więcej amerykańskich wojsk, Trump odpowiedział: może to zrobię. W ubiegłym tygodniu Pentagon poinformował, że planuje wycofać z Niemiec 5 tysięcy żołnierzy. Później Trump zasugerował, że liczba ta może być większa.
0: No ale formalnej decyzji jeszcze nie ogłoszono. Teraz niepokojące wieści ze świata. Są kolejne przypadki hantawirusa. Zakażenia potwierdzono w Hiszpanii i na wyspie Tristan da Cunha, należącej do Wielkiej Brytanii. Nowa pacjentka to 32-letnia Hiszpanka z Alicante. Leciała tym samym samolotem, co Holenderka, która zaraziła się na pokładzie wycieczkowca Hondius i zmarła później w szpitalu. Drugim zakażonym jest Brytyjczyk z wyspy Tristan da Cunha. On był na pokładzie statku. Jednostka Hondius, na której przez hantawirusa zmarły 3 osoby, zmierza do wybrzeży Wysp Kanaryjskich. Ma tam zacumować jutro. Wtedy wszyscy pasażerowie i załoga zostaną przebadani pod kątem obecności hantawirusa. Czas na doniesienia z kraju. Jeszcze w tym miesiącu rząd przygotuje projekt dotyczący transkrypcji aktów małżeństwa zawartego przez pary jednopłciowe za granicą, zapowiada szef MSWiA. Wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny zobowiązał urzędy stanu cywilnego do transkrypcji dokumentów kolejnych 3 takich małżeństw. Tu nie chodzi jedynie o zmianę formularza, tłumaczył w TVP Info Marcin Kierwiński.
2: Proszę pamiętać, że nawet TSUE w swoich wyrokach mówi o konieczności dostosowania polskiego prawa. To zbyt wielkim uproszczeniem jest powiedzenie, że wystarczy zmienić formularz i wszystkie inne problemy z tym związane nagle znikną.
0: Minister wspomniał o Unijnym Trybunale Sprawiedliwości. Ten pod koniec listopada orzekł, że Polska nie może odmówić transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa osób tej samej płci, jeśli związek zawarto legalnie w innym państwie Unii. Organizacje zajmujące się prawami osób LGBT zarzucają rządowi opieszałość i brak woli, by dostosować przepisy do orzeczenia TSUE. Firmy zbrojeniowe ruszają po pieniądze z Safe. Wczoraj polski rząd podpisał umowę pożyczkową z Komisją Europejską. Przedstawiciele firm, które będą produkowały sprzęt wojskowy, zapewniają o pełnej mobilizacji, między innymi fabryka broni w Radomiu.
3: Karabinek automatyczny MSB Zgrod to produkt flagowy firmy, który już służy polskim żołnierzom. I to on znalazł się na liście będącej podstawą zamówień w ramach programu SAFE, przypomina prezes fabryki Seweryn Figurski.
4: Fabryka broni jest takim przykładem, powiedziałbym, wzorcowym, która przygotowała się do tego typu zadań, a finansowanie sejfowskie to duże pieniądze, to duża szansa.
3: Radomianie uważają, że fabryka, która z jednej strony ma wspaniałą stuletnią historię, a z drugiej jest bardzo nowoczesna, powinna skorzystać z unijnych pieniędzy.
5: Popieram, żeby dostał jak najwięcej.
6: Tak jest, bo to jedyny...
7: Tak.
8: Dobrze, że te pieniądze na tą zbrojeniówkę są, niezależnie skąd one pochodzą.
3: Fabryka broni osiągnęła światowy poziom produkcji. Rocznie może dostarczyć około 100 tysięcy jednostek broni.
0: Relację przygotowała Anna Orzeł. Na koniec wyjątkowy sportowy projekt Wszyscy w grze – Inclusive Sports. Cel to zjednoczenie dzieci sprawnych i tych z niepełnosprawnościami, a także promowanie aktywności fizycznej, szacunku i równości. W szkołach w całym kraju zaplanowano specjalne lekcje i treningi z paralimpijczykami. Jednym z nich jest mistrz w szermierce na wózkach Adrian Castro.
9: Inkluzywność, jeśli chodzi o wychowanie fizyczne, jest bardzo ważna. Najlepiej zacząć już od szkół, gdzie to wszystko się tak naprawdę zaczyna. My też jako Polski Komitet Paralimpijski bardzo się cieszymy, że taki program dochodzi też do szkół i tam możemy też szukać zawodników przyszłych być może. Nie każdy oczywiście musi być zawodnikiem profesjonalnym, ale być może nam się uda też na takich zawodników znaleźć.
0: Program Wszyscy w grze będzie realizowany w 12 największych miastach w Polsce. Potrwa do jesieni.
10: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: pogodzie mamy dziś pełny wiosenny pakiet. Słońce, chmury i deszcz. Najmocniej popada na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Kujawach. Temperatura na średnim poziomie, przeważnie około 15 stopni. Najchłodniej na Suwalszczyźnie, maksymalnie 9. Najcieplej na Podkarpaciu, tam lokalnie do 20.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
2: Jest godzina 8:06, mamy sobotę, 9 dzień maja, to 129 dzień roku, słońce wzeszło 9 minut przed 5, zajdzie 15 minut po 20, dzień potrwa 15 godzin i 24 minuty, jest krótszy od najdłuższego o godzinę i 23 minuty. 9 maja swoje imieniny obchodzą Bożydar, Grzegorz, Karolina, Katarzyna, Mikołaj, Maria i Stefan. Życzymy wszystkim Państwu wszystkiego najlepszego, pozdrawiamy także tych, którzy dzisiaj świętują swoje urodziny albo inne jubileusze. Ewa Wasążnik, dzień dobry. Skoro jest sobota i skoro jest kilka minut po 8, no to jedziemy.
1: Spakowani. Poradnik turystyczny.
3: Dzień dobry Państwu, Jarosław Kałucki. To jest audycja Spakowani. Audycja o podróżowaniu do ciekawych miejsc za rozsądne pieniądze. Proszę Państwa, kiedyś była taka piosenka, powiedzenie, niech no tylko zakwitną jabłonie. Możemy ją troszeczkę przekształcić. Niech no tylko dojrzeją ogórki i szparagi. Wtedy jedziemy do Dolnych Łużyc, zaraz za polską granicą. Dolne Łużyce albo Brandenburgia. Kraina, która z totalnie kopalnianego charakteru przemieniła się w tętniący życiem obszar turystyczny. Naszym gościem dzisiaj jest pani Jolanta Imbierska, odpowiedzialna za turystykę w Forst Lausitz. Forst to jest takie miasto róż, która opowie nam dlaczego i czy warto w ogóle, gdzie warto pojechać, co warto zobaczyć, na co zwrócić uwagę. No i gdzie pojeść tych szparagów i tych ogórków. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
3: No przede wszystkim to miasto róż. Imponujący, ogromny ogród, który można niestety chyba tylko zwiedzać, jak te róże kwitną.
4: Wschodnio-niemiecki ogród różany w Forst Lausitz znajdą Państwo bezpośrednio na granicy polsko-niemieckiej. Jeżeli chodzi o ogród, ma on powierzchnię 17 hektarów i na tym ogrodzie znajdą Państwo 35 tysięcy krzewów różanych w ponad 1000 odmianach, także jest co oglądać.
3: Jest co wąchać.
4: Jest co wąchać, ale będąc w tym ogrodzie proponuję zwrócić uwagę na taką szczególną różę. Ona jest różą jubileuszową, nazywa się Forster Rosentraum. Pachnie cudownie, kupuję ją zawsze swojej mamie na Dzień Matki. Mówi, że przez cały sezon kwitnie.
3: To jest różyczka na torcie tych postindustrialnych miejsc, które zostały przekształcone w atrakcje turystyczne. No najbardziej spektakularnym dla mnie przykładem to jest udostępnienie ogromnej maszyny górniczej i nazwanie jej leżącą wieżą Eiffla, bo to rzeczywiście, jak się ktoś przyjrzy, wygląda jak przewrócona wieża Eiffla, tylko zdaje się, że jak jesteśmy w 2/3 jej długości, to to już jest ten szczyt wieży Eiffla, a my możemy jeszcze wędrować dalej. Proszę coś powiedzieć.
4: To jest jedna z najbardziej fascynujących i największych maszyn świata. Były przygotowywane specjalne programy telewizyjne na temat takich maszyn.
3: I to było jeszcze w NRD.
4: To było jeszcze w NRD i na terenie właśnie Dolnych Łużyc było 5 takich potężnych maszyn. Taka maszyna liczy sobie 502 metry długości i zwiedza ją się na wysokości 70 metrów. Dla śmiałków można tam nawet zarezerwować opuszczanie na linię. Sama tego doświadczyłam. Muszę powiedzieć, że jak to zrobiłam, to miałam wrażenie, że już wszystko mogę w swoim życiu osiągnąć.

0: to jest rzeczywiście taka atrakcja. No zobaczyć kupę przewróconego żelastwa, a właściwie no nawet nie przewróconego, bo to jest po prostu coś, co ma pół kilometra długości. No i wchodzić po tym, jest to rzeczywiście taka atrakcja?
1: To jest niesamowita atrakcja. Zawsze myślałam, że jest to atrakcja przede wszystkim...

0: mi odpowiednie emocje, wrażenia, chodząc właśnie ścieżkami takimi po tej leżącej wieży Eiffla, też mają Państwo możliwość zobaczenia jeziora. Ona nazywa się Bergheider See, po którym pływa specjalny statek, też bardzo nowoczesny, bo użyto baterii słonecznych.
1: No dobrze, to teraz przemieśćmy się na takie miejsce, bo wspomniała Pani o zalaniu tego jeziora przy tej ogromnej maszynie leżącej wieży Eiffla, ale zdaje się, że to jest taki patent na ogromną skalę i powstało z tego największe w Europie sztuczne pojezierze. Ile trzeba było wody, żeby zalać te wyrobiska? Ile tam jest tych jezior? Jaka jest ich powierzchnia?
0: To jest olbrzymi teren, nowy teren pod względem turystycznym, bo tak jak pan powiedział, było dużo kopalni, potem wyrobisk pokopalnianych. Coś trzeba było zrobić z tymi olbrzymimi dziurami. Dlatego powstał olbrzymi projekt zalania tego terenu. Sam proces zalewania trwał 15 do 20 lat. Są jeszcze jeziora, miejsca, które są w trakcie zalewania, ale jeszcze...
1: Czyli pojezierze się powiększa.
0: Pojezierze się powiększa. Tych jezior jest tutaj ponad 20 i proszę sobie wyobrazić, że zanim zalano te olbrzymie dziury, tutaj chciałabym dodać, że te jeziora mają głębokość od 40 do 50 metrów. Zanim doszło do zalewania, już powstała pełna infrastruktura, jeżeli chodzi o hotele, jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe. Jeżeli chcieliby Państwo przyjechać na rowery, to są naprawdę ścieżki z rzędu ścieżek 4- i 5-gwiazdkowych. Taka trasa dookoła tych jezior liczy sobie 171 kilometrów.
1: A dookoła ilu jezior aktualnie?
0: No, tu, tak jak powiedziałam, dookoła ponad 20 jezior. 5 z tych jezior zostało już połączonych kanałami. Znaczy połączonych w tym roku, te 5 jezior zostanie połączonych kanałami i będzie można właśnie w okolicy miejscowości Seftenberg wynająć motorówkę bez uprawnień sternika. Oczywiście jest to motorówka, która porusza się troszeczkę wolniej, ale którą będzie można sobie opłynąć właśnie te duże jeziora. Jeżeli chodzi o powierzchnię, to te jeziora zajmują tę powierzchnię 15 tysięcy hektarów. Jeżeli chodzi o same akweny, ale jadąc troszeczkę wyżej na północ od tych jezior, przy miejscowości Cottbus powstaje największe sztuczne jezioro Niemiec. Nazywa się ono Cottbuser Ostsee. Tak naprawdę, gdybyśmy chcieli to przetłumaczyć.
1: Cottbus, czyli Chociebusz.
0: Cottbus, czyli Chociebusz. On jest oddalony od ogrodu różanego Fors zaledwie 18 kilometrów. Przy samym Cottbus mają Państwo Park Księcia Püklera, tego, który stworzył Park Murzakowski, tego, który wybudował piramidy, także nie trzeba lecieć do Egiptu, żeby zobaczyć te piramidy. Tutaj jest piramida na wodzie, w której został pochowany.
1: No i to jest w miejscowości Branic.
0: To jest Branic, ale jest to dzielnica miasta Cottbus.
1: Wróćmy jeszcze na momencik na to pojezierze, bo zdaje się, że część z nich już była połączona, bo tam są takie spektakularne śluzy, jazy. Można obserwować, jak takie małe lub większe stateczki się przemieszczają z jednego jeziora na drugie. Ale jest tam coś jeszcze takiego bardzo, bardzo interesującego. To się nazywa Zardzewiały Gwóźdź, proszę powiedzieć.
0: Zardzewiały Gwóźdź to jest olbrzymi punkt widokowy, olbrzymia, nazwę to, kupa złomu, po której wędruje się nam naprawdę bardzo wysoką wysokość tej wieży, ale z której roztacza się naprawdę przepiękny widok na kilka jezior.
1: Z kupy złomu przenieśmy się na kamieni kupę, bo tak jak najbardziej podstawowym pomysłem było zalewanie tych wyrobisk, to akurat w Nochten założyciele Parku Głazów podeszli do sprawy w zupełnie odwrotny sposób. Tak. I zamiast zalać wodą, nawieźli kamieni kupę, usypali je w różnego rodzaju formy i powstał taki wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju, nie wiem, czy mający gdzieś jeszcze odpowiednik w Europie park.
0: Ten park znajduje się niedaleko Parku Murzakowskiego, niedaleko Parku Rodowskiego.

0: rododendronów i azalii w Kromlau. Może nie tyle zwieziono te wszystkie głazy, co w tym miejscu była również kopalnia, teren odkrywkowy i te potężne głazy z okresu ostatniego zlodowacenia, one zostały odkryte w tym miejscu i mamy tam 7 tysięcy różnych głazów, również polodowcowych i one zostały ulokowane też na takim terenie, powiedziałabym, pagórkowatym, który tworzy piękne osie widokowe i w którym ulokalizowane są ogrody tematyczne. Także dla mnie najpiękniej jest w momencie, kiedy zaczynają kwitnąć tam wrzosy.
1: Ale zdaje się, że ten park ma 17 hektarów, dobrze pamiętam.
0: Tak, tak. On jest wielkości ogrodu różanego.
1: I tam kwitną wrzosy, tak, ale to jest tylko jedna, no nie chcę powiedzieć, że niewielka, bo spora część tego parku, ale z tego, co ja widziałem, to tam w ogóle są jeszcze zupełnie inne krajobrazy, bo mamy też krajobrazy właściwie, że ja w pewnym momencie stwierdziłem, Stonehenge się chowa przy jednym z tych fragmentów takiego skandynawskiego krajobrazu.
0: To jest chyba najwyższe wzniesienie na terenie tego parku głazów i wchodzi się na to wzniesienie taką krętą drogą i rzeczywiście na samym szczycie są zlokalizowane te kamienie, te płyty kamienne nawiązujące właśnie do Stonehenge.
1: No dobrze, ale kiedy przyjechać, żeby te szparagi pokosztować? Jaki jest najlepszy okres na szparagi, ogórki i gdzie?
0: No, jeżeli chodzi o ten temat, to oczywiście trzeba dojechać do Spreewaldu. Jest to piękna kraina znajdująca się niedaleko Cottbus. Można powiedzieć, tymi takimi najpiękniejszymi miejscowościami spreewaldzkimi to jest miejscowość Burg, jest miejscowość Lübbenau i im dalej w stronę Lübbenau te kanały robią się szersze, robią się głębsze. I Spreewald jest tą krainą ogórka i szparagu.
1: Tak, powiem,
0: pięknej historii łużyckiej, pięknych domków i wycieczek łodzią płaskodenną.
1: Powiem, że dla mnie Spreewald wygląda tak, jakby ktoś wziął kawałek Mazur, dodał do tego kawałek Wenecji, pomalował to wszystko na różne ładne kolory, uporządkował na niemiecki sposób i tak powstała ta sieć kanałów, które rzeczywiście można pływać, ale w porcie, tym głównym, w Lübbenau, ogórków,
0: jest masa,
1: szparagów, jest zatrzęsienie. Ja mam wrażenie, że na każdy dzień roku Niemcy mają tam inny przepis na przygotowanie ogórków czy szparagów.
0: Przystani właśnie w Lübbenau, na tych wszystkich straganach, można zakupić ogórki w przeróżnych zalewach. Moimi takimi ulubionymi są ogórki musztardowe, ogórki w przyprawach z papryką. Kiszonych jest bardzo mało. Przede wszystkim są to różnego rodzaju ogórki w takiej zalewie octowej.
1: Ale jak przychodzi ten sezon szparagowy i pójdziemy do restauracji czy do jakiejś sztuby, żeby pokosztować tych szparagów.
0: To wszędzie serwowane są te szparagi w sosie beszamolowym bądź też z masełkiem. Do tego serwowane są ziemniaki, a Niemcy dodatkowo jeszcze biorą sobie sznycelka.
1: Ja będąc w Łużycach Dolnych, w Spreewaldzie, spotkałem się z no naprawdę niesamowitymi pomysłami na te szparagi. Te szparagi były podawane z truskawkami, z jajkami, zupa ze szparagów. No po prostu za każdym razem była to niespodzianka.
0: Każda restauracja spreewaldzka prześciga się z innymi właśnie w zakresie tworzenia nowych dań na bazie właśnie szparagów. Jest jej dużo. Ja oczywiście z truskawkami nie próbowałam, ale polecam zupę szparagową. No i te takie bardziej tradycyjne, czyli z kotletem schabowym i z tym masełkiem.
1: Bułeczką.
0: Oj, tak.
1: Czy spotkała się pani z piwem szparagowym? Bo ja widziałem piwo ogórkowe.
0: Przy tych wszystkich przystaniach

0: Rewalckich zazwyczaj są małe sklepiki, małe stragany i na tych straganach można kupić piwo ogórkowe, likier ogórkowy. Tutaj chciałabym dodać, że każda miejscowość Prewalcka ma przeróżne przystanie i trzeba tak naprawdę wiedzieć, do której przystani przyjechać, żeby mieć najpiękniejsze trasy widokowe. Jeżeli mówimy tutaj o Lübbenau, to warto jest wypłynąć z centralnej przystani i popłynąć w stronę miejscowości Leyde, gdzie znajduje się skansen domów szprewalskich. Tutaj chciałam też dodać, że w samej miejscowości Lübbenau znajdują się domy, do których trzeba dopłynąć łodzią, bo nie jest na przykład poprowadzona trasa.
1: No Wenecja, po prostu
0: to jest Wenecja.
1: Narobiliśmy chyba Państwu apetytu tymi szparagami, ogórkami, ale może, a mam nadzieję, że przede wszystkim tymi niesamowitymi miejscami, które można odkryć, wędrując tuż za polską granicę i doświadczając wielkiej dolnoużyckiej przygody. Naszym gościem była pani Jolanta Imbierska. Dziękuję bardzo za rozmowę.

0: Jest godzina 8:22. I o poranku odwiedził nas Andrzej Grabowski. Witaj, Andrzeju. Dzień dobry.
1: Tak, jest kilka informacji w sporcie, tak? Muszę powiedzieć. Nawet no tak proszę. Naście, pewnie jakbyśmy tak podeszli do tego bardzo profesjonalnie.
0: To zacznijmy od tej pierwszej, najważniejszej twoim zdaniem. Taki osobisty, autorski ranking najważniejszych wydarzeń sportowych ostatnich godzin Andrzeja Grabowskiego.
1: Rankingi są teraz ważne i prestiże. Jak pani spojrzy w social media, to przecież regularnie tam widać top 3 czegoś na przykład. Ale nie wiem, czy to takie moje osobiste top 3, no ale od tego oczywiście zaczniemy. No, moglibyśmy zacząć od Ligi Świątek czy od wydarzeń piłkarskich, ale zaczniemy od hokeja, gdyż polscy hokeiści mieli szansę wrócić do elity Mistrzostw Świata. I sprawa wydawała się bardzo prosta, bo wyniki tak się poukładały, że wystarczyło w ostatnim meczu z najsłabszą jeszcze wtedy w tym turnieju Litwą po prostu wygrać. I to jeszcze u siebie w Sosnowcu. Skończyło się tak, że Polacy przegrali po dogrywce 1-2. Litwini więc się utrzymali na tym poziomie 1-1, a Polakom z awansu wyszło tyle co nic.
2: Myślę, że my nie zagraliśmy tego, co sobie założyliśmy, co chcieliśmy zagrać. Gdzieś ta pierwsza tercja była bardzo nerwowa w naszym wykonaniu. Później strzeliśmy tego gola. Myśleliśmy, że pójdziemy za ciosem. Wiedzieliśmy, że Litwini będą się bronić i w tej trzeciej tercji niestety nic za mnie wpadło. Kończy się jak się kończy.
1: Mówił obrońca Bartosz Ciura. Proszę pani, tenis i Rzym, Iga Świątek. Taka piosenka była, co powiesz na Rzym, tylko nie pamiętam, kto to śpiewał, któraś nasza wokalistka, taka z bardziej z tych znanych. Nie pamiętam.
0: Rzymskie wakacje, jedynie, co dokładnie mi się kojarzy popkulturowo.
1: Może
0: to
1: sobie
0: jest starsze niż młode nasze artystki. Do tenisa.
1: Iga Świątek grała, pierwszy mecz w Rzymie zagrała, tam przecież turniej 3 razy wygrywała i do trzeciej rundy teraz awansowała. Mecz był wczoraj niełatwy z Amerykanką McNally, ale mecz zwycięski 6-1, 6-7 i 6-3.
3: Pewnie mogła ten mecz zakończyć w 2 setach. Były szanse. Tym lepiej, że pozbierała się w 3 secie, że umiała do końca postawić na swoim. I takich meczów ona dokładnie potrzebuje. To nie tylko ona. Każda zawodniczka czy każdy zawodnik, który chce budować pewność siebie, musi takie mecze wygrywać. To jest bardzo dobry prognostyk. Zobaczymy, co dalej.
1: Mówi trener tenisa Tomasz Iwański. Kolejną rywalką Igi Świątek będzie Włoszka Cocciaretto. Ten mecz dodajmy jutro, a w Rzymie też zaskoczenie, bo z turnieju odpadł pan Novak Djokovic.
0: No słyszałam właśnie, szok i niedowierzanie.
1: Z Chorwatem Dino Prizmiczem. No proszę pani, no, 38 lat.
0: 30, młody człowiek.
1: Powiedziałem po krakowsku, chociaż z Krakowem nie miałem wspólnego, ale można. No.
0: 38
1: lat
0: to jeszcze...
1: No, młody duchem, młody ciałem, no ale młoda krew też idzie, proszę pani. Poza tym nie zawsze się wygrywa, no. Niektórzy twierdzą nawet, że raz się przegrywa, więc...
0: Taki jest sport, takie jest życie.
1: Tak, to uwielbiam, to moje ulubione sportowe porzekadło, że taki jest sport. Do kraju wróćmy, na boiska piłkarskiej Ekstraklasy, bo wczoraj niespodzianka, grał lider Lech. Lech ostatnio dość często wygrywał, ale przyjechała przedostatnia w tabeli Arka Gdynia i się skończyło remisem 1-1, a Arka nawet przez chwilę prowadziła. Po meczu trener Lecha Nils Frederiksen analizował, cóż tu nie działało. To był dla nas trudny mecz. Po drugiej stronie rywal, który grał tak, jakby zależało od tego ich życie. Nam przede wszystkim brakowało dobrej, szybkiej gry z piłką. Lepiej Raków Częstochowa, który w debiucie

0: Wiecie, trenera Dawida Kroszka wygrał 2-0 z Koroną Kielce i jest na podium. Oba gole padły po przerwie. Jak do tego doszło, mówi bramkarz Rakowa Kacper Trelowski.
1: Budowaliśmy atak, zmienialiśmy stronę, ale nic z tego nie wychodziło, ta gra była szarpana. Wyszliśmy do szatni, ustaliliśmy dalszy plan działania i po prostu zaczęliśmy grać w piłkę.
0: Do Ekstraklasy za to, proszę pani, wraca krakowska Wisła po 4 latach oczekiwania. Wisła cały sezon prowadziła w tabeli, właściwie tylko wszyscy czekali na to, kiedy w końcu ten awans potwierdzi. Potwierdziła wczoraj, wygrywając z Chorobrym Głogów 2-0, a po meczu prezes Wisły Jarosław Królewski opowiadał.
2: Na pewno jest wzruszenie, bo wiecie, jak tyle razy trzeba było wstawać po przegranym barażach albo sezonie i mieć siłę, żeby siebie zmotywować, a dopiero jeszcze zespół, partnerów, sponsorów i całą drużynę. Natomiast cieszę się, że jesteśmy tutaj w miejscu, w którym jesteśmy.
0: Dodajmy, bo to się wczoraj potwierdziło oficjalnie, że Polacy, reprezentacja nasza, 31 maja towarzyski mecz z Ukrainą zagra. Ten mecz będzie we Wrocławiu. Już wcześniej wiedzieliśmy, że 3 dni później w Warszawie mecz Polska-Nigeria. Nie wiem, czy się pani wybiera.
3: Szczerze mówiąc, nie.
0: Szkoda. Szkoda, no bo...
3: Ale będę duchem.
0: Dokładnie, dokładnie. To jest najważniejsze, żeby duchem.
3: Duchem będę z naszymi zawodnikami, tak, oczywiście.
0: Jeśli chodzi o sprawy zagraniczne piłkarskie, to wiemy na przykład, że Borussia Dortmund już jest na pewno wicemistrzem Niemiec, że Racing Lens na pewno zagra w Lidze Mistrzów, to z Francji, a w Hiszpanii, proszę pani, kara za bójkę, bo dwaj piłkarze Realu Madryt pobili się, pan Valverde i pan Tchouaméni, obaj dostali po 500 000 euro karę od Realu Madryt.
3: No to musieli się nieźle pobić.
0: No tak się skończyło, że pan Valverde trafił do szpitala, bo z raną głowy i będzie pauzować 2 tygodnie El Clasico w ten weekend, proszę pani.
3: A co było powodem tej bójki?
0: Szczerze mówiąc,
3: kwestie sportowe, osobiste?
0: Szczerze
3: to
0: mówiąc,
3: bardzo ciekawe.
0: Nie wiem, co ich poróżniło. To bardzo przykre i bardzo im współczuję.
3: Możemy tylko ubolewać.
0: Poróżniło to tak szkoda złej energii po prostu. Ja tylko dodam, bo El Clasico przecież to jest ważne wydarzenie. Ten mecz jutro o 21:00. W Superlidze piłkarzy ręcznych mamy pierwszego finalistę, to Industria Kielce. Dziś zapewne do finału wejdzie Wisła Płock, która ma dużą, dużą przewagę nad Wybrzeżem Gdańsk po pierwszym półfinale. W kraju Rzeszowa Ekstraliga, tu wygrane bez zaskoczeń Presu Toruń i GKM-u Grudziądz. Do Plus Ligi Siatkarzy po rocznej przerwie wróci GKS Katowice. A jeszcze, proszę pani, ciekawostka siatkarska jest taka. Mariusz Wlazły, proszę pani, do gry wrócił. Nie wiem, czy pani słyszała.
3: No, to już chyba taki starszy zawodnik.
0: No, 42 lata.
3: Nie wypominając nikomu wieku.
0: Wzmocnił rezerwy Trefla Gdańsk w walce awans do pierwszej ligi, czyli do tego zaplecza Plus Ligi. I tak się akurat ciekawie składa, że w tych rezerwach gra na stałe syn Mariusza Wlazłego, Arkadiusz, więc tak...
3: Rodzinna tradycja.
0: Rodzinna tradycja, aż się przypomina pewien niemiecki komentator, który widząc Apolonisza Tainera z biało-czerwoną flagą i Tomisława Tainera na rozbiegu skoczni w Oberstdorfie krzyknął Vater und Sohn. Można by było tak pewnie tam też krzyknąć. Przechodząc do spraw koszykarskich, do ćwierćfinałów Ekstraklasy dostały się Zastal Zielona Góra MKS Dąbrowa Górnicza, wygrywając swoje mecze barażowe. A w tej naszej sportowej wędrówce po arenach wybierzemy się teraz do Stanów z Janem Pachlowskim. Janek oczywiście śledzi play-offy w lidze NBA.
4: Koszykarze New York Knicks zapewnili sobie praktycznie awans do finału konferencji wschodniej ligi NBA. Nowojorczycy pewnie pokonali na wyjeździe Filadelfię 108-94 i objęli prowadzenie w serii do 4 wygranych 3-0. W historii playoffów ligi NBA nigdy nie zdarzyło się, by któraś z drużyn odrobiła deficyt 3 przegranych pierwszych spotkań. NBA playoffs. Minionej nocy kolejny raz na parkiecie pojawił się Jeremy Sochan. Trener Knicks Mike Brown wpuścił na parkiet wszystkich 14 zawodników, których desygnował do gry. Jeremy Sochan miał szansę pokazać się przez blisko 2 minuty. W tym czasie zdobył 1 punkt i zaliczył 2 zbiórki w defensywie. To było 6 z rzędu zwycięstwo Knicks w tegorocznych playoffach. Wykonaliśmy świetną pracę. Wiedzieliśmy, że przeciwnik będzie dodatkowo naładowany faktem dopingu swoich kibiców i będzie się starał podnieść po poprzednich porażkach, mówił po meczu Mike Brown. Spotkanie numer 4 odbędzie się w niedzielę w Filadelfii. Przechodzimy do konferencji zachodniej. Gdy Minnesota zniwelowała stratę do stanu 102-100, Francuz Victor Wembanyama w ramach swojego mistrzowskiego występu w czwartej kwarcie, w której zdobył 16 punktów, poprowadził zespół Spurs do decydującej serii 13-8. San Antonio naprawiło tym samym błędy wynikające z wcześniejszych problemów ze skutecznością rzutów wolnych, ostatecznie pokonując Wolves 115-108. W serii Spurs prowadzą 2-1. Dla Sportu Polskiego Radia 24, Jan Pachlowski.
0: Czas nas zaczął gonić, bo jak się dobrze rozmawiało, to tak nagle uciekł, a jeszcze szybciutko mam państwu do powiedzenia kilka spraw. Rozpoczął się kolarski wyścig Giro d'Italia, rozpoczął się w Bułgarii. Meta wczoraj w Burgas, gdzie jest i ulica Mickiewicza, i pomnik Mickiewicza, bo tam Mickiewicz był chwilę przed śmiercią i tak to postanowili uwiecznić. Ten

0: Pierwszy etap po sprinterskim finiszu wygrał Francuz Polomanie, Polaków w Giro. Brak, trwa też hiszpańska Vuelta, wyścig do kobiet. Wczoraj etap z finiszem na kilkukilometrowym, bardzo stromym podjeździe. Tu dziesiąta ze stratą ponad minuty. Katarzyna Niewiadoma, która w całym wyścigu jest na miejscu szóstym. Do tego medal polskich strzelczyń brązowy na Mistrzostwach Europy. Pani Pietruk, pani Kochańskiej i pani Piotrowskiej. Jeszcze tak po cichutku się okazało. Karierę zakończył Karol Zalewski, mistrz olimpijski w sztafecie mieszanej z Tokio. 4×400 metrów biegacz, który w rozmowie z portalem WP Sportowe Fakty tak po prostu powiedział, że podjął decyzję o zakończeniu kariery, ale nie ogłaszał tego, bo nie widział takiej potrzeby.
1: Skromny człowiek.
0: Skromny.
1: Ceni się.
0: Dokładnie.
1: Andrzej Grabowski był z nami. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Dobrej soboty.
0: Dziękuję wzajemnie.
2: Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
12: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
13: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja, cena przed obniżką 6,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
14: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda szóstej generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
9: Po reklamie.
1: Jest godzina 8.34, 35 już prawie w studiu Polskiego Radia 24. Agnieszka Drążkiewicz. Witaj, Agnieszko.
15: Dzień dobry, witam.
1: Wczoraj uroczyste podpisanie umowy SAFE.
15: O tak, tak, rzeczywiście
1: taka podniosła
15: duża
1: atmosfera.
15: Bardzo.
1: Piersi wypięte do orderów. No to zrozumiałe, to sukces duży. Ale wielu komentatorów i obserwatorów wieszczy, że prawdziwe schody to się dopiero teraz zaczną, bo czas goni.
15: Tak i to bardzo, bo trzeba w ciągu 4 lat tak naprawdę to wszystko dopinać na ostatni guzik, napisać wszystkie kontrakty i potem jeszcze to wszystko wyprodukować i dostarczyć do wojska do 2030 roku. No bo
1: jak
15: takie
1: to
15: są
1: zrobić?
15: Te obostrzenia.
1: Szybko, skutecznie i dobrze?
15: Tak, to najlepsze rozwiązanie, najlepsza podpowiedź, Ewo. Ja zapytam o to też moich ekspertów, których dzisiaj do studia i też trochę online zaprosiłam, bo jeden gość w studiu, a drugi gość w eterze, ale to też jakby w studiu.
1: To co, parzymy kawę?
15: Tak, oczywiście, rozmawiamy.
16: Kafe Armia.
15: To jeszcze raz dzień dobry. Rzeczywiście będziemy mieli dzisiaj przyjemność. Ja będę miała i państwo będą mogli wysłuchać wypowiedzi wspaniałych gości. I zacznę chyba od stopnia i od starszyzny, od przedstawienia, czyli to jest generał Bogusław Pacek. Jest połączony z nami pan generał online. Witam serdecznie, panie generale.
2: Dzień dobry, witam panie redaktor, dzień dobry państwu.
15: I pewnie to będzie niespodzianka przyjemna dla pana. W studiu z nami jest Krzysztof Jaworski, znany.

0: podejrzewam panu, Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego.
1: Dzień dobry, panie generale, dzień dobry, pani redaktor.
2: Dzień dobry państwu.
0: Tak, już tutaj z naszym słuchaczem zdradzę, że Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego to jest takie dziecko pana generała Packa, można powiedzieć, a pan Krzysztof przejął niejako pałeczkę jako dużo młodszy analityk i teraz to wszystko się kręci i to bardzo dobrze. I będą na pewno bardzo ciekawe wypowiedzi. Panowie, to ja chciałam oczywiście o sejf was wypytać, ale tak to jest bardzo często w audycjach na żywo, że dzieją się w ciągu nocy, zwłaszcza jeżeli mówimy o zagranicy, różne istotne kwestie i istotne informacje do nas dochodzą. I taka też zza oceanu dochodzi. Prezydent Donald Trump powiedział przed odlotem helikopterem do ośrodka golfowego, że możliwe jest rzeczywiście przeniesienie wojsk USA z Niemiec do Polski. Chwalił Polskę przy tym i relacje z naszym krajem i z prezydentem Karolem Nawrockim. O to właśnie, czy jest możliwe ewentualnie to przeniesienie wycofywanych wojsk z Niemiec na teren Polski albo innego kraju wschodniej flanki NATO, pytał nasz korespondent Marek Wałkuski. Rzeczywiście taka wstępna deklaracja została przekazana przez prezydenta. Co panowie na to? To zacznijmy może od generała Packa.
2: No dobra informacja oczywiście, chociaż ja się do niej za bardzo nie przywiązuję, bo po pierwsze to była taka wypowiedź dość ogólna, bardziej grzecznościowa niż merytorycznie wskazująca na to, że to będzie. Reakcja naszych liderów także dobra, zarówno pana prezydenta, jak i pana premiera. Obydwaj potwierdzili swoją radość, bo tak należy ocenić. Natomiast diabeł tkwi w szczegółach. Poza ogólną informacją, że 5 tysięcy żołnierzy do Polski to jest dobry sygnał, no to teraz kwestia zasadnicza. Po pierwsze, jakich żołnierzy, jakim wyposażeniem, jakim uzbrojeniem, na jak długo, na jakich warunkach i tak dalej, i tak dalej. Niezależnie jednak od tych szczegółów, informacja, gdyby się okazała potwierdzona, dobra, ponieważ żyjemy w czasach trudnych, w których za wszelką cenę należy wzmacniać wschodnią flankę, wzmacniać potencjał militarny, który jest rozmieszczony na terenie Polski i innych państw, szczególnie państw bałtyckich, Finlandii, Rumunii, no w rejonie Federacji Rosyjskiej. Nie ma co ukrywać, bo to jest nasze zagrożenie.
0: Panie Krzysztofie, pan generał Packa powiedział właśnie o tym, że to dobra informacja, ale trzeba by było zobaczyć te szczegóły, zajrzeć pewnie do tych dokumentów militarnych, czyli mówimy o tym, jakie to by były wojska, jak dużo, kiedy i rzeczywiście w którym miejscu. Ja jeszcze tylko zanim przekażę panu mikrofon, to też dopytam, że w środę zapytałam o to szefa sztabu generalnego. Na moje pytanie, czy w ogóle jest rozważana taka możliwość, albo czy bylibyśmy skłonni, generał sztabu generalnego Wiesław Kukuła mówi tak, nie potwierdzam, nie zaprzeczam, czyli coś jest na rzeczy. Pytany potem, chwilę potem przeze mnie o te kwestie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiedział, że te rozmowy o tym, żeby wzmacniać wschodnią flankę i żeby myśleć o zwiększaniu amerykańskich żołnierzy tutaj, liczby, czyli a teraz mamy około 10 tysięcy tych żołnierzy, są prowadzone z Pentagonem od jakiegoś czasu.
1: W tym przypadku oczywiście takie rozmowy, dobrze, że toczą się w ciszy i w poufności, to sprzyja na pewno takim ustaleniom. A przechodząc z kolei do tego strategicznego wymiaru, to Donald Trump, oczywiście jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że dość hojnie deklaruje i zapowiada różne rzeczy, później z wykonaniem jest różnie. Niemniej oczywiście prezydent Stanów Zjednoczonych może podjąć taką decyzję, leży to w jego kompetencjach. Chociaż trzeba spojrzeć na to również z perspektywy tego, jakie są priorytety tej administracji prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych. Stany Zjednoczone starają się w tym momencie zmniejszyć koszty utrzymywania swojej obecności wojskowej na świecie, zoptymalizować ją, wybrać precyzyjnie te miejsca, w których powinni być oraz zmniejszyć obciążenia tam, gdzie obecność amerykańskich żołnierzy może ich uwikłać w takie przedsięwzięcia, w takie konflikty, które nie są w tym momencie priorytetowe dla Stanów Zjednoczonych. Widać to chociażby w ostatnich miesiącach, zwłaszcza w sytuacji, w której Stany Zjednoczone relokują część swoich sił w związku z zaangażowaniem w wojnę z Iranem. Także w tym przypadku oczywiście życzylibyśmy sobie, żeby obecność amerykańska w Polsce była większa, żeby była rozwijana. Niemniej warto mieć cały czas na uwadze te globalne uwarunkowania i to, że w tym momencie wschodnia flanka NATO nie jest tym priorytetowym kierunkiem dla Stanów Zjednoczonych. W wymiarze długofalowym priorytetem są Chiny i Morze Południowochińskie, a w tym momencie uwagę strategiczną Stanów Zjednoczonych przyciąga Bliski Wschód.
0: Czyli ten Indo-Pacyfik, słynny zresztą, to jest opisywane w tych dokumentach.

0: strategicznych administracja amerykańska wiele razy sugerowała, tak naprawdę też chyba europejskim sojusznikom, że ma te swoje wektory zainteresowania i bezpieczeństwa, no skierowane niekoniecznie właśnie tutaj na stary kontynent, zwłaszcza na tę wschodnią flankę NATO. Ja zapytam jeszcze pana generała, bo pan jest oficerem doświadczonym. Już tak stricte, jeżeli ta decyzja formalna o wycofaniu tych 5000 żołnierzy z Niemiec, z terytorium Niemiec zapadnie, bo formalnie takiej decyzji jeszcze nie ogłoszono, są tylko takie sugestie, to jak taka operacja mogłaby wyglądać?
1: No po pierwsze tylko jedno zdanie. Dzisiaj ten interes Stanów Zjednoczonych też się trochę zmienia, bo zmienia się, ja mówię, taki taktyczny, bliski tok, ten, który wymaga szybkiego reagowania. Ponieważ zmienia się sytuacja w świecie i ewidentnie widać z upływem kolejnych miesięcy, że przeciąganie Rosji w stronę Chin chyba zostało albo spowolnione, albo nawet wstrzymane i dzisiaj Chiny z Rosją grają bardzo niebezpieczną grę i nie zdziwiłbym się, gdyby jednak Stany Zjednoczone trochę zmieniły część swojego wektora i spróbowały mieć potencjał, który na wypadek jakiegoś działania ostrego Rosji związanego z interesami Stanów Zjednoczonych no, mógłby być użyty. To tak a propos tego, co wcześniej mówiliśmy.
0: Ale natomiast co miałoby to by być, panie generale? Ja dopytam, co miałoby to być? Jak mogłoby to wyglądać?
1: Z całą pewnością to powinien być, jeżeli by to miało realizować jakiekolwiek interesy, w tym także polskie, to dzisiaj potrzebny jest najbardziej potencjał poza obroną powietrzną, o której mówimy i to jest prawda, to potrzebny jest potencjał średniego zasięgu, który razi cele dalej niż tylko na te 40-70 kilometrów, bo już teraz jest to 40, to już jest przeszłość. Czyli to, co pokazała Ukraina. Rosja jest słaba nie wtedy, kiedy przechodzi do innego państwa i tam atakuje, tylko wtedy, kiedy to inne państwa atakują wewnątrz Rosji. Dzisiaj to wszyscy widzą, że to jest pięta Achillesa Federacji Rosyjskiej, więc to, co by nas tutaj bardzo wzmacniało, to wszystko to, niezależnie od tego, czy to byłaby siły powietrzne, marynarka wojenna, czy wojska lądowe, to jest to, poza cyberprzestrzenią, poza obroną powietrzną, to jest to, co raziłoby na dalsze odległości i mogło zagrozić Federacji Rosyjskiej. To jest to. Natomiast jeżeli chodzi o proces, o to wyjście wojsk, no to wszystko zależy od tego, jakie właśnie to wojska były i gdzie. Ponieważ zgadzam się, że główny priorytet Stanów Zjednoczonych i główny zamiar to jest jednak Daleki Wschód, niezależnie od tego, czy to byłoby wzmocnienie na przykład Japonii, czy Korei Południowej, czy jakiegokolwiek innego państwa. Tam są jeszcze Filipiny. No jest wiele różnych miejsc, gdzie Amerykanie mają powody, żeby je wzmacniać. Tamte kontyngenty są dużo mniejsze. One mają w granicach do 20 tysięcy żołnierzy, uzbrojenie, sprzęt oczywiście także. Amerykański jak na różne miejsca Stanów Zjednoczonych w świecie, duży, bo to jest 36 tysięcy z rozbudowanymi bazami, 200 przynajmniej co najmniej takich miejsc na terenie całych Niemiec. W związku z powyższym to nie jest nic szokującego, że Amerykanie takimi kategoriami myślą. I gdyby nie to owijanie, że tak powiem, w scenariusze odwetu, złych wypowiedzi Friedricha Mersa i tak dalej, to można by to zupełnie spokojnie interpretować i nie zamywać rąk. Proces to jest słowo, które będzie towarzyszyło zmianie pozycji tych żołnierzy amerykańskich, bo tak jak długo się wchodzi do innego państwa, żeby zbudować swoje instalacje, infrastrukturę, żołnierzy usadowić, wszystko im zapewnić, bo to nie są tylko działa, wyrzutnie i pokoje, w których śpią żołnierze. To są najważniejsze instalacje, po szkoły dla dzieci włącznie i po służbę zdrowia, która też jest amerykańska, dla żołnierzy amerykańskich ta najważniejsza. W związku z powyższym, po pierwsze to wycofanie i sama decyzja pewnie jeszcze potrwa, a po drugie ona będzie rozłożona w czasie co najmniej miesięcy od kilku do kilkunastu, to jest minimum.
0: Zresztą też przedstawiciele Pentagonu sugerują, że takie wycofanie będzie trwało od właśnie 6 miesięcy do roku, więc to nie jest ten proces natychmiastowy. Panie Krzysztofie, jeszcze żeby zamknąć ten temat, Polska, jeżeli prowadzi te rozmowy w cichości, no bo wiemy, że to są rozmowy strategiczne, to o co mogłaby poprosić albo o co mogłaby zabiegać?
2: Wersja maksimum, która byłaby dla Polski optymalna, nie twierdzę, że ona jest w tym momencie możliwa, to byłaby stała obecność amerykańskich żołnierzy. To jest zupełnie inna jakość, jeżeli chodzi o to budowanie więzi.

0: jeżeli chodzi o gwarantowanie bezpieczeństwa, chociażby z tego względu, że ci żołnierze, przebywając w sposób stały w państwie, które ich gości, łączą się również z lokalną społecznością, stają się takimi rzecznikami partnerstwa z tym państwem. Tak stało się w przypadku Niemiec. To często żołnierze, którzy pozostając tam przez lata, zakładają tam rodziny i to jest zupełnie inna więź pomiędzy tymi państwami niż w przypadku obecności rotacyjnej, gdzie co kilka miesięcy następują te wymiany. To byłaby taka wersja maksimum, o niej warto powiedzieć.
1: A minimum?
0: A to, co myślę, że jest w tym momencie osiągalne potencjalnie, o czym faktycznie już na takim poziomie można dyskutować, no to jest zwiększenie tej obecności rotacyjnej, chociażby o te 5 tysięcy żołnierzy, którzy padają w tym momencie w komunikatach.
1: Panowie, safe, bo tutaj pierwotnie to był taki mój chytry plan, żeby was zaprosić i przepytać. Oczywiście nie będziemy opowiadać o tych głównych założeniach tego programu, bo od wielu, wielu tak naprawdę tygodni o tym rozmawialiśmy i tutaj w moim studiu, ale też panowie się wypowiadali w wielu innych mediach. Te podstawy wszyscy znają. Jeżeli ktoś nie zna, to w skrócie powiem, że oczywiście wczoraj została podpisana taka pierwsza umowa. To jest niejako, jak mówi rząd, otwarcie takiej linii kredytowej. Potem będą kolejne mikro, tak zwane pożyczki, zawierane już na konkretne umowy i na realizację konkretnych projektów. Wczoraj padały te pierwsze deklaracje. Mówimy o podpisaniu jeszcze w maju około 40 różnych umów. Część będzie... będą to umowy refinansowane, czyli podstawiane niejako te unijne środki, żeby odciążyć budżet ten narodowy. Oczywiście mamy tę cezurę czasową, to co z Ewą rozmawiałyśmy przed rozpoczęciem naszej audycji, że wielu ekspertów trochę się obawia, że ten czas rzeczywiście no, będzie bardzo, bardzo gonił realizację i finalizację tych kontraktów i niektórzy obawiają się, że po prostu polska zbrojeniówka nie będzie w stanie tego wszystkiego dostarczyć do 2030 roku. To może teraz odwrócimy rolę i pan Krzysztof pierwszy.
0: Jeżeli chodzi o takie obawy związane z czasem, no to oczywiście one są do pewnego stopnia zasadne, bowiem są to bardzo złożone procesy wymagające uzgodnienia pomiędzy szeregiem podmiotów. To nie jest tylko państwo polskie, to nie jest tylko Komisja Europejska i pojedyncze firmy, które są w tej pierwszej linii, z którymi są zawierane umowy. Te firmy muszą następnie toczyć negocjacje i spiąć w całość dostawców, poddostawców, kontrahentów i wykonawców szeregu usług i technologii, to są łańcuchy dostaw bardzo złożone, idące w dziesiątki czy setki podmiotów. Niemniej wiemy już w tym momencie, że te rozmowy są na zaawansowanym etapie. Nie było tak, że czekano z nimi do momentu podpisania. Także ten maj, w którym mamy pierwszą fazę, gdzie są możliwe, gdzie jest możliwe składanie zamówień przez pojedyncze państwo, w tym momencie to już będzie raczej finalizowanie tych rozmów. Zapowiedziano podpisanie kilkudziesięciu umów. Także myślę, że możemy być dobrej myśli, jeżeli o to chodzi.
1: Panie generale, a co potem? Właśnie, czyli te 4 lata z niewielkim okładem. Jak to zrealizować? Czy pana zdaniem trzeba będzie jakieś robić, nie wiem, korekty? No mamy tam 129 projektów.
2: Tak, 129 projektów. Ja jestem spokojny, jeżeli chodzi o pierwszą fazę, bo program SAFE zakłada możliwość płacenia również za to, co zostało zakontraktowane wcześniej. To nie jest historyczna jakaś przeszłość, ale jednak taki punkt jest. Natomiast co dalej? No, co dalej strategicznie, to jest pytanie nawet o przyszłość Polski, ponieważ dzisiaj na mapie Europy powstaje zamysł utworzenia Wielkiej Piątki albo Wielkiej Czwórki, która być może pociągnie za sobą Europę. Wielka Piątka to były Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Polska i Włochy. I Włochy długo się trzymały razem. Teraz widać, że pod względem militarnym, tej produkcji wspólnej, kredytów i wielu innych rzeczy z tego wynikających, pozostaje Wielka Czwórka, czyli Niemcy, Francja, Wielka Brytania i Polska. I Polska jest zaliczana tam nie dlatego, że sama tak deklaruje, ale dlatego, że tak mówią liderzy Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii. I ten podział, który się już powoli rysuje na wzięcie odpowiedzialności za programy strategiczne, za siły konwencjonalne przez te 4 państwa, główny ciężar i pozostawienie krajom bałtyckim, Holandii, Europie Północnej odpowiedzialności za autonomię morską, za ochronę Bałtyku, Morza Północnego, jest bardzo ciekawym podejściem, bo idzie w tej chwili o to, po pierwsze, co zrobić, jeżeli Stany Zjednoczone strategicznie zdecydują się na inną, że tak powiem, konfigurację tego bezpieczeństwa niż ta, która obowiązywała przez kilkadziesiąt lat. Wiele na to wskazuje, a decyzje liderów i ta rozmowa i ten kierunek, który

0: widać wyraźnie, pokazuje, że oni już nikt nie czeka na to, kiedy się skończy kadencja Donalda Trumpa, bo prawdopodobnie z informacji, które posiadają ci liderzy, wynika, że to jest dłuższa strategia Stanów Zjednoczonych niż tylko na kadencję tego prezydenta. W związku z tym, co dalej? Polska ma, i tutaj bez wazeliny i bez demagogii, Polska ma ogromną szansę militarnie i gospodarczo, bo tu za chwilę idzie też gospodarka, wejść do tej czołówki światowej, ale europejskiej. Ale żeby tak było, to ta obawa, o której mówi pani redaktor, jest bardzo słuszna, ponieważ ja wczoraj miałem okazję być i na tym uroczystym otwarciu, i potem na spotkaniu jeszcze u ministra obrony narodowej z twórcami tego sejfu w wąskim gronie. I z tych rozmów wynika wielka troska, widać duże przygotowanie, widać, że to lekcje i wojsko, i resorty cywilne odrobiły dobrze. To jest budujące i optymistyczne dla mnie też. Natomiast co widać dalej? No widać dalej ogromną odpowiedzialność nie tylko za to, czy my sprzedamy, czy my czy my to wyprodukujemy. To jest kwestia, co dalej będzie z przemysłem obronnym, bo ten przemysł obronny polski rozpędzony do jakiegoś czasu będzie produkował dla siebie, ale teraz za chwilę dojdą, trzeba będzie poprawiać o nowe technologie i o rynki zbytu. My w Europie mamy trzy państwa, które brylują w światowej sprzedaży. To jest Francja, która dzisiaj jest drugim sprzedawcą światowym. Nie Rosja i nie Chiny, Francja. Niemcy są w pierwszej piątce, Włochy są w pierwszej dziesiątce. W związku z powyższym czeka Polskę także rywalizacja, ale to jest ogromna szansa, po pierwsze, na zbudowanie silnego przemysłu obronnego, naszego, polskiego. To nas ustawia dużo lepiej obronnie. Na wypadek jakiegokolwiek konfliktu będziemy zupełnie inaczej wyglądali, bo przyjaźń przyjaźnią, a trzeba mieć swoje, żeby prowadzić wojnę skutecznie i nie czekać na to, aż przypłynie z daleka, nawet od przyjaciela zza oceanu. W związku z tym, ja to odbieram może nie hura optymistycznie, bo zgadzam się, że wyzwania są ogromne w firmach, które będą produkowały, w dostawach, w dostawcach, którzy będą jakieś komponenty. W wielu różnych szczegółach to wszystko tkwi, ale póki co ta pierwsza część wstępna, faza poszła dobrze. Mam nadzieję, że złagodnieje też ta wojna polsko-polska i to, co się wewnętrznie dzieje, bo dla mnie nie ma znaczenia, czy to jest sejf z Unii Europejskiej, czy to jest sejf, że tak powiem, wyciągnięty z polskiego banku. Ważne, żeby te pieniądze się pojawiły jak najszybciej i tutaj ten argument jest absolutnie, ten warunek jest spełniony. A druga rzecz, to jest ogromnie ważne, żeby to się stało szybko, bo jak to się stanie za 20 lat, to może być już za późno.
1: No też jeszcze bardzo ważne jest właśnie to, co pan generał powiedział. Pozwolę sobie podsumować, bo jeszcze jeden króciutki wątek chciałabym od panów na koniec poprosić o komentarz. Tak naprawdę bardzo ważne jest też, bardzo wiele osób na to zwraca uwagę, żeby jednocześnie ta jedna noga, o której panowie mówią, czyli to, żeby nasycić wreszcie bardzo szybko nowoczesnym sprzętem, ale też tym sprzętem no must have tak zwanym dla polskiej armii, to jest jedna noga, a druga ta noga właśnie, o której pan generał Pacek powiedział, czyli to, żebyśmy jednak no, otworzyli te oczy, jeżeli chodzi o polski przemysł zbrojeniowy i dawali to, co produkujemy też równocześnie na zewnątrz, na ten eksport, no bo tak naprawdę nie będziemy się liczyć w tej wielkiej czwórce czy piątce, tak jak pan generał powiedział. Panowie, na koniec bardzo króciutko jeszcze prosiłabym o komentarz do tego trzydniowego zawieszenia no broni, chyba tak można to powiedzieć, między Ukrainą i Rosją w kontekście, podejrzewam, tego, co dzisiaj jest w kalendarzu Federacji Rosyjskiej, bo dzisiaj, jak wiemy, Rosja świętuje Dzień Zwycięstwa i ma być bardzo skromna mikroparadka, tak bym to nazwała, bo to ma być 20 minut jakiś przejazd z niewielką liczbą zagranicznych gości, głównie chyba z regionu. Pan Krzysztof.
2: To może ja bym jeszcze takie trzy punkty do tego
1: dokładnie
2: wcześniejszego wątku
1: ale
2: powiedział.
1: Bardzo musi
2: bardzo
1: to być
2: krótkie. Pociągnę i zgodzę się z tym, co powiedział pan generał. Po pierwsze, jeżeli chodzi o ten wymiar strategiczny. W tym przypadku zwiększenie nakładów na polskie zbrojenia i stworzenie jeszcze silniejszych sił zbrojnych to jest coś, co nas sytuuje zarówno lepiej w samej Europie, ale też względem naszego amerykańskiego sojusznika, który również w swoich priorytetach wyraża wprost to, że oczekuje od swoich sojuszników większych samodzielnych zdolności, większej samodzielności, innego podziału kosztów tej obrony niż wcześniej. To jest ta jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że w przypadku programu SAFE, który dzieje się, zaczyna się w 26 roku, to są zupełnie inne realia i inne zamówienia niż te 4 lata temu, kiedy zmobilizowaliśmy nasze zasoby gospodarcze. To pole walki wyglądało inaczej. Wtedy stawiano

0: na ciężki sprzęt. Teraz widać też, że ważną rolę odgrywają chociażby drony, obrona przeciwlotnicza. Także jeżeli chodzi o te kwestie związane z sejfem, to myślę, że to jest kolejny atut tego, że w tym momencie mamy znowu przypływ środków i będziemy mogli znowu zrobić duże zamówienia. Jeżeli chodzi z kolei o Rosję i o Paradę Zwycięstwa...
1: bardzo szybko, proszę panie Krzysztof, bo już nam goni nas wydawca.
0: Jednozdaniowo tylko powiem. Porównajmy tę paradę z zeszłoroczną. Widać trend spadkowy.
1: Panie generale, oddałabym pana głos, ale jest pan wspaniałą osobą, tylko będzie pan na pewno nam przewali czas, więc musimy do następnego razu odkładamy. Rozumiem, że pan się tylko spodziewał, że będzie taka mikra parada.
2: Tak, ta parada ma znaczenie głównie wizerunkowe i dla Rosji, i dla Ukrainy. Amerykanie to pogodzili tych zwaśnionych kiedyś sojuszników. Parada będzie spokojna, 3 dni spokoju. Według mnie Zełenski nie będzie używał żadnych dronów, ponieważ to ten odwet, który Rosja by przygotowała, byłby straszny. Niemniej jednak finalnie Putin na tym stracił bardzo, bo sam fakt, że pokazał, że się boi Ukrainy, no pokazuje, że zęby w dużym stopniu Rosji zostały wyłamane.
1: Bardzo dziękuję generał Bogusław Pacek i Krzysztof Jaworski, Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Dobrej soboty życzę obu panom.
0: Dobrej soboty.
2: Dziękuję, nawzajem.
3: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Melatonina, lekam, dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam, spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
7: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
8: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
11: To co, Marian? Rowery?
12: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
11: A raty jakie mają?
12: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
11: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
12: No właśnie, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: O reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
13: Puszcza Solska pod specjalnym nadzorem. Strażacy przelewają pogorzelisko. Do akcji ruszają kolejne śmigłowce. Szef MON-u reaguje na deklarację Trumpa. Chodzi o przeniesienie części amerykańskich wojsk z Niemiec do Polski. Na koniec Dzień Europy. Dziś w całym kraju wspólne gry, zabawy, warsztaty i koncerty. Minęła 9. Aleksandra Kozera. Zapraszam. 500 strażaków przypilnuje pogorzeliska, dwa śmigłowce zrzucą wodę w trudno dostępnym terenie.

0: to plan działania służb w Puszczy Solskiej. Od wtorku trwa gaszenie potężnego pożaru lasu. Dziś nasze działania skoncentrują się na przelewaniu terenu, mówi Tomasz Stachyra z Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.
1: W tej chwili w tej warstwie podściółkowej te grubsze korzenie, które się paliły drzew, jeszcze dają sygnał o tym, że ten pożar nie został do końca ugaszony. Nasze działania opierać się będą w dniu dzisiejszym również na takiej mozolnej, systematycznej pracy przelewania całego terenu, na którym występował ten pożar.
0: To w sumie 1000 hektarów. Ze wstępnych szacunków wynika, że spłonęło 300 hektarów lasu. W kulminacyjnym momencie w akcji uczestniczyło 1100 osób, w tym strażacy z całego kraju, leśnicy i wojsko. Śledztwo w sprawie przyczyn pożaru prowadzi prokuratura rejonowa w Biłgoraju. Polska gotowa przyjąć kolejnych amerykańskich żołnierzy. Sojusz polsko-amerykański to fundament naszego bezpieczeństwa, pisze w mediach społecznościowych wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodaje, że armia USA mogłaby wzmocnić wschodnią flankę NATO i ochronę Europy. Wpis pojawił się niedługo po słowach Donalda Trumpa, który nie wykluczył przeniesienia amerykańskich wojsk z Niemiec do Polski. Odpowiadając na pytanie Polskiego Radia, prezydent USA pochwalił przy tym relacje z naszym krajem i prezydentem Nawrockim. Mam świetne relacje z Polską i z prezydentem. To wojownik, lubię go, więc może to zrobię. W ubiegłym tygodniu Pentagon poinformował, że planuje wycofać z Niemiec 5 tysięcy żołnierzy. Później Donald Trump zasugerował, że ta liczba może być większa. Teraz Rosja i Dzień Zwycięstwa w cieniu wojny. Dziś w Moskwie doroczna parada na Placu Czerwonym. Choć Rosja i Ukraina zgodziły się na trzydniowy rozejm, to reżim Putina dmucha na zimne. W obawie przed ukraińskim atakiem skrócono paradę wojskową do 20 minut. Ograniczono liczbę żołnierzy i sprzętu. Do Moskwy zjechały kompleksy obrony powietrznej. Władze zapowiadają wyłączenie internetu. Nowy węgierski parlament rozpoczyna pierwsze posiedzenie. Zaplanowano przysięgi poselskie, wybór przewodniczącego, a także głosowanie nad kandydaturą premiera. O szczegółach z Budapesztu Piotr Piętka.
2: Peter Modior i jego partia TISA nie próżnują. Już na pierwszym posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego pod głosowanie zostanie poddana kandydatura na premiera. W przyszłym tygodniu posłowie przesłuchają kandydatów na ministrów i będą zatwierdzać skład rządu Modiora. Politycy TISY uważają, że mandat, który dostali w wyborach, nakazuje im szybką zmianę systemu wprowadzanego przez 16 lat przez Viktora Orbana i jego Fidesz.
3: Od efektywności parlamentarzystów TISA zależeć będzie przede wszystkim szybkość wprowadzanych zmian, które obiecano w kampanii wyborczej,
2: powiedział profesor Robert Rajczyk z Instytutu Europy Środkowej. Po sobotniej inauguracji parlamentu i wyborze premiera, co przy zdecydowanej większości TISY jest tylko formalnością, Peter Modior przemówi do Węgrów na placu Kossutha. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
0: Na koniec gry, debaty, koncerty i pikniki rodzinne. Tak będą wyglądały w Polsce obchody Dnia Europy. Atrakcje czekają m.in. w Centrum Europa Experience w Warszawie. Co dokładnie będzie się działo, wie Klaudia Wróblewska.
4: W planie obchodów Dnia Europy są m.in. warsztaty mody cyrkularnej, czyli jak przerobić starą odzież na modną. Będzie można przyjść z własnymi ubraniami albo skorzystać z zasobów na miejscu. O kolejnych atrakcjach mówił rzecznik prasowy przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Piotr Wolski.
5: Będzie Europejskie Koło Fortuny, będą także nasi partnerzy, m.in. Europejski Bank Inwestycyjny i Polska Agencja Kosmiczna. Tam także przewidziane są i quizy, i planszówki.
4: Wstęp na wszystkie wydarzenia w ramach obchodów Dnia Europy jest bezpłatny.
0: Centrum Europa Experience w Warszawie otworzy drzwi dla chętnych już za godzinę. Atrakcje czekają także w innych miastach. W Słubicach i Frankfurcie nad Odrą zaplanowano rodzinny piknik. Z kolei we Wrocławiu na bulwarze tamtejszej Politechniki rozegrany zostanie turniej siatkówki plażowej Set for Europe.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Sobota z pogodą w kratkę będą i przejaśnienia, i deszcz. Najmocniej popada na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Kujawach. Na termometrach od 9 stopni na Suwalszczyźnie do 20 na Podkarpaciu. W centrum około 15 stopni.
6: Klimat.
0: Możemy oddychać swobodnie, wietrzyć mieszkania i ćwiczyć w terenie. Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Gorsze wieści mamy w sprawie zagrożenia pożarowego. Według danych leśników w części kraju, głównie na wschodzie,

0: Kierunek Kino.
1: Dzień dobry, witamy serdecznie. Audycja nazywa się Kierunek Kino. Ja jestem Andrzej Sołtysik, wydawcą programu jest Paulina Olak, a w naszym studiu, tak jak zapowiadaliśmy, Grażyna Wolszak. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Pani Grażynko, aktorka, producentka pozytywnych emocji.
2: No właśnie, wiesz, Kierunek Kino, a ja tutaj bardziej jestem Kierunek Teatr, wiesz. Ale kino jak najbardziej jest mi bliskie.
1: Słuchaj, powspominamy, bo jak rozmawiamy w maju, to dokładnie 30 lat temu, niemal co do dnia, odbyła się premiera filmu Gry uliczne.
2: Nie do wiary, nie prawda? Do wiary. Naprawdę jestem wstrząśnięta i zbulwersowana, że tak szybko to minęło.
1: No dobrze, no to tak przy okazji, jak sobie radzisz z tym upływem czasu? Bo słyniesz z tego, że jesteś osobą witalną i taką życiodajną.
2: Tak, tak, tak, tak. Słynę z tego i rzeczywiście ten upływ czasu staram się ignorować. Mhm. I nawet nieźle mi to wychodzi, wiesz? W ogóle nie zwracam uwagi o moje urodziny. To znaczy już się nauczyłam nie ignorować, bo i tak to nic nie da, bo Facebook przypomina i od rana spływają życzenia. Co się okazuje bardzo miłe, więc tutaj nie... No ale wiesz, no walczę też sportowo ostatnio. Nie wiem, czy wiesz, biegam od stycznia zeszłego roku.
1: Tak, widziałem.
2: Tak, i w październiku przebiegłam półmaraton w Walencji.
1: Co?
2: Co było dla mnie, to było trudne. To jest takie, wiesz, zmaganie się z własnymi słabościami i z takimi, no, przekraczanie własnych granic, bo ja nigdy w życiu nie biegałam. Ale okazuje się, że można, ale robię to... W dwojakim celu. Po pierwsze, żeby samemu się, wiesz, aktywizować i jednak się nie dać upływającemu czasowi, a i jednocześnie zmotywować dziewczyny, żeby też się ruszyły z kanapy, bo no, nie ma co udawać. Ten ruch jest...
1: Konieczne.
2: Jakby pierwszy dla, wiesz, nowego kierunku medycyny longevity, czyli długowieczność, no to jest, wszyscy mówią, że ruch to jest pierwsza rzecz,
1: którą należy zrobić,
2: jeżeli zależy ci na jakości tego ostatniego etapu życia. Bo to nie o to chodzi, żebyśmy żyli 100 lat, tylko żebyśmy, żyjmy 90, ale w pełni władz umysłowych i fizycznych.
1: I
2: to jest moja walka.
1: Tak jest.
2: W tej sprawie. Okay. To robię.
1: I ty masz to wyznaczone dosyć jasno? To jest, tak. To pochodzi z twojej głowy, czy z zewnątrz? Mówisz, że zaczęłaś biegać w styczniu. Jak możliwe, że kilka miesięcy później robisz półmaraton?
2: Wiesz co, zrobiłam to pod opieką profesora Postuły, czyli to nie ja wymyśliłam tę całą akcję, ale ponieważ jestem Ahoj Przygodo, to rzeczywiście mówię, poskładałam to sobie do kupy, wszystko to, o czym ci przed chwilą powiedziałam, i mówię, dobra, wchodzę w to. I zaczęliśmy od bardzo szczegółowych badań, w tym wydolnościowych.
1: Tak.
2: No bo umówmy się, nie każdy, tam czasami są jakieś ukryte wady serca, czy jakieś tego, co wyklucza bieganie.
1: Tak, albo problemy z jakimś krążeniem i tak dalej.
2: Tak, tak, i to
1: przeciwwskazania to tak zwane. Teraz jak rozmawiamy o służbie zdrowia, to diagnostyka,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak jest. Więc to, tak jak pytasz, skąd to się wzięło, więc to przyszło z zewnątrz, ale już teraz jest wewnątrz i bardzo, bardzo tego pilnuję i mam... właściwie jeden dzień w tygodniu bez aktywności fizycznej.
1: Aha.
2: Czyli na tak zwaną regenerację.
1: Aha, a 6 dni to
2: tak,
1: jest...
2: i to nie jest bieganie, ale to jest siłownia, to jest, wiesz, trening z moim trenerem na siłowni, bo nie wiem, czy wiesz, że mięśnie mają wpływ na mózg, że im, i coś zabawne, znaczy zabawne, nie wiem, czy
1: opowiedz,
2: zabawne, mnie to bawi, że mięśnie nóg najbardziej mają wpływ na kondycję naszych szarych komórek.
1: A rozumiem, czyli nasza sytuacja i kondycja fizyczna ma wpływ na kondycję psychiczną.
2: Niesłychane. Nie psychiczną, tylko w ogóle, wiesz, zapobiega demencji, tym wszystkim, Alzheimerom.

0: chorobom i Parkinsonom i takim rzeczom.
1: Okej, okay. Nogi, czyli bieganie, ale może spacer też jest
0: ale spacer jest
1: zasadny.
0: Najlepszy. Aha. Najlepszy, taki szybki, bo...
1: No tak, marszobieg taki.
0: Marsze są fajne.
1: A czy jako specjalistka z tej dziedziny możesz mi powiedzieć, ile w końcu tego spaceru w takiej wersji minimalnej dziennie potrzebujesz?

0: no, pobudzony do życia.
1: Mhm. A ten rytm ćwiczeń i zajęć fizycznych wyznaczyłaś sobie sama, czy to też jest...
0: Nie, też pod kierunkiem, tak. Aha. Mam trenerkę do biegania, Run for Fun. Tak sobie nazwała swoją szkołę i rzeczywiście to jest, nie ciśnie, tylko robi wszystko, żeby to było, mieć z tego przyjemność.
1: To jest niesamowite, bo ile razy się spotykamy, to właśnie jesteś taką osobą witalną, pozytywną i tak...
0: Optymistycznie
1: nakręconą. Tak. I taka się urodziłaś, czy to jest
0: pozytywna to już z charakteru, wiesz? To już tak, zawsze tak miałam, ale jest to bezcenne, ci powiem, że jakby trudno mnie zniszczyć.
1: Tak, to prawda, niezniszczalna. No właśnie o to siedzi.
0: Bo nawet jak wiesz, no to nie, moje życie nie jest oczywiście usłane różami, bo czyje jest, ale jakoś rzeczywiście szybko się podnoszę i regeneruję nawet z takich bolesnych upadków.
1: Tak jest. Droga pani Grażyno, powiedziałaś tutaj, że robisz to po to także, żeby pokazać dziewczynom,
0: tak,
1: żeby się ruszyć z kanapy, że to jest konieczne dla takiego psychorozwoju.
0: No chłopakom też, ale...
1: Jasne, ale to znaczy, że chcesz być takim przykładem, tak, wzorcem?
0: Tak. Chcę być przykładem, że stary człowiek może. No naprawdę. No bo to jest, wiesz, no dzieci się ruszają, zobacz, jak popatrzysz na dziecko, to po prostu nie zatrzymują się ani na chwilę, nie są w stanie. A z czasem to wszystko coraz wolniej i po prostu już siedzimy na tej kanapie i ten leń nas ogarnia. Mnie też ogarnia, nie ma co mówić. Ja jestem normalnym człowiekiem. Mhm. Też bym najchętniej siedziała i Netflixa, czy jakieś inne fajne kino oglądała w telewizji, ale jednak się zmuszam do tego, żeby wstać, bo wiem, że nie tędy droga.
1: Dobrze, a skąd twoje takie przekonanie o tym, żeby pokazywać innym? Pokazujesz to na Instagramie i na swoich social mediach?
0: Zawsze miałam taką żyłkę społeczną, wiesz, w sobie, żeby coś pożytecznego robić, nie tylko dla siebie, ale też dla innych. Mhm. I ja ci powiem, że ten teatr nasz, Garnizon Sztuki, który, wyobraź sobie, 10 lat już temu powstała Fundacja Garnizon Sztuki.
1: I nawet chyba 2014.
0: 2014, to prawda, ale pierwszą premierę miałyśmy w listopadzie 25, czyli dokładnie w listopadzie było dziesięciolecie naszego pierwszego spektaklu Pozytywni, który gramy do dzisiaj, co jest w ogóle niesamowite. I słuchaj, i robimy tak piękne rzeczy, tak fajne, że nie wiem, czy wiesz, ale się mówi, że jesteśmy teatralnie najmodniejszym miejscem w stolicy. Naprawdę. I to jest, wiesz, miód na nasze serce, bo taka codzienność, no wiesz, ta producencka nie jest taka łatwa.
1: Tak jest, czyli w Garnizonie Sztuki jesteś osobą zarządzającą.
0: Tak, ale ze wspólniczką moją, z Joasią Glińską.
1: A rozumiem,
0: tak,
1: dlatego mówisz my, a nie ja.
0: Tak.
1: Co też...
0: Dwie dziewczyny, to jest znowu, wiesz, power żeński, duetów żeńskich i jesteśmy fajnym przykładem tego, że to naprawdę funkcjonuje w rozwoju niesamowitym.
1: Mhm. A jakieś jubileuszowe wydarzenia w związku z tą 12. albo 10. rocznicą premiery? Coś specjalnego?
0: Wiesz co, cały czas mamy jakieś jubileusze, cały czas mamy takie wydarzenia specjalne. Będzie koncert Maćka Zakościelnego, który jest naszym aktorem, można już powiedzieć, bo w trzech spektaklach naszych gra i zrobił naprawdę obłędne role u nas, takie jakich jeszcze nikt nie widział.
1: Tak, on sam chyba siebie zaskoczył, nie tylko świat, prawda?
0: Tak, w tej wersji, myślę, że tak.
1: Muzyczno-sceniczno-estradowej.
0: Też. No, ale gramy Nic się nie stało, czyli nasz piłkarski spektakl, wyobraź sobie. Aha. Na Mundial wyprodukowaliśmy spektakl z taką duszą na ramieniu, że wiesz, że jednak kibice stadionowi nie przychodzą do teatru, ale jednak się okazało, że dziewczyny też doceniają ten spektakl. Jest to taki... recenzje mamy obłędne. Wszyscy się bawią.
1: Super,
0: a wiesz, a nasza taki... taki manifest jest o tym, żeby opowiadać językiem komediowym o bardzo poważnych sprawach. I to nam się tak sprawdza niesamowicie, że wiesz, że jeżeli widz chce się zwyczajnie rozerwać, pobawić, to dostanie w Garnizonie Sztuki. A jak chce się powzruszać też, a jak chce pomyśleć i jeszcze właśnie najpiękniejsze są te komentarze,

0: że tydzień temu byłem i codziennie to do mnie wraca.
1: Czyli ty,
0: fajnie.
1: Czyli ty jesteś nie dość, że społecznie pozytywnie nakręcona, to także masz w sobie jakąś misję, która ci bardzo dobrze wychodzi, bo jak rozumiem, to jest kwestia doboru repertuaru.
0: To jest, prawda? Misja doboru repertuaru, czyli opowiadania o rzeczach, które mnie dotykają, mnie obchodzą, więc zakładam, że innych też obchodzą. Więc, więc tak, tak. I ta zwrotka jest niesamowita od widza, że... Że tak, że trafiłyśmy właśnie w dyszkę.
1: Czyli wymiana energii. Ale znowu, to się bierze z twojego doświadczenia, z ludzi, z ludzi, którymi się otaczasz. Mm-hmm. Może umiesz dobierać, może masz jakiś siódmy, ósmy zmysł.
0: Wiesz co, to jest tak, że ja się bardzo mocno przyglądałam temu, co wiesz, jak Krystyna Janda tworzyła swój teatr, jak Michał Żebrowski, czy jak powstawało wcześniej jeszcze Studio Buffo. I tak zawsze miałam takie, ale wiesz, taką z tyłu obawę, że wiesz, no Krystyna Janda jest tylko jedna, nie? Ale trzeba było, żebyśmy się spotkały, wiesz, z moją Aśką, która jest z zawodu PR-owcem i zna się na PR-ze i marketingu, o czym ja zielonego pojęcia nie mam. Więc ten duet dlatego tak dobrze działa, że właśnie, że się bardzo mocno uzupełniamy. I tak, i ta misyjność zawsze, znaczy wiesz, ja lubię farsy. Aha. Jeżeli jest brylantowo zagrana farsa, to z przyjemnością to oglądam. Natomiast zawsze mi, wiesz, mówię, kurczę, no szkoda mi trochę czasu na pierdoły, mówiąc wprost i nieelegancko. Więc no, ta formuła, którą myśmy z Asią wymyśliły, jest, uważam, w dyszkę.
1: I da się ją tak kontynuować i nie zmieniać kursu przez te 10 lat?
0: Wiesz co, już teraz trochę meandrujemy, że trochę już nie poruszamy się, nie wiem, na przykład za rok będziemy robić taką no, grubą sensację, taki thriller, wiesz, psychologiczny. Jeszcze nic ci nie zdradzę, pozwól. Ale i też niepamięć. Mamy taki spektakl, który też jest taką odwrotką, wiesz, że zaczyna się lekko, a potem następuje taki zwrot akcji, że wiesz, jest, widz nabiera tak i już tak zostaje właściwie do końca. A potem wychodzą i ja to, wiesz, mamy jedno wyjście, nie mamy wyjścia dla aktorów i jak zwykle jest w teatrach, mamy jedno wyjście, więc ja podsłuchuję, wiesz, jak wychodzimy z teatru.
1: I czasami słyszysz
0: ciszę. I w ogóle tak, i oni mówią, ale to jak to? To on zrobił to, czy tego, no wiesz, no takie dyskusje, takie żywe naprawdę i to też miód na serce.
1: A ta rzecz Nic się nie stało, to bardzo dobry tytuł, jeśli chodzi o zagadnienie dotyczące piłkarstwa polskiego, bo akurat znowu nic się nie stało, bo nie awansowaliśmy na mundial, jak rozumiem. I to też jest...
0: No tak. Ale tak naprawdę tutaj piłka nożna znowu jest u nas pretekstem do opowiedzenia troszeczkę o charakterach naszych Polaków, czyli no mówiąc tak, że jak jest sukces, to kochamy, a jak jest porażka, to naprawdę trzeba się no już dostają, no tak. Ta iga dostaje.
1: Tak, bo my Polacy tak mamy, że nie umiemy znaleźć środka, tylko jesteśmy albo,
0: od ilu lat się
1: albo,
0: mówimy,
1: albo.
0: Że lewy się skończył.
1: No. Tak jest.
0: Co nieco, mówię, tam nie wyjdzie podanie albo bramka, to oj, koniec, skończył się.
1: Tak, to prawda, to właśnie my Polacy. Tak. Ale Garnizon Sztuki to nie tylko produkcja teatralna i taka kreacja, ale też różnego rodzaju wydarzenia, prawda, które się dzieją, a ty jesteś gościnną gospodynią tego miejsca, prawda?
0: No gościnną, no wiesz co, no zapraszamy różne ciekawe przedsięwzięcia. No, Aśka kocha muzykę, w związku z tym jej oczkiem w głowie jest organizacja koncertów różnych. Ale na przykład teraz zaprosiliśmy Iwana Wyrypajewa i zrobił u nas premierę Najwyższe drzewa na świecie. Więc i to jest no, mega ciekawe. Kompletnie filozoficzne, tak jak to u Wyrypajewa jest, ale przepiękne przedstawienie. Także jeżeli widzimy coś niezwykłego, to oczywiście też staramy się
1: Tak jest.
0: Zapraszać.
1: Czyli Garnizon Sztuki to jest taki twój drugi dom.

0: prawda?
1: Absolutnie.
0: Taki zawodowy.
1: Absolutnie.
0: A czy na Wspólnej i podwarszawskie studia, tam gdzie kręcić, to też jest twoim domem? Bo przecież jesteś tam Basią od 20 paru lat.
1: Błagam cię, no to też jest niezwykłe. Na szczęście to jest tak, wiesz, w tym serialu codziennym, że te wątki się przeplatają, że to nie jest taka intensywna praca, bo to chyba by troszeczkę, wiesz, na głowę nie za dobrze zrobiło. Aha. Ale wiesz, no najpierw coś tam się dzieje w życiu bohaterów, potem inni bohaterowie wychodzą na plan pierwszy i to tak się przeplata i tak już rzeczywiście od 22 chyba lat.
0: No właśnie.
1: Rany Boskie Święto. Jak z tymi grami
0: jak
1: ulicznymi.
0: Z tymi grami ulicznymi.
1: Tak,
0: z którymi... właśnie, drodzy Państwo, teraz zdradzimy tajemnicę Alkowy, bo my z Grażyną Wolszczak poznaliśmy się właśnie przy okazji w Krakowie, przy okazji tej premiery Gier Ulicznych. Przyszła na Kopiec zwinna, zwabna, powabna i interesująca. I mieliśmy o czym gadać, bo film był bardzo interesujący.
1: Tak,
0: i bardzo to było ciekawe przedsięwzięcie, prawda?
1: Niesamowity film. Naprawdę do dziś uważam, że on jakoś tak przemknął, nie trafił na swój czas, bo to też trzeba mieć trochę szczęścia, ale Krzysiek Krause, reżyser właśnie bardzo przymierzył się do tematu politycznego.
0: Tak jest,
1: trochę,
0: bo tam jest, bo to jest opowieść o dwóch dziennikarzach, którzy podejmują takie śledztwo polityczne, zagłębiają
1: w sprawie,
0: się w przeszłość.
1: Tak, śmierci
0: studenta.
1: Stanisława
0: i chodzi
1: Pyjasa.
0: O Stanisława Pyjasa.
1: Tak, i to tak, wiesz co, no ludzie jak słyszą takie tematy, to ich to nie kręci, ale rzeczywiście niesłusznie w tym wypadku, bo to dobre też sensacyjne kino.
0: Tak jest. Krzysztof Krause to był
1: wspaniały
0: twórca tego filmu.
1: Bardzo
0: nam go brakuje, odszedł niespodziewanie. Redbard Knicra, Robert Gonera i Marian Dziędziel między innymi tam grali, a ty grałaś
1: dziennikarkę. I widziałeś, wszyscy Marysię. Chłopaki się postarzeli, a ja proszę.
0: Naprawdę? Tak uważasz?
1: No, Redbard troszkę wyłysiał.
0: O to ci chodzi. Ale za to Robert Gonera daje radę.
1: Tak, pięknie szpakowaty.
0: No właśnie, a pan Marian Dziędziel odbił.
1: Kurde, Marian jest po prostu obłędny.
0: No właśnie. Ale a propos tych, których nie ma, tak jak w sumie mieliśmy Krzysztofa Krause, to nie ma też na Wspólnej pani Bożeny Dekiel. Odeszła kilkanaście tygodni temu. Kto zajął jej miejsce? Może ty?
1: Nie, skąd? W ogóle nie ma. To jest miejsce nie do zastąpienia i myślę, że tak powinno to już zostać.
0: Aha.
1: Że ta Maria Zięba, którą Bożenka wykreowała, powołała do życia, to już taka ikoniczna postać i tak będzie. Zresztą Bożena, wszystko czego się tknęła, to były ikoniczne postaci.
0: Tak, to prawda.
1: Od Ziemi Obiecanej począwszy po, wiesz, no alternatywy i...
0: Tak. A nawet przemykała kreacje. Gdzieś wcześniej w Weselu Andrzeja Wajdy też.
1: Ach,
0: jako
1: Boże,
0: młoda.
1: Cudowna była.
0: Młoda dziewczyna, tak.
1: Cudowna. Ona, zauważ, że wiesz, że te młode dziewczyny bardzo chcą, ja to pamiętam zresztą ze swojej szkoły teatralnej, że tak jeden z profesorów mówi, ty tak boisz się zburzyć tę swoją urodę. Ja mówię, co?
0: Co?
1: A to są rzeczy takie podświadome, wiesz. A Bożena miała to, że zawsze się, nigdy się nie bała charakterystyczności. I to była jej siła. Niesamowita.
0: Aha. Tak. Ale miała też ogromny potencjał dramatyczny, ale też komiczny,
1: no,
0: prawda?
1: No, niesamowity.
0: I umiała z tego korzystać.
1: Tak, wspaniała.
0: Natomiast jako Maria Zięba była taka, jak być powinna, prawda? Na Wspólnej.
1: Tak, ciepła, ogarniająca wszystkich.
0: To kto teraz zapewnia prowant i ciasto na planie? Jak nie ma pani
1: Niestety
0: Bożeny.
1: Nikt. Nikt. Catering, tylko jesteśmy skazani na catering. Bożena już nie gotuje i nikt tam nie będzie gotował na pewno.
0: Tak jest. No dobrze. To Grażynka, Basia na Wspólnej, ale też masz drugi serial.
1: Tak, Pierwsza Miłość. Też lubię ten serial, dlatego że tam moja bohaterka nie jest bohaterką pozytywną. A wiesz, aktor to lubi sobie tak pograć.
0: To jest właśnie takie... to zderzenie z tą swoją urodą. Że można zachwiać swoją urodą, prawda?
1: No,
0: albo zburzyć.
1: No tak.
0: Uroda charakteru.
1: I tam jest tak, że jest... No, mówiąc wprost, wredną suką. Ta moja bohaterka. Oczywiście wynika to z jakichś tam przyczyn, nie? Z nieudanych relacji męsko-damskich i przez to zazdrości innym, jakim się to coś tam układa i wkłada palec w wiesz, tak, no, między drzwi.
0: Taka postać jest niezwykle potrzebna dla serialu. Ale czy zostawiasz sobie możliwość wpływu na charakter, losy tej postaci?
1: Nie, akurat nie. Ja bardzo lubię

0: Jak mnie to, tak jak w życiu, jak mnie zaskakują scenarzyści i kiedyś, słuchaj, tak otwieram scenariusz i mówię, matko kochana, moja ta Grażyna, bo też ma na imię
1: tak
0: Grażyna.
1: Jest, w pierwszej
0: miłości. I jest alkoholiczką, zaczyna pić. O matko kochana, jak ja to zagram. No. Wiesz, czy ja to będę umiała zagrać. Tak. I wiesz, i to są takie niespodzianki, które wiesz, wywołują bicie serca i mówisz, kurczę, fajnie. Ale to już jest wątek skończony, czyli poradziła sobie moja bohaterka, poszła na leczenie i tak dalej. No bo wiesz, bo to jest też funkcja tego serialu codziennego, taka, że też społeczne różne tematy i zdrowotne porusza i takie no, bliskie człowiekowi.
1: Tak, oczywiście. A poza tym jest to jakieś życie, które się toczy, prawda, które ma swoje meandry, plusy, minusy, wzloty i upadki, więc tak to jest. Natomiast czy nawet jeżeli ona jest niepozytywna, to lubisz tę bohaterkę, musisz ją jakoś
0: bardzo
1: zapakować, prawda?
0: Bardzo mam ogromną frajdę w graniu tego i oczywiście ja wiem, dlaczego ona taka jest, więc staram się, żeby ona była prawdopodobna w tych wszystkich, że znaleźć w sobie powody, wiesz, żeby te emocje nie były do końca fajne.
1: Tak.
0: Wiesz, ja nie mówię, że ja jako Wolszczak mam cały czas fajne emocje, ale mam na tyle świadomość, wiesz, że jak coś mi tak to mówię, oj, Wolszczak, to nieładnie. Weź ty się ogarnij. Wiesz, jak coś mi jakaś, że zazdrość albo coś.
1: I ogarniasz
0: I szybciutko mi to przechodzi.
1: To taki wmontowany jakiś kompas w środku myślenia.
0: No wiesz, Immanuel Kant.
1: Tak jest, niebo gwiaździste nade mną, jak rozumiem. Ale pozytywne emocje rzeczywiście, to jest coś, co potrafisz wyprodukować, stworzyć i dać światu. Za to ci dziękuję. To powiedz tylko, jakie są twoje plany te biegowe, jeżeli teraz zrobiłaś półmaraton, czyli 21,5 kilometra, to kiedy maraton, kiedy pełny dystans?
0: Nie, pełnego nie, ale wiesz co, wróciłam z tego maratonu w październiku i zauważyłam, że już mi wiesz, że już cel został osiągnięty i mówię teraz, co tu zrobić, żeby utrzymać się w tej, bo wiesz, ja miałam tę metodę taką, że oczywiście wszystkim powiedziałam naokoło. Rozumiesz? Tak. I już było wstyd się wycofać, więc to jest, bardzo polecam. Jak ktoś chce rzucać palenie albo coś, to trzeba wszystkim najpierw to ogłosić. I ja z tym bieganiem też wszystkim ogłosiłam. Nawet Gazeta Wyborcza wywiad ze mną na ten temat zrobiła. Tak. No to już wiesz, no nie było. Nie było, zmiłuj się. No i tak poczułam, że muszę znowu coś ogłosić, żeby się nie rozleść. No i tak. I półmaraton teraz w Kopenhadze 20 września. No
1: wspaniale.
0: Także wiesz, no staram się. Oczywiście nie powiem, że mam jakieś osiągi, ale uważam, że tym osiągnięciem jest to, że dobiegam i że mieszczę się w czasie.
1: No właśnie w tym limicie, a ważny jest przecież udział i idea, jaka za tym stoi.
0: Tak,
1: no to życzę powodzenia w tej karierze biegowej.
0: Bardzo dziękuję.
1: A także, żeby garnizon sztuki nadal kwidł, rósł i przynosił ci tyle satysfakcji.
0: Bardzo dziękuję. 15 października następna premiera, ale już w ten weekend właśnie rzeczony nic się nie stało. Z tego co wiem, jeszcze tam parę biletów jest, więc zapraszam serdecznie.
1: Brawo, zapisujemy 15 października i wtedy się z tobą umawiamy, żeby porozmawiać. Dziękuję bardzo. Grażyna Wolszczak była gościem naszej audycji.
0: Dziękuję
1: za uwagę.
0: Ściskam mocno wszystkich.
1: A my słyszymy się za tydzień o tej samej porze i zapraszamy do Polskiego Radia 24.
2: Kierunek kino.
3: Reklama.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid. Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpi dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto

0: Usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowid. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Pamiętasz Dar Pomorza? Statek, który uczył odwagi, dyscypliny i marzeń o dalekich lądach. Dziś możesz pomóc, by jego historia nie poszła w zapomnienie. Zostań członkiem Towarzystwa Przyjaciół Daru Pomorza i wspólnie zadbajmy o dziedzictwo polskiej floty. Więcej na stronie darpomorza.org.
4: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
6: Już dzisiaj, tuż po 10:00 w programie Co Państwo Sądzą, będę rozmawiała z badaczami z Centrum Badania Opinii Społecznej. Sprawdzimy, co Polacy myślą o starzeniu się, kim jest senior 2.0, jak się starzeć i jednocześnie czuć się młodszym. Zapraszam Państwa, Zuzanna Dąbrowska.
4: Autopromocja.
7: Jest godzina 9:33.
4: Gość Polskiego Radia 24.
7: Odwiedził nas pan Łukasz Ługowski, polonista, założyciel i były wieloletni dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii KONT. Dzień dobry panie Łukaszu.
8: Dzień dobry.
7: Będziemy rozmawiać o maturach, bo jesteśmy w samym środku tej sesji egzaminacyjnej maturalnej.
8: No tak.
7: W tym tygodniu język polski, matematyka, język angielski, z tego co pamiętam, biologię jeszcze w piątek. No egzaminów mnóstwo, jeszcze pewnie wiele
8: jeszcze
7: przed...
8: Ustne.
7: Jeszcze ustne przed abiturientami, jak się ich pięknie określa. Ja wiem, że pan nie jest fanem matury.
8: Ja jestem przeciwnikiem matury.
7: Matura to bzdura?
8: Matura to bzdura, to było pół biedy. Matura jest szkodliwa i tak naprawdę nie wiadomo komu, do czego służy.
7: Ale
8: ja nie wiem.
7: Ale jest szkodliwa w tej formie, w której szkodliwa, ją mamy teraz?
8: No, czy... wie pani, jeżeli czytała pani wczorajsze gazety i te przecieki i, i straszne rzeczy, no ona szkodzi w ogóle w myśleniu. Ona szkodliwa jest o tyle, że tak naprawdę cały system, to już teraz wjadę na swojego konika, cały system jest nastawiony, cały system liceum i technikum nastawiony jest na to, że na końcu jest matura. To jest egzaminoza.
7: Czyli ta szkoła przygotowuje do egzaminu, a nie do życia.
8: Tak, do egzaminu, a do życia, tak samo jak egzamin z kolei inaczej. Ten egzamin, to już też o tym mówiłem wielokrotnie, że tak naprawdę po zdaniu matury iluś nauczycieli akademickich narzeka, że młodzież nie umie niczego z zakresu szkoły średniej, że trzeba ich od początku tego uczyć. Mhm. Natomiast ja twierdzę, że oni umieją zdawać egzaminy. A to jest zupełnie co innego zdawać egzamin z polskiego, ja jestem polonistą, to jest zupełnie co innego niż znajomość literatury. Literatury się nie zna, mało tego. Ja nawet w jakimś wywiadzie kiedyś, okrzyknięto mnie wtedy burzycielem porządku. Ja powiedziałem, że tak naprawdę jako polonista odradzam dzieciom czytanie lektur. Nie powinno się czytać lektur, tylko powinno się czytać opracowania z dokładnym pamiętaniem fikcyjnych nazwisk, fikcyjnych bohaterów i dokładnie ze znajomością klucza, bo znajomość lektury własnooczna, że tak powiem, może być przyczyną bardzo wielu ciężkich chorób, prawda? Po prostu można nie zdać. Mało tego, tak naprawdę trzeba unikać, również wtedy o tym mówiłem, trzeba unikać pisania wypracowań, tak naprawdę z tych tradycyjnych, bo gusta sprawdzaczy są bardzo różne, więc trzeba się ograniczać do jak najprostszych zdań, żeby nie zrobić błędów takich określeń, które takich takich sytuacji, że coś może być poczytane za błąd językowy, bo to jest też, nasz język jest bardzo skomplikowany. Mhm. I to, co ja uważam za błąd, może być traktowane jako norma przez innego polonistę.
7: Czyli rozumiem, że kłania nam się ten słynny albo niesławny klucz, według którego te egzaminy są sprawdzane. Zastanawiam się, na ile ta matura w tej formie jest szkodliwa, a na ile była mniej szkodliwa albo wcale nie była szkodliwa, kiedy pisało się te długie wypracowania.

0: Ja jeszcze zdawałam taką maturę w 2004 roku z języka polskiego, z historii, kiedy był temat wybrany.
1: No teraz też są niby te tematy, prawda?
0: Ale pisało się przez te kilka godzin to wypracowanie na kilku stronach arkuszy, papieru.
1: Kilkunastu stronach.
0: Papieru
1: takiego
0: podaniowego.
1: Ja też napisałem kilkanaście stron, tak.
0: Tamta matura była mniej szkodliwa?
1: Tamta matura, to był inny był pomysł. Tak naprawdę myśmy żyli w świecie, który sobie wymyślił, to w ogóle świat ma to do siebie, że wymyśla sobie takie hasła, które potem obowiązują, jak się już wymyśli, to strasznie trudno się ich pozbyć. Że trzeba zrobić maturę, która będzie maturą zewnętrzną, czyli tak naprawdę będzie oceniana obiektywnie.
0: Tak.
1: Nie wiem, czy pani słyszy cudzysłowy, które tutaj używam. Że ona będzie obiektywna i będzie w związku z tym wszystko genialnie zrobione. I ten obiektywizm polega na tym, że to wszystko się zglajszachtowało. To znaczy egzamin, jak pani się, jeżeli młody człowiek chce dostać się na studia, inaczej. Dobra.
0: Wróć. Od początku.
1: Dobra. Tak naprawdę, bo to postawiłem na początku to pytanie, prawda? Komu potrzebna jest ta matura? Tak naprawdę potrzebna jest wyłącznie jako egzamin wstępny na wyższą uczelnię.
0: Tak.
1: Tyle, że ja jeszcze, bo ja jestem naprawdę sędziwym człowiekiem, ja jeszcze jak zdawałem maturę, miałem z tym kłopoty, ale to mniejsza z tym, jak zdawałem maturę, to musiałem zdać maturę, żeby w ogóle skończyć szkołę średnią.
0: Mhm.
1: Świadectwo skończenia szkoły średniej było tylko z maturą. W 70-tych latach, proszę zobaczyć, jak już jestem stary, w 70-tych latach zrobiono tu ulgę i wprowadzono sytuację taką, że ukończenie szkoły jest równoznaczne ze średnim wykształceniem.
0: Takie czyli
1: inaczej, tak, takie absolutnie. No właśnie, takie absolutnie. Inaczej niż z Kwaśniewskim, prawda, który jak startował na prezydenta, to mu się wydawało, że jak ma absolutorium na studiach, to ma wyższe wykształcenie. Nie. Tutaj jest dokładnie odwrotnie. To znaczy średnie wykształcenie ma się po skończeniu, uzyskaniu świadectwa skończenia szkoły. I ja zdawałem ten pierwszy egzamin, a potem się zdawało drugi egzamin. Mało tego, ten egzamin trzeba było mieć, żeby być dopuszczony do następnego egzaminu na wyższą uczelnię. I potem słusznie władze doszły do wniosku, że mnożenie tych egzaminów jest bez sensu i to jest mnożenie stresu, mnożenie tych egzaminów. I zrezygnowano z tego pierwszego egzaminu. Z tego pierwszego, czyli znaczy z tego egzaminu wstępnego. Ja natomiast uważam, że jeżeli już koniecznie musi być jakiś egzamin, to egzamin, tutaj ważna jest dykcja. Ja mam kłopoty czasami z dykcją po swoim wylewie, ale powiem. Teraz musimy zdecydować, czy jeżeli koniecznie musimy robić egzamin, to czy on ma być wstępny, czy wstępny?
0: Mhm.
1: Wstępny, prawda? Bo to jest kolosalna różnica. Wstępny, czyli kończący, tak. Kończący edukację. Wstępny, czyli dający przepustkę na studia, prawda? I teraz tak, myślę, że zainteresowany, ale też w sposób dosyć iluzoryczny, mogą być wyższe uczelnie, bo zostały zwolnione ze żmudnego egzaminowania tych kandydatów, prawda? I rozmawiania z kompletnie nieprzygotowanymi dzieciakami. Natomiast jednocześnie to, co mówiłem, ten egzamin bada w zglajszachtowany sposób, bada umiejętność zdawania egzaminu, a nie tak naprawdę wiedzę jakąkolwiek. I myślę, że uczelniom bardziej by się, cudzysłowie znowu, opłacało robić swoje egzaminy i mieć ludzi, którzy będą na te uczelnie się nadawali, niż przypadkowych ludzi, którzy się tam dostali. Ja już też o tym mówię ileś razy. Ja na przełomie wieków, jak właśnie mówiłem, już jestem sędziwy, zaproszono mnie, żeby na takiej uczelni, która się wtedy nazywała ATK, dzisiaj się nazywa Uniwersytet Wyszyńskiego. Oni wtedy nie mieli polonistyki, natomiast mieli wydział filozoficzny, na którym była filozofia i psychologia. I był nakaz, że trzeba na tego rodzaju studia trzeba zdawać egzamin z polskiego. W związku z tym mnie i paru jeszcze polonistów zatrudnili, żebyśmy egzaminowali. I to był egzamin na psychologię i na filozofię. Jednego dnia egzaminowaliśmy na psychologię, drugiego na filozofię. I co? Ja to było chyba przez 4 czy 5 lat tam egzaminowałem. przychodził do mnie albo ksiądz, albo cywil i mówił, ale panie profesorze, pan sobie zdaje sprawę, że my dzisiaj na psychologię to inaczej musimy pytać. Jasne, inaczej musimy pytać, bo inny jest jednak psycholog, mimo że to psycholog in spe, niż filozof in spe, prawda?

0: inaczej musimy pytać. Natomiast my wszystko mamy zgrać traktowane. Wszyscy mają mieć tę samą wiedzę, no bo to jest obiektywny, zewnętrzny egzamin.
1: Bo my może za bardzo zwracamy uwagę na tę wiedzę, a za mało uwagi przywiązujemy i do umiejętności tych młodych ludzi.
0: Tak, tak, tylko jak w tym, bo to wracamy do tego, o czym pani mówiła. Ten egzamin, to wielkie wypracowanie, jednak sprawdzały jakieś umiejętności.
1: Oczywiście.
0: Tyle, że to było również, to była umiejętność dostosowania się do sytuacji. To znaczy, ja przez wiele lat egzaminowałem w ten sposób, prawda? I w związku z tym moi uczniowie, jako że ja również sprawdzałem te prace, prawda? Ich uczyłem i sprawdzałem te prace. Oni pisali pode mnie, pod mój guz, prawda? I to jest oczywiste. Pisało się pod guz. Oczywiście tam się zmieniały jeszcze różne uwarunkowania. Ta matura była straszliwa czasami. Jak ja zaczynałem pracować, to za 3 błędy ortograficzne piątkowa praca, szóstek to nie było, piątkowa praca była dyskwalifikowana. Nie było dyslekcji, dysgrafii. Mhm. Potem nagle dano słowniki, ale ze słowników, jako że wtedy nie znano dyslekcji, dysgrafii, ze słowników korzystali ci, którzy nie robili błędów. Bo ci, którzy robią błędy...
1: Nie mają tej świadomości.
0: Jasne. Nie mają tutaj... I to było strasznie mało tego tak naprawdę. Była zmowa polonistów, którzy dobierali długopisy, żeby poprawić te piątkowe prace.
1: Bo... Dlatego, że znali...
0: No tak, no ale to jest fałszerstwo.
1: Tak?
0: To jest fałszerstwo, tylko że...
1: W dobrej wierze.
0: To jest jakby... jakby prowokowanie tego fałszerstwa, prawda? Przez sposób myślenia. No.
1: Jeśli nie matura, to co?
0: Jeżeli nie matura... Po pierwsze, mamy w tej chwili niż demograficzny. Ja w tej chwili się pochwalę, mam wnuka 5-miesięcznego, więc jestem cały dumny.
1: Gratuluję.
0: Więc z tym niżem demograficznym mój syn jakoś tam zawalczył. Dobra, natomiast jeżeli nie matura, to co? Niż demograficzny i w związku z tym jest więcej miejsc niż kandydatów. Więc jeżeli już koniecznie, to róbmy na te... na takie wydziały, gdzie jest konieczność, niech uczelnie robią swój nabór. Zresztą za tym tęsknią niektóre uczelnie, żeby zrobić swój nabór. Ta medycyna na przykład powinna robić swój nabór własny, prawda? A nie, że gdzieś tam oni się gdzieś tam natężają i tylko jakieś egzaminy z biologii, z chemii muszą zdawać. Jakaś bzdura jest kompletna. Niech robią te uczelnie, które muszą. Natomiast może robić rok zerowy, albo na tym pierwszym roku, kiedyś geologia tu warszawska robiła taki eksperyment i to był bardzo dobry eksperyment. Przyjmowali wszystkich, którzy przychodzili, to było chyba w 90-tych latach, chyba to było, przyjmowali wszystkich i bardzo ostro eliminowali.
1: Czyli pierwsza sesja egzaminacyjna była weryfikacją.
0: Po pierwszej sesji, tak. I to jest bardzo rozsądne, prawda? Bo rzeczywiście ci, którzy się utrzymali, musieli być geologami i studiowali tę geologię. O, to rzeczywiście, bo tak naprawdę, proszę zobaczyć, jak ja zdawałem na studia, to na to miejsce było powiedzmy 20-30 kandydatów, prawda? Na polonistykę, gdzie bardzo dużo było w ogóle miejsc, a i tak było 20-30 kandydatów, to coś niebywałego. Natomiast w tej chwili tak naprawdę na większości uczelni oni się dopraszają, żeby na bardzo ciekawych kierunkach zresztą, dopraszają się, żeby młodzi ludzie przyszli na te studia. A młodzi ludzie niespecjalnie się palą w tej chwili. Bardziej dziewczyny niż faceci. Faceci w ogóle nie chcą iść na studia. Może są mniej inteligentni, albo może są na tyle inteligentni, że wiedzą, że im się to nie opłaca.
1: Bo od egzaminów w ogóle nie uciekniemy, prawda, panie Łukaszu? Musimy w jakiś sposób weryfikować wiedzę ludzi, którzy wchodzą na rynek i pracy później, ale także na ten rynek edukacyjny.
0: Tak. No tak, oczywiście, ale to, co pani powiedziała, sprawdzajmy umiejętności i sprawdzajmy nie w sposób, że zglaj szachtowany identycznie wszystkich, bo to rzeczywiście wygląda tak, że to jest, jeżeli wszyscy zdają taki sam egzamin i są tak samo oceniani, proszę zobaczyć, jak to brzmi, to jest sprawiedliwie aż do któregoś tam poziomu, prawda? I jakbym był pracownikiem ministerstwa, to byłbym dumny, że mam taki egzamin, który sprawdza tak bardzo sprawiedliwie. No tak, tylko sprawiedliwie to nie do końca prawda. Mało tego, tak jak powiedziałem, mamy w tej chwili przecieki na maturze i te przecieki będą, bo technologia poszła tak daleko, że nie ma problemu. Mało tego, w sklepikach różnych takich i to niespecjalnie jakichś takich wyszukanych sklepikach można znaleźć jakieś aparaty takie, których można robić zdjęcia bez żadnego aparatu.

0: prawda? Takie narzędzia.
1: No tak, kiedyś problemem były ściągawki w długopisach,
0: tak,
1: prawda?
0: No albo tak naprawdę...
1: Gdzieś tam wszyte...
0: Na podwiązkach dziewczyny miały, prawda? I bardzo fajnie, no, zawsze były ściągawki, jasne. Tylko, że teraz te ściągawki tak naprawdę zrobił się przemysł. Wczorajsza gazeta, nie wiem, czy pani na trzeciej, czwartej stronie, był cały reporter o tym, jak cały są organizacje, które najpierw o tej dziewiątej koniecznie chcą mieć tematy, żeby wynajęci pracownicy zrobili te tematy i żeby jeszcze dostarczyć dzieciom. I jak w ubikacji można to odbierać, a jak jeszcze... No, to są pomysły i mało tego, te pomysły będą. Ja jakiś rok temu, jak zaczął być pomysł, żeby dzieciakom odebrać smartfony w szkole i 15-latkom, to mówiłem, że to się nie uda, bo dzieciaki sobie...
1: Znajdą sposób.
0: Tak, znajdą sposób, bo są lepsze niż my. Bo oni tak naprawdę wśród smartfonów się urodzili i oni dadzą sobie radę. Natomiast będziemy znowu żyli w następnej iluzji. Szkoła jest w ogóle taką krainą wielkiej iluzji, wielkiej fikcji i udawania. Prawda? No tak, no tak, tak to jest. Camus twierdził, że tak naprawdę szkoła średnia przygotowuje młodych ludzi do istnienia w świecie, który nie istnieje. Camus, wielki, wspaniały, ten od dżumy, genialny pisarz, genialny. Natomiast no, ten świat rzeczywiście nie istnieje. Mało tego, tak naprawdę, my powinniśmy przygotowywać tych młodych ludzi do życia w świecie, który będzie. Proszę zobaczyć, my nie jesteśmy w stanie przewidzieć za 5 lat, jak będzie wyglądał ten świat. 15 lat temu nie byliśmy w stanie przewidzieć, że będą takie możliwości. Mało tego, 15 lat temu, jak byłem w radio, byłem w radio, to takich możliwości, jak tutaj widzimy, takich możliwości technicznych nie było. W komputerach nikt nie siedział, tylko zapisywało się różne rzeczy ręcznie. Różne rzeczy się robiło ręcznie, prawda? Dobrze, źle? Nie wiem. No ale tak jest. O.
1: Czyli realia wczorajsze obowiązujące w szkole i przygotowywanie...
0: Przedwczorajsze
1: do jutrzejszego i pojutrzejszego życia i pojutrzejszych realiów, to jest jedna wielka fikcja. Ale jest coś, co jest stałe dla tych wyzwań, które dorosłość stawia przed tymi dziś młodymi ludźmi. Na przykład konfrontacja z sytuacją stresową, jaką jest na pewno egzamin, a jaką w dorosłym życiu może być na przykład rozmowa kwalifikacyjna w pracy.
0: Ja pani powiem, tu można jeszcze parę skuteczniejszych sytuacji stresowych. Szkoła jest wystarczająco stresowa. Mhm. Inaczej, ona jest dużo mniej stresowa niż w moich czasach, prawda? Mnie ze trzech szkół wyrzucili za to, że miałem długie włosy, prawda? W tej chwili mam 76 lat, to już to proszę zobaczyć, w jakich to latach było. W tej chwili można różne rzeczy, ileś rzeczy uchodzi, prawda? Natomiast szkoła jest w ogóle stresująca. Ojej, cały artykuł pisałem o tym wielki w Gazecie Wyborczej kiedyś tam. Tak naprawdę szkoła jest niedemokratyczna z założenia.
1: Założenie jest niedemokratyczne. Systemem represyjnym.
0: Tak, jest systemem. Jacek Kuroń, mój wielki guru, twierdził, że w trzech był instytucjach totalitarnych. To znaczy był w więzieniu, był w wojsku i w szkole. I najtrudniej mu było się uporać ze szkoły, do której zresztą wrócił, bo on przez jakiś czas był nauczycielem. Bo we wszystkich innych można te systemy oszukać.
1: Dzisiaj byśmy jeszcze dodali korporacja.
0: No tak, dzisiaj właśnie, korporacja.
1: W której pewnie większość naszych młodych słuchaczy w przyszłości będzie pracować. Więc może to przygotowanie szkolne, represyjne, które jest jednak, no mimo wszystko z założenia w takich cieplarnianych warunkach, w sensie takim, że ci pracujący w tej szkole, no przynajmniej z założenia właśnie, powinni kierować się dobrem tych dzieci, to mimo, że te narzędzia
0: dobro dzieci jest pojęciem bardzo, bardzo takim też ulotnym, prawda?
1: No trudno definiowane.
0: Przez całe lata ja też walczyłem o to, żebyśmy proszę zobaczyć, już w tej chwili trudno do wyobrażenia, że można było o to walczyć, żeby dzieci nie wolno było bić. A biło się dla dobra tych dzieci. Dla dobra tych dzieci, żeby zrozumiały. To tak samo jak się bije psa, kota i inne zwierzęta. Dla ich dobra, żeby zrozumiały, o co nam chodzi, prawda? Bo inaczej nie zrozumieją, dzieci nie zrozumieją. I to jest też takie myślenie, też o tym kiedyś tam pisałem, że w naszej kulturze uważa się, że bicie słabszego jest czymś hańbiącym. Bicie słabszego, ale tylko wtedy, kiedy on jest równy nam statusem, prawda? Natomiast bicie zwierząt i dzieci jest czymś naturalnym. W tej chwili już nie. Ileś tam lat temu uchwalono, że dzieci bić nie wolno. Ale nadal na

0: przykład jeżeli się do sądu daje sprawę, że zostało dziecko pobite, to jest tak mała szkodliwość, że się takie rzeczy pomija. Mało tego, ja dostawałem w skórę, w związku z tym i wyszedłem na człowieka, to jak ty dostaniesz w skórę, to się nic nie stanie, prawda? To jest takie myślenie, to jest myślenie wojskowej fali, prawda? Zresztą cały ten system, proszę zobaczyć, matura też tak trochę z tego wynika. Ja też już o tym mówiłem, że to jest też rodzaj fali. Ja musiałem zdawać maturę, mój dziadek musiał zdawać maturę, jeżeli zdawał maturę, prawda? W każdym razie zdaję maturę, ty też przez to przejdź. Mało tego, takie myślenie, że zróbmy stresową sytuację, żeby potem w stresie sobie młody człowiek dał radę, to inne ćwiczenia są psychologiczne, bardzo mądre zresztą można zrobić, a nie taką sytuację, bo tak naprawdę to jest, wszystko zależy od szczęścia, na jaki się nauczycieli trafi, prawda? Albo od szkoły, do której się trafi, prawda? Ja przez ostatnie lata pracowałem, w tym roku będę dziesiąty rok już na emeryturze, więc już jestem staruszkiem, ale przez ileś tam na początku pracowałem w zwykłych szkołach, chociaż w zwykłych, niezwykłych. W Świętym Augustynie pracowałem, który tutaj był niedaleko, prawda? Taka szkoła katolicka. Jak już mnie nigdzie indziej nie chcieli przyjąć za Solidarność, ale to już mniejsza. Natomiast pracowałem w takich szkołach, które były demokratyczne, to znaczy SOS, który był wtedy na Rondzie Wiatraczna i KONT, który sam wymyśliłem w Aninie, prawda? Gdzie właśnie, proszę zobaczyć, jest sytuacja taka, mówiliśmy sobie o tym, że szkoła jest niedemokratyczna w ogóle z założenia. Ona jest niedemokratyczna również dlatego, że przejęła również, my nawet nie zdajemy sobie sprawy, że idziemy do miejsca, które ma stosunki posfeudalne. To znaczy, ja mówię do młodego człowieka na ty, on do mnie mówi na pan. Czyli dokładnie tak, jak panie dziedzicu się mówiło kiedyś, właśnie w feudalnych stosunkach, prawda? To jest dokładnie przeniesienie. Oczywiście, że w tej chwili dla nas to jest naturalne.
1: Tak.
0: Natomiast w SOS-ie i w KONT-cie myśmy byli wszyscy na ty.
1: No dobrze.
0: Ja krzyczałem na te dzieciaki, jak do mnie mówiły, panie profesorze czy panie dyrektorze.
1: No dobrze. I potem te dzieciaki idą na uczelnię wyższą, dostają maturę, idą na studia, czyli idą na uniwersytet, który jest feudalny z założenia. I jak się odnajdują w tej rzeczywistości?
0: A to jest inny układ trochę, prawda? Po pierwsze, jesteśmy nadal w układzie takim, że na studiach już nikt pani nie powie na ty, prawda? Jest pani i to już zmienia sytuację, już pierwszą rzecz. A druga rzecz, że tak naprawdę gdzieś tam można sobie poradzić. To znaczy jasne, niektóre są studia rzeczywiście, że trudno ogarnąć. Mało tego, ja zostałem tak na parę razy potraktowany na studiach jak jakiś taki uczniak, bo do profesora, u którego zdawałem egzamin, nie przyszło czterech ludzi przede mną, bo był bardzo groźnym egzaminatorem. I on wyszedł. I mnie też wpisał do tych, którzy nie przyszli, a ja byłem godzinę później. Tam dwie godziny później. Dzięki Bogu nie sam, tylko z moim przyjacielem zrobiliśmy aferę. Postawiono nam dwójkę rektorską, ale potem zdaliśmy obaj na piątkę, no więc to coś znaczyło. Myśmy specjalnie byli na koniec, żeby się lepiej przygotować. To były te układy również tego rodzaju na uczelni, na polonistyce, bądź akurat egzamin był z historii. Ale to takie rzeczy się też zdarzają. Jasne, no takie jest również życie, prawda?
1: Tak.
0: Takie jest życie. Ale czy tak naprawdę powinniśmy wylewać na te dzieci zimną wodę, żeby się uodporniły i bić je po twarzy i różne takie, bo życie będzie ciężkie? No nie. Powinniśmy i również te dzieci, przede wszystkim te dzieci wdrażać do demokracji, bo to jest dopiero cudowne. Żyć w świecie, który jest demokratyczny, w którym mogę od różnych rzeczy się odwołać, w którym tak naprawdę realizujemy tę zasadę, którą realizowaliśmy to jeszcze z nieżyjącym moim następcą. Inaczej, jak ja ustępowałem z mojego stołka, wymyśliłem sobie, wykreowałem swojego następcę, który świetnie potem poprowadził przez rok, potem zginął w wypadku motocyklowym. I z Arturem Lotorewiczem, świetnym psychologiem i moim następcą, wymyśliliśmy w KONT-cie taką formułę, między innymi dlatego, że byliśmy wszyscy na ty, że wszyscy mamy te same prawa, mamy różne role. I to ważne, że mamy różne role. Ja jestem w roli dyrektora albo nauczyciela, ty jesteś w roli ucznia, pani Pipsztycka jest w roli woźnej, pani Kowalska jest w roli administratorki, prawda? Różne mamy role, ale jesteśmy tym samym. I jeżeli ja mówię, że nie wolno palić w szkole, to nie wolno wszystkim palić w szkole.

0: I jeżeli palimy na zewnątrz, to palimy, ja zrobiłem taki placyk, na którym wszyscy mogli palić, ale tylko tam. I panie z administracji powiedziały, że nie będą chcieć mi palić. No. Bo chodziło o to, że nie jesteśmy w stanie tego wyegzekwować. Te dzieciaki wychodziły, mało tego, kąt był w lesie, w związku z tym szli do lasu palić i to było rzeczywiście bardzo niebezpieczne. Spalenie jest szkodliwe, ja nie palę od wielu lat. Natomiast znowu chodzi o demokrację, prawda? O to, że wszyscy mamy takie same prawa. Mamy różne role, ale prawa mamy te same. Mało tego, to jest również to, ja pani już, przepraszam, nie dopuszczam prawie do głosu, ale dobrze, żebyśmy pamiętali, że Korczak to zapomniany nasz wielki pedagog, zapomniany i on był peryferyjny wtedy, bo wtedy był tylko dla szkół żydowskich tak naprawdę, kiedy działo. I teraz tylko tam, on twierdził, że dzieci, że młodzi ludzie nie są potencjalnymi ludźmi, tylko są ludźmi. Już.
1: I to jest będzie puenta naszej rozmowy. Już, panie Łukaszu.
0: Zagadałem panią strasznie.
1: Łukasz Ługowski, polonista, założyciel i były wieloletni dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii KONT. O maturze rozmawialiśmy między innymi, ale także między innymi o tym, że mamy te same prawa i różne obowiązki.
0: O systemie szkolnym, tak.
2: Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid. Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
9: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
10: Polska jest gotowa. MON odpowiada na możliwość przeniesienia do nas amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Litwa idzie śladami Polski. Nasi sąsiedzi za chwilę podpiszą umowę na pieniądze z programu SAFE. Na Węgrzech formuje się nowy parlament. Inauguracyjne posiedzenie właśnie się rozpoczyna. Minęła 10. Rafał Boguta, dzień dobry. Polska jest gotowa przyjąć kolejnych amerykańskich żołnierzy. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zadeklarował to w mediach społecznościowych. Wcześniej prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump powiedział polskiemu radiu, że jest to możliwe. Mamy świetne relacje z Polską, mam świetne relacje z prezydentem. Jeśli pamiętacie, poparłem jego kandydaturę w wyborach i wygrał. Zaczynał daleko z tyłu, ale wygrał. To świetny wojownik, wspaniały facet. Lubię go, więc to możliwe. Może to zrobię. Diabeł tkwi w szczegółach. Tak słowa Donalda Trumpa ocenił w audycji Cafe Armia generał Bogusław Pacek, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego.
11: Poza ogólną informacją, że 5 tysięcy żołnierzy do Polski to jest dobry sygnał, no to teraz kwestia zasadnicza. Po pierwsze, jakich żołnierzy, jakim wyposażeniem, jakim uzbrojeniem, na jak długo, na jakich warunkach i tak dalej, i tak dalej. Niezależnie jednak od tych szczegółów, informacja, gdyby się okazała potwierdzona, dobra, ponieważ żyjemy w czasach trudnych.
10: W ubiegłym tygodniu Pentagon poinformował, że planuje wycofać z Niemiec 5 tysięcy żołnierzy. Później Donald Trump zasugerował, że ta liczba może być wyższa. Formalnej decyzji jeszcze nie ogłoszono. Litwa otrzyma ponad 6 miliardów.

0: euro z programu SAFE na rozwój obronności. Za chwilę w Wilnie zostanie podpisana umowa z Komisją Europejską. O szczegółach Kamil Zalewski.
1: Program SAFE ma zapewnić Litwie pełne wyposażenie dywizji wojsk lądowych w systemy bojowe, wsparcia i logistyki, odpowiednie zapasy amunicji, a także wzmocnienie obrony przeciwlotniczej. Wsparcie służyć będzie też rozwojowi bałtyckiej linii obrony, a środki zostaną przeznaczone m.in. na projekt kontrmobilności wojskowej przy granicy z Rosją i Białorusią oraz systemy minowe. Litewskie Ministerstwo Obrony podkreśla, że pieniądze będą też wykorzystywane do wspólnych europejskich zakupów uzbrojenia i rozwoju przemysłu obronnego. W podpisaniu umowy wezmą udział litewscy ministrowie finansów i obrony Kristupas Vaitiekūnas i Robertas Kaunas, a także unijny komisarz do spraw obrony Andrius Kubilus oraz Piotr Serafin, odpowiedzialny w Unii Europejskiej za budżet. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
0: Przypomnijmy, że wczoraj Polska jako pierwszy unijny kraj podpisała z Komisją Europejską umowę na pożyczkę z programu SAFE. Trafią do nas 44 miliardy euro. Według danych Ministerstwa Obrony Narodowej najwięcej pieniędzy ma zostać przeznaczonych na artylerię. Wszystko o SAFE znajdą też Państwo na polskieradio24.pl. Po przełomowych dla Węgier kwietniowych wyborach dziś formuje się nowy parlament. Węgry będą tworzyć w nim zdecydowaną większość, wygrani będą tworzyć z nim zdecydowaną większość i mają nadzieję, że na szybkie spełnienie wyborczej obietnicy zmiany systemu pozostawionego po 16 latach władzy Viktora Orbana. Inauguracyjne posiedzenie nowego parlamentu właśnie powinno się rozpoczynać. Więcej o tym Piotr Piętka.
2: Wśród 199 posłów nowej kadencji węgierskiego Zgromadzenia Narodowego aż 141 to przedstawiciele partii TISO. Przyszły minister obrony Węgier w wypowiedzi dla Polskiego Radia powiedział, jakie będą Węgry po epoce Viktora Orbana. Będziemy wolnym, szczęśliwym i znowu europejskim krajem. Dzisiaj formujemy parlament i wyruszamy na tę drogę, aby stworzyć kraj, o którym powiedziałem. Mówi Romulus Rusincendi. Na pierwszym posiedzeniu parlamentu odbędą się nie tylko ślubowania i wybór przewodniczącego Izby. Nowi posłowie od razu wybiorą nowego premiera, którym będzie lider zwycięskiej partii TISO, Péter Modior. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
0: Powracamy do informacji z kraju. Zmniejszana jest liczba strażaków dogaszających pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Wraz z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej jest ich ponad 300. W kluczowym momencie było ponad 1000 ratowników. Rzecznik Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Lublinie mówił Polskiemu Radiu, że kolejne jednostki wracają do macierzystych baz. Kapitan Tomasz Stachyra dodał, że do pracy przy dogaszaniu wróciły za to dwa śmigłowce.
3: Nasze działania wspierają bezzałogowe statki powietrzne, które lokalizują te miejsca. Zlokalizowały miejsce na terenie zabagnionym, na którym są jeszcze ogniska pożaru i dzisiaj piloci śmigłowców wykonają jeszcze kilka zrzutów właśnie w tym rejonie, żeby wykluczyć możliwość przenoszenia się ognia na inny teren.
0: Dogaszenie pożaru może zająć kilka dni, ale nie ma już ryzyka ponownego rozprzestrzeniania się ognia. Z dotychczasowych szacunków wynika, że spłonęło 300 hektarów lasu. Działaniami gaśniczymi objęty był obszar 1000 hektarów. Debaty, spotkania, koncerty i pikniki rodzinne. Tak będą wyglądały w kraju obchody Dnia Europy. Piknik patriotyczny pod hasłem Bezpieczni w Europie odbędzie się w Koninie. Rozpocznie go barwny korowód, który o 14.30 wyruszy z tamtejszego rynku. Rzeczniczka prezydenta Konina Aneta Avanias powiedziała, że sygnałem oficjalnie otwierającym piknik będzie wystrzał z armaty o 15.30.
4: Program tegorocznego wydarzenia jest bardzo bogaty. Szwadron kawalerii ziemi konińskiej bowiem zaprezentuje musztrę i obsługę słynnej taczanki z ciężkim karabinem maszynowym. Zobaczymy pokazy strzelania w wykonaniu 7. Dywizji Artylerii Konnej oraz przygotowania baterii przeciwlotniczej do boju.
0: Obchody Dnia Europy w formie pikniku zorganizowano z kolei w Słubicach i Frankfurcie nad Odrą, a w Warszawie liczne atrakcje przygotowało m.in. Centrum Multimedialne Europa Experience. Wstęp na wszystkie wydarzenia w ramach obchodów Dnia Europy jest bezpłatny.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Sobota dość chłodna i w wielu regionach z przelotnym deszczem, głównie na Suwalszczyźnie i Podlasiu. I tam dziś najniższa temperatura od 9 do 10 stopni. Na przeważającym obszarze kraju termometry pokażą od 15 do 17 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, głównie z kierunków północnych. Jutro ma być cieplej od 16 do 21 stopni, ale deszcz i chłód utrzyma się w północno-wschodniej części Polski.

0: Dzień dobry. Co Państwo sądzą? Pytam jak co sobotę w programie poświęconym badaniom. Dzisiaj badania społeczne, Centrum Badania Opinii Społecznej. W sprawie, która każdego prędzej czy później będzie dotyczyć, czyli w sprawie, której CBOS nadał kryptonim Senior 2.0. Razem ze mną w studio jest pani Małgorzata Omyło-Rudzka i pan Michał Feliksiak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Senior jest takim słowem, przynajmniej ja mam takie własne, osobiste odczucie, które ma być przyjazne, ale tak naprawdę przez wiele osób odbierane jest jako trochę lekceważące. Senior to jest ktoś inny, ktoś specyficzny, kto jest starszy. I pewnie rozumienie tego starszy zmienia się z czasem. Czy możecie Państwo najpierw powiedzieć, dlaczego w ogóle CBOS poświęcił duży raport tak zwanego laboratorium CBOS-u sprawom seniorów? Dlaczego to jest ważne?
1: Jesteśmy społeczeństwem, które się ewidentnie starzeje. Jest wiele przyczyn tego stanu rzeczy. Ja o wszystkich nie będę mówił. No niewątpliwie rodzi się za mało dzieci. Żyjemy coraz dłużej, więc przybywa osób 60+, czyli właśnie tych osób, które w naszych badaniach nazywamy seniorami, czy osobami starszymi. I teraz ostatnio troszeczkę w innym celu robiłem sobie takie zestawienie, które pokazywało cały dorobek badań CBOS od 1989 roku jeszcze pod kątem wieku. Sprawdziłem sobie, jaka była mediana wieku w wybranych latach. I co nam ta mediana mówi? Otóż mediana wieku, czyli taka wartość, która dzieli populację na dwie równe części, w 1989 roku i na początku lat 90. wynosiła lat 40. Czyli przeciętny dorosły Polak, bo tu podkreślam, CBOS zawsze badał dorosłą populację Polaków, miał lat 40. Obecnie, kiedy zobaczymy sobie, jak ta mediana wygląda dzisiaj, jest to 50. Czyli można powiedzieć, że ten przeciętny Polak w tym okresie, od początku lat 90., no, postarzał się około dekadę.
0: A dlaczego w takim razie Senior 2.0, co by to miało znaczyć i czy to jest sposób na nadanie nowej treści temu terminowi?
2: Rzeczywiście, z naszych badań wynika, tak, że styl życia seniorów zmienił się bardzo znacząco w ciągu ostatniej dekady. Pytaliśmy w naszych badaniach o style życia, o sposoby spędzania czasu przez osoby w wieku 60 lat i więcej w roku 2025 oraz 2016, czyli blisko dekada dzieliła oba badania i okazało się, że styl życia seniorów znacząco się zmienił. Bardzo wyraźnie przybyło osób korzystających z internetu, z komputera. Ponad dwukrotnie, przytoczę tu odsetki, w roku 2016 30% osób w wieku 60 lat i więcej zadeklarowało, że korzysta z komputera bądź internetu. Natomiast ostatnio ten odsetek wzrósł ponad dwukrotnie, 66%. I to było taką bezpośrednią inspiracją i impulsem do drążenia dalej tej kwestii i zauważyliśmy także szereg innych zmian w sposobie spędzania czasu przez seniorów.
0: Do tego jeszcze wrócimy za chwilę. Ja dla porządku chcę dodać, że wyniki badania CBOS Lab były prezentowane w Polskiej Agencji Prasowej w mijającym tygodniu i spotkały się z dużym zainteresowaniem. Myślę, że między innymi dlatego, że wyraźnie widać było w wynikach pewien paradoks, czyli starzejemy się jako społeczeństwo, ale jednocześnie młodniejemy. Na czym to polega? Michał Feliksiak.
1: Faktycznie, tak jak pani powiedziała, w badaniach obserwujemy pewien paradoks, który polega na tym, że wiek biologiczny ulega pewnej rekonfiguracji w, jeśli tak możemy powiedzieć, w wieku społecznym. Co to znaczy? Mamy na przykład takie pytania, które wymagają od respondenta zaklasyfikowania się. Jako osoba młoda, jako osoba w wieku średnim i jako osoba starsza. No i naturalnym byłoby, i tego też się spodziewaliśmy w wynikach, że ponieważ społeczeństwo jest przeciętnie coraz starsze, to będzie

gdzie rosła grupa osób, które identyfikują się właśnie jako osoby starsze. Co się okazuje? No, okazuje się, że ta grupa nie tylko nie zwiększa się, nie zwiększa swoich procentowych rozmiarów, ale ta grupa się zmniejsza. Mniej jest tych, którzy identyfikują się jako młodzi i mniej jest tych, którzy identyfikują się jako starsi. Pęcznieje natomiast

0: od Unii Europejskiej czy od Europy w obronności, no to jest zapominanie, że w innym przypadku uzależniamy się od Stanów Zjednoczonych i dostaw ze Stanów Zjednoczonych, które, jak pokazują ostatnie miesiące, czy nawet ten czas po tym, jak prezydentem został Donald Trump, mogą być niepewne, bo Stany Zjednoczone mają swoje interesy na całym świecie, mają otwartych kilka frontów i ten front europejski nie musi być najważniejszy. I już dzisiaj wiemy, że w związku z wojną na Bliskim Wschodzie dostawy broni amerykańskiej do Polski się opóźnią. W związku z czym my w Europie musimy uzyskać pewien poziom autonomii, jeżeli chodzi o obronność. To nie będzie pełna autonomia. To nie chodzi o zerwanie ze Stanami Zjednoczonymi.
1: Chodzi o balansowanie, prawda? Na linii Unia-Stany.
0: Tak, i powiększenie na tyle potencjału przemysłu obronnego europejskiego, do którego mają trafić pieniądze z SAFE, żeby on był w takich sytuacjach, kiedy opóźniają się dostawy, na przykład amunicji Stanów Zjednoczonych, był w stanie jakoś ten przemysł zastąpić. Więc pod tym względem program SAFE jest o tyle przełomowy, że on daje szansę, żeby Europa odbudowała swój przemysł obronny.
1: Panowie, a kto politycznie na tym zyskuje w krótkim terminie, krótkoterminowo i w dłuższej perspektywie? Koalicja rządząca czy Pałac Prezydencki do spółki z Prawem i Sprawiedliwością w kontekście programu SAFE? Pan profesor.
2: No na razie propagandowo wydaje się, że strona obóz rządzący, ponieważ nie tylko w kontekście SAFE-u tą tezę wyznaje, ale w ogóle ostatnie decyzje pana prezydenta i jego otoczenia politycznego plus chór posłów PiS-u powoduje, że no, pan prezydent sukcesywnie, ale jednak traci w oczach opinii publicznej, ponieważ no, popełnia po prostu polityczne błędy. Jako niedoświadczony polityk brakuje mu jakiegoś doradcy, który mógłby mu wskazać, w jaki sposób kreuje się politykę. Więc tutaj nie mówiłbym, że na sejfie w miarze krótkoterminowym, długoterminowym koalicja rządząca wygrywa. Raczej mówię o pewnym procesie, gdzie polityka obozu, znaczy Pałacu Prezydenckiego no, polega na popełnianiu gaf politycznych.
1: I Artur Bartkiewicz, kto zyska, kto straci na tym programie sejf w kontekście no, propagandy, jak to pan profesor też ujął?
0: No, narracyjnie na ten moment na pewno zyskuje rząd, dlatego że sondaże pokazują, że ponad połowa Polaków chce tych pieniędzy z SAFE. To jest, no, Polacy są raczej proeuropejscy i większość Polaków jednak nie podziela aż takich obaw wobec Unii Europejskiej jak wyborcy prawicowi. Jeżeli chodzi o obóz prezydencki, PiS czy Konfederację, które sprzeciwiają się SAFE, no to one zyskują w swoim elektoracie, bo one potwierdzają swój eurosceptycyzm, potwierdzają tą taką no, dążność do takiej pełnej suwerenności, żebyśmy w niczym w zasadzie nie byli zależni od jakichś instytucji czy organizacji zewnętrznych, zwłaszcza Unii Europejskiej, w stosunku do której, tak jak mówię, na prawicy panuje duża nieufność, dlatego że no, ten mainstream europejski nie jest jeszcze prawicowy, co może się oczywiście zmienić, ale na razie nie jest. Natomiast długoterminowo to, czy rząd na tym skorzysta, będzie zależało od tego, jak skutecznie te środki będą wydawane, bo jeżeli ten SAFE będzie realizowany skutecznie, jeżeli te pieniądze trafią do polskiego przemysłu obronnego, tak jak mają trafić, jeżeli przełożą się na zyski polskich przedsiębiorstw, które nie tylko będą realizowały kontrakty dla polskiej armii, ale zauważmy, że w ramach SAFE te kraje, to 19 państw Unii Europejskiej będzie robiło zakupy w Europie, one będą robiły zakupy też polskich zakładach zbrojeniowych, więc jeżeli te kilkadziesiąt miliardów, o których mówi minister Sobkowiak, Czarnecka, polski przemysł na tym dodatkowo zarobi, no to wtedy rząd oczywiście będzie miał bonus, bo w tych wszystkich rejonach, w których są firmy zbrojeniowe, no to przełoży się na taki realny, namacalny zysk dla pracowników tych firm, dla ich rodzin i tak dalej. Natomiast no, jeżeli będą problemy z wydatkowaniem tych pieniędzy, no to wtedy jakby prawica powie, a nie mówiliśmy, no i rząd będzie miał problem. Więc to zobaczymy w dłuższej perspektywie, ale na dzisiaj zyskuje raczej rząd. Mm-hmm.
1: Do gry wszedł też nowy szef BBN-u, Bartosz Grodecki, który no, skrytykował mocno ten polski rząd za to, że ten podpisał umowę SAFE. W odpowiedzi rzecznik rządu Adam Szłapka zarzucił mu, że albo kłamie, albo nie zna mechanizmu SAFE, na którym opiera się ten właśnie unijny program pożyczkowy. Zapytam panów właśnie o ten tak zwany reset, bo niektórzy przebąkiwali, że może nastąpi jakiś reset w kontekście tego, że mamy nowego szefa BBN-u, to nie jest już Cęckiewicz, jest nim Bartosz Grodecki. No właśnie, ale czy będzie według panów ten reset, czy nastąpi ten reset w relacjach BBN, Pałac Prezydencki, a obóz rządowy? Pan profesor Piotr Mickiewicz.
2: Nie sądzę, z tego względu, że grę polityczną w imieniu prezydenta nie będzie prowadził szef BBN-u, tylko pan minister Przydarz z panem ministrem Boguckim. A oni narzucają tematy, oni narzucają retorykę.

0: Ponadto nowy szef BBN-u jest oczywiście światłym człowiekiem, doświadczonym dyplomatą, bez pozycji politycznej, w związku z tym będzie urzędnikiem, a dodatkowo też, nazwijmy rzecz po imieniu, to jest człowiek, który tak samo jak pan minister Cenckiewicz ma ograniczoną wiedzę o polityce bezpieczeństwa, sposobie jej kreowania, kierowania działaniami wojskowymi, podnoszeniem potencjału bojowego sił zbrojnych. W związku z tym będzie prowadził działalność taką ukierunkowaną przez wymienionych przeze mnie wcześniej polityków w imię tego nurtu, który będzie dominował w Pałacu Prezydenckim. A dopóki będzie dominował ten nurt rywalizacyjny z obozem rządzącym, to będzie uczestniczył w kreowaniu różnych incydentów mogących mieć znaczenie bardziej w rywalizacji pomiędzy obozami politycznymi, a nie kreowaniu polityki bezpieczeństwa. W związku z tym ja tutaj nie wierzę w żaden reset. Być może zmieni się tylko to, że Pałac Prezydencki będzie mniej oporny, jeżeli chodzi o nominacje, bo pan Cenckiewicz patrzył na to przez pryzmat wyimaginowanej współpracy z nie wiadomo z kim, czy to przez pryzmat swoich doświadczeń z badania funkcjonowania wojskowych służb informacyjnych w latach 90. ubiegłego wieku.
1: I Artur Bartkiewicz, czy pan Bartosz Grodecki, nowy szef BBN-u, może się okazać taką wersją light Sławomira Cenckiewicza, mówiąc w skrócie?
2: Znaczy, ja myślę, że to będzie jednak zupełnie inny szef BBN niż Sławomir Cenckiewicz. Sławomir Cenckiewicz ma jednak taki wyraźny profil polityczny. Było wiadomo, że on, wchodząc do kancelarii prezydenta Nawrockiego, miał być takim trochę biczem na Donalda Tuska, bo wiadomo, że Sławomir Cenckiewicz, znamy jego stosunek do Donalda Tuska i wiemy, że on wręcz zarzuca obecnemu premierowi wręcz zdradę i jakieś tutaj konszachty z Rosjanami. Pamiętamy, że był szefem tej komisji, która badała rosyjskie wpływy i która też formułowała różne zarzuty pod adresem nie tylko zresztą Donalda Tuska. Minister Grodecki będzie niewątpliwie bardziej właśnie urzędnikiem. To na pewno usprawni się komunikacja między MON-em a BBN-em, dlatego że nie będzie już tego problemu dostępu do informacji niejawnych. On wydaje się często doprowadzał do problemów komunikacyjnych, nawet jeżeli chodziło o jakieś sprawy techniczne, informowanie się. Mnie się przypomina sprawa tej nieszczęsnej rakiety, która w wyrykach trafiła w budynek mieszkalny. Wtedy Pałac Prezydencki twierdził, że nie otrzymał takich informacji. Po wyjaśnianiu sprawy okazało się, że otrzymywał, ale jako że szef BBN-u nie mógł uczestniczyć w spotkaniach, tylko uczestniczył któryś z jego wówczas zastępców, to tam pojawiły się jakieś problemy z przekazywaniem informacji. No i wyszło jak wyszło, że prezydent twierdził, że czegoś nie wiedział, a rząd mówił, że to przekazywał. Takich problemów już nie będzie, bo minister Grodecki będzie mógł uczestniczyć w tych spotkaniach. Natomiast jakiegoś poważnego resetu nie będzie, chociażby już ta wypowiedź o sejf nowego szefa BBN-u w sytuacji, kiedy on jeszcze niedawno doradzał jednej ze spółek zbrojeniowych, która tego sejf chciała. Pokazuje, że jednak pewne takie serwituty, jeżeli chodzi o politykę, będzie musiał, że tak powiem, przekazywać i realizować jednak linię polityczną Pałacu Prezydenckiego. Ja liczę, że na lepszą komunikację właśnie z MON-em w takich sprawach technicznych. Być może będzie mniej konfliktów przy nominacjach, to co zostało już powiedziane. No i w takiej współpracy codziennej w zakresie obronności być może będzie lepiej. Natomiast linia Pałacu Prezydenckiego jest jasna. Karol Nawrocki chce, będziemy pewnie jeszcze o tym mówić, chce zmieniać konstytucję, chce zmienić też rząd, bo cały czas o tym mówi. No trudno tutaj spodziewać się, że coś w tej kwestii się zmieni.
1: To teraz krótki cytat z premiera Donalda Tuska. Wciąż nie wiem, dlaczego dla prezydenta Nawrockiego miliardy z programu SAFE dla polskiego wojska są złe, a zonda krypto jest dobra. To napisał szef rządu Donald Tusk. No i właśnie przejdźmy do zonda krypto i w ogóle ustaw o kryptoaktywach. No wydaje się, że tutaj prezydent w kwestii ustawy o kryptoaktywach regulującej ten rynek nie ma dobrego ruchu, bo jeśli podpisze ustawę rządową, no to przyzna się do tego, prawda, że od początku nie miał racji stosując prawo weta, a z kolei trzecie weto narazi prezydenta na zarzuty, że nie chce regulacji tego rynku, tego zepsutego, można powiedzieć, rynku, który za sprawą afery zonda krypto kojarzy się z potężnymi oszustwami. Co zrobi prezydent? Jakie ma tu wyjście, pan profesor Piotr Mickiewicz?
0: No, zgadzam się z panem redaktorem, że pan prezydent sam się zapędził do narożnika bokserskiego i w zasadzie w tej chwili za podwójną gardą musi wymyślać, jak z tego narożnika się wymknąć. Prawdopodobnie chyba zakończy to się takim oto malutkim kompromisem, to znaczy, że rząd, mając świadomość, że nie ma sensu dalej brnąć w ten spór polityczny,

0: Polityczny, jeżeli chodzi o zonda krypto, bo on nie służy obu stronom, paradoksalnie, bo prędzej czy później, wraz z wydłużającym się okresem po prostu funkcjonowania tego bezładu, rząd także zacznie być postrzegany jako współodpowiedzialny za tą aferę finansową i prawdopodobnie dojdzie do jakiegoś tam małego uwzględnienia propozycji pana prezydenta, tak żeby dać mu szansę wyjść z twarzą, co pewnie będzie wykorzystywane także propagandowo przez obóz rządzący, że pan prezydent pod presją rzeczywistości zrozumiał, że jego polityka nie do końca była przemyślana, a pan prezydent prawdopodobnie to jak będzie umiał wykorzystać sytuację, zwróci całe odium na pana ministra Boguckiego.
1: I Artur Bartkiewicz, jakie tutaj ma wyjście z tej całej sytuacji Karol Nawrocki? Ponieważ no, on chyba się zakiwał, można powiedzieć.
2: No tak, błędem prezydenta było to, że nie zrealizował tego, o czym mówił minister Bogucki. To znaczy w momencie przy pierwszym wecie minister Bogucki, który stawiał te zarzuty, zresztą prezydent stawiał te same, że ta regulacja jest nadmiarowa, że oni nie są przeciw regulacji, tylko są przeciwko nadmiarowości tej regulacji. I pas prezydencki nie poszedł za ciosem, to znaczy nie przedstawił swojego projektu na tamtym etapie, bo była zapowiedź tego projektu, a potem, kiedy okazało się, że on nie został złożony, to minister Bogucki tłumaczył, że pałac prezydencki nie złożył, no bo i tak on ten projekt nie byłby procedowany. No ale to jest takie słabe tłumaczenie, no bo nie została podjęta nawet próba. Pamiętajmy, że Karol Nawrocki obiecywał, że on będzie aktywny, jeżeli chodzi o inicjatywy ustawodawcze, tutaj się na to nie zdecydował. I teraz ten projekt prezydencki, który został złożony, proszę zwrócić uwagę, że on jest po pierwsze oparty na projekcie rządowym, a po drugie jest niemal tak samo obszerny jak projekt rządowy. Jakby cała ta narracja Karola Nawrockiego, która była skierowana głównie do elektoratu Konfederacji, bo to stamtąd głównie szedł ten sygnał, że to jest ten rynek ma być przeregulowany, co nie jest dobre. Wiadomo, że wyborcy Konfederacji nie lubią nadmiernej ingerencji państwa w zasadzie w nic, a wszelkie przeregulowania, no to już działają na nich jak płachta na byka. Więc z jednej strony była narracja o przeregulowaniu, a teraz mamy przedstawiony projekt, który jest w zasadzie tak samo obszerny jak projekt rządowy. Więc tutaj wydaje się, że faktycznie prezydent trochę się zakiwał i znalazł się w sytuacji, w której no, będzie musiał podpisać ustawę, chociaż zgadzam się, że prawdopodobnie będzie tutaj jakiś kompromis. Być może że będzie tak, że ten projekt prezydencki, projekt rządowy i projekt Polski 2050, bo jest jeszcze taki projekt, być może zaczną być rozpatrywane łącznie i powstanie jakieś takie niby kompromisowe rozwiązanie, ale ono, biorąc pod uwagę, znowu wrócę do tego, że projekt prezydencki to jest w zasadzie projekt rządowy z niewielkimi zmianami, będzie łatwo narracyjnie rządowi przedstawić, że to jest jednak sukces rządu, że ten upór prezydenta był zupełnie nieuzasadniony. No, prezydent będzie mógł odpowiedzieć, że no, poszedł na kompromis, bo rząd nie chciał jakby w pełni wypełnić jego próśb czy jego apeli, ale jednocześnie no, tego projektu, jaki on miałby być, kilkustronicowy, jak mówiono, bo takie regulacje powoływano się na kilkustronicowe bodaj w Czechach, takie regulacje. No takiego projektu nie zobaczyliśmy, więc tutaj chyba na sprawie zonda krypto pałac prezydencki traci, ewidentnie jest w defensywie i wydaje się, że to bardziej pałacowi zależy, żeby tę sprawę zamknąć, więc ten kompromisowy projekt to i tak będzie, myślę, tak w stronę rządu, bo rząd chyba mógłby sobie pozwolić jeszcze raz wymusić trzecie weto, no bo w przypadku zawetowania po raz trzeci to byłoby jednak mniej zrozumiałe dla opinii publicznej, co tak naprawdę robi prezydent, niż co tak naprawdę robi rząd, no bo rząd by mówił, że on stara się cały czas zrealizować to, a prezydent mu tutaj wkłada kij w szprychy.
1: No najpewniej w nadchodzącym tygodniu podczas posiedzenia Sejmu będzie no po raz trzeci Sejm i Senat uchwalą ustawę, która ma chronić osoby inwestujące na tym rynku. To słowa Macieja Berka. Ale dalej, Maciej Berek, czyli minister nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Polski z kancelarii premiera, mówił, że tym razem prezydent Nawrocki nie ma już żadnych argumentów przeciwko tej ustawie, tym bardziej po tym, jak skierował do Sejmu projekt, który, no tak jak Artur Bartkiewicz wspomniał, jest niemal dosłownie skopiowanym projektem rządowym. Pan profesor Piotr Mickiewicz.
0: No, generalnie zgadzam się, no, tylko że musimy patrzeć na to zarówno w kontekście merytorycznym. Jeżeli popatrzymy tylko w kontekście merytorycznym, no to oczywiście pan minister ma rację, bo to jest de facto skopiowany projekt rządowy z drobnymi poprawkami. Natomiast to jeszcze drugą częścią tej analizy musi być odbiór społeczny i tak jak pan redaktor Bartkiewicz.

0: mówił. Ten odbiór jest kierowany ku wyborcom prawicowym, ku wyborcom, którzy nie mają kontaktu z kryptowalutami, którzy i tak wierzą prezydentowi, bo tak powiedział prezydent. W związku z tym też nie powiedziałbym, że to będzie duża strata, jeżeli chodzi o ocenę działań pana prezydenta, tylko właśnie ta narracyjno skierowana ku elektoratowi Konfederacji spowoduje, że te koszty będą stosunkowo mniejsze niż można by się było spodziewać, analizując w ogóle postawę pana prezydenta wobec ustawy, czytając ją i znając jej konsekwencje.
1: W tym tygodniu prezydent również skierował do Senatu wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. No i inicjatywę Nawrockiego popierają politycy Prawa i Sprawiedliwości, to nie dziwimy się. Sceptycznie podeszła Konfederacja, Krzysztof Bosak, do całej inicjatywy. No tam były zarzuty o to, że źle zredagowane pytanie referendalne przez obóz prezydencki jest. Ale pytanie do panów, czy to referendum jest krokiem do wyjścia Polski z Unii Europejskiej? Artur Bartkiewicz.
2: No, pytanie jest sformułowane w taki sposób, że wynik takiego referendum można by było przewidzieć, bo pan prezydent chce zapytać o to de facto, czy Polacy chcieliby płacić więcej za prąd, czy nie, bo tak formułuje to pytanie. No, wiadomo będzie, że powiedzą Polacy, że nie chcą płacić więcej za prąd, a pytanie jest tak sformułowane, że w ten sposób odrzucą politykę Unii Europejskiej. To jest o tyle niebezpieczne, że zorganizowalibyśmy wtedy referendum, w którym wygrałaby opcja eurosceptyczna, mimo tego, że większość Polaków jest za Unią Europejską. Ale to mógłby być rzeczywiście pierwszy krok do jakiejś takiej zmiany nastrojów społecznych i otwieranie tej puszki Pandory jest nam zupełnie, zupełnie niepotrzebne.
1: To po co robi to prezydent teraz, próbując narzucić, nie wiem, narrację, opowieść, zdominować koalicję rządzącą, jeśli chodzi właśnie o tą opowieść o Polsce?
2: Wydaje się, że tak. Prezydent robi to głównie dlatego, że on wie, że do tego referendum nie dojdzie. Dlatego, że zgodę na rozpisanie takiego referendum musiałby wyrazić Senat. A w Senacie większość ma koalicja rządząca. No i ona świadoma jakby tego wszystkiego, o czym mówiłem, się na to nie zgodzi. I to wie i koalicja rządząca, i wie to prezydent. Natomiast prezydent w ten sposób pokazuje, że jest proaktywny. U nas na łamach Rzeczpospolitej kilka razy pisał już o tym Michał Kolanko, że w kancelarii prezydenta jest tak zwany algorytm Karola Nawrockiego i chodzi o to, żeby ten model prezydentury nie był taką pasywną prezydenturą tylko głowy państwa, która reprezentuje państwo, ale aktywną, która narzuca tematy, która stwarza wrażenie, że próbuje realizować jakąś politykę. Wiadomo, że prezydent w polskim systemie politycznym, póki on jest taki, jaki jest i póki nie ma tej konstytucji nowej generacji, jednak nie pełni roli kreacyjnej. Ma oczywiście pewne uprawnienia. Głównie to są uprawnienia jednak blokujące i tu mam na myśli to weto. Natomiast na czele egzekutywy stoi premier, a jeżeli chodzi o legislatywę, no tutaj decyduje większość rządząca. Więc prezydent, zgłaszając takie inicjatywy, pokazuje, że jest aktywny, że chce coś robić, no ale nie pozwala mu na to większość. A wybrał sobie prezydent akurat Zielony Ład i akurat kwestie kosztów energii, bo wie, że to jest taki temat, który Polaków zainteresuje, że być może zmusi rząd do jakiegoś przyznawania racji prawicy, że Zielony Ład nie był do końca słuszną koncepcją, mimo że został zaakceptowany między innymi przez rząd Mateusza Morawieckiego i był promowany przez komisarza z PiS-u Janusza Wojciechowskiego. Ale to jest o tyle też bezzasadne pytanie, że Unia Europejska już i tak się wycofuje z wielu postanowień Zielonego Ładu i to jest raczej takie właśnie trochę populistyczne wrzucenie tematu, w którym prezydent może ugrać polityczne punkty bez ryzyka. To znaczy do tego referendum wiadomo, że nie dojdzie.
1: I pan profesor Piotr Mickiewicz, referendum krokiem do polexitu?
0: To znaczy doświadczenia brytyjskie pokazują, że małymi krokami, tak pozornie mało znaczącymi, można doprowadzić do wzrostu nastrojów antyeuropejskich i na to musimy zwrócić uwagę. Natomiast ja bym tutaj zgodził się z panem redaktorem Bartkiewiczem i jakby to kontynuował tą myśl. To znaczy, że to jest stricte populistyczny ruch mający pokazać, że prezydent chce być kreatorem polskiej polityki, ale mu się nie do końca pozwala. W związku z tym trzeba przemyśleć system polityczny w Polsce. Natomiast ja tutaj się obawiam, że owszem, w wymiarze krótkookresowym to może przynieść jakąś

0: popularność panu prezydentowi i być może przykryć właśnie te konsekwencje stosunku do kryptowalut i zondo krypto. Natomiast w wymiarze długofalowym wydaje mi się, że właśnie to, co też pan redaktor podkreślił, Unia sama wycofuje się z niektórych reguł zapisanych w Zielonym Ładzie. W związku z tym te obciążenia przewidywane, jeżeli chodzi o obywateli państw członkowskich, jeżeli chodzi o ceny energii, zostaną zmniejszone. Poza tym patrzmy także na kontekst międzynarodowy. Rząd ma doskonały argument, mówiąc dzisiaj w perspektywie kilkunastu miesięcy o cenach energii, benzyny, paliw i tak dalej, wskazując na Zatokę Perską i błędy polityczne Donalda Trumpa, i może spokojnie mówić, przecież to największy sojusznik pana prezydenta spowodował ten skok cen energii elektrycznej, paliwa, etc., z którym musimy się dzisiaj borykać. Mhm.
1: Panowie, ta cała ofensywa prezydenta Nawrockiego, no i o tematach, o których rozmawiamy już pół godziny ponad, no to wszystko się wpisuje w system, można powiedzieć, prezydencki, którego chyba głowa państwa i jego otoczenie chcą wprowadzić w Polsce. Artur Bartkiewicz, czy system prezydencki byłby lepszy od tego, który mamy obecnie, czyli parlamentarno-gabinetowy?
2: To znaczy, bo problemem z polskim ustrojem jest to, że my nie mamy do końca ani jednego, ani drugiego. I na to zwraca uwagę zresztą prezydent i pod tym względem ma rację, bo ta taka dwoista polska egzekutywa, czyli to, że premier, tak naprawdę na czele egzekutywy, na czele rządu stoi premier, ale prezydent ma bardzo silny mandat społeczny, ponieważ pochodzi z wyborów powszechnych i dysponuje tym silnym jednak wetem, który umożliwia w warunkach kohabitacji, no tak naprawdę paraliżowanie inicjatyw, wielu inicjatyw ustawodawczych koalicji rządzącej. Ten miks w polskim ustroju mógłby być no, takim równoważącym nieco te władze, ale zwłaszcza od kiedy prezydentem został Karol Nawrocki, widzimy, że nadużywanie go prowadzi do sytuacji no, takiej, w której prezydent chciałby rządzić, ale nie może, więc uniemożliwia rządzenie rządowi, no a rząd powinien rządzić, ale też nie może do końca, ponieważ prezydent mu blokuje. I pod tym względem rzeczywiście być może należałoby rozpocząć dyskusję na temat tego, czy nie powinniśmy się zdecydować na przesunięcie się w jedną albo w drugą stronę, bo problemem polskiej konstytucji spośród dwóch kandydatów reprezentujących dwie największe siły polityczne, to znaczy, że wcale nie znaczy, że będzie nami rządziła większość, jak mówi prezydent Nawrocki, tylko rządzi najsilniejsza mniejszość, a różne mniejszościowe grupy, które chciałyby mieć jakiś wpływ na władzę wykonawczą, de facto tego nie mogą mieć. W systemie parlamentarno-gabinetowym, kiedy rząd musi być tworzony przez jakąś koalicję kilku partii, nawet takie poglądy mniejszościowe, które na przykład są reprezentowane przez partie mające 5-8%, mają szansę wejść dojść do władzy i jakby no, być realizowane. Więc większa część obywateli czuje się reprezentowana. Poza tym system parlamentarno-gabinetowy jest bardziej zgodny chyba z tradycją europejskiego parlamentaryzmu i gdybyśmy mieli zmieniać, to ja sądzę, że powinniśmy iść raczej w tę stronę, ale wbrew temu, co mówi prezydent Nawrocki, wcale nie mamy momentu konstytucyjnego, ponieważ nie ma w Polsce konsensusu co do zmiany ustroju i nieufność między obiema stronami politycznego sporu jest tak duża, że szans na zmianę konstytucji tak naprawdę nie ma, więc to jest otwarcie kolejnego tematu, który do niczego nie doprowadzi, jedynie do ewentualnych właśnie ugrywania sobie jakichś punktów politycznych.
1: No właśnie, no był taki sondaż w tym tygodniu Instytutu Polster dla Superekspresu, gdzie Polacy no niemal jednoznacznie się wypowiedzieli, że oni dobrze oceniają obecną konstytucję i nie chcą jej zmian, nie chcą zmiany ustawy zasadniczej, panie profesorze.
0: No tak, to znaczy ja zgadzam się z tą diagnozą i pana redaktora Bartkiewicza, bo faktycznie tak było, że myśmy tą konstytucję najpierw stworzyli przeciwko Lechowi Wałęsie, a następnie dopisywaliśmy akapity pozwalające na zajęcie jakiejś istotnej pozycji w systemie politycznym państwa polskiego prezydentowi, którym był właśnie Aleksander Kwaśniewski. To jest ten grzech pierworodny naszej konstytucji. Natomiast nazwijmy rzecz po imieniu. To jest kolejny ruch propagandowy pana prezydenta, bo po pierwsze nie ma szansy zarówno w tym, jak i w przyszłym parlamencie na zawiązanie konsensusu, który pozwoliłby przegłosować wymaganą większością głosów projekt konstytucji. Po drugie, pan prezydent sam chyba sobie strzelił nieświadomie gola do własnej bramki, ponieważ nie

0: określił, w jakim kierunku chciałby, aby nowa konstytucja określała system polityczny Polski. Właśnie, czy to ma być system prezydencki, czy to ma być system parlamentarno-gabinetowy. I powiedzenie, zmieńmy coś po to, żeby zmienić, no, zostało odebrane przez społeczeństwo tak, jak zostało odebrane. W związku z tym coraz celniejsze będą stwierdzenia podawane przez obóz rządzący, że należy, zamiast zmieniać konstytucję, pan prezydent powinien zająć się przestrzeganiem konstytucji. I myślę, że taka narracja odbierze tą próbę podjęcia tego tematu panu prezydentowi dosyć skutecznie. Zwłaszcza, że jak widzimy, pan minister Żurek jednak będzie wykazywał, ja nie wiem, czy obroni się w to przed sądem, ale będzie wykazywał i to będzie propagandowo bardzo mocno nagłaśniane, będzie nagłaśniał te fakty łamania prawa przez polityków PiS-u w poprzednich kadencjach. W związku z tym też będzie ta narracja wzmacniana, że lepiej przestrzegać prawa niż na siłę zmieniać prawo nie wiadomo w jakim kierunku.
1: A może dobrym rozwiązaniem byłoby to, żeby prezydenta wybierał parlament, Artur Bartkiewicz?
2: No tak, tylko że no to znowu wymagałoby jednak, bo gdybyśmy mieli system klasyczny parlamentarno-gabinetowy, to tak by właśnie było. I wtedy jakby nie ma tej dwoistości egzekutywy, bo prezydent wtedy jest reprezentantem państwa polskiego na zewnątrz, jest jego takim uosobieniem, ale nie ma uprawnień. To jest sytuacja podobna trochę do tego, jak jest na przykład w Niemczech. Tam właśnie parlament, Zgromadzenie Narodowe wybiera, chociaż ono tam się federalne.
1: No i wtedy rząd, prawda, rząd skutecznie rządzi, nie ma tego klinczu, prawda, między obozami prezydenckim a rządowym. Może to jest dobre
2: wyjście. Dokładnie tak, tylko problemem jest po pierwsze to, że Polacy chyba się przyzwyczaili do tego, że wybierają prezydenta w wyborach powszechnych, bo to są takie wybory, które, przypomnijmy, cieszą się w Polsce największą popularnością. Oprócz tych niezwykłych wyborów z 2023 roku parlamentarnych, to co do zasady było tak, że to wybory prezydenckie miały dużo większą, znacząco większą frekwencję niż wybory parlamentarne, bo one są takie bardziej wyraziste. Mamy kandydatów, no, konkretnych kandydatów, którzy się ze sobą ścierają. Można nawet, jeżeli ktoś nie jest zainteresowany polityką, to łatwo może się zorientować w sytuacji, widzi, kto tutaj jest przeciwko komu. W wyborach parlamentarnych to już tak nie jest, bo mamy listy, mamy wielu kandydatów, większość z nich jest dla większości Polaków jednak mniej znanych niż ci pojedynczy kandydaci na prezydenta. Więc jakby przejście na wybór przez Zgromadzenie Narodowe prezydenta wymagałoby rozpoczęcia właśnie jakiejś takiej debaty w Polsce, która jednak jest niemożliwa, bo znowu wrócę do tej wcześniejszej myśli. Ona jest niemożliwa dlatego, że między głównymi siłami politycznymi w Polsce panuje tak duża nieufność. One nie uważają się za partnerów czy rywali w dyskusji, ale wręcz za wrogów śmiertelnych. I jak można w takich warunkach no, budować jakiś konsensus? Nawet jakby ktoś przedstawił racjonalne argumenty, że rzeczywiście porozmawiajmy. Może tego prezydenta będziemy wybierać przez Zgromadzenie Narodowe, to druga strona powie, ha, chcecie grzebać przy konstytucji, żeby osłabić naszego prezydenta. Jak ta strona powie, że wzmocnijmy uprawnienia prezydenckie i może przejdźmy na semiprezydencki czy prezydencki system, no to tutaj koalicja rządząca powie, tak, chcecie, bo wy macie pałac prezydencki. To jest jakby no, na poziomie teoretycznym możemy o tym rozmawiać, ale praktycznie jest to nie do zrealizowania.
1: No, wpisaliśmy sobie do tej konstytucji głowę państwa, prawda, jako trzecią, no można powiedzieć jednoosobową izbę parlamentu, która w rzeczywistości dominuje nad pozostałymi. Są te weta niemal permanentne ze strony Karola Nawrockiego. No i co dalej? Jeśli nawet koalicja utrzyma władzę, to prezydentem będzie przez najbliższe lata jeszcze Nawrocki, tak? Więc będziemy mieli znowu ten klincz. Nie będzie tej sprawczości, pan profesor Piotr Mickiewicz.
0: No nie będzie, ale no musimy funkcjonować w takim systemie politycznym, jakim funkcjonujemy. No, nie zmienimy konstytucji, zarówno z powodów rozkładu głosów i wzajemnych relacji polskich ugrupowań politycznych, ale ponadto my pamiętajmy jeszcze o tym, że zmiana konstytucji, czy wprowadzenie nowej konstytucji wiąże się z referendum, które uznajemy za obowiązujące w sytuacji, kiedy frekwencja wyniesie powyżej 50% i za będzie głosować powyżej 50% uczestników tegoż referendum. W związku z tym tak naprawdę konstytucja w Polsce jest niezwykle trudno zmienialna. i musimy się do tego jak

0: by przyznać, zwłaszcza, że tak jak pan redaktor Bartkiewicz powiedział, społeczeństwo nie jest chyba zainteresowane w ogóle dyskusją konstytucyjną. W związku z tym ten pad będzie trwał. Musimy się nauczyć żyć w kohabitacji. Pytanie, na ile uda się zwaśnionym stronom w perspektywie jakiegoś przekonania, że ta kohabitacja musi funkcjonować i państwo także musi funkcjonować, ograniczyć te pola napięć i jednak przyjąć, że istnieje poza rywalizacją polityczną także interes polityczny państwa. Ja ciągle mam nadzieję, że ta polska klasa polityczna do tego dorośnie. Być może pod wpływem wstrząsu w postaci jakiegoś gwałtownego spadku poparcia dla partii politycznych, czy też dla instytucji prezydenta, jaka może mieć miejsce w opinii społecznej, bo społeczeństwo też powoli jest już zmęczone z tego, co widać nawet po sondażach, tymże szpatem, tą w zasadzie bardzo nerwową, nie mającą żadnych argumentów merytorycznych debatą polityczną w tym kraju.
1: Panie profesorze, to jeszcze pana dopytam, a może dobrym pomysłem byłoby to, żeby to parlament wybierał prezydenta. Co pan o tym sądzi?
0: To znaczy, ja też od dawna mówię, że że w naszej tradycji politycznej, w naszym systemie politycznym raczej system prezydencki, czy też dominujący polityk nad państwem źle się kojarzy i ten system parlamentarno-gabinetowy powinien być tym systemem, który funkcjonuje w Polsce, ale wrócę do tego, co powiedziałem. Niestety na dzień dzisiejszy nie widzę możliwości akceptacji przez społeczeństwo zaproponowanego projektu konstytucji, który także nie powstanie ze względu na rywalizację obozów politycznych. Także
1: panowie,
0: nie ma takiej możliwości.
1: Tak, zostało nam panowie 10 minut do końca, więc na koniec porozmawiajmy troszeczkę o drugiej stronie, czyli Prawo i Sprawiedliwość. Tam wydawało się, że doszło do tych dwóch kolacji słynnych, nocnych, między Kaczyńskim a Morawieckim. Przybył też Czarnek na drugą kolację. Tymczasem po kilku dniach Morawiecki zaczął bojkotować, tak można powiedzieć, spotkania władz PiS. Mimo że jest wiceprezesem partii, to nie przychodzi na słynny PKP. Artur Bartkiewicz, czy mamy do czynienia znowu z kolejną odsłoną wojny wewnętrznej w Prawie i Sprawiedliwości? Czy o co tam chodzi?
2: Tak, no ta wojna, tak znaczy wojna, ten taki konflikt o strategię PiS-u tak naprawdę się nie skończył i on się prawdopodobnie nie skończy aż do wyborów albo do ewentualnego wypchnięcia środowiska Mateusza Morawieckiego z PiS-u, no bo to Mateusz Morawiecki jest obecnie słabszy w PiS-ie, dlatego że wyraźnie widać, że Jarosław Kaczyński opowiada się raczej obecnie za tym obozem tak zwanych maślarzy. Natomiast to jest, jakby obie strony są skazane na konflikt, dlatego że strategia ich polityczna jest wzajemnie się wyklucza, bo wiemy, że Przemysław Czarnek chce odwoływać się do bardziej prawicowego, bardziej eurosceptycznego elektoratu, próbować łowić wyborców tam, gdzie złowiła ich Konfederacja Korony Polskiej, odzyskać jakby dominującą pozycję po takiej najbardziej prawej stronie, to znaczy bardziej docisnąć ten PiS do prawej ściany, ograniczyć tak naprawdę poparcie dla partii Grzegorza Brauna, bo z perspektywy PiS-u najlepiej by było, jakby Konfederacja Korony Polskiej nie weszła do przyszłego parlamentu i najlepiej jakby większość jej wyborców przeszła z powrotem do PiS-u, no bo układanie się w koalicję z obiema konfederacjami sprawiłoby, że no PiS mógłby rządzić, ale były to bardzo trudne rządy, prawdopodobnie pełne różnych takich napięć i wręcz politycznych skandali. Wiemy, jakim politykiem jest Grzegorz Braun, a gdyby wszedł do koalicji rządzącej, no pewnie chciałby dla siebie jakiegoś fotela ministerialnego. Możemy sobie wyobrazić, jak to by wyglądało i w PiS-ie też sobie to wyobrażają. Tu dochodzi też problem amerykański. Wiemy, że Amerykanie bardzo co najmniej sceptycznie patrzą na Grzegorza Brauna jako członka przyszłego rządu i sygnalizują to wręcz wprost. To przypomnę ten wywiad ambasadora Rose'a dla Rzeczpospolitej właśnie. Natomiast z drugiej strony Mateusz Morawiecki chciałby zrobić z PiS-u taką trochę europejską, bardziej jednak prawicę. Mateusz Morawiecki nie jest być może euroentuzjastą, ale można by było go określić eurorealistą. Na pewno nie jest eurosceptykiem i on chciałby łowić wyborców po tej takiej centroprawicowej stronie. On bardziej chciałby pewnie otworzyć PiS na byłych wyborców Polski 2050, być może wciągnąć w koalicję PSL, no budować zupełnie co innego. Jakby nie da się naraz realizować obu tych wizji.

0: Można by było z tych obu frakcji zrobić dwa skrzydła takiej szerokiej partii, takiej jaką PiS kiedyś był, ale to by wymagało dominującej jakby pozycji PiS-u po prawej stronie, bo PiS mógłby sobie pozwolić na posiadanie takich szerokich skrzydeł, gdyby nie miał tych obu konfederacji, które z nim rywalizują. No ale jeżeli je ma, no to musi się jakoś wobec nich pozycjonować. I no to ta strategia, którą przyjął Przemysław Czarnek i którą, jak wydaje się, akceptuje Jarosław Kaczyński, wymaga właśnie walki raczej po tej, żeby powrócić do roli dominującej na prawicy. W związku z czym no, Mateusz Morawiecki nie ma teraz dostępu do tego słynnego ucha prezesa i walczy o tak naprawdę przetrwanie w PiS-ie, o to, żeby miał tam jeszcze jakieś znaczenie i będzie walczył. A takie to ostatnie już zdanie, bojkotowanie tego PKP-u to takie podkreślanie swojej suwerenności w tym PiS-ie, że to nie jest tak, że on się podporządkował, spotkał się na tych kolacjach, ale nie podporządkował się Przemysławowi Czarnkowi, wciąż ma własne zdanie, wciąż realizuje swoją agendę i wciąż mógłby z tego PiS-u wyjść i w ten sposób będzie szachował prawdopodobnie władzę, żeby nie ograniczały jego wpływów.
1: No w ostatnich dniach pojawiło się konkurencyjne wobec Stowarzyszenia Rozwój Plus Morawieckiego inne stowarzyszenie, na którego czele mają stanąć Jacek Sasin albo Czarnek, o tym się też mówi. Panie profesorze, pan Piotr Mickiewicz, czy czeka nas wewnętrzna wojna w PiS-ie do wyborów?
2: Ona już trwa, no bo pan premier Morawiecki nie ma wyjścia innego niż pozostanie w PiS-ie do wyborów ze względu na to, że po prostu nie ma ani odpowiedniego finansowania, albo ani struktur, które mogłyby zorganizować kampanię wyborczą jego kandydatów. On musi przepchnąć maksymalną liczbę swoich zwolenników na listy wyborczej, umieścić je we właściwej kolejności. I dopiero potem może rozważać ewentualne wyjście z PiS-u, ale raczej stawiałbym, że jego celem przecież liczy na to, że słaby wynik PiS-u i tej oferty prawicowej spowoduje, że Jarosław Kaczyński albo będzie musiał zrezygnować i namaścić go jako lidera, albo wystąpi sam z propozycją przejęcia władzy, wskazując na błędy kierownictwa partii, które doprowadziło do słabego wyniku wyborczego. Więc to jest, moim zdaniem, to jest strategia Morawieckiego. Natomiast pytanie istotne tutaj jest, brzmi w ten sposób. Czy na pewno Czarnkowi radykalizacją uda się przekonać zwolenników Konfederacji Brauna? Na dzisiaj widać, że jego aktywność nie do końca pozwala na osiągnięcie tego celu. Co do Konfederacji jako takiej, nie sądzę, aby się udało tym przekazem. Natomiast czy uda się przekonać zwolenników pana Brauna, też mam obawy, ponieważ jest to pewien zakon zamknięty fanatycznie oddanych postaci pana Brauna zwolenników i w zasadzie jedyną rzeczą, która mogłaby zmienić ich nastawienie, byłoby aresztowanie czy skazanie pana Brauna za te działania, które podjął już wcześniej po uchyleniu immunitetu, ale ja nie sądzę, żeby obóz rządzący taki prezent panu prezesowi Kaczyńskiemu zrobił.
1: No, mówimy, że iskrzy w Prawie i Sprawiedliwości, ale też iskrzy w Konfederacji, to z tego tygodnia wydarzenie. Sławomir Mentzen stwierdził, że główną dowodzący polskiej armii generał Wiesław Kukuła jest, cytuję, nienormalny i nie ma kompetencji, żeby być kapralem. No, wszyscy wiemy, wypowiedź spotkała się z powszechną krytyką nawet z obozu prezydenckiego, ale co ciekawe, to także no, szef skrzydła Narodowego Konfederacji, czyli Krzysztof Bosak, nazwał wypowiedź Mentzena obraźliwą i niezgodną z prawdą. Artur Bartkiewicz, czy tam też dochodzi do jakiejś wojenki na linii Bosak-Mentzen w Konfederacji?
0: Może nie do wojny, natomiast no, wiadomo, że to jest trochę małżeństwo z rozsądku, Konfederacja, jeżeli chodzi o Ruch Narodowy i Nową Nadzieję, bo to są jednak trochę inne partie, z trochę inną wrażliwością i z trochę innym sposobem uprawiania.
1: Ale po raz pierwszy chyba, jeśli się nie mylę, mamy do czynienia z taką no, publiczną krytyką Mentzena.
0: Wydaje się, że to jest taki sygnał ostrzegawczy wysłany przez Krzysztofa Bosaka, żeby Sławomir Mentzen nie szedł w stronę korwinizacji tej Nowej Nadziei, bo przypomnijmy, że długo, jeżeli chodzi o środowisko Nowej Nadziei, wcześniej te wszystkie partie Korwin, czy wcześniej UPR, problemem było to właśnie, że ich przekaz, który był popularny w pewnym elektoracie, był przedstawiany w taki sposób, który sprawiał, że jednak większość wyborców mówiła, nie, oni nie są... Nie

0: są poważni. To był taki, te wszystkie słynne wypowiedzi Janusza Korwin-Mikkego, który używał na przykład postaci Hitlera, żeby atakować Unię Europejską, czy żeby pokazywać, że teraz jest mniej wolności, to sprawiało, że nawet jeżeli ktoś zgadzał się po części z tymi libertariańskimi czy konserwatywno-liberalnymi poglądami, no to mówił, no nie, na nich nie zagłosuję, no bo to są jednak ludzie nie do końca poważni. I Sławomir Mentzen miał być na to remedium i on długo był, bo on długo miał wizerunek jednak takiego trochę, trochę technokraty, ale ta wypowiedź to jest takie właśnie nawiązanie do tej korwinizacji, a Krzysztof Bosak chciałby, żeby Konfederacja była partią tak naprawdę establishmentową, która rzuci wyzwanie PiS-owi jako partia, która ma reprezentować całą prawicę. I nigdy nie będzie mogła Konfederacja zostać taką partią, jeżeli będą padały tego typu słowa, bo krytyka szefa sztabu generalnego byłaby być może, przyciągnęłaby faktycznie wyborców, może jest nawet zasadna, ale nie w taki sposób. Tu bardziej chodzi chyba o formę, którą przyjął Sławomir Mentzen, niż samą treść tej krytyki.
1: I profesor Piotr Mickiewicz.
2: No ja już wypowiedziałem się dosyć mocno w mediach na ten temat, po prostu nazwijmy rzecz po imieniu. W interesie państwa polskiego jest ostrożne wypowiadanie się na temat dowódców wojskowych, zwłaszcza najwyższego szczebla. Takim miejscem jest Sejmowa Komisja Obrony i to na zamkniętym posiedzeniu, tudzież osobiste spotkanie z ministrem obrony, premierem lub prezydentem jako zwierzchnikiem sił zbrojnych. To jest samobój, który sobie sam wbił Mentzen. Niestety brnie w to dalej, bo już po tej pierwszej etapie krytyki podtrzymuje swoje zdanie i sądzę, że to będzie powodowało, będzie miało dalsze konsekwencje w postaci takiej, że no ten argument ekonomiczny raczej nie przebije się w świadomości polskiego społeczeństwa, czyli te zbyt duże koszty systemu obronnego w stosunku do atakujących nas dronów i przełoży także się na pewno i na ostracyzm samego pana Mentzena, jak i być może na same wyniki Konfederacji jako takiej.
1: Panowie, bardzo wam dziękuję za dyskusję. Profesor Piotr Mickiewicz, politolog Uniwersytet Gdański.
2: Dziękuję bardzo.
1: Oraz redaktor Artur Bartkiewicz, Rzeczpospolita. Dziękuję bardzo również. Kamil Szewczyk.
0: Dziękuję bardzo.
1: Kamil Szewczyk również bardzo dziękuję. To był Pałac kontra Pałac i zapraszam w kolejną sobotę. Miłego weekendu.

0: Kontrapałac. Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
0: Po reklamie. Autopromocja.
8: Prawdziwa Rosja to cykl audycji, w których będę się starał znaleźć odpowiedzi na pytania o stan rosyjskiego społeczeństwa i warunki życia w Rosji. Spróbujmy razem zrozumieć, dlaczego Rosja jest, jaka jest. Audycja Prawdziwa Rosja już od 9 maja, w każdą kolejną sobotę o 17.06 na antenie Polskiego Radia 24 oraz w formie podcastu w serwisie polskieradio.pl.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Polska gotowa na przyjęcie amerykańskich żołnierzy. Donald Trump chce ich wycofać z Niemiec. Historyczne chwile w Europie. Na Węgrzech posiedzenie nowego parlamentu. Litwa podpisała umowę SAFE. Będzie też o piątym dniu akcji strażaków w Puszczy Solskiej. Za chwilę relacja naszej reporterki. Minęło południe. Rafał Boguta, zapraszam. Polska jest gotowa przyjąć więcej żołnierzy zza oceanu. Jeśli tylko zapadnie taka decyzja w Stanach Zjednoczonych, możemy rozmawiać o rozlokowaniu wojska, deklaruje szef MON wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. W tle zapowiedź wycofania części amerykańskich jednostek z Niemiec i deklaracja prezydenta Donalda Trumpa, że relokacja do Polski jest możliwa, bo jak mówi prezydent, lubi nasz kraj. O szczegółach Agnieszka Drążkiewicz.
2: Prezydent Donald Trump nie wyklucza przeniesienia części wojsk z Niemiec do Polski, a mówiąc to wskazuje na dobre relacje z naszym państwem i prezydentem Karolem Nawrockim. Co na to szef MON, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz zdradza, że rozmowy o zwiększaniu liczebności wojska zza oceanu nad Wisłą są prowadzone od pewnego czasu.
3: Prowadzimy te rozmowy z Pentagonem niezależnie od tych decyzji, które zapadają pomiędzy Stanami a Niemcami. Więc nasza gotowość, nasze rozmowy są dużo dłuższe.
2: A czy na stole jest scenariusz niemiecki, czyli zaproszenie Amerykanów wycofywanych zza Odry do Polski? Szef Sztabu Generalnego Wiesław Kukuła odpowiada krótko.
4: Nie potwierdzam i nie zaprzeczam.
5: Jest w ogóle coś takiego na rzeczy, panie generale?
4: Nie potwierdzam i nie zaprzeczam.
2: Dziś na stałe amerykańscy żołnierze są w kilku lokalizacjach, m.in. w bazie rakietowej w Redzikowie, w Poznaniu, a także w Powidzu. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: W ubiegłym tygodniu Pentagon poinformował, że planuje wycofać z Niemiec 5 tysięcy żołnierzy. Później Donald Trump zasugerował, że ta liczba może być większa, ale formalnej decyzji jeszcze nie ogłoszono. Historyczne chwile w Europie. Na początek Węgry. Zgodnie z oczekiwaniami prezydent tego kraju, Tamás Sulyok, zaproponował parlamentowi na stanowisko premiera lidera partii TISO, Petera Modziora. Głosowanie odbędzie się wczesnym popołudniem. Teraz Litwa, która po Polsce jako druga w Unii podpisała umowę SAFE. Litwini na obronę dostaną blisko 6,5 miliarda euro. Pieniądze, które otrzyma Wilno, zostaną przeznaczone m.in. na rozwój tamtejszego wojska, zapasy amunicji, projekty związane z kontrmobilnością wojskową i inne potrzeby armii. Część z nich posłuży również wzmocnieniu bałtyckiej linii obrony. Strażacy piąty dzień walczą z pożarem Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Na miejscu, a dokładnie we wsi Osuchy, w której zlokalizowany jest sztab kryzysowy, jest nasza reporterka Dagmara Kędzior. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
1: Dagmaro, jaka jest teraz sytuacja, no i na czym dziś skupią się działania strażaków?
6: Sytuacja jest stabilna, nie pojawiają się nowe zarzewia ognia, ale ta ściółka i te tereny bagniste są dość mocno rozgrzane. I gdy pytałam o to rzecznika Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Lublinie, to mówił mi, że w niektórych miejscach ta temperatura przekracza nadal 100 stopni Celsjusza. Są też tereny, do których trudno jest dotrzeć wozem strażackim, dlatego dziś ponownie do akcji włączono helikoptery gaśnicze. Mówił mi o tym kapitan Tomasz Stachyra.
7: Strażacy, którzy właśnie zapuszczają się w te najdalsze tereny, gdzie nie mogą dojechać pojazdy, no sygnalizowali, że jednak ten teren bagienny jest tak trudny do sforsowania, więc piloci dostarczą w te źródła pożaru konkretnie wodę.
6: Według strażaków nie ma już ryzyka, że ogień ponownie się rozprzestrzeni, ale dogaszanie będzie bardzo czasochłonne, bo służby chcą mieć pewność, że teren jest bezpieczny. I sytuację monitoruje zlokalizowany obok mnie sztab kryzysowy, w którym na godzinę 14 zaplanowano konferencję prasową.
1: Piąty dzień trudnej walki z pożarem Puszczy Solskiej, o czym mówiła Dagmara Kędzior. Dziękujemy. Unia Europejska.

0: Europejska jest częścią codzienności milionów Polaków, mówił w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Szef dyplomacji przypomniał w Dzień Europy o korzyściach z członkostwa we wspólnocie.
1: Kiedy najbardziej widać Unię Europejską?
2: Wtedy, kiedy jej nie zauważamy. Kiedy korzystamy z europejskiego bezpieczeństwa, jesteśmy chronieni jako konsumenci, a firmy działają w przewidywalnym otoczeniu. Kiedy nie pokazujemy paszportu, nie płacimy za roaming i jedziemy dobrą drogą. Dlatego świętujemy dzisiaj Dzień Europy. To najlepsze miejsce do życia.
0: Dzień Europy to święto upamiętniające deklarację Schumana z 1950 roku, która dała początek integracji europejskiej. W ramach obchodów w wielu polskich miastach zorganizowano dziś debaty, spotkania, koncerty czy rodzinne pikniki.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Sobota dosyć chłodna i w wielu regionach z przelotnym deszczem, głównie na Suwalszczyźnie i Podlasiu. I tam dziś temperatura najniższa od 9 do 10 stopni. Na przeważającym obszarze kraju termometry pokażą maksymalnie od 15 do 17 stopni. W nocy tymczasem w pasie od Pomorza przez Kujawy aż po Mazowsze i Ziemię Świętokrzyską prognozowane są przymrozki. Jutro tymczasem ma być nieco cieplej niż dziś od 16 do 21 stopni. Deszcz i chłód ma się utrzymać tylko w północno-wschodniej Polsce.
3: Klimat.
0: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra, a około 51% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. Między 14 a 16 będzie można korzystać z nadmiaru energii. W zlewniach Iny i Płoni, Jeziorki, Radomki, Górnej Noteci, Górnej Warty, Małej Panwi, Sanu i Łęgu utrzymuje się susza hydrologiczna, a w lasach Pomorza, Kujaw i Wielkopolski średnie zagrożenie pożarowe.
3: Klimat. Polskie Radio 24. Słowem wszystko.
4: Jest sobota, 9 maja, prawie 7 minut po godzinie 12. Przed mikrofonem Maria Furdyna. Dzień dobry Państwu i zapraszam do godziny 18. Ale już teraz chciałabym Państwa zaprosić na premierę na antenie Polskiego Radia 24. Chodzi o audycję Prawdziwa Rosja. Maciej Jastrzębski, wieloletni korespondent Polskiego Radia w Rosji, na Białorusi i w Gruzji. Publicysta, komentator, a także autor książek o państwach dawnego związku postara się przedstawić słuchaczom prawdziwy obraz rosyjskiego społeczeństwa. Audycja Prawdziwa Rosja w każdą sobotę, począwszy od dziś o 17:06 na antenie Polskiego Radia 24, a także w formie podcastu w serwisie polskieradio.pl.
3: Gość Polskiego Radia 24.
4: W studiu Polskiego Radia 24 doktor nauk medycznych Andrzej Lipiński, lekarz okulista związany z domem lekarskim od 25 lat. Dzień dobry panie doktorze.
5: Kłaniam się państwu.
4: Spotykamy się w Światowym Dniu Okulistów i Okulistyki, więc na początek wszystkiego najlepszego, bo to również pana święto.
5: Bardzo dziękuję w imieniu wszystkich okulistów.
4: Ale spotykamy się przede wszystkim, by porozmawiać o tym, jak Polacy dbają lub nie dbają o swoje oczy i dobry wzrok. I zacznę od raportu Oczy w formie, przygotowanego między innymi właśnie przez dom lekarski, z którego wynika, że co piąty Polak nie chodzi na profilaktyczne badania wzroku. Co piąty Polak, to dużo, to mało. Jak tutaj to pan doktor interpretuje?
5: Ja myślę, że trzeba przede wszystkim wziąć pod uwagę grupy wiekowe. Bo generalnie do okulisty po 50 roku życia powinien się zgłaszać każdy Polak raz w roku. I to jest bardzo istotne. Naprawdę pomijanie tych wizyt może doprowadzić do nieszczęścia.
4: To znaczy?
5: To znaczy może się rozwinąć jakaś choroba. Załóżmy, będzie to zwyrodnienie plamki, czy może się rozwinąć retinopatia cukrzycowa, jeżeli ktoś choruje na cukrzycę, albo coś takiego bardziej postępnego, jak na przykład ja

0: iskra, która zabiera obwód widzenia i my nie jesteśmy kompletnie świadomi tego, że tak się dzieje. Także z całą pewnością tutaj nie ma jakichś odstępstw, po prostu raz w roku powinno się być u okulisty, jeżeli się już jest po 50 roku życia. To jest absolutnie pewnik. Natomiast wcześniej, no tutaj sprawa jest bardziej skomplikowana. Oczywiście aż tak częste kontrole może nie są potrzebne, jeżeli ktoś nie choruje na jakąś konkretną chorobę, no ale raz na dwa lata przynajmniej, no, przynajmniej teoretycznie, bo tak trzeba powiedzieć, powinno się odwiedzić okulistę, bo może być tak, że taka neuropatia wystąpiła od osoby młodszej. Natomiast jest oczywiście zdecydowanie mniej prawdopodobne. Także wydaje mi się, że tu trzeba brać przede wszystkim pod uwagę wiek. Jeżeli idzie o na przykład malutkie dzieci, no to powinno się sprawdzić oczy. Ja dzieci nie badam, to też muszę powiedzieć szczerze, to badają moje koleżanki, ale generalnie rzecz biorąc powinny tam, powiedzmy sobie, w tym pierwszym roku, pomiędzy trzecim, szóstym miesiącem, powinny być zbadane, żeby zobaczyć, czy nie mają jakichś nowotworów, czy refrakcja jest mniej więcej prawidłowa. Także tutaj no, też to powinno być robione.
1: No właśnie, później... ale czy my w ogóle dbamy o nasz wzrok, o nasze oczy, czy to jest tak, że dopiero w momencie takim, kiedy ten wzrok się pogarsza i potrzebujemy okularów, to udajemy się do okulisty?
0: Prawda jest taka, że większość osób pojawia się u okulisty w wieku 43 lat. Wtedy, kiedy pojawia się właśnie ta presbiopia, znaczy ja wolę mówić presbiopia, żeby tam nikogo nie obrażać, bo nikt się nie czuje stary, a to jest według nomenklatury polskiej starczowzroczność. Więc wtedy się każdy pojawia, bo ręce stają się po prostu za krótkie i nie da się przeczytać tekstu.
1: Coś o tym wiem, mogę zdradzić słuchaczom, że od kilku miesięcy właśnie, jak jestem w studiu, jak jestem w pracy do czytania, muszę już nosić okulary, a wcześniej ich nigdy nie nosiłam i właśnie zaczęło się od tego, że nagle musiałam oddalać kartkę, bo z bliska ten obraz był rozmazany.
0: I to w sumie nie jest tak źle, tak sobie pomyślałem w tej chwili. Wprawdzie ta presbiopia jest no, paskudna, szczególnie jak było się do tej pory zupełnie wolnym od okularów i nagle trzeba szukać okulary, żeby coś przeczytać, to jest bardzo denerwujące, bo ja też no, dokładnie pamiętam...
1: Nie będę
0: panu
1: doktorowi opowiadać, jak ja to przeżywałam.
0: Ja wiem, jak to pani przeżyła, bo moja żona też to przeżywała w tym momencie i pamiętam, że się bardzo irytowała przy tym, także ja sobie
1: tak,
0: wyobrażam.
1: Bardzo się irytowałam i wie pan doktor dlaczego? Tylko z tego powodu, ja miałam różne kontuzje, uprawiam różnego rodzaju sporty, bo i biegam i wcześniej narty i miałam i operację kolana i miałam złamaną nogę. I zawsze tak to wszystko rehabilitowałam, że wracałam do punktu zero, czyli było na zero, zrehabilitowałam, byłam zdrowa, a nawet na przykład jak wróciłam do biegania, no to po złamaniu nogi, no to nawet rehabilitanci mówili, że lepiej się zrehabilitowałam i lepiej biegam. A tutaj już wiem, że nie będzie lepiej.
0: No nie będzie lepiej, ale wie pani, ja myślę, że to nie jest tak najgorzej, bo dzięki temu to większość osób pojawia się u okulisty pierwszy raz, kiedy już troszeczkę zwiększa się ryzyko różnych chorób okulistycznych. Czyli jest szansa, żeby przebadać oczy.
1: Tak.
0: Bo oczywiście dobieranie okularów to jest zadanie dla optometrystów, optometrystek z całą pewnością, ale przebadać oczy powinni okuliści. No czasami się też spotyka no, różne schorzenia, które no, nie powinny się jeszcze wydarzyć, a już zaczynają powoli się pojawiać wokół. No dobrze o tym po prostu wiedzieć. Także pod tym względem to nie jest tak najgorzej. Chociaż oczywiście sam fakt, że ta soczewka przestaje być elastyczna i nie spełnia swojej roli, jest kosmicznie, jak już tu mówiliśmy, irytujące.
1: A panie doktorze, zanim przejdę jeszcze trochę prywaty. Czy to jest tak, że to jest u mnie naturalne, że mam wrażenie, że po tych kilku miesiącach, jak noszę te okulary i jak je zdejmuję, to mam wrażenie, że jeszcze gorzej widzę niż to było te kilka miesięcy temu przed noszeniem okularów. Czy to jest moja percepcja po prostu?
0: Może tak być, chociaż no, muszę powiedzieć, że to się będzie ciutkę pogarszało. Dlatego, że jeżeli nawet dodali, załóżmy, że będzie pani miała zerową korekcję, czyli patrzy pani na

0: wszystko ostre, to do bliżej będzie trzeba około 2 dioptrii naddatku nosić. Jeżeli okaże się, że jakaś niewielka korekcja plusowa również pojawi się do dali, na przykład plus 0,5 dioptrii, to do bliżej trzeba będzie 2,5 dioptrii zastosować. Tak patrząc na odległość do tego monitora. No i tak to będzie. Natomiast pocieszający z kolei jest fakt, że to jakiś czas się będzie później tak trzymało. Ta soczewka będzie nieelastyczna, autofokusu już nie będzie, on się po prostu popsuł, ale no, przynajmniej będzie jakiś czas w miarę stabilnie.
1: Panie doktorze, jak powinniśmy dbać o nasze oczy? Bo też mam takie wrażenie, że tych bodźców takich zewnętrznych, no jesteśmy ciągle otoczeni komputerami, tabletami, laptopami, telefonami już od najmłodszych lat. Jak dbać o oczy, jak dbać o wzrok?
0: Ponieważ pracujemy bardzo często do bliżej, przy monitorach rzeczywiście bardzo często, to trzeba się co jakiś czas oderwać i należałoby popatrzeć w dal. Tylko ja nie wiem, tu pani w dal ciężko popatrzeć. No trochę jest takie okienko małe.
1: Jest taka możliwość.
0: No to
1: tak.
0: Przynajmniej co 20 minut oderwać wzrok, okay, na chwilę popatrzeć w dal. Po prostu to poprawia komfort funkcjonowania. Też przy monitorach rzadziej mrugamy, co nasila efekt suchego oka. Po prostu to jest naturalne, że mniej mrugamy przy monitorze, bo na monitorze jest coś ciekawszego, musimy przypilnować coś, co się tam dzieje. I tak było w naturze kiedyś, kiedy tam uciekaliśmy przed, załóżmy, tygrysem, no to mieliśmy oczy szeroko otwarte, żebyśmy czegoś nie przegapili. Także to jest taki naturalny mechanizm, który występuje. Także podsychają trochę rogówki. Do tego wszystkiego jeszcze mamy zasucho w pomieszczeniach, szczególnie zimą, jakieś nawiewy. I to tak jest po prostu. Także dbanie to przede wszystkim na chwilę oderwać się od tego komputera.
1: Żeby to nie było non-stop kilka godzin, tak?
0: Tak. To jest pewne.
1: A te nasze najczęstsze wady wzroku, czy nie można o tym mówić? Jak to jest na przykład z jaskrą? Jak to jest z zaćmą?
0: Jeżeli chodzi o zaćmę, to zaćma jest, w zasadzie nie jest chorobą. Ja cały czas to samo mówię, że to, że ona ma tam kod ICD-10H25, to nie oznacza, że to jest choroba. To jest po prostu normalny cykl życia soczewki. Każdy prędzej czy później ma zaćmę, tyle że no, w różnym wieku ona się po prostu objawi. Jeżeli pacjent ma 90 lat, to jego soczewka, nawet jak jest przezierna, to i tak jest bardzo słabej jakości. Kiedyś, za dawnych czasów, w poprzednim stuleciu, to jeszcze jak wyjmowałem soczewkę w całości z oka, to mogłem pod światło zobaczyć ją. I ona wyglądała jak taki kawałek butelki po piwie. I to nie może dawać taka soczewka dobrej jakości widzenia. Także soczewka w naturalny sposób po prostu nie wytrzymuje 90-100 lat, tak jakbyśmy chcieli. To się zużywa po prostu. Natura nas nie wyposażyła w tak znakomitą soczewkę, żebyśmy mogli używać ją przez 90 lat bez problemu. Mieliśmy krócej żyć po prostu. Taka prawda jest.
1: A żyjemy coraz dłużej. To też dobrze. A jeżeli chodzi o jaskrę?
0: Jeżeli chodzi o jaskrę, to tu jest największy problem, że to jest takie schorzenie na ogół podstępne. Niewiele typów jaskry przebiega z takim gwałtownym wzrostem ciśnienia, że pacjenta boli oko i musi się szybko zgłosić do okulisty, bo tak jak ząb boli, no to szybko biegnę, tak, boli. Większa część typów neuropatii jaskrowej przebiega tak podstępnie. To znaczy uszkadzają się obwody pola widzenia, ponieważ te włókienka nerwu znikają, ale najpierw te obwodowe części i w rezultacie po prostu pacjent jest nieświadomy, że nie widzi i czasami dopiero zauważa to, jak praktycznie ma takie widzenie lornetkowe. I to jest dramat, bo na przejściu dla pieszych, jak chce przejść, to nie widzi samochodów z boku. Aha. On myśli, że jest zupełnie bezpieczny przechodząc przez jezdnię. Także to jest dramatyczna sytuacja i najgorsze jest to, że tego samemu nie można wykryć.
1: I tutaj to jest ta profilaktyka,
0: i tu jest
1: tak?
0: ta profilaktyka niestety.
1: Kluczowa,
0: dlatego,
1: bo rozumiem,
0: tak,
1: że badanie u okulisty wykryje nam,
0: tak,
1: że na jakim etapie jesteśmy, że jest to etap początkowy. Jak wygląda leczenie jaskry?
0: Generalnie wszystkie metody związane z jaskrą, leczeniem, opierają się na obniżeniu ciśnienia. Tam są jeszcze rozmaite inne metody teoretycznie skuteczne, ale w praktyce to są to albo krople obniżające ciśnienie, albo rozmaite zabiegi przeciwjaskrowe, mniej lub bardziej inwazyjne. I idea jest zawsze taka sama. Obniżmy ciśnienie do takich wartości, kiedy włókienka tego nerwu wzrokowego, tego kabelka łączącego oko z mózgiem, nie znikają. Po prostu są stabilne. Czyli krótko mówiąc, jaskrę w zasadzie najczęściej można upilnować.

0: Ale to jest jakby po dwóch stronach. Z jednej strony sumienność pacjenta, bo przecież my nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy on te krople rzeczywiście kropi. No i staranność lekarza, który dobrze dobierze sposób leczenia, żeby ta neuropatia nie postępowała po prostu.
1: Zaczęliśmy naszą rozmowę od tego, że co piąty Polak nie chodzi na profilaktyczne badania wzroku. A dlaczego? Jakie są powody? Czy to jest kwestia tego, że jest to strach? Czy jest to lenistwo? A może to są koszty? Jak to wygląda?
0: Ja myślę, że to jest wieloczynnikowe.
1: Wieloczynnikowe.
0: Czy strach? Ja myślę, że strach nie. Ja się nigdy nie spotkałem, żeby ktoś się bał wizyty u okulisty. Nie, to absolutnie bym skreślił ten podpunkt, przynajmniej z mojego punktu widzenia.
1: Może po prostu jest chyba takie przeświadczenie, że to mnie nie dotyczy,
0: jak
1: jeżeli
0: nie
1: czuję. Jeżeli
0: to będzie
1: nie
0: wszystko
1: boli, tak.
0: Dobrze, bo to naprawdę się nic nie dzieje. Pacjenci przychodzą do okulisty, kiedy naprawdę gorzej widzą, bo to jest jakiś objaw. Krzywi się obraz na przykład. To są takie rzeczywiście momenty, kiedy no mają motywację, żeby pójść do okulisty. Także myślę, że to można skreślić. Strach, obawę, to do dentysty to się pacjent może bać pójść.
1: To prawda.
0: Ale nie, do okulisty nie. Koszty? Tak, koszty mogą być istotnym czynnikiem. Chociaż tak jak ja mogę tak sięgnąć do tyłu, to wydaje mi się, że one są większym problemem u starszych ludzi, którzy już są na emeryturze, gdzie już po prostu no nie stać ich, bo mają małą emeryturę i tak dalej, i tak dalej. A na NFZ może być trudność dostaniu się, chociaż ja już mówiłem, że jakąś tam delikatną receptą na to jest to, że jeżeli się skończyło 50 lat, to należałoby zapisać się do okulisty trochę wcześniej po prostu, z wyprzedzeniem rocznym, skoro jest roczna kolejka, to tak mi się wydaje, że zapisać się i pamiętać o tym, że trzeba raz w roku pójść i może to troszeczkę poprawiło sytuację. To nie jest remedium oczywiście, ale tak z mojego punktu widzenia, po telefonach, których dzisiaj troszeczkę odebrałem od pacjentów, to sądzę, że to jest problem, bo pacjentka mówi, nie mogę się dostać, bo jest za rok dopiero możliwość pisania się na NFZ. No dobrze, ale jeżeli ona będzie wiedziała, że ma być za rok, no to niech się wpisze może już teraz, to za rok będzie miała tą wizytę.
1: Wspomniał pan trochę o najmłodszych i chwilę bym chciała porozmawiać. Właśnie, jak to wygląda z wzrokiem najmłodszych? Bo to jest przede wszystkim tutaj wyzwanie i przypomnienie dla rodziców, żeby od jakiego wieku można ocenić ostrość wzroku dziecka?
0: To znaczy, to czy dziecko widzi, czy nie, to wiem, że koleżanki już oceniają takich bardzo malutkich.
1: Chyba na poziomie 4 miesięcy.
0: Tak, one 3-6 miesięcy, to wtedy robią badania, przynajmniej w moim województwie tam zachodniopomorskim. Także to tak to na pewno przebiega i to jest taki standard postępowania.
1: I później co 2-3 lata takie dziecko
0: tak,
1: należy?
0: Tak, też przedszkolnym, szkolnym. Kiedy się zaczyna pojawiać krótkowzroczność, bo tutaj zaczyna się następne wyzwanie, bo te maluchy po prostu już siedzą z komórkami, jeszcze nie chodzą, a już komórkę trzymają w ręku. Nieraz się widuje w wózeczkach.
1: To prawda,
0: dziecko jest
1: niestety
0: już tutaj zajęte taką zabawką elektroniczną. I teraz co się dzieje? Mózg się przekalibrowuje na taką odległość. Tam odpowiednia ścieżka jest, która umożliwia taką sytuację. Czyli mózg myśli, że ta komórka to jest dal wzrokowa. Tak okay. Jak normalnie gdzieś tam biegając po sawannie, to się kalibrowały takie dzieci do dali właściwie, to teraz się kalibrują, bo te daleki pejzaż na sawannie to jest właśnie ta komórka czy tablet.
1: No
0: i to jest
1: przyczyna.
0: Też
1: bardzo,
0: to jest naturalny mechanizm.
1: To jest bardzo ważna tutaj taka informacja dla rodziców, że, tak, że kwestia tych monitorów, tabletów, tak, telefonów dla 2-3-latka, żeby dać im odpocząć.
0: W ogóle
1: tak?
0: Nie dawać tego do ręki.
1: To jest bez
0: wiek.
1: Sensu, bo to jest... Bo to jest też niszczenie wzroku.
0: Mamy
1: po prostu.
0: Mamy receptę na krótkowzroczność bardzo prostą. Sztuczne światło plus praca do bliży. I to wszyscy się z tym zgadzają. Tu nie ma jakichś tam wątpliwości. Nie jest to moje zdanie. To jest ogólnie przyjęta i znana wiedza.
1: Badania pokazują, że aż 90% osób noszących okulary korekcyjne kupuje je w salonach optycznych, co jest bardzo ważne. No już mamy wiosnę, może dzisiaj akurat ta pogoda taka słoneczna nie jest, natomiast w przypadku okularów słonecznych, no to tutaj już bywa różnie. Panie doktorze, proszę powiedzieć, dlaczego ważne jest to, żeby zarówno te, no właśnie, no bo te okulary korekcyjne, też przecież jak pójdziemy do każdego, do galerii handlowej w tych sklepach, gdzie sprzedawane są kosmetyki, również znajdziemy takie okulary korekcyjne plus jeden, plus dwa.
0: Tak.
1: Czy takie okulary mogą nam zapytać?

0: zaszkodzić?
1: Mogą, bo rozstawy są loteryjne chociażby. Już nawet pomijając jakość szkła, no bo to powiedzmy sobie, może nie jest aż tak skrajnie istotne, to rozstaw już jest skrajnie istotny. Tworzymy efekt pryzmatyczny. Tym większa moc szkła, tym większy efekt pryzmatyczny. I to jest absolutnie niezdrowe. Nie powinniśmy takich okularów kupować jako okulary na stałe. To są okulary, których celem jest jedna rzecz. Mamy je w samochodzie, usiedliśmy na swoje własne okulary i musimy wrócić do domu. Załóżmy. No, no coś w tym rodzaju. To jest
0: mniej więcej awaryjne. Takie chwilówki bym powiedziała.
1: Koło zapasowe to jest, a nie okulary na stałe, które mamy nosić. To jest w ogóle nieporozumienie.
0: A jeżeli chodzi o okulary przeciwsłoneczne, no wszyscy je noszą i tutaj też jest, no też asortyment jest bardzo szeroki. Dlaczego też warto je kupować w salonach optycznych?
1: Ogromny problem jest z tym, że jeżeli założymy pierwsze lepsze okulary przeciwsłoneczne, to możemy uzyskać efekt taki, że źrenica się rozszerza i paradoksalnie więcej promieni ultrafioletowych wpada do oka, jeżeli będziemy gdzieś na plaży czy w górach. Natomiast jeżeli to są specjalne szkła, mają protekcję, zabezpieczenie przed ultrafioletem, przede wszystkim A, B, C to jest jakby w pakiecie, chociaż no, nie dociera do ziemi to C, ale w pakiecie jest te dobre szkła, z reguły mają A, B, C, zabezpieczenie tych obszarów ultrafioletu, to wtedy jak sobie do tego dołożymy jakieś przyciemniające szkła, dodatkowe warstwy, no to jest wszystko w porządku. Ale my tego nie wiemy, jak kupujemy nie wiadomo co. To powinno być rzeczywiście dobrej jakości szkła. I tu przestrzegam, bo tutaj jest dosyć dużo na ten temat prac, że to jest po prostu gorzej. Jeżeli są pierwsze, lepsze, niesprawdzone szkła przeciwsłoneczne.
0: Proszę powiedzieć jeszcze kolejny wątek, który chciałabym poruszyć. Okulista, a optometrysta. Jakie zadania ma optometrysta? Jak wygląda wasza współpraca optometrystów z okulistami?
1: Ja powiem tak. Ja nie dobieram okularów w tej chwili. Od lat. Ponieważ ja pracuję z paniami optometrystkami, raz. A dwa też wysyłamy do wykonania okularów też do zakładu optycznego, gdzie też są optometrystki. Dlaczego? Bo okulista generalnie w przypadku młodszych pacjentów może poradzić akomodację, czyli jakby zrelaksować to oko, tak żeby w prosty sposób wytłumaczyć to, żeby można było zobaczyć, jaka jest rzeczywista wada. Mhm. Jeżeli się tego nie zrobi, to dobranie szkieł jest trudne, a optometrysta nie może kropić takich kropli.
0: Okay.
1: Więc to jest nasze zadanie, że przy okazji badania okulistycznego my możemy zweryfikować, jaka jest prawdziwa wada. Ja tylko powiem, jak to może wyglądać w praktyce. Ja miałem pacjenta, który miał nieznaczną krótkowzroczność przy pierwszym badaniu w autorefraktometrze, czyli tej naszej maszynie, którą tam używamy na początku przed wizytą, ale miał problemy z czytaniem. I co się okazało po dobrym, starannym porażeniu akomodacji, pacjent 19 lat, 19-letni, okazało się, że ma plus 3, plus 4.
0: Proszę,
1: czyli jest, miał ukrytą nadwzroczność i dlatego nie mógł czytać. I z taką wiedzą wysyłamy już pacjenta do optometrysty, który dobierze po prostu starannie szkła i zleci wykonanie okularów. Oczywiście on będzie stopniowo musiał te plusy stosować, nie wszystkie naraz, bo by nie dał rady chodzić w tym pacjent. A to jest taki przykład jaskrawy. Chciałem tak specjalnie przejaskrawić troszeczkę, żebyśmy mogli tutaj to ukazać, jaki jest cel okulisty.
0: Tak, chodzi mi też o to, czy jeżeli ktoś czuje, że no na przykład mój chociażby przykład, że no, czułam, że mniej, że rozmazuje mi się obraz z bliska. Czy ja wystarczy, że pójdę do optometrysty, który zbada mi? Czy zawsze to powinna być taka ścieżka, no, że najpierw okulista, a później optometrysta?
1: Najpierw powinien być oczywiście okulista, żeby je tak sprawdzić. Tak jak mówię, to jest wspaniały moment, bo można przynajmniej oczy zobaczyć, bo już tak powiem, od środka, czyli rozszerzyć źrenicę, tak, zobaczyć, co tam się dzieje na dnie oka, jak wygląda nerw wzrokowy. To jest znakomita okazja, bo wiele osób po prostu wcześniej się nie bada okulistycznie. No taka jest prawda. Ja mogę mówić, że trzeba by tam było raz na dwa lata przyjść, ale to mało kto przychodzi, powiedzmy sobie szczerze. Taka jest prawda, to trzeba też uczciwie powiedzieć.
0: Oczywiście.
1: Natomiast to jest wspaniały moment, kiedy już mogą się teoretycznie zaczynać jakieś schorzenia okulistyczne, żeby rzeczywiście rozszerzyć źrenicę, z grubsza tą tak zwaną refrakcję, czyli zobaczyć, jakie są szkła, wyznaczyć. No i teraz z tą wiedzą pacjenta możemy już wysłać do optometrysty, optometrystki w zakładzie optycznym I moje zdanie jest takie, jeżeli wszystko

0: wszystko jest zrobione w jednym miejscu, czyli optometrysta bierze na siebie okulary, czasami są to progresy, dosyć skomplikowane, to pacjent ma na ogół jakieś zabezpieczenie, jakąś gwarancję. Jak coś jest nie tak, to ma się do kogo zwrócić. A teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że jednak pacjent się nie może przyzwyczaić do tych dosyć skomplikowanych szkieł, na przykład progresywnych. I teraz tak, w zakładzie optycznym powiedzą mu, no świetnie, zrobiliśmy na podstawie recepty doktora.
1: Tak.
0: I wraca do doktora, mówi, te okulary są niedobre. A lekarz okulista mówi, ale ja świetną receptę panu przepisałem. No i w rezultacie pacjent zostaje z okularami w ręku, nie widząc.
1: Tak, i musi powtarzać procedurę. Tak. Okulary czy soczewki kontaktowe? Czy są jakieś przeciwwskazania?
0: To jest dosyć skomplikowana sprawa, dlatego że soczewki kontaktowe są bardzo fajne. W wielu przypadkach można je stosować przy uprawianiu sportów. Ale czy non-stop cały czas nosić tylko soczewki kontaktowe?
1: No
0: to
1: właśnie.
0: Też tak do końca nie jest zdrowe, no bo jednak ta rogówka troszeczkę cierpi. Jeżeli nie zastosujemy czasem zwykłej korekcji okularowej, to nie jest fizjologiczne. Człowiek nie jest przystosowany do soczewek kontaktowych tak od urodzenia. To nie jest prawda.
1: Tak.
0: Oczywiście jeszcze można myśleć o laserowej korekcji wzroku. W niektórych przypadkach tak,
1: no
0: ale
1: właśnie.
0: To tylko u młodszych osób. Ma sens taki większy, głębszy. Kiedy soczewka jest elastyczna.
1: Co to znaczy u młodszych osób? Do jakiego wieku?
0: Póki soczewka jest elastyczna, tak bym powiedział, czyli do 43,
1: okay.
0: Bo w wieku 43 lat to się nagle okazuje, że i tak okulary są potrzebne.
1: Czyli na przykład jeżeli ktoś ma wadę wzroku typu minus 5, minus 6 czy minus 8 nawet i decyduje się na laserowe, to bardzo chyba.
0: To można zostawić niewielki minus ewentualnie,
1: okay.
0: Tak żeby troszeczkę do bliży mógł widzieć. To wtedy akurat przy takiej większej wadzie to rzeczywiście może trochę pomóc. Bo wtedy będą, powiedzmy sobie, bardziej komfortowe te okulary. No to jeszcze można rozważać coś takiego, jeżeli soczewki są przezierne.
1: Okej, czyli im osoba starsza, tym rozumiem, że laserowe rozwiązania...
0: Tak, to jest taka prawda, że u każdego trzeba to indywidualnie bardzo rozważyć. Bo jeżeli większość pacjentów... Ja pamiętam, bo ja robiłem laserową korekcję wzroku przez kilka lat. Większość pacjentów, która się zgłaszała, to właśnie z taczorozrzutnością, z tą presbiopią. No i to bez sensu. Teraz tak, jak usuniemy tą korekcję plusową, no to pójdziemy w drugim kierunku.
1: Tak.
0: To nie da się, taka uderka będzie zawsze za krótka.
1: Panie doktorze, najważniejszy wniosek chyba z naszej rozmowy jest taki, żeby badać, żeby nie bać się, chyba to nie o strach chodzi, ale żeby nie zapominać o tym, bo to, że nie boli, to nie znaczy, że coś się z naszym wzrokiem nie może dziać, żebyśmy chodzili na te badania profilaktyczne. No i każdy przypadek jest indywidualny.
0: Tak, tak. To też bardzo trudno tutaj w takiej krótkiej audycji zawrzeć wszystko. Ja tutaj naprawdę, czy my tutaj mówimy hasłami, bo
1: tak,
0: no nie da się.
1: Że tak.
0: To jest bardzo skomplikowane. Mówimy tutaj o dużych schorzeniach, czyli o zwyrodnieniu plamki, o retinopatii cukrzycowej, neuropatii jaskrowej, ale przecież jeszcze cały szereg innych jest.
1: Panie doktorze, myślę, że będzie jeszcze okazja, żeby na ten temat porozmawiać. Bardzo dziękuję,
0: bardzo dziękuję
1: za wizytę w studiu. Dr Andrzej Lipiński, lekarz okulista związany z domem lekarskim od 25 lat. Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Czy ja dużo czytam? Oczywiście, że nie. Oczy już nie te. Ale mój syn czyta. Czasem nawet mi. Czytałem dziecku. Nauczyłem je czytać. Wojciech Mann, ojciec dziecka. Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
4: To ostatni rok obowiązywania w Polsce słynnego Lex Developer. Czy ta ustawa rzeczywiście ułatwiała budowanie mieszkań? Jakie były jej wady? Co ją zastąpi? Czego nauczyliśmy się przez te 9 lat? Czy nowe przepisy ochronią nas przed chaotyczną zabudową i osiedlami odciętymi od cywilizacji? Odpowiedzi w audycji Adres Zamieszkania, dziś po 14. Zapraszam, Agata Kowalska.
2: Autopromocja. Saldo Ekstra.
5: Tu Polskie Radio 24, Marek Klapa, dzień dobry, czas na magazyn Saldo Ekstra, a w naszym studiu witam bardzo serdecznie pana Marka Wielgo, analityka i eksperta do spraw nieruchomości w portalu rynekpierwotny.pl. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Na początku tego tygodnia pojawiła się informacja,

0: Informacja, że banki zamierzają złagodzić kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych. I nie jest to jakaś tam taka rynkowa plotka, bo dotyczy ten komunikat drugiego kwartału, czyli aktualnego kwartału 2026 roku. I informację w swoim raporcie przedstawił Narodowy Bank Polski. No to chyba dobra informacja dla rynku mieszkań, rynku pierwotnego.
1: Pytanie, kiedy ta ankieta była przeprowadzana. Jeżeli była przeprowadzana na początku roku, w styczniu, w lutym, to pewnie jeszcze wypowiadający się bankowcy nie wiedzieli, co nas czeka, tak? Czyli konflikt na Bliskim Wschodzie, no, może być eskalacja tego konfliktu, więc nie wiem, czy gdyby teraz zrobiono podobną ankietę, ten wynik nie byłby inny. Natomiast faktem jest, jeżeli potraktujemy kwiecień jako początek drugiego kwartału, to raczej mieliśmy do czynienia ze spadkiem zdolności kredytowej kredytobiorców, takich powiedzmy o przeciętnych dochodach, czyli w przypadku singla na przykład 6 tysięcy na rękę, w przypadku gospodarstwa dwuosobowego 8, a gospodarstwa z dzieckiem 10 tysięcy. Więc niestety kredyty o przejściowo stałej stopie procentowej podrożały i w związku z tym dostępność kredytów spadła, a w konsekwencji, zresztą nawet chyba i bez tego, również liczba osób wnioskujących o kredyty mieszkaniowe dosyć gwałtownie spadła po takim, można powiedzieć, jednorazowym boomie, który zaobserwowaliśmy w marcu, bo z danych Biura Informacji Kredytowej wynika, że właśnie w marcu o kredyty wnioskowało przeszło 63 tysiące osób. To był najlepszy wynik od 2 lat. Albo nawet i więcej. W każdym bądź razie już w kwietniu nastąpił spadek o 1/3, 42 tysiące, mniej więcej 42 300 osób wnioskowało o kredyty mieszkaniowe, czyli spadek. Skąd się to wzięło? No bo on był spodziewany tak naprawdę, dlatego że w marcu pojawiły się już pomruki rynkowe związane właśnie z tym konfliktem na Bliskim Wschodzie, czyli już ta dostępność zaczęła spadać i wiele osób doszło do wniosku, no, mówiąc krótko, przyspieszyło decyzję. W obawie przed wzrostem oprocentowania kredytów, no a przede wszystkim ruszyli do banków ci, którzy chcieli jeszcze zdążyć z refinansowaniem swoich kredytów. Odsetek refinansowań, czyli wyjaśnię, chodzi o osoby, które już mają kredyty, ale chcą je zastąpić tańszymi, czyli idą do innego banku i ubiegają się o tańszy kredyt, bo przecież kredyty o przejściowo stałej stopie procentowej, one jakby to oprocentowanie obowiązuje przez 5 lat. Więc jeżeli ktoś taki kredyt zaciągnął na przykład 3 lata temu, a dzisiaj może w innym banku podobny kredyt dostać dużo taniej, no to korzysta z takiej możliwości. I mniej więcej 30%, jak szacuje Związek Banków Polskich, takich właśnie wnioskodawców, to właśnie osoby, które chcą się refinansować. Więc z jednej strony mieliśmy ten boom i spadek, w sumie spodziewany, jeśli chodzi o liczbę wniosków. Oczywiście ich jest w dalszym ciągu więcej niż, powiedzmy, średnio w miesięcznie w ubiegłym roku. No, mimo wszystko te kredyty są tańsze niż rok temu, więc ożywienie jest. No i to ożywienie na rynku kredytowym oczywiście przełożyło się na rynek mieszkaniowy, aczkolwiek tutaj znowu mieliśmy podobną sytuację. W marcu mieliśmy sporo ożywienie, a w kwietniu nastąpiło tąpnięcie, przy czym to tąpnięcie nie jest, broń Boże, dramatyczne. To znaczy w dalszym ciągu, jeśli chodzi o sprzedaż mieszkań na rynku pierwotnym w 7 największych metropoliach, ona była wyższa niż przeciętnie miesięcznie w ubiegłym roku. No, wyjątkiem Trójmiasto, ale może kwiecień. No, rzeczywiście te spadki były dosyć duże. No i spodziewamy się, że kolejne miesiące no, raczej przyniosą delikatny spadek popytu.
0: A z czego wynikał ten pik marcowy?
1: Z obaw, że oferta się może zacząć kurczyć, bo równocześnie deweloperzy ograniczają swoje inwestycje, z obaw, że ceny mogą zacząć rosnąć. Zresztą ja w tym najnowszym raporcie za kwiecień zwracam uwagę, jakby tak najkrócej podsumowując, można powiedzieć tak, że tanie mieszkania znikają z rynku, zastępują je, ich miejsce zajmują droższe, co z kolei podbija średnie ceny metra kwadratowego. No i

0: tutaj można chyba powiedzieć, w pewnym sensie sensacją jest to, że w Warszawie średnia cena metra kwadratowego osiągnęła już pułap 20 tysięcy złotych za metr kwadratowy.
1: Już mamy dwójkę z przodu.
0: Jeszcze dwójki nie mamy, to jest 19,970.
1: Czyli blisko jesteśmy.
0: Czyli w zaokrągleniu można powiedzieć 20 tysięcy, czego jeszcze no, kilka miesięcy temu chyba raczej mało kto się spodziewał. I wynika to z dwóch. Są dwie przyczyny, mówiąc krótko. Pierwsza to jest oczywiście ta kurcząca się oferta najtańszych mieszkań, która nie jest uzupełniana kolejnymi, wręcz przeciwnie. Warszawscy deweloperzy prowadzili na rynek w tym roku bardzo dużą pulę bardzo drogich mieszkań, takich po kilkadziesiąt tysięcy, 30, nawet 50 tysięcy złotych za metr kwadratowy, co wywindowało dodatkowo średnią cenę metra kwadratowego. Ona w tym roku, czyli od grudnia do końca kwietnia wzrosła bardziej niż wcześniej w ciągu dwóch lat.
1: To bardzo ciekawe, bo my mamy do czynienia w tym momencie, no nie chcę powiedzieć, że z zafałszowaniem rzeczywistości, ale tak na dobrą sprawę ta średnia nie oddaje w pełni rynku, czy możliwości rynku. No bo pamiętajmy o tym, że są klienci na te drogie, luksusowe mieszkania, no i jest też klientela na te mieszkania o trochę niższym standardzie.
0: To prawda. W dalszym ciągu wybór mieszkań jest bardzo duży. W części miast zresztą w kwietniu ta oferta jeszcze bardziej wzrosła, bo deweloperzy wprowadzili na rynek więcej mieszkań niż sprzedali. No, Warszawa jest tutaj takim niechlubnym wyjątkiem. Mieliśmy spadek oferty, ale nieduży, dwuprocentowy. Więc wybór jest. Problem w tym, że ten wybór dla osób, które dla których liczy się każda złotówka, które szukają tańszych opcji, ten wybór się kurczy. Natomiast dla tych, którzy mają rzeczywiście wysoką zdolność kredytową, mają dużo pieniędzy, ta oferta jest w dalszym ciągu bardzo duża i ona nawet, powiedziałbym, rośnie. Więc to jest raczej taki sygnał ostrzegawczy dla tych, którzy szukają właśnie najtańszych mieszkań, bo oferta się kurczy, na rynek wchodzą nowe mieszkania, ale one są już droższe, więc no, dalsze zwlekanie z decyzjami zakupowymi, przynajmniej dla tej grupy klientów, no, raczej nie ma sensu. Mhm.
1: A z czego wynika ta dysproporcja i dlaczego dzisiaj mamy więcej tych mieszkań droższych, a mniej tych tańszych? To struktura kliencka, czy ta zdolność kredytowa tak nam tutaj namieszała?
0: Żeby nie było tak, że sytuacja... Warszawa jest w ogóle specyficzna, dlatego że ona się w ogóle wyróżnia na tle innych metropolii. Tutaj są klienci zamożni, tutaj są inwestorzy. W związku z tym deweloperzy bez problemu mogą sprzedawać również te bardzo drogie mieszkania. Natomiast są rynki takie jak Łódź na przykład, czy Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. No tam ci klienci, potencjalni klienci, po pierwsze tam są dużo niższe zarobki, przynajmniej w Łodzi. Po drugie, no tam dominują klienci kredytowi i w związku z tym deweloperzy muszą zaproponować mieszkania, które są na kieszeń tych kredytobiorców. W związku z tym akurat w Łodzi, ale też w Krakowie, co ciekawe, w ostatnim czasie wzrosła podaż mieszkań tych właśnie stosunkowo tanich, czyli w granicach, no trudno powiedzieć, w Warszawie na przykład taki pułap tego dolnego segmentu, czyli 1/4 mieszkań z najniższą ceną metra kwadratowego, w grudniu to było około 14 400 złotych. Wysoko całkiem, prawda?
1: Ale ta rozbieżność też jest duża.
0: Więc i tutaj właśnie ta pula takich mieszkań no, wyraźnie się kurczy. Natomiast w Krakowie wzrosła, w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wzrosła, więc nie wszędzie jest tak źle. No, mówiąc krótko, dzisiaj analizując rynek mieszkaniowy, nie da się postawić takiej jednej diagnozy dla całej Polski, dla wszystkich metropolii. Trzeba jednak patrzeć na lokalne uwarunkowania, jaka tam jest podaż mieszkań, jakich mieszkań. W związku z tym tutaj trzeba już traktować każde miasto jako osobny rynek i analizować go właśnie w oparciu o dane, które z tego rynku dopływają.
1: To mam taką propozycję, żeby wybrał pan ze swojego raportu dwa skrajne miasta, gdzie rzeczywiście wystąpiły najciekawsze różnice w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o cenę metra kwadratowego.
0: No, skrajnościami są oczywiście Warszawa i Łódź, bo w Łodzi są mieszkania najtańsze. Ja tutaj może sobie poszukam, przepraszam za szelest, tak? No i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Na przykład w Łodzi średnia cena metra

0: metra kwadratowego. W kwietniu to 11,5 tysiąca. W Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 11 200. No a na drugim biegunie jest Warszawa ze średnią ceną 20 tysięcy zł za metr kwadratowy. I w Warszawie ceny w tym roku nabrały przyspieszenia właśnie na skutek wyczerpywania się oferty najtańszych mieszkań, dwa wprowadzania na rynek bardzo drogich, dużej puli bardzo drogich lokali. No jako ciekawostkę powiem Państwu, że średnia cena metra kwadratowego wprowadzonych mieszkań w kwietniu w Warszawie to blisko 23 tysiące złotych. Przy średniej 20, w związku z czym to te droższe mieszkania również windują średnią. Dla odmiany w Katowicach, czy w Katowicach i pozostałych miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, średnia cena mieszkań wprowadzonych na rynek w kwietniu to tylko 8600.
1: Czyli mamy czterocyfrowe wartości.
0: Przy średniej 11200, a w efekcie spadek średniej ceny metra kwadratowego o 1%. Więc tutaj kluczowe znaczenie ma oferta, ma podaż mieszkań. Tam, gdzie deweloperzy wprowadzają mieszkania relatywnie tanie, takie bardziej dostosowane do klientów kredytowych, tam średnie ceny metra kwadratowego są stabilne. No właśnie Kraków jest też takim przykładem takiego miasta. A tam, gdzie deweloperzy wprowadzają na rynek mieszkania bardzo drogie, no tak jakby troszkę chcieli się uniezależnić od sytuacji na rynku kredytowym, a bardziej stawiają na zamożnych klientów, tam ta średnia cena metra kwadratowego idzie ostro w górę. Więc mamy takie w tej chwili trochę rozdwojenie rynku. Ale tak jak powiedziałem, każdy trzeba traktować osobno.
1: To jest bardzo ciekawa sytuacja. Ja jestem bardzo ciekawy, czym różnią się te mieszkania z tego dolnego segmentu od tych mieszkań, które są droższe i to czasami kilkadziesiąt procent.
0: Oczywiście różnicy. Lokalizacją.
1: To jest tak, że lokalizacja i jeszcze raz lokalizacja, czy jednak jakieś udogodnienia, elementy wykończenia, architektury, no też na pewno wpływają na
0: oczywiście
1: cenę.
0: Kluczowa jest lokalizacja, natomiast nawet w jednym budynku ceny mogą się znacząco różnić. Na przykład w takich wyższych blokach czy wieżowcach, to te mieszkania położone na najwyższych kondygnacjach potrafią być o 30% droższe od tych na niskich kondygnacjach. No to jest kwestia widoku z okna, to jest takie mieszkania wyżej położone są lepiej doświetlone, są cichsze, w związku z czym klienci są skłonni zapłacić więcej. No jest mnóstwo czynników, które mają wpływ. No, przede wszystkim to, co w tej chwili chyba ma kluczowe znaczenie, to jest oczywiście infrastruktura komunikacyjna. Szybki dojazd do centrum czy do pracy, infrastruktura społeczna, czyli szkoły, przedszkola, to wszystko ma znaczenie. I ja ostatnio często lubię powtarzać taką historię, bo największym takim największa aktywność inwestycyjna, którą w Warszawie przynajmniej obserwujemy, ona ma miejsce na Białęce. Tam powstaje najwięcej mieszkań. No i co ważne, tam również te mieszkania są najtańsze, bo średnia to jest tam około 13, powiedzmy 5 tysiąca złotych za metr kwadratowy. No i co się okazuje, nie sprawdzałem jeszcze w kwietniu, ale po pierwszym kwartale, czyli w tym roku, ta sprzedaż na Białęce wzrosła o 30%. Czyli te mieszkania, na te mieszkania jest popyt. Ktoś powie, a Białęka, to takie jeszcze powiedzmy wygwizdowo trochę. I ja przypominam historię Ursynowa warszawskiego, które jeszcze w latach 80. było odludziem. I dzięki budowie metra zupełnie diametralnie zmieniło się postrzeganie tej dzielnicy, która dzisiaj jest jedną z najdroższych i najbardziej prestiżowych. Kto wie, może za kilkanaście lat tak samo będzie na Białęce, jeżeli tam zostanie doprowadzone metro.
1: Niewykluczone. Ja pamiętam takie zdjęcia, kiedyś pojawiły się w mediach społecznościowych, stacja metra Kabaty i wokół pole.
0: Tak.
1: I żadnego bloku. No gdzieś tam w oddali chyba na Tolin albo Imielin. Oczywiście historia Ursynowa jest bardzo ciekawa i ona na pewno też jest jakąś wskazówką inwestycyjną, jeśli chodzi o te peryferyjne dzielnice dzisiaj w Warszawie.
0: Ale ciekawostka, bo ostatnio również analizowałem rynki podmiejskie. Tu jest ciekawa zależność. Mianowicie w metropoliach, które są bardzo drogie i w których no, mieszkania są często no, trudno dostępne dla takich przeciętnych Kowalskich. Tam rozkwita rynek podmiejski. Przykład Warszawy.

0: Wokół Warszawy mamy już w tej chwili początek boomu. Mnóstwo osób już traktuje niejako jako taki, po prostu wiedzą, że po pierwsze tam są mieszkania wciąż dużo tańsze, nawet o 40%, ale powiedzmy, że średnio o 1/3. Oczywiście, że w miejscowościach podwarszawskich też jest rozrzut cen w zależności chociażby od odległości od stacji kolejki podmiejskiej. Ale właśnie mieszkania na obrzeżach, znaczy w tych miejscowościach, w tak zwanym obwarzanku, są w tej chwili chętnie kupowane, szczególnie przez młodych ludzi i szczególnie przez przyjezdnych, którzy nie mają takich sentymentów jak powiedzmy ci starzy mieszkańcy Warszawy. Dla nich liczy się przede wszystkim cena i czas dojazdu. A ten czas dojazdu czasami z tych miejscowości podwarszawskich jest dość szybki. Dzięki chociażby kolejce podmiejskiej, dzięki w ogóle rozbudowie infrastruktury też drogowej. No, możemy się zrzymać, że więcej samochodów. No, ale z drugiej strony, no cóż, no, jeżeli kogoś nie stać na mieszkanie w Warszawie czy w granicach administracyjnych miasta, decyduje się na przeprowadzkę za rogatki. Ale są też miasta takie jak na przykład Łódź czy Poznań, w których dostępność mieszkań w mieście jest tak duża i ceny są na tyle jeszcze stosunkowo niskie, że tam rynek, ten podmiejski praktycznie się nie rozwija, albo nawet, można powiedzieć, kurczy. Tam popytu na takie mieszkania specjalnie nie ma.
1: Wspomniałem o mediach społecznościowych w kontekście tego zdjęcia kabat, ale w mediach społecznościowych możemy też znaleźć czasami dość gorzkie oceny młodego pokolenia, które twierdzi, że teraz jest coraz trudniej o własne mieszkanie, trudniej wystartować z własnym mieszkaniem w dorosłe życie. Pokazują się nawet niektóre takie animowane wykresy, jak mocno rosły nożyce między średnią krajową a ceną metra kwadratowego, chociażby w Warszawie. Jak pan patrzy właśnie na te zmiany? Czy faktycznie w pana ocenie dzisiaj zakup mieszkania przez młodego człowieka, który nie może liczyć na wsparcie starszego pokolenia, czy faktycznie mówimy tutaj o takim bardzo ekstremalnym torze przeszkód?
0: Jeżeli popatrzymy wyłącznie przez pryzmat zarobków do cen mieszkań, no to ośmielę się stwierdzić, że ona wcale nie jest gorsza niż była kiedyś.
1: Jednak.
0: Odkąd pamiętam, za przeciętną pensję nigdy praktycznie nie można było kupić więcej niż 1 metr kwadratowy. W Warszawie w tej chwili jest to niespełna 0,59 tak dokładnie za przeciętne wynagrodzenie brutto i biorąc pod uwagę średnią cenę metra kwadratowego mieszkań, czyli bardzo niewiele, ale ta dostępność liczona w ten sposób nigdy nie była duża i kto wie, dzięki większej dostępności kredytów, ona jest nawet ta dostępność większa niż była 30 lat temu, bo pamiętam doskonale czasy lata 90., kiedy w ogóle kredytów, ten rynek dopiero był w powijakach. Kredyty kosztowały tam, nie wiem, oprocentowanie 30 parę procent na przykład, a stopy czy oprocentowanie jednocyfrowe, to tak sobie myśleliśmy, że to już będzie szczęście, jak takie będą kredyty tanie. Więc z tego punktu widzenia można powiedzieć, że sytuacja wcale nie jest taka zła. Natomiast znacznie pogorszyła się sytuacja młodych, jeśli chodzi o przede wszystkim stabilność na rynku pracy. Tak, kiedyś nie było tak powszechnych umów cywilnoprawnych, które są, nie dają takiej pewności zatrudnienia jednak jak umowy stałe. Po drugie, bardzo wzrosły koszty utrzymania, czyli powiedzmy ten dochód rozporządzalny po spłacie kredytu jest dzisiaj, biorąc pod uwagę te wszystkie koszty, tak, żywność, opłaty mieszkaniowe i tak dalej, to bardzo mocno podrożało i bardzo mocno obciąża budżety domowe. Więc z tego punktu widzenia powiedziałbym, że jest dużo gorzej w przypadku młodych, ale przede wszystkim to jest ten taki słaba perspektywa, jeśli chodzi o zatrudnienie, bo dzisiaj przecież coraz częściej mówi się o tym, jak sztuczna inteligencja zmieni rynek pracy. No, tak na dobrą sprawę nie możemy być pewni, co będzie za 5 lat, a co dopiero za 30, bo na tak długi okres bierzemy kredyty.
1: Prognozy. To jest część programu, którą staram się zawsze umieścić.
0: Ale jeszcze zanim o prognozach, to jednak mimo wszystko chciałbym powiedzieć jedną rzecz. No, bo nie chciałbym też zniechęcać młodych ludzi do kupowania mieszkań. Wręcz przeciwnie, chcę ich do tego zachęcić, ponieważ trzeba wziąć jeszcze

0: pod uwagę jeden czynnik. Owszem, kupno mieszkania wymaga wyrzeczeń. To nie jest, wymaga optymizmu, ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę tempo czy też zaangażowanie państwa, samorządów w rozwój budownictwa no, takiego taniego, czynszowego, no praktycznie nie da się powiedzieć, że w krótkiej czy nawet w średnioterminowej perspektywie dostępność takich tanich mieszkań czynszowych znacząco się poprawi. W związku z czym jedyną alternatywą taką realną jest zakup mieszkania. Dlaczego warto kupić mieszkanie właśnie kosztem stresu, kosztem wyrzeczeń, może rezygnacją z wakacji zagranicznych, jest to, że niestety życie szybko dosyć płynie i jak wykazują badania no, u naszych zachodnich sąsiadów przede wszystkim, to jednak własne mieszkanie zapewnia, szczególnie na stare lata, znacznie większy komfort. Po prostu niższe są koszty utrzymania mieszkania własnego niż wynajem, szczególnie taki wynajem komercyjny. No, dzisiaj ktoś zarabia, powiedzmy, tak, ma taką pensję, która mu umożliwia na przykład najęcie mieszkania w dobrej lokalizacji, no, ale czy będzie stać go na takie mieszkanie po przejściu na emeryturę? Mam wątpliwości, tym bardziej, że wielu naszych rodaków raczej nie odkłada pieniędzy na starość, szczególnie to jest bardzo poważny problem dla potężnej grupy osób, które pracują na tak zwanym B2B, czyli owszem, ponoszą mniejsze obciążenia, może zarabiają trochę więcej, ale jeżeli nie zapewnią sobie przyszłości na starość, powiedzmy, jakoś zabezpieczenia finansowego, no mogą się znaleźć w bardzo trudnej sytuacji. Więc to ja traktuję mieszkanie jako swego rodzaju fundusz emerytalny, bo jednak po spłaceniu tego kredytu, po tych 25 czy 30 latach, zostajemy z bardzo dużym majątkiem, z którym możemy coś zrobić.
1: To z całą pewnością też jest temat na kolejną audycję i kto wie, może pochylimy się również nad kwestią mieszkania jako funduszu emerytalnego, ale teraz chciałem zapytać pana o prognozy.
0: O prognozy.
1: Czego możemy się spodziewać w najbliższych miesiącach, kwartałach, jeżeli chodzi o ceny mieszkania?
0: Dzisiaj usłyszałem wywiad, słuchałem wywiad z jednym z takich najbardziej znanych ekonomistów, który opowiadał o decyzji chociażby o sytuacji na rynku paliw i mówi, to zależy, którą nogą wstanie dziś pan prezydent Trump, czy lewą, czy prawą, tak? Więc no, nie wiemy, co jeszcze wymyśli prezydent Stanów Zjednoczonych, jaki to będzie miało wpływ na rynki. Na razie jest jeszcze w miarę spokojnie, aczkolwiek też wszyscy wiemy, że sytuacja budżetu państwa jest trudna, więc powiedzmy tak, w najbliższej przyszłości spodziewamy się mimo wszystko spadającego popytu. Nie jakoś tam gwałtownie, tak? Mamy w dalszym ciągu sytuację dużej podaży mieszkań. Deweloperzy też do końca nie rezygnują i wprowadzają na rynek kolejne projekty, kolejne inwestycje. Więc oferta jest wciąż duża, jest w czym wybierać. Nie ma presji na wzrosty cen, poza takim wzrostem statystycznym, tak, o którym mówiłem na samym początku, czyli ta zmiana struktury oferty, czyli mniej mieszkań tanich, więcej tych drogich, chociaż te tanie też jeszcze w miarę tanie jeszcze są, jest w czym wybierać, czyli nie ma jakiejś takiej sytuacji, która by powodowała, że już musimy natychmiast pod presją czasu podejmować decyzję. Owszem, ci, którzy mają są na pograniczu zdolności kredytowej, powinni przyspieszyć decyzję, bo może się okazać, że za 2-3 miesiące już tych mieszkań w ich zasięgu finansowym nie będzie. Natomiast sytuacja jest całkiem niezła, jeśli chodzi o podaż mieszkań. Popyt pewnie trochę zmaleje, więc deweloperzy będą musieli jeszcze powalczyć o klientów, oferując różnego rodzaju na przykład czy bonifikaty, będą musieli być po prostu elastyczni. Ktoś kiedyś mówił o frontem do klienta.
1: Zdecydowanie tak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Marek Wielgo, ekspert rynku nieruchomości, portal rynekpierwotny.pl był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu.
0: Dziękuję.
1: A ja tylko przypomnę, że to był magazyn Saldo. Marek Klapa, do usłyszenia.
2: Saldo Ekstra. Reklama.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mama

0: Fitbe Complex – skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex – odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
1: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Latający obiekt znaleziony blisko granicy z Rosją to prawdopodobnie dron wojskowy. Historyczny dzień na Węgrzech. Prezydent zaproponował parlamentowi Petera Modziora na stanowisko premiera. Jak sam mówi, jest tam bardzo potrzebny. Andrzej Poczobut chce wrócić na Białoruś. Minęła 13. Rafał Boguta, zapraszam. Niezidentyfikowany obiekt latający znaleziono w godzinach porannych w okolicach Bartoszyc w Warmińsko-Mazurskiem. To około 20 km od granicy z obwodem królewieckim. Dron to prawdopodobnie obiekt pochodzenia wojskowego, poinformowała żandarmeria wojskowa. Z pierwszych czynności na miejscu zdarzenia wynika, że obiekt jest przeznaczony do obserwacji i nie posiada cech bojowych. Na miejscu pracują służby. Postępowanie prowadzi żandarmeria wojskowa pod nadzorem prokuratury okręgowej w Olsztynie. I pozostajemy jeszcze w Warmińsko-Mazurskiem. Dwie śmiertelne ofiary pożaru mieszkania w Szczytnie. Po godzinie 9:00 służby otrzymały zgłoszenie, że płonie jedno z mieszkań przy ulicy Bohaterów Westerplatte. Poinformowała Radio Olsztyn młodsza aspirant Agata Stefaniak z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie.
2: Po przybyciu służb ratunkowych na miejsce strażacy rozpoczęli akcję ratowniczo-gaśniczą. Z budynku, z którego wydobywał się dym, wydobyto ciała dwóch osób dorosłych, kobiety i mężczyzny. Na razie nie wiemy, kim były te osoby, trwa ustalanie ich tożsamości. W budynku znajdowało się 6 mieszkań. Część osób wyszła z budynku samodzielnie, natomiast 3 osoby zostały ewakuowane przez strażaków. Ciała zostaną zabezpieczone do sekcji.
1: Na miejscu pracuje policja pod nadzorem prokuratora, która będzie wyjaśniać okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Prezydent Węgier zaproponował parlamentowi szefa partii TISO Petera Modziora na nowego premiera Węgier. Wezwał też kraj i polityków do współdziałania. Więcej w relacji Piotra Piętki.
3: Przed przemówieniem prezydenta Tomasza Szujaka Węgierskie Zgromadzenie Narodowe stwierdziło wygaśnięcie mandatu dla rządu Viktora Orbana. Będzie on jednak rządził w ograniczonym zakresie do czasu powołania nowych ministrów. Prezydent zaproponował Petera Modziora na premiera i zaapelował do posłów o wspólne działanie na rzecz kraju. Węgry można zbudować tylko wtedy, gdy budujemy razem, a nie przeciwko sobie. Z mojej strony proponuję wszystkim konstruktywną współpracę, powiedział prezydent Węgier. Peter Modzior od wielu tygodni wzywa prezydenta do ustąpienia. Nazywa go marionetką Orbana. Zagroził, że jeśli nie złoży dymisji, to jego partia wykorzysta swoją większość, by prezydent przestał pełnić swoją funkcję. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
1: A przed siedzibą parlamentu Węgier zgromadziły się tłumy ludzi, oczekując na zaprzysiężenie Petera Modziora. W informacjach teraz Litwa, która podpisała umowę SAFE i na obronę dostanie blisko 6,5 miliarda euro. Wczoraj jako pierwsza dokument podpisała Polska, a w ceremonii w Wilnie wziął udział m.in. unijny komisarz odpowiedzialny za budżet Piotr Serafin. Jak powiedział Polskiemu Radiu, na Litwie program SAFE jest przedmiotem politycznego konsensusu.
4: Tutaj naprawdę nikomu nie trzeba tłumaczyć, że w obliczu rosyjskiego zagrożenia powinniśmy wspólnie inwestować w obronę. Tutaj wszyscy doskonale rozumieją, że program, taki jak program SAFE, może uczynić nas silniejszym i że potrzebujemy tego programu. To naprawdę dzisiaj budziło mój

0: obchodzi tutaj w Wilnie.
1: Pieniądze, które otrzyma Wilno, zostaną przeznaczone m.in. na rozwój wojska, zapasy amunicji czy projekty związane z kontrmobilnością wojska, a także na inne potrzeby armii. Andrzej Poczobut zapowiada, że chce wrócić na Białoruś. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości jest w warszawskim szpitalu po tym, jak przed kilkoma dniami opuścił mury białoruskiego więzienia. Najpierw muszę mieć pewność, że jestem zdrowy, powiedział Polskiemu Radiu Białystok Andrzej Poczobut.
2: Jak lekarze powiedzą, że te wszystkie wskaźniki, które są, już są dobre, no ja zamierzam wrócić do Grodna. Sedno sprawy, że tam są tysiące Polaków na Białorusi, tam jest Związek Polaków na Białorusi i bez wątpienia jestem tam bardzo potrzebny.
1: Andrzej Poczobut spędził ponad 5 lat w więzieniach reżimu Aleksandra Łukaszenki. Skazany w pokazowym procesie na 8 lat kolonii karnej, był prześladowany za rzetelną pracę i pielęgnowanie polskiej historii na Grodzieńszczyźnie. Najnowszy film Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta, zatytułowany Ciało Wojny, będzie można obejrzeć na 23. Festiwalu Filmów Dokumentalnych Millennium Dogs Against Gravity. Jak mówi Małgorzata Szumowska, film w niekonwencjonalny sposób opowiada o wpływie wojny na życie ludzi.
3: To jest opowieść bardzo symboliczna, konceptualna. To nie jest film dosłownie o wojnie, to jest film, który przedstawia losy trójki jakichś bohaterów, a nawet tak naprawdę więcej. I to jest w ogóle o relacji sztuki wobec wojny, ciała wobec wojny, tego, jaki ślad wojna zostawia w ciele, jaki ślad wojna w ogóle zostawia w społeczeństwie, w kulturze, w sztuce. To nie jest dosłowny film, to jest taki rodzaj pewnej próby opowiedzenia czegoś bardziej abstrakcyjnie.
1: Tegoroczny festiwal potrwa do 17 maja. Zostanie na nim pokazanych 180 produkcji z kilkudziesięciu krajów. Impreza będzie się odbywać w 7 miastach. W Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Gdyni, Katowicach, Poznaniu i Bydgoszczy. Jednym z patronów medialnych imprezy jest Polskie Radio.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Dziś dosyć chłodno i w wielu regionach z przelotnym deszczem, głównie na Suwalszczyźnie i Podlasiu. I tam dziś najniższa temperatura, maksymalnie 10 stopni. Na pozostałym, przeważającym obszarze od 15 do 17 stopni. A w nocy, na północy, w centrum i w Sudetach możliwe będą przymrozki. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla tych regionów ostrzeżenie pierwszego stopnia.
4: Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Po reklamie. Autopromocja.
8: Już dziś, zaraz po godzinie 15 w audycji Kapitał i Praca dowiemy się, jak po zaostrzeniu prawa naprawdę będzie wyglądała sytuacja cudzoziemców, a przede wszystkim obywateli Ukrainy, którzy chcą w Polsce mieszkać i pracować. Preferencje zostały ograniczone. Pytanie, jak to wpłynie na nasz rynek pracy. I o tym będzie ta rozmowa. Anna Grabowska, zapraszam.
4: Autopromocja.
9: Jest 7 minut po godzinie 13. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24.
4: Świat 24.
9: Każde mocarstwo lubi opowiadać o sobie wielką historię. Rosja szczególnie. Dziś Moskwa świętuje Dzień Zwycięstwa, jeden z najważniejszych dni w rosyjskim kalendarzu. To flagi, przemówienia i parada na Placu Czerwonym. Ale za tym obrazem jest pytanie dużo ważniejsze. W jakiej kondycji Rosja jest naprawdę? Zarówno wojskowo, politycznie, gospodarczo, jak i społecznie. W drugiej części programu zajrzymy w zupełnie inne miejsce, do południowego Libanu. Tam izraelski żołnierz został sfotografowany, gdy wkłada papierosa do ust figury Matki Boskiej. W tej samej miejscowości wcześniej inny izraelski żołnierz niszczył figurę Jezusa na krzyżu. I to nie są już tylko głupie zdjęcia z wojny. To pytanie o dyscyplinę armii, nastroje w izraelskim społeczeństwie i granice przemocy po 7 października. Wojciech Cegielski, dzień dobry, zapraszam na Świat 24, weekendowy magazyn międzynarodowy w Polskim Radiu 24.
4: Świat 24.
10: Donald Trump ogłosił trzydniowy rozejm między Rosją a Ukrainą. Ma obowiązywać od dzisiaj do 11 maja, czyli dokładnie w czasie, gdy Rosja świętuje Dzień Zwycięstwa. To jedno z najważniejszych świąt w rosyjskim kalendarzu i od lat także jeden z najważniejszych spektakli politycznych Kremla.

0: Moskwa pokazuje wtedy armię, flagi, historię i opowieść o Rosji jako o oblężonym mocarstwie. Tyle, że dziś ta opowieść zderza się z wojną. Rosja od ponad 4 lat prowadzi pełnoskalową, niczym niesprowokowaną agresję przeciwko Ukrainie. Miała być szybka operacja, a jest wojna na wyniszczenie. Kreml wciąż ma ludzi, surowce i przemysł zbrojeniowy, ale płaci za tę wojnę ogromną cenę – wojskową, gospodarczą i społeczną. Dlatego dziś pytamy nie tylko o to, czy ten rozejm ma realne znaczenie, ale też o to, jak Rosja wygląda naprawdę. Nie na paradzie, nie w propagandzie, tylko w wojsku, gospodarce, polityce i społeczeństwie. Na ten temat kilkadziesiąt minut temu rozmawiałem z profesorem Włodzimierzem Marciniakiem, politologiem, sowietologiem, rosjoznawcą i byłym ambasadorem Rzeczpospolitej Polskiej w Federacji Rosyjskiej. A zacząłem od pytania, co Rosja chce dzisiaj pokazać światu, a co mimo woli pokazuje naprawdę.
1: Dobre jest to rozróżnienie, co chcę pokazać, co faktycznie pokazuje. To jest dzień zwycięstwa, czyli pobiedy. Generalnie w rosyjskim rozumieniu to oznacza pokonanie przeciwnika, bycie zwycięzcą, tak? Wojna z Ukrainą miała być kontynuacją i potwierdzeniem tego mitu. No tak nie wyszło, to jest 5. rok wojny. No więc ten mit, do którego się Putin odwoływał, zwycięskiej walki, kontynuacji wojny z nazizmem, czy teraz z neonazizmem w ich terminologii, no będzie trudny do utrzymania.
0: W lutym 2022 roku, tak jak pan też już wspomniał, no ta rosyjska armia w propagandzie wyglądała na potężną, no ale Kijowa nie zdobyła. Donbasu też wciąż nie potrafi zająć w całości. To jak pan dziś ocenia tą realną siłę rosyjskiego wojska?
1: Na pewno napompowanie propagandą, no bo przekonanie o potędze armii rosyjskiej, właśnie przekonanie o tym, że jest to armia zwycięska, tak? I Rosjanie są narodem zwycięzców, bo dzień zwycięstwa, ten dzień pobiedy, no to ma ogromne znaczenie tożsamościowe. Kiedyś Rosjanie się definiowali jako naród budujący komunizm, a dzisiaj to w gruncie rzeczy mogą się tylko zdefiniować jako naród, który zwyciężył w II wojnie światowej, no jak oni twierdzą, w pojedynkę pokonali III Rzeszę. I ta wojna z Ukrainą miała to potwierdzić, tak? No, nie potwierdziła, więc mamy po prostu pewien znak zapytania wisi, jeśli tak można powiedzieć, nad Placem Czerwonym, a w zasadzie na czym polega tożsamość polityczna Rosjan dzisiejsza. Dzisiejsza tożsamość, to nie jest to tożsamość zwycięzców. A tak oni, przynajmniej tak Putin ją budował przez cały okres swoich rządów. Odwołanie się do obrazu z 9 maja 2022 roku jest dosyć ważne, no bo pamiętajmy, że wtedy nie tylko była zła pogoda i było bardzo zimno i siąpił deszcz, a Putin był przykryty kocykiem, jak siedział na trybunie. I w ogóle źle wyglądał, więc to nie była defilada zwycięstwa. Jeśli za wzorzec defilady zwycięstwa przyjmiemy tą z czerwca 1945 roku, którą przyjmował Stalin, bo jest pewne, wtedy został wypracowany pewien kanon zwycięstwa, tak? Się rzuca sztandary pokonanego wroga przed mauzoleum Lenina, a potem jest przyjęcie na Kremlu duże. Przyjęcia nie było, nie było czego rzucać i tak dalej. Więc jeśli porównania historyczne robić, no to widać, że sytuacja jest zupełnie inna i mit zwycięstwa, mit pobiedy się rozmywa całkowicie, o czym świadczy to, że ten fakt, że Putin dzwoni do Trumpa, prezydenta Trumpa i no, prosi go, no, dosłownie nie, a to jest, ale no, w mojej interpretacji, słuchaj, ja tutaj muszę przeprowadzić ważną imprezę 9 maja, załatw z Zełańskim, żeby oni nie atakowali Moskwy. Myśli pan, tak nie robi zwycięzca.
0: A myśli pan, że to jest czysta psychologia też? No bo Ukraina jest dużo mniejsza. Oczywiście broni się. No ale nawet biorąc pod uwagę pomoc, którą dostaje z zewnątrz, to jednak nie jest armia, która mogłaby pokonać Rosję. Może co najwyżej stawiać opór. Na ile tu ten element psychologiczny odgrywa rolę? Bo no jedna czy druga ukraińska rakieta może trafić, nie wiem, w bloki mieszkalne na dalekiej Rosji czy przy granicy z Ukrainą. No ale jeśli trafi w Moskwę, to już jest zupełnie inna bajka.
1: Widzimy, w jakiej sytuacji jest ta wojna. Tak? To znaczy ona jest w pewnym martwym punkcie. Tak jak pan redaktor słusznie powiedział, no Ukraina nie jest w stanie pokonać Rosji. Jest w stanie zadawać bolesne ciosy i coraz bardziej one są bolesne.

Z drugiej strony Rosja wyraźnie stoi w miejscu i też nie jest w stanie tej wojny wygrać. Putin stoi przed, czy w ogóle ludzie rządzący Rosją stoją przed koniecznością podjęcia jakiejś zasadniczej decyzji. Albo szukać w tej chwili zawieszenia broni, albo przeprowadzić już masową, powszechną mobilizację.

0: to nie możemy brać pod uwagę 140 milionów mieszkańców Rosji, tylko te 650-700 tysięcy żołnierzy, którzy realnie rosyjskich walczą z armią ukraińską. I tutaj te proporcje te dysproporcje nie są już takie duże. Przy czym do tej pory Rosjanie, ponosząc mniej więcej straty 30 tysięcy żołnierzy miesięcznie, tutaj pod stratami ja rozumiem nie tylko zabitych, ale przede wszystkim rannych, no plus wzięci do niewoli i tak dalej. To są już mniejsze liczby. I do tej pory Rosja była w stanie miesięcznie uzupełniać te braki. Tak, o kolejne 30 tysięcy miesięcznie, mniej więcej 1000 osób miesięcznie podpisywało kontrakty z Ministerstwem Obrony i szło do walki jako najemnicy. I obserwacja sytuacji w ostatnich miesiącach pokazuje, że Rosjanie nie są w stanie więcej ludzi powoływać, rekrutować do armii jako najemników. Nie ma więcej chętnych za te pieniądze, które Rosja jest w stanie płacić. W ostatnich miesiącach zmniejszyła się liczba chętnych mężczyzn do zarabiania pieniędzy na froncie. To jest po pierwsze, a po drugie Ukraińcy zaczynają coraz bardziej aktywnie stosować broń bezzałogową. Przede wszystkim powietrzną, ale także trochę lądową, trochę wodną, ale przede wszystkim powietrzną, która zadaje poważne straty armii rosyjskiej. To jest prawdopodobnie przyczyna tego, że mniej więcej od grudnia Rosjanie nie osiągają jakichś istotnych sukcesów na polu walki, no, takich terytorialnych sukcesów. To miałem na myśli, mówiąc, że ukraińska machina wojenna zaczyna pracować, to znaczy zaczynają produkować coraz więcej dronów, różnego typu pola walki o średnim i dalszym zasięgu zaczęli produkować własne rakiety balistyczne i je używają, a Rosja jest tak wielkim krajem pod względem terytorium, największym na świecie, że nie jest w stanie obronić swojego objąć tego terytorium obroną przeciwlotniczą. Po prostu nie ma takiej ilości broni przeciwlotniczej, ażeby ochronić całe terytorium kraju. No w związku z tym w zasadzie no prawie codziennie ostatnio słyszymy o atakach wojsk ukraińskich na różne obiekty w głębi Rosji w odległości 1000, 1700, 2000 kilometrów od terytorium Ukrainy, no zadając dosyć dotkliwe straty w infrastrukturze energetycznej przede wszystkim i tak dalej. No i widać, że Rosjanie nie są w stanie się przed tym obronić i zapewne nie będą w stanie.
1: To jest duży kłopot dla Rosjan, myśli pan?
0: No to się odbija na przykład na wielkości eksportu ropy naftowej i produktów ropopochodnych. Ceny poszły w górę, no, w związku z wojną w Zatoce Perskiej, ale dochody spadły, ponieważ spadła ilość eksportowanych surowców, paliwa, benzyny, mazutu i tak dalej, i tak dalej. To wszystko, co stanowi główną pozycję eksportową. No to już są sprawy poważne. A druga rzecz, no to jest psychologia, o której pan powiedział. Ja interpretuję sytuację w ten sposób, że ta wojna to jest w dużym stopniu wojna osobiste bezpieczeństwo prezydenta Putina. Po tym, co się stało z Maduro i to, co się stało z liderami Iranu, wydaje mi się, że nikt nie może mieć wątpliwości, że cała ta dyskusja wokół 9 maja, zawieszenia broni i tak dalej i groźby rosyjskie pod adresem Ukraińców, jaki to nastąpi straszny odwet, jeśli coś się wydarzy, no jest związana wyłącznie, przede wszystkim z osobistym bezpieczeństwem Władimira Putina.
1: Bo z tego, co pan mówi, wynikałoby, że Ukraińcy trochę nadrabiają straty, a Rosja się cofa. Czy to posuwa Ukrainę naprzód?
0: No jeśli mówimy o posuwaniu się, tak powiem, na ziemi, w terenie, to nie. Tam co prawda ostatnio były informacje, że tam 130 kilometrów kwadratowych chyba Ukraińcy odzyskali. Ale ta wojna stoi w miejscu. Nie ma żadnych znaczących, Rosjanie nie odnoszą żadnych znaczących sukcesów od wielu miesięcy. No i teraz czym jest brak sukcesów? No brak sukcesów nie jest klęską, rzecz jasna, ale to oznacza, że strona atakująca no, nie zwycięża, a w swoim przekonaniu jest zwycięzcą. No więc jeśli ktoś przez 5 lat nie osiąga sukcesów, nie pokonuje dużo słabszego przeciwnika, to jak tę sytuację zdefiniować? Co najmniej jako pad po prostu, tak? A jeśli tożsamość tego atakującego przeciwnika jest zbudowana na

0: przekonaniu, że ja zawsze zwyciężam. Armia rosyjska jest niepokonana, chociaż historycznie rzecz biorąc to jest nieprawda, bo w XX wieku znajdziemy wiele przykładów porażek militarnych armii rosyjskiej i sowieckiej, ale jeśli ma taką swoją własną, taką psychologię, tak, zbiorową, kolektywną i tak się definiuje jako zbiorowość, naród czy wspólnota polityczna zdefiniowana przez pobiedę, to jak tą sytuację zrozumieć w polityczno-psychologicznym sensie?
1: A czy pana zdaniem, biorąc pod uwagę ten 2022 rok, ten chaos na początku i co działo się ileś miesięcy temu, czy armia rosyjska w ogóle się uczy?
0: Nie, no niewątpliwie tak, tak. To, że oni zmieniali taktykę w toku tej wojny. Rzeczywiście na początku wojny można było w mediach często spotkać takie opinie. Dowództwo rosyjskie nie umie prowadzić wojny i tak dalej. I ja oczywiście tu powtórzę, nie znam się na sprawach wojskowych, ale wydaje mi się, że oni wielokrotnie jednak wyciągali wnioski, zmieniali taktykę, sposób atakowania i tak dalej. Tylko że druga strona też się uczy, tak? Obrazowo to można ująć w taki sposób. No ja czasami przeglądam blogi takich, no oni sami w Rosji się nazywają korespondentami wojennymi. No to są na ogół ludzie o poglądach militarystycznych, skrajnie militarystycznych, wrogach, zdecydowanych wrogach Ukrainy. Ale oni często tak realistycznie opisują sytuację. Na froncie mają często tam po prostu jakichś swoich znajomych. Jeden z nich użył takiego porównania, jak sytuacja wygląda, następującego porównania, żeby opisać sytuację obecnie na froncie. Mówi tak, my przywozimy ciężarówkę żołnierzy, a Ukraińscy przywożą ciężarówkę dronów.
1: Panie profesorze.
0: I te drony wybijają wszystkich naszych żołnierzy. I to jest mniej więcej, oczywiście może przerysowana, uskrajniony opis sytuacji w tej chwili. Tak się nie musi utrzymać. Z tego proszę nie wyciągać wniosków, że nic się nie zmieni. No Rosjanie mogą na to jakoś zareagować, ale przynajmniej te ostatnie tygodnie, ale raczej miesiące od początku roku tak wyglądają.
1: Panie profesorze, to porozmawiajmy teraz o samym Władimirze Putinie. W jakim on jest stanie politycznym, ale i mentalnym?
0: Na temat stanu mentalnego mnie trudno cokolwiek powiedzieć. No, nie jestem w stanie wejść do jego głowy ani przeniknąć do jego duszy. Prezydent Bush kiedyś tego wyżartował, że zajrzał mu prosto w oczy, głęboko w oczy i zobaczył szczerego demokratę. No, wydaje mi się, że politycznie rzecz biorąc, no, Putin znajduje się w jakiejś sytuacji, no, takiej na rozdrożu, powiedzmy. Społeczeństwo wydaje mi się, że jest zmęczone i generalny nastrój i oczekiwanie jest takie, żeby to jak najszybciej zakończyć. Co, to dokładnie nie wiadomo, ale tak jak to na przykład socjologowie, którzy prowadzą badania w grupach fokusowych, no, mówią, że najczęściej respondenci używają określenia, no, żeby to się zakończyło, to wszystko, to co się dzieje, żeby się zakończyło. Nie nazywają rzeczy po imieniu, rzecz jasna.
1: Ale myśli pan, że bardziej chodzi właśnie o te rakiety czy drony, które na nich lecą, czy to, że ich bliscy jadą na wojnę na przykład?
0: To wszystko. To, że są sankcje, to, że jest trudno za granicę wyjechać, wszystko łącznie. Każdy pewnie może składać trochę inny sens. No bliscy na wojnę, no tak się szacuje, że 30 milionów Rosjan ma bliskich na wojnie. W 140-milionowym kraju, no to jeszcze nie jest dużo. Rosjanie są raczej dosyć narodem mającym ogromne zdolności adaptowania się do nie nadających się do życia warunków, tak? I do wojny też się, jak widać, dostosowują. Powody mogą być różne, ale generalnie, żeby się zakończyło. Jak? To jest sprawa Putina. Niech on to załatwi. W Rosji były duże nadzieje związane z objęciem urzędu prezydenta przez Donalda Trumpa. Że on to załatwi. No i to się nie stało, tak? Znaczy Putin dostał jakąś ofertę, dokładnie jaką to nie wiemy. O różnych elementach tej oferty mówiono publicznie. Wydaje mi się, że tak dobrą, jakiej już nigdy więcej nie dostanie.
1: To oznacza, że Putin przeszarżował, no bo patrząc na to jeszcze z tej perspektywy od powiedzmy 2022 roku albo nawet od 2014, no to chciał podbić tą Ukrainę, chciał trochę postawić pewnie kropkę nad i nad swoim wizerunkiem, domknąć pewien rozdział, A jest jeszcze gorzej niż było, mimo tej całej machiny propagandowej i, jak rozumiem, potężnych pieniędzy na to wydawanych.
0: Tak, no jest gorzej i ja nie potrafię powiedzieć, dlaczego on z tej szansy nie skorzystał. Wydaje mi się, że

0: to, co proponował prezydent Trump, to było dla Putina bardzo korzystne, no bo powiedzmy mógłby z tej awantury wyjść z twarzą. Coś tam by dostał, powiedzmy. Chociażby tylko to, że to byłoby w towarzystwie prezydenta Stanów Zjednoczonych. To już go jakoś by mu dawało jakiś plus. Dlaczego? No być może uznał, że zakończenie wojny w tej chwili bez wyraźnego sukcesu militarnego, bez wejścia do Kijowa, jest związane ze zbyt dużym ryzykiem dla niego osobistym, tak, jego władzy. To by mogło wywołać taką falę niezadowolenia w Rosji z różnych stron, bo to Putin jest krytykowany zarówno przez przeciwników wojny, jak i przez zwolenników, którzy oskarżają no nie Putina, ale na przykład dowództwo wojskowe, że jest niezdecydowane, że nie przeprowadza powszechnej mobilizacji, że Kijów nie został zbombardowany rakietami Arieśnik i tak dalej, i tak dalej. No, to jest ważny element obecnej sytuacji, że niezadowolenie jest z różnych kierunków, różnych grup i ludzi o różnych poglądach, ale wszystko jest w gruncie rzeczy adresowane może nie wprost, imiennie, no bo to ludzie się boją, ale generalnie chodzi o Putina, tak, bo to są jego decyzje i od niego się oczekuje takich czy innych decyzji. Więc to jest politycznie dla niego trudny moment. No a jeśli wartością, celem podstawowym, wartością naczelną jest osobiste bezpieczeństwo szefa, no to oznacza, że coraz więcej zakazów, coraz więcej kompetencji dla aparatu represji, coraz więcej rzeczy nie wolno, za coraz więcej rzeczy można pójść do więzienia i tak dalej, i tak dalej. No i taka się rysuje perspektywa.
1: Co w takim razie myśli pan Putin teraz będzie robił? On będzie starał się mimo wszystko zakończyć jakoś tą wojnę, tylko być może ta oferta, którą dostał od Trumpa, być może nie była jednak dla niego zadowalająca? Czy może to wszystko wygląda tak, jakby on nie wiedział, co chce zrobić?
0: Wszystko po trosze. Wyborów politycznych nie dokonuje się na podstawie jednej przesłanki, tak? One nie są jednoczynnikowe, jednofaktorowe, tylko na ogół złożone. No zawsze jest, ciągle krąży pytania w zasadzie, co Putin wie o rzeczywistości, no skoro 20 lat żyje jakby w bańce kremlowskiej, otoczony przez personel, który wie, jak informować szefa, i o czym informować szefa, żeby miał dobry humor. To jest po pierwsze, tak? No ja tego obrazu, jaką ma wiedzę Putin na temat rzeczywistości, nie znam. No sama decyzja o napaści na Ukrainę właśnie w lutym 2022 roku by świadczyła, że Putin miał błędne wyobrażenie o rzeczywistości. Sądził, że rzeczywiście Kijów się uda zająć tam. Może nie w 3 dni, może w 3 tygodnie, ale że to jest realna perspektywa. Musiał być jakiś błąd, tak? W opisie sytuacji, trudno mi powiedzieć dokładnie. Po drugie, ja myślę, że ciągle liczy na cierpliwość narodu rosyjskiego. Ludzie wszystko zniosą. Odetnie się ich od internetu, poszumią i jakoś i się uspokoją. Odwołam się do historii w czasie przyjęcia w 1945 roku po defiladzie zwycięstwa. Stalin wygłosił słynne, no, krótkie przemówienie, ono jest nazywane toastem, za wielki naród rosyjski, który pomimo błędów kierownictwa nas nie przepędził, a czekał, cierpiał i liczył na lepszą przyszłość. I wydaje mi się, że Putin może to powtórzyć.
1: To na koniec zapytam o samą Rosję, bo wspomniał pan już o tym, że ludzie są zmęczeni. Generalnie gdyby miał pan powiedzieć w 2-3 zdaniach, jak dzisiaj wygląda ta Rosja społecznie, gospodarczo? Czy to jest kraj umęczony?
0: Mnie się najbardziej podoba taka teza, która u wielu oficjalnych, nazwę ich umownie, kremlowskich socjologów się pojawiała. Są różne Rosje. Jest Rosja, która wyjechała. Jest Rosja, która schowała się, poszła na wewnętrzną emigrację, gdzieś się tam schowała w kątach. Jest Rosja walcząca. To są ci, którzy wołają uderzyć, zbombardować Kijów, zrzucić, niektórzy krzyczą zrzucić broń atomową i tak dalej. No i jest ta pozostała Rosja, która właśnie za pieniądze idzie na front. I podejrzewam, że każda z tych Rosji trochę inaczej postrzega obecną sytuację, ale to, co ich, te Rosje może jednoczyć, to że to trzeba zakończyć. To coś, co wszystkim przeszkadza.
1: Albo się wycofać, albo zbombardować Kijów, tak? I w ten sposób zakończyć.
0: No tak. W badaniach socjologicznych taki powtarzał się fenomen, że zdecydowana większość popierała specjalną operację wojskową, no bo tak oni to nazywają, a jednocześnie zdecydowana większość twierdziła, że trzeba prowadzić rozmowy pokojowe. Ale w tym

0: Nie ma sprzeczności. No bo to właśnie trzeba doprowadzić to do końca. A teraz jak? No to jest ten właśnie dylemat Putina. Albo posłać na front milion ze świadomością, że będzie morze trupów zabitych, no albo pójść na rozmowy pokojowe. Ale to jest w tej chwili jest to trudniej niż było na początku roku. Zeszłego oczywiście. Na początku tutaj roku czy roku Trumpa.
1: Profesor Włodzimierz Marciniak, politolog, sowietolog, rosjoznawca i były ambasador Polski w Moskwie, był naszym gościem, a skoro rozmawiamy dziś o Rosji, no to dodajmy jeszcze, że dziś w Polskim Radiu 24 startuje nowa audycja Macieja Jastrzębskiego, wieloletniego korespondenta Polskiego Radia w Rosji, na Białorusi i w Gruzji. Ta audycja to Prawdziwa Rosja i zapraszamy na nią o godzinie 17. A za chwilę zmieniamy region, ale nie zmienimy najważniejszego pytania, bo po Rosji i jej wojennej opowieści przeniesiemy się na Bliski Wschód, do armii, która także mówi o wartościach, bezpieczeństwie i samoobronie, ale coraz częściej musi tłumaczyć zachowanie własnych żołnierzy.
2: Świat 24.
1: W południowym Libanie izraelski żołnierz został sfotografowany, gdy wkłada papierosa do ust figury Matki Boskiej. Stało się to w chrześcijańskiej miejscowości Debel, w tej samej wiosce, w której wcześniej inny izraelski żołnierz niszczył młotkiem figurę Jezusa na krzyżu. Izraelska armia zapowiada wyjaśnienie sprawy i mówi, że takie zachowania są sprzeczne z jej wartościami. Ale problem jest szerszy. W ostatnich miesiącach żołnierze izraelscy byli krytykowani nie tylko za takie incydenty w Libanie, lecz także za działania w Gazie i na zachodnim brzegu. Do tego dochodzą ataki na chrześcijan w Jerozolimie i rosnące poczucie zagrożenia wśród tamtejszych wspólnot. Pytanie brzmi więc, co się dzieje z izraelską armią po 7 października 2023 roku, czyli po tym, jak zaczęła się najnowsza wojna w Gazie. Czy to trauma wojny, czy to pęknięcie dyscypliny, radykalizacja żołnierzy, a może efekt politycznego przyzwolenia z góry? Naszym gościem jest Mariusz Borkowski, były korespondent Polskiego Radia na Bliskim Wschodzie, wieloletni korespondent polskich mediów w krajach arabskich i znawca regionu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
1: Panie redaktorze, kiedy pan widzi izraelskiego żołnierza wkładającego papierosa do ust figury Matki Boskiej, to pan myśli sobie, czy to jest wybryk, czy to jest złamanie dyscypliny, czy to jest część, objaw czegoś głębszego?
3: Przede wszystkim zacznijmy od tego, że 10 czy 15 lat temu takie zdjęcia się nie pojawiały i takie fakty nie miały miejsca. Teraz to jest coraz częściej. Mamy najbardziej spektakularne takie denerwujące elementy. To są właśnie z tą figurą Matki Boskiej. To jest figury Chrystusa na krzyżu, ale to są indywidualne, to się mówi dobrze. Oszalał jeden żołnierz niezbyt wysokiej rangi.
1: Nie lisuje to z naszą normami.
3: I to się mówi, ukażemy go i tak dalej, i tak dalej. Ale wcześniej mieliśmy w Gazie, kiedy żołnierze izraelscy atakowali niewielka wspólnota, niecałe 2000 Palestyńczyków, chrześcijan w Gazie. Kościół został zbombardowany, przyległe takie dyspensorium, taki punkt medyczny prowadzony przez księży został zniszczony. Mieliśmy atak na kościół katolicki na zachodnim brzegu, gdzie nie tylko wtargnięto i zdesakralizowano ten obiekt, ale również Pismo Święte zostało podarte i spalone, prawda? Te incydenty również miały miejsce w południowym Libanie, gdzie niszczono, atakowano obiekty, czy też przyklasztorne, takie niewielkie, czy kościoły, wspólnoty chrześcijańskie, które mają nic wspólnego z Hezbollahem i raczej nie kochają się nawzajem. Krótko mówiąc, te ataki na innych. Mieliśmy zdjęcie ostatnio w telewizji pokazywane, kiedy biegnie jakiś, nie wiem, jakiś człowiek, prawda, atakuje z tyłu idącą spokojnie starszą zakonnicę, rzuca ją na ziemię, po czym spokojnie odchodzi. Te incydenty to są tylko góra, wierzchołek tej góry, te, które nie są fotografowane, które nie trafiają do mediów społecznościowych, umykają nam. I teraz pytanie. Te incydenty są coraz częstsze. Mówiliśmy bardzo długo i często i od dawna o tym, że te incydenty desakralizacji wobec Mahometan, czyli muzułmanów, palestyńczyków, atakowanie...
1: To jest chleb powszedni,
3: to
1: prawda?
3: Jest chleb powszedni. Również atakowanie świętego miejsca, czyli meczetu na skale w Jerozolimie. Ostatnio nawet opluwanie ludzi wchodzących do Bazyliki Świętego Grobu, chrześcijan, krótko mówiąc, atakowanie wszystkich, którzy nie są Żydami. To dotyczy zarówno policjantów, żołnierzy, cywilów, kolonistów żydowskich. Krótko mówiąc, to zjawisko zaczyna przebierać na skalę, można powiedzieć, epidemii. I teraz wyjaśnienie, skąd to się wszystko bierze. Właśnie 2 tygodnie temu, cytuję tutaj doniesienia nie wrogów Izraela, tylko

0: kanału 13 izraelskiego.
1: Wrogów dodajmy, bo bardzo często izraelskie władze, izraelscy urzędnicy jakby w reakcji na tego typu krytykę Izraela mówią, że o, bo to jest antysemityzm. Tak. Stąd...
0: Tak. Tu nie można mówić o antysemityzmie. Mamy od dzienniku bardzo poczytnym, co prawda on jest, no mówi się centrolewicowy, dziennik Haaretz, ogromne materiały, które zamieszcza. I ostatnio on zamieścił relacje z takiej, no powiedziałbym, eskapady, nie chcę powiedzieć wycieczki, byłych wysokiej rangi dowódców służby bezpieczeństwa, Mossadu, Shin Betu, dowódców armii, policji. Nie byłych, tylko ludzi, którzy byli mianowani przez premiera Netanyahu w roku 2010-2013 i pełnili te funkcje do 2016-2017 roku. I mamy wypowiedź byłego szefa Mossadu, Temira Pardo, który mówi, zaczyna się uprawiać na wielką skalę pod ochroną rządu apartheid w Izraelu. Co więcej, on mówi, to co widzimy, oni odwiedzili zachodni brzeg, widzieli to, co koloniści robią, że strzelają do dzieci. Te wszystkie incydenty, które tutaj bym mógł cytować do nieskończoności, on mówi, to wszystko, co się dzieje, ja jestem, mówi, dzieckiem rodziców, którzy przeżyli Holokaust w Europie. To, co ja widzę i to, co opowiada mi matka i ojciec, na żywo przypomina to, co nasi koloniści, co nasi żołnierze robią wobec cywilów palestyńskich, niesprowokowanych, zabijają 3-4-letnie dzieci. Mówi, ja się teraz wstydzę, że jestem Żydem. Były dowódca, zastępca szefa szafu sztarmi, Watan Wilnai, mówi, problem jest w moralności teraz. Nasza armia przeszła od zasad, kiedy wpajaliśmy poszanowanie praw człowieka, poszanowanie cywilów, którzy nie są stroną wojny. Przeszliśmy do skrajnego szowinizmu, do skrajnego nacjonalizmu, prawie że do faszyzmu. I teraz mówi, to jest problem dlatego, że to nie są indywidualne jakby incydenty, no, pijany żołnierz, nie wiadomo kto, niepoczytalny. To jest, zaczyna być wychowanie naszej armii, która zmieniła całkowicie swój paradygmat, zmieniła swoje zasady moralne, to jest tolerowane nie tylko na najniższym szczeblu, ale to idzie aż, ta piramida sięga aż do premiera.
1: No właśnie, to jeszcze na chwilę zostając na dole tej piramidy, czyli przy tych żołnierzach. W większości armii demokracji świata, mówię to z przekąsem, bo Izrael mówi o sobie, że jest jedyną demokracją na Bliskim Wschodzie i że szanuje bardzo inne grupy religijne, co widzimy właśnie na tych zdjęciach, jak bardzo szanuje. W każdym razie w innych armiach świata, pamiętam nawet na moim Facebooku jeden z moich znajomych, były żołnierz, polski żołnierz, pisał właśnie o tym, że również w polskim wojsku jest taki element no, tego wychowania żołnierzy, jakby zwracający uwagę na te delikatne miejsca związane na przykład z kultem religijnym, rzeczy związane z kultem religijnym, niezależnie od tego, czy ktoś jest wierzący, w co wierzący, no to, że żołnierze tutaj muszą bardzo uważać. Pamiętam, jak sam byłem, powiedzmy, w Afganistanie czy w Iraku, że no, polscy żołnierze, amerykańscy również bardzo ostrożnie obchodzili się na przykład z meczetami, bo to jednak jest no, miejsce kultu i bardzo wrażliwa rzecz dla miejscowej społeczności. Izraelczycy też tego przestrzegali lat temu ileś. Co ci młodzi, co się takiego stało i co ci młodzi ludzie mają w tej chwili w głowach? No bo tu mówimy o 20-letnich, powiedzmy, nawet czasami młodszych żołnierzach, którzy takie rzeczy robią. Bo jasne, że jest ten element, człowiek musi się wyszumieć, żeby tak zacytuję klasyka z rejsu, ale, no, ale co oni mają, ta najnowsza generacja, co oni mają w głowie, że nie mają z tym problemu, po pierwsze, żeby wsadzić takiego papierosa, po drugie, żeby to sfotografować i po trzecie, żeby jeszcze to wrzucić do internetu i się tym chwalić i nie robić sobie z tego nic.
0: Nie tylko wcześniej, jeśli pan o tym mówi, to jest nie tylko desakralizacja, ale kiedy pokazywali zdjęcia ze strzelania w strefie Gazy, strzelania do 3-4-letnich dzieci, kiedy pokazywano, jak odpalają pocisk przeciwpancerny do samochodu, do karetki. Zresztą Polak zginął przy rozdzielaniu żywności i Izraelczycy byli o tym uprzedzeni. Jeśli chodzi dalej o tą moralność, może pociągniemy. W ostatnich czasach tydzień temu, dwa tygodnie temu wybuchł ogromny skandal i dowódcy średniego szczebla zorganizowali izraelscy taką naradę, ponieważ żołnierze izraelscy masowo grabią wszystko, co się znajduje w południowym Libanie. Mówiliśmy o tym, że co ty, prawda, żołdacy Putina wykonywali w w Ukrainie.
1: Tak,
0: prawda,
1: właśnie na Ukrainę kradli pralki, telewizory, tak, wszystko.
0: Dokładnie to samo, a nawet więcej dzieje się w południowym Libanie. Kiedy są zdjęcia z tego i że

0: samochody wojskowe, ciężarówki objuczone ogromnym, grabione są sklepiki do imentu. Z mieszkań wyrywane są nie tylko rzeczy wartościowe, meble, sprzęt gospodarstwa domowego, odzież. Wyrywane są nawet albumy jakieś, prawda, książki, które się mi podobają, bo są kolorowe. Krótko mówiąc, grabież przypomina, nie wiem, czasy Dżingis Hana dosłownie i zaczęto się niepokoić, czy to nie rzutuje przypadkiem na wizerunek armii. Gdyby to była grupa nielicznych tych żołnierzy i byliby szybko ukarani, ale podobno to się dzieje na skalę gigantyczną, masową. I co więcej, teraz mamy przykład to, co sam ten dziennik Harec, o którym mówię. Część żołnierzy, którzy przeszli przez te, ten wstrząs w Strefie Gazy, kiedy działali na zlecenie swoich dowódców, kiedy mieli drony, które rzucały granaty na dzieci idące bezbronne zupełnie na nieletniego rowerzystę. Piszą potem do Harecu, mówią, ja teraz wróciłem do domu i nagle otrzeźwiałem. I nagle mówi, ja teraz nie mogę z tym żyć. Ma za sobą człowiek 3 próby samobójcze. Mówi, ja nie wiem, czy ja dożyję dalej. I te przypadki, mówi się o stresie bojowym, ale oni mają stres tego, że jak wyszli z tego, nie wiem, magla, jakby to nazwać, tego piekła, nagle zdali sobie z tego sprawę, że mówi, ja byłem zbrodniarzem i byłem do tego zachęcany przez moich dowódców. I teraz to nie jest indywidualne przypadki. Mówi się o tym w skali masowej. Niektórzy żołnierze czy oficerowie odmawiają służby w Strefie Gazy na zachodnim brzegu, mówiąc, ja nie będę na żądanie moich dowódców zbrodniarzem wojennym, bo ja jakoś muszę z tym żyć. To zaczyna być ogromny problem. I między innymi ten generał Wilnai mówi, jeśli tego nie wytępimy, to będzie pierwszy będzie problem z tym, że to zjawisko będzie narastało. Skąd ono się bierze? Ano doszły do władzy w Izraelu partie skrajnie, no prawie że faszystowskie, prawicowe, które kultywują ten mit. Izraelczycy są ponad wszystko. Im wszystko wolno. Wszyscy nam zagrażają, ponieważ nas chcą zabić. Co jest mitem, bo od 1973 roku żaden kraj arabski nie atakował Izraela. Wszystkie kolejne operacje to były operacje izraelskie.
1: No tak, ale ludzie są mistrzami świata w powtarzaniu takich rzeczy, które się gdzieś wyryły, prawda?
0: Slogan Goebbelsa. Powtarzane kłamstwo kilkakrotnie staje się prawdą. I to się to społeczeństwo wbiło, to się wbiło w tych młodych ludzi, zmilitaryzowane społeczeństwo, tam większość tu służy. Krótko mówiąc, to się wszystko samo nakręca. I generał Wilnai mówi, co jest z tego? Teraz jeszcze możemy w jakiś sposób być może opanować. To nie są już chuligani, indywidualni, pojedynczy bandyci. To jest już masa sterowana. Rząd doskonale wie, co się dzieje. I jeśli teraz nie wdrożymy zasad prawa, zbrodnia powoduje karę przykładową i zaczynamy to zwalczać, to co będzie za parę miesięcy czy parę lat? Jeśli będziemy, inny rząd będzie próbował to ukrócić, to wówczas wiadomo, że ci ludzie ruszą z bronią przeciwko Żydom, przeciwko swoim kolegom, bo oni się nie dadzą opanować, nie dadzą się okiełznać. Co więcej, on mówi, my nakręcamy tak tą sprężynę tego budzika, która wreszcie pęknie. I kolejny 7 października 23, pamiętamy, to jest atak Hamasu na osiedla żydowskie, nieuzasadniony, zbrodnia wojenna, okej, ale reakcja przekraczająca wszelkie nie tylko, że normy, tak, ale przypomnijmy, wyobraźnie.
1: Hamas zabił około 1000-1200 osób, porwał do Gazy 250 osób, a w odpowiedzi Izrael zabił 70 parę tysięcy Palestyńczyków.
0: 20 tysięcy trupów jeszcze leży w gruzach.
1: Tak?
0: Jeszcze.
1: I z tego jest mniej więcej 20 tysięcy bojowników Hamasu, jak szacują sami Izraelczycy, tak, a cała reszta to są cywile. 50 tysięcy
0: 70%
1: cywilów
0: to są dzieci i kobiety. Mhm. I teraz on mówi, co będzie dalej. Ta sprężyna kiedyś napęknie. To nie będzie to samo, co w październiku 23. To będzie zupełnie coś innego, ale będzie zupełnie coś gorszego. I to jest, jak twierdzi generał Wilnai, zagrożenie egzystencjonalne dla samego Izraela. I rząd, którego tego nie widzi, popełnia jakby zdradę narodową przeciwko Izraelowi. To jest ogromny problem. I ta cała, można powiedzieć, eskapada bardzo wysokich dowódców, którzy napisali zresztą list do władz izraelskich, do rządu izraelskiego, musicie natychmiast reagować. Jak tego nie zrobicie, będzie katastrofa. I oni mówią coś takiego. My musimy mówić o tym głośno, bo inaczej doprowadzimy do zguby samego Izraela. Nie potrafimy określić, co to będzie. Ale tak naprawdę z jednej strony tracimy na świecie. Izrael zaczyna być postrzegany jako ten kraj, który jest krajem apartheidu, który dopuszcza zbrodnie wojenne, toleruje. Nie ma żadnej reakcji, ale to kiedyś Będzie, to jest jak
1: eksploduje nam w

0: jak twarz, to wahadło, tak? Prawda? Wychyla się raz w jedną, raz w drugą stronę i to będzie dramat. I co on twierdzi? Władze izraelskie twierdzą, że największym wrogiem Izraela jest Iran. On mówi, to jest marginesowe zagrożenie. Zagrożenie my sami stwarzamy postawami naszych żołnierzy, naszych obywateli.
1: No więc właśnie, bo ten wizerunek Izraela na świecie się dramatycznie pogorszył po 7 października, może nawet nie 7 października. To była zresztą taka, miałem wtedy wrażenie, taka powtarzająca się historia. Pamiętam rok 2014 i tą wojnę poprzednią w Gazie, kiedy to Hamas też zaatakował. Znaczy, tu można oczywiście jakby snuć teorię, ale no, tak z czysto fizycznego punktu widzenia. Zaatakował Hamas, Izrael odpowiedział. W tym pierwszym momencie Izrael miał cały świat po swojej stronie, no bo został zaatakowany. 7 października 2023 roku Izrael miał cały świat za sobą, bo został zaatakowany. Minęło parę dni, Izrael już nie miał całego świata za sobą, ponieważ zaczął robić to, co robi. I teraz pytanie moje brzmi, na ile myśli pan w takim razie, że w wojsku, zaraz dojdziemy szerzej, ale na ile w wojsku izraelskim są procedury takie, żeby przeciwdziałać temu, tylko one po prostu nie są stosowane, umyślnie nie są stosowane, bo jest zupełnie inna mentalność, a na ile rzeczywiście to jeszcze gdzieś można uznać, że to są przypadki?
0: Nie, procedury istnieją, one nie są stosowane, tak jak pan powiedział, ale co więcej, wielu dowódców izraelskich, tych polowych, którzy brali udział w wojnie w Gazie, biorą udział w operacjach przeciwko Libanowi, oni wręcz mówią, prawo wojenne nie obowiązuje nas. My jesteśmy w stanie zagrożenia, ktoś, kto jest zagrożony, ma prawo użyć wszelkich środków, a ekstrema izraelska, między innymi koloniści, mówią, Palestyńczycy to nie są ludzie. Wy strzelacie tak jak do zwierząt. Dwa dni temu koloniści żydowscy nie tylko, że podpalili parę wsi palestyńskich, pobili mieszkańców, zostały zabite dwoje dzieci w wieku poniżej 10 lat, ale buldożerami zniszczono 3000 drzew oliwnych. To jest podstawa gospodarki palestyńskiej. Niszczone są ziemie, ludzie są wypędzani. W Libanie Południowym, gdzie trwa niby operacja bezpieczeństwa, w majestacie już rozkazów, nie prawa wojennego, buldożery wchodzą i to, co nie zostało zburzone przez bomby, jest równane z ziemią przez buldożery, tak żeby tam była ziemia, jak mówią, spalona. Krótko mówiąc, z jednej strony mamy prawo i władze mają pełny autorytet, żeby go użyć, ale z drugiej strony rozkazy, które są wydawane i tolerowane, między innymi to, co się działo w Gazie, to, co się dzieje na zachodnim brzegu, w południowym Libanie. Rozkazy są obowiązujące żołnierzy. Oni mogą odmówić oczywiście tego wykonywania, ale nastrój jest taki, że o ile jeszcze na początku tego wieku, w roku 2000, sondaż wykazywał, że mniej więcej 50% Izraelczyków jest przeciwnych jakimkolwiek porozumieniom i powstaniu państwa samodzielnego czy autonomicznego palestyńskiego, to obecnie 80%, ponad 85% Izraelczyków mówi, trzeba zwalczać Palestyńczyków, wyrzucić ich wszystkich, trzeba zwalczać Arabów. Interesy Izraela są ponad wszystkim, my musimy być hegemonem na Bliskim Wschodzie. Jeśli mamy takie nastawienie społeczeństwa, to się w tym nastawieniu wychowuje młodzież, ale wychowuje się całe społeczeństwo, wmawiając im, że jeśli my nie będziemy popełniali tego, co popełniamy, jesteśmy rozgrzeszeni, no bo bronimy się, no to wówczas nas zabiją. I to straszenie tym właśnie nieistniejącym mitem, bo przypomnę, że od 1973 roku żaden kraj arabski nie zaatakował Izraela. Co więcej, mówiło się o bombie irańskiej. Według Agencji Atomistyki z Wiednia, Irańczycy jeszcze przez najbliższe 8-10 lat nie skonstruowaliby własnej bomby, bo posiadanie wzbogaconego uranu to jest tylko jedna cegiełka. Tak naprawdę polega cała sztuka na technice zbudowania tej bomby, która jest bardzo skomplikowana. Nie chcę teraz wdawać się w szczegóły. Odsyłam do fachowych tutaj jakiś...
1: Można mieć uran, ale trzeba go jeszcze umieć skonstruować i włożyć na rakietę.
0: Skonstruować tą bombę bardzo skomplikowaną i to jest bardzo odległy czas. Czyli krótko mówiąc, straszenie Iranem było tym... My zdominujemy cały Bliski Wschód. Iran, no oczywiście, no bo Hezbollah. Ale z drugiej strony, jeden z komentatorów izraelskich, zresztą były dyplomata w Waszyngtonie, coś takiego powiedział, to miesiąc temu zamieścił. My tak mówimy, potępiamy Hezbollah, potępiamy Hamas. Ale my sami nakręcamy to. Bo jeśli człowiekowi zabijamy dzieci, zabijamy rodziców, niszczymy dom i odbieramy mu wszelką nadzieję. On już nie ma żadnej nadziei. On nie ma w ogóle przyszłości.
1: To
0: jedynym mechanizmem jest, ja zginę, ale się zemszczę wcześniej. I on mówi, przecież Hamas na początku był tworem, teraz nie będziemy tego tematu rozwijali, ale był tworem samej

0: operacji izraelskiej po to, żeby osłabić OWP, które było świeckie. Zbudujemy, wesprzemy Hamas, przecież fundusze szły ze strony Kataru, ale za pośrednictwem Izraela do finansowania Hamasu w latach 80., bo liczono na to. Zajmą się modleniem, dziełami wspomagania biednych i będzie spokój. Rozbroimy ten świecki wojowniczy OWP. I co się stało? Lekarstwo okazało się jeszcze groźniejsze niż to choroba, którą miało zwalczać. I to jest ten problem, że każda kolejna operacja, i to wielu obiektywnych obserwatorów izraelskich, w tymże dzienniku Haaretz pisze o tym bardzo konkretnie, zresztą wypowiadają się również dla agencji francuskiej, dla Mundu, dla pism amerykańskich. My, stosując coraz bardziej drakońskie represje wobec Palestyńczyków, nakręcamy jakby nienawiść wobec nas. I kiedyś któryś z tych obserwatorów mówił, o ile w latach 80-tych, 90-tych liczyliśmy na początku, że ten stan wzajemnej nienawiści, animozji, nieufności, co by tam nie powiedzieć, da się wygasić w ciągu 2-3 pokoleń i potem w miarę się to znormalizuje. Tak jak się, no, porównania może są zbyt drastyczne, ale to jak się uspokoiło między Niemcami po II wojnie światowej, a krajami, między innymi Polską, no, która cierpiała na tej II wojnie światowej w sposób okrutny. To się da się jakoś wygasić w ciągu 2, 3, 4 pokoleń. Jest nadzieja. To teraz mówią, co? Teraz 20 pokoleń nie starczy na obie strony. Obie strony się tak nienawidzą wzajemnie i nakręcają tą nienawiść jeszcze bardziej, że nie ma żadnej formuły, a jedna formuła polityczna nie jest akceptowana przez większość. Przypomnijmy, że operacja przeciwko Palestyńczykom wcale nie spotkała się z sprzeciwem demokratycznej opozycji wobec Netanyahu w samym Izraelu.
1: Mm-hmm. No więc właśnie, bo oczywiście moglibyśmy tu też długo rozmawiać o tym, jak ta nienawiść wygląda po stronie palestyńskiej, to Palestyńczycy też wcale nie są aniołami. No ale skupiamy się teraz na Izraelu, ale warto to dodać, że to nie jest tylko i wyłącznie Izrael, ale kto jest temu winien, że te nastroje w Izraelu się tak zradykalizowały? Bo to nie są tylko żołnierze, którzy są wręcz, jak pan mówi, wychowywani do tego, żeby mieć w głębokim poważaniu prawo wojenne i zabijać, rabować i tak dalej. To nie są tylko osadnicy, bardzo przemocowi ludzie, którzy potrafią wejść do wioski i ją chcieć po prostu spalić. Ale to jest też społeczeństwo izraelskie, które, jasne, no może nie spaliłoby wiosek palestyńskich, no ale choćby jak patrzymy na sondaże, te 80%, które było całkiem niedawno za tym, żeby kontynuować wojnę z Iranem i wojnę z Libanem, żeby po prostu równać z ziemią przynajmniej Liban, bo z Iranem jest gorzej. To, że społeczeństwo się tak zradykalizowało, kto jest temu winien? Politycy?
0: Politycy przede wszystkim, oczywiście. Przecież wszystkie partie, które wspierają Netanyahu i jego partia, mobilizowała społeczeństwo w stanie nieustannej gotowości. Jesteśmy zagrożeni, my jesteśmy jedyną ostoją, my jesteśmy jedynym ratunkiem dla Izraela i nasza polityka drastyczna walenia pięścią i nie tylko pięścią naszych przeciwników im odnosi skutek. Krótko mówiąc, to nakręcanie tej histerii, no niektórzy, nie wiem, czy to jest dobre porównanie, ale niektórzy z obserwatorów mówią, no zobaczmy, co się działo w latach 30. wobec Żydów. To, co nakręcał Hitler. Żydzi są zagrożeniem dla Niemców i co zaowocowało czym? Obozami śmierci, Auschwitz i tak dalej. Przecież to było nakręcanie społeczeństwa. Gdyby społeczeństwo niemieckie było przeciwko temu, to nie nastąpiłby pogrom Żydów, tak naprawdę. Przecież w latach 20. i 10. wcześniej te Żydzi byli Niemcami normalnie, prawda? Nie było żadnych problemów. Krótko mówiąc, nastawienie, radykalizacja społeczeństwa jest zawsze produktem polityków, którzy chcą na tym ubić swój interes. Prywatnym interesem Netanyahu i części ludzi wokół niego, no to jest zapewnienie sobie bezkarności, bo Netanyahu jest oskarżany o defraudację, o korupcję i tak dalej. Rzeczy wewnątrz izraelskie, czego nie akceptuje społeczeństwo izraelskie. I tutaj ten proces jego się toczy w nieskończoność, ale właśnie chyba się nigdy nie skończy i pewnie zostanie uniewinniony albo zostanie ułaskawiony przez prezydenta Herzoga. Ale z drugiej strony mamy też, że te partie chcą być u władzy i one oferują społeczeństwu jasny, prosty przekaz. Zniszczymy wrogów, tylko wybierzcie nas. Będziecie bezpieczni, tylko z nami. I ta ideologia powoli sączona, z drugiej strony mająca wsparcie, bo tak naprawdę Izrael sam tego by nie wytrzymał. Koszty wojny w Gazie, to mówiło się o 80 miliardach dolarów w ciągu 3 lat. To są bomby amerykańskie, tak. Wsparcie i tak dalej. Gospodarka Izraela jest wspierana, ponieważ mobilizacja rekrutów, nie tylko rekrutów, ale rezerwistów,

0: wyrywa ludzi z posad. Wiele biznesów prawie że poupadało, bo ci ludzie są na froncie po parę miesięcy. Bez amerykańskich pieniędzy, wsparcia logistycznego i braku, powiedzmy to bardzo konkretnie, Europa w telewizji śniadaniowej, w wielu krajach jest taka telewizja, obserwuje sobie, jak się palą domy, jak są bombardowane osiedla, jeśli są takie materiały, często są relegowane daleko. Wypijemy sobie kawę, popatrzymy sobie, a potem pójdziemy, nas to już nic nie obchodzi. Zobaczmy, co się tak naprawdę dzieje. Niewielki procent społeczeństwa protestuje przeciwko temu. Często protesty przeciwko gazie, tak jak na przykład w Wielkiej Brytanii, zostały uznane za wspieranie terrorystów, prawda? Więc nie wolno protestować przeciwko operacjom izraelskim. Najczęściej używany jest straszak. Jeśli ty protestujesz przeciwko zbrodniom wojennym, to jesteś antysemitą. No tutaj udowodniliśmy, prawda, że sami obywatele Izraela, Żydzi, wysoko notowani, elita, śmietanka, prawda, protestuje przeciwko temu, widzą, co się dzieje, ale oni są mniejszością cały czas. Mamy ten dziennik Haaretz, mamy kanał 13, mamy różnego rodzaju portale, w których pojawiają się te relacje z frontu, ale wszyscy mówią o tym i w dzienniku Haaretz również ostatnio był taki komentarz. Czytają to, nie do końca wierzą, a większość to tak naprawdę nie dotyka. Gdzieś daleko na planecie Wenus czy na Marsie to się dzieje. Nas to bezpośrednio nie dotyczy tak naprawdę. A przede wszystkim wszyscy, którzy nas krytykują, są przeciwko nam, no bo zawsze byli. I to się wszystko łączy w taką atmosferę bezkarności. Czegoś, co nie było tolerowane w przypadku RPA, zbrodni tam na miejscu, prawda? W Jugosławii no też w jakimś momencie wkroczyliśmy przeciwko zbrodniom wojennym. W przypadku z Bliskiego Wschodu nic się właściwie nie dzieje.
1: I pytanie, tak jak pan wcześniej powiedział, kiedy ta sprężyna napięta do granic możliwości pęknie. Bardzo dziękuję. Mariusz Borkowski, były korespondent polskich mediów i Polskiego Radia na Bliskim Wschodzie i w krajach arabskich, był państwa i moim gościem. A za uwagę, za ostatnią godzinę dziękuję, Wojciech Cegielski.
2: Świat 24. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.
7: Zebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
8: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
2: Zdrowid. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%. Media Expert, dalej masz. Po reklamie. Autopromocja.
12: Jak oszczędności w ochronie zdrowia odbiją się na zdrowiu seniorów? Czy dojazd do odległego szpitala nie będzie znacznie większą przeszkodą niż dla osób młodych? Czy będą w stanie zapłacić, żeby nie czekać miesiącami czy latami na badanie albo za leki, które już nie są darmowe? Czy i jak sobie z tym poradzą, to temat audycji Portfel Seniora. Już jutro, zaraz po godzinie 9:00. Anna Grabowska, zapraszam.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Wszystkie służby postawione na nogi. Niedaleko rosyjskiej granicy znaleziono prawdopodobnie dron. Stabilizuje się sytuacja w Puszczy Solskiej. Nie ma już nowych zarzewi ognia. Litwa poszła śladami Polski i dziś podpisała umowę SAFE. Za chwilę relacja naszego korespondenta. Minęła 14. Rafał Boguta, zapraszam. Niezidentyfikowany obiekt, prawdopodobnie dron, spadł pod Bartoszycami w Warmińsko-Mazurskiem. Pierwsze czynności na miejscu zdarzenia wskazują, że to prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego przeznaczony do obserwacji, nie posiadający cech bojowych, podała w mediach społecznościowych Żandarmeria Wojskowa. Media podały, że bezzałogowiec miał napisy w języku rosyjskim. Policję powiadomiła osoba, która zauważyła obiekt na polu, powiedział Radiu Olsztyn aspirant Rafał Jackowski z Warmińsko-Mazurskiej Policji.
2: Około godziny 9 policjanci z Bartoszyc zostali poinformowani, że w okolicach miejscowości Osieka na jednym z pól przypadkowa osoba znalazła przedmiot przypominający drona. Na miejsce udali się funkcjonariusze, którzy faktycznie potwierdzili to zgłoszenie. Teren został przez policjantów zabezpieczony. Powiadomione zostały również inne służby, w tym wojsko, żandarmeria wojskowa, prokuratora, straż pożarna.
1: Aspirant Jackowski dodał, że wszystkie powiadomione służby udały się na miejsce.
2: Sprawdzają, czy ten przedmiot nie stwarza zagrożenia dla osób postronnych. Następnie zostanie on poddany oględzinom, a później zabezpieczony zostanie przez żandarmerię wojskową.
1: Postępowanie w tej sprawie prowadzi żandarmeria wojskowa pod nadzorem prokuratora z Wydziału Wojskowego Olsztyńskiej Prokuratury Okręgowej. Przy tej okazji przypomnijmy, że przedwczoraj dwa drony wleciały od strony Rosji w przestrzeń powietrzną Łotwy. Sytuacja jest stabilna, nie ma nowych zarzewi ognia, mówi Polskiemu Radiu rzecznik Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Lublinie, pytany o dogaszanie pożaru na Lubelszczyźnie. Od wtorku służby walczą z ogniem, który pojawił się na terenie Puszczy Solskiej. Już wczoraj zdecydowano o odesłaniu pierwszych jednostek Straży Pożarnej do swoich macierzystych baz. Wkrótce będą to kolejne, a dogaszaniem pożaru zajmie się Straż Powiatowa, mówi kapitan Tomasz Stachyra.
3: Systematycznie też będziemy starali się przekazywać teren już pod bezpośredni nadzór komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju. Część sił, które najdłużej uczestniczą, a są to siły spoza województwa lubelskiego, będą po prostu systematycznie odsyłane do koszar.
1: Na razie nie wiadomo, ile potrwa całkowite ugaszenie pożaru.
3: Myślę, że jeszcze na pewno potrwa to dłuższy czas z tego względu, że chcemy mieć absolutną pewność, że teren, który będziemy przekazywali dyrekcji lasów państwowych, będzie w 100% bezpieczny.
1: Według strażaków nie ma już ryzyka ponownego rozprzestrzenienia się ognia. Litwa podpisała umowę SAFE. Tym samym jest drugim po Polsce krajem unijnym, który tego dokonał. Teraz łączymy się z naszym wileńskim korespondentem Kamilem Zalewskim. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam.
1: Kamilu, powiedz, ile pieniędzy otrzyma Litwa i na co zostaną przeznaczone?
4: Litwa otrzyma łącznie blisko 6,5 miliarda euro. Litewski minister obrony Robertas Kaunas mówił, że środki te zostaną przeznaczone przede wszystkim na rozwój litewskiego wojska. Finansowane będą systemy obrony powietrznej krótkiego i średniego zasięgu, systemy artyleryjskie, zakup haubic oraz amunicji. Krytycznie ważne są również czołgi, wozy piechoty oraz cały niezbędny sprzęt do wzmacniania litewskiej armii. Unijny komisarz do spraw obronności Andrius Kubilus podkreślał, że program SAFE wzmacnia przede wszystkim całą wschodnią granicę Unii Europejskiej. Aby Europa mogła być chroniona przed zagrożeniami zewnętrznymi, to potrzebna jest silna wschodnia flanka. Wschodnia flanka broni całej Europy, dlatego potrzebuje solidarności europejskiej i wsparcia finansowego. Kubilus dodał, że flanka wschodnia od Morza Bałtyckiego po Morze Czarne otrzymuje 2/3 wszystkich środków z programu SAFE, a także dodał, że

0: Droga do środków SAFE rozpoczęła się w ubiegłym roku podczas polskiej prezydencji w Unii Europejskiej z inicjatywy premiera Donalda Tuska. W ceremonii podpisania umowy oprócz litewskich ministrów obrony i finansów wziął też udział Piotr Serafin, unijny komisarz odpowiedzialny za budżet. Nawiązując do dzisiejszej daty, a także parady w Moskwie, powiedział mi, że na Litwie wszyscy doskonale zdają sobie sprawę ze znaczenia tej umowy.
1: Dzisiaj z Wilna popłynął sygnał jedności, gotowości do wspólnej pracy na rzecz bezpieczeństwa i obrony. W dniu, w którym, jak wiemy, w Moskwie parada, której jedynym celem jest zastraszanie sąsiadów.
0: Pierwsza transza w wysokości prawie miliarda euro ma trafić na Litwę w ciągu 3 miesięcy.
2: Blisko 6,5 miliarda euro dla Litwy na obronność w ramach programu SAFE. Dziś formalności stało się zadość, o czym prosto z Wilna mówił Kamil Zalewski. Dziękujemy. Donald Tusk wyraził w mediach społecznościowych nadzieję, że stan pokoju i solidarności będzie trwał w Europie jak najdłużej. Wpis nawiązuje do obchodzonego dziś Dnia Europy. Unia Europejska jest niedoskonała, irytująca, nudna, ale niczego lepszego w naszej historii nie wymyśliliśmy. Czas pokoju, dobrobytu, wolności, demokracji i solidarności między narodami, przez wieki walczącymi ze sobą, to cud, napisał premier. Z okazji Dnia Europy w wielu polskich miastach zorganizowano debaty, spotkania, koncerty i rodzinne pikniki. W informacjach jeszcze kolejny skarb odnaleziony w archiwum Polskiego Radia. Niepublikowane nagrania Stanisława Sojki i Tomasza Stańki ujrzą światło dzienne. Utwory powstały w listopadzie 1988 roku podczas wyjątkowego spotkania dwóch wybitnych artystów, mówi Adam Domagała z Agencji Muzycznej Polskiego Radia.
3: Znalazłem tę taśmę, która schowała się trochę pod kamieniem w naszym archiwum radiowym i 40 blisko lat tam przeleżała. Od pierwszej chwili wiedziałem, że to jest wspaniała muzyka. Tomasz Stańko gra na trąbce, oczywiście, a Stanisław Sojka gra na fortepianie i w zasadzie tylko na fortepianie. W krótkich fragmentach sięga po skrzypce, dosłownie, symbolicznie wstawia jakieś wokalizy.
2: Za nami premiera singla Suita Zaduszna, zapowiadającego album Sojka Stańko. Ukaże się on 21 sierpnia w pierwszą rocznicę śmierci Stanisława Sojki.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Sobota dość chłodna i gdzieniegdzie z przelotnym deszczem. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 15 do 17 stopni. W nocy spodziewane są przymrozki, zwłaszcza na północy, w centrum i w Sudetach. Dla tych regionów wydano ostrzeżenie pierwszego stopnia. Jutro zaś czeka nas więcej słońca i będzie nieco cieplej od 16 do 21 stopni.
5: Radio 24.
4: Słowem wszystko.
5: Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Jest sobota, 9 maja, 7 minut po godzinie 14. Maria Furdyna, zapraszam. Iga Świątek nie bez problemów, ale awansowała do trzeciej rundy tenisowego turnieju WTA w Rzymie. Polka wygrała wczoraj z Amerykanką Katie McNally w 3 setach. Spotkanie trwało 2 godziny i 45 minut. Jutro Iga Świątek zagra o awans do 4. rundy. Jej rywalką będzie Włoszka Elisabetta Cocciaretto. A z turniejem w Rzymie już na etapie 1. rundy pożegnali się Magdalinet, Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz. Czyli Iga Świątek pozostaje jedyną singlistką, która gra jeszcze w Rzymie. Trzymamy oczywiście kciuki za Polkę. A teraz o specustawie mieszkaniowej, znanej jako Lex Developer, która wygasa z końcem czerwca. Zastanowimy się za chwilę, co to oznacza, co zastąpi ustawę umożliwiającą szybsze budowanie mieszkań i czy deweloperzy zabudowują teraz w szybkim tempie działki na podstawie starych przepisów.
4: Zamieszkania.
6: Adres zamieszkania, czyli audycja o tym, gdzie mieszkamy, jak mieszkamy i co myślimy o swoim otoczeniu. Dzisiaj zajmiemy się wszystkimi tymi kwestiami. Agata Kowalska przy mikrofonie. Dzień dobry Państwu. Czy pamiętają Państwo, jak rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził przepisy nazywane powszechnie Lex Developer? Ta ustawa w tym roku przestanie obowiązywać. Kiedy? Co ją zastąpi? I czy ograniczone zostaną wady tamtych przepisów? O tym wszystkim porozmawiamy z naszym gościem. Michał Wojtczuk, dziennikarz Gazety Stołecznej,

0: specjalizujący się w tematyce mieszkaniowej jest w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A przypomnę tylko nasz adres, adres mailowy. Adres zamieszkania @polskieradio.pl. Każdego, kto chciałby włączyć się do tej dyskusji, bo to nie jest ostatnia audycja na temat przepisów budowlanych czy przepisów zagospodarowania przestrzennego, więc te państwa głosy będą na pewno cenne. Adres zamieszkania @polskieradio.pl. Jaka przestrzeń państwu się marzy? Jaki sposób budowania mieszkań, budowania budynków w miastach, w mniejszych miejscowościach? Proszę pisać. Adres zamieszkania @polskieradio.pl. A my zaczniemy od nazwy, dlatego że to była ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Półoficjalnie nazywana specustawą mieszkaniową, a Lex Developer to było złośliwie nadane miano, czy nazwa od dumnych autorów projektu?
1: To chyba była taka ostrzegawcza nazwa, bo na samym początku ta ustawa wyglądała trochę inaczej i ona budziła dosyć spore przerażenie wśród samorządowców. Na samym początku była mowa o tym, że jeżeli tylko deweloper poprawnie sporządzi wniosek, no to właściwie z automatu ten wniosek będzie trzeba przyjąć. To by groziło rozmontowaniem planowania przestrzennego. I to w końcu zostało zmienione. Te wnioski muszą być rozpatrzone i przyjęte przez samorząd, no ale nazwa Lex Developer już została.
0: Już zostanie po wsze czasy. Po co ono właściwie było, to Lex Developer? Czy nie wystarczało budowanie na tak zwanych WZ-kach, czyli po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy?
1: Na WZ-kach możemy budować tam, gdzie nie ma planu zagospodarowania, a jednak tych planów zagospodarowania trochę jest i plany zagospodarowania są oczywiście super, są świetne, bo one dają nam przewidywalność, perspektywę, wiemy co się stanie, tylko one się starzeją, nie zawsze nadążają za rzeczywistością. I są takie kawałki miast, gdzie mamy stare plany zagospodarowania, które nie przystają już trochę do współczesności.
0: Ale na przykład gdzieś przewiduje się...
1: No, na przykład mamy Służewiec w Warszawie, czyli największe centrum biurowe w Polsce, gdzie mamy ponad 1 000 000 m² biur. No ale po drodze wydarzyła się pandemia, po drodze wydarzyła się praca zdalna, praca biurowa wygląda
0: dzisiaj
1: zupełnie inaczej.
0: Biurowce opustoszały, a w planie, rozumiem, zagospodarowania była mowa o tym, że tam mają być biurowce.
1: Tak jest, a jest wiele miejsc na Służewcu, gdzie już nikt nie zbuduje biurowca, już chyba w ogóle nikt nie zbuduje biurowca
0: na
1: Służewcu.
0: Za to chętnie mieszkaniówkę.
1: Za to chętnie mieszkaniówkę.
0: I można to zmienić. Wkracza, rozumiem, Lex Developer, bo na podstawie starych przepisów nie można by było nic zrobić. A Lex Developer pozwalał zbudować tam, mimo że jest plan i trochę wbrew temu planowi.
1: Trochę tak. Zmiana planów w naszych obecnych warunkach, zwłaszcza w Warszawie, to jest procedura, która potrafi trwać 5-10 lat, więc Lex Developer pozwalał znacznie tą procedurę skrócić. To była jedna droga, a druga droga, Lex Developer można też stosować tam, gdzie planu zagospodarowania nie ma, ale to pozwala też na skrócenie procedury i trochę bardziej urbanistyczne spojrzenie.
0: Jednym z celów, pamiętam tę dyskusję, kiedy Lex Developer powstawało, miał być boom mieszkaniowy. Deweloperzy mówili, że procedury są zbyt skomplikowane, że te różne wymogi administracyjne, uzyskanie zgód od szeregu instytucji przedłuża proces i właściwie blokuje go, on przestaje być opłacalny i przewidywalny. Procedury skrócono dzięki Lex Developer i był boom?
1: Nie. Nie ma boomu.
0: Dlaczego?
1: Inwestycje Lex Developer to jest margines rynku deweloperskiego w Warszawie, a poza Warszawą to już w ogóle jest margines marginesu, bo to pojedyncze inwestycje Lex Developer powstały.
0: Ale dlaczego? Przecież mówił pan przed chwilą o tym, że on ułatwia i pozwala budować inaczej niż nawet przewiduje plan.
1: Bo ostateczny kształt przepisów o Lex Developer jest taki, że jednak to Rada Miasta musi wydać zgodę, co oznacza bardzo dużo uzgodnień i to trwa. Krócej niż zmiana planu zagospodarowania, ale trwa. W Warszawie wnioski Lex Developer są przygotowywane po 3-5 lat. To długa procedura.
0: A to ciekawe, że pan mówi akurat o tej Warszawie. Oczywiście przede wszystkim dlatego, że jest pan dziennikarzem stołecznym, ale Warszawa była jednym z tych miast, takich jak Gdańsk, Poznań również, które praktycznie natychmiast po wejściu w życie tej ustawy zaczęły przygotowywać różnorakie ograniczenia. Na przykład ustawa przewidywała 500 metrów na przykład chyba od przystanku, a Warszawa czy też Poznań wprowadziły 250 metrów od przystanku. Czyli jeśli w pobliżu tego osiedla planowanego czy budynku mieszkalnego nie ma przystanku, no to nie możesz, deweloperze, za pomocą Lex Developer budować. I było tak, tych ograniczeń mnóstwo. Dotyczyły przedszkoli, bliskości terenów zielonych, czy nawet bliskości wyższych budynków.
1: Tak, i ten finalny kształt Lex Developer ze standardami urbanistycznymi pozwolił bardzo ucywilizować tą procedurę. Ja muszę przyznać, że jestem w sumie jej zwolennikiem, bo ona rzeczywiście

daje takie urbanistyczne spojrzenie znacznie lepsze, znacznie bardziej kompleksowe niż budowanie na przykład na podstawie planu zagospodarowania. Gdyby nie Lex Developer i gdyby nie standardy urbanistyczne o odległości od szkół, przedszkoli, deweloperzy nie zadeklarowaliby budowy szkół. A to się w Warszawie zdarza. W Warszawie na Służewcu już pierwsza taka szkoła.

0: osiedla i mógł
1: tak jest.
0: Skorzystać z Lex Developer. No ale tak jak mówiłam, Warszawa wręcz wpłynęła na te warunki wpisane w ustawę i je jeszcze zacieśniła, a pan mówi, że i tak jest jednym z niewielu miast, w których z tego Lex Developer się korzysta. To czym się różni nasze miasto od całej reszty Polski?
1: U nas rynek deweloperski jest znacznie, znacznie większy popyt jest na mieszkania, jest bardzo dużo deweloperów, którzy chcą budować. Aż takiego boomu nie ma w innych miastach, a w tych miastach, gdzie ten boom jest, jest całe mnóstwo jeszcze terenów do zagospodarowania. Na przykład w Łodzi możemy upchać jeszcze drugą Łódź bez żadnych większych problemów. Chociaż w Łodzi...
0: Ale to co ma pan na myśli, że w Łodzi jest łatwiej budować niż w Warszawie, bo jest więcej ziemi?
1: Tak. W Warszawie jest dużo trudniej znaleźć grunt pod zabudowę, a ten, który da się zabudować, to często jest nie pod zabudowę mieszkaniową. Mm-hmm. Chociaż w Łodzi, o której przed chwilą powiedziałem, też projekt Lex Developer został przeprowadzony i doprowadzony do zgody na budowę i jest to ciekawostka wieżowiec, bo w Lex Developer można budować nawet wieżowce.
0: Zaraz powiemy o tym, jak będzie teraz, kiedy Lex Developer zakończy swój żywot, ale jeszcze zostańmy na chwilę przy wadach, a raczej temu, co zarzucano tej ustawie. Mówiono między innymi, że zwiększy chaos i że ułatwi budowanie w polu kapusty. I to nie jest metafora. Sama niedawno byłam akurat nad morzem i dosłownie w morzu kapusty i bobu, o dziwo, stały apartamentowcy. To akurat oczywiście nie była mieszkaniówka, tylko te na wynajem, takie letnie mieszkania, ale realnie stały w środku pól kapusty. Na ile to się rzeczywiście wydarzyło? To znaczy, że Lex Developer pozwolił i ułatwił tego typu budowę?
1: W Warszawie mamy osiedla w polu kapusty, nawet bez Lex Developer. Pół Chrzanowa tak wygląda i pół Augustówki. Nie, standardy urbanistyczne bardzo ucywilizowały inwestycje Lex Developer. Właśnie te wymogi odległości od parków, od szkół, od przystanków.
0: Czyli to na przykład zarzucane rozlewanie się miasta nie mogło się dziać na podstawie Lex Developer, bo jak nie ma tam szkoły...
1: Dokładnie.
0: To nie ma tam osiedla.
1: To bardzo zahamowało pakowanie osiedli deweloperskich tam, gdzie nie powinny powstać, a tam, gdzie te warunki nie były spełnione, to na przykład w przyszłym tygodniu na Radzie Warszawy będziemy omawiać Lex Developer na ulicy Radzymińskiej. To jest na Targówku, 10 minut piechotą od metra, w linii prostej, żebym nie skłamał, 5 kilometrów od kolumny Zygmunta, więc to jest prawie centrum miasta i to jest teren poprzemysłowy. Dzisiejszy plan zagospodarowania nie pozwala tam budować mieszkań. Przez Lex Developer tam ma powstać kompleks osiedli, jeśli radni się na to zgodzą. Do tego powstanie park, do tego powstanie publiczna szkoła podstawowa, do tego powstanie przedszkole. No to miasta.
0: To bardzo ciekawe, zwłaszcza, że tak jak mówiłam, Lex Developer jest wygaszane. Ta ustawa miała obowiązywać do 1 stycznia 2026 roku. Mamy maj, wciąż obowiązuje. Później był plan, że będzie obowiązywać do 1 lipca. Jakie są najnowsze wieści? Kiedy Lex Developer zostanie wygaszony?
1: Na tę chwilę obowiązuje wersja, że zostanie wygaszony z końcem tego półrocza, czyli pod koniec czerwca. Natomiast w Sejmie ma być przeprocedowana poprawka wydłużająca obowiązywanie Lex Developer do końca sierpnia. To formalnie ma być powiązane z wydłużeniem czasu na opracowanie planów ogólnych przez miasto.
0: To zaraz o tych planach ogólnych powiemy. Wiem, że państwo mogą się już niecierpliwić, że używamy bez przerwy nowych pojęć, ale obiecuję, że będziemy je cały czas tłumaczyć. Ale skoro Lex Developer jest w tak niewielkim stopniu wykorzystywane, to skąd ta troska, żeby je zachować? Ono ma rzeczywiście jakąś taką ważną funkcję, że jest takie cenne i nie można wpisać tej daty?
1: Lex Developer rzeczywiście upraszcza, skraca budowę tam, gdzie do tej pory nie myśleliśmy o mieszkaniach. No na przykład o tym Służewcu. Jest ewidentne, że przesycenie Służewca biurowcami szkodziło temu kawałkowi Kotowa. To była w wielu punktach martwa dzielnica.
0: Ale to pełna zgoda, panie redaktorze. Tylko jeśli deweloperzy usłyszeli, że ta stara ustawa wygaśnie w styczniu, potem, że w lipcu, no to co są tak niewielkie terminy, tak niewielka różnica w sumie, jeśli wziąć pod uwagę cały proces budowy, że właściwie co to za różnica, czy ona by wygasła, ta stara ustawa, teraz, czy za 2 miesiące?
1: No zasadnicza. No,
0: tak?
1: Od kilku tygodni mamy w Warszawie boom wniosków Lex Developer. Wszyscy chcą zdążyć na ostatnią chwilę, kiedy jeszcze obowiązuje ta ustawa, dwa miesiące to jednak są dwie sesje Rady Miasta więcej. Jeszcze można parę wniosków przepchnąć. To są bardzo skomplikowane uzgodnienia, naprawdę.

0: długo to trwa. Nawet parkingi podziemne są ustalane przez miejskich urzędników, jak one mają wyglądać. Już nie mówiąc o jakichś tam osiach widokowych, już nie mówiąc o odległościach od szkół. Więc to trwa, czasami się przedłuża. No i nie wszyscy, niektórzy widzą, że nie zdążyliby do czerwca, więc bardzo im zależy, żeby jeszcze dwa miesiące wydłużyć.
1: No to będziemy to obserwować, ale to teraz obiecywałam, że powiemy, czym są plany ogólne, żeby móc dotrzeć do tego punktu, w którym zrozumiemy, co zastąpi Lex Developer. Więc plany ogólne to są takie nowe, uproszczone plany zagospodarowania przestrzennego?
0: Ja czasami używam sformułowania konstytucja przestrzenna miasta. To jest taki fundamentalny dokument.
1: Będę też używać.
0: To jest taki fundamentalny dokument, który mówi, gdzie chcemy budować, gdzie nie chcemy budować, gdzie chcemy mieć usługi, gdzie chcemy mieć mieszkania, gdzie chcemy mieć ogródki działkowe. I taki dokument każda gmina ma obowiązek uchwalić do połowy tego roku. Nie zdążymy. Bardzo dużo gmin jeszcze ich nie ma.
1: Ale z tego co rozumiem, plany ogólne łatwiej uchwalić niż dawne, skomplikowane, bardzo szczegółowe plany zagospodarowania przestrzennego. To dlaczego gminy nie zdążyły?
0: I tak i nie, bo one jednak są dość szczegółowe. I no, opracowanie całego
1: czyli
0: miasta.
1: Czy nie są ogólne, wbrew nazwie.
0: Nie są aż tak ogólne, tak. I zwłaszcza w miastach takich jak Warszawa, żebym nie skłamał, no kilkadziesiąt tysięcy uwag wpłynęło do, planu, no i trzeba je rozważyć. To
1: tak,
0: trwa.
1: Miasto ogłosiło konsultacje, po czym się zdumiało, bo ludzie mieli bardzo dużo uwag. Tak dużo, że poprosili o przedłużenie terminu konsultacji. Coś niesamowitego. No dobrze, a jeśli gdzieś obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to w to miejsce wchodzi plan ogólny, czy zostaje zastąpiony? Jak to wygląda?
0: Plan ogólny jest konstytucją, plan zagospodarowania miejscowe jest ustawą. Czyli plan ogólny jest takim...
1: Ale jeśli są sprzeczne ze sobą?
0: To...
1: Konstytucja jest ważniejsza.
0: Konstytucja jest ważniejsza, ale na razie oba obowiązują równolegle i jeżeli kiedyś będzie zmieniany plan miejscowy, no to on musi być już dostosowany do tej konstytucji.
1: Ale to co ma zrobić deweloper, który czyta w planie zagospodarowania, że tutaj ma być szkoła i niewielkie bloczki, a w planie ogólnym mowa jest o, nie wiem, na przykład parku i wysokich wieżowcach?
0: Zdążyć, póki obowiązuje plan zagospodarowania.
1: A w drugą stronę, radzi Michał Wojczyk.
0: A w drugą stronę, jeżeli jest plan, który plan ogólny dopuści zabudowę mieszkaniową, a dziś plan zagospodarowania jej nie dopuszcza, no to można skorzystać z tego nowego trybu, o którym pani redaktor wspomniała, czyli zintegrowanych planach inwestycyjnych, czyli taki Lex Developer 2.0.
1: No właśnie, właśnie. Gmina uchwala, powiedzmy, że uchwala, bo część gmin wciąż nie zdążyła, plan ogólny. Deweloper chce zbudować osiedle i w tym nowym już systemie będzie korzystał ze zintegrowanego planu inwestycyjnego. Czym on się różni od Lex Developer?
0: Przede wszystkim tym, że można budować nie tylko mieszkania, ale też można budować rozmaite usługi.
1: Biurowce.
0: Biurowce na przykład, tak. A druga różnica jest taka, że dziś jest kilka wyjątków i Lex Developer nie musi być zgodny ze studium, czyli obecnym takim najwyższym dokumentem mówiącym o kierunkach rozwoju miasta. Na terenach poprzemysłowych, pokolejowych może być sprzeczny z tym studium, a ZPI musi być bezwzględnie zgodne z planem ogólnym.
1: ZPI, czyli zintegrowane plany inwestycyjne. Wszyscy powinniśmy się nauczyć tego skrótu i tego rozwinięcia, bo będzie ono się pojawiało w przestrzeni publicznej coraz częściej. Myślę, że będzie też sporo awantur, ale też konsultacji.
0: Różnicy?
1: No właśnie, powiedzmy, bo między innymi rozumiem, że tutaj też wymagane będą konsultacje. Deweloper przychodzi, mówi: droga gmino, chciałbym budować na twoim terenie. A gmina nie tylko sama decyduje, tak jak było przy Lex Developer, ale też pyta mieszkańców.
0: W Warszawie, dodajmy, przy Lex Developer też pytano mieszkańców. To się zrobiła taka praktyka, że każdy inwestor, który chciał coś budować, musiał zorganizować konsultacje.
1: No tak, ale to była inicjatywa już w stolicy, która chciała troszkę ograniczyć tę ustawę. Tutaj rozumiem, te ZPI obowiązkowo będą konsultowane.
0: Też będą konsultowane
1: z mieszkańcami.
0: Tak. I to jest o tyle fajne, że jest to przejrzyste. Wiadomo, że ktoś coś chce zrobić. W dzisiejszym stanie prawnym, jeżeli ktoś buduje przez tak zwaną WZ-kę, to może to iść w zupełnej tajemnicy i ludzie mogą się dowiedzieć o tym dopiero, kiedy będzie wydane pozwolenie na budowę.
1: To jest albo jeszcze później, to jest ta słynna sytuacja, którą na pewno państwo znają. Przepraszam, a co za tym płotem się buduje?
0: No dokładnie.
1: Pytają sąsiedzi, którzy mają okna na ten plac budowy, więc rozumiem, że teraz będzie o wiele łatwiej się zorientować.
0: Tak, to jest ta zmiana.
1: A co z tymi warunkami urbanistycznymi, które były w Lex Developer, czyli odległościami od przystanków, koniecznością budowy szkoły, znaczy obecności szkoły w pobliżu. Czy tutaj te dobre praktyki pozostały?
0: Tak, one pozostają.

0: mają, to jest dobra spuścizna Lex Developer. Natomiast ta zmiana, która jest w ZPI, która też jest fajna, jest taka, że dziś miasto mogło mówić deweloperom, no niestety nie możecie zbudować, bo nie ma szkoły, bo nie ma drogi, bo nie ma parku, w związku z czym deweloper musiał zbudować szkołę, park czy drogę. A w ZPI jest też dołożona możliwość negocjowania z deweloperem, żeby oddał część mieszkań miastu na cele komunalne. I to jest bardzo fajna zmiana, ponieważ no, ten miks społeczny, żeby nie powstawały tylko drogie apartamenty, ale żeby ludzie z różnych warstw społecznych mieszkali ze sobą razem, no to jest coś, czego warto próbować, co w Wiedniu bardzo dobrze wychodzi.
1: Ja wiem, że chyba w pierwotnej wersji ustawy nie było tej możliwości, ale to właśnie chyba miasta, większe miasta, które mają kłopot z zasobem komunalnym, prosiły, żeby można było to negocjować z deweloperem, bo to będzie inwestycja towarzysząca tej głównej. Czyli na przykład powstaje blok mieszkaniowy, a oprócz tego gmina z deweloperem negocjują, w co jeszcze ten deweloper zainwestuje. I to może być na przykład droga, rozumiem, kanalizacja, ale też właśnie oddanie części mieszkań, ale wciąż szkoła, tak, różne rzeczy.
0: No tak, to poszerzenie takiego portfela negocjacyjnego miasta. Niektóre miasta, w tym Warszawa, ogłosiły nawet taki specjalny cennik ZPI.
1: Tak.
0: Jaką wartość inwestycji towarzyszących do każdego metra kwadratowego mieszkań powinien oddać deweloper.
1: To ciekawostka dla państwa. Bardzo jestem też zainteresowana, jak państwo to oceniają, bo Warszawa rzeczywiście ten cennik opublikowała i to jest 1140 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej mieszkań. Czyli do każdego metra kwadratowego deweloper musi dołożyć te 1143 zł. Część słuchaczy pewnie się oburzy i powie, dlaczego mam dopłacać do budowy szkoły albo drogi. To jest zadanie gminy, a nie moje jako tego, kto kupi to mieszkanie. I będzie ono droższe i to porządnie droższe.
0: No nie no, miasto powinni budować ci, którzy, że tak powiem, rozpychają jego ramy. To jest naturalne, że deweloper buduje ulicę. Mamy na to artykuł 16 w ustawie o drogach publicznych. Skoro generuje ruch, to powinien budować drogę.
1: To nie brzmi naturalnie. W Polsce wręcz przeciwnie, to brzmi jak przewrót kopernikański.
0: A jednak jest. I w Warszawie to jakoś funkcjonuje. Tych dróg budowanych przez deweloperów jest sporo. Jeszcze kilkanaście lat temu oni protestowali, teraz traktują to jako oczywistość. Być może w którymś momencie jako oczywistość zaczną traktować przekazywanie części mieszkań samorządowi.
1: To jakoś szybko ta zmiana, ten przewrót kopernikański się dokonuje, bo tutaj doszło do odwrócenia wreszcie ról. Ja zawsze miałam wrażenie, że jeśli chodzi o mieszkaniową deweloperkę w Polsce, to ogon machał psem. Czyli deweloper gdzieś budował, a gmina wyciskała ostatnie grosze ze swojego budżetu, żeby doprowadzić tym nieszczęsnym mieszkańcom drogę, kanalizację, ogrzewanie i komunikację publiczną. A teraz jest odwrotnie, prawda? Teraz to deweloper będzie się musiał zastanowić, czy to osiedle będzie wygodne nie tylko jako metraż mieszkań, ale również użytkowo.
0: W Alternatywach 4 była taka scena, kiedy właściciel mieszkania, które robił na wynajem, montował szafę i robotnicy mówili mu, ta szafa, podłoga jest krzywo, ta szafa tu nie będzie dobrze stała. I on mówił, a ja tu i tak nie będę mieszkał. I trochę tak samo jest z deweloperem. Jak mu mówią, że musi pan dopłacić 1000 zł z metra kwadratowego, to on mówi, to i tak nie ja będę płacił, tylko będzie płacił klient, który kupi mieszkanie. Więc to no, ja się zgadzam. Dobrze, niech będzie. Niech będzie dodatkowa droga, niech będzie dodatkowa szkoła, niech będzie dodatkowe mieszkanie. Za to i tak zapłaci klient w cenie metra kwadratowego mieszkania.
1: Z jednej strony tak, z drugiej strony, jak rozumiem, jeśli ktoś zbuduje na drogiej działce, takiej, która już jest obudowana tą całą infrastrukturą, no to właściwie w co będzie inwestował ten deweloper? Będzie mógł na przykład sfinansować szkołę w jakiejś innej dzielnicy?
0: Nie, no bo jeżeli spełni warunki i będzie miał szkołę blisko, no to...
1: To już wtedy, to już no nie. Właśnie, czyli jest logika w tych przepisach. Jeśli budujesz, drogi deweloperze, tam, gdzie już jest tkanka miejska, to będzie taniej.
0: No tylko, że nie będzie taniej, bo tam grunt jest drogi, ale no, tak.
1: No tak, ale też oczywiście, że wygodniej się żyje w miejscu, w którym już te wszystkie usługi są. To jeszcze na koniec powiedzmy, jeśli planu ogólnego nie ma, gmina nie zdąży do tego powiedzmy końca sierpnia, to na jakiej podstawie będzie wydawała zgody na różnego rodzaju inwestycje budowlane?
0: Na podstawie planu zagospodarowania, które wciąż obowiązują.
1: A jak nie ma planu? Zostajemy...
0: Buzetki.
1: Więc no można tylko powiedzieć, że gminy powinny naprawdę się pospieszyć, choć same skarżą się, że uchwalenie tych planów ogólnych, w ogóle ich przygotowanie okazało się zadaniem ponad ich siły i domagają się ekspertów, specjalistów, profesjonalistów w tych dziedzinach, a ich brakuje.
0: No tak, bo to był fundamentalny błąd ustawy.

0: o planach ogólnych, że wszystkie gminy w Polsce muszą skończyć plany ogólne w tym samym czasie. Jest ograniczona liczba urbanistów, planistów, którzy mogą takie dokumenty zrobić.
1: No a z drugiej strony jak to inaczej rozwiązać? Byłaby pewna nierówność, gdyby jedni mieli więcej czasu niż inni.
0: Można było to jakoś rozłożyć, nie? Na przykład dać dużym miastom więcej czasu i wtedy przechodziłaby ta pula specjalistów z małych miast do dużych miast, do wielkich miast.
1: Ale byłaby awantura, jakby duże miasta najdłużej czekały i deweloperzy właśnie korzystaliby z tych starych jeszcze przepisów.
0: Ale
1: awantura zawsze jest, jeśli chodzi o mieszkaniówkę.
0: Awantura zawsze jest, dokładnie.
1: Czekam na Państwa głosy. Adres zamieszkania @polskieradio.pl. A teraz już dziękuję naszemu gościowi. Michał Wojtczuk, dziennikarz Gazety Stołecznej. Specjalista, jak słyszą Państwo, od polityki mieszkaniowej. No i mam nadzieję, że spotkamy się pod koniec sierpnia i sprawdzimy, jak idzie uchwalanie planów ogólnych. Może się jakiemuś konkretniemu przyjrzymy.
0: Bardzo chętnie. Dziękuję za zaproszenie.
1: Dziękuję ja również i dziękuję Państwu. I słyszymy się za tydzień po 14 w audycji Adres zamieszkania.
2: Zamieszkania. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz.
7: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
7: O, a ile?
8: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
9: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz.
2: Po reklamie. Autopromocja.
10: Horacy poetycko mawiał, byśmy rozważali miłe zapomnienie o życiu pełnym trosk. Dlatego w najbliższą niedzielę w Ogrodach Sztuki odwiedzimy historyczne palmiarnie, pomarańczarnie i ogrodowe oranżerie, które współcześnie funkcjonują jako całoroczne strefy relaksu. Zapraszam bardzo w majowy poranek o 8:30. Maja Kluczyńska.
2: Autopromocja.
11: Polskie Radio 24.
2: Słowem wszystko.
11: Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Jest sobota, 9 maja, 14:33. Maria Furdyna, zapraszam.
2: Gość Polskiego Radia 24.
11: W studiu Michał Kolanko z Rzeczpospolitej. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, witam serdecznie.
11: Czas na polityczne podsumowanie tygodnia. Dużo się działo. Wczoraj podpisanie umowy SAFE. Wraca też sprawa kryptoaktywów. Prezydent aktywny, powołana Rada Nowej Konstytucji to 3 maja, ale jest też prezydencki projekt ustawy o kryptoaktywach. Później propozycja referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Jest nowy szef BBN-u. Rzeczywiście dużo się działo, ale chciałabym zacząć od programu SAFE. Podpisana umowa wczoraj w Warszawie. Pieniądze popłyną do Polski. Przypomnijmy, prezydent zawetował ustawę w sprawie SAFE i zaproponował SAFE 0%. Dziś na ten temat rozmawiali politycy w Radiowej Trójce i od tego chciałabym zacząć. Najpierw posłuchajmy Błażeja Pobożego z Kancelarii Prezydenta, który mówił, że stanowisko prezydenckiego środowiska w sprawie SAFE się nie zmieniło.
13: Ubolewam nad tym, że mając na szali dwa rozwiązania, a do jednego z nich nawet koalicjant Polskie Stronnictwo Ludowe ustami wicepremiera Kosiniaka-Kamysza zdawało się już przekonywać, czyli wariant, który pozwalałby wykorzystać środki będące konsekwencją sprawnej polityki gromadzenia aktywów przez Narodowy Bank Polski. No wybrano pożyczkę, która zadłuża nas na dwa pokolenia.
11: A europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba zwrócił uwagę na to, że unijne pieniądze są Polsce bardzo potrzebne, a koalicja rządząca osiągnęła sukces, podpisując umowę z Komisją Europejską.
14: Najważniejszą

0: kwestią jest sprawa bezpieczeństwa. Jeżeli polscy wojskowi, polscy generałowie, polski sztab generalny mówi, że są potrzeby dla polskiej armii, zidentyfikowano te potrzeby, 139 projektów i zaczynamy je realizować. Sama Huta Stalowa Wola otrzyma 22 miliardy, między innymi na produkcję baobabów, MESCO na pioruny i tak dalej, i tak dalej. Mógłbym te zakłady polskiego przemysłu obronnego wymieniać. To jest po prostu potrzebne.
1: Michał, kto wygrywa tę narrację w sprawie Sejf? No bo jeszcze przypomnijmy, że wczoraj też politycy Prawa i Sprawiedliwości, ale też z Kancelarii Prezydenta mówili o złamaniu konstytucji, że skoro była ustawa zawetowana, to pożyczka Sejf na podstawie uchwały rządu jest niezgodna z konstytucją.
2: Myślę, że w sprawie Sejf każdy troszeczkę coś swojego ugrał. No bo przypomnijmy, że prezydent zawetował ustawę o Sejf, ale tej ustawy nie chciała prawica. I prezydent pokazał się jako osoba zgodna generalnie z oczekiwaniami prawicy, swojego elektoratu. I gdyby dzisiaj był podpis pod ustawą Sejf, no to prezydent byłby trochę rozklejony z własnym elektoratem, co miałoby pewnie konsekwencje na 2027 i 2030 rok. Jednocześnie prezydent zaproponował wyjście, trzecią drogę, czyli ustawę polskim Sejf. I do dzisiaj, słyszeliśmy to przed chwilą, ludzie prezydenta i prawica mają też swój taki plan awaryjny i mogą tym planem smagać, tak biczować tym planem koalicję rządzącą, że nie został wprowadzony w życie. Zamiast tego jest ta unijna pożyczka. Prawica uważa, że to jest coś niedobrego. Ale rząd na pewno konsumuje większość dzisiaj korzyści takich narracyjnych, no bo jest bezpieczeństwo ważnym tematem. Jest oczywiście polskie członkostwo w Unii Europejskiej i wiele osób sobie zadaje pytanie, no okej, co my z tego mamy? Skoro słyszymy o tym, że Polska może być wkrótce płatnikiem netto, że te pieniądze będziemy wpłacać, a nie wypłacać. No jest ta korzystna pożyczka i myślę, że na bezpieczeństwo, myślę, że wiele osób dla bezpieczeństwa uznaje, że warto zrobić wszystko. Ten Sejf był w sondażach bardzo popularny, nawet jako pożyczka, ustawiany jako pożyczka. Unia się kojarzy z czymś wiarygodnym, bezpiecznym, raczej, chociaż to też się zmienia, więc wydaje się, że rząd dzisiaj konsumuje dużo korzyści takich narracyjnych.
1: Czy to może też dać dodatkowe punkty? No bo oczywiście, jeżeli pojawią się te wszystkie projekty, a czas też tu jest bardzo istotny, bo tam te ramy czasowe, czyli do końca maja, muszą być podpisane te projekty, żeby były wybrane te rodzime firmy i żeby też nie były te firmy zagraniczne. Te projekty na ścianie wschodniej, Stalowa Wola, mogą na tym skorzystać. Ta Stalowa Wola jest oczywiście wielokrotnie wymieniana, ale czy ten program może dać punkty poparcia dla rządzących?
2: No to chciałby rząd, żeby to było tak jak z tą narracją o 300 miliardach złotych z Unii Europejskiej w 2011 roku, 15 lat temu była kampania, druga kampania, w której wygrała Platforma Obywatelska w 2011 roku, Tuskobus, no i ta obietnica 300 miliardów z nowej perspektywy budżetowej. I to było takie wtedy koło zamachowe tej kampanii. Jedno z wielu, oczywiście też Tuskobus sam w sobie, który wtedy relacjonowałem już jako dziennikarz. I pamiętam właśnie Donalda Tuska, który na każdej konferencji prasowej w zasadzie mówił o tym, o tych pieniądzach wtedy z Unii. To jest, no to by chciał premier mieć taki mechanizm. Ma też swoich sojuszników w postaci na przykład minister Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej, która bardzo dobre opinie zbiera. Bardzo wyrazista, bardzo dobrze przygotowana, kompetentna, komunikująca się też w social mediach osoba, gdzie bez tego wszystkiego się nie da być w polityce skutecznym. Która jest wsparciem dla premiera i też dla wicepremiera Kosiniaka-Kamysza. Przypomnijmy, że Magdalena Sobkowiak-Czarnecka była też kiedyś szefową sztabu Władysława Kosiniaka-Kamysza w 2020 roku, więc na pewno chciałby rząd mieć dodatkowe punkty z tego powodu. Notowania rządu ostatnio drgnęły do góry, przez ostatnie 3 miesiące w CBOS-ie są wyższe niż kiedyś, ale dalej są relatywnie niskie. Notowania Koalicji Obywatelskiej są relatywnie wysokie. No ale powiedzmy sobie szczerze, że koalicja ma kłopot na innych flankach, że koalicjanci są pod progiem i to powoduje, że dzisiaj w praktyce prawica, jeśli nawet koalicja wygra wybory, to prawica ma trochę większe moim zdaniem szanse, żeby stworzyć rząd. Dzisiaj taka jest sytuacja, no ale na pewno, tak jak mówiłaś, te projekty będą wchodzić w życie. Donald Tusk i minister Sobkowiak-Czarnecka na pewno będą jeździć po Polsce, będą pokazywać te projekty. No ale to są minusy, no bo samo KPO też miało być takim kołem zamachowym, no a była afera.
1: Była afera.
2: Tutaj też mogą być, może się okazać, że te pieniądze są niewłaściwie z punktu widzenia nie tylko merytorycznego, ale też politycznie niebezpiecznie alokowane i prawica będzie to wykorzystywać, mówiąc, a mieliśmy rację,

0: sejf tutaj trafił w ręce Niemców albo coś w tym stylu. I tak prawica będzie mówić i mówić, mieliśmy rację, trzeba było przyjąć polski sejf i tak dalej, i tak dalej.
1: Albo też kolejny wątek dotyczący bezpieczeństwa, chociaż jak patrzymy na to, co dzieje się, bo mamy tutaj trzy telewizory. Dzisiaj żandarmeria wojskowa poinformowała, że w okolicach Bartoszyc w Warmińsko-Mazurskim znaleziono niezidentyfikowany obiekt latający, prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego. Z informacji podanych przez służby wynika, że obiekt nie miał zdolności bojowych, prawdopodobnie przeznaczony był do obserwacji. Natomiast no to mamy kolejny jakiś incydent związany z bezpieczeństwem albo z poczuciem zagrożenia naszego bezpieczeństwa. I tutaj rząd pokazuje, że chcemy działać i inwestować w obronność, to też może dawać punkty.
0: No jest taka teoria znana doskonale, gromadzenie się wokół flagi, że Polacy, wyborcy w obliczu zagrożenia się gromadzą wokół aktualnie rządzących. Ten efekt był widoczny w 2022 roku, na przykład w Polsce, gdy doszło do kolejnego etapu agresji Rosji na Ukrainę. Tak? Wtedy był też efekt flagi wokół ówczesnego rządu. Myślę, że to, na tym to trochę też polega na pewno, ale z drugiej strony jest też niewątpliwe zmęczenie wojną i takie, brzydko to mówiąc, takie przyzwyczajenie do tego. No my jesteśmy trochę w sytuacji państwa, które, takie jak Korea Południowa, które no, graniczy w całości, a my graniczymy w części no, z naszym, z państwem, które jest tam wrogie, tak mówiąc wprost. I mówimy tutaj, mówię tu oczywiście o Rosji i Białorusi, tak, no, w zasadzie to jedno i to samo, chociaż nie do końca, ale jednak. Więc do tego zmierzam, że trochę jesteśmy w takiej sytuacji jak Koreańczycy z południa, no, którzy przez lata się nauczyli żyć też przy okazji różnych prowokacji, działań, nazwalibyśmy je dzisiaj hybrydowymi, ze swoim wrogiem. Tak? Korea oczywiście południowa nie podpisała nawet traktatu pokojowego, tak. Ja dobrze pamiętam, z Koreą Północną. A tam też są cały czas różnego rodzaju prowokacje, groźby, testy rakietowe i tak dalej. No, to też prowadzi do tego, że ten efekt flagi się po prostu rozmywa. Ten kolejny, no dzisiaj w sobotę, no Władysław Kosiniak-Kamysz ma kolejny dzień, który pewnie nie spędzi ze swoimi dziećmi, tylko na telefonie i będzie monitorował sytuację w sprawie tego drona.
1: Przejdźmy do prezydenta Karola Nawrockiego, bo co drugi dzień inicjatywa Karola Nawrockiego, jak tak patrzę chociażby od ta ubiegła niedziela, to jest powołanie Rady Nowej Konstytucji. Później mieliśmy prezydencki projekt w sprawie kryptoaktywów, następnie pomysł referendum. Tylko że jak się popatrzy w szczegóły, to są to projekty, które nie mają szansy na realizację. W przypadku nowej konstytucji nie ma tej większości. Rada od razu, ten skład tej rady spowodował spore zamieszanie i szereg komentarzy, bo tam jest i Julia Przyłębska, jak już się pojawił konstytucjonalista profesor Ryszard Piotrowski, to następnego dnia powiedział, że zmieniać konstytucji nie trzeba. W przypadku tego referendum, jak patrzymy na pytanie, czy jest pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej, no to trudno inaczej nie zinterpretować tego pytania jak sugerujące. Po co takie inicjatywy prezydentowi?
0: Ja pytałem o to też w Pałacu Prezydenckim moich rozmówców w kuluarach, no i oni oczywiście przyznają i w PiSie też jest jasne, że zmiany konstytucji przy obecnej sytuacji nie będzie. To znaczy trzeba 307 głosów w Sejmie i tych głosów nie ma. To znaczy musiałaby być zgoda i premiera Tuska i prezesa Kaczyńskiego, a tego nie będzie. Na razie przynajmniej. I na pewno nie w fundamentalnych kwestiach ustrojowych. Natomiast to jest, nie chodzi tu o to, żeby zmieniać konstytucję tak realnie dzisiaj, jutro, za 3 miesiące.
1: Tylko
0: za
1: żeby
0: roku,
1: o tym dyskutować.
0: Żeby o tym dyskutować, ale też prezydent mówił o tej modernizacji, żeby zmodernizować konstytucję. I doradcy prezydenta mówią mi, okolice Pałacu Prezydenckiego mówią, że właśnie tu chodzi o podniesienie tego sztandaru, tej modernizacji, który gdzieś tam na pewno ma ze sobą Mateusz Morawiecki po stronie prawicy, ale on ma inne kłopoty, bagaż 8 lat. No 6 chyba lat, jak był premierem, przepraszam, nie 8 lat. Bagaż tych wielu lat, gdy był premierem, przepraszam. Sztandar modernizacji państwa no, nie podnosi dzisiaj w zasadzie żadna partia i prezydent poprzez konstytucję chce mówić właśnie nowa generacja, modernizacja. I druga rzecz bardzo ważna dla Pałacu Prezydenckiego to jest pokazywanie się jako osoby, która chce ten konflikt wyciszać. Pokazuje drogę do wyjścia z konfliktu.

0: konfliktu. No bo ja to uważam, że to już z mojej interpretacji jest antidotum na to, co się dzieje, czyli te weta, które muszą być, bo prezydent nie może podpisywać ustaw, które są zgodne, niezgodne z jego wyborcami. Czyli z wyborcami generalnie rzecz ujmując, no bardziej centroprawicowymi i prawicowymi. I każde będą kolejne weta. Dopóki ta większość rządząca rządzi, no to będą kolejne weta. I to pokazanie, że jest droga wyjścia ze sporu, ma części wyborców pokazać, że prezydent nie jest takim pieniaczem, kłótnikiem, tylko jest osobą, która no, pokazuje wyjście z sytuacji i to właśnie większość rządowa tego wyjścia nie chce. I to jest takim, moim zdaniem, ta nowa konstytucja to takie antidotum na weta, które będą i były. Też w sprawie Sejf.
1: Okay.
0: A referendum, no oczywiście też tego referendum nie będzie, no ale to jest takie, ale to jest z kolei też moim zdaniem takie alibi, żeby pokazywać, że miało być jakieś wyjście z sytuacji, ale ta większość koalicja rządząca nie chce, wbrew temu, że jest obywatelska, no bo jest obywatelska, koalicja obywatelska, ale no nie chce referendum, nie chce usłyszeć głosu Polaków i to jest ten mechanizm narracyjny Pałacu Prezydenckiego aż do wyborów w 2027 roku, bo dla mnie jest całkiem jasne, dzisiaj było takie zdjęcie opublikowane przez Przemysława Czarnka, no, że rzeczywiście prezydent uważa, że lepiej dla niego byłoby, żeby to prawica wygrała wybory w jakiejś konfiguracji, niż żeby koalicja rządząca też w jakiejś konfiguracji je kontynuowała.
1: Ja się zastanawiam nad celem działań prezydenta, bo nie wiem, czy się z tobą zgodzę, że to jest jakaś próba złagodzenia, wręcz przeciwnie, zaostrzenia chyba.
0: To nie jest...
1: Właśnie tego konfliktu. Tak się nad tym zastanawiam i zastanawiam się też nad tym, czy to nie chodzi o to, że to... Prezydent musi mieć inicjatywę. Nawet jeżeli dwa razy zawetował ustawę o kryptoaktywach, pojawił się trzeci rządowy projekt, to mimo, że już dużo się dzieje wokół zonda krypto i może by prezydent skłonił się już do podpisania takiej ustawy, no to na pewno to nie będzie ustawa rządowa i wychodzi z własną ustawą.
0: Ja napisałem taki tekst Algorytm Nawrockiego, który właśnie pokazuje, jak moim zdaniem na podstawie moich rozmów z pałacem prezydenckim ten algorytm działa, o co im chodzi. Chodzi między innymi o to, czy ty mówisz, czyli żeby być proaktywnym, a nie reaktywnym. Więc to i referendum, i konstytucja to łączy, że to są proaktywne podejścia. A co do tego konfliktu, to jest bardzo ciekawe, ale ja bym powiedział tak, że oczywiście że my poruszamy się w sytuacji, w której mówimy skrótami. Bo nie ma innego sposobu, ale w praktyce przecież nie ma jednego, nie ma... Polacy to jest taki ogólny kwantyfikator. Nie ma czegoś takiego w tym sensie, że jest naród polski oczywiście, ale nie ma ogółu Polaków jako jednej kategorii wyborczej. Są tysiące, nawet nie dziesiątki, ale tysiące segmentów. I są segmenty wyborców, dla których ta inicjatywa jest, tak jak ty mówisz, odbierana jako pogłębianie konfliktu. Ale oni nie głosują na prezydenta. I nie zagłosują na prawicę, ani na prezydenta w 2030 roku. Nie ma takiej szansy. Raczej. Ale jest ten segment właśnie centroprawicowych wyborców dawnej trzeciej drogi, sierot po trzeciej drodze, który może uważać, i myślę, że to wyszło z badań Pałacu Prezydenckiego, bo na pewno tam są prowadzone badania i analizy, że trzeba pokazać im, że prezydent ma przynajmniej plan eskalacji konfliktu, który polega na przedstawieniu nowej konstytucji, bo prezydent nie rozstrzyga. On ma swoją opcję, ale nie rozstrzyga, czy ma być system kanclerski czy prezydencki. On mówi, że jest mu bliżej do prezydenckiego, ale żeby to wydyskutować. I dla tego segmentu to jest opcja, a nie dla wszystkich wyborców, bo tego w ogóle tak się w polityce nie funkcjonuje, że żadna partia polityczna profesjonalna, żaden pałac prezydencki profesjonalny, żadna ośrodek władzy nie mówi o wszystkich wyborcach, bo to jest zbyt ogólna kategoria. Dla określonego segmentu, który trzeba będzie jakoś częściowo zmobilizować z punktu widzenia Pałacu Prezydenckiego w 2030 roku, no to jest taka droga wyjścia i ona będzie kontynuowana do 2030 roku, choćby media w Warszawie, bo politycy Pałacu Prezydenckiego mówią, że oni nie zwracają na to uwagi, media w Warszawie mówią, że to jest zły pomysł i tak dalej. Oni mają to bardzo daleko w dalszym planie, o czym te media mówią, bo doradcy prezydenta powiedział jasno, gdyby media w Warszawie decydowały o tym, kto ma być prezydentem Polski, to Karol Nawrocki nigdy by nie został prezydentem polskim. I mam wrażenie, że trochę mają rację. I nie mówię tutaj już o samych narracjach, ale też o podejściu, tak, że to jest całkiem jasne, że gdyby media decydowały w Polsce o tym, kto ma być prezydentem, to Nawrocki nigdy by nie został prezydentem. Więc oni uważają, że można to zignorować, ignorować to, o czym, że w mediach się powie, że to pytanie jest, będą mówić publicyści, że to pytanie jest absurdalne. No, no jest absurdalne, bo można było zadać inne, ale tu nie o to chodzi. Że ta konstytucja to nie ma sensu z Julią Przyłębską. Oczywiście, że to nie ma sensu, bo żaden polityk koalicji nie będzie dyskutował o zmianie konstytucji z Julią Przyłębską.
1: No ale prezydent pokazuje, że ma pomysł, że jest proaktywny.

0: aktywny, że działa, a że nie jest bierny. I chyba to też jest istotne.
1: To prawda, jest, o to właśnie chodzi, proaktywny dla konkretnych segmentów wyborców, tak? I nie dla wszystkich, a już na pewno nie dla tych, którzy są sceptyczni wobec prezydenta, bo oni i tak na niego nie zagłosują. Prezydentowi potrzebne jest 10,5 miliona wyborców w 2030 roku, a nie wszyscy.
0: To jeszcze jeden wątek związany z prezydentem, bo jest nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Został nim były wiceszef MSWiA Bartosz Grodecki. O daniu szansy nowemu szefowi BBN-u mówi szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. Jak zaznaczył, Koalicja Obywatelska będzie oceniać Bartosza Grodeckiego po jego pracy. Posłuchajmy.
2: Najważniejsze, że Cenckiewicz już nie jest szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, bo to była kompromitacja urzędu pana prezydenta, że człowiek bez dostępu do najważniejszych informacji w państwie pełnił tak ważną funkcję. To jest jednoznacznie związany z obozem politycznym PiS-u, więc jeżeli ma takie spojrzenie na dyplomację jak ma PiS, to niekoniecznie bym uważał, że to jest mocna strona. Poza tym był też odpowiedzialny w MSW za kwestie, które miały wpływ na tą słynną aferę wizową z okresu rządów PiS-u, no ale to powiedzmy, że był wtedy politykiem drugiego szeregu, teraz wychodzi na pierwszą linię, no i będziemy po czynach oceniać.
0: A Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości mówi, że nowy szef BBN-u ma na koncie wiele sukcesów, wskazuje na jego zaangażowanie w rozpoznanie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej.
3: Pan minister jednoznacznie rozpoznawał tę historię jako wojnę hybrydową wytoczoną nam przez Rosję i Białoruś. No a jak państwo doskonale pamiętacie, w 2021 roku, szczególnie jeżeli chodzi o ówczesną opozycję, spojrzenie na ten problem było zupełnie inne.
0: Jak myślisz, Michał, będzie jakaś poprawa w tych relacjach dotyczących bezpieczeństwa na linii prezydent-rząd? Tak jak tutaj powiedział Zbigniew Konwiński, że najważniejsze, że Sławomir Cenckiewicz nie jest. I to już wystarczy.
1: Zbigniew Konwiński jest politykiem z rdzenia Platformy Koalicji Obywatelskiej i to samo to, że coś takiego mówi, że da jakiś kredyt zaufania na start, no to już jest dużo. Natomiast oczywiście za kontakty z prezesem prezydenckim w tej sferze wojskowej odpowiada oczywiście prezes PSR-u Władysław Kosiniak-Kamysz, który moim zdaniem no, nie może się doczekać tych kontaktów, bo wydaje mi się, że pan Bartosz Grodecki jest przede wszystkim urzędnikiem państwowym. Ja słyszałem od wczoraj, czy od kilku dni w zasadzie, no, słyszałem o nim w samych superlatywach. Świetny urzędnik, doskonały urzędnik, doskonale się zna, nie jest żadnej frakcji prawicowej, jest ekspertem, ma bardzo duże zasługi dla Polski, jeśli chodzi o tą interwencję, czy wojnę hybrydową prowadzoną wobec Polski przez Rosję. Zasługi w sensie odpierania jej oczywiście na granicy polsko-białoruskiej tak w 2022 roku.
0: 2021.
1: Pierwszy, Usnarz Górny. Tak. Właśnie w 2021 roku. I Grodecki jest bardzo wysoko ceniony właśnie jako fachowiec. Z zasługami dla Polski w walce z zagrożeniami zewnętrznymi. I nie jest wpisywany w żadną frakcję, na prawicy. To jest bardzo ważne. I co więcej, uważany też jest za osobę, która nie gra na siebie w mediach. A to był jednak, myślę, punkt zaczepienia dla wewnętrznej krytyki Cenckiewicza w pałacu, że on jednak po pierwsze się nie zgadzał w wielu rzeczach z tym ogólnym kierunkiem. To było widać na przykład przy tej Radzie Mediów, Nowych Mediów. A po drugie, no jednak było poczucie chyba w pałacu, że grał na siebie. I to było bardzo irytujące, bo dla pałacu, ponieważ to w pałacu jedna osoba w centrum, to jest prezydent. I prezydent Nawrocki nie jest osobą jak prezydent Duda, który tolerował bardzo wiele.
0: I mamy informację sprzed kilku minut dosłownie, to widzimy, że Węgierskie Zgromadzenie Narodowe wybrało już oficjalnie Petera Modziara nowym premierem Węgier. Oczywiście w kontekście tej polskiej polityki, no to wszyscy zastanawiają się nad tym, no co ze Zbigniewem Ziobrą i Marcinem Romanowskim. Jak myślisz?
1: To jest dobre pytanie. Ja byłem teraz, odpowiem tak, byłem kilka dni teraz w Brukseli. Relacjonowałem posiedzenie Komitetu Regionów. To jest takie ważne ciało doradcze unijne, złożone z samorządowców. No i tam rozmawiałem sobie oczywiście z moimi źródłami w Brukseli. No i te źródła w Brukseli przyznają, że jednym z tematów rozmów dzisiaj w Brukseli jest to, co zrobi nowy rząd węgierski. I to jest o tyle ważne, że oczekiwania są ogromne też po polskiej stronie. I tylko, że tutaj jest tak, że Bruksela no to ma ogromne oczekiwania, ale też niską poprzeczkę dla Brukseli zawiesił Viktor Orban, zwłaszcza w ostatnich latach. Ale w Polsce te oczekiwania są wyższe i ten mechanizm jest bardziej istotny dla rządu, bo jednak to jest polityk, który no, gwarantował właśnie zmianę.

0: zmianę kursu na Węgrzech, ale też właśnie zmianę kursu wobec tych dwóch polityków, o których mówiłaś wcześniej.
1: Tak, no wprost mówił, żeby nie kupowali mebli w Ikei, dlatego że nie zadomowią się.
0: Teraz ta polityka globalna, a zwłaszcza taka lokalna, i globalna i lokalna, ale zwłaszcza polityka właśnie węgierska, jest spięta z polską polityką. I dlatego od tego, co zrobi dzisiaj nowy rząd, od dzisiaj, zależy też w jakim sensie nastrój i pozycja paradoksalnie rządu polskiego. No bo skoro opinia publiczna widziała, że rząd polski, pan premier Donald Tusk tyle zainwestował w nowy rząd węgierski. W sensie takim poparcia, wsparcia i tak dalej. I tyle ma, sam rząd polski ma pewne oczekiwania ewidentne. No to teraz ma być rezultat. A opinia publiczna będzie widziała, że jeśli tego rezultatu nie ma, jeśli ci dwaj panowie, którzy moim zdaniem popełnili ogromny polityczny błąd, udając się na te Węgry, i to będzie ich kosztowało polityczne kariery w przypadku Zbigniewa Ziobry, to jest chyba większy błąd.
1: Minister Romanowski nie był kompetentnie nieznaną osobą przed politykiem. Teraz natomiast głównie, Zbigniew Ziobro to filar
0: był
1: prawicy.
0: Raczej był filarem prawicy. Był. Nie ma go w tej grze prawicy. Tak. Gdyby był w Polsce nawet jako osoba zatrzymana, czy osadzona, czy w jakiejś innej formie pozbawiona wolności, no to byłby męczennikiem dla prawicy, a tak jest uciekinierem.
1: I musimy postawić kropkę. Myślę, że do tego tematu będziemy jeszcze wracać. Zobaczymy, co się będzie działo w nowym węgierskim rządzie. Michał Kolanko, Rzeczpospolita.
0: Dziękuję
1: był
0: bardzo.
1: Gościem Polskiego Radia 24.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowid.
8: Skoczysz do Carrefoura?
7: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
9: Zebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
10: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl.
11: Marian, a po całym tygodniu pracy...
12: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
13: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie. Autopromocja.
14: Czy Donaldowi Trumpowi uda się zakończyć wojnę w Iranie i odblokować cieśninę Ormus? W Wielkiej Brytanii klęska partii pracy w wyborach lokalnych. Czy to początek końca tradycyjnego brytyjskiego systemu dwupartyjnego? W Rosji władze coraz częściej ograniczają dostęp do globalnej sieci. Czy Kreml buduje rosyjską wersję suwerennego internetu na wzór Chin? Świat 24 w Polskim Radiu 24. Marcin Pośpiech, zapraszam w niedzielę po godzinie 13.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Niezidentyfikowany obiekt na Warmii i Mazurach to prawdopodobnie dron. Nie ulegajmy w tej sprawie dezinformacji, apeluje ekspert. Parlament w Budapeszcie zdecydował Peter Modior premierem Węgier. Jest też nowa przewodnicząca Zgromadzenia Narodowego. Zaginął w Holandii, odnalazł się w Polsce. 15-latek po miesiącu tułaczki na rowerze jest cały i zdrowy. Minęła 15. Łukasz Pastor, dzień dobry. Na początek Warmia i Mazury. Znaleziono tam niezidentyfikowany obiekt. To prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego. Obiekt nie posiada cech bojowych i był przeznaczony do obserwacji. To pierwsze ustalenia przekazane przez żandarmerię wojskową. Jak mówił w TVP Info Mikołaj Rogalewicz z portalu Cyber Defense 24, prawdopodobnie obiekt nie spadł w Polsce celowo.
2: Oczywiście z oficjalnymi informacjami warto poczekać, bo tutaj trwa śledztwo, trwa badanie, więc pewnie więcej informacji niedługo się pojawi. Natomiast no, te wstępne doniesienia wskazują na to, że rzeczywiście mieliśmy do czynienia z dronem, który prowadził jakieś działania rozpoznawcze. Z dronem, który spadł prawdopodobnie nieintencjonalnie, to znaczy nie mieliśmy tutaj do czynienia z jakąś prowokacją, z próbą wywołania jakiejś, można by powiedzieć, reakcji psychologicznej też w społeczeństwie, ale raczej z działaniami, które miały na celu rozpoznanie na przykład terenu przygranicznego.
1: Obiekt spadł w pobliżu Bartoszyc, kilkanaście kilometrów od granicy z Rosją. Na miejscu pracują służby. W informacjach Węgry Peter Modior został wybrany szefem tamtejszego rządu. To decyzja Węgierskiego Zgromadzenia Narodowego. Zagłosowało 140 posłów. Wcześniej wybrano nową przewodniczącą zgromadzenia. Agnes Forchhofer z partii Tisza od razu podjęła decyzję o wymiarze symbolicznym. Pracując tutaj, zgodnie z planem świętego króla Stefana, nasza podróż zaprowadzi nas z powrotem do Europy. Niech pierwszym krokiem na tej ścieżce będzie pierwsza moja decyzja jako przewodniczącej. Zarządzam, że od dzisiaj, po 12 latach przerwy, flaga Unii Europejskiej zawiśnie na budynku Parlamentu Węgierskiego. Wybory parlamentarne na Węgrzech odbyły się 12 kwietnia. Zakończyły się przegraną Fideszu. Po Polsce Litwa podpisała umowę SAFE. Wilno na obronę dostanie prawie 6,5 miliarda euro. O szczegółach Kamil Zalewski.
3: Środki, które Wilno otrzyma, zostaną przeznaczone m.in. na rozwój litewskiego wojska, zapasy amunicji oraz projekty związane z kontrmobilnością wojskową. Jesteśmy całkowicie przygotowani do realizacji projektu, ponieważ większość umów została już zawarta, mówił minister obrony Litwy Robertas Kaunas. Część środków posłuży również wzmocnieniu bałtyckiej linii obrony oraz obrony przeciwlotniczej. W ceremonii w Wilnie wziął też udział m.in. Piotr Serafin, unijny komisarz odpowiedzialny za budżet.
4: Program SAFE jest na Litwie przedmiotem politycznego konsensusu. Tutaj wszyscy doskonale rozumieją, że program może uczynić nas silniejszym.
3: Pierwsza transza w wysokości prawie miliarda euro zostanie wypłacona Litwie w ciągu 3 miesięcy. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
1: Przypomnijmy, wczoraj podobną umowę podpisano nad Wisłą. SAFE to nasz pomysł, mówił premier Donald Tusk.
5: To był projekt, który Polska postanowiła zrealizować i sfinalizować w czasie naszej prezydencji. To był projekt głębokiej korekty polityki, strategii, także strategii wydawania pieniędzy przez Unię Europejską. My dzisiaj mówimy o setkach miliardów złotych. Jeszcze niedawno Unia Europejska była gotowa wydać 1,5 miliarda euro na całą politykę obronną. A my dzisiaj mówimy tylko o polskim SAFE w wysokości 180 miliardów złotych.
1: Polska zacznie spłacać unijną pożyczkę za 10 lat. Teraz o szczęśliwym finale poszukiwań zaginionego 15-letniego Holendra. Maksima odnaleźli policjanci w okolicach Białego Stoku. Nastolatek dom opuścił miesiąc temu na rowerze. Przed północą wpłynęło zgłoszenie, że w Sobolewie na przystanku autobusowym leży młody mężczyzna, mówi rzecznik podlaskich policjantów Tomasz Krupa.
6: Tam natychmiast pojechali policjanci z Białego Stoku, sprawdzili. Okazało się, że na przystanku pod kocem spał młody chłopak. To nastolatek poszukiwany przez policję holenderską. Ten chłopiec miał wyjechać z Holandii z domu rodzinnego i poszukiwała go strona holenderska.
1: Chłopiec trafił do placówki opiekuńczo-wychowawczej. O jego odnalezieniu została powiadomiona policja z Holandii. 15-latek zaginął 18 kwietnia. Tego dnia wyjechał swoim rowerem z miasta Apeldoorn. Na koniec Włochy. W Wenecji otwarto tegoroczne Biennale Sztuki dla publiczności. Odwiedzający mogą oglądać 100 pawilonów narodowych oraz uczestniczyć w wydarzeniach towarzyszących tej imprezie. Poranne

0: Otwarcie odbyło się dziś bez protestów i demonstracji. Polską propozycją jest projekt Języki z wody. To instalacja audio-wideo autorstwa Bogny Burskiej i Daniela Kotowskiego, która jest poszukiwaniem alternatywnych sposobów komunikacji. W instalacji społeczny chór w ruchu, tworzony przez osoby słyszące i głuche, wykonuje interpretację kodów komunikacyjnych i pieśni wielorybów, jednocześnie w językach fonicznym angielskim i międzynarodowym migowym. 61. Międzynarodowa Wystawa Sztuki potrwa do 22 listopada.
1: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Bezchmurnie na ogół na Pomorzu, na pozostałym obszarze przebija się słońce, gęste chmury tylko na wschodzie i południu. Wysoko w Tatrach możliwy deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura od 9 stopni na północnym wschodzie, do 14 w centrum i do 18 lokalnie na Pomorzu i Kujawach.
1: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Prawie 55% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. Do końca dnia można normalnie korzystać z energii elektrycznej.
1: Klimat.
2: Polskie Radio 24.
1: Słowem wszystko.
3: Sobotnie popołudnie w Polskim Radiu 24, 9 maja, 6 minut po godzinie 15 przed mikrofonem Maria Furdyna. Już zapraszam Państwa na premierę w Polskim Radiu 24 za 2 godziny. Premiera audycji Prawdziwa Rosja. Maciej Jastrzębski, wieloletni korespondent Polskiego Radia w Rosji, na Białorusi i w Gruzji, postara się przedstawić słuchaczom prawdziwy obraz rosyjskiego społeczeństwa. To za 2 godziny, w każdą sobotę o 17:06. Maciej Jastrzębski zaprasza na audycję Prawdziwa Rosja. Będzie to także w formie podcastu w serwisie polskieradio.pl. A teraz czas na tematy gospodarcze. Będziemy mówić o skutkach obowiązujących już zmian w prawie dotyczące zatrudniania cudzoziemców, w tym przede wszystkim Ukraińców.
2: Kapitał i praca.
4: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska, zapraszam na audycję Kapitał i Praca. Porozmawiamy dziś o nowych, złagodzonych w ostatnim czasie przez, no właśnie, rząd, bo powinnam powiedzieć może nowych, ale złagodzonych, może tak, przez rząd rozwiązaniach dotyczących zatrudnienia cudzoziemców i legalizacji ich pobytu, co przede wszystkim istotne jest dla przebywających w Polsce obywateli Ukrainy, którzy po prostu szczególnie silnie zasilają, tak? Licznie powinnam powiedzieć. Zasilają nasz rynek. Moimi gośćmi są dziś pani Nadia Winiarska, ekspertka Konfederacji Lewiatan. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: I dr Michał Polakowski, ekspert OPZZ. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Witam Państwa. Chodzi mi o ustawę, która dotyczy wygaszania pomocy dla obywateli Ukrainy. Właściwie, tak jak powiedziałam, przede wszystkim o nich chodzi w naszym przypadku. Uwzględniono tam przepisy przejściowe, które mają zwiększyć stabilność i bezpieczeństwo na rynku pracy prawne tych osób. Takie postulaty zgłaszali pracodawcy, w tym chyba Konfederacja Lewiatan, jeśli dobrze sobie przypominam. Dlatego pytanie to kieruję już do przedstawicielki tej organizacji. Czy faktycznie jakieś pierwotnie planowane ograniczenia uproszczonej procedury zatrudnienia obywateli Ukrainy na podstawie powiadomień mogło sparaliżować rynek pracy? Ja coś takiego zauważyłam w tych wypowiedziach. Dlaczego? No i proszę powiedzieć, że rzeczywiście doszło tu do jakiegoś złagodzenia, bardziej restrykcyjnego wcześniej pomysłu.
5: Rzeczywiście ta pierwotna wersja projektu ustawy, która została, nawiasem mówiąc, przedstawiona w Wigilię, nie wysłana absolutnie do pracodawców, chociaż będzie miała i już ma wpływ na sytuację przedsiębiorców, wysłana do organizacji pozarządowych z terminem początkowym konsultacji 4 dni robocze. W tej pierwotnej wersji projektu ustawy był pomysł, aby ograniczyć znacząco uproszczoną ścieżkę legalizacji pracy obywateli Ukrainy, która teraz dotyczy zarówno obejmuje osoby korzystające z ochrony czasowej, jak i

0: dotyczy innych osób, na przykład migrantów zarobkowych. I to jest bardzo pozytywnie oceniane przez pracodawców procedura, ponieważ ogranicza biurokrację, pozwala natychmiast zatrudnić osobę i poinformować o tym urząd, czyli jest pewna ewidencja, jest możliwość weryfikacji, czy ta osoba pracuje, na jakich warunkach, a jednocześnie nie ma potrzeby, aby dołączyć dodatkowe dokumenty do wniosku i czekać nawet ponad miesiąc aktualnie zajmuje legalizacja pracy w ramach tej standardowej ścieżki, więc początkowo proponowano, aby uproszczoną ścieżkę zostawić tylko dla beneficjentów ochrony czasowej. Dlaczego to mogło sparaliżować cały rynek? Ponieważ, tak jak powiedziałam, procedury standardowe, które są jakby wpisane do przepisów, obejmują wszystkich obywateli państw trzecich, one są bardzo czasochłonne. I najpierw wymaga to zalegalizowania pracy, a następnie już można tę pracę powierzyć. Nie można tutaj powierzyć i poinformować o tym, że się zatrudnia osobę. Więc sygnalizowaliśmy, że aktualnie urzędy sobie nie radzą i nie wywiązują się z tych terminów ustawowych. Te procedury trwają znacząco dłużej, więc pozostawienie z dnia na dzień obywateli Ukrainy jakby bez tej uproszczonej ścieżki wpłynęłoby bardzo negatywnie nie tylko na sytuację urzędów, na pracowników urzędów, pracodawców, ale też na obywateli Ukrainy, którzy po prostu nie będą mogli zalegalizować tej pracy sprawnie i szybko. Ostatecznie przyjęto taki trzyletni okres przejściowy, zresztą to też był postulat Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, gdzie chyba zdano sobie sprawę z tego, że jeśli tak duża grupa będzie musiała dodatkowo zalegalizować swoją pracę, to urzędy po prostu sobie nie poradzą z tak dużą liczbą wniosków, więc do 2029 roku mamy uproszczoną ścieżkę legalizacji pracy nie tylko dla beneficjentów ochrony czasowej, ale dla wszystkich obywateli Ukrainy przebywających w Polsce.
1: No dobrze, to skoro tak mówimy o tym rynku pracy, bo przede wszystkim ten punkt podkreślamy, chociaż może są jeszcze inne aspekty tej sprawy, ale może powiedzmy jednak odnośnie tego rynku pracy, to ja zadam pytanie panu Michałowi Polakowskiemu, czy faktycznie, zero-jedynkowo zadaję to pytanie, czy faktycznie bez obywateli Ukrainy sobie na naszym rynku pracy nie poradzimy? To jest pytanie, na końcu jest tego znak zapytania. A teraz trochę takich didaskaliów, no bo tak, obserwujemy ostatnio jednak wzrost bezrobocia. Systematyczny, może powolny, ale systematyczny, niektórzy się bardziej, inni mniej niepokoją. Na pewno spada liczba ofert pracy. Polacy, tak, mają szczególnie niektóre grupy, szczególnie młodzi, o tym też rozmawiamy, mają pewne kłopoty ze znalezieniem zatrudnienia. Jeżeli tam 100 tysięcy osób więcej nagle z miesiąca na miesiąc nie ma pracy, no to jest to jednak sporo, szczególnie, że one często są zgrupowane w jednym miejscu. No i w związku z tym ja rozumiem też, że jeżeli mówimy o obywatelach Ukrainy, którzy chcą w Polsce pracować, to raczej będzie to ta sama grupa. Czyli będzie to ta grupa raczej osób młodych, czy też w średnim wieku. No przecież nie nagle przyjadą emeryci, którzy tutaj zechcą pracować. Chociaż pewnie emeryci też by powiedzieli, że to oni chcą pracować nasi. Różnie by to wtedy mogło być. Mówię o tym dlatego, że no trochę psują się nastroje, powstają pewne tutaj animozje. To proszę powiedzieć, czy rzeczywiście, bo może to jest odpowiedź na to pytanie i odpowiedź na te animozje. Czy nie poradzilibyśmy sobie bez obywateli Ukrainy na naszym rynku pracy? Albo gdzieś byłyby, nie wiem, wyraźne luki, wyrwy, byłyby jakieś problemy? Czy nie? No związki wiedzą chyba.
2: Wydaje mi się, że ta druga część pani sugestii jest bardziej prawdziwa w tym sensie, że często patrzymy na problemy migracji z perspektywy makro, z całego kraju, z perspektywy całego kraju. Często na problem bezrobocia również patrzymy z perspektywy całego kraju. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby patrzeć na lokalne rynki pracy.
1: Przepraszam, że wejdę panu w słowo, bo chciałby pan powiedzieć, że jakbyśmy patrzyli makro, to byśmy sobie poradzili.
2: Tak, wydaje mi się, że tak, a przynajmniej percepcja tego problemu byłaby trochę, trochę inna, bo widzimy, że na poziomie makro mamy, i to w perspektywie najbliższych lat, chociaż to już teraz naprawdę widać, widzimy, że starsi pracownicy odchodzą z rynku pracy, to znaczy, że oni przechodzą na emeryturę. No i nadal mimo wszystko utrzymuje się popyt na pracę i to jest kwestia taka, że tak, tych ofert jest mniej, ale też zwróćmy uwagę, że ta nowa, stara, no ta ustawa z czerwca ubiegłego roku, która zlikwidowała test rynku pracy, ona spowodowała, że w pewnym sensie też spadła liczba ofert, które były skierowane do urzędów pracy tylko w celu legalizacji pracy, bo była ta procedura testu rynku pracy. I w pewien sposób urealniły się te oferty pracy.

na lokalnych rynkach pracy. Widzimy, że tych ofert pracy jest mniej, mniej więcej o 1/3 i to jest bardzo zauważalne. Natomiast to nie jest tak drastyczny spadek, jak gdybyśmy nie uwzględniali właśnie tej kwestii ofert pracy, które wynikały właśnie z tego, że ten test rynku pracy należało przeprowadzić. I to jest jednak.

0: być może kwestia nie tyle tego, czy my ich potrzebujemy, czy nie, tylko też tego, co my możemy im zaoferować zarówno na rynku pracy, jak i poza rynkiem pracy, tego, czy chcemy jako państwo to robić. I tutaj troszkę odejdę od tej ustawy, o której mówimy, ale wydaje mi się, że to jest świetna okazja o tym, żeby zacząć mówić o integracji, o strategii jakiejś integracyjnej migrantów w Polsce. Przez bardzo długi czas tego w ogóle nie było. Teraz pojawiają się już pierwsze jaskółki. Wiemy, że istnieją prace rządu na ten temat.
1: Ale ja mam wrażenie, tutaj wejdę panu słowo, że w takim powszechnym odbiorze to nikt nie myśli, mówiąc o integracji, nikt nie myśli o obywatelach Ukrainy. Myśli, że oni są tacy trochę podobni do nas, więc w związku z tym oni się tam jakoś naturalnie integrują, czy to tak po prostu już jest, tak? Natomiast no, myśli o raczej uchodźcach gdzieś tam z bliskiego, dalekiego wschodu, czy jakiegokolwiek innego miejsca Afryki na przykład.
0: Tak, tylko że to jest generalnie pytanie o to, jaką strategię migracyjną powinna mieć Polska, bo to są dwie kwestie, które są dwiema stronami tej samej monety, czy medalu. Z jednej strony Polska zawsze chciała mieć migrację, czy polskie rządy chciały, żeby ta migracja w Polsce miała charakter osiedleńczy, żeby ci ludzie, którzy tu przyjeżdżają, osiedlali się i tutaj mieszkali. Z drugiej strony praktyka pokazywała, że ta migracja często miała taki krótkookresowy charakter. Pracownicy przyjeżdżali, bo to głównie było, ta migracja miała charakter ekonomiczny. Pracownicy przyjeżdżali do Polski i wyjeżdżali. To były często takie wahadła, jeśli byśmy popatrzyli na losy poszczególnych osób. Więc tu nie było, ta kwestia przemyślenia tej strategii migracyjnej, wydaje mi się, i zwłaszcza migracji ekonomicznej, nie była tak wyraźnie zaznaczona. I wydaje mi się, że to jest teraz czas, żeby o tym pomyśleć. Ale wracając jeszcze do kwestii tych animozji. Tak, do nas też docierają takie sygnały.
1: No tak, musimy to powiedzieć wprost.
0: Że tak, na pewnych lokalnych rynkach pracy widzimy na przykład zwolnienia grupowe,
1: tak,
0: i jednocześnie to, że te miejsca pracy, które powstają na nowo, na przykład są zapełniane pracownikami, którzy są zatrudniani przez Agencję Pracy Tymczasowej. Tak jest.
1: I są to, rozumiem, obywatele Ukrainy, bo o to chodzi.
0: No, obywatele państw trzecich bardzo często.
1: Też
0: łącznie
1: często
0: ze słynnymi przypadkami strajków, czy odejścia od maszyn pracowników w jednych zakładach, w jednym z zakładów, i pracodawca w tym zakładzie powiedział, że on zastąpi tych strajkujących pracowników pracownikami migranckimi, którzy są zatrudnieni przez Agencję Pracy Tymczasowej.
1: Bardzo źle to brzmi.
0: No to jest perfidna strategia, powiedzmy sobie wprost. Ale też ona ma dwa takie efekty. No jeden jest taki, że to jest walka z tymi strajkującymi pracownikami, a druga kwestia to jest instrumentalizacja pracowników migranckich. Po prostu ich się przeciwstawia, i to robią, to akurat w tym przypadku zrobił to pracodawca, i się przeciwstawia pracownikom lokalnym polskim. Więc tu na pewno jest to napięcie. No i jest teraz pytanie o to, w jaki sposób to napięcie redukować. To my zawsze mówiliśmy o tym, żeby ta polityka migracyjna miała transparentny charakter, żeby ona również nie prowadziła na przykład do sytuacji jakiegoś dumpingu płacowego. Powracam tutaj tylko wątku tych umów o pracę. To było dla nas zawsze ważne, żeby te standardy były równe dla pracowników polskich imigranckich. Więc tu jeszcze jest duże...
1: Szkolenia może dla pracowników imigranckich, w związku z tym po stronie związków zawodowych są potrzebne,
0: tak,
1: żeby się nie godzili na pewne rozwiązania.
0: Tak, i my takie działania prowadzimy. My szkolimy, my oferujemy zarówno kursy językowe dla pracowników migranckich, ale też takie kursy typu pracodawca narusza, czy masz podejrzenie, że pracodawca narusza twoje prawa, wiedz, jakie są te prawa i wiedz, co możesz zrobić, kiedy te prawa są naruszane. Jak działa Państwowa Inspekcja Pracy na przykład.
1: Mm-hmm. No skoro mówimy o takich właśnie tych postawach już niekoniecznie przychylnych, takich, które się radykalizują, bym wręcz powiedziała, to pytanie do pani Nadii Winiarskiej. Jak to wygląda w sytuacji na przykład obywateli Ukrainy? Czy oni z czasem, jak pani to obserwuje, z czasem, mówię od początku tej pełnoskalowej wojny i do dziś, tak? Czy oni na przykład zaczynają, możemy powiedzieć, że na przykład w Polsce zaczynają nostryfikować swoje dyplomy, zaczynają się tutaj kształcić, nie wiem, dokształcać, zdobywać kolejne kwalifikacje, czy jakby nadal pozostaje to na takim poziomie, że otworzono nam, dano nam możliwości i my z tego korzystamy.

0: Ja powiem, zaznaczę tutaj jeszcze taką jedną rzecz, że to też pewne tworzy animozję pomiędzy samymi obywatelami Ukrainy, tymi, którzy przybyli na przykład przed tą pełnoskalową inwazją, a po niej, bo ich na przykład uprawnienia, niektóre pracownicze, na przykład dotyczące kwalifikacji, są różne. I pytam o tę integrację taką trochę samą z siebie. Rozumie pani? Czy ona następuje?
1: Tak, ale jeszcze, jeśli mogę, nawiążę na chwilkę, bo ważne jest bardzo to, co Michał powiedział odnośnie rejestracji nowych ofert pracy. Ja jeszcze chciałabym wskazać na inne zmiany w przepisach, które mogą wpłynąć na stopę bezrobocia. Nowa grupa, która zyskała możliwość rejestracji w urzędach pracy, czyli rolnicy, część rolników. Możliwość zarejestrowania się w urzędzie pracy na podstawie miejsca zamieszkania, a nie zameldowanie. Jakby to wszystko będzie też wpływało na te wskaźniki. I często to jest pomijane i jesteśmy straszeni tym, że jest załamanie wielkie na rynku pracy, co nie zmienia faktu, że takie pojedyncze sytuacje, o których mówi Michał, na przykład przy okazji zwolnień grupowych, rzeczywiście się pojawiają, ale jednocześnie widzimy, że ten rynek pracy jednak jest bardzo, bardzo się rozwija, jest jednak stabilny i wskazuje to chociażby na to liczba zatrudnionych w polskiej gospodarce. Mamy absolutny rekord, ponad 17 milionów osób, które są na tym rynku pracy aktywne, więc też nie możemy tego pomijać, bo to jest bardzo taka sytuacja, obraz kompleksowy, tak? Nie możemy analizować tych danych w oderwaniu od tego, co się dzieje chociażby w przepisach, a tutaj były bardzo ważne zmiany. Natomiast jeśli chodzi o podejście i plany samych chociażby uchodźców. związane z nostryfikacją dyplomu, z na pewno to będzie dotyczyło pewnych grup, jak chociażby pielęgniarki. Tak? Tutaj mieliśmy rzeczywiście pewne uproszczenie na początku.
0: Później
1: lekarze, pielęgniarki, później było odejście od tych uproszczeń, więc wiązało się to z koniecznością nauki języka, uzyskania dodatkowych poświadczeń potwierdzających możliwość świadczenia pracy w danym zawodzie, więc to będzie dotykało pewnej grupy. Z drugiej strony nauka języka polskiego. To, co widzimy w danych, to ta potrzeba dodatkowego wsparcia w tym zakresie, ona dalej pozostaje na bardzo wysokim poziomie. I teraz jak porównamy analizę potrzeb uchodźców w 2022 roku i teraz, to widzimy, że są bardzo samodzielni, jeśli chodzi o znalezienie mieszkania, bardziej samodzielni, jeśli chodzi o podejmowanie pracy. Natomiast ta potrzeba nauki języka polskiego i wsparcia w tym zakresie dalej pozostaje na wysokim poziomie i absolutnie błędnym jest takie założenie, że jeśli nasze języki są podobne i nasze kultury są podobne, no to tutaj nie jest potrzebna żadna integracja, bo sami się zintegrują.
0: Wspomniałam o tym, tak, no właśnie.
1: Jeśli chodzi o zróżnicowania, migranci ekonomiczni, którzy byli tutaj przed 24 lutego 2022 roku i przyjechali później, no to rzeczywiście tutaj te plany zawodowe mogą się trochę różnić. Na samym początku wśród migrantów wojennych raczej były podejmowane takie decyzje, aby się powstrzymać na przykład z przejściem przez te wszystkie biurokratyczne etapy, żeby nostryfikować swoje dyplomy, potwierdzić swoje kwalifikacje uzyskane za granicą. Natomiast później, kiedy zdano sobie sprawę z tego, że ta sytuacja jednak nie będzie trwała, nie będzie taka tymczasowa, no to coraz więcej osób podejmuje decyzje, aby jednak bardziej się tutaj ustatkować i wzmocnić swoje szanse na polskim rynku pracy. No ale wciąż jednak ta praca poniżej posiadanych kompetencji i kwalifikacji, to jest zjawisko, które obejmuje bardzo dużą grupę na polskim rynku pracy i większość uchodźców jednak przyznaje, że ta praca, która była przez nich świadczona w Ukrainie, była na znacząco wyższym poziomie, bardziej dopasowana do posiadanych kompetencji i kwalifikacji.
0: No tak, ale to właśnie tutaj mogliby teraz w jakiś sposób te swoje umiejętności, no nie chcę powiedzieć, poznawać język i nostryfikować swoje umiejętności na różnych poziomach i wtedy pracować tak, jak się wykształcili.
1: Z jednej strony tak, ale z drugiej strony to też nie jest wynik tego, że rezygnuje się z nostryfikacji dyplomu, tylko często to też wynika z niedopasowania posiadanych kompetencji i kwalifikacji do aktualnych potrzeb na rynku pracy. Albo z brakiem możliwości pracy w ogóle w danym zawodzie. Popatrzmy chociażby na zawód księgowej. no to jest zupełnie inna rzeczywistość. Duża grupa, tym bardziej patrząc na to, że to jest taka bardzo sfeminizowana migracja do Polski. Bardzo dużo kobiet właśnie wcześniej pracowało albo w kadrach, albo w księgowości. Natomiast w Polsce no, muszą zacząć zupełnie od zera, więc tutaj też kluczową rolę odgrywały różne programy finansowane z różnych funduszy unijnych.

0: realizowane i przez partnerów społecznych, i przez organizacje pozarządowe, gdzie umożliwiano niedużej grupie, bo pojedyncze osoby były obejmowane takimi programami, ale jednak dało to takie duże wsparcie, też możliwość odnalezienia się na tym polskim rynku pracy. No ale z drugiej strony jeszcze mamy to wsparcie oferowane przez publiczne służby zatrudnienia. I tutaj jeśli mówimy o edukacji na temat praw pracowniczych, my absolutnie też jesteśmy za tym, bo uważamy, że przedsiębiorcy, którzy wyzyskują migrantów, stanowią nieuczciwą konkurencję i tutaj warto podejmować dodatkowe działania edukacyjne, ale nie tylko o prawach pracowniczych, ale też na przykład o roli publicznych służb zatrudnienia, tak? Bo wydaje się, że cały czas brakuje takiej świadomości na temat oferowanego przez urzędy pracy wsparcia i tutaj na pewno warto z tego korzystać.
1: Tak? No to jeszcze do pana Michała Polakowskiego z takim pytaniem się zwrócę, bo pan mówił tutaj, że pracują na przykład w innych formach zatrudnienia, tak? Tak są często, tutaj chyba nawet słowo wyzyskiwanie, pan użył takiego określenia. A czy nie jest tak, że znacznie więcej niż w przypadku Polaków, na przykład obywateli Ukrainy, pracuje nielegalnie, zasila szarą strefę? Czy państwo to jakoś monitorujecie? No bo to jest oczywiście też mniej podatków, mniej do budżetu, mniej składek, tak, do systemu ubezpieczeń społecznych, ale to jest takie i konkurencja właśnie płacowa i psucie rynku w ogóle. Czy to by pan potwierdził? Bo ja bym potrafiła wskazać takie zawody, w których absolutnie tak jest, ale to za chwilę. Znaczy, to może pan wskaże.
2: Nie chcę wskazywać. Znaczy wiemy, że jeśli chodzi o migrantów i ich skłonność do pracy nierejestrowanej, czy pracy na szaro, czy na czarno, tak, to bardziej wynika nie z preferencji migranta, ale z sektora, w którym oni pracują. I na przykład pewnie pani by powiedziała o budowlańcach.
1: Tak, powiedziałabym o budowlańcach.
2: Ale jeśli chodzi o budowlańców, my wiemy, że niestety to jest sektor gospodarki, niezależnie czy jesteś Polakiem, Ukraińcem, Uzbekiem czy Hindusem, w którym bardzo duży odsetek pracowników pracuje nielegalnie, czy może nazwijmy to, pracuje w szarej strefie, nie odprowadza podatków, albo jest zatrudniony na podstawie umowy
1: minimalnym wynagrodzeniem. Ma pan tutaj rację, tylko że doszliśmy do takiej sytuacji, w której praktycznie nie można znaleźć ekipy, na przykład, która jest, czy też, nie chodzi o to, żeby ktoś szukał, ale załóżmy, że nie ma takiej ekipy, w której na przykład są sami Polacy, tak, że doszliśmy do takiego stanu rzeczy i to nie wynika z tego, wydaje mi się, że w ogóle nie ma Polaków, którzy potrafią tam coś budować i coś czy remontować, a nie z tego, że ktoś to robi celowo, tak ustawia sobie ekipy, tylko że po prostu jest to dla niego tańsze, ten właściciel firmy.
2: Znaczy ja myślę, że to jest... Prawdopodobnie taka motywacja jest, natomiast no, ja nadal będę wracał do tego, że tutaj jest kwestia tych sektorów, które są, nazwijmy to, problematyczne i być może tego, to my jako związki zawodowe, jako OPZZ mówimy od dawien dawna, tego, że Państwowa Inspekcja Pracy na przykład zmaga się z brakami czy to finansowymi, czy kadrowymi. I to jest taka, to jest problem.
1: Ja rozumiem, że to jest ten sektor, do którego Państwowa Inspekcja Pracy wkroczy dumnie, jak już te nowe przepisy wejdą w życie, że będzie mogła przekwalifikowywać, zmieniać umowę.
2: Te przepisy są pierwszym
1: krokiem. Dlaczego się uśmiechamy wszyscy?
2: Bo pani zadaje prowokujące pytanie. Prowokacyjne pytanie, przepraszam. Ale tu nie, tu chodzi o to, że ta ustawa jest pierwszym krokiem w dobrym kierunku. I tak myślę, że powinniśmy na nią patrzeć. Generalnie te sektory, tak jak, nie wiem, rolnictwo czy budownictwo, to są bardzo trudne sektory, często odległe, często tam jest ten łańcuch podwykonawstwa jest bardzo długi, zwłaszcza w budownictwie. Możemy mieć firmę, która zatrudnia, która zleca pewne prace innej firmie i ta jeszcze innej firmie. No tak. Pewne standardy pracy, nawet jeśli w tej firmie matce mogą być przestrzegane, to one niekoniecznie muszą być przestrzegane na końcu tego łańcucha i na przykład dlatego związki zawodowe mówią o tym, żeby te łańcuchy podwykonawstwa skracać. Więc tu nie o to chodzi, czy mamy do czynienia z osobą migrancką, czy nie. Tu raczej o to chodzi, z jakim modelem biznesowym mamy w ogóle do czynienia, jeśli mówimy na przykład o tych firmach budowlanych. To jest problem. Aha, wiemy, że są firmy budowlane, duże, które przestrzegają takich standardów i to dotyczy na przykład kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków zatrudnienia i tak dalej, i tak dalej. I nieważne jest, czy ten pracownik jest migrancki, czy nie.
1: Wiem, ale jeśli chodzi o te formy zatrudnienia, to ciężko. Ciężko taką firmę znaleźć, tak bym powiedziała. Tak normalnie szukają.

0: na rynku. Może są takie wielkie przedsiębiorstwa, które budują, nie wiem, wielkie fabryki, tak? Ale generalnie jakby tak jak chcemy do swojego domowego remontu czy czegokolwiek, to ciężko. To do pani Nadii jeszcze, bo to konieczne jest, chyba jeszcze takie pytanie chciałam pani zadać, bo wydaje się, że ono może być ważne. Taka dość restrykcyjna zmiana, czy ona rzeczywiście funkcjonuje, że jeżeli ktoś wyjedzie z Polski na dłużej niż 30 dni, to musi się starać o pobyt i legalne zatrudnienie na nowych zasadach?
1: No tutaj chodzi o beneficjentów ochrony czasowej i tutaj nie ma zmiany, jeśli chodzi o skutki, które niesie za sobą wyjazd na okres 30 dni, bo to już prowadzono wcześniej, między innymi, żeby ograniczyć sytuację, w której ktoś pobiera świadczenia socjalne, a w Polsce nie przybywa, więc tutaj uszczelniono ten system już dawno, tylko problem polega na tym, że wcześniej na przykład był wyjątek dla osób delegowanych albo tych osób, które wyjeżdżają w związku z pracą i to był też element takiego kompromisu. To był nasz postulat, który został uwzględniony. Tym razem w tych nowych przepisach nie ma żadnego wyjątku, więc jeśli ktoś opuszcza terytorium Polski, no to po 30 dniach ten status UKR, ochrona czasowa, zostanie anulowana, ale to nie oznacza, że taka osoba nie będzie mogła ponownie zawnioskować. Chodzi po prostu o to, żeby ten system był szczelny. Jeśli ktoś w Polsce rzeczywiście przybywa, no to ma określone uprawnienie. Jeśli wyjeżdża na okres 30 dni, nawet jeśli jest to związane z wykonywaniem pracy, no to później po powrocie będzie musiał ponownie się zgłosić do urzędu i zweryfikować swój status, ponownie zawnioskować o nadanie PESEL UKR z dopiskiem UKR, co oznacza ochronę czasową, i też warto powiedzieć, że po 5 marca już to nie jest automatyczne. Czyli wcześniej był taki system, który zakładał pewien automatyzm, jeśli chodzi o przekroczenia granicy, deklaracje na granicy, że pobyt jest związany z konfliktem zbrojnym. Teraz, aby skorzystać z tej ochrony czasowej, obywatel Ukrainy musi się zgłosić do urzędu i uzyskać, złożyć wniosek. Ta ochrona już nie będzie nadawana automatycznie.
0: Jasne, może dlatego tak wiele osób właśnie jest w urzędach. Dziękuję państwu dzisiaj uprzejmie. Pewnie moglibyśmy jeszcze o wielu szczegółach rozmawiać. Nadia Winiarska, Konfederacja Lewiatań, dr Michał Polakowski, OPZZ, byli gośćmi audycji Kapitał Pracy. Dziękuję państwu.
2: Dziękuję.
0: Dziękuję. Zapraszam na kolejną za tydzień. Do usłyszenia.
3: Kapitał i praca. Polskie Radio 24.
4: Słowem wszystko.
5: Jest 15:33.
4: Gość Polskiego Radia 24.
5: W studiu Karolina Pilawska, Kancelaria Adwokacka Pilawska Zorski Adwokaci. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
5: Witamy w sobotnie popołudnie. Dwa ważne tematy prawnicze będziemy tutaj wyjaśniać i rozkładać na czynniki pierwsze. W tym tygodniu Europejski Trybunał Praw Człowieka rozstrzygnął sprawę sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W odpowiedzi na ich skargę wydał zabezpieczenie, w którym nakazano powstrzymanie się od utrudniania objęcia i wykonywania obowiązków. Chodzi o czworo nieuznawanych przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego sędziów, od których Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania. Do sprawy odniósł się premier Donald Tusk. Europejski Trybunał Praw Człowieka rozstrzygnął jednoznacznie sprawę wybranych przez Sejm sędziów Trybunału. Państwo ma obowiązek usunięcia wszelkich przeszkód uniemożliwiających im orzekanie. Dotarło, napisał w mediach społecznościowych szef rządu. Sędziowie udali się do siedziby następnego dnia po tym, jak pojawiło się to orzeczenie. Nie było Bogdana Święczkowskiego. Dostali taką informację, że Bogdan Święczkowski nadal nie uznaje ich za sędziów. Jakie znaczenie ma takie zabezpieczenie wydane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka?
6: Przede wszystkim tutaj musimy sprecyzować, że Europejski Trybunał Praw Człowieka nie rozstrzygnął jeszcze tej sprawy. Tutaj Polska ma termin.
5: Takim do 20 maja,
6: dokładnie
5: tak?
6: Dokładnie tak. Tutaj te osoby skarżące, czyli ci właśnie sędziowie Trybunału Konstytucyjnego na wniesienie skargi. To był taki wniosek, który składa się właśnie czasami, tak? Bo z reguły się składa razem ze skargą, tak jak pozew składa się z wnioskiem o zabezpieczenie. Tutaj zostało to zrobione szybciej, zapewne ze względu na czas, żeby jak najszybciej jakiekolwiek decyzje w tym zakresie zostały podjęte. No i rzeczywiście postanowienie o zabezpieczeniu

0: zabezpieczeniu wydane 5 maja przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, no wskazuje na to jednoznacznie, tak? No bo ta decyzja została wydana jednomyślnie przez 7 sędziów, którzy są autorami tego postanowienia, że właśnie organy polskiego państwa mają obowiązek powstrzymania się od utrudniania i objęcia jakby tej funkcji, tak? I wykonywania obowiązków, więc to jest kwestia nie tylko samego Trybunału Konstytucyjnego, no ale oczywiście tutaj też pole do popisu, przynajmniej według mnie, mają inne organy państwa.
1: To znaczy?
0: No, to znaczy chociażby kwestie związane z prawem pracy. Przecież to jest forma zatrudnienia, wiadomo.
1: Sędziowie już chyba zapowiadali, że jeżeli Bogdan Święczkowski nie dopuści ich do pracy, no to złożą
0: tak,
1: właśnie
0: wniosek. Tak, no bo tutaj część sędziów tak zrzekło się swoich funkcji sędziowskich w tych sądach powszechnych, tak. Wchodzi w grę zatem no tutaj prawo pracy w kontekście czy wynagrodzenia, tak, uposażenia, czy pozostałych tutaj kwestii związanych z wykonywaniem chociażby tej funkcji. No bo my mówimy o tym, żeby dopuścić do orzekania, oczywiście, tak, żeby wyznaczyć gabinety, przydzielić zapewne asystentów, osoby współpracujące. Natomiast no, to ma dużo, dużo szersze znaczenie. No i tutaj rzeczywiście pozostałe organy państwa pewnie będą się tą kwestią jakby interesować, tak, w kontekście właśnie powstrzymania się i umożliwienia objęcia tej funkcji. Natomiast no myślę, że najbliższe tygodnie no w tym zakresie pokażą nam, w którym kierunku to pójdzie. Oczywiście mamy to postępowanie w prokuraturze, natomiast no ja osobiście nie uważam, że to jest ten kierunek. Raczej skupiłabym się na tych kwestiach właśnie, które umożliwią osobom wybranym, tak, do Trybunału Konstytucyjnego podjęcie funkcji, no bo to, o czym powinniśmy pamiętać, my bardzo dużo mówimy właśnie o tej takiej dyskusji, sporze politycznym, tak, pomiędzy Pałacem Prezydenckim, pomiędzy właśnie wybranymi osobami i tak dalej, czy to było ślubowanie wobec prezydenta, czy nie było. Natomiast ja mam niestety takie obserwacje, że te wszystkie osoby, które uczestniczą w tym sporze, zapominają, że Trybunał Konstytucyjny jako w mojej ocenie najważniejszy sąd w Polsce ma rozpoznawać sprawy obywateli. I ci obywatele czekają na rozstrzygnięcia, a niestety obserwuję nawet w rozmowach ze swoimi klientami, że nie chcą skorzystać z tej ścieżki, która im jest gwarantowana przez konstytucję, no bo wiedzą, co się dzieje. Wiedzą, że nawet jak jakieś orzeczenie zostanie wydane, no to może zostać zakwestionowane, bo na przykład będzie w składzie tak zwany sędzia dubler. I o to w tym wszystkim chodzi. A o tym niestety wydaje się te osoby uczestniczące w tej dyskusji zapominają. Bo
1: pani
0: to jest
1: mecenas,
0: takie coś, kłócimy
1: zwraca,
0: się o gabinety
1: tak.
0: i tak dalej. Ale gdzie jest w tym wszystkim obywatel?
1: Pani mecenas zwraca na to uwagę i muszę pani powiedzieć, że za każdym razem, jak rozmawiam z prawnikami odnośnie tego, co się dzieje w wymiarze sprawiedliwości, to wszyscy zwracają uwagę na to, że to, co powinno być w pierwszej kolejności naprawione, żeby nie pozostawiało żadnych kwestii spornych, to powinien być Trybunał Konstytucyjny.
0: Tak, chociaż ja uważam, już od dłuższego czasu mam taki pogląd, patrząc na to oczywiście, co się dzieje, że potrzebny jest tutaj jednak twardy reset. Że nie wierzę w to, że obie strony tego sporu będą w stanie się porozumieć.
1: W jakikolwiek sposób porozumieć.
0: Żeby ten Trybunał Konstytucyjny zaczął funkcjonować i żeby obie strony tego sporu zaakceptowały skład tego Trybunału i żeby rzeczywiście Trybunał mógł zacząć normalnie pracować. No bo na ten moment my nie mamy do czynienia z pracą w normalnym trybie tego sądu, więc no ja uważam, że tak jak powiedziałam, potrzebny jest twardy reset. No, ale też nie sądzę, że taki twardy reset nastąpi, no bo też jakby powiedzmy sobie jasno, myślę, że wszystkie strony tego sporu mają w tym interes, żeby ten Trybunał nie funkcjonował, mimo tego, że każda ze stron deklaruje, że trzeba ten Trybunał naprawić.
1: A proszę powiedzieć dwie kwestie, zanim przejdziemy do TSUE, bo chciałabym też na temat tego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 30 kwietnia porozmawiać. Do 20 8 maja poproszono rząd o wyjaśnienie w sprawie niezaprzysiężonych sędziów. Co to oznacza? Kto ma to wyjaśniać? Czy tutaj też ma zabrać głos prezes Trybunału Bogdan Święty?

0: Mięczkowski, jak to ma wyglądać? Jak pani...
1: No tutaj jakby zobowiązanie zostało skierowane do polskiego rządu.
0: Rządu.
1: Rządu, dokładnie. No i tutaj rząd zapewne jest już w trakcie przygotowań, bo ten termin za chwilę się skończy, żeby opisać, jak ta sytuacja wyglądała, w jaki sposób nastąpił wybór, tak, tych osób. Kwestia ślubowania, tak, że ono się nie odbyło w pałacu, powiedzmy, w obecności takiej fizycznej prezydenta, tylko odbyło się w obecności notariusza. Skąd ten tryb? Zapewne będzie trzeba nakreślić całe tło polityczne tej sprawy, chociaż zapewne na Europejski Trybunał Praw Człowieka doskonale zdaje sobie z tego sprawę, szczególnie, że jedna z sędziów, która wydawała właśnie to postanowienie, no to jest Polką, tak? Więc to wszystko po prostu polski rząd do 20 maja będzie musiał TPC wyjaśnić.
0: Dobrze, to artykuł 4, ustęp 1 ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Osoba wybrana na stanowisko sędziego Trybunału składa wobec prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej ślubowanie następującej treści. No tutaj już tej treści i to słowo wobec prezydenta te kilka tygodni temu było odmieniane przez wszystkie przypadki. Jak pani interpretuje to określenie wobec prezydenta?
1: No tutaj szczerze
0: mówiąc... Bo to jest też chyba, ile różne opinie i interpretacje słyszałam.
1: Tak, natomiast jakby to jest jakby najważniejszą kwestią, może zacznijmy od tego, jest kwestia wyboru. No i tutaj nie ulega wątpliwości, że ten wybór został skutecznie dokonany. Tych czterech kwestionowanych osób. To ślubowanie co do tych czterech osób zostało zrobione w taki sposób karkołomny, czyli właśnie i ten notariusz i składanie na płycie transmisji tego zdarzenia. Natomiast no, ja nie uważam, że jakby to sformułowanie właśnie wobec prezydenta i w sytuacji, kiedy tego prezydenta fizycznie nie było, ma wpływ na skuteczność tego powołania, bo to jest taka czynność...
0: Bo tak naprawdę to powołanie nastąpiło
1: dokładnie,
0: przez
1: dokładnie.
0: Sejm.
1: To jest jakby kwestia takiej, może kwestia formalna to jest złe określenie, natomiast no, to jest kwestia gdzieś tam doniosłości tego zdarzenia, no bo tak jak tutaj się zgodziłyśmy, Trybunał Konstytucyjny jest jednak... powinien być, tak? Najważniejszym sądem w kraju. W związku z tym, no, siłą rzeczy to ślubowanie też w taki, a nie inny sposób powinno się odbyć. Szczególnie, że jakby sędziowie też sądów powszechnych, począwszy od tych najniższych sądów, też w taki sposób ślubowanie składają.
0: Przejdźmy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który 30 kwietnia wydał orzeczenie. Zgodnie z tym wyrokiem wadliwe aneksy należy traktować tak, jakby nigdy nie istniały. Orzeczenie stanowiło odpowiedź na pytanie Sądu Okręgowego w Warszawie. Dotyczyło kredytu hipotecznego zawartego w 2007 roku. Pierwotnie został udzielony w złotych na mocy aneksu z 2008 roku. Kredyt został przewalutowany na franki szwajcarskie, co wiązało się m.in. ze zmianą zasad oprocentowania oraz wydłużeniem okresu spłaty. Co oznacza to orzeczenie? Czy takich spraw może być więcej?
1: No, mam tutaj ten komfort, że jestem pełnomocnikiem właśnie w tej sprawie, w której Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał to orzeczenie 30 kwietnia. Takich spraw nie jest bardzo, bardzo dużo w stosunku do takich klasycznych umów kredytów frankowych, ale pewnie kilka procent w odniesieniu do całego wolumenu na pewno. No i tutaj, jeżeli chodzi o to rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ono nie jest jednoznaczne. W takim sensie, że oczywiście, jeżeli aneks jest wadliwy, przewalutowujący na walutę szwajcarską kredyt hipoteczny w złotych polskich, no to on jest nieważny. Ale do Sądu Krajowego będzie należało ustalenie, czy stwierdzenie nieważności samego aneksu jest wystarczające...
0: Żeby unieważnić całą umowę?
1: Nie, żeby zapewnić ochronę konsumenta w rozumieniu dyrektywy 93/13. No bo jeżeli ustalimy, że jakby aneks jest nieważny, sam aneks, no to ten kredytobiorca wraca do kredytu hipotecznego w złotych polskich oprocentowanego stawką WIBOR. No i prawda jest taka, że no jeszcze tutaj Sąd Krajowy w tej konkretnej sprawie nie wydał orzeczenia, no bo to jest za krótki czas. Natomiast no, sąd pewnie będzie się odwoływał do wyliczeń, tak? Czyli czy ustalenie nieważności samego aneksu z poziomu widzenia konsumenta i jego interesu finansowego przede wszystkim no, jest opłacalne, mówiąc najprościej.
0: No właśnie,
1: czy
0: bo
1: też
0: chyba
1: nie.
0: W wielu przypadkach kredyty złotówkowe mają wyższe oprocentowanie niż te frankowe.
1: Dokładnie.
0: Co może oznaczać oznaczać większe obciążenia.

0: obciążenie dla klienta po cofnięciu umowy.
1: Dokładnie tak. No i wtedy może się okazać, i tutaj taka furtka jakby została przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pozostawiona, że wtedy sąd krajowy może stwierdzić nieważność całości tego zobowiązania umownego, czyli i tej umowy, i tego aneksu. No i wtedy taki kredytobiorca znajduje się w takiej klasycznej sytuacji, w jakiej znajduje się każdy frankowicz, tak? Czyli że cała jego umowa przewalutowana jest po prostu nieważna i rozliczenie następuje jeden do jednego, tak? Czyli tyle, ile kapitału ten kredytobiorca otrzymał od banku, tyle musi do banku zwrócić. W związku z tym, że te dwie ścieżki zostały jakby pozostawione do wyboru sądowi krajowemu, no w każdej indywidualnej sprawie po prostu ten sąd krajowy będzie musiał zadecydować, czy z poziomu widzenia i interesów przede wszystkim ochrony praw konsumenta stwierdzenie nieważności samego aneksu jest wystarczające, czy trzeba stwierdzić nieważność całej umowy i aneksu. Natomiast jakby no, że też warto myślę dodać, ten kwiecień w ogóle był bardzo obfity.
0: Bardzo dużo orzeczeń w sprawie.
1: Tak.
0: Naprawdę. Chyba rzeczywiście były cztery? Tak mi się wydaje. Trzy.
1: Jakby trzy czwartki z rzędu. Pierwszy czwartek, no to jest kwestia przedawnienia roszczeń banków o zwrot kapitału. No i wtedy były wydane trzy wyroki w polskich sprawach. No i tutaj jest zgodnie z przewidywaniami, tak? Trybunał stwierdził, że jeżeli chodzi o przedawnienie, no to co do zasady nie, no bo to byłoby już zbyt daleko idące, że kredytobiorca wygrywa, oddaje kredyt bez odsetek, bez opłat, bez uzależnienia od kursu franka, a bank nie może żądać nawet zwrotu kapitału, ale też została pozostawiona furtka, że w szczególnych sytuacjach to przedawnienie może nastąpić i pewnie będzie trochę takich spraw bardzo specyficznych, gdzie będziemy mieć przedawnienie. Natomiast wydaje się, że najważniejsze na przyszłość orzeczenie zapadło 23 kwietnia, bo dotyczyło kredytów gotówkowych i pożyczek gotówkowych w złotych polskich. I chodzi tutaj o instytucję sankcji kredytu darmowego. Takich umów jest 18 milionów. Więc to jest w ogóle skala nieporównywalna z niczym innym.
0: To chciałabym, żeby to pani wytłumaczyła, bo czytałam interpretacje banków polskich, które tak interpretowały...
1: Jakby Związek Banków Polskich, niezależnie od tego, co mówi TSUE, zawsze wygrywają banki. Tak?
0: No, właśnie dlatego chciałabym, żeby pani wyjaśniła, jak to... To były tak sprzeczne interpretacje prawników
1: jakby interpretacja tego wyroku może być jedna, bo ten wyrok jest bardzo, bardzo jednoznaczny. Jakby w ogóle o co chodzi, tak? Mamy w polskim prawie ustawę o kredycie konsumenckim, obowiązuje od 18 grudnia 2011 roku. I w tej ustawie bank, czy instytucja pożyczkowa, no bo to też para banki, ma określone obowiązki względem konsumenta, tak? Który zaciąga kredyt, pożyczkę. Jeżeli tych obowiązków nie spełni któregokolwiek z nich, no to taki klient może się powołać właśnie na sankcję kredytu darmowego i wtedy oddaje taki kredyt czy pożyczkę bez odsetek, bez prowizji, bez opłat. Czyli oddaje sam kapitał. Pożyczył 50 tysięcy, oddaje 50 tysięcy. No i do tej pory polscy sędziowie dość średnio orzekali, umówmy się, w tych sprawach. Raczej na korzyść banków, a nie konsumentów. I w tej konkretnej sprawie tutaj pytanie prejudycjalne zadał Sąd Rejonowy we Włodawie. Pytanie dotyczyło tego, czy bank może pobierać odsetki od kredytowanych kosztów, czyli na przykładzie pożyczamy 100 tysięcy złotych na przykład na remont domu, ale fizycznie bank nam wypłaca 90 tysięcy, bo te 10 tysięcy zalicza na prowizję, na ubezpieczenie. Ale odsetki są naliczane nie od 90, które my fizycznie dostaliśmy, tylko od 100 tysięcy. Czyli bank zarabia dwa razy, no bo zarobił na prowizji, na pośrednictwie w ubezpieczeniu, no i jeszcze na odsetkach. No i Trybunał powiedział, że absolutnie to jest niezgodne z prawem i tak nie można robić. A ponad 90% tego rodzaju umów ma takie zapisy. Więc też widać już, bo ja nawet przedwczoraj w kancelarii miałam wyrok w sprawie kredytów w jednym z banków, dwóch. No i tam sąd właśnie w takiej sytuacji stwierdził sankcję i ten konkretny klient oddaje tylko kapitał, ale tak jak mówię, to orzeczenie z tych kwietniowych w mojej ocenie jest najważniejsze.
0: Tak. Karolina Pilawska, Kancelaria Adwokacka Pilawska-Zorski Adwokaci, była gościem Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję za rozmowę, wizytę w studiu i wyjaśnienie wszystkich zawiłości prawniczych. Ślicznie dziękuję.
2: Gość Polskiego Radia 24.
0: A teraz zmieniamy temat. W studiu Polskiego Radia kolejny gość, duże zamieszanie, Marcin Rybak, trener personalny.
2: Dzień dobry.

0: dobry, Marcinie. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o tym w ekspresowym tempie, bo mamy 8 minut rozmowy, więc musisz nam wszystko wytłumaczyć o tym, jak przygotować tę formę przed latem. Wiosna w pełni, no chociaż teraz mamy ostatnie dni lekkie ochłodzenie, ale już na pewno dzień jest coraz dłuższy, jest cieplej. Powiedz, czy dużo więcej osób do ciebie się zgłasza i mówi, no tak, no już mamy maj, lato za moment, ja muszę przygotować formę, co robić?
1: Tak, to jest właśnie taka zagadka zawsze, bo wydawałoby się, że to styczeń jest takim miesiącem, gdzie
0: wszyscy
1: ruszają.
0: W styczniu chyba rozmawialiśmy i było tak, że się pojawiają trzy razy w styczniu, później jest ten mróz minus 20 i do momentu, kiedy nie zelżeje się, nie pojawiają.
1: Tak, i będzie jeszcze jedna okazja, tak? To tak naprawdę to mi się wydaje, że to właśnie ta majówka jest takim początkiem tego, że dużo więcej osób chce zacząć trenować, chce zacząć przygotowywać formę na lato. Wszyscy mówią, że to forma na lata, ale forma na lato też brzmi dobrze.
0: Ale zazwyczaj praktyka wygląda tak, że na lato i jesień, zima i od wiosny znowu wracamy.
1: Tak, i to jest takie motywujące tak naprawdę, bo wychodzi słońce.
0: Karuzela.
1: Zrzucamy z siebie te wszystkie warstwy, które na co dzień nosimy w styczniu i faktycznie teraz jest
0: wracamy
1: dużo...
0: Wracamy do letnich ciuchów i patrzymy, oj, w zeszłym roku inaczej leżały.
1: To prawda, znaczy dobrze jak leżą lepiej. W sensie niż na przykład coś jest za małe. Tak, ale faktycznie teraz jest dużo więcej osób na siłowni, jest dużo więcej osób, które zgłaszają się, żeby zacząć ze sobą coś robić, a myślę, że to też jest zasługa tego, że dużo osób ma przygotowany jakiś plan na wyjazd na przykład i pojawia się gdzieś tam na przykład w tym planie plaża jedna, druga, trzecia i to powoduje pewnie, że ludzie chcą się jednak trochę lepiej prezentować niż w styczniu na
0: to
1: przykład.
0: To jak to robić z głową i jakich błędów nie popełniać? Albo może powiedz, jakie błędy najczęściej właśnie popełniamy.
1: Tak, najczęstsze błędy, które pojawiają się u osób, które nieregularnie trenują, tylko robią sobie nie takie przerwy, że a przed urlopem to pójdę, a więcej nie muszę. Na przykład to, że nie przygotowują się wystarczająco dobrze, że zaczynają od razu, tak można powiedzieć, z grubej rury.
0: Tak,
1: to, że
0: z
1: nie zauważają, że to była na przykład, że mieli 3-4 miesiące przerwy i wtedy robili jakiś tam progres, doszli do jakiegoś momentu i nagle zaczynają od tego momentu, w którym skończyły te osoby 4 miesiące temu. No to tak jak za każdym razem, jak, nie wiem, zaczynamy coś robić, to warto, żeby do tego się przygotować wystarczająco dobrze, czyli zacząć stopniowo, zwiększać ten intensywność treningu, zwiększać długość treningu, zwiększać obciążenie, czy też na przykład jak ktoś biega, to też nie od razu mocny bieg na półmaraton, iść tylko marsz, trucht, później na przykład lekki podbieg, później trochę interwały, żeby nasz organizm przyzwyczaił się do tego wysiłku i do tego, co mamy w planach, a nie żebyśmy zaskoczyli tym, co zrobimy od razu i zrezygnujemy.
0: Bo możemy nie dość, że zakwasy,
1: tak.
0: No to jeszcze
1: no to
0: łatwo.
1: To są fajne akurat.
0: To są fajne akurat, no ale, ale przede wszystkim możemy nabawić się kontuzji lub jakiegoś przeciążenia.
1: Przeciążenia, kontuzji, a też przemęczymy nasz układ nerwowy, co może spowodować, że nam się szybciej odechce niż zaczęliśmy. A jednak jak zaczynamy coś robić, chcemy coś robić i chcemy uzyskać jakiś efekt, to musimy to robić systematycznie, z głową i z przyjemnością.
0: Ćwiczenia na zewnątrz czy w środku, jak jest taka ładna pogoda, jak ty na to patrzysz?
1: Tak, ostatnio rozmawialiśmy też o tym właśnie, że ćwiczenia w domu też są fajne i to prawda. Dla osób, które nie mają za bardzo jak się wydostać na siłownię.
0: Zazdroszczę wszystkim, którzy potrafią się zmobilizować.
1: Ja lubię tak naprzemiennie, ale na przykład oczywiście jeden trening i drugi, każda aktywność jest potrzebna, ważna i dobra, ale jednak na siłowni myślę, że jest dużo więcej możliwości. Jest dużo większa motywacja i na przykład nic nas nie rozprasza, bo jak idziemy na trening na godzinę, to faktycznie ćwiczymy godzinę, chyba że ktoś bierze ze sobą telefon, tablet, książkę, cokolwiek i to wyprowadza z tej systematyczności na treningu, to wtedy jest gorzej, ale jak pójdziemy na tą godzinę, zrobimy, załóżmy z jakimś planem, który mamy jakiś przygotowany, albo mamy wewnętrzny taki plan, system, że jedna, druga, czwarta, piąta maszyna i wychodzimy do widzenia, to w domu myślę, że to, a to trzeba się napić wody, to telefon zadzwoni, to ktoś przyjdzie, a nagle kurier i ta przerwa się robi między seriami 10 minut i to nam ucieka z tego założonego treningu godzinnego, który mieliśmy w planach. I jednak no, myśl, albo zewnętrzny trening fajny jest też na przykład teraz, tak jak bieganie, spacer,
0: rower,
1: wszystko może być tak naprawdę potrzebne dla nas.
0: W ogóle dla osób, które się nie ruszały przez wiele miesięcy, wydaje mi się, że rozpoczęcie w ogóle od spaceru na przykład, szybkiego spaceru, takiego intensywnego, nawet nie biegania, no to, to jest super sprawa. Powiedz jeszcze jedną rzecz, myślę, że też bardzo ważną. No bo tak, z jednej strony trening, ale czy trening bez patrzenia

0: Patrzenia na to też, co jemy, ma sens, no bo to myślenie, myślę, że wielu osób, jak nas słuchają, nasi słuchacze, że och, zrobiłem taki wspaniały trening, no to mogę więcej zjeść.
1: Tak, to jest właśnie bardzo częste podejście, o którym wspomniałaś właśnie teraz. Załóżmy, mój podopieczny tydzień temu wybrał się na rower. Mówi, że tak daleko pojechał, że dojechał do piekarni, gdzie wyjęli świeże pączki i nie powstrzymał się, więc super.
0: Też smacznego.
1: Tak, jeszcze dojadł lody, więc stwierdził, że skoro pojechał tak daleko, to może zjeść. No, czyli tak wyszedł ostatecznie na minusie. Ale to prawda, lepiej pilnować tego, co jemy, bo też ciężko powiedzieć, żeby każdy od razu przeszedł na dietę, bo dieta to jest takie słowo, gdzie większość osób
0: nie lubi
1: rezygnuje
0: tego
1: z tego
0: prostu,
1: słowa,
0: tak.
1: Bo po prostu myśli, że musi zrezygnować ze wszystkiego, co lubi. A raczej nie, bo tutaj jemy wszystko tylko tyle, ile nasz organizm potrzebuje do naszego... możemy wyliczyć zapotrzebowanie kaloryczne według wieku, wzrostu, wagi i intensywności wysiłku w danym tygodniu, ale też zależy się od tego, jaki mamy cel, czy to jest budowanie masy mięśniowej, czy redukcja.
0: Czy redukcja.
1: Tak, i wtedy dostosowujemy do tego naszą odpowiednią kaloryczność, ale jednak to zdrowe jedzenie i takie właściwe jedzenie ma sens, bo to nas bardzo mocno przybliża do tego efektu, celu, który sobie założymy. I naprawdę z tygodnia na tydzień widać tą wielką różnicę, że to idzie w dobrą stronę. No i to jest największa motywacja tak naprawdę, a później jak jeszcze ludzie zaczynają mówić, że znajomi, rodzina, że ale się zmieniasz, ale ładnie wyglądasz, coraz lepiej wyglądasz, naprawdę widać, że to ma sens, bo na początku myślę, że jest tak, że jak ktoś zaczyna chodzić na siłownię, a nie chodził regularnie, to często jest taka reakcja, że a że ci się chce tam iść, a po co to robisz, a nie chce ci się odpocząć, przecież to jest tak męczące. No i często ludzie myślą sobie, a faktycznie, nie?
0: To jest, i kluczowe tak, w tym wszystkim jest to, że potrzeba... wytrwałości w
1: tak.
0: tym, że nie efekty nie muszą być od razu po tygodniu, dwóch,
1: nie.
0: tylko że to jest tak. jakiś czas.
1: Kiedyś powiedziała tak fajne słowa moja jedna podopieczna, która przyszła po 3-4 latach przerwy, jak pracowaliśmy razem, przytyła ponad 20 albo 30 kilogramów. Ja mówię, jaki masz cel? Ona mówi, no schudnąć. Ja mówię, no dobra. Ona mówi, słuchaj, wiem, że... Ona, powiem wprost, co ona powiedziała. Żarłam 3 lata, to i będę chudła 3 lata.
0: I to jest, że tak powiem, czyli trzeba cierpliwości. Marcin
1: tak
0: Rybak, trener personalny, gościem Polskiego Radia 24. Bardzo ci dziękuję
1: ja
0: za
1: też.
0: Rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
2: O reklamie. Autopromocja.
7: Prawdziwa Rosja to cykl audycji, w których będę się starał znaleźć odpowiedzi na pytania o stan rosyjskiego społeczeństwa i warunki życia w Rosji. Spróbujmy razem zrozumieć, dlaczego Rosja jest, jaka jest. Audycja Prawdziwa Rosja już od 9 maja, w każdą kolejną sobotę o 17.06 na antenie Polskiego Radia 24 oraz w formie podcastu w serwisie polskieradio.pl. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i serdecznie zapraszam.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Wojskowy dron znaleziono na Warmii i Mazurach. Na miejscu pracują policja, wojsko i żandarmeria. Węgry mają nowego premiera. Do Petera Modziora płyną pierwsze gratulacje. Powiemy też o obchodzonym dziś Dniu Europy. Z tej okazji w stolicy odbywa się piknik dla

0: rodzin. Minęła 16. Łukasz Pastor, zapraszam. Niezidentyfikowany obiekt latający spadł rano w województwie warmińsko-mazurskim. Znalezisko odkryto nieopodal miejscowości Bartoszyce, kilkanaście kilometrów od granicy z Rosją. Żandarmeria wojskowa informuje, że najprawdopodobniej jest to właśnie dron rosyjski. Do Osieki w powiecie bartoszyckim zmierza nasz reporter Krzysztof Kuczyński. Witaj i powiedz, co na ten moment wiemy o tym obiekcie.
1: Dzień dobry. Ze wstępnych ustaleń służb wynika, że obiekt z napisami cyrylicą nie miał zdolności bojowych, prawdopodobnie przeznaczony był do obserwacji. Aspirant sztabowy Rafał Jackowski z warmińsko-mazurskiej policji mówił na antenie TVP Info, że na miejscu pracuje wiele służb i trwają czynności procesowe.
2: Przypadkowa osoba natknęła się na ten obiekt, poinformowała o znalezisku. Na miejsce pojechał patrol z Bartoszyc, który faktycznie potwierdził, że na polu taki przedmiot się znajduje. Cały teren został przez policjantów zabezpieczony. Powiadomione o znalezieniu tego przedmiotu zostały również inne służby, m.in. wojsko, żandarmeria wojskowa, prokuratura, straż pożarna.
1: Z kolei ekspert w zakresie cyberbezpieczeństwa Mikołaj Rogalewicz z portalu CyberDefense24 uważa, że najprawdopodobniej obiekt nie spadł w Polsce celowo. Ekspert przestrzega także przed dezinformacją i apeluje, aby nie posiłkować się informacjami z nieoficjalnych źródeł.
0: Służby wyjaśniają, skąd rosyjski dron wziął się na Warmii i Mazurach. Krzysztof Kuczyński, dziękuję. O zdarzeniu można przeczytać na polskieradio24.pl. Będę służyć Węgrom, a nie nimi rządzić, powiedział Peter Modiar. Lider Tisy został wybrany szefem węgierskiego rządu. Jego kandydaturę poparło 140 ze 199 posłów. Składając przysięgę, Modiar zobowiązał się do lojalności wobec Węgier i węgierskiego narodu, dbania o przestrzeganie węgierskiej konstytucji i kierowanie się interesami narodu węgierskiego. Przed głosowaniem w sprawie premiera parlament zatwierdził listę nowych ministerstw rządu Tisy, który składać się będzie z 16 resortów. Węgry rozpoczęły nowy rozdział w historii. Tak szef Rady Europejskiej Antonio Costa skomentował zaprzysiężenie Petera Modiara na premiera. Życzę wszystkiego najlepszego. Jesteśmy gotowi do współpracy z nowym rządem węgierskim. Europa jest zbudowana na poszanowaniu suwerenności i różnorodności narodów oraz krajów. I my szanujemy wolny wybór naszych obywateli. Czasami wybierają jednego przywódcę, czasami innych. I to jest wielka siła demokracji. Pierwsze posiedzenie nowego parlamentu Węgier było transmitowane na kilku telebimach przed budynkiem parlamentu. Tam zgromadziły się tysiące zwolenników nowych władz. 500 hektarów lasu spłonęło od wtorku w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. To najnowsze ustalenia przekazane po posiedzeniu sztabu kryzysowego. Jak mówi komendant Lubelskiej Straży Pożarnej Zenon Pisiewicz, straż wkrótce przekaże sprawdzone tereny nadleśnictwu.
3: Część terenu jest sprawdzana jakby już pod kątem możliwości przekazania służbom leśnym tego terenu, gdzie jest już zupełnie bezpiecznie. Natomiast tam, gdzie jest podłoże torfowe i gdzie tam może być jeszcze niebezpieczeństwo takie, że może w dłuższej perspektywie gdzieś tam się pojawić płomień bądź zadymienie, będziemy to dozorować w tym momencie naszymi siłami.
0: Do sprawdzenia jest jeszcze 250 hektarów lasu. Nad Puszczą Solską nie latają już śmigłowce gaśnicze. Kolejne jednostki straży mają jeszcze dziś wrócić do macierzystych baz. Akcja gaśnicza trwała od wtorku. Prokuratura w Biłgoraju prowadzi śledztwo w sprawie pożaru. Unia Europejska jest niedoskonała, irytująca, nudna, ale niczego lepszego w naszej historii nie wymyśliliśmy, pisze w mediach społecznościowych premier. Czas pokoju, dobrobytu, wolności, demokracji i solidarności między narodami przez wieki walczącymi ze sobą to cud, dodał Donald Tusk. Szef rządu nawiązał w ten sposób do przypadającego dziś Dnia Europy. Z tej okazji w wielu miejscach w kraju i na kontynencie organizowane są pikniki i imprezy edukacyjne. Tak jest również w Warszawie. Centrum wydarzeń w polskiej stolicy to przedstawicielstwo Komisji Europejskiej i Biuro Parlamentu Europejskiego.
4: Czy jako obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej dobrze, jesteś automatycznie obywatelem Unii Europejskiej? Tak czy nie?
5: Słowenia.
6: Jestem.
4: Super, zgadza się. To już wygrałaś zeszyt?
7: Kiedy Szwecja wstąpiła do Unii Europejskiej?
8: Edukacyjnie jest to na pewno bardzo fajnie zrobione, można się dużo rzeczy dowiedzieć.
9: 9 maja to już od 76 lat Dzień Europy, święto Unii Europejskiej, święto najbardziej udanego projektu integracyjnego w historii. I to też okazja, żeby przybliżyć Unię Europejską obywatelom.
0: Piknik potrwa do godziny 18, ale to nie koniec atrakcji. Wieczorem będzie można podziwiać unijną iluminację na Pałacu Kultury w Warszawie i Stadionie Narodowym.
6: były informacje Polskiego Radia 24.

0: Słońce na przemian z chmurami, tak jest na przeważającym obszarze kraju. Bezchmurnie tylko na Pomorzu. Największe zachmurzenie z kolei na wschodzie i południu. Wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura od 9 stopni na północnym wschodzie do 14 w centrum i do 18 lokalnie na Pomorzu i Kujawach.
1: Polskie Radio 24.
2: Słowem wszystko.
3: 6 minut po godzinie 16. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Jest sobota, 9 maja. Delegowani pracownicy z Polski solą w oku Europy Zachodniej. W najnowszym odcinku podcastu Szczyt Europy, tym razem o zaostrzanych regulacjach pod płaszczykiem łatwego życia dla Europejczyków. Delegowanie pracowników to jeden z filarów unijnego rynku, ale też rosnące źródło napięć. Najnowsze proponowane zmiany dotyczące koordynacji zabezpieczeń społecznych, które nie przystają do rzeczywistości, skomentują prezes Europejskiego Instytutu Mobilności Pracy Stefan Schwarz i dr Marcin Kiełbasa, radca prawny Instytutu.
4: Radio Podcast.
5: Szczyt Europy.
6: Komisja Europejska oczyściła bliskiego współpracownika Viktora Orbana z zarzutów o szpiegostwo. Chodzi o Olivera Varhelyego, to obecny komisarz, ale kiedy był ambasadorem Węgier przy Unii, no to pojawiły się informacje, że miał werbować unijnych urzędników do szpiegowania na rzecz Budapesztu. I teraz powinien włączyć się Maciek i opowiedzieć całą historię, albo ją przynajmniej skomentować. Ale dzisiaj i w przyszłym tygodniu Maćka z nami nie będzie, więc to będą dwa nietypowe odcinki. Nic poważnego się nie stało, po prostu Maciek musi dojść do siebie. Oczywiście życzymy mu szybkiego powrotu do zdrowia. Bo gdyby Maciek był teraz, no to pewnie przeszlibyśmy do ulubionej sekcji, o czym nie powiemy. Na przykład o tym, że nie powiemy o kolejnej odsłonie wojny grupy brukselskich korespondentów z szefową komisji. Z komisją, z szefową komisji, jak Państwo wiedzą, Ursula von der Leyen jest naszym ulubionym obiektem żartów i krytyki. No i moglibyśmy też nie mówić o tym, że umowa pożyczkowa na wykorzystanie pieniędzy z SAFE podpisana, Polska czeka na zaliczkę. Przy okazji odsyłam do jednego z naszych odcinków, bo mówiliśmy więcej o funduszu SAFE już wcześniej. No i też pewnie moglibyśmy nie mówić o tym, że liczba wiz Schengen wydawanych Rosjanom wzrosła o 10% w porównaniu z sytuacją sprzed 2 lat. Najwięcej wydała Francja, a Polska wśród krajów, które tych wiz wydały najmniej. No i nie powiemy o tym, no bo bez Maćka to nie to samo. Organizm Maćka oddelegował na L4, a ja dzisiaj postanowiłam się zająć delegowaniem pracowników. Nie wiem, czy to najszczęśliwsze przejście od jednego tematu do drugiego, ale problem delegowania pracowników naprawdę jest. Polskie firmy delegują tych pracowników najwięcej i co jakiś czas napotykają problemy. Dlaczego tak się dzieje? Jakie są absurdalne zapisy w unijnych regulacjach? O tym dzisiaj w podcaście Szczyt Europy. A gośćmi są prezes Europejskiego Instytutu Mobilności Pracy, Stefan Schwarz.
7: Te przepisy powstały na bazie projektu, który powstał 10 lat temu. To przypomnę sobie, wtedy nie było właściwie cyfryzacji. O AI-u nikt nie słyszał.
6: I dr Marcin Kiełbasa, radca prawny Instytutu.
8: To nie jest dzień wiktorii dla pracowników. To nie jest sukces i tym bardziej oczywiście to nie jest sukces z punktu widzenia pracodawców, tych pracowników, bo wcale te przepisy nie zostaną uproszczone, tylko wręcz całkowicie odwrotnie.
2: To jest podcast Szczyt Europy. Zapraszają Beata Płomecka, Polskie Radio i Maciej Sokołowski, TVN24.
6: Dzień dobry Państwu, witam w 69. odcinku podcastu Szczyt Europy. Delegowanie pracowników to jest temat, który swego czasu w Brukseli wywoływał ogromne emocje. Może na początek wyjaśnienie. Któż to jest delegowany pracownik? To osoba, która jest wysyłana przez firmę do pracy za granicę. No i przez lata firmy z Europy Środkowo-Wschodniej, głównie z Polski, były bardziej konkurencyjne, bo oferowały tańsze usługi i to nie podobało się w Europie Zachodniej, zwłaszcza we Francji czy w Niemczech, i tutaj padały zarzuty dotyczące dumpingu.

0: socjalnego. Francja najpierw straszyła polskim hydraulikiem. Zapewne państwo pamiętają te histerie we Francji zaraz po wejściu Polski do Unii. Potem wpłynęła na komisję, żeby ta zaproponowała zmianę przepisów o delegowaniu pracowników. Innymi słowy, żeby po prostu doszło do zaostrzenia tych przepisów. I tutaj pierwsze skrzypce grał prezydent Francji Emmanuel Macron, który początkowo wcale tak źle nastawiony nie był do polskich firm, ale podburzany przez swoje firmy zmienił zdanie, bo te firmy widziały w polskich zagrożenie. 2017 rok to była ta walka, apogeum chyba tej walki z Francją o złagodzenie zapisów. W 2018 nastąpił finał. Natomiast wtedy ponad podziałami w Parlamencie Europejskim współpracowali ze sobą europosłowie Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości. Tu wybijali się tacy europosłowie jak Kosma Złotowski, Danuta Jazłowiecka, kontynuowała to także Elżbieta Łukaciejewska. Stanowisko było zbieżne z polskim rządem. Wtedy na czele polskiego rządu stała premier Beata Szydło i takie padały wtedy komentarze.
1: Oni chcieliby, żeby te płace wyrównać nie z troski o naszych pracowników, tylko dlatego, żeby zamknąć swój rynek dla naszych pracowników.
2: Skrócenie czasu delegowania z 24 do 12 miesięcy jest bardzo niebezpieczne dla naszych firm i jest niekorzystne bardzo dla naszych pracowników. Wprowadzenie zasad umów zbiorowych na wszystkich poziomach wyeliminuje całe szeregi małych i średnich przedsiębiorstw.
3: Pod płaszczykiem walki o równe płace zastosowano zasadę protekcjonizmu.
4: Zależy nam na tym, ażeby polityka dotycząca delegowanych pracowników opierała się na kompromisie, który nie zamknie rynku dla naszych firm ze względu na nadmierne obciążenia biurokratyczne czy protekcjonizm.
5: Le marché unique européen et la libre circulation des travailleurs n'a pas pour but de favoriser les pays qui font la promotion du moindre droit social.
0: Prezydent Francji Emmanuel Macron przed chwilą w dosyć bezczelny sposób mówił, że jednolity rynek europejski, swobodny przepływ pracowników to nie może być faworyzowanie krajów, które promują najmniej praw socjalnych. No i znowu pojawił się zarzut dotyczący dumpingu socjalnego. Wtedy ta znowelizowana dyrektywa o delegowaniu pracowników dla firm to była wtedy uciążliwa próba rozeznania się w gąszczu przepisów. To były obawy związane z podwyższonymi kosztami działalności. To były obawy przed różnymi interpretacjami i wysokimi karami. Jak teraz ten rynek funkcjonuje po tych 8 latach, dyrektywa weszła w życie w 2020, czyli po tych 6 latach od wejścia w życie, porozmawiam z ekspertami, a także pochylimy się nad nowym uderzeniem. To najnowsza informacja, bo jest porozumienie unijnych instytucji w sprawie koordynacji zabezpieczeń społecznych. Państwa członkowskie przy sprzeciwie Polski już dały na to zgodę. No, eksperci uważają, że to jest kolejne uderzenie w firmy, które delegują pracowników, bo to tylko zwiększa biurokratyczne wymogi. Więc już oddaję głos ekspertom. Gośćmi podcastu Szczyt Europy są prezes Europejskiego Instytutu Mobilności Pracy Stefan Schwarz i dr Marcin Kiełbasa, radca prawny Instytutu.
6: Szczyt Europy.
0: Komisja Europejska, która prezentowała projekt tych przepisów, a też później po uzgodnieniach negocjatorów państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego, przekonywała w rozlicznych komentarzach, że te przepisy o koordynacji zabezpieczeń społecznych ułatwią ludziom pracę, życie, poszukiwanie pracy za granicą. Negocjatorzy z Parlamentu Europejskiego też mówili, że to jest doskonały dzień dla milionów pracowników mobilnych, bo będą korzystać z jaśniejszych i bardziej przewidywalnych przepisów. A jaka jest według panów rzeczywistość? Jaka w ogóle jest panów ocena tych przepisów?
7: Nie do końca zgodzę się z tym zdaniem, że jest to dobry dzień dla milionów pracowników. Chociażby dlatego, że te przepisy powstały na bazie projektu, który powstał 10 lat temu i został zaledwie troszeczkę zmodyfikowany w ramach tych super trudnych negocjacji między Parlamentem, Komisją i Radą, które nagle po 10 latach się zakończyły. Podobno bardziej z uwagi na to, że na zmęczenie materiału niż na to, że osiągnięto jakiś konstruktywny kompromis. No i jeżeli mamy przed sobą przepisy, które powstały 10 lat temu, to przypomnę sobie, wtedy nie było właściwie cyfryzacji. O AI-u nikt nie słyszał. Obywateli państw trzecich to były przypadki na przykład łyżwiarza w rewi figurowej byłego reprezentanta Białorusi. To był przypadek obywatela państwa trzeciego. Teraz mamy miliony Ukraińców, prawda? To były zupełnie inne czasy i wprowadzono właśnie

0: przepisy, które zostały przygotowane pod inne czasy dzisiaj. No więc one nie mogą działać, nie mogą być odporne na przyszłość, skoro one powstały dawno temu w przeszłości.
1: To nie jest dzień wiktorii dla pracowników. To jest na pewno dzień wiktorii dla negocjatorów z Cypru, którzy doprowadzili do tego, że te przepisy rzeczywiście przyjęto po tym, jak zostały zaprezentowane.

0: pracodawców tych pracowników, bo wcale te przepisy nie zostaną uproszczone, tylko wręcz całkowicie odwrotnie, zostaną jeszcze bardziej utrudnione.
1: W Unii jest około 2 milionów pracowników delegowanych. Większość wysyłała do tej pory Polska. Skoro wysyła najwięcej pracowników delegowanych za granicę, to jak to się po prostu przełoży na polskie firmy? Co to dla nich oznacza? Czy to oznacza koszmar z kolejnymi biurokratycznymi wymogami? Czy też w ogóle utrudni w ogóle wysyłanie pracowników za granicę?
2: Polska nadal jest liderem niekwestionowanym w eksporcie usług na rynku wewnętrznym. W zeszłym roku ZUS wyliczył, że wydano ponad 800 tysięcy druków A1, czyli było 800 tysięcy razy ktoś z Polski, jakiś polski pracownik wyjechał w celu wykonania usługi dla swojego pracodawcy do innego państwa członkowskiego i delegowanych było około 600 tysięcy osób indywidualnych, czyli to jest ogrom stanowisk pracy. I ten ogromny sukces Polski jest też przekleństwem, ponieważ to tylko Polsce zależy na tym, żeby te przepisy były proste, ponieważ od tego zależy konkurencyjność polskiej gospodarki. Natomiast większość państw nie widzi w tym jakiegoś głębszego i korzyści dla siebie, co jest oczywiście błędem, no bo przecież zarówno usługodawca korzysta z tego, że ma klienta, jak i klient korzysta z tego, że ma dobrą usługę, więc to jest odpowiedź na pierwsze pytanie, natomiast jeśli chodzi o drugie pytanie, to ciężko na tą chwilę powiedzieć, ponieważ jakość tego projektu jest dosyć niska, to znaczy widać, że jest on bardzo wymęczony i większość tych kluczowych kwestii budzi kontrowersje. Nie wiadomo do końca, jak to będzie interpretowane. I tutaj, nie wiem, podam chociażby przykład zdania, które tworzy jeden z głównych, najbardziej problematycznych nowych barier, których nie było, a mianowicie obowiązek poinformowania instytucji państwa wysyłającego, czyli po prostu ZUS-u, o fakcie delegowania pracownika jeszcze przed jego wyjazdem. I teraz jest pytanie, czy to poinformowanie to jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o wydanie druku zaświadczenia A1, czy to są dwie różne czynności? Kiedy rozmawialiśmy z przedstawicielem komisji, który uczestniczył w tych negocjacjach, on twierdzi, że jest to jedno i to samo. Natomiast jeżeli zobaczymy przepis, to mówimy tutaj o dwóch czynnościach. Jeżeli gramatycznie zrozumiemy to zdanie, to pracodawca ma obowiązek poinformować instytucję właściwą przed oddelegowaniem, a następnie złożyć wniosek o A1. Czyli złożenie wniosku A1 nie musi nastąpić przed oddelegowaniem. No, to wynika bezpośrednio z gramatyki tego zdania. Ale intencja jest inna. No i teraz pytanie, czy wygra intencja, czy gramatyka?
1: Jeżeli chodzi o samą decyzję o wysyłaniu pracowników za granicę, to nie jest tak, że na przykład na 3 miesiące przed się decyduje, prawda? Ten czas jest krótki, to jak sobie teraz firmy mają poradzić?
2: Teraz wystarczy to przed, czyli nawet minutę przed. No ale jeżeli nam pracownicy wyjeżdżają powiedzmy w poniedziałek, no to oznacza to, że ktoś z administracji w piątek do 17, no musi ten ZUS poinformować. No ale przecież wiadomo jak jest, no część pojedzie, ktoś się rozchoruje, ktoś nie pojedzie, a może pojedzie więcej, a może ktoś się zamieni z kimś, prawda? No różne są sytuacje. I teraz to jest ogromny problem dla pracodawcy, który no, trzeba sobie zadać pytanie, co wnosi, znaczy jaki jest tego cel, no bo wiemy, jaka jest tego wada. Musi każdy usługodawca mieć pracownika, który jest, że tak powiem, na alercie i do 17 na 100% wszystkich zgłosi. A co się stanie, bo jak nie zgłosi? To znaczy, co się stanie, jak zgłosi później? No, w sumie nie wiadomo. To znaczy, państwo członkowskie przyjmujące może nałożyć proporcjonalną karę dla takiego usługodawcy. Co to jest proporcjonalne? Zapytałem się przedstawiciela komisji, czy może to być areszt dla pracodawcy. Powiedział, że raczej byłoby to nieproporcjonalne, no ale jest to jeszcze, rozumiem, kwestia do dyskusji.
0: Pani redaktor w jednym ze swoich podcastów mówiła o takim wynoszeniu czerwonego sztandaru. To tutaj można powiedzieć, że część z tych przepisów, można powiedzieć, pochodziło troszeczkę spod tej lokalizacji czerwono-sztandarowej. Natomiast rzeczywiście Stefan bardzo trafnie podkreślił właśnie tą różnicę pomiędzy narracją, czyli narracja jest taka, że oczywiście przed oddelegowaniem uzyskujemy A1, natomiast sposób sformułowania tego przepisu jest taki, że przed oddelegowaniem informujemy, dopiero później mamy tą informację, że występujemy o A1, czyli teoretycznie A1 można tak jak teraz wystąpić również w innym terminie. Ten dokument A1 nie ma wartości konstytutywnej, jak powiemy w prawie, czyli ono nie tworzy

0: podlegania ustawodawstwu państwa wysyłającego, tylko ono poświadcza, tak? Czyli ma wartość deklaratywną.
1: Wyjaśnijmy tylko, dokument A1 jest po prostu konieczny dla firm do wysłania pracowników delegowanych. To jest ta podstawa.
2: Może się cofniemy do tego, czym jest delegowanie, czemu ono jest takie strasznie ważne nie tylko dla polskich usługodawców, ale dla całego rynku wewnętrznego i dla konkurencyjności, a konkurencyjność jest bardzo ważna dla bezpieczeństwa, dobrobytu i wszystkich podstawowych wartości, więc tak naprawdę delegowanie jest ważne dla każdego obywatela pośrednio. I właśnie dlaczego? Dlatego, że największą przewagą konkurencyjną i szansą Europy na utrzymanie konkurencyjności wobec Stanów Zjednoczonych i Chin jest jednolity rynek wewnętrzny. To znaczy taki rynek wewnętrzny, który powoduje, że dla mnie jako usługodawcy nie ma znaczenia, czy ja będę miał klienta w Warszawie, w Berlinie, czy gdzieś w Hiszpanii, prawda? I taka jest idea i to tak ma wyglądać. Natomiast no, przez kilkadziesiąt lat tego się nie udało zrobić i raport Mario Draghiego. Mario Draghi jest jednym z najwybitniejszych żyjących ekonomistów świata i on miał odpowiedzieć na pytanie, co się dzieje z europejską konkurencyjnością i dlaczego ją tracimy. Dlaczego nie ma jajów, dlaczego produktywność spada, dlaczego kupujemy chińskie samochody, a europejskich już nie chce kupować i tak dalej, i tak dalej. No i okazało się, że przyczyną utraty konkurencyjności są właśnie bariery na tym rynku wewnętrznym. A 70% tego rynku to są usługi. No i fajnie, wygląda tutaj wszystko prosto. Natomiast usługi mają trzy de facto rodzaje. Pierwsza usługa to jest taka, którą no, można wysłać e-mailem, na przykład jakąś opinię, książkę, kod do aplikacji. No wiele usług mogę wykonać nie ruszając się za komputera i po prostu wysłać ich efekt e-mailem lub elektronicznie. Drugi rodzaj usług to są usługi na przykład takie, jakie bym świadczył, gdybym serwisował ekspresy do kawy. Znaczy nie opłaca mi się jechać do Hiszpanii, do klienta mojego, no więc pewnie bym go poprosił, żeby wysłał mi ten ekspres kurierem. No i wtedy znowu no może za komputera się muszę ruszyć, no ale nie muszę się ruszyć z państwa, w którym prowadzę działalność gospodarczą. Po prostu zamawiam przedmiot tej usługi kurierem. No i mamy trzeci rodzaj usługi, który jest chyba największy i najistotniejszy. To są takie usługi, których, żeby je wykonać, ja muszę wysłać moich pracowników do innego państwa członkowskiego. No i taką typową usługą jest usługa budowlana. No, muszę jechać na budowę, gdziekolwiek ona jest i tam muszą być moi pracownicy. Montaże. Polskie firmy bardzo często tworzą, produkują półprodukty w Polsce, a następnie jadą je zamontować. To jest wszystkie usługi typu związane z wentylacją na przykład, z halami produkcyjnymi, gdzieś po prostu tirami się bierze, jedzie z półproduktami i tam się na miejscu gdzieś montuje, gdziekolwiek jest. Opieka w domu pacjenta. No idea opieki w domu pacjenta polega na tym, że się odbywa w domu pacjenta. Inaczej niż powiedzmy usługa opieki w instytucji. Nie wiem, instalacje przemysłowe, relokacje i tak dalej. I teraz tak, bardzo popularne usługi, które świadczą polskie firmy, to są usługi zaawansowanego spawania, ale takiego spawania na przykład, które odbywa się blisko reaktorów jądrowych. Polskie firmy dostają zlecenia na przykład na renowację fregat NATO lub też na wyposażenie czy wykończenie w ogóle statków. I takie spawanie polega na tym, że się prześwietla się rentgenem cały czas ten materiał, który się spawa i nie może tam być żadnego bąbelka powietrza, bo może dojść do wybuchu, więc to już nie jest tak zwana tania siła robocza, którą nam się kiedyś mawiano, że my wysyłamy, tylko to są bardzo specjalistyczne usługi i ktoś znowu inny powie, no ale to może już nie macie tych klientów, może narzekacie, bo i przecież popyt na usługi w Europie spada. No i w przypadku tych fregat na przykład, tam jest taka sytuacja, że te fregaty NATO, które stoją w porcie w Belgii, to one nie ma naprawdę kto je zmodernizować. To znaczy oni czekają autentycznie na tą polską firmę, a że ona będzie w stanie zalegalizować pracę cudzoziemców, ponieważ nie ma spawaczy na rynku europejskim i dopóki to się nie stanie, te fregaty będą czekać. No więc w polskiej firmie nie mają problemu z klientami, tylko mają problemy z barierami różnego rodzaju. No i teraz, jeżeli ja jestem polską firmą, zatrudniam w Polsce pracowników, załóżmy tych spawaczy, no to chciałbym ich wysłać tam na miejsce i raz pytanie, co się dzieje z prawem pracy, z ich składkami. Koordynacja odpowiada na pytanie, w którym państwie ten pracownik ma mieć płacone składki. I teraz oczywiście logika wskazuje, że one powinny być płacone w Polsce, no bo jeżeli jestem polskim pracownikiem, w Polsce mieszkam i pracodawca mi mówi, jedź do Belgii, Belgii na 2 miesiące i tam zespawaj coś tam zgodnie z planem, no to

0: To nie jest to powód, żebym ja przez te 2 miesiące miał płacone składki w Belgii. No bo byłoby to po pierwsze dla mnie jako dla pracownika dosyć zniechęcające, bo jeżeli jeszcze raz pojadę do Belgii, to jeszcze, chociaż to i tak jest bez sensu, a jak jestem kierowcą tira, to ja bym musiał zbierać po całej Europie te składki później, jak przejdę na emeryturę. W ogóle no, to by był dramat dla mnie. Pewnie by mnie to zniechęciło do wyjazdu za granicę. Dla mojego pracodawcy to też jest dramat, no bo on się nie zna na przepisach każdego państwa, w którym tę usługę świadczy. W związku z tym wszystko wskazuje na to, że aby ten rynek wewnętrzny miał sens, no to powinienem dalej opłacać składki w Polsce i te bariery, te ograniczenia i obowiązki administracyjne mojego pracodawcy i dla mnie powinny być jak najmniejsze, tak żebym nie poczuł dużej różnicy między Warszawą a Brukselą. No ale tak nie jest, to znaczy tak ma być i tak wszyscy mówią i tak wszyscy obiecują i nawet tak wszyscy deklarują w mediach, no ale potem to prawo, które jest uchwalane, jest kompletnie inne, no i tutaj mamy właśnie taki przykład. Więc tak to niestety w naszej Europie wygląda dzisiaj.
1: Te uzgodnienia najnowsze dotyczące zabezpieczeń społecznych uderzą także w polskie firmy podwójnie, bo one również zatrudniają Ukraińców, czyli osoby spoza Unii, tak. Czyli tu dochodzi jeszcze obowiązek wizowy. I to wszystko tak. Trzeba zorganizować.
0: Jeżeli chodzi o cudzoziemców, to ta nowelizacja na dzień dzisiejszy wprowadza jeden problem, jedno wyzwanie. Oczywiście nie wiemy do końca, jak będzie to interpretowane, a mianowicie tak zwany obowiązek podlegania 3 miesiące przed oddelegowaniem. No i teraz jest pytanie, jeżeli ja zatrudniam cudzoziemca i no akurat mam klienta za granicą i wysyłam całą ekipę na montaż rusztowań do Paryża, i między innymi mam prawdopodobnie Ukraińców, no bo ich jest w tym momencie około 10% na rynku pracy, więc statystycznie, a 25% pracowników delegowanych to są obywatele państw trzecich, więc pewnie w dużym prawdopodobieństwem wśród nich będą ci Ukraińcy. I jeżeli on przyjechał do Polski nie 3 miesiące temu, tylko 2,5, to co wtedy? To co w związku z tym? To znaczy to cała ekipa będzie miała składki opłacane w Polsce, a ten jeden Ukrainiec będzie miał tam w tych wszystkich krajach, przez które przejeżdża, czy w tym, gdzie będzie pracował, a dlaczego? Przecież on potem wróci do Polski, będzie dalej dla mnie pracował i za chwilę pojedzie do kolejnego kraju. I po prostu ten przepis nie został stworzony ze świadomością istnienia cudzoziemców. Ponieważ cudzoziemiec niejako pojawia się znikąd na europejskim rynku. On nie podlegał pod żaden inny system wcześniej. No i w ogóle w tej nowelizacji nie jest ten problem, to pytanie zaadresowane w jakikolwiek sposób. Natomiast ja już wiem z praktyki, że te 3 miesiące będzie traktowane w taki sposób, że jeżeli ta osoba nie będzie zamieszkiwała przez 3 miesiące przed oddelegowaniem, no to ona nie będzie mogła mieć opłacając składek w Polsce. I to w ogóle jest drugie pytanie o zatrudnialność tych ludzi. Czy to jest sprawiedliwe? Czy to jest sprawiedliwe, że ja jestem obywatelem Ukrainy, przyjechałem do Polski, zatrudniłem się, to cała ekipa, wszyscy moi koledzy i koleżanki z ekipy będą normalnie mieli składki w Polsce, a ja będę inny. To znaczy będę bardziej problematyczny na mojego pracodawcy, w związku z tym pracodawca będzie miał przeze mnie problem, w związku z tym być może nie będzie chciał mnie zatrudnić albo mi da niższe wynagrodzenie, żeby zrekompensować swoje ryzyko i uciążliwości związane z moim obywatelstwem.
2: To jest tak, że ten środek ma w jakiś sposób gwarantować zmniejszenie ilości czegoś, co określa się jako fraud, jako pewne naruszenie w ramach delegowania. Tylko że problem jest taki, że jak patrzymy na cyfry tych fraudów właśnie,
1: tych to
2: jest
1: nadużyć.
2: Po prostu, tak, te nadużycia stanowią na przykład według danych ZUS-u takich nadużyć było kilkaset, w okolicach 120-150 w ciągu ostatnich kilku lat w każdym roku przy ilości wydawanych A1-ek no właśnie rzędu 850 tysięcy w 2025 czy 853 w 2024, czyli to był procent z promila, jeśli chodzi o te nadużycia. Czyli to jest środek, który ma stanowić taką armatę, tylko strzelamy z tej armaty do przysłowiowego wróbla.
1: To jest kolejny raz przy okazji dyskusji o delegowaniu pracowników, kiedy ja słyszę argument walki z nadużyciami i oszustwami. To jest po prostu dobry, użyteczny argument i przykład chyba dla Europy Zachodniej, która tym szasta na lewo i na prawo przy każdej okazji, żeby ograniczyć prawa tych delegowanych pracowników, bo kiedy była zmieniana dyrektywa o delegowaniu pracowników, ta uzgodniona, ta nowelizacja w 2018, która weszła w 2020, dokładnie o tym samym była mowa. Czy to jest tak, że ci delegowani pracownicy z Polski, która jak pan Stefan Schwarz powiedział, jest niekwestionowanym liderem. Oni są po prostu solą wokół Europy Zachodniej?
0: Przede wszystkim są solą wokół konkretnej frakcji politycznej, czyli socjaldemokratycznej. Jakby ta frakcja zrobiła sobie z delegowania pewnego rodzaju ideologię polityczną. Mianowicie z ich perspektywy

0: pracownicy, znaczy ta idea polityczna, trzeba powiedzieć, stworzyła się zaraz po wejściu Polski do Unii Europejskiej, bo wtedy była bardzo bogata Francja, bardzo bogate Niemcy i bardzo biedna Polska, z której tak naprawdę 1/3 obywateli najchętniej by się przeniosła na Zachód w ciągu tygodnia. Nie? Więc to wywołało przerażenie. Wtedy była ta historia o polskim hydrauliku, który miał pozbawić pracy wszystkich francuskich hydraulików. Natomiast my dzisiaj już wiemy, że to wszystko było bzdurą, to znaczy to były objawy utraty konkurencyjności globalnej, całej europejskiej gospodarki i przypominało trochę taką chorobę autoimmunologiczną, gdzie organizm atakuje sam siebie, ponieważ wydaje mu się, że jest wszędzie zagrożenie, a tak naprawdę się osłabia. No bo osłabianie własnego rynku oznacza dalsze osłabianie konkurencyjności globalnej. I więc dzisiaj jesteśmy zupełnie w innych czasach. Tych różnic nie ma. Tego dumpingu to już naprawdę ja nie słyszałem jakichkolwiek danych i faktów o tym, że ten dumping jeszcze w ogóle jest jakimś problemem. Co najciekawsze, zawsze nas oskarżano we wszystkich rozmowach, w których braliśmy udział, że Polacy, że ten polski eksport jest właściwie, to są tylko agencje i pośrednicy. No i my na najnowszych danych z Marcinem wyliczyliśmy, jaka część wszystkich pracowników delegowanych z Polski to są pracownicy tymczasowi i wyszło nam, że jest to 3,8%. Więc ta ideologia nie ma nic wspólnego z faktami, natomiast ona jakby przetrwała. Przetrwała wszystkie zmiany, przetrwała fakty i dalej istnieje. Natomiast ja nie sądzę, że cała Europa Zachodnia w tym momencie jest uczulona na pracowników delegowanych. Jest to pewna grupa polityków oraz związki zawodowe, które widzą w pracownikach delegowanych zagrożenie dla własnych miejsc pracy, co również jest kompletnie niezgodne z faktami, ponieważ wszystkie badania wskazują, że w tym momencie polskie usługi są zbyt drogie, żeby z lokalnymi konkurowały. Po prostu tych usług nie ma tam. Znaczy każdy kraj się w czymś wyspecjalizował. Polska się specjalizuje w relokacjach zakładów przemysłowych, w wykańczaniu statków, w spawaniach, w opiece domowej. I z tego na tym klienci korzystają. Polacy właściwie nie konkurują z nikim, bo nie mają z kim konkurować.
1: Na potwierdzenie pana słów ja tylko przytoczę komentarz niemieckiej europosłanki Gabriele Bischoff, oczywiście z socjaldemokracji. Po tych negocjacjach powiedziała, że ta koordynacja zabezpieczeń społecznych pozwoli lepiej zapobiegać nadużyciom i zwalczać dumping socjalny. Sprzed 10 lat te same argumenty powtarzane teraz.
0: No tak, i teraz mamy szefową Komisji Europejskiej, całą tą część Komisji Europejskiej, która teraz zajmuje się zwalczaniem barier. I ci ludzie naprawdę są przerażeni tym, co się dzieje, jak ogromnie egzystencjalnym zagrożeniem jest ta utrata konkurencyjności. I mamy drugą część, czyli ci urzędnicy i politycy związani z kwestią spraw społecznych, którzy dokładnie robią cały czas to samo, czyli w ogóle oni. I oni mówią, nas nie interesuje konkurencyjność, bo my się tym nie zajmujemy. No właściwie wszystkich to powinno interesować, prawda? No bo teraz w tym momencie to jest najważniejsze.
2: Pokutuje ciągle w pewnych środowiskach coś, co kiedyś pani profesor Catherine Barnard z Wielkiej Brytanii nazwała spektrum właśnie dumpingu socjalnego. A ściślej rzecz biorąc, to jest spektrum, które jeszcze pochodzi z dyrektywy Bolkensteina, czyli dyrektywy o usługach na rynku wewnętrznym, tej z 2006 roku, która była właśnie przez te środowiska przyzwana dyrektywą Frankenstein. Zresztą to akurat Bolkenstein stał właśnie za tym polskim hydraulikiem, bo on na pewnej, będąc komisarzem, prawda, na jednej z konferencji prasowych powiedział w północnej Francji, że do swojego domu właśnie w północnej Francji nie może znaleźć żadnego hydraulika miejscowego, ale tutaj trafił się taki właśnie hydraulik z Polski i on sobie doskonale poradził, prawda, i oczywiście to spowodowało później tą medialną nagonkę. Tam oczywiście nawet mer tego miasteczka przedstawił mu listę miejscowych hydraulików, którzy, Francuzów oczywiście, którzy byliby w stanie sobie z tym poradzić, prawda? Ale to jest właśnie jakby wyraz próby walki z tą zasadą państwa pochodzenia, która pochodzi z swobody przepływu towarów, tak? Czyli że jeśli dany towar jest zaakceptowany w jednym państwie, to może krążyć w całej Unii, prawda? I również na tej zasadzie, jeśli dany przedsiębiorca jest przedsiębiorcą legalnie działającym w jednym państwie członkowskim, to może korzystać ze swojej swobody świadczenia usług również poprzez oddelegowanie swoich pracowników, prawda? I tutaj rzeczywiście, tak jak to parokrotnie wybrzmiało w czasie naszej rozmowy, wbrew temu, co myślą właśnie w szczególności proponenci takiego socjalistycznego podejścia, że to są tańsze czy tanie polskie, czy wschodnioeuropejskie, czy środkowoeuropejskie usługi, które będą podcinać gałąź dla pracowników miejscowych. To są usługi w tych sferach, w których po prostu nie ma pracowników

0: miejscowych. I zabawna jeszcze kwestia może na koniec. Wydaje się, że już od 2016 roku o tym można było usłyszeć, bo wtedy ukazał się raport nomen omen sygnowany przez Emmanuela Macrona, który był wtedy ministrem między innymi gospodarki francuskim, jeszcze przed prezydenturą, i on sam tam wyliczył, że tak w istocie koszty pracownika z Polski, Hiszpanii, Portugalii, zatrudnienia go, pracownika delegowanego do pewnych prac we Francji, byłyby wyższe niż koszty pracownika francuskiego. Nieznacznie niższe tylko byłyby koszty pracownika rumuńskiego. No więc tak naprawdę już wtedy to było wiadomo. I jeszcze może ostatnia myśl, to jest niesamowite, że ciągle w 2025 roku mówimy o tym, że faktyczne urzeczywistnienie rynku usług jest kluczem, czy jednym z kluczy do konkurencyjności, prawda? Wśród tej straszliwej dziesiątki, czyli Terrible Ten, jest właśnie kwestia dotycząca delegowania pracowników jako zagadnienie, w którym należy pozbywać się barier. Tymczasem już w 1988 roku, jeszcze przygotowanie do w ogóle uruchomienia faktycznego wdrożenia jednolitego rynku, ukazał się raport Cecchiniego, który wskazywał, że faktyczne urzeczywistnienie rynku usług to byłoby kilka punktów procentowych do PKB i na tamte czasy jeszcze w tej niewielkiej obszarowo, jeśli chodzi o liczbę krajów w porównaniu z dzisiaj Unii Europejskiej czy wtedy wspólnot europejskich, kilka milionów dodatkowych miejsc pracy, prawda? I to się później urzeczywistniło. Rzeczywiście jak stworzono jakby podsumowanie w 2014 roku tego raportu, jak ten stan wyglądał na przestrzeni lat, no to wykazano, że zniesienie barier mogło przynieść zyski nawet przekraczające bilion euro, tak? Oczywiście mówię tu o barierach w ogóle na całym rynku wewnętrznym, ale oczywiście bariery dotyczące swobody świadczenia usług tutaj byłyby znaczącą pozycją.
1: Pan Marcin Kiełbasa wspomniał Emmanuela Macrona, który stał za wszystkimi uderzeniami w polskich pracowników delegowanych, czy też delegowanych z Europy Środkowo-Wschodniej, ale to on stał za wszystkimi zaostrzeniami przepisów. Pan Stefan Schwarz wspomniał jeszcze hydraulikę, oczywiście po tę najnowszą nowelizację dyrektywy o delegowaniu pracowników, bo ja pamiętam tę atmosferę tamtych dni, 18 rok, kiedy polscy europosłowie jeszcze próbowali zmieniać. No było to takie pospolite ruszenie ponad podziałami, to nieczęsto się spotyka taką współpracę. Jak teraz wygląda rynek delegowania pracowników po tej nowelizacji? Jak to teraz wygląda? Czy te polskie firmy poradziły sobie jakoś z tymi utrudnieniami?
2: To, co się stało po tych nowelizacjach, jest dosyć dziwne. To znaczy, tak jak pani redaktor powiedziała, wtedy to rozpalało wszystkich. To właściwie była, to był puszka Pandory, niektórzy o tym mówili, najbardziej polityczny projekt w historii Unii i tak dalej. Natomiast w momencie wejścia w życie tych przepisów, to napięcie jakby uszło. Znaczy, wiele państw członkowskich, nawet tych, które walczyło o te przepisy, potem miały problem i ociągało się z ich implementacją, co było bardzo ciekawe, to znaczy wyglądało to trochę tak, jakby to była taka wojna dla wojny. Z racji tego, że część z tych przepisów była absurdalna, bo to niestety wynika z tej techniki negocjacji, to znaczy, gdzie tworzy się zdanie, następnie druga strona dokleja do niego coś po przecinku, no to kolejna, ta pierwsza strona mówi, dobra, no to spotkajmy się w połowie i dokleja trzecią część jeszcze po kolejnym przecinku i w związku z tym pierwsza połowa zdania znaczy coś zupełnie innego niż końcówka, prawda? I tam wyszedł taki dziwny przepis mający na celu ograniczenie długości łącznego oddelegowania wszystkich osób do tej samej usługi. Tak. I myśmy potem śledzili implementację tych przepisów we Francji i Francuzi je zaimplementowali trzema zdaniami chyba, Marcin, trzema lub dwoma zdaniami na zasadzie prosto i tak wiadomo, o co chodzi. Natomiast Niemcy męczyli się z tym strasznie i niższa izba parlamentu spróbowała je wdrożyć, następnie wyższa stwierdziła, że to jest niezgodne, następnie i tak się przesyła i na w końcu stwierdzili, że tego po prostu nie da się wdrożyć, ponieważ te przepisy nie mają logiki i wdrożyli je z błędem. W związku z tym, skoro nikt nie wie, o co w tym chodzi, to nikt tego nie stosuje. I dobrze, bo ten przepis był toksyczny, no bo nie rozumiem, dlaczego pracownik ma być poszkodowany dlatego, że długość usługi świadczonej przez jego pracodawcę była wyższa niż ktoś sobie tam zażyczył, czyli zwykle 24 miesiące. Więc te przepisy uważam w miarę, poza tym przepisem, który był tak toksyczny, że nikt go nie wdrożył prawidłowo, w związku z tym zniknął, w ogóle nikt go nie egzekwuje, no reszta jest w porządku. I tutaj muszę się zgodzić z panią komisarz Thyssen, która wówczas nas przekonywała, że bardzo często w europejskiej polityce ważniejsze jest, żeby trochę upuścić ciśnienia politycznego, niezależnie od tego, co z tego

0: to wyjdzie, ponieważ inaczej będzie coraz bardziej radykalizować się te oczekiwania. No i chyba troszkę miał rację po prostu. Ciśnienie zostało opuszczone, sprawa ucichła, wszyscy są zadowoleni.
1: Tak, można powiedzieć, że patrząc na liczby, również to upuszczenie ciśnienia nastąpiło, a jednocześnie nastąpił powrót do takiego business as usual w tym dobrym tego słowa znaczeniu, prawda? Bo jeśli popatrzymy na to, że w 2020 było mniej więcej około 3,6 miliona A1 wydanych w skali całej Unii, 27 państw członkowskich, jakieś 3,7 miliona, jeśli wliczymy też FT i Wielką Brytanię. No to w 2024, czyli według najnowszych danych, którymi na poziomie Unii Europejskiej możemy teraz operować, to mniej więcej było to około 5,5 miliona, prawda? Czyli o 2 miliony więcej w stosunku oczywiście do tego pandemicznego roku 2020. I rzeczywiście te najgorsze obawy się nie potwierdziły, co też może jest takim dowodem na to, że te usługi są po prostu w tych państwach przyjmujących potrzebne.
2: To jak będzie teraz? Czy to, co nie dobiło nowelizacją dyrektywy o delegowaniu pracowników, teraz będzie utrudnieniem dla polskich firm?
0: Najbardziej niebezpiecznym w moim przekonaniu przepisem w tej nowelizacji jest ten, który zmienia definicję siedziby przedsiębiorstwa. I tutaj trzeba sobie przypomnieć, co mówi Komisja Europejska. Mówi o symplifikacji, czyli o tym, aby każdy przepis nowy, który jest wprowadzony w prawie europejskim, był prostszy niż poprzedni. No więc jak to się dzieje, jak to w praktyce wygląda? Mianowicie wiadomo, że algorytm, według którego ustalamy ustawodawstwo właściwe, czyli to, gdzie płacimy pracownikowi składki, w dużej mierze opiera się na tym, gdzie ma siedzibę jego pracodawca. Natomiast ten sam przepis nie podlegał nowelizacji, w związku z tym oni nie mogli go zmienić. Więc co się wtedy robi? Tworzy się nowy przepis obok, który zmienia znaczenie jednego ze słów tego przepisu, którego nie możemy dotknąć. I zmieniono definicję słowa siedziba. My wszyscy wiemy, co to jest siedziba, prawda? Wchodzimy do CDIDG czy do KRS-u i sprawdzamy, gdzie jest siedziba. Otóż w rozporządzeniu to się zmieniło. I teraz powiem po kolei, gdzie według będzie siedziba. Mianowicie siedziba nie będzie tam, gdzie jest adres, gdzie jest przedsiębiorstwo zarejestrowane. Ona jest tam, gdzie są podejmowane zasadnicze decyzje dotyczące przedsiębiorstwa i sprawowane są funkcje jego administracji centralnej. Oczywiście nie za bardzo wiadomo, o co chodzi, no bo wszystko teraz jest przecież online, nie? I często zarząd siedzi gdzieś w Hiszpanii, prawda? I wszyscy się spotykają przez komunikatory. No więc tutaj ustawodawca pomaga. A jak ustalić, gdzie są podejmowane zasadnicze decyzje dotyczące przedsiębiorstwa? Należy zrobić to na podstawie całościowej oceny różnych czynników. No więc mamy już do doprecyzowanie. A jakie to są czynniki? No co do tego się nie dogadali i to jest sedno tego kompromisu, więc pozostawili to tak zwanej komisji administracyjnej, czyli radzie takich emerytowanych profesorów, którzy się spotykają i doradzają, co może być uznane za trochę niedemokratyczne, ponieważ kluczowe zasady będą opracowywane przez jakieś grono niedemokratycznie wybrane. A mianowicie te kryteria to są takie jak obrót, miejsce podejmowania decyzji i zwyczajowy charakter działalności. Co to jest zwyczajowy charakter działalności, nikt nie wie. Znaczy naprawdę nikt nie wie i nikt nie pyta, więc może to być wszystko. Natomiast jaki jest związek pomiędzy siedzibą przedsiębiorstwa, podejmowaniem zasadniczych decyzji a obrotami? Nikt nie wie. No i czy to jest symplifikacja? Czy to komukolwiek czymś pomoże? Czy fakt, że ani pracodawca, ani pracownik nie będzie wiedzieć, gdzie mają siedzibę, ponieważ ona będzie ustalana na podstawie całościowej oceny różnych czynników, które jeszcze nie są wiadome, choć prawdopodobnie jednym z nich będą obroty, czy to jest pewność prawa, symplifikacja i uproszczenie zasad?
2: To może jak to jest takie niedoprecyzowane i takie absurdalne wszystko, to może to jest też nadzieja nadzieja na to, że nie będzie stosowane jak te zapisy przy nowelizacji dyrektywy o delegowaniu pracowników.
0: To jest, z tym jest największa nadzieja, że jak coś jest tak skomplikowane, że już nikt nie wie, jak to stosować, to po prostu będzie to ignorowane. No, minus i różnica jest taka, że tutaj mamy do czynienia z rozporządzeniem, które musi być stosowane bezpośrednio, czyli w każdym państwie tak samo, czyli prawdopodobnie będą się pojawiały jakieś

0: europejskie wytyczne co do tego. Natomiast dyrektywa była implementowana, więc można było przy implementacji gdzieś tam uprościć czy pominąć coś, więc ale być może, no pytanie, proszę mi powiedzieć, pytanie, czy nasz polski ZUS przykładowo, jako największa instytucja wydająca te druki, ma narzędzia do tego i ma zasoby administracyjne, no bo mówimy tutaj o milionach dodatkowych wniosków. Miliony dodatkowych wniosków, czyli miliona wszczętych procedur administracyjnych, które zakończą się wydaniem A1, odmową A1, wezwaniem strony do uzupełniania dokumentacji. To jest tak ogromny nakład pracy po stronie i pracodawców, i ZUS-u, który służy nie wiadomo czemu. I jeszcze dodatkowo ZUS ma za każdym razem powziąć wątpliwość, czy na pewno siedziba tego płatnika jest w Polsce. To znaczy ona jest w Polsce, tylko że tutaj będziemy mieli inną definicję, jeszcze nie wiadomo jaką, i ZUS powinien to zbadać, ale ZUS nie ma narzędzi do badania czegoś takiego jak miejsce podejmowania decyzji, zwyczajowy charakter działalności, obrót, bo on nie jest instytucją, która się na tym zna. Więc to w ogóle nie wiadomo, jak to będzie miało działać.
1: Pozostaje mieć nadzieję, że rzeczywiście stopień skomplikowania tych przepisów będzie taki, że jakby ta inflacja również praktyczna, czyli dla poszczególnych instytucji właściwych okaże się taka, że nie będą one stosowane właśnie dla pokrzywdzenia przedsiębiorców.
2: Szczyt Europy.
3: Prezes Europejskiego Instytutu Mobilności Pracy Stefan Schwarz i dr Marcin Kiełbasa, radca prawny Instytutu, komentowali sytuację na rynku, jeśli chodzi o delegowanych pracowników, jak to teraz wygląda po niedawnych zmianach w przepisach, i też komentowali te najnowsze propozycje, niektóre absurdalne zapisy dotyczące koordynacji zabezpieczeń społecznych, które mogą uderzyć w polskie firmy. I to wszystko dziś w podcaście Szczyt Europy. Beata Płomecka, do usłyszenia.
2: To był podcast Szczyt Europy, Polskiego Radia i TVN24.
4: Radio Podcast. Polskie Radio 24.
2: Słowem wszystko.
4: Jest 16:48.
2: Gość Polskiego Radia 24.
4: A z nami jest Eugeniusz Triasun, travellist.pl. Dzień dobry.
5: Dzień dobry Państwu.
4: Spotykamy się przy okazji nieoczywistego długiego weekendu. W poniedziałek rozpoczyna się egzamin ósmoklasisty. A ten weekend jest nieoczywisty, bo pamiętają o nim głównie rodzice dzieci w wieku szkolnym. Między 11 a 13 maja młodsze roczniki nie mają lekcji, dlatego część rodzin wykorzystuje ten, wydaje się, krótki czas, ale jakby to zebrać, to jest w sumie 5 dni na wyjazdy w Polsce. Dużo osób korzysta z tego dłuższego weekendu, który właśnie się zaczął.
5: To znaczy dużo to jest też określenie
4: relatywne.
5: Tak, w zależności do czego porównujemy. I patrząc na majówkę, oczywiście dużo mniejszym zainteresowaniem cieszy się ten termin, no ponieważ możliwości rodziców, jeżeli chodzi o wzięcie dnia, czy tych kilku dni wolnego, już w pewnym stopniu są ograniczone. No, na majówkę naturalnie mamy tego czasu dużo więcej. Natomiast porównując okres identyczny, czyli właśnie czas, kiedy ósmoklasiści przystępują do egzaminów z roku na rok, to ta liczba wyjazdów rośnie. I na przykład w porównaniu do zeszłego roku takich rezerwacji w Polsce obserwujemy o 15% więcej. A więc widać, że chęć do tego, żeby zagospodarować ten czas dzieci w sposób ciekawy, niekoniecznie właśnie w domu, czy też w szkole, bo też oczywiście są takie nadal możliwości, ponieważ placówki działają i chociażby na zajęcia wychowawczo-edukacyjne jakieś jeszcze możemy pociechę nasze wysłać. No ale też właśnie zainteresowanie zorganizowaniem tego czasu w inny sposób jest widocznie wyższe niż jeszcze.
4: Rozumiem, że ceny są dużo korzystniejsze niż podczas majówki, kiedy można powiedzieć, że większość osób ma wolne.
5: No zdecydowanie tak. Jeżeli porównamy tutaj dwa okresy, to ceny są bardzo korzystne. Oczywiście w przypadku tego terminu, kiedy egzaminy się odbywają.

0: składowa, nawet patrząc chociażby region, to najwyższe różnice obserwujemy nad Bałtykiem. W czasie egzaminów mniej więcej za jeden taki nocleg w hotelu od 3 do 5 gwiazdek dla dwóch osób płacimy około 515 zł. To jest 17% mniej na przykład niż w identycznym standardzie podczas majówki. Ale już patrząc i średnio mniej więcej tak to wygląda też w przypadku innych regionów. Ale ciekawe są różnice, jeżeli spojrzymy na przykładowe miejscowości, gdzie na przykład jeszcze, jeżeli ktoś się nie zdecydował na to, w jaki sposób ten czas zagospodarować i jeżeli ktoś jeszcze ma możliwość z rodziną na te kilka dni wyjechać i oczywiście nie ma dziecka w wieku właśnie w klasie ósmej, która do egzaminu przystępuje, no to różnice są jeszcze wyższe, ponieważ w poszczególnych miejscowościach możemy doszukać się nawet 20-30% obniżek cen względem właśnie terminu długiego weekendu majowego, chociażby na Mazurach, w Ostródzie o 25% jest taniej, w Mielnie nad Bałtykiem o 35% taniej. Także widać, że jeżeli ktoś jest w miarę elastyczny, jeżeli chodzi o wybór terminu wyjazdu, no to może liczyć na spore oszczędności.
1: Czy można też powiedzieć, że to jest taki dobry moment dla turystów, bo jest ich zdecydowanie mniej, czyli taki dobry odpoczynek dla tych, którzy nie lubią tłumów?
0: No zdecydowanie tak. Tak jak właśnie mówię, porównując do tych najpopularniejszych okresów, kiedy wyjeżdżamy, czyli właśnie długie weekendy, wakacje, ferie, terminy poza takim szczytem turystycznym, zresztą tak jak samo określenie właśnie wskazuje, cieszą się niższym zainteresowaniem z jednej strony, bo też mniej osób jest wtedy i ma jakby taką możliwość, żeby taki wyjazd łatwiej zorganizować. No i co też przekłada się na zdecydowanie wyższy komfort takiego pobytu, bo z jednej strony mocnym argumentem za wyborem alternatywnych terminów pozostają ceny, które tak jak już rozmawialiśmy, potrafią sięgać kilkunastu, nawet kilkudziesięciu procent, no ale też z jednej strony podróżując w terminie takim niezbyt często wybieranym przez większość podróżnych, zyskujemy z jednej strony większy wybór obiektów, do których możemy się w tym czasie udać. Pokoi, zwłaszcza dla rodzin, ponieważ no, to jest tak naprawdę grupa, która z największym wyprzedzeniem próbuje też takie pobyty rezerwować i te pokoje dla siebie zapewnić. No i zdecydowanie spokojniejszą atmosferę, ponieważ jeżeli mamy właśnie czy to w hotelu, czy w miejscowości, do której się udajemy, mniej zwiedzających, no to jakby możemy w sposób bardziej komfortowy z infrastruktury chociażby turystycznej korzystać, ale też nie stać w kolejkach do najpopularniejszych atrakcji, co no jest, tak jak właśnie mówię, jednym z najważniejszych też powodów, dla których te alternatywne terminy, czyli mniej popularne, cieszą się z roku na rok coraz wyższym zainteresowaniem.
1: A proszę powiedzieć, kiedy im jest cieplej, to bardziej kierujemy się na północ i w stronę morza i jezior, czy niekoniecznie lubimy też na południe w górskie regiony?
0: To znaczy, to jest zależność też dosyć taka prosta i to patrzymy tak z roku na rok, co się właściwie powtarza, chociaż różnice również bywają ciekawe. No, mianowicie tak naprawdę im cieplej jest i tak właśnie pani redaktor ma rację, kierujemy się chętniej właśnie nad wodę, nad morze, nad jeziora. I tam spędzamy tego czasu najwięcej. Chociażby no, teraz w czasie egzaminów ósmoklasisty to w przypadku naszych użytkowników około 45% rezerwacji jest dokonywanych właśnie nad morzem. Natomiast nie aż tak bardzo mniej, ale jednak mniej osób wybiera się w górę, no bo tutaj mówimy o około 36% udziale tego regionu. Na majówkę ta różnica, co ciekawe, wynosiła jeszcze więcej. No, to jest zdecydowanie przewagę zyskiwał Bałtyk, który odpowiadał wtedy za około 55% rezerwacji. Dlatego im też cieple właśnie jest i kiedy jesteśmy w takim wiosenno-letnim okresie turystycznym, no to mimo wszystko Bałtyk, niezależnie od tego terminu, będzie kierunkiem dominującym. Natomiast no, oczywiście im dalej już będziemy zbliżać się później jesień, zima, no to tutaj z kolei góry będą to pierwszeństwo przejmować.

0: To na koniec zapytam króciutko. Światowe linie lotnicze zredukowały w majowych rozkładach lotów około 2 miliony miejsc, tak informuje Financial Times, powołując się na dane firmy analitycznej. To jest spadek ze 132 do 130 milionów. Oczywiście to jest reakcja na niepewność związaną z konfliktem na Bliskim Wschodzie. No ta sytuacja się nie poprawia. Widać, bo pamiętam, rozmawialiśmy przed majówką. Coś się zmienia, jeżeli chodzi o ten rynek turystyczny, czy ta niepewność cały czas rośnie?
1: Niepewność pozostaje i z jednej strony widzimy, jak biznes na to reaguje właśnie poprzez ograniczenie liczby połączeń. To jest pierwsza taka tak naprawdę najbardziej naturalna reakcja, ponieważ nie wszystkie te połączenia pozostają rentowne, opłacalne dla takiego przewoźnika. Z drugiej strony też jest w naturalny sposób przekierowywana uwaga turysty no, w kierunkach bezpieczniejszych, albo przynajmniej takich, które za te bezpieczniejsze są postrzegane jako bezpieczniejsze właśnie, no chociażby znowu mówimy o albo o destynacjach bliższych w przypadku Polski, czyli o Bałkanach, albo o Europie Południowej, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Malta. Więc też widać, że jeżeli chodzi o podróże z naszego akurat, z naszej części Europy, to te kierunki teraz są najważniejsze. I w taki sposób też ten biznes reaguje, ale konsumenci nie rezygnują z tych podróży zagranicznych, tylko albo odkładają decyzję na później, albo po prostu
0: albo zmieniają kierunek.
1: Właśnie, tak, kierunek podróży, tak.
0: I bardzo dziękuję za rozmowę. Eugeniusz Triasun, travellist.pl, był gościem Polskiego Radia 24.
2: Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
7: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
6: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Chce służyć narodowi, a nie rządzić państwem. Peter Madziar, premierem Węgier. Rosyjski dron znaleziony w Polsce. Teren jest zabezpieczany, służby badają to odkrycie. Problem hantawirusa dotyczy też naszego kraju. Pierwsza osoba w Polsce objęta nadzorem epidemiologicznym. Minęła 17. Łukasz Pastor, zapraszam. Na niecały miesiąc po wyborach Węgry mają nowego premiera. Szefem rządu został właśnie Peter Madziar. Uroczystością w Budapeszcie przyglądał się nasz reporter Piotr Piętka. Witaj i powiedz, na co nowy szef węgierskiego rządu zwracał uwagę w swoim przemówieniu.
2: Witam, dzień dobry. W tej chwili pozwól, że ja teraz na moment przejdę do tego, co teraz. Teraz odbywa się wielka uroczystość, najpierw oficjalna na placu Kossutha przed parlamentem, a za chwilę drugie dzisiaj przemówienie Petera Madziara jako

0: premiera. To został on wybrany właśnie około godziny 15 i potem przemawiał. Peter Modiar mówił o pojednaniu, mówił o tym, że najważniejsze dla Węgrów jest pojednanie, ale nie ma pojednania bez sprawiedliwości, nie ma pojednania bez konfrontacji z prawem. Kierował te słowa w kierunku tych wszystkich, którzy przez 15 lat tworzyli system Fideszu, tworzyli razem z Viktorem Orbanem, którego dzisiaj w parlamencie zresztą nie było, nie gratulował swojemu następcy wyboru. No, to ludzi, to było skierowane do ludzi, którzy stworzyli ten system, stworzyli to zło, przeciwko któremu zagłosowało ponad 3 miliony Węgrów. Dzisiaj aż 70% posłów węgierskiego parlamentu głosowało za Péterem Modiarem. Péter Modiar oczywiście był w parlamencie wobec posłów dosyć konfrontacyjny. Mówił, że szybko trzeba podjąć bardzo ważne decyzje. Zobaczymy, co będzie mówił teraz do ludzi. Tutaj kilka tysięcy osób entuzjastycznie nastawionych, ludzi pod węgierskimi flagami, ale co ważne, dlatego co się stało w tym ostatnim tygodniu na Węgrzech, także pod flagami unijnymi. Ci po raz pierwszy, dzisiaj po raz pierwszy, wiecie państwo, żołnierzy węgierskich sobie krzyczą właśnie tutaj do ludzi. Dzisiaj po raz pierwszy na parlamencie od 12 lat zawisła flaga unijna. To była pierwsza decyzja nowej przewodniczącej, także z partii PiS, Agnes Forsthofer. Także no, rzeczywiście zmiany idą bardzo szybko na Węgrzech i czekamy na pierwsze decyzje nowego premiera.
1: Węgierskie Zgromadzenie Narodowe wybrało nowego premiera. Na miejscu uroczystości śledzi Piotr Piętka. Dziękujemy. Do Budapesztu płyną kolejne gratulacje. Wybór Petera Modiara na premiera Węgier daje nadzieję i stanowi obietnicę odnowy w tych trudnych czasach, oświadczyła przewodnicząca Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen pogratulowała w ten sposób liderowi Tisy objęcia stanowiska szefa węgierskiego rządu. A zmiana władzy na Węgrzech jest nie bez znaczenia dla rządu nad Wisłą. Polska wiele zainwestowała w Petera Modiara i teraz oczekuje rezultatów. Tak o nowym premierze Węgier mówi Michał Kolanko z Rzeczpospolitej. Dziennikarz przypomniał w naszym studiu, że chodzi o sprawę Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Modiar w swojej kampanii wyborczej zapowiadał, że Węgry nie będą azylem dla międzynarodowych przestępców.
2: Polityka właśnie węgierska jest spięta z polską polityką i dlatego od tego, co zrobi dzisiaj nowy rząd, zależy też w jakimś sensie nastrój i pozycja paradoksalnie rządu polskiego. No bo skoro opinia publiczna widziała, że rząd polski, pan premier Donald Tusk tyle zainwestował w nowy rząd węgierski, w sensie takim poparcia i tak dalej, sam rząd polski ma pewne oczekiwania ewidentne. No co teraz ma być rezultat?
1: Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski są poszukiwani przez polski wymiar sprawiedliwości. Otrzymali azyl polityczny od poprzedniego węgierskiego premiera Viktora Orbana. Służby badają niezidentyfikowany obiekt odnaleziony w okolicy Bartoszyc w województwie warmińsko-mazurskim. To prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego. O szczegółach tego znaleziska Klaudia Wróblewska.
3: Drona znaleziono około 20 km od granicy z Rosją. Służby otrzymały na ten temat informację dziś rano. Policję powiadomiła osoba, która zauważyła obiekt na polu, powiedział aspirant Rafał Jackowski z warmińsko-mazurskiej policji.
4: Około godziny 9 policjanci z Bartoszyc zostali poinformowani, że w okolicach miejscowości Osieka na jednym z pól przypadkowa osoba znalazła przedmiot przypominający drona. Na miejsce udali się funkcjonariusze, którzy faktycznie potwierdzili to zgłoszenie. Teren został przez policjantów zabezpieczony.
3: Podpułkownik Dariusz Rozkosz z Żandarmerii Wojskowej mówił, że według wstępnych ustaleń znaleziony obiekt przeznaczony jest do obserwacji.
5: Nie posiadający tych bojowych. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem prokuratora 8 Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.
3: Służby sprawdzają, czy odnaleziony przedmiot nie stwarza zagrożenia. Następnie zostanie on zabezpieczony przez Żandarmerię Wojskową. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
1: Pierwsza osoba w Polsce objęta nadzorem epidemiologicznym w związku z ryzykiem zakażenia hantawirusem. Taką informację potwierdził główny inspektor sanitarny. Oznacza to konieczność samoobserwacji i monitorowania stanu zdrowia. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów, takich jak ból głowy czy podwyższona temperatura, osoba ta ma poinformować służby sanitarne. Przez cały okres nadzoru ma także obowiązek zgłaszania wszelkich zmian stanu zdrowia, mówi dr Paweł Grzesiowski.
6: Ona się de facto obserwuje sama, czyli ma kontrolować swój stan zdrowia i być z nami w kontakcie telefonicznym, bo taka jest zasada. I gdy się coś medycznie zdrowotnie z tą osobą działo, to oczywiście zgłasza się do specjalisty z kraju, gdzie jest, a my o tym wiemy, tak? Czyli my się o tym dowiadujemy, czyli ma nam raportować swój stan zdrowia.
1: Hantawirus nie ma dużego potencjału epidemicznego i nie rozprzestrzenia się tak łatwo jak wirusy grypy czy koronawirusy. Osoba objęta nadzorem mogła mieć kontakt z pasażerami statku, na którego pokładzie wykryto ogniska hantawirusa. Wycieczkowiec zmierza w kierunku Wysp Kanaryjskich. Na koniec Toruń. Tam zaobrączkowano trzy młode sokoły. To potomstwo pary Toruń.

0: I torki. Akcję obrączkowania przeprowadziło Stowarzyszenie na Rzecz Dzikich Zwierząt Sokół. To już piąty sezon lęgowy toruńskich sokołów.
1: Skrętom założono po dwie obrączki, niebieską i żółtą. Ma to pomóc w monitoringu ptaków i określeniu, jakie skutki przynoszą działania mające służyć ochronie tego gatunku, wyjaśnia Sławomir Sielicki ze Stowarzyszenia na Rzecz Dzikich Zwierząt Sokół.
2: Obrączki ornitologiczne, które są w kolorze żółtym, ten kolor oznacza, że one są z terenów zurbanizowanych, oraz obrączkę obserwacyjną niebieską, dzięki której będzie można je zidentyfikować z dystansu.
1: To już piąty sezon lęgowy toruńskiej pary, która gniazduje na nieczynnym kominie PGE Toruń na wysokości 110 metrów. Podczas obrączkowania określono płeć młodych ptaków. W gnieździe są dwie samiczki i jeden samczyk. Z Torunia Mariusz Luda.
0: Życie sokołów można podglądać na żywo dzięki kamerom zamontowanym na stałe w gnieździe.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W całym kraju raczej chłodno. Najniższa temperatura na Suwalszczyźnie około 7 stopni. 15-16 kresek pokazują termometry w centrum, a 18 w zachodniopomorskim.
4: Polskie Radio 24.
3: Słowem wszystko.
5: Jest sobota, 9 maja, prawie 8 minut po godzinie 17, a teraz zapraszam Państwa na nową audycję w Polskim Radiu 24 Prawdziwa Rosja. Dziś o anatomii putinowskiej bomby i o mitach, które karmią wojnę. Maciej Jastrzębski razem z doktorem Hieronimem Gralą, dyplomatą, historykiem, badaczem dziejów Rusi i Rosji, analizują, dlaczego rosyjskie społeczeństwo niczym żaba gotowana na wolnym ogniu zaakceptowało putinizm i jego brutalną politykę. Tropią historyczne mity założycielskie, sprawdzą także, jak zafałszowana wizja Rusi kijowskiej stała się fundamentem ideologicznym dzisiejszej agresji na Ukrainę oraz czy milcząca większość jest w stanie kiedykolwiek wyjść spod ciężaru władzy.

0: Prawdziwa Rosja.
1: Ura!
2: Od ponad 4 lat Rosjanie prowadzą brutalną wojnę przeciwko Ukrainie. Część z nich, nie można tego dokładnie ustalić, czy 50%, czy może 80%, wierzy, że to nie oni napadli na Ukraińców, ale Ukraińcy wspierani przez NATO na nich. Ten brzydki i nieprawdziwy produkt propagandy został dodatkowo wsadzony do pudełka z napisem "Misja dziejowa". Mamy więc do czynienia z bombą domowej, a może bardziej adekwatne będzie stwierdzenie kremlowskiej pałacowej produkcji, której nie można rozbroić. Jedyny sposób na usunięcie zagrożenia to detonacja. Na razie nie będziemy rozważać, co może przynieść wielkie bum, o tym przy innej okazji. Dziś zajmijmy się szukaniem odpowiedzi na pytanie, dlaczego Rosjanie pozwolili jednemu człowiekowi na zbudowanie takiej bomby i dlaczego nie potrafią zmusić go do jej rozbrojenia. Dzień dobry, witam Państwa, Maciej Jastrzębski.
0: Prawdziwa Rosja.
2: Na podstawie rozważań dziennikarskich odpowiedź na moje pytania próbowali dać politolog Andrzej Morozow i publicysta Василий Гатов.
3: Ответ очень простой. Дело в том, что сама политическая система в России...
2: Odpowiedź jest bardzo prosta. Kształtowanie się systemu społeczno-politycznego i transformacja państwa odbywały się bardzo wolno. I w konsekwencji ukształtował się niekorzystny dla obywateli system, w którym dominuje aparat nacisku oparty na strukturach siłowych, przewyższający swoimi pełnomocnictwami prawa obywateli, co sprawia, że obywatele nie są w stanie zmienić tego systemu z własnej, oddolnej inicjatywy. Nie możemy sytuacji w Rosji porównywać do na przykład aksamitnych rewolucji czy przewrotów w Ameryce Południowej. Mówiąc obrazowo, w Rosji żaba została wsadzona do garka, była gotowana bardzo wolno na małym ogniu, aż przywykła do środowiska, w którym się znalazła. Tak samo Rosjanie stopniowo adaptowali się do zmieniających się warunków

0: I stąd jest u nas znacząca część społeczeństwa, która akceptuje putinizm, choć wydaje się on nie do zaakceptowania. Ta część społeczeństwa może nie godzić się na wojnę, może nie zgodzić się na jakieś aspekty polityki społecznej czy gospodarczej, ale w ogólnym rozrachunku akceptuje obecny układ. Co za tym idzie, nie zamierza go obalać, nawet wręcz przeciwnie. Ta część społeczeństwa zamierza kontynuować putinizm.
1: Наоборот, даже эта большая часть общества собирается продолжать путинизм дальше.
2: Я поддержу Александра в этом смысле, прежде всего потому, что
0: Zgadzam się z tym, co powiedział Aleksander. W pierwszej kolejności dlatego, że wskazują na prawdziwość takich twierdzeń historyczne doświadczenia. Rewolucje zdarzają się wtedy, gdy uciskani występują przeciwko uciskającym. Proszę zwrócić uwagę na to, że w Rosji zwolennikami putinizmu są ludzie klasyfikowani jako milcząca większość i tak naprawdę to oni są beneficjentami tego systemu. Głupotą jest oczekiwanie masowych akcji protestu wymierzonych w Putina. Oczywistym jest, że większość nie może występować przeciwko swoim interesom. To po pierwsze. A po drugie, żeby ukształtował się odpowiedni grunt dla protestów, władza musi okazać się słaba, niepotrafiąca podejmować decyzji, podzielona. Część politologów, komentatorów i analityków doszła do wniosku, że przy żywym i aktywnym Putinie przewrót w Rosji nie jest możliwy. On jest teraz takim wielkim i ciężkim cielskiem, ten Putin. Takim cielskiem, które przygniotło sobą niemal całe społeczeństwo, które nie ma siły, żeby spod tego cielska się wydostać. Władimir Putin nie jest jedynym władcą Rosji, który wpadł na pomysł, jak ujarzmić społeczeństwo, zmusić do posłuszeństwa i zindoktrynować tak, żeby samo poszło w odpowiednią stronę, wierząc w jakąś misję. Mam na myśli tak zwane mity założycielskie, które przez wieki wykorzystywali władcy Rosji do usprawiedliwiania wewnętrznych represji, konieczności podbijania sąsiadów i budowania poczucia nieuzasadnionej zresztą wyższości ich poddanych nad sąsiadami. Moim i państwa przewodnikiem po krętych drogach rosyjskiej historii będzie dyplomata, historyk, badacz dziejów Rosji, profesor Hieronim Grala z Uniwersytetu Warszawskiego. Zamknijmy więc oczy i przenieśmy się do IX wieku, gdy na wschodnich ziemiach pojawił się ze swoim oddziałem Warek Ruryk.
3: No, jest rzeczywiście taki mit, który na różnych etapach rozwoju historycznego państwowości, a przede wszystkim ideologii rosyjskiej, stwarzał problemy, no bo Ruryk to przybysz. Ruryk to wiking tak naprawdę, Warek, jak mawiano wówczas. I z tym się nie da nic zrobić, bo najstarsza kronika ruska formułuje taki przekaz o zaproszeniu przez nieco anarchicznie funkcjonujące ludy słowiańskie za morza władcy i to jeszcze z taką zachętą: przychodźcie do nas władać, kniażyć, ziemia nasza bogata, ale nie ma w niej porządku.
4: To jest początek tego, o czym my także dzisiaj mówimy, że Rosjanie są przyzwyczajeni do trzymania krótko i silną ręką. I zaproszenie władcy do ziem bogatych, ale nieuporządkowanych, w których ludzie nie potrafią zgodnie, nie wiem, budować, żyć, to jest wmówienie narodom tam mieszkającym już wtedy, że potrzebują władcy, który będzie trzymał ich za gardło.
3: Rzeczywiście, można dokonywać gigantycznych łamańców i zastanawiać się, na ile uprawniona jest konstrukcja rosyjska, że Ruryk to Wszechruś, trójjedyna nacja rosyjska i tak dalej. No ale faktem jest, że przybycie Waregów jest tym impulsem, który w różnych wariantach, w różnych miejscach Rusi zrodzi procesy konsolidacyjne, jednoczenie się wokół ośrodków pewnych, a więc państwowotwórcze. No, mamy Ruś Nowogrodzką, mamy Kijów, gdzie idąca z Nowogrodu wzdłuż Dniepru dynastia Rurykowiczów usunie nie miejscowych słowiańskich władców z tronu, tylko innych wikingów, Askolda i Dira przecież. Po drodze mamy uboczny wariant białoruski, nazwijmy to, prawda, połocki. I wszędzie początek państwowości dają jednak idący z Nowogrodu Skandynawowie. Więc coś tutaj oczywiście na rzeczy jest. A to, że potem się to wszystko rozchodzi, rozpada, zmienia, to się zmieniło w trzecim pokoleniu już, kiedy zaczęto w dynastii Rurykowiczów dawać imiona słowiańskie władcom, a nie skandynawskie, a więc nie Olek, nie Ingwar i tak dalej, a Światosław. Włodzimierz.
4: Ten mit o potrzebie trzymania ludu silną ręką, żeby na ziemi bogatej żył dostatnio, wykorzystał

Stawali kniaziowie, carowie, ale również kolejni przywódcy Związku Sowieckiego. I lud im wierzył i wybaczał okrucieństwa, tak jak Józefowi Stalinowi, który na użytek propagandy wmawiał ludziom, że łagry, tortury, śmierć to tylko narzędzia do budowy wielkiego, nowoczesnego i przepełnionego słońcem państwa, przewyższającego wszystkie inne kraje pod każdym względem.

0: totally good. Let's see.
1: В 18 году появляются концентрационные лагеря, в которых...
2: Роман Романов, директор Московского музея истории ГУЛАГу.
1: Изолируют, ну, так называемых, там, бывших белогвардейцев и людей, которых советская власть обвиняет, ну, или начинает считать врагами.
3: В 1918 году tworzone są obozy koncentracyjne, do których trafiają białogwardziści i ludzie uznani przez sowiecką władzę za wrogów.
1: Создается Соловецкий лагерь особого назначения.
3: Powstają w archipelagu Wysp Sołowieckich na Morzu Białym obozy specjalne, a w oparciu o nie w 1929 roku utworzony zostaje Główny Zarząd Poprawczych Obozów Pracy, w skrócie GUAG. Sowieckie władze przekonują obywateli, że każdy skazany ma obowiązek pracować nie tylko na swoje utrzymanie, ale również na rzecz państwa. Rozwinięty zostaje postulat Feliksa Dzierżyńskiego, aby więźniów wykorzystywano do zagospodarowywania niezamieszkałych terenów w nieprzyjaznych dla człowieka rejonach, a także do wydobywania surowców, rzadkich metali i szlachetnych kamieni. W kolejnych latach przybywa łagrów, w których więźniów zmusza się do katorżniczej pracy już nie tylko na Wyspach Sołowieckich, ale na całym terytorium Związku Sowieckiego. Przyjęliśmy, że datą końcową dla GUAG-u jest rok 1956. Na specjalnie przygotowanej przez nasze muzeum mapie możemy zaobserwować, jak od śmierci Stalina w 1953 roku postępuje zamykanie poszczególnych obozów. Cały ten proces, związany przede wszystkim z uwalnianiem więźniów i amnestią, zajął kilka lat.
1: W 1953 году после смерти Сталина стихийно закрываются ряд лагерей, происходит и освобождение, так называемая амнистия. Вот это сворачивание, оно заняло несколько лет.
2: Więzień GUAG-u. Laureat Literackiej Nagrody Nobla Aleksandr Sołżenicyn głosił, że w okresie państwa sowieckiego zamordowano ponad 60 milionów ludzi. Kolejny mit, który najintensywniej wykorzystuje reżim Władimira Putina, to Ruś Kijowska jako kolebka rosyjskiej państwowości. Bezpośrednie powiązanie Rosji z historyczną Rusią Kijowską i uzasadnienie tym właśnie, jak również przyjęciem chrztu przez kijowskiego władcę Włodzimierza w Chersonesie na Półwyspie Krymskim, aneksji Krymu i dążenia do podporządkowania Moskwie części ukraińskich ziem. Mówiąc wprost, na tym micie, choć nie tylko, Władimir Putin zbudował ideologię wojny przeciwko Ukrainie.
4: Prezydent Rosyjskiej Federacji Владимир Владимирович Путин.
5: Siedemnastego marca odbyło się na Krymie referendum. Przeprowadzono je zgodnie z demokratycznymi procedurami i międzynarodowym prawem. W głosowaniu wzięło udział ponad 82% wyborców, z których ponad 96% opowiedziało się za powrotem Krymu do Rosji. Te liczby są bardziej niż przekonujące.
2: Ponownie z profesorem Hieronimem Gralą przenieśmy się w przeszłość.
6: W pewnym momencie, kiedy słabnący Kijów w ramach już tego rozdrobnienia dzielnicowego nie radzi sobie z rolą lidera, następuje coś, co jest takim zjawiskiem dosyć znanym z historii Europy, takie translatio imperii, że się przesnosi centrum państwa gdzieś w inne miejsce, ze starej stolicy, w miejsce bezpieczniejsze i tak dalej. No, wszystko to prawda, tylko tyle, że z Kijowa, który jest w XII wieku, kiedy ta translacja nastąpi, no już od 300 lat metropolią, jak najstarsza kronika ruska mówi, macierzą grodów ruskich, przenosimy się na Ruś Zaleską, na Ruś północno-wschodnią, gdzie po pierwsze etnosu słowiańskiego jest mniej, jest strasznie dużo etnosu ugrofińskiego. Raptem 100 lat wcześniej nastąpiła zwycięska kolonizacja ruska.

0: polityka i chrystianizacja, a częściowo eksterminacja dotychczasowej ludności. Oczywiście można nowemu ośrodkowi aspirującemu do rangi stolicy, Włodzimierzowi, dać nazwę, no, imię apostoła Rusi, prawda, czyli Włodzimierza Światosłowicza. Można przenieść zrabowane z Kijowa przez Andrzeja Bogolubskiego najważniejsze symbole państwowości ruskiej, no, Matka Boska Włodzimierska, prawda, Palladium, ikona najważniejsza w dziejach religijności rosyjskiej, ale to nie zmienia faktu, że ten Kijów dalej promieniuje, jest dalej postrzegany przez całą Ruś poza Rusią Włodzimierską-Suzdalską jako historyczne centrum i to miejsce, do którego się aspiruje, żeby usiąść tam na tronie, żeby być prawdziwym władcą Rusi, panem całogębo, no, trzeba było się intronizować w Kijowie.
1: Znaczy, mało tego, to był taki okres, że każdy sobie brał za punkt honoru, no, chociaż na chwilę zająć ten Kijów.
0: No, niektórzy z ogromnym zapałem wielokrotnie, no, przecież założyciel Moskwy, oficjalny założyciel Moskwy, Jurij Dołgoruki, z 5 razy się przymierzał do tego, żeby opanować Kijów i żaden tam Suzdal z Rostowem mu nie wystarczały. No, ten, kto ma Kijów, ten ma władzę zwierzchnią.
1: Panie profesorze, to jest też okres takiego pierwszego chyba wielkiego propagandysty. Mówię tutaj o Nestorze, bo wspominał pan już i cytował zapis z powieści minionych lat. Wtedy, kiedy on jest wybijany w Rosji jako ten, który mówił o ziemiach ruskich, o Jurim Dołgorukim, który zakładał Moskwę. To są takie fragmenty, ja je z przyjemnością, że tak powiem, odnalazłem i zapamiętałem, wskazujące na przykład, że Moskwę założyli władcy z plemienia Wiatyczów, a Wiatko, ich najważniejszy wódz, był synem króla Lachów.
0: Tak, to jest ten z kolei mit Wiatyczów i Radimiczów, jako lackich plemion, które przyszły na Słowiańszczyznę Wschodnią i stworzyły tam swoją enklawę, długo dosyć stawiającą opór potomkom Waregów, czyli Rurykowiczów.
1: To oczywiście my sobie teraz, proszę państwa, troszeczkę żartujemy, bo jak Rosjanie śmiertelnie poważnie chcą przypisać sobie ziemie ukraińskie poprzez interpretację własną historii, to dlaczego my nie możemy sobie przypisać, że Moskwa jest nasza?
0: No, żeby tylko ukraińskie. Klasyk współczesnej historiografii rosyjskiej, czyli prezydent Władimir Putin w takim dużym wykładzie pod pomnikiem zresztą tysiąclecia chrztu Rusi w Nowogrodzie, a później w rozmowie z młodzieżą szkolną umieścił niejedno niby inspirowaną źródłami historycznymi herezję. Między innymi, musząc skonsumować germański, normański wątek Ruryka, dowodził, że no ale przecież on miał mamę czy tam coś, to jest cytat dosłownie, mamę czy tam coś ruskiego pochodzenia, więc on nie był taki zupełnie obcy. I jest tam drugi wątek, niesłychanie niebezpieczny, a świetnie wpisujący się w tą tradycję. Otóż mowa jest o inflantach, mowa jest o Tartu, czyli Dorpacie, czyli jak mówią Rosjanie o Juriewie. Latopis Nestora donosi, że w 1030 roku Jarosław Mądry, który nosił chrzestne imię Jurij, prawda, Jerzy, wyprawia się przeciwko Czudom, idzie w te inflanty i buduje tam taką fortalicję, taką twierdzę, no, takich reptów, mówiąc Sienkiewiczem, prawda? No i to jest dowód, że to jest ziemia odwiecznie rosyjska, bo już w 1030 roku, w tym praprzodku Tartu, był ruski garnizon, w związku z czym to jest ziemia ruska. I teraz tak, potomek wikingów, Jarosław Mądry, idzie z drużynami kijowskimi na plemiona bałtyckie, buduje tam fortalicję i to jest dowód, że to jest rosyjskie.
1: Putinowska, a wcześniej stalinowska, dość podobna interpretacja historii, znalazły się w przekazach telewizyjnych, radiowych i prasowych. Wpisano je nawet do szkolnych podręczników. Dziś Polak z Rosjaninem czy Gruzin z Rosjaninem, a na pewno Ukrainiec z Rosjaninem nie porozmawiają o wspólnej historii, bo to są dwie różne, nigdy się nie przecinające wersje wydarzeń. Niewątpliwie najwięcej historycznych kłamstw wyprodukowała sowiecka i rosyjska propaganda wokół ostatniego z przywołanych dziś przeze mnie mitów. Mitu wielkiego państwa sowieckiego, w którym nie było terroru i zbrodni, oraz wielkiej wojny ojczyźnianej, która zjednoczyła narody zamieszkujące ziemię od Kaliningradu po Władywostok i miała przynieść światu pokój. Szef sekcji polskiej Stowarzyszenia Memoriał Aleksander Gurianow tak interpretuje ten mit.

0: Ta nasza obecna władza rosyjska próbuje jednoczyć społeczeństwo na podstawie tego, co się w Polsce nazywa tam mit założycielski. Tak? Oni wielki nacisk kładą na znaczenie zwycięstwa nad faszyzmem w 1945 roku i jakby odpychanie w niepamięć tych wszystkich zbrodni dokonanych przez państwo i takie dążenie, żeby historię Związku Radzieckiego przedstawić jako taki ciąg zwycięstw i osiągnięć. I dlatego badanie represji, badanie tych zbrodni podważa ten mit.
1: Mit Wielkiej Wojny Ojczyźnianej jest utrwalany każdego roku poprzez obchody Dnia Zwycięstwa 9 maja, w tym poprzez organizowanie parady wojskowej na Placu Czerwonym i spotkania weteranów w moskiewskich parkach przy kwaterce frontowej wódki.
2: Внимание! Говорит и показывает Москва. Парад Победы!
3: Да, конечно, специально приехали, проснулись в 5 утра.
4: Oczywiście, wcześnie wstaliśmy, żeby przyjechać tutaj o 5 rano. Jesteśmy z Moskwy i bardzo chcieliśmy zobaczyć. Nie było łatwo się tu dostać, ale jakoś udało się załatwić wejściówkę.
3: No, udało się.
5: Moja мечта była z dziecka.
4: To było moje marzenie z lat dziecinnych. W tym roku się spełniło. Córka wszystko zorganizowała wcześniej, nie miałam czasu. Praca, dom, dzieci, ale skoro już dostałam się na Plac Czerwony, to będę Dzień Zwycięstwa świętować bardzo uroczyście. Jestem dumny ze swojego kraju.
5: Właściwie taka gordość za swoją stronę.
6: Atliczne.
4: Żołnierze świetnie się spisują. Sam maszerowałem w 12 paradach i mogę powiedzieć, że te chłopaki to prawdziwe zuchy. Doskonale są przygotowani.
6: Молодцы. Podgotówka atliczna.
1: A co na to nasz przewodnik po historii, profesor Hieronim Grala?
7: To był również ostatni łańcuch, czy ostatnie ogniwo, które pozwalało demonstrować było radziecką jedność właśnie z okazji Dnia Zwycięstwa z tymi na przykład republikami środkowoazjatyckimi, które wybiły się na niepodległość, które poszły na swoje. Istniało poczucie jednak wygenerowane i mocno zakorzenione jedności zwycięzców i przekonanie, że jak głosi słynna rosyjska pieśń, to jest ta Pobieda одна на всех i za nią my powstajemy. Jedne wspólne zwycięstwo dla wszystkich. Dzisiaj odpadli już alianci i wasale. Zwarto szeregi i to jest święto całkowicie rosyjskie. Całkowicie rosyjskie. I rzeczywiście jest to najważniejsze w tej chwili święto dla samoidentyfikacji.
8: Ale znaleziono też kontynuację dla tego święta, bo nasi ojcowie i dziadowie nie dokończyli dzieła zniszczenia faszyzmu, który rozpanoszył się na europejskiej ziemi. Po pierwsze, my musimy teraz dokończyć to dzieło.
7: Po pierwsze, jak pan pamięta, podobnie jak ja, te grzejące patriotyczne serca, naklejki na Volkswagenach z moskiewską rejestracją, z nieprzystojną dosyć grafiką i napisem możemy powtórzyć, prawda? I tak dalej.
8: Ale w piosenkach współczesnych jeszcze przed napaścią tą pełnoskalową Rosji na Ukrainę na samochodach były cytaty z piosenek jednego z zespołów. Na Paryż.
7: Tak, bomba w Londyn, a jak trzeba będzie, to na Hawaje. Tak, tak, tak. To jest to podnoszenie do zupełnie niewyobrażalnego poziomu histerii patriotycznej, ale to opium ciągle działa.
8: Putin jest w stanie wymyśleć jakiś nowy mit, czy będzie się opierał cały czas na tym micie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej i na tych wcześniejszych, które dotyczą chęci położenia łapy rosyjskiej na ziemi ukraińskiej?
7: Ponieważ Putin nigdy nie był intelektualnie samodzielny w swoich wizjach, to zakładam, że nie będzie w stanie niczego wymyślić, bo nie jest twórczy, a odtwórczy. A jak się ma takie zaplecze twórcze, jak minister Miedyński, były minister, i Towarzystwo Wojskowo-Historyczne, to na wybitne nowe osiągnięcia liczyć na szczęście nie należy.
1: Społeczeństwo rosyjskie ma to nieszczęście, że jak raz poddało się indoktrynacji, to już kolejnym władcom Rosji łatwiej urabiać opinię społeczną i kształtować moralne kręgosłupy ludzi. To lepienie nowego człowieka jest intensywne wtedy, gdy rządzący chcą, mówiąc kolokwialnie, dokonać jakiejś kolejnej niegodziwości. Czy jest iskra nadziei na przebudzenie Rosjan, zawalczenie o własne dusze i sumienia? O tym opowiem w kolejnym odcinku audycji Prawdziwa Rosja. Dziękując za uwagę, do usłyszenia mówi już Państwu Maciej Jastrzębski i przypominam, że słyszymy się w każdą sobotę po 17 na antenie Polskiego

0: Radia 24 i w podcastach Polskiego Radia.
1: Prawdziwa Rosja. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowid. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Najpierw człowiek. Szczególnie człowiek w potrzebie. Pomoc to nie tylko słowo, to siła, która zmienia wszystko. Tam, gdzie głód, wojna czy katastrofa, Fundacja PCPM dociera do konkretnego człowieka, który potrzebuje pomocy. Każdy gest zmienia czyjeś życie, bo pomoc to decyzja, by najpierw widzieć człowieka, szczególnie człowieka w potrzebie. Wejdź na pcpm.org.pl i sprawdź.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
5: Być albo nie być, oto jest pytanie. Być i to z nami o 15 w niedzielę w repertuarze. Audycja teatralna, w której porozmawiamy o Hamlecie w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Oczywiście tuż przed premierą. Odwiedzą nas aktorka Natalia Szczypka, grająca Ofelię, oraz reżyser Kamil Białaszek, znany również jako raper Koza. Znakomite nazwisko teraz we współczesnym teatrze. Bądźcie razem z nami, 15 w niedzielę w repertuarze. Martyna Podolska, zapraszam.
1: Autopromocja.
6: Polskie Radio 24.
1: Słowem wszystko.
7: Sobotnie popołudnie w Polskim Radiu 24. Jest 9 maja, 17.34. Czas na tematy międzynarodowe.
1: Komentarz.
7: Gościem Polskiego Radia 24 jest profesor Maciej Milczanowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, Uniwersytet Rzeszowski. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam serdecznie.
7: Węgierski parlament wybrał lidera partii TISA, Petera Modziara, nowym premierem. Nowy szef rządu obiecuje zmiany, pojednanie, ale i sprawiedliwość. Chce pojednania wszystkich Węgrów, ale tego pojednania nie będzie bez wymierzenia sprawiedliwości tym, którzy doprowadzili kraj do złego stanu. Ponownie wezwał prezydenta Tomasza Sulyoka do dymisji, dał mu czas do końca maja, potem zapowiedział kroki prawne z wykorzystaniem zdecydowanej większości, którą do parlamentu wprowadził. Prowadziła partia TISA. I oczywiście zapowiedział też rozliczenie poprzedniej władzy Viktora Orbana, który po 16 latach żegna się ze stanowiskiem premiera. Nie było dziś w sali obrad. Przed węgierskim rządem sporo wyzwań i na arenie krajowej, i na międzynarodowej, żeby odbudować zaufanie do tego kraju w Europie po 16 latach rządów Viktora Orbana. Duże wyzwanie przed nowym szefem węgierskiego rządu?
8: No tak. I taka jest prawda, że częściowo niewykonalne, bo pamiętajmy, że to władza władzą, ale poprzednik bardzo długo rządził i zapewne to nie dotyczy tylko Węgier, ale drugi wybór Donalda Trumpa czy wybory na Słowacji, to wszystko pokazuje, że to zaufanie w demokracjach do państw jest ograniczone. Społeczeństwa się różnią, wpadają w różne populistyczne pułapki. I to na pewno nie

0: nie buduje zaufania właśnie w kontekście jakichś potencjałów obronnych, współpracy długofalowej. Tutaj zawsze no, trzeba mieć na uwadze, w Niemczech też AfD jest coraz mocniejsza, Front Narodowy we Francji, więc no, my z naszej perspektywy polskiej musimy szukać współpracy jak najwięcej, ale mieć na uwadze niestety no, te zmiany społeczne, które no, są bardzo głębokie.
1: Szefowie unijnych instytucji czekali na zmianę rządu na Węgrzech. Viktor Orban utrudniał bowiem we wspólnocie podejmowanie decyzji, chronił interesy Rosji, domagał się usuwania rosyjskich oligarchów z list sankcyjnych, blokował rozpoczęcie negocjacji członkowskich z Unii z Ukrainą i unijną pożyczkę dla Kijowa. Zastanawiam się nad tym, bo na tej fali oczywiście tego optymizmu w europejskich stolicach po tym, jak Peter Modzior, jego partia wygrali wybory parlamentarne kwietniowe. Natomiast no, trzeba jednak pamiętać, że Modzior to jest no, kiedyś Fidesz, tak? Więc no, tutaj zastanawiam się właśnie nad tym, czy nie jest to aż za duży optymizm w europejskich stolicach.
0: No to zależy, czego te stolice oczekują. Natomiast wydaje mi się, że oczekujemy tylko racjonalnej polityki, która widzi, kto napada na kogo, kto jest agresorem, kto powinien dostać pomoc w związku z tym, że się broni w niesprawiedliwej wojnie, niesprawiedliwie napadnięty. No, to są takie niby oczywiste rzeczy, ale to są rzeczy, które trzeba wciąż powtarzać, bo się okazuje, że w przestrzeni publicznej wszystko dzisiaj jest kwestionowane, dlatego ja to jest tak właśnie bardzo często słyszę, no optymizm, ale umiarkowany, no bo to czy tamto. No przecież nie oczekujemy, że to będzie polityk, nie wiem, który będzie wspierał wszystkie, nie wiem, inicjatywy europejskie, zawsze zgadzał się z Polską. Chodzi tylko o racjonalną politykę. To jest polityk węgierski, który działa na rzecz Węgier, dla interesu węgierskiego. Możemy się z nim różnić i to jest okej. Okay. Jest to w obszarze demokratycznego jakiegoś sporu, nieporozumienia. Pewnie będą różne przekonywania i tak dalej, ale nie jest to polityk no, typu właśnie Orbana, który no, sama tu pani przed chwileczką zrobiła takie krótkie resume, w którym widać było wyraźnie, że był to polityk nie tylko prorosyjski, ale działał na rzecz, w interesie rosyjskim, więc to było skrajnie złe dla Europy. Ja wielokrotnie się zastanawiałem, czy w ogóle nie powinny Węgry być wykluczone z Unii Europejskiej w takiej sytuacji, ale okazuje się, że to jest ta mądrość Europy, która jednak potrafiła przeczekać tak długi okres rządów i teraz dobrze, że Węgrzy wracają do Europy. Więc ja nie oczekuję nie wiadomo czego. To jest polityk, który ma swoje interesy, Węgry mają swoje interesy, to trzeba rozumieć, ale jednocześnie ja się ogromnie cieszę, że będzie to racjonalna, bo będziemy mogli krytykować Węgry za normalne rzeczy, a nie za tak absurdalne, tak no, negatywne dla Europy i dla nas, dla Polski, jak do tej pory.
1: To przejdźmy do kolejnego tematu, bo wczoraj ważne wydarzenie w Warszawie. Podpisanie umowy SAFE. Do Polski mają trafić w sumie prawie 44 miliardy euro nisko oprocentowanych pożyczek na projekty obronne. Jeszcze w tym miesiącu pierwsze środki, zaliczka 6,5 miliarda euro. Dla pana program SAFE to przede wszystkim... Co?
0: To jest przede wszystkim rozwój polskiego przemysłu obronnego i możliwości także zakupów wszędzie, gdzie chcemy, a nie będąc zmuszani do kupowania tylko z jednego kierunku zaoceanicznego, więc trzeba kupować oczywiście najlepszą broń od Amerykanów, ale najważniejsze jest to, żebyśmy mieli pełną autonomię, swobodę wyboru i to, że jakiś tam procent musi być w Europie, świetnie i tak chcemy dokonywać zakupów w Europie. Natomiast odblokowuje to też środki na zakupy w Stanach Zjednoczonych, ale przede wszystkim absolutnie priorytetem są własne zbrojenia i naprawdę dziwię się ogromnie partii opozycyjnej, która uważała się i tak no, budowała taki PR partii patriotycznej, której posłowie mówią o złomie, który się w Polsce produkuje. Pokazują, że Polska nie jest w stanie niczego wyprodukować, niczego zrobić. No, jest to zupełne chyba zaprzeczenie całej idei, którą budowano w Prawie i Sprawiedliwości przez lata. No, dziwię się, że ta partia tak bardzo skręca w takie dziwne tory. Natomiast

0: Natomiast absolutnie jest to wielka szansa,
1: panie profesorze,
0: dla nas.
1: Też bardzo szybko wydarzyło, dlatego jakby jeszcze przypomnieć wpisy z listopada bodajże byłego szefa MON-u Mariusza Błaszczaka. Który pospieszał rząd Donalda Tuska, żeby realizować program SAFE, który jest niezwykle istotny dla polskiego bezpieczeństwa, więc widać było, że tuż przed tym, jak ten projekt trafił do Sejmu, no to no była to po prostu rozgrywka polityczna. W pierwszej kolejności, pana zdaniem, na co powinniśmy przeznaczyć te środki? Bo tutaj ten maj też będzie kluczowy, jeżeli chodzi o podpisywanie tych umów.
0: Tak, i tutaj zapewne będę miał odmienne zdanie od rządzących, bo ja uważam, że powinniśmy bardzo pilnie rozwijać nasze możliwości dronowe. To nie oznacza, że trzeba przestawić wajchę i tylko drony, tak jak to właśnie w Sztabie Generalnym się pokazuje, taką kontrę z drugiej strony. Tak naprawdę drony dzisiaj, i to Ukraińcy pokazują na każdym kroku, wypełniają wszystkie obszary funkcjonowania wojska, zmieniają możliwości funkcjonowania czołgów, śmigłowców, samolotów, dają ogromne możliwości, ale zwróćmy uwagę, że nie chodzi tylko o Ukrainę, Rosję, bo to jest argument Sztabu Generalnego i części polityków, że no, to jest specyficzna wojna. Nie, zobaczmy, jak Izrael atakuje Iran, w jaki sposób Amerykanie atakują Iran i w jaki sposób Iran atakuje swoich przeciwników, jak Armenia z Azerbejdżanem walczyła i kto miał przewagę dzięki dronom, a nawet w Syrii rebelia, która wygrała na koniec, także uzyskała przewagę nie tylko, ale w dużej mierze dzięki. Zobaczmy, różne konflikty zbrojne, bardzo różne zaawansowanie sił zbrojnych, od najlepszych do, powiedzmy, no, takich jak właśnie ta rebelia w Syrii, która no, nie była jakoś bardzo technologicznie rozwinięta. Wszędzie drony robią ogromną różnicę. Natomiast u nas wciąż się zastanawiamy, czy ten, czy inny rodzaj dronów, albo może ta rewolucja się wreszcie skończy. Dobrze, że powstaje program SAN, fantastycznie. Chciałbym, żebyśmy naprawdę jak najwięcej, i to mówił też Donald Tusk, to mówił też pan Sikorski, że chcemy jak najwięcej współpracować z Ukrainą, ale dzisiaj my w sytuacji najbliższego sąsiada, tego, który najwięcej pomógł Ukrainie, moglibyśmy naprawdę budować bardzo mocną współpracę, dlatego że, i to jest bardzo ważne, Amerykanie uczą się od Ukraińców, kupują technologię od Ukraińców, uczą się od nich Norwegowie, Niemcy, a my powinniśmy być pierwsi tutaj w tym pociągu i mamy ogromne możliwości. Oczywiście mówię drony, ale pamiętajmy też, że brakuje nam czegoś takiego, co się nazywa indywidualne wyposażenie żołnierza. Ja przypomnę tylko program Tytan, który od 15 lat pełzał i wreszcie został dobity, tak brzydko mówiąc. To bardzo źle, że tak się dzieje. To wyposażenie indywidualne żołnierza powinno dzisiaj być takie, żeby wyglądało na XXI-wieczne, a niestety, jeżeli zrobimy dzisiaj ćwiczenia rezerwy, mobilizację, to zobaczymy raczej armię XX-wieczną i to taką nawet nie z końcówki. Więc moim zdaniem jest bardzo dużo rzeczy i zauważmy, to co teraz ja wymieniłem, to są rzeczy, które my sami w Polsce jesteśmy w stanie zrobić. W zdecydowanej większości. A więc mamy mnóstwo możliwości i możemy zbudować taką armię, na której Rosja na pewno nie zaatakuje. Ale do tego trzeba naprawdę patrzeć w przyszłość i w teraźniejszość, co się dzieje, a nie tylko w przeszłość, bo to jest ogromny błąd moim zdaniem.
1: No, jest bardzo wiele projektów, no, którymi możemy rozwijać naszą obronność.
0: Tak,
1: kolejny temat. Donald Trump nie wyklucza przeniesienia wojsk amerykańskich z Niemiec do Polski w odpowiedzi na pytanie Polskiego Radia.
0: Pana Wakulskiego.
1: Tak, amerykański prezydent pochwalił relacje z Polską i prezydentem Karolem Nawrockim. Mamy świetne relacje z Polską, świetne relacje z prezydentem. To wspaniały facet, lubię go, więc to możliwe. Może to zrobię. Tutaj jest fragment tej wypowiedzi. No przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu Pentagon poinformował, że planuje wycofać z Niemiec 5 tysięcy żołnierzy. Później Donald Trump zasugerował, że liczba ta może być większa. Formalnej decyzji jeszcze nie ogłoszono. Czy do tych słów Donalda Trumpa można się przywiązywać?
0: No właśnie, zauważmy, że sytuacja geopolityczna może spowodować, że rzeczywiście taka będzie decyzja, dlatego że Trump jest ogromnie krytykowany także przez republikanów za wycofywanie wojsk z Niemiec. Pamiętajmy, my też z naszej perspektywy

0: perspektywy, patrzenie na to, że te wojska są w Niemczech i że Niemiec to wróg i że źle, że są w Niemczech, jest absurdem, bo tak naprawdę jest to siła, która może przyjść nam najszybciej z pomocą. Oczywiście jeszcze szybciej będzie, jak te wojska będą w Polsce, jasne. Ale po pierwsze nie będą wszystkie na pewno przeniesione do Polski, jakaś część tylko może tutaj trafić. Po drugie, no będzie nam brakowało tej głębi strategicznej, którą uzyskujemy dzięki tym wojskom amerykańskim w Niemczech. Dlatego nie jest to dobra decyzja, to pierwsza rzecz. Natomiast co Donald Trump i administracja amerykańska ostatecznie zadecyduje, to ma pani rację, tutaj trzeba bardzo spokojnie to obserwować. Natomiast właśnie
1: przypomnijmy, już podczas pierwszej kadencji Donalda Trumpa, on również groził w 2020 roku wycofaniem niemieckich żołnierzy i ostatecznie do tego nie doszło. No teraz nie dość, że Niemcy, też nie wykluczył, że amerykańscy żołnierze mogą być wycofani z Włoch i Hiszpanii.
0: Gdzie się pokłócił.
1: Tak, no ale no, to można tylko traktować dlatego, że to jest brak poparcia Niemiec i innych krajów europejskich dla wojny Ameryki z Iranem. Jakie skutki no takie chociażby zapowiedzi mogą mieć dla NATO, dla zdolności obronnych sojuszu wobec ewentualnego zagrożenia ze strony Rosji?
0: No właśnie, to trzeba patrzeć całościowo na możliwości reakcji całego sojuszu, a nie tylko jakieś wydzielone siły amerykańskie, które no i tak same przecież nie prowadzą działań zbrojnych, są tylko uzupełnieniem, są częścią albo są jakimś, powiedzmy, zalążkiem, który musi być rozwijany w razie takiego zagrożenia. Dlatego no, musimy patrzeć całościowo i całościowo dla nas to nie jest dobra wiadomość, jeżeli takie siły amerykańskie są wycofywane, szczególnie tak blisko Polski. Więc nie jest to dobra wiadomość, ale mówię, my mamy właśnie specyficzną sytuację i być może jest to szczęście w nieszczęściu, że mamy premiera z jednej strony, a prezydenta z drugiej. Zauważmy, że premier i minister spraw zagranicznych mają świetne relacje z Rubią, z częścią polityków.
1: Tak, ale też z Marką Rubią,
0: Kapitolu czy Białego Domu też. Oni potrafią tam fajnie wchodzić bocznymi drzwiami. Natomiast Nawrocki ma świetne relacje rzeczywiście, czyli jakie to są relacje efektywnie, to jest inna sprawa, ale mówi dobre rzeczy, poklepują się po plecach, super, to też jest potrzebne. I właśnie moglibyśmy tym świetnie grać, gdybyśmy potrafili koordynować te działania. Obawiam się, że tego nie ma, że jest tylko walka o to, która partia zyska, a moglibyśmy naprawdę, tak jak Izrael przez wiele lat, dekad już potrafi oddziaływać na Stany Zjednoczone. My w tej chwili mamy dość specyficzną sytuację, też moglibyśmy to robić i moim zdaniem troszeczkę marnotrawimy tą okazję, tą szansę.
1: A pana zdaniem te zapowiedzi Donalda Trumpa to jest takie kolejne grożenie sojusznikom?
0: No tak, oczywiście, że tak. No, ale on to mówi przecież wprost, tak, że nie pomogliście mi, no to wycofuję. No, to są absurdalne zupełnie stwierdzenia, no ale no, rzeczywiście Ameryka została w tej chwili tak się zmieniła, że rzeczywiście decyzję podejmuje właściwie jeden człowiek z kilkoma, którzy go popierają, więc no jest to duża zmiana rzeczywiście w polityce amerykańskiej. Widzimy, że jest bardzo duży opór właśnie republikanów przeciwko takim ruchom, więc zobaczymy jeszcze, jak to dalej się będzie toczyło, ale decyzje podejmuje i wydaje się, że one są wdrażane, więc no tak to wygląda dzisiaj polityka amerykańska.
1: Donald Trump ogłosił także trzydniowy rozejm między Rosją a Ukrainą. Obowiązuje od dziś do poniedziałku. Amerykański prezydent powiedział, że to było na jego prośbę i że zgodził się na to Władimir Putin i prezydent Wołodymyr Zełenski. W takim wpisie wyraził nadzieję, że to początek końca bardzo długiej, krwawej i zaciętej wojny. Uwaga, trwają rozmowy na temat zakończenia tego poważnego konfliktu, największego od czasów II wojny światowej i z każdym dniem jesteśmy coraz bliżej jego rozwiązania, tak napisał amerykański prezydent. Czy rzeczywiście jesteśmy na jakimś etapie negocjacji?
0: No już chyba najwierniejsi jego zwolennicy po raz tysięczny przeczytali taką wiadomość i chyba już mają świadomość, że to tak nie działa. Ale mnie też bardzo zainteresował dekret Wołodymyra Zełenskiego, który

0: wydał dekret, żeby nie atakować Rosji w wydzielonym obszarze Placu Czerwonego. Więc może to było bardziej sprawcze niż decyzja pana prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo wydaje mi się, że dzisiaj to Zełenski ma dużo większy wpływ na to, co się dzieje, szczególnie w tym konflikcie, ale też geopolitycznie ma coraz większe wpływy i okazuje się, że ma całkiem niezłe karty, nawiązując do rozmowy sprzed prawie już półtora roku.
1: A parada wojskowa z okazji Dnia Zwycięstwa w Moskwie. Władimir Putin zarzucił państwom NATO wspieranie agresywnych działań przeciwko Rosji. No, z jednej strony ta dzisiejsza parada miała być pokazem siły, a z drugiej strony no, sam Kreml przyznaje, że potrzebuje ochrony. Program uroczystości ograniczono. Do Moskwy skierowano dodatkowe systemy obrony powietrznej. Władze także ostrzegały przed możliwymi ograniczeniami internetu. Jak to dzisiaj wyglądało?
0: To widzieliśmy pana Putina, który tak poniżej godziny w ogóle cała defilada i ucieczka właściwie pod osłoną ochroniarzy, bo no, ten człowiek zdaje sobie sprawę z tego, jak potężne możliwości ma dzisiaj Ukraina. I rzeczywiście gdyby, ja myślę, że Zełenski bardzo sprytnie to rozegrał, bo nastraszył, a potem zgodził się na rozejm. I to było bardzo dobre zagranie, bo rzeczywiście tam dużo tych środków przeciwlotniczych skoncentrowano. Takie uderzenie mogłoby się udać, mogłoby się nie udać, mogłoby posłużyć jako propagandowy znowu wydźwięk dla Rosji, że powstrzymała jeszcze w takim dniu zwycięstwa atak, więc lepiej było odpuścić i pokazać, że z dobrej woli to robi. Moim zdaniem on jest coraz lepszym nie karciarzem, tylko szachistą właśnie. Gra świetnie na tej szachownicy geopolitycznej i też w tej relacji z Rosją. I wydaje mi się, że tu właśnie cały ten proces taki komunikacyjny, który obserwowaliśmy przed 9 maja, był świetnie przez niego rozegrany. No a Putin no, znowu wychodzi na to, że ze schronu wyszedł na chwilę na defiladę i znowu pobiegł schować się ze schronu. Ja to troszkę tak mówię oczywiście z przekąsem, bo to nie jest powód do żartów, ale rzeczywiście wygląda tak, że on jest po prostu no, zastraszony w tej chwili. To nie wygląda dobrze dla Rosjan, którzy coraz bardziej otwarcie krytykują. No, wszyscy na pewno widzieli to wystąpienie pana Ziuganowa w Dumie Rosyjskiej, który no, tak otwarcie krytykuje władzę. No, tego nie było wcześniej. Oczywiście to jest człowiek na specjalnych tam zasadach. Ja nie chcę tego już rozwijać, ale jednak jest to ważny głos. Jest dużo naprawdę głosów blogerów różnych tam rosyjskich, którzy są bardzo, bardzo oburzeni tym, co się dzieje, że Rosja jest tak sprowadzona do takiego stanu, że rzeczywiście no, jest strach przed organizacją defilady.
1: Tak,
0: a przecież
1: no to
0: w poprzednich
1: jest,
0: latach
1: to
0: tak
1: jest
0: nie było.
1: Znaczące. Panie profesorze, musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję
1: profesor
0: uprzejmie.
1: Maciej Milczanowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego z Uniwersytetu Rzeszowskiego, był gościem Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie. Do widzenia.
1: W studiu Paweł Wojewódka. Dobry wieczór, Pawle.
2: Dobry wieczór.
1: Przyjmujesz stery od godziny 18 i
2: tak,
1: masz...
2: Tak, za pięć minut.
1: I masz 30 sekund, żeby opowiedzieć, co dziś w programie.
2: O języku polskim, mailowym języku polskim. To trudna język, ten język polski. Trudna język, podobno. Niektórzy tak mówią. I oczywiście o najważniejszych wydarzeniach politycznych. Sejf, Trybunał Konstytucyjny, ustawa o kryptowalutach. Będziemy to dziś komentowali wspólnie z gośćmi.
1: A zaprasza Paweł Wojewódka od godziny 18 do północy. A ja już Państwu dziękuję za uwagę. Maria Furdyna, do usłyszenia.
3: Reklama. Panie Pascalu, ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy sprawy.

0: Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Plecak. Paszporty, telefony, ładowarki, powerbank, ciepłe kurtki, leki, dyplomy, akt własności mieszkania, zdjęcie babci i dziadka, szalik po tacie, miś Rafy, klucze.
5: Osoby uchodźcze mogą zabrać tylko tyle, ile uniosą na plecach. Pomóż im zbudować życie na nowo. Więcej informacji na stronie ocalenie.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
6: Już jutro w audycji Głębia Ostrości porozmawiam z Weroniką Alertowską z Instytutu Adama Mickiewicza o promocji polskiej fotografii na świecie i o tym, jak instytucja państwowa może wspierać takie działania. Audycja Głębia Ostrości na antenie Polskiego Radia 24 po godzinie 11.05. Zapraszam, Iga Niewiadomska.
7: Tomasz Biernawski, nazywany wielkim koniuszym polskiego filmu, stworzył zawód, który właściwie nie istnieje.
8: Mógłbym nie jeździć w panu Wołodyjowskim konno, wtedy nie miałbym tych kontaktów, które zupełnie inaczej moje życie w inną stronę poszło.
7: Przygotowywał konie, aktorów i jeźdźców. Dbał o detale scenograficzne. Czasem sam stawał przed kamerą.
8: Najlepiej pracowałem się dla Andrzeja Żułaskiego.
7: Życie w siodle. Reportaż Grażyny Wielowiejskiej. To najbliższy reportaż na Rano. W niedzielę o 7.06.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Zmiany, pojednanie i sprawiedliwość zapowiada nowy premier Węgier. Zgromadzenie Narodowe wybrało Petera Madziora na szefa rządu. 5 różnych propozycji uregulowania rynku kryptoaktywów. W przyszłym tygodniu zajmie się nimi Sejm. Powiemy też o tragicznym wypadku w Płocku. Na Wiśle zderzyły się 2 skutery. Minęła 18. Łukasz Pastor, zapraszam. Węgierski parlament wybrał lidera partii TISA premierem Węgier. Nowy szef rządu obiecuje zmiany, pojednanie, ale i sprawiedliwość. Uroczystościom przyglądał się Piotr Piętka.
2: Ponad 70% węgierskiego parlamentu zagłosowało za tym, aby to Péter Modior został nowym premierem Węgier. Po 16 latach zastąpi na tym stanowisku Viktora Orbána, który dziś nie pojawił się w sali obrad.
3: Otrzymaliśmy upoważnienie do otwarcia nowego rozdziału w historii Węgier.
2: To zmiany nie tylko rządu, ale i systemu, do rozpoczęcia wszystkiego od nowa, powiedział w parlamencie Péter Modior. Dodał, że chce pojednania wszystkich Węgrów, ale tego pojednania nie będzie bez wymierzenia sprawiedliwości wszystkim tym, którzy doprowadzili kraj do złego stanu. Ponownie wezwał prezydenta Tomasza Sulyoka do dymisji. Dał mu czas do końca maja, potem zapowiedział kroki prawne z wykorzystaniem zdecydowanej większości, którą do parlamentu wprowadziła jego partia TISO. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
1: Na Węgry płyną kolejne gratulacje. Symboliczne jest, że ta inauguracja odbywa się w Dniu Europy.

0: Ukraina jest gotowa pogłębić współpracę z Węgrami i budować silne relacje między naszymi krajami, napisał na portalu X Wołodymyr Zełenski. Razem możemy dać naszym narodom więcej siły i uczynić całą Europę silniejszą. Życzę sukcesów i dobrych wyników w urzędowaniu, dodał prezydent Ukrainy. W przyszłym tygodniu ruszą prace nad 5 projektami ustaw regulujących rynek kryptoaktywów w Polsce. Chodzi o propozycje rządu, prezydenta oraz 3 poselskie. Politycy wszystkich opcji przekonują, że rynek kryptowalut trzeba uregulować. Błażej Poboży z Kancelarii Prezydenta liczy, że tym razem większość rządząca weźmie pod uwagę zastrzeżenia Karola Nawrockiego.
1: W normalnej sytuacji po pierwszym wecie pana prezydenta w rządzie powinna pojawić się jakaś refleksja. Albo rząd powinien budować większość dla odrzucenia weta pana prezydenta, albo tak zmodyfikować przepisy, żeby tego weta nie było.
0: Projektem wiodącym powinien być projekt rządowy, mówi Barbara Oliwiecka z Centrum. Posłanka przypomina, że w uzasadnieniu wet do poprzednich ustaw Kancelaria Prezydenta zarzucała im przeregulowanie.
2: Pan Bogucki, szef kancelarii, zarzucał rządowemu projektowi, że jest zbyt obszerny, a sam prezydent złożył swój dłuższy o 2 artykuły, więc no to pokazuje absurdalność działania kancelarii prezydenta.
0: Pierwsze czytania wszystkich 5 projektów zaplanowano na wtorek. W informacjach Mazowsze i tragiczne zderzenie skuterów wodnych na Wiśle w Płocku. Zginął jeden ze sterników. Do wypadku doszło podczas Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych. Na miejsce skierowano służby ratunkowe, mówi Monika Jakubowska z płockiej policji.
3: Podczas pierwszej rundy Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych, które odbywają się na Wiśle w Płocku, doszło do wypadku. W trakcie zawodów zderzyły się 2 skutery wodne. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niestety, pomimo reanimacji, życia jednego ze sterników nie udało się uratować.
0: Zawody zostały przerwane. Na miejscu pracują służby. Rosja świętuje Dzień Zwycięstwa. Część mieszkańców tego kraju krytycznie ocenia obchody rocznicy zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. Opozycja zwraca uwagę na strach towarzyszący obchodom w związku z zagrożeniem atakami dronowymi. Niektórzy prokremlowscy blogerzy dziwią się, że z parady wojskowej na Placu Czerwonym usunięto ciężki sprzęt wojskowy. Społeczeństwo z kolei jest oburzone ograniczeniami w dostępie do internetu i telefonii komórkowej.
4: Estończycy z graniczącego z Rosją miasta Narwa wywiesili na ścianie tamtejszego zamku plakat z wizerunkiem Władimira Putina i napisem „Zbrodniarz wojenny”. Plakat jest doskonale widoczny na drugim brzegu rzeki Narwy, gdzie Rosjanie z miasteczka Iwangorod zorganizowali koncert z okazji Dnia Zwycięstwa. W Petersburgu uczestnicy ulicznej akcji Nieśmiertelny Pułk przynieśli plakaty z wizerunkiem założyciela najemniczych oddziałów Grupa Wagnera, Jewgenija Prygorzyna. Najemnicy brali udział w inwazji na Ukrainę, a gdy w 2023 roku okazało się, że Ministerstwo Obrony nie dostarcza im broni i amunicji, zorganizowali marsz na Moskwę. 2 miesiące później Prigorzyn i jego zastępcy zginęli w katastrofie lotniczej, a grupę Wagnera rozwiązano. Niezależni eksperci wojskowi są zdania, że katastrofa w rzeczywistości była zamachem zorganizowanym na zlecenie Kremla. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Na koniec Włochy i doniesienia o manifestacjach towarzyszących otwarciu Biennale Sztuki w Wenecji. Przeciwnicy obecności Rosji na światowej wystawie zaprezentowali przedmioty pochodzące ze zbombardowanych miast Ukrainy. Przed rosyjskim pawilonem wyemitowano dźwięki alarmu lotniczego. Manifestanci dołączyli do innej demonstracji przeciwników obecności Rosji na Biennale, którzy przeszli przez Wenecję. Pawilon Rosji na 61. Biennale Sztuki został otwarty mimo protestów Komisji Europejskiej i ponad 20 ministrów kultury z krajów współpracujących. Wspólnoty. Zapowiadana oficjalna inauguracja światowej wystawy została odwołana. Do dymisji podało się całe jury Biennale.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W nocy na Podlasiu przelotny deszcz. Na północnym wschodzie wystąpią mgły. Termometry pokażą od 1 stopnia na Suwalszczyźnie do około 3 w centrum i do 6 na Podkarpaciu. W pasie od Pomorza przez Warmię i Kujawy po Mazowsze przymrozki. Podobnie będzie w rejonach podgórskich.
5: Klimat.
0: 32% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Do końca dnia można normalnie korzystać z energii elektrycznej. W lasach Pomorza, Kujaw i północnej Wielkopolski obowiązuje duże zagrożenie pożarowe. W centrum kraju, na Pomorzu Zachodnim, Warmii i Mazurach oraz na Opolszczyźnie zagrożenie jest średnie.
5: Klimat.
6: Wieczór w Polskim Radiu 24.

0: 6 minut po godzinie 18. Dobry wieczór Państwu. Paweł Wojewódka. Będę z Państwem do północy, a wieczór szykuje się naprawdę interesująco. Będziemy rozmawiali o gospodarce, o polityce, o sprawach międzynarodowych, a zaczynamy od trudnego języka maili. No właśnie, to jest bardzo interesujący temat, bo wszyscy maile piszą.
1: Radio Podcast.
2: Podcast Polskiego Radia. Łatwo powiedzieć, ale dlaczego trudniej się dogadać? W tym podcaście poznasz językowe sekrety naszych codziennych praktyk. Od soczystego przeklinania, przez manię zdrabniania, aż po spory o słowa. O języku i kulturze opowiada językoznawca Tomasz Piekot. Podcast Łatwo powiedzieć.
3: Był rok 2000. Jeden z polskich tygodników we współpracy z językoznawcami ogłosił konkurs dla czytelników pod tytułem Spolszcz to sam. Językoznawcy wybrali około 200-300 wyrazów i poprosili czytelników o znalezienie polskich odpowiedników. Prawdopodobnie był to ostatni zryw patriotyczny, zryw walki z zapożyczeniami. Nieudany zresztą, ponieważ co prawda czytelnicy przesłali 21 tysięcy odpowiedników. Komputer przenośny, czyli laptop, miał się nazywać nośputerem. Stringi, taka część damskiej garderoby, miała się nazywać wrzynkami. Natomiast większość z nich, jak zresztą Państwo słyszą, to były odpowiedniki żartobliwe, śmieszne, z przymrużeniem oka, ironiczne, złośliwe. Niewiele nadawało się do użycia. Ale ten konkurs wygrało słowo listel. Dzień dobry Państwu w podcaście Łatwo Powiedzieć. To podcast o związkach języka, kultury i komunikacji. I w dzisiejszym odcinku o listelach właśnie będziemy rozmawiać. Rzeczownik listel miał być polskim rodzimym odpowiednikiem angielskiego słowa e-mail. E-mail to oczywiście wiadomość elektroniczna, list elektroniczny, dlatego łatwo ten list elektroniczny byłoby skrócić rzeczywiście do formy listel. List L, czyli list elektroniczny. I słowo listel, czyli list elektroniczny, nie jest poprawne gramatycznie, ale nie oznacza to, że nie mogłoby się przyjąć. Wszystko zależy od społeczeństwa, od użytkowników i użytkowniczek języka. Jeżeli jakaś forma zyska ich aprobatę, to potem jest wprowadzana do słownika i możemy jej wtedy używać nawet w komunikacji formalnej. Oczywiście dzisiaj o listelach nikt już nie pamięta. Ten wyraz nie zadomowił się na długo w polszczyźnie. Pamiętam, że kilkoro dziennikarzy radiowych zachwycało się tym wyrazem, ale jednak dzisiaj mówimy o mailach i piszemy to nawet przez E i J już zupełnie po polsku, a nie o listelach. I powiem jednak szczerze, trochę szkoda, dlatego że gdybyśmy pisali listele, to może by wyglądały trochę inaczej niż maile. W tym odcinku zatem przyjrzymy się dokładniej sztuce i praktyce korespondencji elektronicznej. No i zacznijmy od tego, że maile można porównać do burgerów. Możemy w biegu korporacyjnym, w pracy, wtedy kiedy zależy nam przede wszystkim na szybkiej wymianie informacji, wykorzystać, poczęstować kogoś takim burgerem z sieciówki, takim kupionym przy autostradzie, płaskim, bez żadnych ozdobników i z niewielką liczbą warstw. To są te nasze maile wysyłane codziennie. To są maile, które brzmią: pani Aniu, w nawiązaniu do rozmowy przesyłam prezentację. Pozdrawiam, Adam Nowak. Albo Tomek, prośba o raport w PPTX. PPTX to pewnie PowerPoint. Z poważaniem, Ania Kowalska. Z jednej strony mamy więc proste sieciowe burgery bez żadnych ozdobników, bez żadnych części relacyjnych. Ale z drugiej strony czasem można się wybrać do burgerowni kraftowej, chyba tak się nazywa te miejsca, i tam spożyć coś bardziej wykwintnego, bardziej skomplikowanego. Warstw będzie dużo więcej, może nawet to wyglądać tak, że burger będzie nas zasłaniać, i to są właśnie zaawansowane pod względem kultury osobistej i budowania relacji hamburgery czy burgery kraftowe, czyli właśnie nasze listele. Ta metafora jest całkiem praktyczna, to znaczy wyobraźmy sobie, że najczęściej w naszej korespondencji wysyłamy wiadomości w stylu pierwszym, czyli wiadomości płaskie, bez żadnych warstw i ozdobników. Natomiast od czasu do czasu trzeba się przenieść do tego świata kunsztu,

tu wykwintności, kreatywności i napisać wiadomość bardziej wyrafinowaną czy zaawansowaną. I właśnie taką wiadomość, wyrafinowaną i zaawansowaną, będę nazywał listelem. Dobrze, ktoś może z Państwa zapytać, czym różnią się proste, codzienne e-maile napisane przez EIJ od listeli. Różnica jest zasadnicza. Maile przypominają korespondencję na czacie, a listele przypominają dawne, pisane jeszcze na papierze listy. Wystarczy zatem sobie przypomnieć, jak listy pisali nasi rodzice czy dziadkowie i już będziemy wiedzieć, jak powinien wyglądać mniej więcej biznesowy czy bardzo oficjalny i kunsztowny list elektroniczny. Co ciekawe, nie muszą Państwo szukać starych listów swoich rodziców czy też dziadków, ponieważ mamy bardzo dużo dobrze zachowanych poradników pisania listów. Znajdziemy je w bibliotekach cyfrowych typu Polona. Sporo ich powstawało pod koniec zaborów, pewnie z powodu rusyfikacji i germanizacji. Polskie elity humanistyczne czy polska inteligencja próbowały przechować sztukę korespondencji, spodziewając się, że dzięki temu może ta polszczyzna do końca nie wyginie. W latach 1872-1939 powstało ponad 20 takich listowników. Jest ich sporo. Ja będę Państwu dzisiaj opowiadać o zasadach, które wtedy stosowano w listach, ale przyjrzymy się też, czy te zasady z listowników z końca XIX i początku XX wieku odnajdziemy także we współczesnej korespondencji mailowej. Jeżeli tak, to będziemy mieć dowód na to, że listele rzeczywiście istnieją. W tamtych czasach status listu był nieporównywalny z niczym, co dzisiaj można byłoby nazwać korespondencją. List, pisali autorzy poradników, to własnoręczne świadectwo tego, co umiemy, do czegośmy zdolni, czym jesteśmy. Więc list był lustrem naszej tożsamości. Jest obrazem myśli, uczuć, rozumu lub wad i cnót piszącego. On pokazywał, jaki mamy sposób myślenia o świecie, jaki mamy system wartości. No i tu ciekawy fragment z takiego poradnika XIX-wiecznego. Pomimo telegrafów, telefonów, radio i innych, radio nieodmienne, przeczytam jeszcze raz, bo to pięknie brzmi, to nieodmienne radio. Pomimo telegrafów, telefonów, radio i innych najnowszych środków porozumiewania się, list będzie zawsze dla wszystkich oświeconych ludów całego świata niezbędnym środkiem dla wypowiedzenia swych myśli z osobami nieobecnymi. No więc tu muszę zmartwić autora tego poradnika, dlatego że najnowsze dane pokazują, że listów już prawie nikt nie pisze. Chyba zostało kilka procent dokładnie społeczeństwa, które wysyła listy. Jest też problem z pisaniem maili. Tak popularne stały się komunikatory typu Messenger czy WhatsApp, że nawet maili już młodzież nie wysyła zbyt często. W szkole komunikujemy się przecież my rodzice, my nauczyciele i uczniowie komunikujemy się za pomocą środków szybszych, właśnie typu komunikator czy jakieś oprogramowanie do wymiany komunikacji. Przejdźmy teraz do części poradnikowej. Jak zatem pisać listele? Listele, czyli maile z klasą. Zasada pierwsza, którą znajdziemy w tamtych poradnikach, byłaby taka. Wiadomość wysyłaj w godzinach pracy. Fragment listu XIX-wiecznego. Podług moich obliczeń list ten dojdzie cię właśnie w chwili, w której w domu wszyscy życzenia składać ci będą. Pozwól i mnie dołączyć do nich. Jak widzą Państwo, w tamtych czasach, przygotowując list, trzeba było przewidzieć, kiedy ten list dotrze, no i uwzględnić to w swojej korespondencji, w swoich praktykach korespondencyjnych. Oczywiście dzisiaj nagminne jest wysyłanie wiadomości po godzinach pracy do pracowników i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to robić, kiedy pracownicy są na tym samym poziomie w hierarchii organizacji, czyli jest to zespół, który się ze sobą komunikuje, albo kiedy mamy firmę pracującą w trybie elastycznym, czyli ludzie zaczynają pracę i kończą wtedy, kiedy chcą, lub nawet kiedy mamy firmę pracującą w różnych strefach czasowych, to jest naturalne. Natomiast współcześnie przyjmuje się i podkreślają to eksperci od grzeczności czy savoir-vivre, że jeżeli jesteśmy w relacji hierarchicznej z pracownikiem, czyli jesteśmy jego szefem, menadżerem, liderem, kierowniczką, dyrektorką, to powinniśmy korzystać z opcji zaplanowania wysłania wiadomości, nie wysyłać jej wtedy, kiedy piszemy, zwłaszcza jeżeli jest to po 18:19,
19 po 21, no zwłaszcza w nocy. I tu nie chodzi o to, żeby nie pisać.

pisać tych wiadomości o drugiej w nocy, tylko żeby po napisaniu tej wiadomości kliknąć inny przycisk w programie pocztowym niż ten, który klikamy zwykle. Wiele osób się do tej zasady stosuje. W wielu krajach czy kulturach nawet jest to interpretowane jako mobbing, jako taka dodatkowa presja. No i niestety nie mam dobrych wiadomości też dla tych menadżerów czy kierowników,

Myśl, kiedy ta wiadomość dotrze i czy nie będzie komuś przeszkadzać. Ona powinna dotrzeć we właściwym momencie, czyli przekładamy to na współczesny poradnik. Wiadomość wysyłaj w godzinach pracy. Aby się upewnić, czy moja interpretacja, że nie jest to eleganckie, jest słuszna, przeprowadziłem też krótką ankietę wśród pracowników firm. W ankiecie wziął udział 300 osób, no i polecenie, czy zadanie było następujące. Wyobraź sobie, że jest wieczór, godzina 21, dostajesz mail z pilnym zadaniem na następny dzień od swojego dyrektora. Dokończ zdanie, to zachowanie uznaję za, no i tu był wybór kilku wyrazów interpretujących tę sytuację. 38% osób ankietowanych uznało wysyłanie wiadomości do podwładnych po 21 za niestosowne, 24% za normalne, czyli nie widzą w tym nic złego czy nieeleganckiego, 10% uznało to za mobbing, a 27% za bezrefleksyjne. W dawnych poradnikach pisania listów znajdziemy też zasady, które dziś podpowiedzą nam, jak szybko powinniśmy odpisywać na wiadomości. I tutaj zasada brzmi następująco. Odpisuj jak najszybciej możesz, chyba że kipisz gniewem. Jeżeli list czy wiadomość cię zdenerwowały, no to wtedy się uspokój i lepiej nie odpisuj. Posłuchajmy, jak autorzy poradników opisywali to w tamtych czasach. Na list odebrany powinien każdy odpisać. Tego wymaga przyzwoitość i dobre wychowanie. A najlepiej uczynić to zaraz, gdy treść mamy jeszcze świeżo w pamięci. Z wysłaniem listu drażliwej natury i w odpowiedziach na pismo nam ubliżające powinniśmy się wstrzymać, dopóki gniew nie minie. Ja bym tę zasadę rozszerzył także na odpisywanie w mediach społecznościowych tym wszystkim hejterom czy frustratom, którzy państwa z jakiegoś powodu atakują. Powtórzmy, odpisuj jak najszybciej, chyba że kipisz gniewem. I jeszcze jeden wyborny fragment. Bywają listy, pisze autor jednego z poradników, na które niedobrze jest odpowiedzieć natychmiast, zaraz pod wpływem pierwszego wrażenia, bo w takich chwilach najczęściej piszący mało liczy się ze słowami i żałuje później, po niewczasie tego, że dał się unieść chwilowemu roznamiętnieniu, napisał ten autor. No tak, jeszcze raz podkreślam, to jest niezwykle ważne. Słowo jest w stanie wyrazić nasze najskrytsze myśli, emocje, ale niekoniecznie musimy je później wysyłać. Pamiętajmy, żeby jednak pisać powściągliwie, w przeciwieństwie do tego, jak się komunikujemy twarzą w twarz. A co zrobić, kiedy na czas odpisać nie możemy, kiedy nie możemy szybko zareagować na zwykłą wiadomość czy prośbę, którą dostaliśmy w mailu? Cóż, tutaj poradniki z końca XIX wieku mają także praktyczne wskazówki. Za zbyt krótką wiadomość lub zbyt późną odpowiedź trzeba jednak przeprosić. Mówimy tutaj o dwóch różnych sytuacjach. Sytuacja pierwsza jest wtedy, kiedy dostajemy długą wiadomość z mnóstwem pytań, no i nie możemy szybko przygotować odpowiedzi. Lepiej więc odpisać natychmiast krótko, przepraszając za tę krótką odpowiedź i zapowiadając kontynuację wtedy, kiedy będziemy mieć zebrane wszystkie informacje. Druga sytuacja jest wtedy, kiedy ktoś prosi nas o szybką reakcję, bo na przykład wchodzi za chwilę na spotkanie i potrzebuje jakiegoś raportu lub danych, no a my jesteśmy zajęci i odpisać nie możemy. W takiej sytuacji powinniśmy przede wszystkim sprawdzić racjonalność tego czasu, którego ktoś od nas wymaga. No jeżeli mam w 5 minut przygotować jakieś dane, a nie jestem w stanie tego zrobić, to nie powinniśmy przepraszać, to jasne. Ale jeżeli ta prośba czy to oczekiwanie co do czasu było racjonalne, tak, najlepiej przeprosić i oznacza to, że nie ma ścisłego terminu, w którym zaczniemy być niegrzeczni, staniemy się niegrzeczni. Nie jest tak, że po 20 minutach już będziemy niestosowni, a po 2 dniach będziemy niegrzeczni. Wszystko zależy od racjonalności prośby nadawcy, który do nas napisał. I tu kolejny cytat z poradników XIX-wiecznych. Przepraszam, że dziś piszę tak krótko, ale wiedząc, co to jest zwłóczenie, wolę krótko, a zaraz odpisać, później zaś, skoro mi czas pozwoli, napiszę ci obszerniej. I ta zasada do dzisiaj występuje także w korespondencji biznesowej czy akademickiej. Spróbujmy więc podsumować i uszczegółowić zasady przepraszania. Po pierwsze, przepraszamy tylko wtedy, kiedy nie spełniamy racjonalnych oczekiwań autora co do czasu odpowiedzi. Po drugie, przepraszajmy w prostych słowach. Przepraszam, że raport przesłałem ci dopiero teraz, albo wybacz mi, że dopiero teraz przygotowałam sprawozdanie. No i najważniejsze, po trzecie,

0: zawsze podaj przyczynę tego zwłóczenia, jak w XIX wieku nazywano to zjawisko. Wybacz mi, że nie odpisałam ci od razu, ale miałam spotkanie i nie mogłam wcześniej zareagować. To było pewne, że w odcinku o mailach i listelach dotrzemy do witam. Spróbuję się do tego odnieść trochę inaczej niż na przykład profesor Michał Rusinek. Profesor twierdzi, z tego co pamiętam, że czasownik witać jest historycznie zarezerwowany dla gospodarza, który pewną dominację sygnalizuje w ten sposób. Ja bym to interpretował czysto gramatycznie. Sam czasownik witać nie jest problemem. Problemem jest pierwsza osoba liczby pojedynczej, czyli ja. Mogę więc napisać w mailu do kogoś witaj albo witajcie, dlatego że zwracam się do tej osoby bezpośrednio. No oczywiście nie jest to zbyt eleganckie i staranne, musiałbym być z tą osobą po imieniu, ale samo witanie nie jest tutaj problemem, tylko to, że ktoś zamiast witaj pisze witam. Tryb autoprezentacyjny powinien się pojawiać w wiadomości nieco później, na początku, w intytulacji, czyli w tym zwrocie powitalnym, powinniśmy zachować miejsce wyłącznie dla odbiorcy. Więc witaj, tak, to jest dobry zwrot powitalny, chociaż dość potoczny i nie jest jakoś bardzo zaawansowany grzecznościowo, natomiast nie witam. Autorzy dawnych listowników interpretowali to użycie ja na początku wiadomości w dość specyficzny sposób. Twierdzili, że zaczynanie listu od swojego ja jest niestosowne, bo zdradza samochwalstwo i samolubstwo. Czytający, pisali wtedy mocno, mógłby podejrzewać, że piszący nie pisałby nigdy listu, gdyby nie sądził, że on go tak wysoko ceni i czego zgoła odmówić mu nie jest w stanie. I tam później w tym poradniku jest ciekawa analogia. Jeśli by to zdarzyło się w liście do osoby albo starszej wiekiem, albo zajmującej wydatne stanowisko, zakrawałoby to na niegrzeczność. Znaczyłoby to to samo, co wejść samemu do salonu, a owego starca czy dygnitarza pozostawić w przedpokoju. No, bardzo ciekawe porównanie. Wyobraźmy sobie, że wprowadzamy naszą ukochaną babcię na przyjęcie rodzinne, no i ta babcia jest przez nas trzymana pod rękę, wchodzimy z nią do przedpokoju, pomagamy zdjąć płaszcz, ale zauważamy kogoś znajomego, kuzynkę na przykład lub kuzyna w salonie i biegniemy się przywitać z tą osobą, zapomniawszy właśnie o naszej seniorce, którą przyprowadziliśmy na to przyjęcie. Tak wówczas interpretowano to ja na początku wiadomości. Powiem więcej, dobrze napisany list w tamtych czasach, tak jak dziś dobrze napisany listel, czyli elegancki list elektroniczny, powinien mieć równowagę ja i ty. Nazywa się to najczęściej efektem człowiek do człowieka, zapisuje się z angielska H2H, czyli H to H, człowiek do człowieka. No i ta zasada mówi, że w dobrze napisanej wiadomości powinna być równowaga zwrotów osobowych nazywających nadawcę i zwrotów grzecznościowych do czytelnika. Słowem, starajmy się do tekstu wprowadzić taki relacyjny warkocz. 5 razy napisać ja, my, a 4 razy zwrócić się do czytelnika bezpośrednio. Te zwroty bezpośrednie do czytelnika powinny się pojawiać najlepiej gdzieś na początku akapitu, na przykład właśnie co akapit.
1: Łatwo powiedzieć. Tomasz Piekot.
0: I mam tu kolejny przykład dla Państwa z poradnika z XIX wieku, z końca XIX wieku. Wiadomość od krawcowej do klientki. Wielmożna pani, stosownie do polecenia wielmożnej pani, poważam się zawiadomić, że robota, którą mi pani powierzyć raczyła, jest już na ukończeniu. Widać, jak te warkocze relacyjne w tekście się pojawiają. Wielmożna pani, poważam, mi pani, byłabym wielmożnej pani, u mnie wielmożnej pani i tak dalej, i tak dalej. I list kończy się, szczęśliwa będę, jeśli praca moja zdoła zadowolić wielmożną panią i pozyska mi nadal jej łaskawe względy. Cały czas się te zwroty do klientki przewijają czy przeplatają właśnie z ja naszej autorki. W PRL-u ten bilans relacyjny zaczyna się stopniowo wycofywać ze względu na dystansowanie się władzy do obywatela czy urzędnika do petenta. I wtedy zaczynają pojawiać się w naszej korespondencji zwroty bezosobowe. Znikają w ogóle powitania w listach urzędowych. Wezwanie nie rozpoczyna się od szanowna pani, tylko od razu od na podstawie artykułu takiego i takiego. No a cała korespondencja nieco przypomina rozmowę z teściem czy z teściem.

przejściową, chwilę po przejściu na pojmieniu. Studenci najczęściej nasi nazywają to językiem nieśmiałego zięcia czy synowej. Należność należy uiścić. I bezosobowość była w dużym stopniu wykładnikiem tego zwiększonego dystansu. Przywracajmy zatem zdrowy, naturalny bilans ja i ty, czy my i państwo w korespondencji, bo tak pisało się zawsze od dawna i to jest cecha naszej kultury. Kolejna zasada, którą z listowników można wyczytać, to zasada stopniowania szacunku w zwrocie powitalnym. Okazuje się, że dobre listy, a dzisiaj dobre listele, mają zróżnicowane zwroty powitalne. To oznacza, że autorzy nie korzystają z jednego zwrotu na każdą okazję. Nie chodzi tu tylko o witam, jakikolwiek zwrot powinien być dość często wymieniany, zwrot powitalny, byśmy mogli odpowiedni szacunek tej osobie, do której piszemy, okazywać. No i taką osobę nazywa się pragmatycznym VIP-em. To niekoniecznie musi być ktoś super ważny, to może być ktoś, kogo szanujemy wyjątkowo, kogo cenimy, z kim jesteśmy w dobrej relacji, to może być osoba dużo od nas starsza albo rzeczywiście zajmująca wyższe stanowisko. No i tych stopni szacunku wyróżnia się kilka. Minimalny szacunek okazujemy poprzez zwroty, które są powiedzmy na granicy poprawności albo ich poprawność jest dyskutowana czy kwestionowana. Czyli tu będzie witam, ale będzie też użycie w powitaniu imienia w mianowniku, a nie w wołaczu. Czyli tutaj będą takie powitania jak Kasia, czy idziesz dzisiaj na spotkanie? Wojtek, czy możesz mi przesłać raport? Będą też zwroty kwestionowane typu pan, pani plus imię w zdrobnieniu lub w spieszczeniu, czyli pani Basiu, panie Tomek. No i będą także dyskutowane w firmach bardzo często powitania w postaci samych przymiotników. Na przykład mili, dzisiaj jeżeli mogę, prosiłbym was o spotkanie online. Więc mili, drodzy, kochani, te zwroty, tak jak witam, Tomek i pan, pani ze zdrobnieniem, są kwestionowane, więc za ich pomocą okazujemy minimum szacunku. Piszmy tak zatem tylko do osób, które naprawdę dobrze znamy, bo przyjaźń nam wszystko wybacza, że sparafrazuje znaną pieśń miłosną. Po drugie, możemy okazać szacunek przez rozpoznanie imienia, przez pokazanie, że pamiętamy, jak ma na imię nasz korespondent czy nasza korespondentka. I oczywiście tutaj problemem jest stopka, w której jest imię oficjalne, a my powinniśmy pamiętać, jak ten ktoś chciałby, byśmy się do niego zwracali. Czyli jeżeli mamy w stopce Aleksandrę, to powinniśmy pamiętać ze spotkań, czy Aleksandra woli być Aleksandrą czy Olą. A zatem okazujmy szacunek przez użycie imienia, preferowanego imienia w intytulacji. I najlepiej, żeby to już było w wołaczu. Wtedy będziemy mieć takie powitanie jak Aniu, Tomaszu, pani Barbaro, panie Franciszku i tak dalej, i tak dalej. Trzeci poziom zaawansowania to jest okazanie komuś szacunku przez życzenie. Mamy dwa zwroty powitalne, z których można korzystać w korespondencji profesjonalnej. Dzień dobry i dobry wieczór. Obydwa zwroty to dawne życzenia. I nie ma wątpliwości, że dzień dobry to dobry zwrot powitalny także w mailach. Nie jest tak sztywny jak szanowny panie czy szanowna pani. No i nie jest tak kolokwialny i rażący niektórych przynajmniej jak witam. Więc tak, piszemy dzień dobry na początku wiadomości służbowej, na początku maili profesjonalnych, tylko pamiętajmy, że nie jest to jakoś bardzo wyrafinowane powitanie i raczej codzienne i zapewne też o poranku wysłane wygląda najlepiej. Ograniczyłbym jednak powitanie dobry wieczór, zwłaszcza w korespondencji zawodowej, ponieważ w pracy jest zawsze dzień, no i żeby ktoś nie pomyślał, że pracujemy po godzinach, bo jeszcze musielibyśmy otrzymać nadgodziny. Kolejny sposób okazania szacunku to jest użycie w powitaniu tytułu zawodowego tej osoby lub nazwy stanowiska. Do prawników, bez względu na to, czy są adwokatami, czy radcami, piszemy zatem pani mecenas, panie mecenasie, do dziennikarzy, blogerów, pani redaktor albo panie redaktorze i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy oczywiście w tej grupie także naukowców, a także duchownych wyznań monoteistycznych, także te ich nazwy powinny się pojawiać, na przykład księże, profesorze w powitaniu. Na ostatnim piętrze mamy bardzo formalne zwroty powitalne, które w mailach pojawiają się bardzo rzadko, ale jednak w tych wiadomościach elektronicznych także jest na nie miejsce. To jest okazanie szacunku wprost poprzez użycie słowa szanowny, szanowna, szanowne. Mówimy więc szanowna pani, szanowni państwo. Możemy oczywiście połączyć to z tytułem szanowna pani profesor,

Szanowny panie doktorze, a w korespondencji bardzo formalnej nawet można użyć dwóch przymiotników i napisać na przykład: szanowna i droga pani prezes, w imieniu zarządu zapraszam na jubileusz naszej firmy, i to także jest dozwolone, chociaż te zwroty szanowna i droga, podwójne przymiotniki częściej pojawiają się dzisiaj w korespondencji papierowej, one są dopisywane ręcznie niebieskim piórem na środku wydrukowanej wiadomości, najczęściej wtedy po nich pojawia się wykrzyknik. I a propos wykrzyknika, czasem spotyka się jeszcze w Polsce spór, jakiego znaku interpunkcyjnego użyć po powitaniu. Dobra wiadomość jest taka, że można tak i tak. Można zatem pisać z przecinkiem, można pisać z wykrzyknikiem. Raczej nie jest akceptowalna kropka czy brak znaku interpunkcyjnego w tym miejscu w polskich mailach czy listach. Pamiętajmy tylko, że wykrzyknik jest znakiem tradycyjnym, staroświeckim i po nim powinna się pojawiać duża litera. Jeżeli więc piszemy szanowni państwo z wykrzyknikiem, no to później duża litera się pojawia w kolejnej linii, a przecinek jest znakiem nowoczesnym, międzynarodowym. On pojawił się znacznie później w polskiej kulturze epistolarnej. W związku z tym najlepiej zaczynać od przecinka. Jest to znak, który nikogo nie będzie zaskakiwał, ale pamiętać też o zasadzie naśladownictwa. To znaczy, jeżeli otrzymujemy wiadomość z wykrzyknikiem, no i nikt nas nie obraża, pisze ciepło, to znaczy, że mamy do czynienia z taką osobą korespondencyjnie staroświecką, czy z tradycjonalistą korespondencyjnym, i wtedy możemy mu ten wykrzyknik odwzorować. Natomiast to jest zaskakujące z perspektywy logicznej. Na końcu wiadomości, tam gdzie jest pożegnanie, w polskiej tradycji nie stawia się żadnych znaków interpunkcyjnych. Zwroty z wyrażami szacunku, z poważaniem, ściskam cię mocno, całuję cię w czoło, nie mają interpunkcji. Pisząc listele, czyli eleganckie maile, powtarzajmy też od czasu do czasu zwroty grzecznościowe. To nie jest tak, że on ma się pojawić tylko na początku, a później już płynie rzeka merytoryki. Zwrot grzecznościowy pobudza. Psychologowie go czasem nazywają efektem cocktail party, czyli wtedy, kiedy na przyjęciu słyszymy gdzieś nasze imię, zaczynamy aktywniej się rozglądać i sprawdzać, kto do nas mówi albo kto mówi o nas. I tak było w dawnych listach. Mniej więcej co 2-3 akapity pojawiały się ponownie wezwania do czujności, czyli zwroty grzecznościowe. Moja kochana córko, tak mniej więcej pisała matka do swojej córki co 2-3 akapity, zwracając się do niej bezpośrednio. I warto tę praktykę stosować także w długich mailach. Kolejny problem. Co zrobić, kiedy otrzymujemy od kogoś wiadomość z kilkoma pytaniami? Czy odpowiadać w narzuconej przez autora tej wiadomości kolejności, czy w stylu informatycznym wejść pod każde pytanie i tam dopisać innym kolorem swoją odpowiedź? No i najważniejsze, czy możemy zmienić kolejność odpowiedzi, zwłaszcza wtedy, kiedy jest to uzasadnione logicznie lub merytorycznie? Autorzy dawnych poradników radziliby trzymać się tej kolejności, jeżeli jest to zasadne, ale też śmiało ją zmienić, jeżeli z powodów merytorycznych powinniśmy zacząć od najważniejszego pytania. Wtedy tylko należy pamiętać, żeby przeprosić lub uprzedzić o tym, że zmieniamy tę kolejność. W takiej sytuacji, przygotowując odpowiedź, najlepiej zacząć od podziękowania. Na przykład: szanowna pani Katarzyno, dziękuję za wszystkie pytania dotyczące... I tutaj pojawia się temat wszystkich pytań. Proszę mnie wybaczyć, zacznę od odpowiedzi na ostatnie pytanie, ponieważ łatwiej będzie mi wyjaśnić wszystkie szczegóły. Tak mogłaby wyglądać taka wiadomość. Zaczynamy od podziękowania, a później uprzedzamy lub przepraszamy w związku ze zmianą kolejności. Do tej pory opowiadałem państwu o górnej części naszego kraftowego, wyrafinowanego hamburgera. Te wszystkie warstwy, podziękowanie za kontakt, przeprosiny, zwrot powitalny, znajdują się na początku wiadomości, w pierwszej części każdego maila. A czy część relacyjna rozbudowana jest także na dole? Okazuje się, że tak. Na przykład w dawnych czasach w dobrym tonie było proszenie o przekazanie komuś pozdrowień, na przykład wspólnym znajomym, zanim się z tą osobą, do której piszemy, pożegnamy. Na przykład pary, osoby w związkach, prosiły o pozdrowienie wzajemne swoich rodziców. Pozdrów ode mnie twoich kochanych i zacnych rodziców, do miłego i szybkiego zobaczenia najdalej za 3 tygodnie,

podpisała Zosia, podpisując się zresztą twoja na zawsze narzeczona. I okazuje się, proszę państwa, że dzisiaj ta praktyka jest jeszcze wykorzystywana. Pojawia się w komunikacji firmowej, zwłaszcza w etykiecie biznesowej, zwyczaj przekazania komuś pozdrowień lub podziękowań, zwłaszcza po spotkaniach. Najczęściej na spotkaniu pojawia się ktoś, kto zaznacza w nim swój udział jakąś błyskotliwą analizą lub wypowiedzią, ale potem w korespondencji, na przykład pomiędzy szefami czy szefowymi tych zespołów, nie ma go już na liście adresatów. Wtedy możemy napisać: proszę przekazać panu mecenasowi gratulacje za doskonałą analizę i prezentację danego problemu. W strukturze eleganckiej wiadomości schodzimy do kolejnej warstwy, do pożegnania. Najważniejsza zasada jest taka, żeby pożegnanie było dostosowane do typu powitania. Jeżeli więc witaliśmy się z dystansem, użyliśmy tam przymiotnika szanowny, szanowna, no to powinniśmy także z dystansem się pożegnać. I tutaj bazowym zwrotem pożegnalnym dzisiaj jest z wyrazami szacunku. Ten zwrot bazowy z wyrazami szacunku możemy wydłużać, dodając czasownik, jeżeli kogoś wyjątkowo cenimy i szanujemy. I wtedy możemy napisać: pozostaje z wyrazami szacunku. Ale możemy też ten zwrot bazowy skrócić wtedy, kiedy kogoś szanujemy mniej lub z kimś chcemy ten kontakt zerwać. Na przykład ktoś popełnił jakąś gafę albo uczynił coś niestosownego. Wtedy zamiast wyrazami szacunku pisze się krócej z poważaniem. No, pisało się krócej, tak było dawniej. Pamiętają państwo pewnie, że w czasach PRL urzędnicy najczęściej pisali z poważaniem na końcu wiadomości właśnie, żeby ten minimalny szacunek nam okazywać. A jeśli w wiadomości witaliśmy się neutralnie albo z zażyłością, czyli nie było tam zwrotu szanowny panie, szanowna pani, no to z taką samą poufałością powinniśmy się pożegnać, czyli do dzień dobry z wyrazami szacunku z tego powodu nie pasuje. Do dzień dobry bardziej pasuje pozdrawiam czy z pozdrowieniami. Zasada jest podobna. Jeżeli chcemy, możemy ten zwrot bazowy z pozdrowieniami wydłużyć i napisać: pozostaję z pozdrowieniami, przesyłam ci pozdrowienia, najlepsze pozdrowienia, pozdrawiam cię serdecznie, albo skrócić, no i wtedy tego szacunku będzie mniej. W dawnych listownikach znajdziemy też ciekawe zwroty pożegnalne pisane z enterem. W pierwszej linii zostawiamy zwrot oficjalny z wyrazami szacunku, ale później po enterze właśnie pojawia się jakiś rodzaj zmiękczenia czy sygnału zamiaru zbliżenia. Brzmi to wtedy mniej więcej tak: z wyrazami szacunku i najlepszymi pozdrowieniami, albo z wyrazami szacunku i przedświątecznymi pozdrowieniami. Tak dawniej się pisało i dzisiaj jeszcze w eleganckich mailach biznesowych czy akademickich taką praktykę znajdziemy. Przedostatnią warstwą wiadomości jest podpis. Nic szczególnego tu się nie zmienia, możemy podpisać się imieniem i nazwiskiem, albo tylko imieniem, albo inicjałami, zwłaszcza wtedy, kiedy maile wysyłamy bardzo szybko. W pewnym momencie wprowadzenie inicjałów pozwala nam już przejść w taki tryb czatowania i nie witać się, nie żegnać, nie dodawać stopek. Ale pod podpisem jest jeszcze jedna warstwa, którą nazywamy postscriptum, czyli dopisek pojawiający się właśnie po pożegnaniu, podpisie. No i bardzo trudno go wprowadzić w korespondencji korporacyjnej ze względu na to, że wtedy najczęściej stopka kopiuje nasze imię i nazwisko jako podpis, no i już nie ma miejsca na postscriptum. I tu ciekawostka. W listownikach z końca XIX wieku postscriptum nie było rekomendowane. Nie była to praktyka mile widziana. Właściwie mówiło się, że osoba, która tworzy postscriptum, nie ma takich kompetencji, by zaplanować szczegółowo całą wiadomość i niczego później nie zmieniać czy nie dopisywać. Autorzy dawnych listowników dopuszczali tylko kilka sytuacji, kiedy postscriptum wypada używać. Sytuacja pierwsza odnosi się do długiego czasu pisania listów. No jeżeli list piszemy przez kilka dni i w trakcie pisania dostajemy jakąś wiadomość czy nową informację, to wtedy postscriptum trzeba dopisać. Po drugie, jeżeli ten PS odnosił się do zewnętrznej formy listu, na przykład przepraszamy za to, że niewyraźnie piszemy, albo, co pewnie było częstsze w czasie zaborów, postscriptum można było umieścić informację, żeby list spalić zaraz po przeczytaniu. Oczywiście tutaj ruchy powstańcze nam się przypominają. Po trzecie, w listach poufałych i rodzinnych jak najbardziej można takie przypiski dodawać. Po czwarte, to jest punkt najsmutniejszy. W listach

0: pisanych przez kobiety. Prawdopodobnie w tamtych czasach kobieta uchodziła stereotypowo za mniej zorganizowaną osobę korespondencyjnie. No tutaj stereotyp fatalny rzeczywiście, ale taki punkt jest w listownikach z tamtych czasów. No i po piąte, w listach żartobliwych. A zatem mamy tylko 5 konkretnych sytuacji w XIX wieku, kiedy postscriptum jest akceptowalne. Dzisiaj postscriptum nie ginie, nadal jest wykorzystywane, choć rzadziej. Ma oczywiście zupełnie inną rolę, przede wszystkim pełni rolę relacyjną w komunikacji wewnętrznej. Wysyła się więc raczej postscriptum do osób znajomych, a nie nieznajomych i pojawiają się treści mniej formalne lub bardziej szczegółowe, czyli takie, które odstają stylistycznie od głównej wiadomości. Pamiętajmy też, że możemy pisać PS z 2 kropkami, to jest wtedy sygnał, że skrót pochodzi z łaciny, albo po prostu PS bez żadnych kropek ze spacją. No i raczej nie używajmy PPS, czyli post-postscriptum, tylko piszmy po prostu postscriptum, a później w punktach 1, 2, 3, czy po pierwsze, po drugie, po trzecie. W tym odcinku udało mi się omówić raptem kilkanaście zasad pisania listów z dawnych listowników, które do dzisiaj znajdziemy w korespondencji biznesowej, formalnej czy akademickiej. Namawiam Państwa gorąco do przeszukiwania zbiorów cyfrowych, zwłaszcza w Polonie takich listowników z XIX i początku XX wieku jest bardzo, bardzo dużo. Tymczasem pora kończyć. Proszę ode mnie pozdrowić wszystkich swoich kochanych, bliskich, zacnych. Do zobaczenia następnym razem.
1: Łatwo powiedzieć. To był podcast Polskiego Radia. Więcej naszych podcastów znajdziesz na polskieradio.pl, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, w aplikacji Onet Audio oraz we wszystkich innych miejscach, gdzie słuchasz podcastów.
2: Radio Podcast.
3: Reklama.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3000.

0: reklamie.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: 45 minut po godzinie 18.
0: Komentarz.
2: Połączyliśmy się z panem Hubertem Biskupskim, zastępcą redaktora naczelnego Super Expressu. Dobry wieczór, panie redaktorze. Chociaż patrzę w świetlik naszym studio, no to jeszcze nie jest wieczór. Jeszcze jest nieco słońca.
3: Nawet całkiem sporo. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: No to tak pomiędzy dobry wieczór, a dzień dobry. O, to jest fajnie. Pozwoli pan, że zacznę od naszych bratanków, czyli Węgrów. Myślę sobie tak, że prezes Jarosław Kaczyński już nie powiedziałby tego słynnego zdania, że oczekuje na Budapeszt w Warszawie, zwłaszcza po wystąpieniu Petera Modziora w parlamencie po zaprzysiężeniu i powołaniu na stanowisko prezesa Rady Ministrów rządu węgierskiego, dlatego że no, bardzo ostra krytyka poprzednika, no i bardzo twardo zapowiedziane rozliczenia.
3: To na pewno. Teraz niektórzy mówią, że będzie... Mówią, że Warszawa w Budapeszcie jest, tak? To w zasadzie w dniu wyborów albo dzień po wyborach węgierskich tak mówiono. No dzisiaj stało się to, co stać się musiało, czyli nastąpiło zaprzysiężenie nowo wybranego premiera, który dość spektakularnie wygrał wybory, bo wygrać to raz, ale wygrać w sposób spektakularny, dający możliwość, dający większość konstytucyjną i możliwość zmiany konstytucji, to jest bez wątpienia sukces. No właśnie pytanie na

0: na ile sukces Madziara, na ile bardziej porażka Orbana.
1: No na ile Orban się opatrzył i znudził i no, Węgrzy stwierdzili dość, dlatego że jednak część Węgrów widziała, co się dzieje u nich w ojczyźnie i widziała te nagłe finansowe kariery, roztrwanianie pieniędzy, etc., etc.
0: No właśnie, ja bym nie użył określenia, że się znudził, czy się opatrzył, bo to byłoby zbyt łagodne i zbyt łaskawe określenie dla podsumowania kilkunastoletnich rządów Fideszu. Ma pan rację, bo kilka czynników o tym zdecydowało. Czynnik podstawowy to jest sytuacja ekonomiczna Węgrów, która jest, mówiąc najdelikatniej, zła. Każdy, kto był na przestrzeni ostatnich, nie wiem, kilkunastu miesięcy na Węgrzech, każdy, kto spojrzy w takie dane makro, to widzi, że Węgry stały się pariasem Europy, prawda? Myśmy się wielokrotnie z Węgrami porównywali. Te Węgry zawsze były znacznie bogatsze od Polski. Mówię o PKB per capita, wszystkie inne wskaźniki, czy prawie wszystkie inne wskaźniki ekonomiczne były znacznie korzystniejsze dla Węgrów. Dzisiejsze Węgry to trochę taka Polska lat 90. Niektórzy mówią, że to Bułgaria nawet lat 90. Rumunia, która zawsze była takim negatywnym przykładem dla Węgrów, wyprzedziła te Węgry ekonomicznie. Przed Madziarem naprawdę ogrom pracy. Wcale nie ma łatwej sytuacji, bo po pierwsze Orban w dużym stopniu zabetonował ten system. Oczywiście konstytucję można zmienić, ale żeby zmienić wszystko, czy przywrócić pewien porządek konstytucyjny, to
1: coś wiemy na ten temat.
0: To są pewnie lata. A drugi czynnik, o którym już pan wspomniał, to jest jednak to, że władza oderwała się całkowicie od społeczeństwa. Przypomnijmy sobie, że Orban po raz drugi doszedł do władzy, bo on był przecież w latach 90. premierem, po kilkuletniej przerwie, wrócił do władzy po takich gigantycznych protestach wywołanych aferą podsłuchową, jeżeli pan dobrze pamięta. Ujawnione zostały taśmy ówczesnego socjaldemokratycznego premiera, w którym, tak z pamięci cytuję, mówił: kłamaliśmy, kłamiemy, będziemy kłamać. Ludziom się ulało i po tych gigantycznych protestach społecznych Orban przejął władzę i tę władzę przez kilkanaście lat sprawował, odrywając się od społeczeństwa, bogacąc się, tworząc własne nowe elity, tworząc coś, czego tak naprawdę nie ma w Polsce, czyli stworzył system oligarchiczny, coś, co funkcjonuje na Ukrainie, coś, co funkcjonuje w Rosji, w jakim stopniu również w Czechach. Na Węgrzech tego w latach 90. nie było, tak? To jest nowość, ludzie to widzieli, tak?
1: Panie redaktorze, wobec tego przenieśmy się do nas z Węgier. Polska, Węgry, dwa bratanki. To teraz o tym drugim bratanku. No, podpisana umowa SAFE. Uff, prawda? Niektórzy westchnęli z ulgą. Inni okopali się na swoich pozycjach jako przeciwnicy SAFE-u. Mam takie pytanie, czy tak naprawdę przeciwnicy sejfu są przeciwko sejfowi jako takiemu, czy są przeciwko temu, że na sejfie obecnie rządząca koalicja może tylko zyskać, a nie stracić, jeżeli oczywiście dobrze wyda te pieniądze, bo zakłady się rozwiną, zatrudni się nowych pracowników, pensje wzrosną, społeczności lokalne zarobią, będą wyższe podatki i tak dalej, i tak dalej. No i opozycja może tylko na tym stracić.
0: Znaczy, ja się nie zgodzę z pana stwierdzeniem, że rządzący mogą tylko na sejf zyskać.
1: Na sejfie zyskać, tak.
0: To byłoby zbyt piękne.

0: piękne. Przy całej, przy całym moim poparciu dla tego programu, ja absolutnie nie wierzę w te deklaracje, że po pierwsze uda nam się wydać te pieniądze, a po drugie, że w tych, te deklarowane już w tej chwili, nie pamiętam, to jest 80%, tak, środków ma być wydatkowane...
1: No ponad 90, około 90%, tak. Około
0: w polskich, tak. firmach, no nawet jeżeli przyjmiemy tę nową definicję local contentu, która została kilka tygodni temu po długich miesiącach pracy i dyskusji wypracowana, to ja nie jestem specjalistą od spraw wojskowych, ale jak rozmawiam z ludźmi, którzy się trochę na przemyśle obronnym znają, to mówią, że nie ma takiej możliwości. Po prostu fizycznie nie ma takiej możliwości, żebyśmy my te pieniądze wydali w polskich zakładach. Polskie zakłady nie mają takich możliwości. To, ale to jest jeden element. Czyli ja nie zgadzam się z tym, że rząd może tylko na sejf wygrać. W krótkim terminie absolutnie, absolutnie tak. Program SAFE jest entym przykładem silnej polaryzacji politycznej Polski i tego, że w zasadzie nie ma już tematów, które podlegałyby politycznemu konsensusowi. Ja byłem zdziwiony, że PiS poszedł tak silnie na zwarcie. Przypomnijmy sobie, że jeszcze jesienią zeszłego roku były minister obrony, a obecnie poseł i wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak poganiał rządzących, żeby intensywnie pracowali, żeby ten sejf przyjąć. Po czym nastąpiło pewne odwrócenie i PiS zaatakował, wziął w jakiś sposób w kleszcze prezydenta, który no, postawił go pod ścianą, tak mówiąc brzydko, który wykonał cały ten dziwny ruch z tym sejfem
1: 0%,
0: tak, abstrahując, że nie ma czegoś takiego jak kredyt 0%, coś takiego nie istnieje. Jak tam się wczytamy w ten projekt, to już w pierwszych zdaniach widzimy, że to nie jest żadne 0%. Po drugie, tych pieniędzy fizycznie nie ma, nie wiadomo, czy one będą, czy mogłyby być i tak dalej, i tak dalej. Doszło do czegoś, czego jesteśmy świadkami na naszej scenie politycznej od dłuższego czasu, po prostu do politycznej bijatyki. To jest przykre, to jest trudne do zaakceptowania, bo oczywiście można dyskutować nad tym, czy kredyt na taki albo inny procent to jest dobry. Czy to jest zbyt wysokie, czy zbyt niskie oprocentowanie. Jaki procent powinien być realizowany w Polsce, jaki w Europie, a może rzeczywiście nie przykładać się tak istotnej roli do tego, gdzie produkowany jest sprzęt, tylko wybierać ten sprzęt najlepszy, czyli nie wiem, amerykański, koreański, izraelski i tak dalej. Ale u nas tej dyskusji nie było. U nas była nawalanka. Program został podpisany, co też było dość oczywiste, bo każdy, kto widział zawetowaną przez prezydenta ustawę o tak zwanym rządowym sejf, to wiedział, że tam nie ma mowy o wzięciu kredytu z Unii Europejskiej czy z Komisji Europejskiej, tylko tam jest szczegółowo opisany mechanizm realizacji tych...
1: I wydawania pieniędzy.
0: I wydawania, tak. Rola Banku Gospodarstwa Krajowego, prawda, rola Ministerstwa Obrony Narodowej, MAP-u, Ministerstwa Finansów. Takie, powiedziałbym, techniczno-finansowe szczegóły. Tam był ten komponent pozwalający na wykorzystanie części pieniędzy do innych służb.
1: I tego, panie redaktorze, właśnie zabrakło. Teraz podobno strona rządowa kombinuje, w jaki sposób znaleźć właśnie rozwiązanie, żeby inne służby, czyli policja, straż pożarna i służby specjalne mogły z sejfu skorzystać. Chyba tego tematu sejfu nie skończymy dziś.

0: dzisiaj. Ale ja dziękuję za ten komentarz i oczekuję, że uda nam się następnym razem dłużej o sejfie porozmawiać. No. Hubert Biskupski, zastępca redaktora naczelnego Super Ekspresu, był Państwa i moim gościem.
1: Dziękuję ślicznie, do widzenia.
2: Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpi dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
7: Jak oszczędności w ochronie zdrowia odbiją się na zdrowiu seniorów? Czy dojazd do odległego szpitala nie będzie znacznie większą przeszkodą niż dla osób młodych? Czy będą w stanie zapłacić, żeby nie czekać miesiącami czy latami na badanie albo za leki, które już nie są darmowe? Czy i jak sobie z tym poradzą, to temat audycji Portfel Seniora. Już jutro, zaraz po godzinie 9. Anna Grabowska, zapraszam.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Niezidentyfikowany obiekt znaleziony na polu w Warmińsko-Mazurskim. W informacjach najnowsze ustalenia naszego reportera w tej sprawie. Rozliczenie poprzedników zapowiada Peter Modjar. Lider TISY został wybrany premierem. Powiemy też o atrakcjach na pikniku europejskim w Warszawie. Dziś Dzień Europy. Minęła 19. Łukasz Pastor, zapraszam. Na początek Warmia i Mazury i odkrycie w powiecie bartoszyckim. Służby powoli kończą badanie miejsca rozbicia niezidentyfikowanego obiektu latającego. Spadł on rano nieopodal miejscowości Bartoszyce. Według informacji przekazanych przez żandarmerię wojskową najprawdopodobniej był to rosyjski dron wojskowy. W miejscowości Osieka w powiecie bartoszyckim jest nasz reporter Krzysztof Kuczyński. Witaj Krzysztofie i powiedz, czy służbom udało się ustalić coś więcej w tej sprawie?
2: Dzień dobry. Tak naprawdę od godzin porannych nic się nie zmieniło. Według dotychczasowych ustaleń wiemy jedynie to, że obiekt nie miał zdolności bojowych i prawdopodobnie jego celem była jedynie obserwacja terenów przygranicznych. Ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Mikołaj Rogalewicz z portalu CyberDefense24 powiedział w TVP Info, że szansa na to, że obiekt spadł w Polsce celowo, są niskie.
3: Nie mieliśmy tutaj do czynienia z jakąś prowokacją, z próbą wywołania jakiejś, można by powiedzieć, reakcji psychologicznej też w społeczeństwie, ale raczej z działaniami, które miały na celu rozpoznanie na przykład terenu.
2: I choć obiekt nie doprowadził do żadnych poważnych strat, to jednak wzbudził w mieszkańcach Osieki prawdziwe obawy.
4: W nocy człowiek śpi, nie wiadomo co nad głową lata, może w każdej chwili mógł spać w każde jedno miejsce, czy tu. No bardzo sąsiedzi są zaniepokojeni tym wydarzeniem, co się wydarzyło w Osiece.
2: Dron wojskowy, który spadł około 20 km od granicy z Rosją, miał napisy cyrylicą. Postępowanie w tej sprawie prowadzi żandarmeria wojskowa pod nadzorem prokuratury okręgowej w Olsztynie.
1: Najnowsze doniesienia w sprawie niezidentyfikowanego obiektu znalezionego w powiecie bartoszyckim. Informację zebrał Krzysztof Kuczyński. Dziękuję. Węgierskie Zgromadzenie Narodowe wybrało Petera Madziora nowym premierem.

0: Premierem zagłosowało 140 posłów. Nowo wybrany szef rządu złożył przysięgę. Ja, Péter Magyar, przysięgam, że będę wierny Węgrom i konstytucji. Będę przestrzegać przepisów prawa i dbać o ich przestrzeganie przez innych. Urząd premiera będę sprawować dla dobra narodu węgierskiego. Tak mi dopomóż Bóg. Przemawiając później w parlamencie, nowy szef rządu zapowiedział rozliczenia poprzedniej władzy. Podkreślił bezprecedensową liczbę uczestników wyborów. 3 miliony 300 tysięcy głosów oddanych na zmianę władzy. Węgrzy dali nam prawo do otwarcia nowego rozdziału, mówił nowy premier. Dodał, że nie ma nowego początku bez sprawiedliwości. 500 hektarów lasu spłonęło od wtorku w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Wcześniej szacunki te były znacznie niższe. Sytuacja stabilizuje się, ale trwa sprawdzanie terenu pod kątem zarzewi ognia. Nad Puszczą Solską nie latają już śmigłowce gaśnicze. Kolejne jednostki straży mają jeszcze dziś wrócić do macierzystych baz, mówi Zenon Pisiewicz, lubelski komendant Straży Pożarnej.
1: W tej chwili część sił spoza naszego województwa odsyłamy duże związki taktyczne w postaci kompanii gaśniczych, kompania gaśnicza z Katowic, kompania gaśnicza z Krakowa. One zakończyły działania, wyjeżdżają.
0: Akcja gaśnicza Puszczy trwała od wtorku. W sprawie pożaru prokuratura w Biłgoraju wszczęła śledztwo. Stany Zjednoczone liczą na to, że w ciągu najbliższych godzin wpłynie poważna propozycja pokojowa ze strony władz Iranu. Pomimo zapewnień Białego Domu wciąż nie widać oznak postępów rozmów nad szerszym porozumieniem dotyczącym Bliskiego Wschodu. Konflikt zbrojny USA i Izraela z Iranem rozpoczął się równo 70 dni temu.
2: Wypowiedzi Donalda Trumpa z ostatnich tygodni sprawiają, że trudno ocenić, jak poważnie należy traktować zapewnienia prezydenta o bliskości porozumienia. Donald Trump o dobiegających końca pokojowych negocjacjach informuje od ponad miesiąca. Ogłaszając 8 kwietnia dwutygodniowe zawieszenie broni, prezydent stwierdził, że niemal wszystkie sporne kwestie z przeszłości zostały uzgodnione między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, lecz dwutygodniowy okres pozwoli na sfinalizowanie i ostateczne domknięcie porozumienia, pisze CNN. W ostatnią środę Donald Trump ogłosił, że w ciągu 24 godzin zostanie sfinalizowane porozumienie. W piątek z kolei poinformował, że jego administracja spodziewa się w najbliższych godzinach otrzymać odpowiedź od Iranu w sprawie amerykańskiej propozycji pokojowej mającej na celu zakończenie konfliktu. Prezydent odmówił jednak stwierdzenia, czy jego zdaniem Teheran celowo opóźnia ten proces. Według ONZ ceny żywności na całym świecie rosły trzeci miesiąc rzędu, jako że konflikt na Bliskim Wschodzie podsyca obawy dotyczące globalnych dostaw i winduje koszty nawozów. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Na koniec o Dniu Europy. W miastach całego kontynentu odbywały się pikniki, koncerty i warsztaty. Tak było również w Warszawie. W przedstawicielstwie Komisji Europejskiej i w Biurze Parlamentu Europejskiego odbył się europejski piknik. Z jego uczestnikami rozmawiała Agata Król.
3: Attention, attention. Frontex Raptor.
4: Jest to jeden z samochodów patrolowych Frontexu, czyli Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej.
5: Co tam w środku fajnego było?
6: Fajny duży wyświetlacz na pewno. Jest wygodnie, fajnie. Na pewno bym takim autem chciał jeździć.
7: Jaka jest stolica jednego z państw członkowskich, jakim są Włochy?
8: Rzym!
7: Ko super, gratulacje!
0: Piknik już się zakończył, ale to nie koniec atrakcji. Wieczorem będzie można podziwiać unijną iluminację na Pałacu Kultury i Stadionie Narodowym.
9: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W nocy na Podlasiu może popadać. Na północnym wschodzie wystąpią mgły. Termometry pokażą od 1 stopnia na Suwalszczyźnie do około 3 w centrum i do 6 na Podkarpaciu. W pasie od Pomorza przez Warmię i Kujawy aż po Mazowsze przymrozki. Podobnie będzie w rejonach podgórskich.
10: Wieczór w Polskim Radiu 24.
11: 6 minut po godzinie 19.
12: Komentarz.
13: Tym razem naszym gościem jest pan Jan Piekło, były ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Kijowie. Dobry wieczór, panie ambasadorze.
14: Dobry wieczór, witam państwa.
13: Panie ambasadorze, sięgnąłem do statystyk. Okazuje się, że obecnej Rosji żyje koło 7 tysięcy weteranów Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. No i średni wiek, znaczy średni wiek, to jest wiek mniej więcej 90.

0: 98, 100 lat. No i proces odchodzenia, jak zostało zaznaczone w owych statystykach, jest bardzo duży. I zastanawiam się, ilu weteranów Wielkiej Wojny Ojczyźnianej brało udział w tej paradzie zwycięstwa, która odbyła się właśnie teraz.
1: To właściwie była parodia, a nie parada, panie redaktorze, ponieważ bardzo skutecznie ośmieszył to sam prezydent Żeleński, który wydał dekret, że nie będzie atakował Placu Czerwonego i że pozwala Putinowi obchodzić swoje święto 9 maja. To po prostu to była taka satyra i groteska, że można powiedzieć, że prezydent Żeleński wykazał się ogromnym poczuciem humoru. Natomiast no, nie było tam, szczerze mówiąc, nikogo bardzo ważnego, bo zdaje się, że nawet premier Słowacji, który tam przyleciał, nie wziął udziału w uroczystościach, więc nie bardzo wiadomo, po co tam przyleciał.
0: Niektórzy mówią, że rozmawiał na temat Ukrainy i że miał jakąś specjalną misję. Takie informacje się pojawiają.
1: No to by były bardzo interesujące, ciekawe informacje. Rozumiem, że to miałaby być pewnie jakaś misja rozjemca czy coś takiego, no ale nie sądzę, żeby akurat premier Słowacji był wybrany do tego, żeby próbować coś tam rzeczywiście załatwiać. Zdaje się, że nic się nie dało załatwić. Poza tym to rzeczywiście prezydent Żeleński dotrzymał słowa. Nie poleciały drony na Plac Czerwony. No tu się nawet rymuje. Nie poleciały drony na Plac Czerwony. No i to chyba była jedna z najbardziej takich krótkich, zwięzłych i pozbawionych oprawy wojskowej takiej, jak to kiedyś były defilady z tej okazji, więc myślę, że to świadczy o tym, że Putin dochodzi swoich możliwości i że szykuje się tam jednak jakieś przesilenie.
0: No, okazuje się, że wszystkie te uroczystości trwały nieco ponad godzinę, co rzeczywiście bardzo krótko. Jak zwykle mieszkańcy Moskwy właściwie mogli to obserwować tylko z ulic, na które widownia była dopuszczona. Nie można było tego obserwować z tych specjalnych trybun, bo na tych specjalnych trybunach podobno jest tylko 1500 miejsc, więc to... Ale też nie dopisali przywódcy innych krajów związanych z Federacją Rosyjską. No więc to wszystko razem wyglądało dość dziwnie. Mało tego, broń prezentowana w czasie tej defilady, no była, że tak powiem, dość ograniczona. Najmniejsza ilość czołgów i transporterów opancerzonych i tylko te rakiety dalekiego zasięgu jak zwykle były prezentowane i tak naprawdę nic więcej, a rozpoczynali w ogóle defiladę kadeci i to oni stanowili podobno główny trzon owej defilady.
1: Tak, w niektórych miastach rosyjskich również odbyły się marsze i uroczystości i zdaje się, że w jednym z nich po prostu w pochodzie szły wdowy po żołnierzach rosyjskich, którzy zginęli na froncie i zdaje się, że z tego też zrobiono jakieś widowisko, które miało budzić zaufanie do prezydenta i poświęcenie tych żołnierzy, którzy bohatersko walczyli z nazistami. No, ciekawe jest to, co zostało powiedziane przez Putina, że właściwie można powiedzieć,

0: Rosja walczy z nazizmem, który się wcielił w postać NATO i no, jest Rosja bardzo bohaterska, bo po prostu walczy z nazizmem, który, jak powiedziałem, wcielił się w NATO.
1: To już nie Ukraina, tylko to nazizm, to teraz też kraje europejskie, NATO, Unia Europejska, to też naziści. Ale tu jeszcze warto wspomnieć o jeszcze grupie maszerujących dzisiaj. Okazuje się, że jakiś oddział żołnierzy Korei Północnej też przemaszerował przed Putinem.
0: No tak, ponieważ wiemy, że Korea Północna wysłała swoich żołnierzy do walki na froncie, żeby się nauczyli nowoczesnego pola bitwy. I zdaje się, że nawet był jakiś taki dekret tego Kim Jong-una, że właściwie to najlepiej by było, jakby ukraińscy żołnierze, którzy dostali się do niewoli, nie dostawali się żywymi do niewoli, tylko że po prostu ginęli. Rozumiem, popełniali samobójstwo.
1: Tak, to zresztą któraś z agencji odnotowała, że przywódca Korei był bardzo zadowolony, bo był prezentowany film, gdzie żołnierze koreańscy, którzy zostali otoczeni przez żołnierzy ukraińskich, nie dając wziąć się do niewoli, zginęli przy pomocy własnych granatów, czyli rzucili się na te granaty. No i pokazywał przywódca Korei, jakie to jest bohaterstwo i jak powinien koreański żołnierz w takiej sytuacji się zachować. Uff, panie ambasadorze, właściwie to można powiedzieć uff, w jakich czasach żyjemy. Dobrze, to przyjrzyjmy się teraz Ukrainie, ale nie tylko Ukrainie, bo tu jeszcze co do tego zawieszenia broni i pokoju, a właściwie tego zawieszenia broni, to Donald Trump powiedział, że no on powiedział, że cytuję, powiedział, że ma być zawieszenie broni od 9 do 11. No i proszę, zawieszenie broni jest. Właściwie Ukraina nie wykorzystała swoich możliwości militarnych. Problem polega tylko na tym, że Rosja wykorzystuje swoje możliwości militarne i mimo tego niby zawieszenia broni w dalszym ciągu trwają bombardowania, ataki, szturmy ze strony rosyjskiej.
0: Najważniejsze jednak w tej sytuacji jest to, że zdaje się, że dzięki również Donaldowi Trumpowi udało się doprowadzić do właściwie wymiany jeńców jeden do jeden, ukraińskich i rosyjskich. To jest wielką i bardzo ważną sprawą. No, można powiedzieć, że to jest ten rosyjski dzień pobiedy, czyli zwycięstwa, i wtedy dochodzi do wymiany jeńców. No, to jest takie budujące. No. Można powiedzieć, że to jest budujące, ale to jest niewątpliwie wielka radość dla rodzin tych żołnierzy, którzy powrócili do swojej ojczyzny, na Ukrainę.
1: Biorąc pod uwagę to, w jakich warunkach są przetrzymywani jeńcy ukraińscy, przecież tam dochodziło do morderstw, zabójstw, pożarów wywołanych przez strażników rosyjskich, więc to, że udało się tym żołnierzom ukraińskim wrócić do domu, to jest naprawdę wielkie szczęście dla nich, dla najbliższych i w ogóle dla całej Ukrainy.
0: No, powiedziałbym, że to nie wszystkim się udało. Ci, których torturowano, którzy w wyniku złego traktowania umarli, zmarli, nie wytrzymali tego, no to im się nie udało. Natomiast to jest ważne, że tej grupie teraz się rzeczywiście to udało i to nie jest tak, że to świadczy o woli pokoju ze strony Putina, no bo Putin na tym też korzysta, bo znowu wracają z kolei Rosjanie do domów, głównie po to, żeby ich wysłać za chwilę znowu z powrotem na front.

Panie ambasadorze, porozmawiajmy wobec tego o sytuacji militarnej Ukrainy. No, okazuje się, że Ukraina mimo wojny, mimo ograniczeń gospodarczych,

0: OP, czy mogą wykorzystać ową broń przeciwko Rosji. A ta broń lata już na tysiące kilometrów, nie setki, a tysiące kilometrów.
1: No rzeczywiście tak. Ja bym był skłonny przypuszczać, że to jest też jednak spora zasługa Stanów Zjednoczonych i pomocy technologicznej i również pomocy, jak chodzi o ewentualne namierzanie celów. Także to niewątpliwie jest ogromny sukces Ukrainy, a przede wszystkim też sukces Kiryła Budanowa, czyli nowego szefa kancelarii prezydenta Zełenskiego, który, jak wiemy, ma doskonałe stosunki z Amerykanami, z wywiadem CIA i zdaje się, że nawet był tam szkolony.
0: Aha, no tak, no to są osobiste znajomości, a osobiste znajomości w polityce międzynarodowej, jak wiemy, są bardzo, bardzo ważne. Czy rzeczywiście te możliwości militarne Ukrainy stwarzają teraz taką sytuację, w której Rosja już nie jest tym takim stuprocentowym dominatorem na froncie?
1: Rzeczywiście, no, sytuacja związana z tym dekretem Zełenskiego w sprawie zezwolenia na odbycie parady w pokoju świadczą o tym, że rzeczywiście trochę się role zaczynają zmieniać. I no, Rosja najwyraźniej sobie po prostu nie daje rady. Nie daje sobie rady i militarnie, i w tej chwili nie daje sobie również rady finansowo-ekonomicznie.
0: I właściwie... A społecznie, panie ambasadorze?
1: To jest bardzo dobre pytanie, panie redaktorze, bo społecznie sobie chyba też nie bardzo daje radę, bo ludzie są bardzo rozgoryczeni faktem, że im zabrano wszelkie możliwe komunikatory w mediach społecznościowych. Natomiast tu pojawia się ważny wątek. Co się dzieje na odcinku Pekin-Moskwa? Bo właściwie to trzeba sobie szczerze i uczciwie powiedzieć, że... Właściwie już od dawna Rosja jest po prostu wasalem Chin i wykonuje głównie chińskie polecenia i wskazówki. I nie jest wykluczone, że to od Chin zależy, czy Putin przeżyje, czy nie przeżyje.
0: Ja czytałem kilka tekstów właśnie na temat ekspansji chińskiej w Rosji, zwłaszcza tej syberyjskiej części Rosji, albo w tej części graniczącej z Chinami, gdzie coraz więcej małżeństw jest chińsko-rosyjskich. Rosjanki bardzo chętnie wychodzą za mąż za Chińczyków. I tam były rozmowy właśnie z tymi Rosjankami zaprezentowane i one argumentowały tym, że są bardzo zaradni, bardzo dbają o dom, no i bardzo ważne dwa elementy. Nie piją i nie biją.
1: I dbają o dzieci.
0: I dbają o dzieci, tak.
1: Tak, ja tą wersję słyszałem od różnych kolegów z Ukrainy, którzy akurat bywają w okolicach jakiś czas temu. Pewnie teraz nie bywają tak często, bo nie mają takich możliwości, ale dokładnie to samo od nich słyszałem. I rzeczywiście zdaje się, że ta granica nie jest demarkowana i że stoją tam w pobliżu tej granicy po chińskiej stronie puste miasta, które są gotowe do zaludnienia w sytuacji, kiedy zapadnie decyzja, że zajmujemy to, co nam kiedyś Rosja zabrała, czyli Daleki Wschód i Syberię.
0: I sądzi pan, że do takiego wydarzenia dojść może w najbliższej przyszłości?
1: Ja myślę, że w obecnej sytuacji międzynarodowej nic nie jest wykluczone.
0: Czyli co, Kitajce przyjdą, tak?
1: No, po pierwsze, oni nie bardzo muszą przychodzić, bo oni są tam. Oni już tam są, natomiast jeżeli zapadnie jakaś decyzja... To jest bardzo interesujące. Pojawiły się w Chinach mapy mapy tej części świata.

0: tymi regionami, które kiedyś należały do Chin. I na tej mapie teraz te nazwy są po chińsku, już nie po rosyjsku, więc to mi świadczyło o pewnych procesach, które zachodzą nieuchronnie.
1: To mi się przypomina taki dowcip z lat, no gdzieś 70. Metro w moskiewskie i komuś się wymsknęło, bo czytał jakiś tekst i głośno powiedział Kitajce. No i podobno cały wagon metra zesztywniał i nerwowo zaczął się rozglądać. To już były lata 70. Wtedy też odczuwali pewien respekt. Chociaż wtedy dochodziło do tych licznych konfliktów granicznych. Przypomnijmy, że te konflikty graniczne, o których my tak naprawdę tutaj w Europie, zwłaszcza tej wschodniej, to niewiele wiedzieliśmy. No w tej zachodniej trochę więcej, ale te konflikty były.
0: Tak. No stąd też kwestia tego, że ta granica jest nie do końca zdemarkowana, więc ona wygląda tak, że tam po prostu stoją w okopach czołgi czy coś takiego. I tak wygląda ta granica, więc ja tam byłem blisko tego podczas moich rozlicznych podróży, ale tego na własne oczy nie widziałem, ale słyszałem.
1: Panie ambasadorze, dobrze, to teraz spójrzmy. Unia Europejska, Ukraina. Udało się te 90 miliardów euro dla Ukrainy przeznaczyć. No zmiany na stanowisku premiera Węgier, no i od razu Ukraina odetchnęła. Sądzi pan, że to te pieniądze rzeczywiście na tyle wspomogą budżet Ukrainy, no, który jest w tragicznym stanie, że Ukraina nieco oddechu nabierze?
0: No, to na pewno trochę pomoże, natomiast prawdziwym, dobrym zastrzykiem gotówki i słusznym zastrzykiem gotówki by były te pieniądze, zamrożone pieniądze, których Belgia za żadne skarby nie chce wydać i zdaje się, że niektóre duże państwa Europy Zachodniej też nie chcą, ponieważ niektórzy z nich ciągle liczą na to, że z tą Rosją będzie się można jakoś dogadać, a najlepiej by było. I to właściwie można wyczytać w pomysłach Alternative für Deutschland, tej partii, że współpraca z Rosją i Nord Stream 2 otwarty to byłby dobry pomysł na uzdrowienie gospodarki niemieckiej.
1: No właśnie, ale Holendrzy ostatnio stwierdzili, że warto sięgnąć po te 210 miliardów, bo to jest mniej więcej 210 miliardów. Czy sądzi pan, że głos Holandii, no bardzo zamożnego kraju, niedużego aczkolwiek, ale zamożnego i liczącego się na arenie europejskiej, może przynieść jakiś pożądany skutek, biorąc pod uwagę, że w Belgii też Flamandowie są?
0: Bardzo byśmy tego chcieli, no bo te pieniądze się po prostu w Ukrainie należą. To właściwie tak jak Polsce, za przeproszeniem, należą się pieniądze od Niemiec jako reparacje za II wojnę światową, to za to, co Rosja wyrządziła Ukrainie, to te rosyjskie pieniądze jak najbardziej się Ukraińcom należą. I właściwie to jest trochę taka sama sytuacja, że my nie mamy tych niemieckich reparacji, Ukraina również nie ma tych pieniędzy, które właściwie im się należą, tych rosyjskich.
1: A jakie ruchy musiałaby wykonać Ukraina? Bo rozumiem, że Ukraina się tego domaga i za każdym razem, kiedy trwają rozmowy na temat ewentualnych pieniędzy, to jest poruszane. Ale jakie ruchy musiałaby wykonać, żeby przekonać te kraje europejskie, które sceptycznie podchodzą do tych pieniędzy należących się Ukrainie, no biorąc pod uwagę to, że partia AfD teraz w Niemczech ma bardzo dobre notowania, bodajże 26% poparcie.
0: No i tak, rzeczywiście ta partia prawdopodobnie będzie tworzyć niedługo, przepraszam, że to powiem głośno, rząd i to będzie pewnie rząd koalicyjny. Natomiast co jest niepokojące, to są głosy rewizjonistyczne, że właściwie to po pierwsze Polsce się nic nie należy, a po drugie właściwie jakim prawem Polska ma te ziemie zachodnie, może by właściwie trzeba było tutaj się nad tym zastanowić, jak to załatwić.

0: Więc naprawdę czeka nas, to jest trochę tak jak 38 rok ubiegłego stulecia, kiedy działy się różne rzeczy i można było w oparciu o nie wnioskować, że wybuchnie wojna, ale wszyscy udawali, że nie. I nawet jak Polska została zaatakowana i miała umowę z Francuzami i Brytyjczykami o wzajemnej pomocy, to ponieważ i Francuzi, i Brytyjczycy wiedzieli prawdopodobnie o pakcie Ribbentrop-Mołotow, no to dlatego na wszelki wypadek nam nie pomogli.
1: No jeszcze biorąc pod uwagę jednego premiera brytyjskiego, który podpisawszy umowę z Niemcami w sprawie Anschlussu Czechosłowacji, prawda, zajęcia Czechosłowacji, machając owym dokumentem, krzyczał: uratowaliśmy pokój, uratowaliśmy pokój.
0: No tak, no, myślę, że tacy ratownicy pokoju w tej chwili nadal żyją w Europie, sprawują ważne funkcje państwowe, czy to w Unii Europejskiej, czy w krajach Unii Europejskiej. I no, niestety niewiele się zmieniło od tamtego czasu. Europa jakby po prostu nie potrafi się przestawić na inne myślenie i próbować skonfrontować się z zagrożeniem, prawdziwym zagrożeniem, jakim są Chiny i Rosja.
1: Ale panie ambasadorze, biorąc pod uwagę to, że jednak sejf w Polsce ruszy, w Portugalii podpisuje też umowę i po kolei kraje, najróżniejsze kraje europejskie, no oprócz Niemiec i Francji, bo ich budżety pozwalają na to, żeby oni mogli to realizować z własnych pieniędzy. Poza tym przemysł zbrojeniowy czy obronny francuski jest gigantyczny, niemiecki się odbuduje bardzo szybko, bo przecież mieli ten przemysł bardzo mocno rozwinięty, to może w Europie jakiś taki dzwoneczek zadzwonił.
0: No może i coś zadzwoniło, ale myślę, że to się dalej nie przekłada na realną sytuację, na to, że Europa czuje się zjednoczona i chce, że tak powiem, tej Ukrainie pomóc i chce się przeciwstawić Chinom i Rosji. No, tu Hiszpania jest po prostu najbardziej skandalicznym przykładem w tym temacie. Natomiast trwa po prostu rozmontowywanie NATO i to jest bardzo niedobre i niebezpieczne. I należy raczej robić wszystko, żeby próbować tutaj z Amerykanami się porozumieć i dogadać. No a słyszymy też, że Donald Trump myśli o tym, żeby przemieścić część kontyngentu amerykańskiego do Polski.
1: Tak, no i to taka informacja, którą należy podtrzymywać, hołubić i dmuchać na zimne mimo wszystkich kontrowersji, które Donald Trump wzbudza w różnych stolicach europejskich, w Warszawie też, no ale nikt nie jest doskonały. Tak jak powiedział klasyk w jednym znakomitym amerykańskim notabene filmie. Panie ambasadorze, bardzo serdecznie dziękuję. Jan Piekło, były ambasador Rzeczpospolitej w Kijowie, był państwa i moim gościem.
0: Dziękuję bardzo.
2: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna.

0: zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
2: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
3: Czy inflacja może być zjawiskiem pozytywnym? Dlaczego cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego to dziś 2,5%, a nie na przykład 0? I czy stopy procentowe mogą w najbliższym czasie rosnąć? O tym wszystkim porozmawiamy w niedzielnym wydaniu magazynu Saldo. Moim i Państwa gościem będzie pan Adam Ruciński, ekonomista z firmy doradczej BTFG. Magazyn Saldo Extra już w najbliższą niedzielę o godzinie 12.30. Marek Klapa, zapraszam.
2: Autopromocja.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: 34 minuty po godzinie 19.
2: Komentarz.
5: A teraz połączyliśmy się z panem Mariuszem Marszałkowskim, zastępcą redaktora naczelnego Defense 24. Dobry wieczór, panie redaktorze.
6: Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
5: Panie redaktorze, to pytanie już zadawałem wcześniej naszemu gościowi, jednemu, który pytanie brzmiało w sposób następujący. Czy to, że umowa SAFE została podpisana, a strona rządowa jest z tego bardzo zadowolona, opozycja protestuje przeciwko tej umowie i przeciwko temu kredytowi. Czy to wynika z tego, że strona opozycyjna obawia się tego, że jeżeli wyjdą te wszystkie zakładane profity związane z sejfem i ruszą te zakłady zbrojeniowe, rozpocznie się duża produkcja, zaczną być zatrudnieni pracownicy, pensje wzrosną, społeczności lokalne będą miały więcej pieniędzy, bo będą wyższe podatki i tak dalej, i tak dalej. No i strona rządowa, koalicja rządowa tylko na tym może zyskać. I o to tak naprawdę chodzi.
6: To znaczy, panie redaktorze, powiem szczerze, że nie znam motywacji takiej w pełni rzetelnej opozycji, dlaczego jest przeciwko. To, co powiedział pan, może być jednym z elementów, które są właśnie tym motorem, który napędza krytykę SAFE. Oczywiście mogą też być to elementy związane z rzeczywistą obawą albo może nie wiedzą co do samej konstrukcji tego programu.
5: Nie, panie redaktorze, przepraszam. Polscy politycy, bez względu na to, czy to są politycy opozycji, czy koalicji rządzącej, to tą umowę powinni znać, jak to się mówi, w te i nazad. Bo to jest umowa, która w pewien sposób kształtuje naszą przyszłość i nasze bezpieczeństwo.
6: No, powinni znać, tak samo jak powinni znać, bo przecież mają dostęp do tego, co będzie składało się projekt SAFE, czy jakie programy finansowo, bo przypomnę, że my jako obywatele nie mamy tej wiedzy, dlatego że lista, to ku mojemu zdziwieniu, jest określona jako niejawna i 40 projektów, które mają być finansowane w ramach funduszu SAFE, są po prostu niejawne. I natomiast posłowie mają dostęp w kancelarii niejawnej Sejmu, mają możliwość zapoznania się z tą listą. I z tego, co wiem, jakiejś wielkiej rzeszy posłów zainteresowanych tą poznaniem elementów składowej tej listy nie było. Zatem jeżeli mówimy o posłach, o przedstawicielach parlamentu, to powiem panu szczerze, nie oczekuję zbyt wielu. Oczywiście oczekiwania takie wyborcze to jest jedno, ale rzeczywistość często jest inna i po prostu mam wrażenie, że tutaj gros, jeżeli chodzi o kwestię narracyjną, bierze albo niewiedza po prostu, albo świadomy przekaz partyjny, który jest w jakiś sposób ukształtowany na to, żeby po prostu SAFE obrzydzić. A jaka jest motywacja? Czy to są sondaże? Czy to jest kwestia tego, o czym pan wspomniał? Czy może troska rzeczywiście o jakiegoś rodzaju firmy

0: spoza Europy, no to już jest kwestia indywidualna danego posła.
1: Przygotowując się do rozmowy z panem, sięgnąłem do sztucznej inteligencji. Zadałem pytanie, ile będzie przeciętny Polak, bez względu na wiek, bez względu na płeć, ile miesięcznie będzie płacił odsetek za program SAFE. No i sztuczna inteligencja w różnych konfiguracjach, no bo to różnie pytałem, no określiła to na poziomie 15-18 zł miesięcznie. 15-18 zł miesięcznie to jest 15 zł, to jest mniej więcej wartość jednej małpki mocnego alkoholu, bądź 3/4 paczki papierosów. No to tak, wie pan, bardzo już chyba obrazowo przekazałem ową informację. Jakie koszty odsetek? Ja nie mówię o spłata kapitału, same odsetki.
0: No tego jeszcze nie wiemy, dlatego że pieniądze z SAFE mają być pożyczone w kolejnych rundach emisji długu Unii Europejskiej, czyli w ramach kolejnych pakietów emisji tego długu, czyli pożyczek z rynku kapitałowego, no to wtedy będą ustalone rzeczywiste odsetki. My możemy prognozować.
1: No to właśnie były prognozowane oczywiście.
0: Tak, no to jest prognoza, tak? No, pan sztuczna inteligencja, o ile nie halucynowała, no to właśnie przeprowadziła prognozę na podstawie tych informacji, które gdzieś tam padają, no bo mówi się, że ten procent odsetek to jest jakieś 3-4%, czyli no jeżeli weźmiemy pod uwagę, że to jest 200 miliardów złotych, no to jakaś kwota z tego będzie dodatkowo w ramach odsetek płatna i to nie ma co tu jakby się dziwić, obrażać i tak dalej. Tak działa rynek finansowy. Natomiast tutaj też chciałbym jakby zwrócić uwagę na to, że połowa budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej dzisiaj i rok temu, i 2 lata temu, i 3 lata temu, i 4 lata temu to były środki pożyczone w ramach Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, który powstał mocą ustawy o obronie ojczyzny, która była przyjęta jeszcze za poprzedniego rządu, za poprzedniej kadencji parlamentu. I te pożyczki, które dzisiaj spłacamy i będziemy spłacać przez jeszcze następne kilkanaście, kilkadziesiąt lat, z tym, że tutaj informacja jest też niejawna, bo pożyczkowanie w ramach tych kontraktów z Korei czy ze Stanów Zjednoczonych nie jest jawne, finansowanie.
1: Zatem to też są spekulacje, ile rzeczywiście to kosztowało i no, ile wynosi oprocentowanie. Mówi się od 5 do 7%.
0: No takie są szacunki, tak gdzieś na przykład, nie wiem, bo Koreańczycy są mniej restrykcyjni, w sensie prasa koreańska i ma lepsze dostępy, może łatwiejszy dostęp do, bo to pamiętajmy, banki koreańskie udzielały na przykład części tego kredytu i one mówiły o 5, właśnie 6% kredytu oprocentowanego w ramach pożyczek udzielonych Polsce, więc no pożyczki generalnie to jest coś, co jest normalne, tak? Również w kontekście obronnym. Nikt nie sfinansowałby tak dużych wzrostów budżetu obrony, gdyby te pieniądze miały pochodzić tylko i wyłącznie z budżetu państwa. Dlatego no, ta sytuacja wojenna, inwazji Rosji na Ukrainę naprawdę dużo zmieniła. Dużo negatywnie z perspektywy fiskalnej, no bo ten wzrost zadłużenia to też jest właśnie efekt wzrostów zakupów, wzrostów wydatków zbrojeniowych. No i niestety te odsetki związane z polityką obronną również będą miały swoje przełożenie na nasz kapitał, na nasze podatki.
1: Chyba to warto wspomnieć, bo niektórzy z polityków lubują się w historii na przykład II Rzeczpospolitej. Tutaj warto wspomnieć, że wtedy z budżetu państwa wydawano nawet 35% budżetu na zbrojenia z naszego polskiego, w końcu niezamożnego państwa polskiego, a byliśmy przede wszystkim finansowani przez kredyty francuskie. I wtedy te kredyty francuskie no, nie były dla ówczesnej władzy no, czymś obrzydliwym. My bardzo chętnie korzystaliśmy z tych kredytów francuskich.

0: polskich. Co prawda nie udało się ich wszystkich wydać na rzeczy, które były przewidziane, no bo wojna wybuchła w 1939 roku, ale plany były rzeczywiście no, ogromne, łącznie z produkcją już zaprojektowanych dwóch bardzo nowoczesnych samolotów polskich, które już w wersji prototypowej zostały przygotowane.
1: No tak, no pożyczki to jest coś naturalnego w rozwoju również kompetencji zbrojeniowych. W międzywojniu jeszcze pamiętajmy, duży udział w programach zbrojeniowych miał również węgiel, bo część tych zakupów wojskowych, wojennych był realizowanych w ramach barteru węglowego, czyli wysyłki węgla. No ale tak, no dzisiaj węgla nie będziemy wysyłać, musimy brać
0: kredyty. Bo nikt go nie chce, zwłaszcza polskiego, bo jest bardzo drogi.
1: No tak.
0: Panie redaktorze, dobrze, to teraz przyjrzyjmy się poszczególnym zakładom, bo tu są ewentualne zyski z tych wielkich zakładów. Bursuki, Rosomaki, jest na to szansa, że to już nie będą ilości rzędu 100 sztuk, a to już będą ilości rzeczywiście duże?
1: Znaczy, panie redaktorze, proszę pamiętać, że SAFE to jest program finansowania, który ma bardzo określone ramy, między innymi wydatkowania w kontekście czasu. My te pieniądze w ramach SAFE musimy wydać do 2030 roku, czyli mamy na to no, circa about 3,5 roku i to nie jest tylko kwestia wydania tych pieniędzy, to jest kwestia również dostarczenia zamówionego sprzętu. Nie ma możliwości, żeby sprzęt był na przykład zamówiony w grudniu 29 roku i będzie on wliczał się, w, no chyba, że będzie od razu dostarczony, ale rzadko kiedy tak jest, żeby sprzęt wojskowy
0: na
1: był
0: półce
1: na półce.
0: Był, tak.
1: Tak, więc to, co jest jakby ograniczeniem, bo pamiętajmy, że te pieniądze są duże, natomiast ograniczeniem jest czas. I teraz to, co możemy zamówić, to będzie realizowane właśnie z myślą o tym, co może zostać dostarczone do 2030 roku. I dlatego na przykład w ramach funduszu SAFE, pomimo tego, iż teoretycznie mógłby zostać, patrząc z perspektywy na przykład lokalizacji produkcji, europejskości tego produktu, nie będą zamawiane okręty podwodne dla marynarki wojennej, dlatego że nie ma szans, żeby te okręty trafiły do marynarki wojennej przed 2030 rokiem. I to są takie elementy, które trzeba brać pod uwagę. Zatem, jeżeli mówimy, na przykład zapytał się pan o borsuki. No, borsuków będzie można zamówić tyle, ile będzie w stanie wyprodukować Polska Grupa Zbrojeniowa, czyli tutaj w tym przypadku HSW. Jeżeli będą w stanie wyprodukować...
0: czyli huta stalowa wola. O.
1: Tak jest. Jeżeli będzie w stanie... Pamiętajmy, że dzisiaj... Huta realizuje zamówienie na 111 borsuków, które też będą dostarczane w najbliższych 2-3 latach. No i pamiętajmy, że no, jeżeli huta nie wykonałaby planu na przykład dostawy tych zamówionych borsuków w ramach procedury SAFE, no to byłby problem dla huty. To byłby duży problem dla huty, ponieważ mogłaby po prostu utracić finansowanie. Zatem jeżeli chodzi o ilości, mówi się o tym, że będą zamówienia na bursuki. Mówi się o nawet konkretnych ilościach. To będzie około 140-150 nowych wozów. Zatem łącznie do 2030 roku z obecnie realizowanym kontraktem na 111 wozów, no będziemy mieli circa jakieś 250 tych transporterów. Oczywiście potem będzie można zamawiać na przykład z budżetu państwa, już nie z SAFE, kolejne wozy i kolejne realizacje tego zakupu. Natomiast to, co może być zamówione w ramach SAFE, musi dotrzeć do wojska w 2030 roku maksymalnie.
0: A systemy antydronowe? Tutaj mamy chyba duże dokonania, bo mamy słynne urządzenia, które no, w sposób podobno rewelacyjny niszczą drony i kwestia jest, tak jak słyszałem i czytałem, kwestia tak naprawdę jest w pieniądzach na produkcję tych urządzeń.
1: No tu są oczywiście polski przemysł, też oferuje różnego rodzaju rozwiązania antydronowe i te rozwiązania antydronowe albo są wdrażane w polskiej armii już, albo są wdrażane, czy zostały wdrożone na przykład w ukraińskiej armii. My oczywiście dużo nie wiemy na temat skuteczności, efektywności.

0: tych systemów, dlatego że...
1: I, no całe to, wiem, i całe szczęście, panie redaktorze, dlatego że przecież wróg słucha.
0: No tak, tylko pamiętajmy, że wróg pewnie też namacalnie jest doświadczany przez działanie tych systemów, więc wróg prawdopodobnie najwięcej może wiedzieć o tych systemach zaraz po producencie i użytkowniku. Zatem no tu trzeba, oczywiście za dużo też nie można mówić, bo to jest oczywista rzecz. Natomiast my jako opinia publiczna wiemy tyle, ile chce nam przekazać albo użytkownik tego systemu, czyli na przykład ukraińska armia albo polska armia, albo producent. No i tu pojawia się problem, dlatego że producent nie zawsze, jakby jego informacje nie zawsze, nazwijmy to, są w 100% rzetelne. No bo oczywistą rzeczą jest, że on ten produkt chce sprzedawać, a no, nikt nie kupi produktu, który przez samego producenta jest na przykład źle oceniany. No to chyba no mamy tak. tego jasność. Zatem jeżeli chodzi o pytanie, no to oczywiście no, pieniądze zawsze są problemem. Pieniądze... To w tym wymiarze takim, ja bym powiedział, cykliczności. Dlatego, że to, co też podkreślają przedstawiciele przemysłu w kontekście SAFE, że dla nich to jest duża szansa i duża nadzieja, dlatego że SAFE jest programem, który przez te najbliższe 3,5 roku będzie gwarantował zamówienia. To już jest dla przemysłu ogromna rzecz, dlatego że taki prezes, czy dyrektorzy, czy różni inwestorzy danej firmy zbrojeniowej mają spokojne myśli, spokojne serce na najbliższe 3 lata i mogą w tym czasie realizować na przykład różne projekty rozwojowe. Bo dotychczas na przykład umowy niektóre były realizowane w ten sposób, że realizowano umowę na rok, na jakiś konkretny produkt, na konkretne rozwiązanie, ale finansowanie przyszło na początku, no i potem na końcu, kiedy ten produkt został już dostarczony. No tu będziemy mieli stały dopływ gotówki, bo cały czas ta produkcja będzie trwała, będą odbierane te produkty i to jest z perspektywy przemysłu, który patrzy z perspektywy skalowania produkcji, jest kluczowe.
1: Panie redaktorze, i mam nadzieję, że nie będzie już takich obrazków, gdzie znany polityk stoi przed bardzo znaną firmą produkującą broń strzelecką. Na ogrodzeniu wisi tej firmy zakaz fotografowania, a polityk tam urządza sobie konferencję prasową, mówiąc o słabościach owej firmy, właśnie spowodowanych tym, że nie ma ta firma pieniędzy. No a firma informuje, że produkcja idzie pełną parą i ma takie pieniądze. Celowe wprowadzanie dezinformacji?
0: To znaczy, no tu jest problem, mówi pan redaktor o fabryce
1: w Radomiu, tak.
0: Czyli karabinków Grot. No niestety, często problemem jest to, i właśnie dlatego często kwestia przemysłu zbrojeniowego jest tyle trudna dla rządzących, bez względu na partię, jaką reprezentują, dlatego że produkt, który zamawiali na przykład przed wojną z Ukrainą, dlaczego ktoś dzisiaj może powiedzieć, dlaczego Polska produkuje 24 czy tam 30 czy 40 krabów rocznie, czyli tych armatochaubic, które też sprawdziły się na Ukrainie bojowo. Dlaczego nie więcej, dlaczego nie 100, dlaczego nie 200, dlaczego tak wolno ten wzrost produkcji idzie? No dlatego, że przez lata bardziej patrzono na to, żeby utrzymać miejsca pracy i zakład w stanie żywotnym, niż żeby dostarczać duże ilości sprzętu, bo po prostu na ten sprzęt nie było pieniędzy. I efekt był taki, że zamawiano takie liczby pojazdów, żeby tylko zakład utrzymał się, a nie taki, żeby dawał mu jeszcze szansę na rozwój i wzrost produkcji. Dlaczego? Dlatego, że ta wzrost produkcji oznacza zwiększenie inwestycji w sprzęt, zwiększenie zatrudnienia, a to paradoksalnie często jest pewnym wyzwaniem dla tych firm, nie tylko ze względu na to, że trzeba znaleźć tych ludzi, ale potem trzeba im dać pracę, dać im zadania do wykonywania. A jeżeli na przykład zakład ma realizację kontraktu, wie, że na przykład dostarczy X armatochaubic i ma je dostarczyć w ciągu 4 lat, on nie ma pewności, czy za 4 lata ten zakład będzie dalej, czy ten kontrakt będzie przedłużony, czy wojsko dalej będzie zainteresowane tym produktem. I tak właśnie niestety pojawiają się problemy. Radom zainwestował duże pieniądze, zresztą nie tylko Radom, bo pamiętajmy, że PGZ dostała na to również pieniądze subwencji państwowych.

0: czyli ze Skarbu Państwa. Radom dostał duże pieniądze na to, żeby zwiększyć produkcję, żeby ta produkcja była znacznie większa. No, produkcja się zwiększyła, zatrudnienie się zwiększyło. No tyle się okazało, że zamówień no, wcale nie ma więcej, bo zamówienia były kierowane tylko ze strony polskiej armii. To jest grzech pierworodny też polskiego przemysłu obronnego, dlatego że nie szuka się klientów zagranicznych albo niedostatecznie efektywnie się tych klientów szuka. No i efekt jest taki, że jak Wojsko Polskie nasyci się danym karabinem, danym produktem, że na przykład nie potrzebuje tego więcej, no to już nie ma komu sprzedawać. No i co trzeba zrobić? Ograniczać produkcję, zamykać linie, zwalniać pracowników. No to jest problem, który no to nie będzie, to nie jest tak, że to się skończyło teraz, tylko my cały czas musimy o tym myśleć, również w kontekście tego, co stanie się po programie SAFE.
1: A to jest inny temat. Mam nadzieję, że uda nam się, panie redaktorze, porozmawiać na ten temat. Jeżeli pan pozwoli, to na deser, już na sam koniec, krótko. Nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, pan Bartosz Grodecki. Postać mało znana w wojsku, w administracji państwowej, no swego czasu wiceminister, no ale tak zwanego drugiego planu, czy trzeciego planu nawet niektórzy mówią.
0: No tak, no jeszcze miał dosyć długi epizod dyplomatyczny, jeżeli chodzi o politykę no, MSZ, tak? Także, znaczy powiem tak, na stanowisku szefa BBN nie musimy mieć gwiazd, nie trzeba mieć pierwszoplanowych polityków czy urzędników. Ważne, żeby ten człowiek był doświadczonym urzędnikiem, żeby potrafił pracować, bo pamiętajmy, że charakter BBN-u to jest instytucja analityczna, doradcza. Ona ma sprawdzać pewne procedury na rzecz prezydenta, pewne informacje. No zatem no, życzmy panu Grodeckiemu powodzenia na swoim stanowisku, bo pamiętajmy, czasy mamy trudne i ważne jest, żeby może ta postać gdzieś tam będzie powodowała, że bliżej będzie w tych kwestiach bezpieczeństwa rządowi i prezydentowi. Ja bardzo na to liczę i trzymam mocno kciuki, żeby tak się stało. No zatem zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja w najbliższym czasie. No na pewno nie trzeba zapeszać. No, warto, żebyśmy mieli no, sensownego szefa PPN-u.
1: No tak, tylko żeby tak nie zmieniał zdania, jak pan minister Grodecki zmienił zdanie. Najpierw podobał mu się Sejf, jak został szefem BBN-u, to Sejf mu się przestał podobać. No, tak można.
0: Nie jest polityk. Jest politykiem, no musi mówić to, co zgodnie jest z obecną linią narracyjną. Ważne, żeby robił to wszystko ze zdrowym rozsądkiem.
1: No miejmy nadzieję, że tak będzie i miejmy nadzieję, że to, co pan mówi, że tu potrzebny jest zarządzający dobry analityk i być może ten kredyt zaufania należy obecnemu szefowi BBN-u dać. Bardzo serdecznie dziękuję. Mariusz Marszałkowski, zastępca redaktora naczelnego Defense 24, był państwa i moim gościem.
0: Dziękuję za zaproszenie. Wszystkiego dobrego. Dobrej nocy.
2: Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej.

0: więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
1: czują się bezpieczne i kochane.
2: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
3: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
4: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
2: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
1: Razem możemy zmienić świat.
3: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
0: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
5: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
6: Horacy poetycko mawiał, byśmy rozważali miłe zapomnienie o życiu pełnym trosk. Dlatego w najbliższą niedzielę w Ogrodach Sztuki odwiedzimy historyczne palmiarnie, pomarańczarnie i ogrodowe oranżerie, które współcześnie funkcjonują jako całoroczne strefy relaksu. Zapraszam bardzo w majowy poranek o 8.30. Maja Kluczyńska.
7: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
5: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Tragedia podczas Mistrzostw Polski skuterów wodnych na Wiśle w Płocku. GIS uspokaja, hantawirus nie rozprzestrzenia się tak łatwo jak grypa czy koronawirusy. Pierwsza w Polsce osoba pod obserwacją. Litwa jako druga w Unii Europejskiej podpisała umowę na unijny program SAFE. Minęła godzina 20. Ewa Worobiec, zapraszam. Nie żyje sternik uczestniczący w Mistrzostwach Polski skuterów wodnych na Wiśle w Płocku. Mężczyzna zmarł w wyniku zderzenia dwóch maszyn, powiedziała Monika Jakubowska z policji w Płocku.
2: Mężczyzna, który zginął, to 18-letni mieszkaniec województwa dolnośląskiego. Na miejscu pracują służby pod nadzorem prokuratora. Zawody zostały przerwane.
1: Drugi z uczestników wypadku nie odniósł poważnych obrażeń. Służby powoli kończą badanie miejsca rozbicia niezidentyfikowanego obiektu, który spadł w pobliżu miejscowości Bartoszyce w Warmińsko-Mazurskiem. Według żandarmerii wojskowej to najprawdopodobniej rosyjski dron wojskowy, mówił w TVP Info aspirant sztabowy Rafał Jackowski.
3: Obiekt ten został znaleziony dzisiaj przez osobę postronną na polu w okolicach miejscowości Osieka. Ta przypadkowa osoba natknęła się na ten obiekt, poinformowała o znalezisku policję. Na miejsce pojechał patrol z Bartoszyc, który faktycznie potwierdził, że na polu taki przedmiot się znajduje. Cały teren został przez policjantów zabezpieczony. Powiadomione o znalezieniu tego przedmiotu zostały również inne służby, m.in. wojsko, żandarmeria wojskowa, prokuratura, straż pożarna.
1: Obiekt nie miał zdolności bojowych, prawdopodobnie służył do obserwacji. Pierwsza osoba w Polsce objęta nadzorem epidemiologicznym w związku z ryzykiem zakażenia hantawirusem, potwierdza główny inspektor sanitarny. Przez cały okres nadzoru osoba ta musi zgłaszać wszelkie zmiany stanu zdrowia, mówi inspektor Paweł Grzesiowski.
4: Ona się de facto obserwuje sama, czyli ma kontrolować swój stan zdrowia i być z nami w kontakcie telefonicznym, bo taka jest zasada. I gdy się coś medycznie zdrowotnie z tą osobą działo, to oczywiście zgłasza się do specjalisty z kraju, gdzie jest, a my o tym wiemy, tak? Czyli my się o tym dowiadujemy, czyli ma nam raportować swój stan zdrowia.
1: Doktor Grzesiowski uspokaja, że hantawirus nie rozprzestrzenia się tak łatwo jak wirusy grypy czy koronawirusy.
4: COVID ma znacząco wyższą zakaźność i ten wskaźnik tak zwany czyli reprodukcji ma 10 razy wyższy niż hantawirus, więc absolutnie tutaj porównywać COVID-u do hantawirusa.

0: chociaż trzeba brać pod uwagę fakt, że wirus przenosi się drogą kropelkowo-powietrzną, czyli jest możliwość zakażania człowieka od człowieka, co jest tą cechą specyficzną wirusa tego Andes południowoamerykańskiego.
1: Osoba objęta nadzorem mogła mieć kontakt z pasażerami statku, na pokładzie którego wykryto ognisko wirusa. Po Polsce Litwa jako drugi kraj w Unii Europejskiej podpisała umowę SAFE. Nasz kraj w ramach unijnego programu pożyczkowego ma otrzymać prawie 44 miliardy euro na dozbrajanie. Sprawa umowy dzieli polityków nad Wisłą.
2: Poseł PiSu Jarosław Sellin mówi, że umowa SAFE uniemożliwia zakupy zbrojeniowe poza Unią Europejską.
3: Czyli Korea i Stany Zjednoczone już w tym programie są niemożliwe.
4: Te pieniądze za chwilę będą pracowały dla wspólnego bezpieczeństwa, dla uzbrojenia polskiej armii.
2: Odpowiada europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Barbara Oliwiecka z Centrum mówi, że pieniądze z programu SAFE będą wpływać do polskiej gospodarki, czego opozycja nie chce zauważyć.
5: One ostatecznie też przecież trafią do polskich pracowników.
2: Błażej Poboży z Kancelarii Prezydenta ubolewa, że rządzący nie skorzystali z proponowanego przez Karola Nawrockiego Safe 0%, tylko podpisali umowę z Komisją Europejską.
6: Jej konsekwencje będą odczuwali Polacy przynajmniej przez dwa pokolenia. Może ona doprowadzić do ograniczenia suwerenności naszego państwa.
2: W sumie w ramach programu Safe Polska ma otrzymać ponad 180 miliardów złotych. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
1: Nowy węgierski premier w niezwykle emocjonalnym przemówieniu zwrócił się do swoich rodaków. Peter Madziar powiedział, że przez 16 lat rządów Viktora Orbana Węgrzy byli oszukiwani. Latami chcieli nas uczyć, że cuda się nie zdarzają. Chcieli nas nauczyć, że wojna i pokój, że wojna to pokój, że wolność to niewola, że ignorancja to siła, że każdy, kto myśli inaczej, jest mniej Węgierem, jest mniej wartościowy, mniejszą częścią tej pięknej ojczyzny. Ale czy im się udało? Nie. Na pierwszym posiedzeniu węgierskiego parlamentu Peter Madziar został wybrany na szefa rządu. Zapowiedział pojednanie, ale i sprawiedliwe rozliczenie przestępstw z okresów rządów Fideszu.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Prognoza pogody. W nocy na północnym wschodzie możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Na południowym zachodzie lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura od 1 stopnia na północy i w Kotlinach Sudeckich, 3 w centrum, do 7 na południowym wschodzie. W niedzielę od 11 stopni na północnym wschodzie, przez 18 w centrum, do 22 miejscami na zachodzie i południu.
7: Polskim Radiu 24.
8: 6 minut po godzinie 20.
7: Sport.
8: I już wszystko jasne. Sportowy weekend przed nami, a obok mnie Sylwia Urban. Dobry wieczór, Sylwia.
9: Dobry wieczór.
8: Wiem, że dzisiaj będzie o sporcie, który lubię, chociaż on wymaga pewnego atrybutu, jak się siedzi na trybunach, trzeba mieć dużą gazetę.
9: Dużą gazetę, zwłaszcza kiedy siedzi się na łukach.
8: Na łukach. Zdradzimy tajemnicę, jaki to sport?
9: Już za chwilę.
8: Już za chwilę.
9: Naprawdę już za chwilę.
8: Sylwia Urban.
9: Sobota, 9 maja, jak zwykle o tej porze, właśnie w soboty w Polskim Radiu 24 rozpoczynamy sportowy weekend, a w nim będzie dużo piłki nożnej, piłki ręcznej, boksu, judo oraz żużla, bo w Rzeszowie zakończył się finał drużynowych Mistrzostw Europy w jeździe na żużlu. Łączymy się więc z Piotrem Sochą, który obserwował te zawody. Dobry wieczór, Piotrze.
10: Dobry wieczór.
9: Jak poradzili sobie Polacy?
10: No, nutka taka drobna niedosytu, bo nie mamy złota. Przyzwyczaili nasi reprezentanci żużlowi do tego, że na zawodach Mistrzostw Europy, podczas drużynowych Mistrzostw Europy zdobywają złote medale, bo zdobywali 4 razy z rzędu. 4 razy z rzędu na drugim miejscu była Dania i tym razem Duńczycy zwyciężyli.
9: To w takim razie kto w naszej drużynie spisał się najlepiej? Czy był to znów Bartosz Zmarzlik?
10: A tu właśnie powiem, że nie, mógł być najlepszym, gdyby nie defekt i to też było jednym z powodów, że Polacy nie triumfowali. A więc po kolei. Zaczęło się już od problemów wczoraj, dlatego że podczas zawodów ekstra

0: Ligi. Kontuzji doznał niestety Piotr Pawlicki i nie mógł nas reprezentować, dlatego w trybie pilnym Stanisław Chomski dokooptował do składu Wiktora Przyjemskiego, który dzisiaj przyjechał do Rzeszowa. No i Wiktor niezbyt dobrze się dzisiaj spisywał, zdobył tylko 2 punkty. Natomiast drugi pech, który mógł spowodować, że Polacy nie powalczyli o złoto, był właśnie defekt Bartosza Zmarzlika w jednym z biegów. No a niestety w biegach takich, kiedy jest po jednym reprezentancie każdego kraju, nieprzejechanie na metę to jest strata 1, 2, 3, a w tym przypadku można powiedzieć 4 punktów. No i tym samym Polacy przegrali te zawody. Różnica pomiędzy Polską a Danią to tylko 3 punkty, ale tak naprawdę Duńczycy świętowali już tytuł Mistrzów Europy przed ostatnią serią startów. Duńczycy jeździli po prostu bardzo równo w dzisiejszych zawodach. Prowadzeni jako menadżer po raz pierwszy tu w Rzeszowie był z tą drużyną Nicky Pedersen, a przecież ten nasz, może nie nasz, ale mistrz świata przez wiele sezonów występował, mówię nasz, bo występował tutaj w Rzeszowie i zna doskonale zagadki rzeszowskiego toru i on poprowadził swoich zawodników doskonale. Wszyscy punktowali, a więc Fredrik Jakobsen 8 punktów, Rasmus Jensen 12, Michal Jebsen Jensen 10, Mikkel Michelsen 7, no i młody Wieland Nagel 5 punktów. I to dało pewne prowadzenie i ten pewny złoty medal. A wracając do Polaków, no to Bartek Zmarzlik jak zwykle szalał na torze, tutaj wprowadzając w euforię kibiców w Rzeszowie, którzy nie mają w ostatnich latach zbyt wielu okazji do oglądania tego żużla na wysokim światowym poziomie, dlatego że tutejsza drużyna występuje przecież w drugiej metalkasy Ekstralidze. No i tu Bartek Zmarzlik występował w swoich biegach, tych, których wygrywał, no to walki były porywające, a ostatni pojedynek z Lebiediewem w ostatnim wyścigu to już naprawdę żużlowa uczta, dlatego że ścigali się ci żużlowcy przez 4 okrążenia. Raz na prowadzeniu był Zmarzlik, raz Lebiediew. Ostatecznie wygrał ten bieg Lebiediew, ale Zmarzlik w całych zawodach zdobył 12 punktów. Ale muszę tu powiedzieć o innym objawieniu naszej reprezentacji. To wychowanek Stali Rzeszów, który teraz występuje w Motorze Lublin. Bartosz Bańbor. On jechał tu jako młodzieżowiec, ale w drugiej części zawodów został desygnowany do jazdy jako zawodnik główny wśród seniorów. No i on zdobył 14 punktów. Świetnie startował i tu kibice rzeszowscy, a byli wśród nich jego znajomi, rodzina, bardzo się cieszyli, bo on na co dzień, jak wspomniałem, występuje w ekstraligowym Motorze Lublin. No i jeżeli chodzi o pozostałe miejsca, no to Polacy dopiero w tej drugiej części zawodów wyprzedzili znacznie reprezentację Szwecji, która była trzecia, no i reprezentacja Łotwy, która dzielnie do końca walczyła o brązowy medal, zdobyła 25 punktów, a więc tak reasumując, Dania 42, Polska 39, Szwecja 26 i reprezentacja Łotwy 25. To był debiut naszego menadżera Stanisława Chomskiego i pan Stanisław, z którym rozmawiałem po zawodach, mówił, że będzie sporo do myślenia, jak zestawiać tą naszą reprezentację, no bo nie jest to równa reprezentacja, ale tu muszę dodać, że w Mistrzostwach Europy nie startują zawodnicy wszyscy z Grand Prix. Ci, którzy jeżdżą na co dzień w tej serii, może tam występować tylko jeden zawodnik. Tu był Bartosz Zmarzlik, więc tak naprawdę to siła naszej reprezentacji nie jest do końca taka jak podczas dzisiejszych zawodów, ale ze srebra trzeba się cieszyć. Może złoto powróci do Polski za rok.
1: Oczywiście, że tak. Piotrze, to jeszcze na koniec powiedz nam, jak wyglądał tor, bo patrząc na te zawody w telewizji, wydawało mi się, że ten tor jest bardzo ciężki dzisiaj, trudny, chyba po deszczach, prawda?
0: Taka jest prawda. To oczywiście była zagadka dla wszystkich, bo tu nie było okazji do trenowania. W czwartek i w piątek w Rzeszowie padał deszcz, ale tor był dobrze przygotowany, równy dla wszystkich, ale nie był taki spójny, twardy, jak zazwyczaj przygotowywany jest na zawody ligowe. Oczywiście to sprzyja także wybieraniu różnych ścieżek i tu niemal od pierwszego biegu zawodnicy obierali te ścieżki bardziej zewnętrzne, gdzie mogli wyprzedzać i dlatego było dużo bardzo ciekawego ścigania, ale bezpiecznego. To są zawodowcy, to są najlepsi zawodnicy w Europie, a nie tylko w Europie i na świecie, więc jazda była bezpieczna, było dużo ścigania, było interesujących mijanek, to czego kibice lubią najbardziej. No i ten tor nikomu nie przeszkadzał. Nie był tak jak zazwyczaj, no ale był równy dla każdego, kto dzisiaj startował spod taśmy w Rzeszowie.
1: I to najważniejsze.

0: A zatem Polacy ze srebrnymi medalami drużynowych Mistrzostw Europy w jeździe na żużlu. Złoto dla Duńczyków. Piotr Socha, bardzo dziękuję za relację. Z Rzeszowa radiowymi łączami wędrujemy do Białegostoku, gdzie Jagiellonia grała z Pogonią Szczecin w meczu 32. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. To spotkanie obserwował Jacek Dąbrowski. Dobry wieczór, Jacku. Kto z tej potyczki wyszedł zwycięsko?
1: Dobry wieczór, no i wreszcie dobre nastroje w Białymstoku. Po 6 meczach bez zwycięstwa Jagiellonia odnosi w bardzo dramatycznych okolicznościach, ale odnosi zwycięstwo. Pierwsze minuty należały do gospodarzy i w 11 minucie kontra Jagiellonii Imas odebrał piłkę, zagrał do Szmyta. Ten przed polem karnym zrobił piękny zwód i z około 16 metrów technicznym strzałem posłał piłkę w okno bramki Kożokaru. Wielka radość gospodarzy. W 15 minucie Lozano odbija piłkę, podaje do Imaza. Ten jednak strzela za słabo. Jagiellonia wciąż atakuje. Ponownie Imaz w 29 minucie ma doskonałą sytuację. Trafia jednak w bramkarza z 7 metrów. Ale w 32 minucie piękna akcja Jagiellonii. Wymiana piłek pomiędzy pomocnikami. Z prawej strony Aleks Pozow biega w pole karne, zagrywa do Pululu, a ten do pustej bramki dostawia, można powiedzieć, tylko nogę i strzela na 2-0. Szał radości w Białymstoku. 20 tysięcy widzów jest pewnych zwycięstwa, tym bardziej, że Jagiellonia w dalszym ciągu atakuje. Piękna wymiana podań w 33 minucie. Pululu wychodzi sam na sam z bramkarzem, trafia jednak w golkipera. Później pojedynki Lozano z bramkarzem Kożokaru. W 36 minucie strzał z 20 metrów. Obrona bramkarza. W 40 minucie kolejny strzał, tym razem prosto w ręce. A w 42 minucie Lozano z 18 metrów strzela i piłkę wybija na rzut rożny cudowną interwencją bramkarz Pogoni. A więc trzykrotnie on był górą. 44 minuta, błąd obrońców Jagiellonii. Vital zawahał się, Cujić przychwycił piłkę, wyszedł sam na sam z bramkarzem i strzelił do bramki, a więc kontaktowy gol, można powiedzieć, do szatni. W drugiej połowie emocji było już troszeczkę mniej i to Pogoń zaczęła dominować, chociaż Jagiellonia rozpoczęła szybką akcją. Pozo z bliskiej odległości strzelił obok słupka, ale potem już dominacja Pogoni. Częściej drużyna ta stwarzała sobie sytuację. I tak w 73 minucie Ława strzela groźnie nad poprzeczką. W 79 minucie Abramowicz broni strzał Grosickiego, a w 83 minucie z 18 metrów Ager technicznym strzałem obok słupka pokonuje Abramowicza, który nawet nie ruszył się, nawet nie drgnął. A więc 2-2. Konsternacja, smutek w Białymstoku. Ale jeszcze Jagiellonia rzuca się w doliczonym czasie do ataku. Lejwa zagrywa do Basztara. Ten strzela, strzał broni Kożokaru i wybija na rzut rożny. A rzut rożny Jagiellonii. Zgromadzenie w podpolem karnym. Kocioł. Kożokaru piąstkuje piłkę, ale wprost na głowę wbiegającego Vitala, który lobuje. Strzela takim lobem, posuwa piłkę do siatki. Euforia w Białymstoku. 20 tysięcy widzów szaleje. Jagiellonia wreszcie wygrywa, bo w ostatnich minutach nie daje już sobie strzelić gola. No i po tych 6 meczach od początku marca, kiedy ostatni raz drużyna ta wygrała z Motorem Lublin, wreszcie żółto-czerwoni odnoszą zwycięstwo nad drużyną Pogoni Szczecin. Jacek Dąbrowski, Polskie Radio Białystok.
0: Bardzo dziękuję za relację i oczywiście Jagiellonia dzięki temu zwycięstwu jest druga w tabeli, ma 7 punktów straty do Lecha Poznań, ale 7 punktów traci również Górnik Zabrze, który właśnie przed chwilą rozpoczął mecz z Zagłębiem Lubin. To też 32. kolejka piłkarskiej Ekstraklasy. To spotkanie obserwuje Tomasz Gancarek. Dobry wieczór, Tomku, i oddaję Ci głos.
2: Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Pierwsza minuta tej rywalizacji za nami, jest 0-0, co oczywiste na stadionie przy Roosevelta w Zabrzu. Rzeczywiście, Górnicy wiedzą doskonale, jak wygląda ligowa tabela po remisie Lecha Poznań, po zwycięstwie Rakowa Częstochowa. O tym za chwilę, bo już potężne uderzenie Marcela Reguły z pola karnego, ale Szymon Marciniak wskazuje, że nie będzie nawet rzutu rożnego i bardzo szybko próbował Marcel Łubik rozpocząć kontratak z Maksymem Chłaniem, ale sędzia pokazuje, że jednak ta piłka raz jeszcze będzie wybijana z 5 metra od bramki zabrzańskiego Górnika. No ale wracając do tej początkowej myśli. Górnik Zabrze może wykorzystać potknięcie Lecha Poznań i zbliżyć się. Potrzebne są 2 zwycięstwa. Dziś z Zagłębiem Lubin i w środę, gdy Zabrzanie będą odrabiać zaległości w Gdyni z Arką. Jeśli taki scenariusz się ziści i 6 punktów dopisze do swojego dorobku zespół Michała Gaszparika, to będzie miał tylko jednopunktową stratę do drużyny z Poznania. Ale oczywiście oczywiście o zwycięstwie.

Zwycięstwo dziś nie będzie łatwo i pokazują nam to już Miedziowie od pierwszych minut, że oni wciąż licząc się w walce o medale Mistrzostw Polski, europejskie puchary, chcą przełamać też tą kiepską passę, bo w ostatnich 7 spotkaniach drużyna Leszka Ojrzyńskiego zdobyła zaledwie 4 punkty, ale teraz raz za razem atakują gracze za

0: Też zmiany w zespole Michała Gasparika. Nie mamy Roberto Massimo, jednego z bohaterów finału piłkarskiego Pucharu Polski, gdy 2 maja na Stadionie Narodowym Górnik wygrał z Rakowem 2-0. No i ten 25-letni Niemiec napoczął swojego rywala strzelając w 32 minucie, ale dziś nie oglądamy go nawet na ławce rezerwowych, a nie pauzuje za kartki, więc prawdopodobnie doszło tam do jakiegoś urazu. Całe szczęście, że te dymy nad stadionem w Zabrzu już się nam tutaj rozchodzą, bo kibice odpalili fajerwerki, więc myślę, że ten mecz nie będzie przerywany. 4 minuta rywalizacji. Górnik Zagłębie 0-0.
1: Bardzo dziękuję za relację. Z Tomkiem oczywiście jeszcze się połączymy, a tymczasem dowiedzmy się, co wydarzyło się w jeszcze jednym dziś meczu 32. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy, w którym Widzew Łódź pokonał Lechię Gdańsk. O tym Piotr Zwoliński.
2: Można powiedzieć, że był to prawdziwy mecz o 6 punktów. 16 w tabeli Widzew Łódź podejmował 15 Lechię Gdańsk. Przed spotkaniem drużyny dzieliły 2 punkty i goście chcieli te różnice zwiększyć. Rozpoczęli odważnie, ale trwało to tylko 5 minut. Po tym czasie obudzili się widzewiacy, tym razem dopingowani przez kibiców gorąco od samego początku. Łodzianie grali szybko, kombinacyjnie i co ważne z dwoma skrzydłowymi. Po raz pierwszy za kadencji trenera Aleksandra Wukowicza. Goście momentami wyglądali jakby dopiero co poznali się i wyszli pokopać piłkę na Orliku. Efektem tego były 3 gole Widzewa do przerwy, 2 bramki zdobył Sebastian Bergier, a 1 Steve Capuadi. Zdaniem trenera Lechii, Anglika Johna Carvera, to pierwsza połowa zdecydowała o końcowym wyniku.
3: Myślę, że po prostu wygrali ten mecz w pierwszej połowie. To, czego my nie możemy robić, to dawać tyle szans przeciwnikowi w pierwszej połowie i być tak pasywni w tych pierwszych 45 minutach. Jeśli gra się takie gorące mecze, w cudzysłowie, to co trzeba i należy dać siebie, no to pracę, zaangażowanie i bardzo dużą wolę walki. Niestety nie widziałem tego u nas w pierwszej połowie. We wszystkich pojedynkach byliśmy o ten metr spóźnieni i byliśmy pasywni.
2: Po zmianie strony Widzew zmarnował kilka kontrataków, a najlepszy atak Ekstraklasy się rozbudził. Lechiści zdołali jednak trafić do siatki Łodzian tylko raz. Gola honorowego strzelił z dystansu Iwan Żelisko, a przy innym uderzeniu Bartłomiej Drągowski sparował piłkę na poprzeczkę. Widzew zatem zwyciężył, a trener Wukowicz nie ukrywał, że to wygra na całej widzewskiej społeczności.
4: Gratulacje przede wszystkim dla drużyny za postawę, za ważną wygraną. Też gratulacje dla całego społeczeństwa Widzewa za to, jak w tej trudnej chwili zareagowaliśmy. To, co było dla nas ważne i o czym rozmawialiśmy przed, w trakcie tygodnia, to miało miejsce. Dla mnie osobiście to jest pierwszy taki moment tutaj, gdzie poczułem to, co jest w sumie najważniejsze w tym wszystkim, a to jest ta synergia i to, jak po prostu tworzyliśmy jedność na tym stadionie i jak po prostu jaką też energię wspólnie utworzyliśmy. Na pewno to jest jak na mnie i na moją cenę tylko próbka tego, co można. Uważam, że można jeszcze lepiej.
2: Ale Widzew odetchnął, bo uwolnił się ze strefy spadkowej, spychając do niej Lechię. W Gdańsku nie ma już czasu na spokojne działania.
3: My musimy po prostu zacząć radzić sobie z tą sytuacją i zrobić coś, żeby ją poprawić. Ta pozycja teraz jest poza naszą kontrolą. Możecie uwierzyć, że było bardzo gorąco w naszej szatni i nie hamowałem się, jeśli chodzi o to, co powiedział zawodnikom.
2: Zakończył trener Carver, a Widzew, przypomnę, pokonał Lechię 3-1.
1: Do piłki nożnej jeszcze wrócimy, a teraz przenosimy się do Płocka, gdzie piłkarze ręczni Orlenu Wisły awansowali dzisiaj do finału Mistrzostw Polski. W drugim meczu półfinałowym ponownie i to bardzo pewnie pokonali szczypiornistów Wybrzeża Gdańsk, tym razem 38-18, a o szczegółach opowie Michał Kublik.
5: Szczypiorniści Wisły Płock zdemolowali zawodników Wybrzeża Gdańsk w drugim półfinałowym spotkaniu. Już po 15 minutach nawciarze prowadzili 12-1 i ta przewaga na boisku nie malała. Urosła do końca pierwszej połowy do różnicy 12 bramek. Na przerwę Wiślacy schodzili prowadząc 21-9. Druga połowa nie zmieniła obrazu gry. To Wisła non-stop atakowała, non-stop wywierała presję na zawodnikach Wybrzeża Gdańsk, którzy byli bezradni wobec poczynania. starań nawciarzy. Ostatecznie Wisła Płock wygrała to spotkanie 38-18. Patryk Rąbel, Wybrzeże Gdańsk. To było jednostronne spotkanie.
6: Tak, bardzo jednostronne od samego początku. Znowu źle weszliśmy w mecz, bardzo duża nieskuteczność, niesamowita postawa Mirka Liliewicza w bramce. Tak naprawdę podcięła nam skrzydła i tutaj no, później już ogrywaliśmy tych, którzy grali trochę mniej. Wynik widzimy, chluby nam nie przynosi. Szkoda, bo miałem

0: nadzieję na mimo wszystko na trochę inny mecz, natomiast no, za chwilę mamy ważne granie, jeszcze kadra wcześniej, miejmy nadzieję, że będą wszyscy zdrowi, ci, którzy dzisiaj nie przyjechali, wrócą do zdrowia i będziemy wyglądali zdecydowanie lepiej niż dzisiaj.
1: Ale ten sezon trzeba zaliczyć do udanych, bo znaleźliście się w strefie medalowej. Od 2001 roku Wybrzeże będzie miało szansę zagrać się o medal w Mistrzostwach Polski.
0: No na pewno nie zapominajmy o awansie do finału Pucharu Polski, także myślę, że tak, że na pewno pomimo tych dwóch meczów, które rozegraliśmy w półfinale z Wisłą Płock, to myślę, że na pewno możemy liczyć do udanych. Natomiast no, stary przysłowie mówi, że jest tak dobre jak ostatni mecz, więc dzisiaj się nie czuję mocny.
1: Filip Michałowicz, Wybrzeże Gdańsk. To spotkanie chyba wam nie wyszło.
2: No tak, nie wyszło. Założenie mieliśmy takie, żeby wiadomo zagrać, pokazać charakter, powalczyć, zrobić więcej rotacji. Natomiast no, zostało to zniwelowane już tak naprawdę po pierwszych 5-10 minutach. No nic, wiedzieliśmy, że jakby odwrócenie losów tego spotkania będzie bardzo ciężkie. Chcieliśmy przynajmniej dla kibiców zrobić ciekawy mecz, dla siebie zagrać fajnie. Nie udało się, skupiamy się teraz na meczach o brąz i tyle.
1: Ale patrząc tak ogólnie na sezon, finał Pucharu Polski, strefa medalowa dla Wybrzeża Gdańsk, to można powiedzieć, że na ten moment tak pozytywnie trzeba patrzeć.
2: Jasne, że tak. Gdzieś tam nasze cele się spełniły, natomiast no, my jako sportowcy chcemy walczyć o najwyższe cele. Teraz tym najwyższym celem jest zdobycie brązowego medalu i to chcemy zdobyć.
1: Kirył, to był chyba jednostronny pojedynek. Tak, graliście naprawdę na wysokich obrotach i Wybrzeże nie miało żadnych argumentów, żeby wam się przeciwstawić.
3: Ale to na wyniku wygląda tak, że to był łatwy mecz, a powiem szczerze, że wszystkie mecze, co my zagrali w tym sezonie, z nimi naprawdę to bardzo ciężko walczyć przeciwko nich. Wynik wygląda, że to było łatwo, ale powiem, na pewno to nie było łatwo. I ta praca, co była zrobiona przed tym, to też nie łatwo.
1: Teraz was czeka finał Mistrzostw Polski i przystąpicie w roli faworyta, czy nie?
3: Powiem, że w takich meczach jak Wisła, Kielce, no chyba nigdy nie będzie aż takiego pewnego faworyta. Powiem, że damy 50-50, a nasza cel teraz nie myśleć, kto jest faworytem, kto jest słabszy, kto mocniejszy. Nasza cel teraz pracować i dobrze przygotować się do tych meczów.
1: Jakub Szyszko, Wisła Płock. Zagraliście na pełnych obrotach od początku do końca. Czy było takie założenie w tym spotkaniu? Pomimo, że prowadziliście 20 bramkami, to i tak gra wasza była na pełnych obrotach.
4: Tak, na pewno gdzieś ten wynik z pierwszego meczu dało nam bufor bezpieczeństwa, ale my jednak nie chcieliśmy tak podchodzić do tego meczu, żeby został rozegrany i do zapomnienia. Chcieliśmy wejść w ten mecz bardzo dobrze w obronie i pobiec, rzucić łatwe bramki z kontrataku. To nam się udało, trzymaliśmy tempo i jakość gry tak naprawdę przez całe 60 minut, bo i w pierwszej i drugiej połowie straciliśmy po 9 bramek. Z zespołem z Gdańska nie zdarza się to za często, bo widać, że ta drużyna gra też mocno w obronie i też tak naprawdę żyje z tego, że biegają dobrze do kontrataku. Także narzuciliśmy własny styl gry. Myślę, że to, co sobie założyliśmy, zostało zrealizowane z nawiązką. Cieszymy się też z tego, że po tym meczu nie mamy żadnych większych urazów i już się skupiamy na meczach finałowych, które tak naprawdę za 2 tygodnie będą.
1: Wisła Płock, Wybrzeże Gdańsk, 38-18.
5: Dodam, że w finale Mistrzostw Polski Orlen Wisła Płock zagra z Industrią Kielce, która do finału awansowała wczoraj po wyeliminowaniu Ostrowi Ostrów Wielkopolski. Natomiast w Elblągu trwa finał Pucharu Polski piłkarek ręcznych. Przed chwilą zakończył się drugi półfinał. Piotrkowia wygrała ze Startem Elbląg 32-27, a zatem Piotrkowia zagra jutro w finale dowiedzmy się z kim, bo wcześniej Zagłębie grało z MKS-em Lublin, a wynik zna Robert Radczak.
6: W tym roku w Elblągu walka o Puchar Polski Kobiet po raz ostatni rozgrywana jest w formule Final Four, bo w przyszłym roku, także w Elblągu, zostanie rozgrany tylko jeden mecz finałowy. A dziś, w pierwszym półfinale, spotkały się najlepsze zespoły ostatnich lat. Prowadzące w Superlidze Kobiet Zagłębie Lubin i zajmujący drugie miejsce MKS Lublin. W tym sezonie oba zespoły rywalizowały już 6 razy i tylko raz mistrzyni Polski przegrały z ekipą z Lubelszczyzny. Tym razem, borykający się z problemami kadrowymi zespół trenera Pawła Tetelewskiego, w pierwszej połowie toczył wyrównaną walkę, ale na przerwę to Zagłębie schodziło przy prowadzeniu 12-10. Kluczowy dla losów tego pojedynku okazał się początek drugiej połowy. Po zmianie stron podopieczne Bożeny Karkut sparaliżowały poczynania ofensywne rywalek, które przez prawie 9 minut nie były w stanie pokonać Moniki Maliczkiewicz. W tym czasie do lubelskiej bramki trafiały Kinga Grzyb, dwa razy Karolina Kochaniak i Patrycja Matieli. W 35 minucie

0: Trener Tetelewski poprosił o czas, ale dopiero w 39 minucie 11 gola dla MKS-u zdobyła Daria Przywara. Rozpędzone Zagłębie kontrolowało grę i powiększało przewagę, która w 50 minucie po golu Marian Fernandez wynosiła już 9 goli. W końcówce spotkania zespół ze stolicy Lubelszczyzny zdołał nieco zmniejszyć straty, ale mecz zakończył się zwycięstwem Zagłębia 26-20. Zadowolenia z wyniku i gry mistrzyń Polski nie kryła po meczu trenerka Zagłębia Bożena Karkut.
1: To był nasz dobry mecz w obronie i dzięki temu dosyć szybko pod koniec pierwszej połowy, a już na pewno w drugiej połowie ten mecz mogliśmy prowadzić wysoką różnicą bramek. Bardzo dobra obrona na początku drugiej połowy. 10 minut bez bramki Lublina praktycznie rozstrzygnęło ten mecz. Cieszymy się, ale tak naprawdę musimy się już przygotowywać do meczu finałowego.
0: Mimo osłabienia zespół z Lublina postawił nam trudne warunki gry, dodała obrotowa Zagłębia Joanna Drabik.
2: To nie było łatwe spotkanie. Wiedziałyśmy, że od pierwszej minuty będziemy musiały zagrać zarówno dobrze w obronie, jak i w ataku. Udało nam się zrealizować większość założeń, więc to na pewno cieszy. Ale nie mamy dużo czasu na regenerację. Musimy rozpracować kolejnego przeciwnika i przed kolejnym meczem prawdopodobnie z drużyną Pietrkowa musimy w 200% zaangażowane zagrać jutrzejsze spotkanie, żeby puchar mógł zostać w Lublinie.
0: Mimo porażki obrotowa MKS-u Lublin Sylwia Matuszczyk chwaliła swój zespół za postawę w półfinałowym starciu.
3: Mecz na pewno nie potoczył się tak, jakbyśmy chciały, ale uważam, że w tak okrojonym składzie zostawiłyśmy kawał serca dzisiaj na boisku. I chylę czoła przed wszystkimi zawodniczkami z mojej drużyny, bo wiem, że tyle, ile mogłyśmy, to dałyśmy z siebie. Zagłębie dzisiaj było lepsze. W pierwszej połowie walczyłyśmy jak równy z równym. Dopiero w drugiej połowie coś się rozregulowało i Zagłębie odskoczyło nam na kilka bramek, czego już nie potrafiłyśmy odrobić.
4: Czekamy więc na jutrzejszy finał, w którym Zagłębie Lubin zagra z Pietrkowią. Tymczasem teraz trwa ostatni z trzech zaplanowanych na dzisiaj meczów 32. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Górnik Zabrze gra z Zagłębiem Lubin. Ponownie łączymy się więc z Tomaszem Gancarkiem. Halo Tomku.
5: Na stadionie przy Roosevelta mamy bezbramkowy remis, choć atakują już w tym momencie od dobrych kilku chwil tylko i wyłącznie gospodarze. Zespół Michała Gaszparika, można powiedzieć, że dał poszaleć przez dwie minuty swoim przeciwnikom, a teraz już tylko i wyłącznie on atakuje, ale próbują wyjść z kontratakiem też Miedziowi. Jest piłka zagrana na lewą stronę, będzie okazja do dośrodkowania, jeszcze zgarną tam przed linią końcową Josip Czorluka tę piłkę i będzie rzut rożny dla drużyny Zagłębia Lubin. Piąta minuta to był moment, kiedy Górnik Zabrze mógł objąć prowadzenie, bo piłka trafiła do Sondre Liseta. Ten był w polu karnym, obrócił się, wypracował sobie nieco wolnej przestrzeni, a potem mocno uderzył lewą nogą, ale w środek bramki i z tym strzałem, choć z problemami, poradził sobie jednak Jasmin Buric. Teraz okazja dla Miedziowych na to, by wreszcie się tutaj odgryźć swoim rywalom. Już jest przygotowany do wznowienia gry Damian Dąbrowski. Będzie dośrodkowanie z lewej strony, patrząc z perspektywy Lubinian, piłka w narożniku boiska i kapitan drużyny Miedziowych już przygotowany. Patrzę w pole karne. Tam czterech zawodników w okolicach piątego metra. Też naciskany Marcel Lubik. Piłka już poszybowała w szesnastkę, ale troszkę zbyt daleko. Wydawać się mogło, że to było zagranie gdzieś tam w kierunku Michała Nalepy. On próbował głową jeszcze strącić.
4: Mamy niestety problemy z łącznością z Zabrzem, no ale w każdym razie na pewno, jeśli chodzi o wynik tego spotkania, czyli Górnika Zabrze z Zagłębiem Lubin, na razie bez goli. Mam nadzieję, że za kilka minut będzie dużo lepsza możliwość połączenia się z Tomaszem Gancarkiem. W każdym razie na pewno jeszcze tam wrócimy. Tymczasem inne informacje sportowe. Sensacją zakończył się mecz trzeciej rundy turnieju tenisowego rangi 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Rozstawiona z jedynką liderka rankingu Białorusinka Aryna Sabalenka przegrała z 27. rakietą świata Rumunką Soraną Kyrstią 6-2, 3-6 i 5-7. Spotkanie trwało 2 godziny i 14 minut, a wcześniej z zawodów odpadła obrończyni tytułu Jasmine Paolini. Włoszka uległa Belgijce Elize Mertens 6-4, 6-7 i 3-6. W rzymskiej imprezie gra jeszcze Iga Świątek, która jutro w trzeciej rundzie zmierzy się z Włoszką Elisabettą Cocciaretto. Hiszpanka Paula Blasi wygrała siedmioetapowy wyścig kolarski Vuelta a España. Katarzyna Niewiadoma zajęła ósme miejsce. Na ostatnim etapie najszybszy

0: Pierwsza była Szwajcarka Petra Stiastny, a Polka dojechała do mety na 11 pozycji. Urugwajczyk Guillermo Tomas Silva wygrał drugi z trzech bułgarskich etapów wyścigu Giro d'Italia. Około 25 km przed metą doszło do kraksy, po której nastąpiła neutralizacja. Silva był najszybszy w sprincie w około 20-osobowej grupie, która odłączyła się od peletonu kilka kilometrów przed końcem trasy. Drugie miejsce zajął Niemiec Florian Storck, a trzeci był Włoch Giulio Ciccone. Polacy nie startują. Silva objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej, w której ma 4 sekundy przewagi nad Storkiem i nad Kolumbijczykiem Eganem Bernalem. W Bułgarii odbędzie się jeszcze jeden etap jutro, poniedziałek będzie dniem przerwy, a we wtorek peleton będzie ścigać się już we Włoszech. Rywalizacja zakończy się 31 maja w Rzymie. Siedmiokrotny mistrz świata w najbardziej prestiżowej klasie motocyklowej MotoGP Marc Marquez ma złamaną kość stopy, poinformował jego team Ducati. Hiszpan miał upadek w sprincie przed Grand Prix Francji w Le Mans. Nie wystąpi ani jutro, ani 17 maja w Grand Prix Katalonii. W sprincie we Francji zwyciężył Hiszpan Jorge Martin, a w klasyfikacji generalnej prowadzi Włoch Marco Bezzacchi. Obaj startują w zespole Aprila. Marquez ma do niego 51 punktów straty i jest piąty. Kajakarka Anna Puławska zajęła trzecie miejsce w finale olimpijskiej konkurencji kajakarskich jedynek na 500 metrów podczas zawodów Pucharu Świata w węgierskim Segedynie.
1: Udało się zdobyć brązowy medal. Jestem bardzo szczęśliwa, mimo że po przepłynięciu linii mety miałam lekki niedosyt, ale później po analizie z trenerem stwierdziliśmy, że no jesteśmy w tej jeszcze, że tak powiem, robocie, więc wiemy, ile jeszcze musimy odpuścić, żeby było szybciej. Natomiast sam wyścig był szybki, ponieważ no ja tutaj zrobiłam swój rekord, także to jest moja życiówka na 500 metrów, więc jestem bardzo zadowolona i patrzę pozytywnie na kolejne nadchodzące starty.
0: Niestety pozostali polscy reprezentanci ukończyli rywalizację poza podium na 6 pozycji. W konkurencji nieolimpijskiej na 200 metrów był Oleksii Kolyadych. 7 była kobieca czwórka na 500 metrów, podobnie jak Kanadyjkarz Wiktor Głazunow na 1000 metrów. W nieolimpijskiej konkurencji K1 na 1000 metrów Weronika Marczewska uplasowała się na 8 pozycji. A co dzieje się w bokserskim memoriale imienia Feliksa Sztama w Radomiu i w zawodach Grand Slam w judo w Astanie? Informację na te tematy ma Krzysztof Kuzak. Dobry wieczór, Krzysztofie.
2: Dobry wieczór. W Radomiu to drugi dzień zmagań w 41. memoriale Feliksa Papy Sztama, więc tego jednego z najbardziej wybitnych polskich trenerów w historii. Jego wychankowie to przecież medaliści Igrzysk Olimpijskich, złoci medaliści Igrzysk Olimpijskich, mistrzowie Europy, a areną zmagań pięściarzy i pięściarek w Radomiu jest hala imienia Kazimierza Paździora, więc mistrza olimpijskiego z 1960 roku z Rzymu, jednego z tych właśnie wychowanków Feliksa Papy Sztama. Wczoraj Polska wygrała z Niemcami 16-4, natomiast dziś rywalizuje z Wielką Brytanią. Brytyjczycy wczoraj pokonali Irlandię. No, Irlandia dzisiaj przed tym meczem Polski z Wielką Brytanią rywalizowała z Niemcami i Irlandczycy wygrali 6-2. Przed meczem reprezentacji Polski i Wielkiej Brytanii tak na rozbudzenie publiczności dwa pojedynki polsko-irlandzkie. Najpierw Aneta Rygielska pokonała Cochi Rock 5-0, no, a później Emilia Koterska, młodzieżowa mistrzyni Europy, no i też przecież triumfatorka tegorocznego pierwszego w sezonie Pucharu Świata w Brazylii w kategorii powyżej 80 kg, nie dała szans Colin Darcy i także jednogłośnie zwyciężyła w tym pojedynku. No i po tych dwóch walkach już przystąpiono do dzisiejszego ostatniego tego międzynarodowego meczu. Polska, Wielka Brytania. W pierwszej walce Natalia Kuczewska zmierzyła się z Kelsey O'Kelly. Polka w pierwszą rundę przegrała. To Brytyjka była bardziej aktywna i wykonała naprawdę bardzo dobrą robotę w ringu. Miała cały czas inicjatywę, no ale po tej pierwszej przerwie, w której Natalia usłyszała parę słów od trenera Tomasza Dylaka, takich pobudzających, no i od razu to było widać już w drugiej rundzie, kiedy zdominowała Brytyjkę, no i w trzeciej już rzeczywiście pełna dominacja Polki i ostatnia.

0: Ostatecznie jednogłośna decyzja sędziów, zwycięstwo 5-0. W drugiej walce Marta Pryl, bardzo młoda zawodniczka, która dopiero wchodzi w ten seniorski boks olimpijski, rywalizowała z doświadczoną Evie Jane Smith. No i tutaj pełna dominacja Brytyjki, która świetnie pracowała na nogach. Wtedy, kiedy musiała, atakowała. Wtedy, kiedy po prostu chciała się bronić, stawiała gardę i nie pozwoliła Polce właściwie na żadną akcję, na żadną inicjatywę. Broniła dostępu przed pięściami naszej zawodniczki. No i jednogłośna decyzja sędziów, zwycięstwo 5-0. W trzeciej walce Wiktoria Rogalińska w kategorii 57 kg spotkała się z Vivian Parsons. No i tutaj Polka w pierwszej rundzie jeszcze tak jakby wyczuwała, na co stać Brytyjkę, a przecież to jest kategoria, w której w Paryżu triumfowała Julia Szeremeta. I Julia Szeremeta wielokrotnie walczyła z Vivian Parsons, przeważnie wygrywała te pojedynki. Wiktoria Rogalińska, która też w tej kategorii olimpijskiej tutaj próbuje swoich sił w tym sezonie, w drugiej i w trzeciej rundzie okazała się lepsza od Brytyjki i ostatecznie wygrała 4-1. Teraz trwa walka Anastazji Michałek z Emmy Brandhorst, no a po tej walce do ringu wejdzie Radomianka, nasza mistrzyni świata z Liverpoolu z ubiegłego roku, Agata Kaczmarska. No i jej rywalką będzie Mary Kate Smith.
1: Krzysiu, ale opowiedz jeszcze o tym, co dzieje się w Astanie, w Kazachstanie, bo tam trwają zawody rangi Grand Slam w judo i Polacy oraz Polki również tam startują.
0: Tak, no rozbudzili nasze apetyty judocy po tym bardzo dobrym występie tydzień temu w Tadżykistanie, w Duszanbe, gdzie przecież zdobyli 2 złote medale i 1 srebrny. No tutaj w Astanie na razie mamy 5. miejsce Aleksandry Kowalewskiej, która rywalizuje w kategorii do 70 kg i dzisiaj właśnie rywalizowała, przegrała walkę o brąz. A przypomnę, że właśnie tydzień temu sięgnęła po złoto, właśnie jedno z tych 2 pierwszych miejsc. No jeszcze oczywiście przed nami jutrzejsze walki naszych judoków, więc może po medal zdołamy jednak sięgnąć.
1: I oby tak właśnie było. Krzysztof Kuzak, bardzo dziękuję Ci za te wszystkie informacje. Oczywiście spróbujemy się jeszcze z Tobą połączyć, byś opowiedział o tym, co dzieje się w memoriale Feliksa Sztama. Natomiast teraz ponownie łączymy się z Tomaszem Gancarkiem, który obserwuje mecz 32. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy, w którym Górnik Zabrze gra z Zagłębiem Lubin. Tomku, słuchamy. Mam nadzieję, że problemów z połączeniem tym razem nie będzie.
2: 26. minuta tej rywalizacji, wciąż 0-0 na stadionie przy Roosevelta w Zabrzu i wyrównało nam się to spotkanie. Był ten moment początkowych 2 minut z natarciem Zagłębia, później szukał swojej odpowiedzi zabrzański Górnik, a teraz jedni i drudzy próbują tworzyć te dogodne sytuacje, czy to pod bramką Marcela Ubika, czy Jasmina Buricza, ale niestety trzeba też otwarcie powiedzieć, że rzeczywiście tych 100% sytuacji po prostu nie było. Ta jedna z 5. minuty Sondre Lisette, o której Państwu próbowałem przynajmniej wspomnieć kilka chwil temu. Mecz toczący się już w tym momencie głównie w środkowej części boiska. Co prawda Zabrzanie próbują głównie lewą stroną, tam gdzie jest Erik Janża, tam gdzie jest Maksym Chłań i nie mają problemu z tym, by znaleźć się w okolicach pola karnego zespołu przyjezdnego, ale już gdy trzeba dograć precyzyjnie na głowę swojego partnera, zaczynają się problemy. Ale teraz są Górnicy z prawej strony. Będzie okazja do dośrodkowania? Nie, bo w tym momencie Saczek przegrywa rywalizację z Radwańskim, ale złe wybicie obrońcy drużyny Zagłębia i podciągnął z piłką pod linię końcową środkowy obrońca zespołu zabrzańskiego Rafał Janicki, ale też został zablokowany podobnie jak w tym momencie Saczek i tylko rzut rożny dla zabrzańskiego Górnika. 22. minuta to był też moment, kiedy uderzał Luka Zambros. To była dobra okazja, bo 16. metr zawodnik Górnika potężnie huknął lewą nogą, ale bardzo ofiarnie zachował się Damian Dąbrowski, który przyjął ten cios na ciało, padł po tym uderzeniu na murawę i natychmiast musiały interweniować służby medyczne, ale z kapitanem Zagłębia Lubin wszystko w porządku. Zostańmy jeszcze na moment, bo dośrodkowanie z rzutu rożnego zabrzańskiego Górnika. Jest piłka w pole karne, zakotłowało się przed bramką Buricza, ale nic z tej sytuacji ciekawego dla Górnika nie wyniknęło. 28. minuta gry w Zabrzu, wciąż Górnik z Zagłębiem remisuje 0-0.
1: Bardzo dziękuję za relację, Tomasz Gancarek. Sprawdzimy też, co wydarzyło się dzisiaj w pierwszej lidze piłkarskiej w ligach Europy.

0: Europejskich w meczach 32. kolejki pierwszej ligi piłkarskiej. Jeszcze w zasadzie nic się nie wydarzyło, bo dzisiaj trzy mecze i wszystkie jeszcze trwają. 56. minuta we wszystkich spotkaniach. KS Wieczysta Kraków remisuje bezbramkowo z Miedzią Legnica. Stal Mielec remisuje z Puszczą Niepołomice tyle, że 1-1, a Znicz Pruszków przegrywa z Polonią Bytom 0-2. Natomiast w angielskiej Premier League Liverpool zremisował z Chelsea Londyn 1-1, Brighton wygrał z Wolves 3-0, Fulham przegrał z Bournemouth 0-1, Sunderland zremisował z Manchesterem United 0-0 i Manchester City wygrał z Brentfordem 3-0. W tabeli na prowadzeniu jest Arsenal Londyn niezmiennie. W hiszpańskiej La Lidze Elche zremisowało z Alaves 1-1, Sevilla pokonała Espanyol 2-1, Atletico Madryt przegrało z Celtą Vigo 0-1 o 21. Real Sociedad zagra z Betisem z Sevilla. No a jutro jest El Clasico. Wielkie El Clasico, czyli mecz Barcelony z Realem Madryt. Jutro o 21:00. Przypomnę, że Barcelona jest na prowadzeniu w tabeli. W niemieckiej Bundeslidze, gdzie mistrzem jest już Bayern Monachium, dzisiaj FC Augsburg wygrał z Borussią Mönchengladbach 3-1. RB Lipsk pokonał St. Pauli 2-1. TSG Hoffenheim wygrał z Werderem Brema 1-0, VfB Stuttgart zwyciężył Bayer Leverkusen 3-1 i VfL Wolfsburg przegrał z Bayernem Monachium, czyli z nowo mianowanym mistrzem Niemiec 0-1. I we włoskiej Serie A Cagliari przegrało z Udinese 0-2, Lazio również przegrało z Interem Mediolan 0-3, a Lecce będzie o 20:45, a właśnie już w tym momencie zaczyna spotkanie z Juventusem Turyn, tutaj w tabeli na czele Inter Mediolan. Oczywiście jeszcze inne wiadomości piłkarskie. Otóż w meczu Udinese z Cagliari Adam Buksa zdobył bramkę. To jego trzecie ligowe trafienie w tym sezonie. Chwilę przed tym golem boisko opuścił inny piłkarz gości Jakub Piotrowski, a Buksa został zmieniony w 65. minucie. Tymczasem portugalski dziennik Rekord poinformował, że obrońca FC Porto Jan Bednarek padł ofiarą napadu rabunkowego. Piłkarz nakrył w swoim domu złodzieja około 21:30 wieczorem po wizycie w restauracji. Nie doszło do fizycznej konfrontacji, ale złodziej miał grozić Polakowi nożem. Szacowana wartość skradzionych przedmiotów to 150 tysięcy euro. Nieoficjalnie mówi się, że chodzi o dwa cenne zegarki. Bednarek po napadzie spędził noc w domu. Nagrania z monitoringu z domu Bednarka i posiadłości otaczających willę polskiego obrońcy mają być przeanalizowane przez policję. Dzisiaj rano Polak trenował normalnie z drużyną. Trener FC Porto Francesco Farioli zapewnił, że Bednarek czuł się dobrze i podkreślił, że może liczyć na pełne wsparcie klubu. Natomiast ukarany za bójkę z kolegą z drużyny francuski pomocnik Realu Madryt Aurélien Tchouaméni znajdzie się w kadrze na jutrzejsze El Clasico przeciwko Barcelonie. Potwierdził to trener królewskich, trener bramkarzy Alvaro Arbeloa. Tchouaméni znajdzie się w składzie zespołu dwa dni po tym, jak między nim a Federico Valverde doszło do bójki podczas treningu. W jej wyniku Urugwajczyk doznał urazu głowy i trafił do szpitala. Będzie pauzował od 10 do 14 dni, a El Clasico, przypomnę, jutro o 21:00. Z pewnością świat piłkarski czeka na ten mecz, ale czeka również na Mundial. Mistrzostwa świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie rozpoczną się już za nieco ponad miesiąc, bo 11 czerwca. Tymczasem kibiców martwią bardzo wysokie ceny biletów. Czy coś w tej sprawie się zmieniło? Gdyż już informowaliśmy Państwa o tych cenach i były naprawdę kosmiczne. Ale czy nieco spadły? To pytanie kieruję do Jana Pachlowskiego. Dobry wieczór, Janku. Jak jest z tymi biletami?
1: Przede wszystkim tutaj jesteśmy świadkami takiej polityki cenowej, która zależy od popytu. Jeżeli dane ze spotkań rzeczywiście będą mniej takie no, w kręgu zainteresowań kibiców, to te ceny będą spadać, ale nawet te ceny najwyższe są bardzo wysokie. Tutaj podkreślamy, że FIFA broni się przed zarzutami właśnie tych zawyżonych cen biletów. I szef Światowej Piłkarskiej Centrali Piłkarskiej Gianni Infantino stwierdził, że wysokie stawki rynkowe wyjściowe na mecze uzasadniają ceny i tutaj też powołał się na duży popyt na rynku wtórnym, na wyjściówki, na zbliżający się mundial. Posłuchajmy zresztą szefa Światowej Piłkarskiej Centrali.

0: Działamy na rynku, na którym branża rozrywkowa jest najbardziej rozwinięta na świecie. Musimy więc stosować stawki rynkowe. W Stanach Zjednoczonych dozwolona jest również odsprzedaż biletów. Gdybyśmy sprzedawali je po zbyt niskiej cenie, byłyby one następnie odsprzedawane za kwoty znacznie wyższe.
1: Broni swojej polityki cenowej, dokładnie polityki cenowej FIFA w sprawie biletów Gianni Infantino. A jak to się cenowo kształtuje? Najtańsze bilety na mniej popularne grupowe mecze rozpoczynają się od kwoty około $380, na pozostałe od 1000 nawet do $4000. Mówimy tutaj o biletach oczywiście na mecze grupowe, ale też ciekawy tutaj chciałem Państwu przedstawić wynik raportu amerykańskiego Stowarzyszenia Hoteli i Zakwaterowania, bo on pokazuje, że w niemal 80% miast gospodarczych liczba rezerwacji hotelowych kształtuje się poniżej pierwotnych prognoz. I według raportu to jest prawdopodobnie spowodowane brakiem podróżnych z zagranicy chcących zobaczyć na żywo mundial. A jak jesteśmy przy mundialu, to coraz więcej ciekawostek, coraz więcej FIFA odsłania tajemnic i już wiemy, że piosenka Shakiri, Daj Daj, to będzie hymn zbliżających się piłkarskich mistrzostw świata. No i też już wiemy, kto wystąpi w tych meczach inauguracyjnych piłkarskich mistrzostw świata w Meksyku, w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Posłuchajmy teraz takiego fragmentu muzycznego.

0: No, noga chodzi, szczerze mówiąc, tak, przy tych dźwiękach.
1: Noga chodzi, no i będzie chodzić w takich imprezach, które będą rozpoczynać piłkarskie Mistrzostwa Świata. Amerykanie, Kanadyjczycy i Meksykanie naprawdę potrafią wspólnie zorganizować show przed tymi meczami. To kończąc wątek piłkarski w naszym wejściu, to tylko powiem, że 11 czerwca, to jest oczywiście Stadion Azteca i mecz Meksyk-RPA, który tutaj inauguruje Mistrzostwa Świata, i tutaj show muzycznie zapewniają Taylor, którą przed chwilą Państwo słyszeli, wokaliści Alejandro Fernandez, Danny Ocean, Lia Downs, Belinda i Jay Belvins, także zespoły Los Angeles, Azules i Mana. Katy Perry, która również była słyszana, wystąpi 12 czerwca na stadionie SoFi w Los Angeles, tuż przed pierwszym meczem Mistrzostw Świata rozgrywanym na terenie Stanów Zjednoczonych. Tutaj w ceremonii poprzedzającej spotkanie USA z Paragwajem wezmą udział też raperzy. Tak musi być w Kalifornii, to już tradycja. Future, Lisa i Tyla, piosenkarka Anita oraz wokalista i raper Rima. A podczas meczu otwarcia Kanady przeciwko Bośni i Hercegowinie, który odbędzie się na stadionie w Toronto, wystąpią m.in. Alanis Morissette i Michael Bublé.
0: No cóż, szkoda, że Polaków tam zabraknie. Niestety tak się złożyło, że nasza reprezentacja w tym mundialu nie zagra, ale oczywiście będziemy liczyć i czekać na inne fantastyczne mecze i oczywiście na początek mundialu, to tak na początek, czyli 11 czerwca. Janku, ale ty również obserwujesz koszykarską ligę NBA. W niej dzisiaj New York Knicks odnieśli kolejne zwycięstwo nad Philadelphia 76ers, tym razem na wyjeździe 108-94 i są krok od finału konferencji wschodniej, bowiem w rywalizacji do czterech wygranych prowadzą 3-0, a dla gości jeden punkt zdobył dzisiaj Jeremy Sochan.
1: Tutaj bardzo ważna informacja statystyczna. Amerykanie kochają statystykę, bo w historii playoffów Ligi NBA nigdy nie zdarzyło się, aby któryś z zespołów odrobił deficyt trzech pierwszych przegranych spotkań w playoffach, a tak jest właśnie teraz. Philadelphia przegrywa w tej rywalizacji z Knicks 0-3. Rywalizacja, przypominamy, toczy się do czterech zwycięstw. Jeremy Sochan rzeczywiście kolejny raz pojawił się na parkiecie. Zresztą trener Knicks Mike Brown wpuścił na parkiet wszystkich 14 zawodników, których desygnował do gry w tym ostatnim spotkaniu. Jeremy Sochan miał szansę pokazać się przez blisko 2 minuty. Jeden punkt i dwie zbiórki w defensywie. Taką statystykę zanotował nasz zawodnik. I to ważne, bo kolejny raz pokazał się na parkiecie w tych playoffach i to było też szóste z rzędu zwycięstwo Knicks w tegorocznych playoffach. Posłuchajmy, co po meczu powiedział szkoleniowiec Nowojorczyków Mike Brown.
2: Wykonaliśmy świetną pracę. Wiedzieliśmy, że przeciwnik będzie dodatkowo naładowany faktem dopingu swoich kibiców i będzie się starał podnieść po poprzednich porażkach.
1: Spotkanie numer 4 odbędzie się w niedzielę w Filadelfii. Być może już w tym meczu Nowojorczycy zapewnią sobie awans. Konferencja zachodnia miniona noc to ciekawy mecz. Minnesota zniwelowała stratę do stanu 100-102 w pojedynku z byłym zresztą klubem Jeremiego Sochana, San Antonio Spurs, ale wtedy Victor Wembanyama, znakomity Francuz, w ramach swojego takiego mistrzowskiego występu w czwartej kwarcie, w której zdobył 16

0: punktów, poprowadził zespół Spurs do decydującej tutaj wygranej. San Antonio naprawiło w tym samym błędy wynikające z wcześniejszych problemów ze skutecznością rzutów wolnych, ostatecznie pokonując Wolves 115-118 i w serii tej Spurs prowadzą 2-1.
1: Bardzo dziękuję, Jan Pachlowski. To były informacje prosto ze Stanów Zjednoczonych i o Mundialu było, i o lidze NBA. A my teraz znów jesteśmy w Radomiu, gdzie trwa bokserski memoriał imienia Feliksa Sztama i ponownie zgłasza się Krzysztof Kuzak.
2: Witam ponownie. Trwa mecz Polska-Wielka Brytania. No i po czterech walkach jest remis. 4-4. Teraz piąta walka, w której Agata Kaczmarska rywalizuje z Mary-Kate Smith. No i ta pierwsza runda rewelacyjna. Obie świetnie pracowały na nogach, ale jeszcze lepiej pracowały rękami. No świetne po prostu wymiany, bardzo takie intensywne, aż po prostu głowy latały i zastanawiałem się, czy za chwilę nie będzie jakiegoś nokautu. No ale na razie po pierwszej rundzie obie odpoczywają i za chwilę wrócą na drugą odsłonę tej piątej walki. Przypomnę, w meczu Polska-Wielka Brytania remis 4-4. Pierwszą walkę wygrała Natalia Kuczewska z Kaylee O'Kale. Marta Peel przegrała z Eve Jane Smith. Wiktoria Rogalińska pokonała Vivian Parsons. No i Anastazja Michałek uległa Emmy Broadhurst. A teraz Agata Kaczmarska, to jest kategoria do 75 kg. Nasza mistrzyni świata, ale mistrzyni świata z ubiegłego roku i w kategorii powyżej 80 kg rywalizuje z Mary-Kate Smith. Kategoria 75 kg to oczywiście kategoria olimpijska i to jest plan właśnie Natalii Agaty Kaczmarskiej do tego, żeby właśnie startować już w tej kategorii wagowej, dlatego że no przed nią Mistrzostwa Europy we wrześniu, później Mistrzostwa Świata, no ale docelowo oczywiście przygotowuje się do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles. Na razie trwa druga runda walki z Mary-Kate Smith, no i Polka ma przewagę. Czy wygra? O tym jeszcze musimy się
1: musimy poczekać, uzbroić się w cierpliwość, tak, ale miejmy nadzieję, że Polki ten mecz wygrają. Krzysztof Kuzak, bardzo dziękuję. Francuz Sebastien Ogier w Toyocie jest liderem rajdu Portugalii 6. rundy Mistrzostw Świata. Po 19 odcinkach specjalnych o 21,9 sekundy wyprzedza Belga Thierry'ego Neville'a w Hyundai'u i o 25,8 sekundy swojego kolegę z teamu Toyoty Fina Samiego Bajariego. I na zakończenie naszego sportowego weekendu jeszcze raz przenieśmy się do Zabrza, gdzie Górnik gra z Zagłębiem Lubin w 32. kolejce piłkarskiej Ekstraklasy. Głos oddaję Tomaszowi Gancarkowi.
3: 41. minuta rywalizacji wciąż na stadionie w Zabrzu. Bezbramkowy remis, jedna godna odnotowania sytuacja, która wydarzyła się na przestrzeni tych ostatnich minut. To Sondre Lisset w 38. szukający swojego szczęścia z pola karnego. Posłał takiego kąśliwego szczura przed bramkę Jasmina Buricza i choć z problemami, ale jednak golkiper zespołu miedziowych sobie poradził. A teraz jest Kosidis w 16. jeszcze uderzenie jednego z obrońców. Wydaje mi się, że to Damian Michalski szukał szczęścia, ale dobrze spisała się obrona Zabrza Górnika, więc wreszcie postanowiło się odgryźć także Zagłębie, ale wynik bez zmian. Wciąż w Zabrzu mamy 0-0 w 42. minucie.
1: W takim razie czekamy na zakończenie tego meczu, bo teraz jest 43. minuta, tak jak mówił Tomasz Gancarek, któremu dziękujemy za tę relację. Górnik gra z Zagłębiem Lubin i myślę, że końcowy wynik tego spotkania będzie znany około 22 z minutami, więc na pewno podamy go w serwisie o 23, a tymczasem na tym stadionie jest bezbramkowy remis. Przypomnę, że we wcześniej zakończonych spotkaniach Widzew Łódź pokonał Lechię Gdańsk 3-1. Dzięki temu Widzew wydostał się ze strefy spadkowej oraz Jagiellonia Białystok zwyciężyła w ostatnich minutach Pogoń Szczecin 3-2. I to już wszystko dziś w sportowym weekendzie. Bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
4: Reklama.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
5: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
5: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepie.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Jak nie kocha pranek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
2: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: O książce, która nie szuka winnych, ale zrozumienia i odwagi, by mówić o tym, o czym dotąd milczano. Czy równość płci jest fikcją, kiedy chłopiec staje się mężczyzną? O tym porozmawiamy w Apetycie na życie w najbliższą niedzielę o 17:05. Małgorzata Szochowska, zapraszam.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Trwa jeszcze dogaszanie, ale już wiadomo, że straty po pożarze w lasach Puszczy Solskiej będą ogromne. Unia Europejska gratuluje nowemu premierowi Węgier objęcia urzędu. Diamentowa batuta, prestiżowa nagroda Polskiego Radia dla dyrygenta i pedagoga Wojciecha Rajskiego. Minęła godzina 21. Ewa Worobiec, zapraszam. Trwa szacowanie strat pożaru, jak i w tym tygodniu wybuch w lasach Puszczy Solskiej. Wiadomo, że spłonęło 300 hektarów. Straty przyrodnicze są ogromne, mówi starosta biłgorajski Andrzej Szarlip.
2: To jest teren bardzo atrakcyjny przyrodniczo. Są to tereny parku, tereny, gdzie wiele pomników przyrody znajduje się, unikalnych gatunków fauny i flory występuje, więc te straty na pewno są bardzo duże pod tym względem. Jeśli chodzi o takie straty w drzewostanie, to też jeszcze kwestia właśnie dokładnego przeanalizowania, czy system korzeniowy uległ też zniszczeniu, czy te drzewa dadzą sobie radę i przeżyją.
1: Strażacy walczą z pożarem od wtorkowego popołudnia. Będą dogaszać ogień jeszcze kilka dni. W kulminacyjnym momencie w akcję gaśniczą było zaangażowanych ponad 1000 osób. Podczas akcji zginął pilot dromadera. Szefowie unijnych instytucji pogratulowali Péterowi Madziarowi objęcia stanowiska premiera Węgier. Wybrało go dziś na tę funkcję Zgromadzenie Narodowe w Dniu Europy.
3: Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa mówił tak. To nowy rozdział w węgierskiej historii. Jesteśmy gotowi do współpracy z nowym rządem węgierskim. W Dniu Europy nasze serca są w Budapeszcie. To z kolei wpis na portalu X przewodniczącej Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen napisała, że nadzieja i obietnica odnowy to mocny sygnał w trudnych czasach. Nowy premier Węgier po 24 maja ma być w Brukseli z konkretnymi propozycjami reform, które mają doprowadzić do odblokowania unijnych funduszy. Pieniędzy z europejskiego budżetu i Krajowego Planu Odbudowy w sumie około 17 miliardów euro. Komisja je zamroziła z powodu łamania zasad praworządnościowych, braku niezależności sądownictwa i korupcji za czasów rządów Viktora Orbana. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Wojciech Rajski, wybitny dyrygent i pedagog, wieloletni dyrektor Orkiestry Polskiego Radia, uhonorowany diamentową batutą, prestiżową nagrodą Polskiego Radia. Uroczystość odbyła się podczas wyjątkowego koncertu Ludzie Orkiestry. Diamentową batutę wręczył redaktor naczelny Polskiego Radia Paweł Majcher.
4: Dziś w roku ogłoszonym przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Rokiem Polskiego Radia chcemy bardzo mocno podziękować maestro Wojciechowi Rajskiemu za jego pracę z i dla Orkiestry Polskiego Radia. Pracę, która wciąż współtworzy wartość naszego zespołu. Tym bardziej cieszy nas, że po dłuższej przerwie w kontakcie z naszą orkiestrą maestro mówi, że jest dobrze, a może nawet lepiej.

0: To dla nas wielki zaszczyt, maestro, wielka przyjemność uhonorować Wojciecha Arajskiego najwyższym wyrazem uznania, jakie Polskie Radio przyznaje ludziom muzyki.
1: Maestro Wojciech Rajski dedykował nagrodę Orkiestrze Polskiego Radia.
2: Bez tej orkiestry nie byłoby na pewno tej nagrody. Dyrygent sam nie znaczy nic. Dobrze jest, jak i dyrygent, i orkiestra się dobrze rozumie i dobrze funkcjonuje. Także uważam, że ta batuta jest w dużej zasłudze też naszej orkiestry radiowej i dedykuję im też tę nagrodę. Wiele bardzo ciekawych chwil przeżyliśmy razem, a z największą satysfakcją stwierdzam, że orkiestra się bardzo rozwinęła. Gratuluję jej tego i życzę dalszych sukcesów.
1: Diamentowa batuta to nagroda Polskiego Radia za wybitne osiągnięcia w dziedzinie dyrygentury. Karkonoski Park Narodowy stał się właścicielem stawów podgórzyńskich. Dzięki temu jego powierzchnia wzrosła. Było to możliwe dzięki pomocy jednej z proekologicznych fundacji.
3: Zakup pocysterskiego kompleksu stawów rybnych w Podgórzynie pozwolił na poszerzenie terenu Karkonoskiego Parku Narodowego o prawie 113 hektarów. Było to możliwe dzięki darowiźnie w kwocie ponad 29 milionów złotych. Pieniądze na ten cel przekazała do budżetu państwa Fundacja Drzewo i Jutro. Wykup tego niezwykle cennego przyrodniczo obszaru skutecznie ma ochronić go przed potencjalnymi deweloperami, którzy mieli w planie budowę tam apartamentowców. Jak podkreślają pracownicy parku, stawy pełnią niezwykle ważną funkcję ekologiczną. Występuje tu około 180 gatunków ptaków lęgowych i przelotnych. Znajdują się tu cenne siedliska takie jak mokradła, torfowiska i łąki, a obszar jest kluczowym miejscem rozrodu płazów oraz występowania rzadkich gatunków bezkręgowców.
1: Mówił Jakub Tauer z Radia Wrocław.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Prognoza pogody: w nocy na północnym wschodzie możliwe słabe, przelotne opady deszczu, na południowym zachodzie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura od 1 stopnia na północy i w Kotlinach Sudeckich, 3 w centrum, do 7 na południowym wschodzie. W niedzielę od 11 na północnym wschodzie, przez 18 w centrum, do 22 stopni na zachodzie i południu kraju.
4: Klimat.
1: W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Ponad 13% energii w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. W wielu regionach utrzymuje się susza hydrologiczna, m.in. w zlewniach Iny i Płoni, Jeziorki, Radomki, Górnej Noteci, Górnej Warty, Małej Panwi, Sanu i Łęgu. W lasach Pomorza, Kujaw i Północnej Wielkopolski obowiązuje duże zagrożenie pożarowe. W centrum kraju, na Pomorzu Zachodnim, Warmii i Mazurach oraz na Opolszczyźnie zagrożenie jest średnie.
4: Klimat.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: 6 minut po godzinie 21. Wydawało się, że po traumatycznych doświadczeniach XX wieku, w wieku XXI, radykalizm odejdzie w niepamięć, nie będzie już istniał. No, okazuje się, że mimo to, mimo tych złych doświadczeń z wieku XX, w dalszym ciągu się radykalizujemy. I właśnie za chwilę o tym.
7: Marzyciele i rzemieślnicy.
8: Szanowni Państwo, Kuba Wygnański, kolejna audycja z serii Marzyciele i rzemieślnicy. No, tytuł jest taki promienny, optymistyczny. Dzisiaj będziemy rozmawiać o innych formach marzenia i rzemiosła, nawet antymarzenia czasami, ale napędzanego na ogół jakimś wielkim przekonaniem. Jakimś wielkim przekonaniem, idą, czasami może nawet właśnie marzeniem. Będziemy rozmawiać o... I tu uważam na przymiotniki, bo w Polsce jak się mówi prawica, to się mówi skrajna prawica. Jak się mówi radykalizacja, no to to już zawiera w sobie proces, a jeszcze mówi się radykalna radykalizacja, to znaczy, że ona przyspiesza. I o tym procesie będziemy rozmawiać. Jest ze mną pani doktor Paulina Piasecka.
9: Dzień dobry.
8: A drugi doktor był moim nauczycielem akademickim dawno temu. Kuczyński Paweł nazywa się.
10: Dzień dobry.
8: Paulina, masz doktorat w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie. Specjalistką jesteś w obszarze wojny hybrydowej, terroryzmu międzynarodowego, walki informacyjnej, dyrektorką dalej.

0: Centrum Badań nad Terroryzmem Uniwersytetu Civitas i zastępczynią dyrektora Ośrodka Analiz Informacji. No i masz swój nawet także kanał na YouTubie, nazywa się Niebezpieczne Tematy dr Piaseckiej. No i widzę tu, bo ty robisz, ja słyszałem cię, z jaką swadą potrafisz o tym mówić, i to do ludzi, którzy noszą mundury i mają wąsy i bardzo się przejmują tym, co mówisz.
1: To bardzo miło, że się przejmują. Nie wiem, czy się przejmują tym, dlatego że po mnie słychać, że się przejmuję, no, ale to dobrze, bo zazwyczaj staram się mówić o rzeczach, które budzą moje głębokie przekonanie, że są na tyle ważne i na tyle mają istotny wpływ społeczny, że warto czasami poświęcić odrobinę swojego czasu na to, żeby się nad nimi zatrzymać i poświęcić im chwilę refleksji.
0: No to jest chyba to dobrze rozumiane. Często się kultywuje, pielęgnuje to pojęcie dystansu akademickiego i tak dalej, ale akurat nie pochwalałbym, a szczególnie w tej kwestii wydaje mi się, że pasja, ale też uczciwość intelektualna, jak się ze sobą połączy, to mają dużo sensu i bardzo ci za to dziękuję. Będziemy o tym rozmawiać i karmić się twoją wiedzą w tej sprawie, a drugi jest Paweł Kuczyński, którego pamiętam monumentalne, założycielskie badanie ruchu Solidarności u profesora, w zespole profesora Turena, więc jak to Paweł chodził po Karowej, to tam była taka grupa, Grażyna Gęsicka, świętej pamięci też, no to byli ludzie u Turena. I to był jakiś początek. Powiedz trochę o tym. Jak cię to zawiodło, bo tak, zajmowałeś się i zajmujesz radykalizacją?
2: To było naprawdę ważne przeżycie i doświadczenie. No młodość i wielki ruch, także i wielki profesor, który nas potraktował jako partnerów badania, więc mnie to zostało i dlatego ruchy społeczne to jest moja pasja, nawet powiedziałbym. I myślę, że w temacie radykalizacji tego procesu na pewno o ruchach społecznych warto mówić, także tyle powiem. Ciekawe, pamiętam cię jako świetnego studenta, to muszę cię tu przy okazji.
0: Tak, że ja byłem dobry. Ja się tak dobrze zapowiadałem. Tak, ale
2: bardzo taki poszukujący. Może nie taki wygadany jak teraz, ale poszukujący.
0: Nie, no to w ogóle Karowa to styropianowe są wspomnienia. A teraz pomyślałem sobie o tej Solidarności. To, co to był dopiero za radykalny ruch? Jakbyśmy na to w tej chwili spojrzeli? No i plus do tego profesor Staniszki, cały ten koncept, że można być radykalnym, a jednocześnie mieć jakiś mechanizm, który jakoś to moderuje. Ale stamtąd z analizy Solidarności to poszedłeś w kierunku badań ruchów społecznych?
2: Tak, przytoczyłeś Jadwigę Staniszki, jej chyba najbardziej znaną książką, która zresztą i na Zachodzie była znana, to ważne. Samograniczająca się rewolucja, i to jest dobre nawiązanie, bo jakby górnym pułapem radykalizmu jest rewolucja, czyli przemoc, która no, przybiera falę właściwie masowych zabójstw, czy też mordów, prawda? Mówimy rewolucja francuska, chociaż może niekoniecznie rewolucja na przykład, powiedzmy, amerykańska, ale to jest ten pułap górny.
0: Tak,
2: ale
0: są różne, holenderska, angielska, tak, amerykańska,
2: tak,
0: francuska.
2: Ale ten górny pułap, mówię, o radykalizacji, tak, że radykalizacja nas prowadzi w tym kierunku, myślę, że Paulina o tym powie. Natomiast to jest ważne, co powiedzieć, samoograniczająca się, to znaczy świadomość tego, że wjadą, tak, nie musieli wjeżdżać, bo czołgi były po lasach sowieckie, ale ta świadomość, że trzeba jednak się liczyć z przemocą drugiej strony, spowodowała właśnie to zatrzymywanie się na tym progu, powiedziałbym, postępującej radykalizacji, bo wiemy, że jesienią 81, no to już mieliśmy bardzo te nastroje takie, no bardzo mocno patriotyczno-antysowieckie.
0: Ale to jest ciekawe, bo ja też prawie pamiętam to, bo bardzo byłem młodziutki, ale jak myślę o tej samoorganizującej się Solidarności, to też myślę o tym płomiennym dokumencie, który w ogóle jest zapomniany, czyli o Rzeczpospolitej Samorządnej. I teraz siedzę na Zamek Królewski, patrzę w Warszawie, że w coś takiego jest, że nie wiem, jak dzieci durnej saskiej szlachty napisały Konstytucję 3 maja i coś, jak to się skończyło, a z tym dokumentem też tak było, że 4 czy 5 tygodni później pojawiły się czołgi na ulicach, ale to jest jakoś powtarzające, nie wiem, czy to jest fatum takiego właśnie, i chcę Paulinę zapytać, czy to rzeczywiście jest tak, że czymś w rodzaju, jeśli w ogóle założyć, że radykalizacja idzie jakąś jedną linią, to rzeczywiście na końcu jest rewolucja, czy tak musi być? Rewolucja w rozumieniu no, takiej masowości no, i burzliwości.
1: Nie może nawet. W sensie to nie może być tylko i wyłącznie jedna ścieżka, dlatego że dzisiaj my o radykalizacji najczęściej mówimy w kontekście zagrożeń o charakterze asymetrycznym, czyli bardziej zamachów o charakterze terrorystycznym w takim starciu, które jest asymetryczne z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że mówimy o małej organizacji, która występuje przeciwko państwu, albo o amorficznym ruchu, który występuje przeciwko państwu. A z drugiej strony ze względu na to, że małymi środkami osiąga wielkie cele. Więc po to się radykalizuje jednostki, żeby nie trzeba było wystawiać armii, bo nie stać nas na wystawienie armii, nie stać nas na kupienie czołgów i pocisków balistycznych. W związku z tym bardzo często radykalizacja, jej siła i to, że napędzamy nienawiścią konflikt, zamiast napędzać go realizacją, tu powinien być duży cudzysłów, racjonalnych celów wyznaczonych przez suwerenny rząd, który kieruje działaniami armii, w ten sposób balansują ci aktorzy. Ta nie

0: Nienawiść i siła przekonania, która wynika z tego, że ja sobie internalizuję przemoc, staje się tym, co pozwala stawić czoła przeważającej sile machiny państwowej.
1: Tym bardziej, że przy asymetryczności to, nie wiem, czy to jest Dawid i Goliat, ale generalnie wszystkie sytuacje, w których możesz mieć bardzo dużo, to większość partyzantek, terroryzm ogólnie rzecz biorąc, część z nich wykonywanych jest jako akty zemsty, nawet niczego nie chcą zmienić. Nawet można się zastanawiać, jeśli asymetria w tej chwili w wojnach, które są prowadzone, jest tak ogromna, to dość jest przewidywalne, że ktoś albo sam się odpali, albo kiedyś dokona jakiejś, nazwijmy to, kategorii takiej zemsty. Nie chcę przywoływać oczywistych przykładów, ale to jest też koniec Clausewitza w takim rozumieniu tego jej triady, że wojna to jest właśnie ta energia, jest wojsko i jest polityczna, jeśli mogę tak być, przywództwo. W tych wojnach one w ogóle mają inny charakter. Nie wiadomo, kto je wygrał, kto je przegrał, jakie tam są armie.
0: Wszedłeś, Kuba, w sam środek, to się chyba mówi wdepnąć jak Piłat w kredo, w sam środek dosyć dużej debaty myślicieli wojennych, jeżeli tak to można nazwać, ponieważ dyskusja na temat tego, czy Clausewitz się skończył, czy się nie skończył, to jest dyskusja, która jest dość żywa i dość bogata, dlatego że jeżeli byśmy wzięli oryginał Trójcy Clausewitza, czy też triady Clausewitza, czyli nie armię, rząd i lud, tylko to, co Clausewitz tak naprawdę przywołuje, czyli pasję, przypadek i racjonalność, to mamy tak naprawdę zachowaną triadę Clausewitza absolutnie bez żadnego problemu. To znaczy mamy tych, którzy idą na przykład wysadzić się w powietrze na środku jakiegoś zatłoczonego placu i tam mamy ten przypadek, czyli tych, którzy się angażują w właściwą przemoc fizyczną. Mamy tych, którzy jak w wypadku Hamasu siedzą sobie bezpiecznie w Katarze i kierują z daleka, czyli tą suwerenną, decydującą władzę. I zawsze będziemy mieli lud, czyli jakąś grupę społeczną, w imieniu której dokonujemy tych strasznych czynów i którą jednocześnie prosimy o wsparcie. Więc możemy mówić o końcu Clausewitza w tym sensie najsłynniejszego jego zdania, czyli tego zdania, że wojna jest naturalnym przedłużeniem polityki, tylko innymi środkami. Natomiast triada, jak się wydaje, pozostaje nienaruszona, bo zawsze ktoś musi działać, ktoś musi to działanie wymyślić, a potem ktoś musi za to działanie zapłacić, albo społecznie, albo finansowo.
1: To prawda, chociaż jak sobie myślę o tym, gdzie on się unieważnia lub zachowuje aktualność, nie chcę za szybko krzyknąć, że rządzą nami lunatycy, ale gdybym posłuchał z ostatniego tygodnia wojny, która miała się skończyć po 60 dniach i kogoś, kto naprawdę potrafi rano wyjść i mówić o tym, że zniszczy cywilizację. I chyba nie znał Clausewitza, na pewno nawet go nie znał, ale pytanie, bo jego oficerowie wszyscy, którzy przeszli przez te szkoły, z pewnością go znają i ona się musi rozsypywać jakoś.
0: Dwie uwagi. Jedna jest taka, że ja socjolożką nie jestem, ale wy chyba macie takie pojęcie jak outlier. Ja bym chciała, żebyśmy tego Trumpa w ogóle nie traktowali jako... Bo on to za przeproszeniem jedzie po tak absolutnym spektrum i tak absolutnej skrajności. Nie tylko pod kątem swoich poglądów, czy też okrzyków, że on zniszczy cywilizację, ale także pod kątem tego, czy on jest, czy nie jest racjonalnym decydentem. W sensie ja mam poważne wątpliwości co do tego, czy akurat Trumpa można jako racjonalnego decydenta określić. A druga jest taka, że na bieżąco są podsumowywane liczby wysokich stopniem oficerów, których Hexet, czyli sekretarz wojny, tak? Bo on nie jest przecież sekretarzem obrony, on jest sekretarzem wojny, których już z armii amerykańskiej zwolnił i z naczelnego dowództwa właściwie wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Tam jest około 40 osób w tej chwili, które już straciły stanowiska i tu właściwie aż by się prosiło o pytanie o to, gdzie jest granica pomiędzy słusznym gniewem, który każe na przykład powiedzieć nie oddam kluczy do potencjału jądrowego człowiekowi, którego uważam za szaleńca, który zagraża przetrwaniu ludzkości i co właściwie powinienem w tym momencie zrobić. To, co zrobił ten generał, którego wyprowadzono w kajdankach, czyli po prostu oddać klucze i czekać, aż na jego stanowisku usiądzie ktoś inny, kto będzie miał mniejsze wątpliwości, czy może tutaj będziemy już oczekiwać dokładnie tego, na ile jest tak, co pewnie jest ciekawym pytaniem, że nasza opinia na temat tego, czy ktoś jest po właściwej stronie historii, zależy od tego, jak bardzo my jesteśmy po tej samej stronie historii, co on.
1: No tak, i kto ją na koniec napisze. Musimy wrócić do radykalizacji. Czy są jakieś takie, nie wiem, chodzi mi o definicję po prostu. Co to jest ta radykalizacja, o której mówimy jako zjawisko społeczne? Nie to, że miałem gorszy dzień, choć może to się składa z liczby gorszych dni, nie mam pojęcia, ale jak wy jako badacze, jakbyście złapali to coś, co mianowicie mierzymy, gonimy i czym się martwimy?
2: No tych definicji jest trochę. Jest w europejskim świecie instytucja RAN, która tutaj nam może pomóc, ale ja chcę trochę jeszcze z innej strony spojrzeć na wojnę. I w naturalnym kontekstem do tego, co wcześniej było, jest Rosja. Jest świetna książka o tym, w jaki sposób, ten Jan Garner to napisał, w jaki sposób następuje radykalizacja młodych ludzi w Rosji. To będzie dobra ilustracja. którzy de facto sami wytwarzają

stwarzają masowo taką obrazkową kulturę nienawiści, wojny. Nawiązując do Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, upierając czerwone gwiazdy i tak dalej. Więc chcę powiedzieć, że właśnie radykalizacja jakby na zapleczu wojny, prawda? I nie tylko ta w sensie, powiedzmy, polityków. To są te nastroje społeczne, które mają takie samowzbudzenie.

0: społecznościowy. Czyli ci młodzi ludzie wytwarzają dużą ilość takich komunikatów, postów, piosenek i to jest bardzo nienawistne.
1: A to w zatrzymaniu, bo to jest generalnie mechanizm, no jest jakoś, wydaje mi się, że on jest takie samo indukowanie się, to znaczy,
0: tak, to miałem
1: bo to jest pytanie, czy radykalizacja w ogóle potrzebuje przedmiotu, bo może ona jest naszą potrzebą, no nie wiem, jakiejś takiej ciemnej strony, nie mogę tutaj psychologizować, ale bywa tak, że no wiele zresztą zjawisk polega na tym, że może nasze życie było tak miałkie, płytkie i nic nieznaczące, że szukamy czegoś, co jest bardzo wyraziste, sami to kreujemy, algorytmy to jeszcze zakręcają w takie samo przyspieszające się wykładnicze procesy tak naprawdę. I gdzie chyba Amosowski napisał jakiś taki, że można też być tym zmęczonym. Znaczy jest wiele złych rzeczy, które robimy, nic dobrego nie przynoszą, coś nam dają, chociaż nawet rozumiemy, że są toksyczne. Ale czy to jest w Polsce też tak, że ludzie potrafią wykształcać, no nie wiem, jak są środowiska kibicowskie, czasami są w sporach na śmierć i życie. Wiele jest chyba takich konfliktów, że na końcu ludzie, jak u Gullivera, o co się bili ten Blefusku i ci drudzy? Z której strony rozbija się jajko? Że wojna...
0: O to się.
1: Że, tak, że no, zapytamy, jaka była w ogóle morfologia, skąd się wzięło to w tej chwili? Jakbyście trochę powiedzieli o tym, gdzie to się jakby zaczyna?
0: No spróbujmy. Znaczy, myślę, że wiesz, jest trajektoria indywidualna i powiedziałbym prowadząca do jakichś skrajności, tak? Że na przykład mówimy, on ma radykalne poglądy. To nas mnie interesuje, tak? Bardziej myślimy o takich kategoriach społecznych, tak?
1: No, rozumiem, że ten pierwszy był instrukcja trochę taka nie brejwikowska, powiedziałbym.
0: Tak, tak.
1: Wydawałoby się ułożone. Byłem jest... w Norwegii, przez 4 dni nie usłyszałem klaksonu samochodu i pomyślałem, to jest niemożliwe. Znaczy gdzieś ta pokrywka musi podskakiwać, bo ja po prostu w to nie wierzę. Ale nie mówimy o takich indywidualnych wyhodowanych.
0: Ona jest ważna. Może powiem coś takiego, to będzie o radykalizacji pozytywnie, że radykalizm ma w sobie powrót do źródeł, tak? Radius, źródło. Więc ten radykalizm czasami oznacza, że chcemy jakby zrobić coś, co zostało zapomniane, do czego przywiązujemy dużą wagę. Więc to jest taki farmakon, prawda? To jest lekarstwo, które zabija i które być może leczy. To warto o tym pomyśleć. Natomiast jeśli chodzi o zjawiska społeczne, jednym zdaniem to puentując, to wydaje mi się, że to wzmożenie, teraz ostatnio takie jest właśnie popularne określenie, wzmożenie, wzbudzenie, że to są właśnie takie zjawiska, które się indukują i je się przyrównuje do zjawisk fizycznych. Tak? Czyli to jest w poziomie emocji, takich zbiorowych.
1: Ale masowych. To jest co innego niż dokładnie psychologia tłumu na przykład. Rozumiem, że jest...
0: No, ale bo ona może to przywołać, tak.
2: Ja muszę uczynić jedną uwagę, jeden disclaimer, który jest niezbędny do tego, żeby wyjaśnić, dlaczego podejdę do tego, co za chwilę powiem, tak jak podchodzę. Oprócz tego, że pracuję raz od dłuższego czasu w Uniwersytecie Civitas w Katedrze Stosunków Międzynarodowych, ja zaczynam swoją zawodową drogę od Wydziału do Spraw Przeciwdziałania Terroryzmowi w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Potem na krótko wróciłam do Akademii, a potem przez 5 lat byłam naczelniczką Wydziału Bezpieczeństwa Pozamilitarnego w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Ja jestem wszystkim tylko nie czystym teoretykiem, więc dla mnie wszystkie te rzeczy, które są związane z bezpieczeństwem, z radykalizacją i z rozmową o tym, są rzeczy, które przekładają się w taki materialny zupełnie sposób na bezpieczeństwo państwa. I w związku z tym, próbując definiować radykalizację, oprócz tego, że wierzę głęboko w to, że te teoretyczne ramy, o których tutaj wspominamy, są absolutnie niezbędne nam do tego, żebyśmy rozumieli w długiej perspektywie, żebyśmy umieli tworzyć na przykład warunki społeczne, żebyśmy umieli tworzyć dialog i narrację społeczną. One z mojego punktu widzenia wymagają stabilnego, dobrze komunikującego się państwa. Tak na tu i na teraz. Gdybym miała powiedzieć, czym jest radykalizacja, to jest to z mojego punktu widzenia taki proces, który bierze jakąś sprawę. Ta sprawa może być absolutnie dowolną sprawą. Z radykalizacją jest tak samo jak z terroryzmem pod tym kątem. Może być skrajnie lewicowy, może być skrajnie prawicowy, może być terroryzmem jednej sprawy, może być terroryzmem antyaborcyjnym, może być terroryzmem proaborcyjnym, może być ekoterroryzmem, a może być terroryzmem ekstremistycznym, religijnym. Każdym właściwie tak naprawdę nie ma znaczenia. Terroryzm sam w sobie nie ma żadnej tożsamości ideologicznej. Tak samo jest z radykalizacją.
0: Jest populizmem, tak.
2: Tylko populizm przynajmniej ma taką jakąś konkretną, tak wiadomo o co chodzi. Tak, chodzi o władzę, która jest oparta na deprywacji albo obiektywnej, albo relatywnej, która zresztą w przypadku radykalizacji bardzo często się przydaje. W sensie to jest bardzo dobry element. O tym zaczął mówić Paweł, że w wypadku radykalizacji i tego, co robi radykalizację, musimy mówić o kilku różnych warstwach. I badania na to wskazują bardzo wyraźnie, że większość osób badanych post factum podlegała co najmniej trzem różnym rodzajom czynników. Jeden z tych rodzajów czynników to są czynniki, które mają taki szeroki społeczno-polityczny wymiar, czyli wybieram sobie tą jakąś ideę, która albo ta idea do mnie trafia, albo ona mnie wybiera. Nie bez powodu mówimy o takich rzeczach jak dżihad ze źródeł otwartych, open source dżihad, czyli

0: materiały radykalizacyjne, które są rozprzestrzeniane w sieci po to, żeby trafić na kogoś, kto szuka sobie tej jakiejś na przykład ideologicznej tożsamości.
1: Nie go szukają, bo myśmy mieli jakieś audycje, że to w ogóle szczególnie dla młodych ludzi tak. Nie jest prawdą, że my szukamy informacji, ona szuka nas i ma trafić
0: oczywiście.
1: I tak jest programowana tak naprawdę.
0: Jest. Druga warstwa to jest warstwa taka czysto społeczna. Czy ja jestem szczęśliwy, nieszczęśliwy, czuję się luzerem. Jak się czuję luzerem, to jest mnie znacznie łatwiej złapać. Panowie rozmawiają o takich bardzo fajnych, mądrych książkach, a ja w kontekście tego, co pomaga w zrozumieniu radykalizacji, polecę serdecznie dosyć stary film z Danielem Radcliffe'em pod tytułem Imperium, który jest filmem o agencie FBI, który zostaje skierowany do grupy, radykalizującej się grupy antyfederalistycznej, działającej przeciwko rządowi federalnemu. W tym filmie pada takie fenomenalne, absolutnie zdanie. Ono co prawda dotyczy faszyzmu, ale tak naprawdę w przypadku większości takich politycznych, przemocowych ideologii mogłoby się sprawdzić. Czyli jedyna rzecz, która jest potrzebna do tego, żeby narodził się faszyzm, to poczucie bycia ofiarą. Czujesz się ofiarą, czujesz się nieszczęśliwy i skrzywdzony przez system, zaczniesz szukać winnych, zaczniesz w pewnym momencie mówić per oni i per my. I ponieważ to już jesteśmy my, a nie tylko ja, to my zaczniemy być tą grupą, której ja mam nie tylko prawo, ale nawet obowiązek bronić. I w związku z tym tu następuje ten fragment internalizacji prawa do użycia przemocy. W sensie ja w pewnym momencie zaczynam wierzyć, że nie tylko mi wolno, ale że wręcz powinienem. To jest mój psi obowiązek, żeby wystąpić w imieniu słabych, biednych, krzywdzonych i tak dalej. Tak.
1: Zresztą nie mogę się powstrzymać tego, że Thomas Mann, jak już wyjechał do Stanów, to w jednym z wykładów powiedział, to daje do myślenia, jeśli faszyzm pojawi się kiedyś w Stanach Zjednoczonych, to pojawi się pod sztandarem wolności.
0: Oczywiście, że tak.
1: I że coś w tym jest, że to, znaczy ludzie, my możemy mieć wyobrażenie, że to jest jakieś wrodzone zło, ludzie w ogóle lubią być źli, że one wszystkie mają jakieś uprawnienie pomocnienia, jakąś swoją własną warstwę moralną, aksjologiczną, przymusu. No, znaczy być może są i radykałowie, którzy po prostu kochają przemoc, ale rozumiem, że wielu z nich posiada jakiś rodzaj właśnie, nie użyję słowa marzenia, no ale czegoś.
0: Ale to jest bardzo słuszne, to marzenie wbrew pozorom jest tutaj bardzo na miejscu, bo gdybyśmy się zastanowili nad tym, gdybyście pomyśleli o wszystkich książkach ever, w których występował zły bohater, w sensie antybohater, to za każdym razem jakbyście pomyśleli o tym, skąd on się wziął, jakimś takim, jakiejś historii wytworzenia tego antybohatera, to przecież on za każdym razem miał jakiś wielki cel. On chciał zrealizować jakąś wielką sprawę, on dążył do czegoś wielkiego. To, że przy okazji postanowił spalić po drodze świat albo zabić wszystkich, którzy byli przeciwko niemu, to się zazwyczaj zaczyna, bo takie marzenie właśnie, taka sprawa przez duże S na sztandarach jest absolutnie niezbędna do tego, żeby właśnie prowadzić taki proces radykalizacji. I z praktycznego punktu widzenia ostatnia rzecz, która się zazwyczaj wydarza, taki mechanizm, który jest określany mianem katalizatora czystego albo triggera, gdybyśmy się posługiwali nomenklaturą angielską, to jest coś personalnego. Ktoś mnie pobił, ktoś mnie skrzywdził osobiście, ktoś na przykład, nie wiem, na przykład aktywnie podjął proces radykalizacji w stosunku do mnie, czyli trafiłam na osobę, która potrzebuje kogoś takiego jak ja. Tak się zdarzało w latach 2010-2020, się pod 14, bo to powinno być po powstaniu globalnego kalifatu. Olbrzymi problem mieli Francuzi z dziewczętami z dobrych domów, ponieważ tam się okazało, że ta klasa wyższa, średnia francuska, właśnie młode dziewczynki z takich domów stały się obiektem bardzo intensywnej kampanii, która rekrutowała matki i żony dla bohaterów walki o państwo Boże na świecie. I to jest problem, to poszukiwanie tożsamości, ale połączone z takim bardzo skutecznym procesem. W sensie to jest taka mozaika, to są puzzle, które jak się poskłada, to one potem tak naprawdę prawie się nie da z tego procesu uciec.
1: Mówiłaś lewo, prawo i to jest takie strasznie ryzykowne pytanie, tak przewidywalne. Czy radykalizm, bo ja tak myślę o polaryzacji różnie, ale myślę, że prawdziwy problem jest bipolaryzacja. Znaczy ja w ogóle głównie piszę o triadach, tryptykach, trylematach. Myślę, że myślenie bipolarne jest regresywne, no po prostu właściwie jest źródłem tego konfliktu i mam tu szereg pytań, ale na ile te strony potrzebują siebie nawzajem? Bo czasem można mieć wrażenie, to się czasem mówi w partycypacji, hałaśliwe mniejszości zagłuszyły kompletnie większość, milczącą większość. Czy można istnieć, klaskać jedną ręką, innymi słowy?
0: Ja bym tutaj chciała jednak tego trzeciego niewidzialnego partnera do tego niewidzialnego tańca wprowadzić. To znaczy w wypadku akurat hałaśliwych mniejszości, które zagłuszają milczącą większość, powiedzmy, chciałam powiedzieć umiarkowaną. W sensie nie chodziło mi właśnie o milczącą, tylko umiarkowaną ze względu na to, że jest kilka różnych ciekawych wątków, które można by było przywołać. Od tego, że na przykład Brytyjczycy, jak mieli naprawdę poważny problem z rozprzestrzenianiem tego radykalizmu, ekstremizmu religijnego, to jeden ze sposobów, który sobie wymyślili, to była współpraca administracji publicznej z umiarkowanymi przedstawicielami religii muzułmańskiej po to, żeby, i dosłownie to mówili, żeby dać im głos.

0: żeby zaczęło być ich słychać, ponieważ to jest dosyć istotne w tym procesie tego, jak się rodzi radykał. Przecież jednym z najprostszych sposobów na to, żeby doprowadzić do tego, żeby jakaś grupa znienawidziła państwo, to jest sprowokować państwo do dyskryminacji tej grupy. Jak najłatwiej jest to zrobić? Przybrać te cechy wtórne, jakieś kulturowe, religijne, które ma grupa, zrobić w jej imieniu coś złego, wywołać opresję ze strony państwa, która w sposób konieczny nastąpi, bo państwo musi się jakoś usprawiedliwić obywatelom, że coś robi. W związku z tym uczyni jakąś krzywdę albo wywrze nacisk na grupę. W związku z tym wyprodukuje pewną liczbę osób, które będą bardziej skłonne do radykalizacji, bo zupełnie słusznie będą przekonane, że podlegają niesłusznej opresji. Przecież myśmy nic nie zrobili, prawda? Natomiast chciałam tego trzeciego niewidzialnego wielkiego brata przywołać, czyli Federację Rosyjską, dlatego że w bardzo wielu państwach, zwłaszcza Europy Środkowo-Wschodniej, bardzo wyraźnie widać prawdę tego, o czym Finowie pisali w takim bardzo fajnym raporcie Fog of Falsehood, czyli mgła fałszu, który został napisany po analizie operacji informacyjnych Federacji Rosyjskiej na terenie Ukrainy jeszcze przed rozpoczęciem okupacji Krymu. I to była fińska służba specjalna, która napisała tam takie przepiękne zdanie, które prawie poetyckie. W sensie ja jestem przekonana, że ludzie związani z bezpieczeństwem bardzo często mają duszę poetów.
1: Ciekawa uwaga.
0: No, ale przepraszam, opowieść starego emigranta pamiętacie?
2: Mówisz w tej chwili
0: o tym. Ach, tak. Bóg to dla mnie Bacha, tam gdzie pracowałem tylko ból i strach. Ja zasnąć nie mogłem. No dobrze,
2: tak, o paznokciach, o wszystkim, tak, jedziemy
0: dokładnie
2: dalej.
0: Więc chciałam tylko powiedzieć, że tam jest takie przepiękne zdanie, które brzmi w taki sposób, że propaganda rosyjska posługuje się dalej dokładnie tymi samymi narzędziami, którymi się posługiwała kiedyś za czasów Związku Sowieckiego, ale realizuje nieco inny cel, bo ten cel przestał już eksportować jakąkolwiek prawdę, jedną ideologiczną. Zamienił się w taki kalejdoskop, przez który jak przechodzi światło, czyli ten komunikat, który ktoś wysyła, to on jest rozszczepiane jak przez kalejdoskop właśnie i zamienia się w 1000 różnych wersji prawdy. A te 1000 różnych wersji prawdy jest potrzebnych po to, żeby skłócać i rozbijać. A tym cenniejsze są grupy, te odłamki, na które rozbijemy społeczeństwo, im bardziej one są antysystemowe i im bardziej podważają zaufanie do państwa. W sensie Rosji, Federacji Rosyjskiej jest absolutnie obojętne, co to będzie za skrajność, jaki to będzie radykalizm. Byleby mówił o tym, że państwo jest złe, służby są niewiarygodne, system wziął cię na celownik i w związku z tym nikomu nie możesz ufać.
2: Ja bardzo chcę mówić o tej trzeciej, bo tak się zastanawiam, jak widzę, na przykład jak to jest, jak można rozhuśtać i chętnie bym cię o to zapytał, Pawła też, bo widać, że część tego to jest rodzaj planowej polityki prowadzonej długofalowo, nie wojny kinetycznej, ale tak zwanej kognitywnej, to przecież wszyscy wiemy o tym. I dwie uwagi, jedna jest nordycka, bo teraz my się bardzo wzorujemy na tym nordyckim modelu Total Defense, upraszczając go trochę, bo on nie tylko oznacza, że państwo ci zabierze samochód z napędem na cztery koła, ale oznacza też, że obywatele mogą korzystać z zasobów państwa i że strony mają do siebie zaufanie. Tego po prostu my nie mamy. Ale kiedyś tam byłem i teraz dedykuję to obecnemu Ministerstwu Kultury i władzom wielkiej jednej korporacji, chyba największej w Polsce, czyli Orlen. Do czego zmierzam? Że w tej Norwegii, jak byłem, to byłem w takich tych sprawach radykalnie prawoczłowieczych, oczywiście. No i tam była jedna z opowieści, była dotyczyła funkcji lokalnej prasy i lokalnego dziennikarstwa. I oni przedstawili badania, z których wynikało, że jeżeli robią, nawet już nauczyłem się tego słowa, slime, czyli taki rodzaj, to jest to, co wciskamy w parówki, to obrzydlistwo takie, i że to jest informacyjny ruski slime. I zrobili badania, że w tych miejscowościach, w których istnieje chociaż jedna gazeta drukowana i jeden dziennikarz, co wie, że tutaj od dawna mieszka, to ten slime pod tą maszynę, on w ogóle nie wchodzi, nie opłaca mu się, bo właśnie jak taki glut wchodzi w te miejsca, które są łatwiejsze i tam idzie. Cały system podtrzymywania prasy lokalnej, bogatą obrzydliwie Norwegię, kosztuje 160 tytułów, 33 miliony euro wtedy kosztował. W Polsce jest też około 160 gazet, które mają ten kłopot, bo to samorządowa, to, a ludzie chcą mieć wszystko za darmo. Więc jeśli patrzymy na to, że jeden czołg kosztuje 80 milionów złotych, to już dawno powinniśmy, jak myślimy naprawdę o bezpieczeństwie w Polsce, to nie są tylko ludzie, którzy noszą mundury, ale także to, że lokalnie wiesz, że ktoś dał twarz, jest białkowy, jest analogowy, nie da się go fabrykować, nie da się w przypadku prasy papierowej po prostu zrobić. No więc to są jakieś inne wariacje na ten temat tego, a druga o tym dzieleniu, bo właśnie teraz pisałem taki esej między innymi o Odyseuszu, którego Dante, który jak wiadomo był cwaniaczkiem takim tak naprawdę, umieścił go w 8. przedostatnim kręgu piekła, gdzie umieszczał ludzi, którzy operują inteligencją, ale których istotą jest wprowadzanie w błąd i sianie, uwaga, podziału. Ilu mamy, nie wiem ilu ludzi w Polsce mogłoby sobie powiesić taki rodzaj Odyseusz jako patron, ale naprawdę są tacy ludzie, ja ich nie znam,

0: ale którzy dla pieniędzy, już bardzo właśnie, bo to jest ciekawe, że to jest radykalizm, który zaczyna się od wybudzenia autentycznej emocji, a po drugiej stronie siedzą cynicy, siedzą maszyny, siedzą ludzie, którzy chcą na tym zarobić, albo tacy, którzy chcą rozwalić system polityczny i rzeczywiście już nie mają żadnej prawdy, która ideologicznie by się broniła, tylko tą, żeby osłabić przeciwnika i uznać, że wszystko jest kompletnie względne.
1: Paulina bardzo słusznie włącza i to jest też jej specjalność i mocna strona tego partnera, którym jest państwo, a ja chcę na drugiej szali położyć właśnie taką granulację, takie rozproszenie. Zresztą mówiłaś o tym ładnie przy tym pryzmacie. Otóż mam takie dwa przykłady. Jeden już cytowany, że właśnie w pewnym sensie propaganda w Rosji już sama się, że tak powiem, reprodukuje przez tych młodych ludzi. Ale drugi to jest na przykład ruch antyszczepionkowy. Świetna książka Jacka Hugo Badera, Strażnicy Wolności, której on pokazał, w jaki sposób miliony ludzi zafascynowały się tymi bzdurami, teorie spiskowe i tak dalej, i że to się stał taki bardzo nośny towar. On pokazuje, wiesz, że tam w pewnym momencie 3 miliony na Facebooku, wiesz, publikacji czy tam postów. Bada to fajnie, chociaż nie jest badaczem, jak wiemy, ale świetnie pisze. I że generalnie to jest tak atrakcyjne, przesyłanie sobie różnych takich bzdur, które uważamy za naruszające jakieś zasady racjonalności, to jest antynaukowe i tak dalej, ale spiski, które zbudowano wokół szczepionek, to jest po prostu to jest kopalnia różnych opowieści. I co to jest? To jest po prostu atrakcyjna narracja. To są takie współczesne
0: ale
1: bajki.
0: Ale po co ludzie, prawda? Właśnie, bo tak, skoro nie ma prawdy, no i wszystko jest bardzo złożone, nie mam do nikogo zaufania, nie ma żadnej ani instancji, ani transcendencji, to nagle chciałbyś to jakoś, i to jest jeden z naszych głównych problemów, rozumiem, że takie forma protofaszyzmu dokładnie polega na tym, że masz świat kompletnie rozregulowany, rozchwiany, nie bardzo wiesz, kim jestem i nagle na bardzo złożone problemy ktoś gotów jest udzielić bardzo prostych odpowiedzi. Myślę, że tęsknimy za tym i to się samo reprodukuje. Robiłem badania na Dolnym Śląsku po powodzi. Wierzycie, że ja spotkałem ludzi, którzy twierdzili, że powodzie na Dolnym Śląsku są zemstą za naszą inwazję z 1968 roku i że Czesi trzymają wielkie magazyny wody w górach, które od czasu do czasu po prostu na nas za karę spuszczają. Wyobraźcie sobie to, ale ludzie jacyś no, opowiadają takie rzeczy. I co więcej, jak rozumiem, bo normalnie i to jest ten moment, kiedy ja odkryłem, Gaduła, książek się naczytał, że nam się wydaje, że wy nie wiecie, a my wam powiemy. Podczas kiedy te procesy są takie, że im mniej wiemy, tym mniej skłonni jesteśmy do zmiany zdania i wraz z postępem wiedzy, mądrości właściwie coraz więcej pojawia się znaków zapytań czy odpowiedzi, że to się po prostu jakoś strasznie rozbiega. No ale czy są na przykład jakieś miary, bo ja to nawet wydrukowałem taki timeline, który mówi o tym, jak te rzeczy się dzieją, jak są szybkie, że czasami wystarczy kilka miesięcy, że z kraju, który chętnie przywitałby przybyszów, nagle okazuje się, że jest krajem, który jest im bardzo, bardzo niechętny. Jak to się, pewnie znacie tych ludzi, albo pomagacie walczyć z tym, ale jak to się robi? Jak wygląda centrum zarządzania ludzkim światem? No poza tym, że Ruscy albo wielkie... Ja próbuję jakoś sobie wyobrazić tych ludzi z tego ósmego kręgu. Jak to się robi za pieniądze? Bo to nie jest przekonanie chyba najczęściej.
2: No, różnie to się robi. Węgrzy zrobili kiedyś taki, był bardzo fajny. Jest, nie wiem, chyba, że go rozmontowali. Ale może wróci po cudownym zwycięstwie demokracji z powrotem na Węgrzech. Taki był think tank, który się nazywał Political Capital. I oni zrobili taki bardzo fajny raport weaponizacja kultury o kremlowskich operacjach w Europie Środkowo-Wschodniej.
0: Weaponizing to ogólnie znaczy nie po polsku nazwa. Możesz zamienić to zawsze w kij.
1: Wszystko staje się
0: wszystko możesz zamienić w kij.
2: I tam do każdego kraju, który był analizowany, były rozpisane na fragmenty, na szczegóły bardzo dokładne, jakie media lokalne, internetowe, jakie osoby medialne prowadzą prokremlowskie narracje. Były tezy stawiane z sporą ilością zebranych dowodów, kto bezpośrednio realizuje wpływy Kremla, kto pośrednio, kto jest tak zwanym, to nieładnie brzmi, ale określenie jest dosyć popularne, kto jest po prostu użytecznym idiotą, który naprawdę w to uwierzył i w związku z tym rozprzestrzenia te opowieści. I boję się, że my nie znajdziemy jednej odpowiedzi, bo część z tych ludzi to będą ludzie, którzy rzeczywiście gdzieś po drodze się pogubili na przykład i rzeczywiście znaleźli sobie takie, tego rodzaju proste odpowiedzi. Część z nich to będą tacy ludzie, których na przykład ktoś zaszantażował albo kupił. A część z tych ludzi to będą ludzie, którzy mają w tym interes i są częścią tak naprawdę tego.
0: A ile to są maszyny, powiedz, bo czasami jak się wchodzi...
1: No bo te same konta, to jest wynik badania, generują różne teorie spiskowe. Tak,
0: ale same to
1: się wzięli od COVID-u, powiedzmy w tej chwili na antyukraiński jakiś ton. To są te same konta, więc jakaś część tego, o czym mówimy, to są boty. No i za tym stoją też ci technicy tego procesu. No i oczywiście jest wielka grupa takich konsumentów tych treści, którzy dzięki nim to się rozwija.
0: Wiem, że ktoś mi mówił, że budżet chyba Rosji w tym roku na same działalności, związajmy to z informacją, to jest prawie 2 miliardy dolarów chyba. Znaczy mówimy o takiej skali po prostu, która służy temu, żeby to wszystko rozmontowywać. Teraz w socjologii, w ten się obudziła ten kapitał społeczny, który był tak abstrakcyjny. Ale o co,

0: właśnie wychodzi. Teraz natychmiast wiadomo, co to znaczy kapitał społeczny, który jest brudny, który jest uogólniony, który oznacza zaufanie do instytucji i ludzie na czymś muszą to oprzeć, więc albo będą się ewakuować i katapultować i kupili mieszkanie w Hiszpanii, albo wierzą w to, że jakoś się ochronią w społeczności, gdzie dobrze byłoby znać sąsiada. To jest taki model na radykalny komunitaryzm, tak bym powiedział. Znaczy, że chyba, skoro wszyscy nie wyjedziemy, a różne rzeczy mogą się zdarzyć, niekoniecznie wojna kinetyczna, to że może odkryjemy jakiś walor tej analogowości, bycia ze sobą razem, no nie wiem, jakiegoś mniejszego pośpiechu. Znaczy marzeniem się oddaję teraz, ale...
1: Chciałem powiedzieć
2: o socjologii wraca takie pojęcie, tylko wtrącę. Więzie społeczne, stare pojęcie, takie trochę zaniewodane. Social bonds kiedyś. Osowski napisał piękną książkę na ten temat, nasz taki mistrz. Więc teraz wraca pojęcie więzi społeczne, ale w podziale na mocne i słabe. I te mocne to jest to, o czym mówimy, to są te organoleptyczne, tak to nazwijmy, które myślę, że ratują ludzi w wielu sytuacjach, ale też bywają czasami dla fanatyków tym, co ich właśnie...
0: No właśnie, bo tak cały czas mówi się o brudnym kapitale, oni są jedyni wtajemniczeni, tylko ze sobą robimy interesy, tylko my rozumiemy komunikaty, jak dzieci z Bullerbyn mamy swój własny język, no wiecie, to coś takiego chyba się dzieje, żeby to się tak zakleszczyło wewnętrznie, bo to jest taki ciekawy związek między masowością, a z drugiej strony radykalizacją mniejszych grup, bo one jakoś wzajemnie się pewnie muszą w tym widzieć.
3: Ja nie wiem, ja to bym chciała tylko powiedzieć. Znaczy to, ja nie wiem, jest dobrym podsumowaniem tego, co moim zdaniem możemy w ogóle powiedzieć na temat tego, w którą stronę te wszystkie procesy pójdą. Natomiast chciałabym dwie uwagi uczynić. Jedna jest taka, że pewnie częściowo jest tak, że wszystkie te procesy na tym poziomie masowym, w sensie to, że mamy taką dużą skłonność do tego, jako społeczeństwa, nie mówię my tu siedzący, ale taką dużą skłonność do tych teorii spiskowych, do tego, żeby oddawać się edukacji na uniwersytecie YouTube'owym z żółtymi napisami i tak dalej, bierze się częściowo z tego, że świat się zrobił rzeczywiście okropnie skomplikowany. To znaczy naprawdę jest tak, że jak na początku COVID-u zaczęto tłumaczyć, czym się różni szczepionka oparta na mRNA od szczepionek białkowych, no to chwała Panu Bogu, ja, jak wspomnieliśmy, mam doktorat, ja oglądałam 13 różnych filmików, na których ktoś tak łopatologicznie tłumaczył i tak moim zdaniem, w sensie koniec końców skończyłam wierząc szczepionkom, dlatego że wierzę... To też jest niedobre sformułowanie, wierzę nauce. To niedobrze wierzyć nauce. Nauce się powinno mieć, powinno mieć się do niej zaufanie, albo powinno się rozumieć, na czym polega metoda naukowa i proces naukowy, proces weryfikacji wyników badań. Bo ja się boję, że my popadliśmy już na poziomie takim absolutnie, jako całe społeczeństwa, w taką skłonność do myślenia magicznego. Tak jak kiedyś się mówiło, że bogów na świecie stworzył najpierw strach i nic nie rozumieliśmy, co się dzieje, czemu piorun strzela tu, a nie gdzie indziej, więc wymyślaliśmy sobie jakieś rytuały, które miały nas chronić przed piorunem, albo przed ogniem, albo przed czymś tam, a jak nie zadziałało, no to znaczy, że rytuał był źle odprawiony i wszystko było w miarę pod kontrolą. I to chyba jest trochę tak, częściowo to z tego wynika, w sensie ludzie mają chyba takie poczucie, że jak już zidentyfikują tego wielkiego złola albo tą wielką teorię spiskową, to wiedzą, jak z nią postępować. To jest dokładnie to, o czym wspomniałeś. Nikt inny nie wie. My wiemy, jak tego uniknąć. W sensie te przysłowiowe już dosłownie czapeczki z folii aluminiowej, prawda?
2: Znamy tą prawdę.
3: Tak, znamy prawdę, ale znamy prawdę, która jest na tyle prosta i na tyle ogarnialna, że pozwala nam mieć jakiekolwiek poczucie kontroli nad własnym życiem. No bo jakby umówmy się, czy któryś z was wie, jak samolot lata?
0: Ja wiem o prawie Bernoulliego, a poza tym mówicie do niepoprawnego katolika, więc z tymi...
2: Rękę stawiam poza okno, to czuję, że jak tak zrobię, to ta ręka się podnosi.
0: Ale on jednak lata. A powiedzcie mi, czy Polska na tle? Takie to jest jak klasyka, gdzie już dziennikarz nie ma, ja mam dużo pomysłów, ale chce się jakoś sam mitygować właśnie, nie radykalizować. To jak my, a ci inni?
2: Zależy, po co sięgniemy, bo wiesz... Mówisz,
0: no widzę te analizy, wiesz, i to też zawsze zmieniam, czy to jest więcej tego, czy bardziej mierzymy ludzi. Nie wiem, ale...
2: Są porządne wskaźniki, bo akurat byłem niedawno, był ciekawy referat, znowu teorie spiskowe i jeżeli przestaniemy mówić o teoriach spiskowych, tylko powiemy tak, na przykład Żydzi rządzą światem, jedna teoria, tak? Druga na przykład deep state, tak? To w zależności od tego, jaka to jest teoria, były poważne badania, to było czytanie milionów internetowych zapisów, to w danym kraju ta teoria na przykład jest dużo wyżej. Deep State w Polsce, mało kto taką teorię w ogóle zna.
0: Tak, się ukryło, tak.
2: Tak. Natomiast jeżeli weźmiemy, powiedzmy, jakieś spiskowe związane z naszą historią i tak dalej. Więc jeżeli chcesz to porządnie zbadać, to zobaczysz, gdzie, czego się boimy, jakie wybieramy teorie, które opowiadają nam świat. W Polsce to będą inne teorie niż w Stanach. To jest jakby jeden element. A drugi to dodam do tego skomplikowania, o którym Paulina mówiła, po prostu bardzo głęboki niepokój. Czyli znowu etymologia. niepokój, zaburzenie, wojny. Przedsionek wojny, niepokój. Więc wydaje mi

0: Myślę, że to tłumaczy prawie wszystko, chociaż to jest taki no, prosty skrót, że ponieważ usuwa się grunt spod nóg, no, ludzie muszą się czegoś łapać. Będą to nie będzie jakaś udawana prawda, to będą więzi takie, inne, dziesiąte.
1: Czy my jesteśmy, nie wiem jak to powiedzieć, gdybyśmy spojrzeli na to z góry, tych dużych procesów i rozumiem, że radykalizacja nie tylko jest w głowie, to, że tak bym zacytuję z tej szkoły, której się domyślacie, myślą, mową i uczynkiem. I to są jednak bardzo różne kategorie i moim zdaniem następuje zawężanie tych granic, bo to, że ludzie różne rzeczy myśleli o sobie, to jednak zresztą kompletna kompromitacja i mówię w cudzysłowie, szkodliwa, tak zwanej politycznej poprawności, to są wyśmiane. Ale są rzeczy, które wypada powiedzieć i których nie wypada powiedzieć. Te granice są przesuwane bardzo szybciej, a później jest normalizowanie agresji. Znaczy no, uczynek na koniec przychodzi, że słowo czasami znacznie bardziej boli niż piącha nawet, czy cokolwiek innego. I czy tutaj w tej dynamice, no jak my wyglądamy? Czy mamy, czy coś naprawdę przyspieszyło? Czy, bo widzę różne statystyki, z których wynika, że te krzywe się zakrzywiają, ale czy tak jest, czy coś nowego dzieje, jakiegoś takiego właśnie, jakaś nieciągłość pojawia się w tej dynamice, której powinniśmy się bać. Kogo to dotyczy? Czytałem ostatnio o radykalizacji młodzieży. Kto się radykalizuje najbardziej?
2: Z radykalizacją jest taki problem polegający na tym, że nie da się sprofilować osoby podatnej na radykalizację, ponieważ każdy z nas jest podatny na radykalizację. Jeżeli włączy się odpowiedni zestaw tych czynników i naciśnie się te odpowiednie guziki, tak? Tak samo jak każdy z nas jest zdolny do tego, żeby zostać mordercą, tak samo każdy z nas jest zdolny do tego, żeby się zradykalizować. Wystarczy, że ktoś skrzywdzi ci kogoś najbliższego na świecie, będziesz łatwo w stanie przypisać tę krzywdę do na przykład czyjejś ideologii. Jest absolutnie pewne, że nigdy w życiu nie będziesz próbował obiektywnie patrzeć na taką ideologię, jeżeli z tej ideologii wyniknie na przykład krzywda kogoś ci bliskiego. Więc to trzeba jakby wprost powiedzieć, że to nie jest tak, że to jest mechanizm, który jest jakiś strasznie tajemniczy. Nie po to Michał Kosiński w swoich badaniach doszedł do etapu, na którym można zmikrotargetować człowieka i dokonać jego profilowania behawioralnego na poziomie 70 lajków na Facebooku, żebyśmy my sobie za przeproszeniem wyobrażali, że jesteśmy aż tak tajemniczy straszliwie, że jest to kłopot. To nie jest kłopot. Trzeba poznać przeciwnika i wiedzieć za przeproszeniem, na które guziki nacisnąć, żeby zrobić mu krzywdę na poziomie intelektualnym i na poziomie emocjonalnym, budując na poprzednich krzywdach emocjonalnych i intelektualnych. Jak Putin przyjmował Angelę Merkel na Kremlu i wpuścił pieski, w sensie ktoś przez przypadek otworzył drzwi i wypadła psiarnia do kobiety, która ma traumę na temat. Przecież to jest klasyczna wojna kognitywna, to jest klasyczny sposób wpływania na kogoś, wpychania go w stan głębokiego emocji po to, żeby podjął na przykład nieracjonalną decyzję. Więc nie ma takich, którzy są odporni. Ja jestem podatna na radykalizację, ty jesteś podatny na radykalizację, ty też jesteś podatny na radykalizację. Nie da się tego i to jest bardzo ważne narzędzie do takiej autokorekty kursu, żeby mieć świadomość tego, że każdy z nas jest w stanie się zradykalizować.
1: Nie ma takiego szczepienia ogólnie, bo właśnie o tym trzeba by rozmawiać, bo teraz jest ignorować, walczyć z tym, karać, edukować, radykalnie zradykalizować się w walce przeciwko, no nie wiem.
0: Szczepionka to jest bardzo ciężkie zadanie w polskich warunkach. To są instytucje. Radykalizacja dla mnie wiąże się z tym, że uwaga, zaufanie przenosi się, to jest element towarzyszący, na osoby, tak? Natomiast jeżeli zwracam uwagę na instytucje, to jest lepsza droga, ale instytucje są bardzo trudne. Praworządność w Polsce, prawda? Do utrzymania, bo je rozsadzają ludzie, nazwijmy ich radykałami. Ale generalnie chcę powiedzieć, to jest ta szczepionka. Znaczy, że ochrona ładu instytucjonalnego, przywracanie porządku instytucjonalnego w Polsce, no w tej chwili, w opłakanym stanie. A druga kwestia to, co pytasz, Polska, to jest kwestia wskaźników. Bo na przykład, jeżeli będziemy mówili, ile przypada morderstw, powiedzmy, z bronią palną na 100 tysięcy mieszkańców, no to będzie jakiś wskaźnik, nie? Ja nie uważam, że Polska, to po prostu trzeba jakieś dane, jest krajem, w którym te wskaźniki radykalizacji są wysoko, bardzo wysoko. Natomiast, nawiązuję do tego, co powiedziała Paulina, wykorzystanie tego przez polityków jest bardzo daleko idące. To jest po prostu to cały czas używanie tego napędzania, tej nienawistnej mowy, tego prześladowczej i tak dalej. To no, specjalizują się w tym.
1: To spróbujmy jakieś recepty też na to, bo rozumiem, że jeżeli ty mówisz, że w każdym z nas, no to jest jeden z takich sporów, co się prowadzi po wielkich wojnach. Co w nas takiego było? Takie wiecie, jak żeśmy się wybudzili do tego, jak razem oszaleliśmy, jak mogliśmy, no jasne, różne, no, cała ta historia, jakieś,
0: no,
1: wiesz, mechanizmy, kto to jest więcej, koźle ofiarnym i tak dalej, ale jak byśmy mieli, no bo tak pewnie normalna dyspozycja by była taka znowu, no zacznij jakoś od siebie, są jakieś rzeczy i praktyki, które jeśli przejmujemy się radykalizacją i wiemy, że ona zawsze potrzebuje paliwa i sami czasem się w tym poczuciu, że musimy walczyć z radykalizacją, się tak jakoś radykalizujemy, rozumiem, że jest jakiś taki katechizm, elementarz rzeczy, które, żeby nie dokładać do tego, tak bym powiedział, to pewnie jest trudne. Są instytucje, to jest arcyważne, bo ja tu nawet mam listę, akurat to środowisko pozarządowe z nami, zastanawiam się, z czego składa

0: się cały ten świat, który tworzy immunologię do tego, bo te instytucje są ważne, no ale żyjemy w takim szmitowskim, powiedziałbym, w Polsce świecie, to znaczy wola polityczna jest ważniejsza niż instytucje, konstytucja, wiele innych rzeczy i jest jakaś nadwyżka tego uprawomocnienia biorącego się z woli właśnie, z tej emocji, ponad tym, że mieliśmy instytucje, które miały mitygować tego rodzaju ryzyka. Gdzie szukać dalej, jeśli chcemy coś z tego rozumieć?
1: Ja zawsze mam taki kłopot na tym etapie tego rodzaju rozmów, bo niestety, chociaż protestantką nie jestem, to niestety moją odpowiedzią zawsze jest praca i więcej pracy. I to nie jest tylko i wyłącznie taka praca samorozwojowa, ale to jest praca, która polega na tym, jak nie chcesz być zdezinformowany, no to niestety, przykro mi, musisz korzystać z sześciu źródeł, a nie z jednego. Jak nie chcesz podlegać radykalizacji, to musisz niestety śledzić nie tylko swoich ulubionych polityków, ale również tych z przeciwnego obozu. Jak nie chcesz tkwić w jakimś obrazie utopijnym, niezależnie od tego, czy jesteś radykalnie propaństwowo bezpieczny i sekurytyzacyjny, czy pro bezpieczeństwo personalne ludzi na granicy, to musisz starać się rozmawiać z tą drugą stroną. Ja byłam kiedyś podczas festiwalu Malta na takim panelu, który był na temat właśnie naruszeń praw człowieka na granicy, gdzie wśród słuchających byli ludzie z grupy Granica, którzy o mało mnie tam nie zeżarli podczas samego panelu, ale potem się okazało, że my jesteśmy się w stanie jakoś dogadać, w sensie, że ja jestem w stanie pokazać na przykład to, że z punktu widzenia państwa to nie jest takie hop-siup otworzyć granicę i powiedzieć: przyjdźcie do mnie wszyscy biedni, ubodzy i spragnieni, dlatego że po tej stronie granicy siedzi trochę ludzi, którzy się tych biednych, głodnych i spragnionych trochę boją, a państwo to jest zobowiązane nie tylko wobec globalnych ideałów ochrony praw człowieka, ale też wobec swoich własnych obywateli, którzy wymagają tego, żeby czuć się bezpiecznie i mają prawo do tego, żeby czuć się bezpiecznie i
0: No, w
1: poczuć
0: wielu
1: się bez
0: dyskusjach
1: kryzysu.
0: takich uczestniczyłem, tak.
1: Dokładnie tak. I w związku z tym to szukanie balansu niestety jest niezwykle istotne i być może, chociaż wpadam na ten pomysł rozmawiając w tej chwili z wami, być może częścią tego jest właśnie dialog i właśnie rozmowa, bo zobaczcie, radykalizacja jest przecież tak naprawdę właśnie wyłączeniem tej drugiej strony z rozmowy. Nawet padło takie zdanie, że my mamy swój język, język tak hermetyczny, że tylko my rozumiemy, co mówimy.
0: W ogóle pojęcie dialogowania, dialogos. Przecież my na ogół, na w tej audycji to świetnie sobie rozmawiamy, chociaż gadam jak zawsze za dużo, ale to jest jakieś, są takie rozmowy, których istotą jest to, że nic nie powiesz i tylko słuchasz. Ty jesteś specjalistą od filozofii dialogu i rzeczywiście radykalizacja bierze się pewnie z tego zatkania sobie uszu i tego, że w Polsce może to jest źródło jakichś kompleksów, że prawie każda sytuacja, łącznie z rozmową, jest próbą ustalenia hierarchii, jest ustalenie, czy ja wygrałem albo przegrałem, byłem bardziej elokwentny, byłem lepszy w panelu, szybciej biegam, mam lepszy samochód, że my mamy, to jest może jakieś źródło takiej niepewności nas samych, że ciągle musimy w jakimś porządku wystąpić. Ale rozumiem, że instytucje powinniśmy się o nie troszczyć. Ja wymienię tylko, nie wiem, Stowarzyszenie Nigdy Więcej, które, bo jest jakiś rodzaj systematyczności. Ten proces jest obserwowany. Jest Auschwitz-Plecz, chyba nazywa się ta fundacja. No jest dużo takich rzeczy, trochę odwołujących się do sformułowania Turskiego, że nie spadło z nieba. Że te rzeczy mają swoje porządki, że mają swoje korzenie i że trzeba się tym zajmować, że jest potrzebna jakaś profilaktyka, powiedziałbym, nie tylko leczenie. Częścią na pewno jest próba rozumienia i ciekawość. Mój ulubiony polski raper, Łona, ma taki fragment, kiedy mówi do takiego właśnie, nazwijmy to dobrze zapowiadającego się radykała jednych poglądów, mówi, chyba śpiewa, błagam cię, miej wątpliwość. Że w ogóle to jest jedna z takich rzeczy, takie unikanie takiej głębokiej pewności siebie.
2: Taki sokratejski duch.
1: Tak, ale słuchajcie, nie ma sokratejskiego ducha w lęku, bo myśmy o tym dużo mówili, ale to nie wybrzmiało. Jedną z rzeczy, które najbardziej trzeba zwalczać, i tu prawie przychodzi do głowy ten amerykański, prawie moralistyczny fragment, jedyną rzeczą, której powinniśmy się bać, jest sam strach, dlatego że radykalizacja, która jest napędzana lękiem, nie zostanie wylęczona za żadną ciekawością tak naprawdę, w sensie nie na etapie bycia w tym stanie lękowym. Pamiętacie 2015 rok? Ja jestem osobą, która ma bardzo duży problem ze skrajnie prawicowymi poglądami w Polsce i z tym, że polski patriotyzm został w pewnym sensie porwany właśnie, zawłaszczony absolutnie przez jedną stronę. Ja się wychowałam na dywizjonie 303, ja się wychowałam na torpedzie w celu. Ja w resorcie spraw wewnętrznych nie pracowałam przez przypadek, tylko dlatego, że chciałam służyć swojemu państwu, jego bezpieczeństwu i w ogóle. Ja jestem okropnie nieszczęśliwa, że cała ta symbolika i ta narracja propaństwowa została zawłaszczona właśnie przez jedną stronę sceny politycznej. Ja byłam głęboko nieszczęśliwa, jak przed 2015 rokiem ktoś, szykując się do wyborów, moje wielkie, piękne, tysiącletnie państwo powalił prawie na kolana, strasząc je 7000 uchodźców.
0: Tak, w ogóle
1: czy
0: strach jest dowodem
1: no,
0: nie siły, tylko słabości, tak naprawdę strachu.
2: Ale dodam coś o wspólnocie, znaczy, że łatwo jest sięgnąć po wspólnotę narodową, bo ona jest gotowa. ale jeżeli chcesz dodać wspólnotę obywatelską i to jest bliżej powiedzmy tych partii, o których mówimy, no w tej demokratycznej części tego podziału, to one budują

0: budują jeszcze jakąś inną wspólnotę, którą trzeba konstruować, wysilać się, sklejać, łączyć, tego, a tamta jest gotowa.
1: Pracować trzeba.
0: Ale jeszcze mam jedną uwagę, bo radykalizację, deradykalizację, przeciwdziałanie, to chciałem bardzo powiedzieć, że w tym projekcie DER, w którym brałem udział, tam o tych kibicach wspomniałem, to ja uważam, że jeśli chodzi o przeciwdziałanie radykalizacji, to są te duże procesy, to są te instytucje, to jest ta polityczność tego wszystkiego, bo tu są źródła, prawda? Pomijając ten wątek indywidualny. Natomiast deradykalizacja to jest przede wszystkim niestety zadanie osobowe. Mam taki przykład. Najbardziej skuteczni są ci, którzy byli właśnie przestępcami, mordercami. Mieliśmy takiego faceta wyciągniętego z więzienia w Norwegii, który do tych chłopaków zradykalizowanych mówił, jak błądził i tak dalej. Wiarygodność, prawda? I to, że był w stanie się z tego wycofać. To jest taki prawdziwy, taki edukator, który wie,
2: to pewnie jest jeszcze przed nami, to różne formy dawania świadectwa.
1: To nie chodzi tylko o świadectwo, bo Paweł mówi o bardzo ważnej rzeczy. Paweł mówi o tym, co z kolei w tym samym projekcie DER myśmy robili analizy polityk deradykalizacyjnych i to jest niezwykle ważne. Nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że ktoś ma posypać głowę, iść do kanosy i w ogóle. Chodzi o to, że osobowy niekoniecznie oznacza tylko i wyłącznie nawróconego. Osobowy oznacza taki, któremu ja jestem w stanie zaufać, bo osoby zradykalizowane to zazwyczaj, ja nie wiem, nigdy tego nie badałam, i nawet nie szukam statystyk, ale podejrzewam, że blisko 100% są osoby, które są właśnie antysystemowe i nie ufają państwu, co oznacza, że nie będzie żadnej instytucji, ani urzędnika, ani oficjalnego przedstawiciela, który do nich trafi. Dlatego w bardzo wielu politykach było tak, że mówiono dokładnie o tym, o czym Paweł powiedział, o szukaniu ambasadorów indywidualnych, na przykład w społecznościach lokalnych. Tam, żeby nie było tak, ponieważ jestem jedyną jednostką rodzaju żeńskiego podczas tej naszej rozmowy, więc zaznaczę bardzo wyraźnie, że w bardzo wielu tych politykach było zaznaczone, że doskonałymi takimi ambasadorami są kobiety, bo one siłą rzeczy przez tą taką przypisywaną im w rolach społecznych łagodność, przez to, że są matkami, które się szanuje, przez to, że stanowią serce ogniska domowego, mają znacznie większą skuteczność tak, w tym takim empatycznym komunikowaniu się. Więc tu nie chodzi tylko o to, kto kiedy powie przepraszam, błądziłem, tylko chodzi o to, że w ogóle ten system, w sensie jakkolwiek absurdalnie by to brzmiało, system, żeby działać, potrzebuje nie systemowego ambasadora, który swoją wiarygodność postawi na szali.
2: Dobry finał. No, też trzeba być w dobrym rozumieniu radykałem, albo w każdym razie mieć sobie wiele odwagi, nadziei, marzenia, ale też, że dużo jest rzeczy takich, które wymagają, no trochę nachalny ten finał o tym rzemiośle, ale jest dużo rzeczy, które wymagają pewnego znawstwa w robieniu tego, poza moralnym oburzeniem, moralnym instynktem, jeszcze większą niechęcią i tak dalej. To gdybyśmy na to spojrzeli jako mechanizm, jako coś, co w nas siedzi głęboko i może z nas wyskoczyć, z czym musimy sobie wszyscy dać radę, a nie tylko jedni są naznaczeni, a drudzy nie, że to jest jakaś chyba ważna wskazówka. Pracować.
0: No i taki ekumeniczny poddawek.
2: Bardzo Państwu dziękuję. Przypomnę jeszcze raz, bo zawsze tego zapominam, a teraz sobie przypomniałem, że ze mną tu w studiu nazwijmy, to była Paulina Piasecka, doktor Paulina Piasecka i pan Kuczyński Paweł, doktor z Uniwersytetu Civitas. Moim wydawcą był Wojtek Torosz, który jak zwykle spowoduje, że zobaczycie ją Państwo w nieskazitelnej formie. Przypominam, że jest strona marzyciele i rzemieślnicy.pl i tam te nasze odcinki są umieszczane. Bardzo Wam dziękuję.
1: Dziękujemy pięknie.
0: Dziękujemy bardzo.
3: To była audycja Marzyciele i Rzemieślnicy.

0: Laptop Marian.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: No kto, no wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpi dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Filozofia Martina Heideggera znalazła w polskiej popkulturze wyjątkowo udane ucieleśnienie. O tym, co dziś

0: Można znaleźć w ideach kontrowersyjnego filozofa i ile Heideggera jest w Adasiu Miałczyńskim, porozmawiam z filozofką Martyną Butrym.
1: Cały czas marzę o miłości, ale nawet jakby przyszła, to on by właściwie chyba i nie chciał. Cały czas chce coś zmienić i ciągle wraca do punktu wyjścia.
0: Zbliżenie w niedzielę po 22. Jakub Kukla, do usłyszenia.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Politycy zgodnie za zwiększeniem obecności amerykańskich wojsk w Polsce nie wykluczył tego prezydent Trump. Putin czeka na telefon od Zełenskiego, mówi premier Słowacji, który wrócił z Moskwy. Dwie samiczki i samiec. Jest piąty sezon lęgowy toruńskich sokołów. Minęła godzina 22. Ewa Worobiec, zapraszam. Większość polityków jest za zwiększeniem obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Donald Trump powiedział Polskiemu Radiu, że możliwe jest przeniesienie ich z Niemiec do naszego kraju. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba chciałby w Polsce wojska USA były jak najliczniejsze.
2: Natomiast mamy nadzieję, że te wszystkie plany, które ogłasza Donald Trump czy Departament Wojny, będą poddane rewizji. Chcielibyśmy, żeby liczba wojsk amerykańskich w Europie nie pozostała zredukowana. To również ma znaczenie dla planów ewentualnościowych, dla planów natowskich. Wojska amerykańskie również w Niemczech stanowią ważny element tego planu.
1: Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości mówi, że Rosjanie najbardziej boją się wojsk amerykańskich, dlatego powinny one być obecne w krajach wschodniej flanki NATO.
3: Jeżeli ma być takie przesunięcie, to jak najbardziej to chwytajmy. Argument, że to jakoś niszczy solidarne relacje z innymi państwami europejskimi, jest taki sobie. Dlatego, że Niemcy na przykład nie były solidarne z nami i z innymi krajami Europy Środkowej, kiedy budowały Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Jeżeli jest taka sytuacja, że Amerykanie chcą przesuwać wojska, bez rozmawiania z Niemcami powinniśmy ich do tego zachęcać. Amerykanów.
1: W ubiegłym tygodniu Pentagon poinformował, że planuje wycofać z Niemiec 5 tysięcy żołnierzy. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi wysłuchało przed węgierskim parlamentem nowego premiera Petera Madziara. Dla nich to rzeczywiście dzień zmiany systemu. Cóż, może być tylko lepiej. Nie sądzę, żeby mogło być gorzej. Nasze zaufanie pokładamy w Madziarze. Jeśli spełni wszystko, co obiecał, to cały mój szacunek zawsze będzie do niego należał. Do zmiany rządu na Węgrzech doszło po 16 latach. Rosja i Ukraina oskarżają się wzajemnie o naruszenie trzydniowego rozejmu wynegocjowanego przez USA i ogłoszonego przez prezydenta Donalda Trumpa. Według dowództwa ukraińskich sił zbrojnych rosyjskie drony zabiły dwie osoby i raniły kolejne trzy, podaje AFP. Z kolei Ministerstwo Obrony Rosji przekazało, że strona ukraińska przepuściła ataki artyleryjskie i przy użyciu dronów wymierzone w pozycje rosyjskich wojsk. Rozejm miał obowiązywać od dziś do poniedziałku. Jeśli Zełenski chce spotkać się z Putinem, powinien do niego wcześniej zadzwonić. Taki komunikat przywiózł z Moskwy premier Słowacji. Robert Fico spotkał się z rosyjskim przywódcą na Kremlu przy okazji obchodów Dnia Zwycięstwa.
4: Spotkanie obu polityków oraz rozmowy delegacji trwały łącznie dwie godziny. Robert Fico przekazał rosyjskiemu prezydentowi wiadomość od Wołodymyra Zełenskiego. W poniedziałek w Armenii powiedział mi, że jest gotów spotkać się z Władimirem Putinem w dowolnym formacie. Odpowiedź jest jasna. Jeśli prezydent Ukrainy jest zainteresowany takim spotkaniem, powinien wcześniej zadzwonić do swojego rosyjskiego odpowiednika. Szef słowackiego rządu podkreślił, że Bratysława chce standardowych, przyjaznych i wzajemnie korzystnych relacji z Rosją, którą określił mianem światowej potęgi. Zapowiedział również wznowienie prac Słowacko-Rosyjskiej Komisji Międzyrządowej do Spraw Współpracy Gospodarczej. Rozmowy dotyczyły także energetyki. Robert Fico skrytykował unijny plan całkowitego odejścia od rosyjskich surowców. Popieram dywersyfikację, ale przy zachowaniu wszystkich źródeł, również rosyjskich, powiedział Robert Fico. Wojciech Stoba.

0: Polskie Radio.
1: Robert Fico skrytykował też państwa, które nie zgodziły się na przelot jego samolotu w drodze do Moskwy. Wieloryb znaleziony w wodach polskiego Bałtyku. Martwe zwierzę znaleziono na plaży w Mikoszewie na terenie rezerwatu Mewiałacha, to okolice ujścia Wisły. Nie wiadomo, jakiego jest gatunku, powiedział Radiu Gdańsk Jan Wilkanowski z Błękitnego Patrolu WWF. Kilkumetrowe zwierzę ma zostać zabrane z plaży. Decyzję w tej sprawie ma podjąć jutro Urząd Morski. Młode toruńskich sokołów, pary Torka i Torki. To dwie samiczki i samiec pisklęta zostały zaobrączkowane. To już piąty sezon lęgowy toruńskich sokołów.
2: Pisklętom założono po dwie obrączki, niebieską i żółtą. Ma to pomóc w monitoringu ptaków i określeniu, jakie skutki przynoszą działania mające służyć ochronie tego gatunku, wyjaśnia Sławomir Sielicki ze Stowarzyszenia na Rzecz Dzikich Zwierząt Sokół.
3: Obrączki ornitologiczne, które są w kolorze żółtym, ten kolor oznacza, że one są z terenów zurbanizowanych, oraz obrączkę obserwacyjną, niebieską, dzięki której będzie można je zidentyfikować z dystansu, czyli z dużej odległości, na przykład poprzez odpowiedni sprzęt optyczny albo za pomocą kamer.
2: To już piąty sezon lęgowy toruńskiej pary, która gniazduje na nieczynnym kominie PGE Toruń na wysokości 110 metrów. Podczas obrączkowania określono płeć młodych ptaków. W gnieździe są dwie samiczki i jeden samczyk. Sokół wędrowny to średniej wielkości ptak drapieżny i jeden z najrzadszych i najszybszych gatunków nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Może pikować z prędkością nawet 380 km na godzinę. Z Torunia Mariusz Luda.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Prognoza pogody. W nocy na północnym wschodzie słabe, przelotne opady deszczu. Na południowym zachodzie lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura od 1 stopnia na północy i w Kotlinach Sudeckich 3 w centrum do 7 na południowym wschodzie. W niedzielę od 11 na południowym wschodzie przez 18 stopni w centrum do 22 na zachodzie i południu.
4: W Polskim Radiu 24.
5: 6 minut po godzinie 22. No tak, niebieska flaga z gwiazdami i oda do radości. To hymn i flaga Unii Europejskiej. No i pomyśleć, że 9 maja obchodzimy Dzień Europy, ale dziś cofniemy się do 2004 roku i opowiemy, jak wyglądał ten pierwszy dzień Polski w Unii Europejskiej.
6: No, były to po prostu całkiem inne czasy.
7: I sala zamarła.
8: Co jest na tej taśmie?
9: Wiedzą państwo, że 40 lat temu ustanowiono oficjalnie hymn i flagę Unii Europejskiej? Dorota Boniecka, Górny Dobry Wieczór. Witam serdecznie w Polskim Radiu 24 w audycji, w której prezentuję archiwalne reportaże i dokumenty radiowe. Dzisiaj obchodzony jest Dzień Europy. Jest ustanowiony na pamiątkę historycznego przemówienia Roberta Schumana z 9 maja 1950 roku, które przedstawiało plan współpracy w Europie, znany też jako Deklaracja Schumana. Dlatego dzisiaj zaprezentuję państwu reportaż z 2004 roku Eweliny Karpacz-Oboładze Pierwszy dzień. Opowiada on o tym, co działo się w Polsce w pierwszym dniu członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej. Głównym miejscem powitania Unii w tym reportażu są urodziny pani Benedykty Mackieło, która właśnie tego dnia skończyła 111 lat. Zapraszam do słuchania reportażu Eweliny Karpacz-Oboładze, Pierwszy dzień.

To jest moje pierwsze dziecko, nie mam doświadczeń, a poród był niesamowicie krótki. Wody odeszły u mnie o godzinie 9.30, a godzinie 12 już było po wszystkim, o 12.10 dokładnie. Myśmy przyjechali tutaj z mężem w pół do 12 i bardzo szybciutko urodziłam. Raczej się nie spodziewałam, myślałam, że będzie to któryś z kolei warszawiak w Unii, natomiast

0: cieszę się, że jest pierwszym. Cały czas śpi, jest chyba mocno wyczerpany.
1: Mackieło Benedykta, z domu Mieldziuk, urodzona Turowo. Związek Radziecki akurat jest tutaj jeszcze w dowodzie. 1 maja 1893 roku. Rysopis wzrost niski, oczy niebieskie.
2: Znak szczególny z 11 lat.
1: Tak, o to właśnie.
3: Wybiła godzina, na którą czekały pokolenia Polaków. Jesteśmy obywatelami Unii Europejskiej.
4: Dla uczczenia wstąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej flagę Unii podnieść.

Oto w miejscu, które było niszczone, oto w miejscu, które było z mozołem odbudowywane. Dobro zwycięża zło, miłość będzie silniejsza od nienawiści i nie ma takich problemów, których ludzie dobrej woli nie mogliby pokonać.

0: Fajnie się zeszło, nie? Bo tak, 1 maja urodzona, 111 lat i pierwszy dzień w Unii.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Witamy.
2: Wszystkiego najlepszego.
0: Po raz pierwszy w ogóle odwiedził ją Urząd Miasta, nie? Przyjechali właśnie tutaj w 4 osoby, był burmistrz, zastępca burmistrza, jeszcze 2 panów. No, przywieźli torta, przywieźli kwiaty, kosz słodyczy, no, złożyli życzenia w długowieczności, 200 lat. No, nadmienił tak samo, że w związku z wejściem do Unii, tam, że po prostu pierwszy dzień w Unii i taka kobieta o takim sędziwym wieku, no, takiego. Wręczyli dyplom. Posiedzieli, chwilę porozmawiali, no i pojechali. A tak nigdy w ogóle nikt się nie interesował.
3: Bardzo się zdziwiłam.
0: Ona przecież kończyła tak samo, nikt się w ogóle nie interesował.
3: A ja nie zgłaszałam, bo ja nie będę chodzić za kimś, bo nie chcę.
4: No jak mogę iść powiedzieć, słuchajcie, jest taka osoba, czy przyjdziecie, czy weźcie, przyjdźcie.
3: Na mnie to jest bzdura. Pierwszy po prostu taki dzień, co ktoś przyjdzie, ktoś się interesuje. Nie wiem, co się stało.
4: Dla mnie to jest wielkie zaskoczenie. Było tak 2-3 dni temu, jak tak wszyscy dzwonili, każdy chciał tu przyjść.
5: Czekoladki. To jest taki mały, skromniutki kwiatuszek, ale...
6: Do czekolady.
5: Powinno być 111 tak naprawdę. Witamy.
2: Panie Benedykto, my będziemy panią nagrywać, dobrze?
6: Tak.
7: No i dobrze.
2: Pani Benedykto, jak się czuje człowiek mający 111 lat?
7: Proszę?
8: Jak się czuje człowiek, który ma 111 lat?
7: Żyje ludzi nawet więcej. Bo jak mam radiejko, to tam w radiejku tego mówię dużo. Tak samo, że i 100, i więcej, i jeszcze więcej.
5: No pani to będzie żyła 200, na pewno.
7: Ojej, nie chcę. Już nażyło się, nadojadło już. Już chciałabym umierać, proszę pana.
5: Ale życie jest piękne.
7: Skąd ona piękna? No jak nie ma zdrowia, to i to skąd będzie piękno? Jeszcze żeby człowiek zdrowy, to tak. A jak tak, to no co? Musisz żyć. Do ziemi nie pójdziesz żywy.
9: Oto dzisiaj marzenie stają się rzeczywistością. Oto dzisiaj Polska wraca do europejskiej rodziny. Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
10: Nous avons tous la conscience que c'est une journée historique, ce que c'est là, c'est l'unification de l'Europe.
11: Our friendship may be rooted in history. We strongly support the enlargement of the European Union.

0: of NATO. We welcome your
1: aspirations. Was auch immer die Europäische Union zu leisten vermag, um den Weg Polens für diesen Zusammenschluss der Völker Europas zu ebnen, wird sie tun. Aber die Hauptlast auf diesem Weg müssen die Menschen in Polen selbst tragen. Meine These, die ich Ihnen zurufen möchte, ist und heißt, Polen braucht Europa, aber Europa braucht auch Polen.
2: Ja chciałabym wyjechać do Niemiec albo do Anglii, ale nie po to, żeby tam zamieszkać na stałe, tylko po to, żeby... To jest jedyny powód, który chciałbym wyjechać, to, żeby szkolić swój język. Say oczywiście, żeby poznać również przystojnych mężczyzn za granicą.
3: Can you change a tire?
4: Lâcher quelqu'un, quelque chose.
3: To examine a patient.
4: Une impression.
5: Bender.
3: Nobody asks such questions.
4: Avoir du mal à...
6: Yo comment?
5: Tu comes.
3: Another blouse to iron.
6: Elle, ella, come.
4: L'hémisphère plein
3: de flèches,
4: quelque chose. Chinois.
6: Vosotros, vosotras,
4: chinoise.
7: Osoby, które są starsze, są niepotrzebne, zostają zwalniane i młodsze, które często nie mają ani żadnego doświadczenia, tylko dlatego, że są młode i znają kilka języków, mają większe szanse, prawda, osiągnięcia czegoś. Moim zdaniem powinno się pamiętać o czymś takim jak nie tylko młodość i aktywność i kreatywność, ale również o doświadczeniu i takim właśnie złotym środku znalezienia tego.
8: Pani przeżyła wiele. Polski nie było na mapie, jak się pani urodziła. Potem Polska walczyła o niepodległość, potem ją zdobyła, potem była II wojna światowa, potem znowu ta Polska była, ale nie była wolna, potem znowu odzyskała wolność. W tej chwili wstąpiliśmy do Unii Europejskiej. Tak. Jak pani odbiera to całe wydarzenie?
9: No jak ja mogę wiedzieć?
10: To dobrze czy źle, że wstępujemy do tej Unii?
9: No co, czuję jak rozmawiają. Bo ja mam radiejko, przez radiejko wszystko słyszę.
10: Co pani sądzi o tym?
9: Co mogę sądzić tak na razie. A kto tam pojedzie do tej Unii? Pojedzie, kto będzie chciał, a kto nie będzie chciał, to nie pojedzie.
11: Ja już próbowałem jej tłumaczyć, ale ona po prostu to przyjmuje w ten sposób, że ona się boi, że znowu będzie musiała uciekać stąd, że znowu te tułaczki tymi wagonami kolejowymi, tam z tym dobytkiem cały, że znowu będzie musiała wyjechać gdzieś do innego państwa, czy do innego miasta, tak ona to tak odczuwa, nie? Że znowu następna tułaczka, następny wyjazd, następne te zmiana miejsca zamieszkania, to.
9: Jak do Polski jechali, to wiele namęczyli się. Na 7 fur, nie.
12: 7 wagonów
9: wieźli wszystkiego swego. 3 krowy czy 4 i świniaka wieźli. I wszystko. Przecież tam dużo ludzi jechali, kilka tysięcy było przyjechawszy. Wszystko do Łotwy, jechali do Łotwy.
13: A pani się wybiera gdzieś tam pojeździć do krajów Unii Europejskiej, czy już nie?
9: Nie mogę z nim jechać. O, stoi ten mój chodnik i nawet nie wychodzę, na podwórku nie mogę jeszcze teraz.
13: To takim chodzikiem się nie da do Unii dojść. Nie da się, za daleko.
9: A do Unii to pewnie. Pani robi zdjęcie, żeby takie zrobić, żeby było tam gdzieś wysłać takie, że zobaczyli, że jakie ja miałam przyjęcie, wszystko jak zrobili. No.

0: nie będą brać.
1: Nie będą brać do Unii?
0: No.
1: Już pani jest w Unii.
0: A skąd? To ja tu mieszkam.
1: Nigdzie pani nie musi jechać. Unia jest tutaj.
0: Teraz tutaj?
1: Tak. Pani już jest w Unii. Nigdzie pani nie musi jechać.
0: No to nigdzie pani nie pojadę.

0: Nie, Polska się połączyła z innymi państwami.
1: Tak.
0: Tworzymy jakby razem całą Europę.
1: Tak, jak to mieszka, to i będzie mieszka.
2: Tak.
0: Nas nigdzie nie wygania. To dobrze? To dobrze, że nas nie wyganiają?
1: No bardzo dobrze.
3: I każdy może swobodnie jechać, gdzie chce w tej chwili.
1: Tak.
3: Może jechać.

Człowieku, ona do łazienki wchodzi, ona pół godziny jest, zanim ona sobie włosy poprawi, nakremuje twarz. Wczoraj stoi i mówi, zobacz, przyjadę z telewizji, mówi, zobacz, jakie ja mam zmarszczki. Ja mówię, no słuchaj, kobieto, mówię, ty masz ponad 100 lat, ja mam 40 parę, jak ja wyglądam. Ona mówi, no ale zobacz, ja tak nie wyglądałam jeszcze w zeszłym roku.

0: Dzień dobry, Europo!
1: Panie premierze, od pana się zaczęło.
2: No zaczęło się i dobrze się skończyło, prawda? Trzeba zdobyć się na minimum zgody i na trwałą wolę polityczną rzeczywistej naprawy Rzeczypospolitej. Tylko wtedy staniemy mocną stopą w Europie. Chodzimy z planem naszego doświadczenia historycznego, naszej kulturowej tożsamości. To nie jest wejście do raju, ale to jest wejście do normalnego, a nie zapóźnionego cywilizacyjnego rozwoju.
1: Jak państwo to odbierają, tą zbieżność, że to jest tego dnia? Bo przez to właśnie ci wszyscy ludzie się tu pojawili. To dobrze, czy nie bardzo?
3: No ja uważam, że dobrze. Że dobrze, no wreszcie ktoś się zainteresował i tym wiekiem, i tą kobietą, bo ona zasługuje naprawdę na jakiś szacunek, jakiś, no nie umiem jak to powiedzieć inaczej.
4: Nie wierzę, że to się dzieje, naprawdę. Dzieje się historia, dzieje się coś wspaniałego.
5: 2, 3, 4, 5, 6, 7, Europa bez granic.
6: Ciupagami, czym my mogli, piełami, ale my swoje zrobili. Tak, jesteśmy w Europie. My w Europie zawsze byli. Dla mnie to zmienia to po prostu, że można żyć godnie w jedności.
7: To jest naprawdę zwieńczenie ogromnej pracy i jest taki dreszcz, który przechodzi po plecach, wzruszenie. Żałuję, że moi rodzice nie mogli dożyć tej chwili. Kiedy 15 lat temu byliśmy przy okrągłym stole, nikt z nas nie marzył o tym. To było daleko poza naszymi wyobrażeniami, a teraz stało się faktem. I ta flaga w Łopocie tutaj na Placu Piłsudskiego to jest ostateczny dowód. Jesteśmy w Unii Europejskiej. To nawet trzeba sobie 3 razy powiedzieć, żeby uwierzyć. Jesteśmy w Unii Europejskiej.

0: No, były to po prostu całkiem inne czasy. I sala zamarła.
1: Co jest na tej taśmie?
2: Wysłuchaliśmy reportażu Eweliny Karpacz o Boładze, pierwszy dzień. A ze mną w studiu jest pan Rafał Dymek z Polskiej Fundacji imienia Roberta Schumana. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
2: Jak Polacy postrzegają Unię Europejską dziś, a jak w momencie akcesji?
3: Dziękuję za to odniesienie się do przeszłości, ale ja może na wstępie powiem, że o ile oczywiście bardzo dobrze pamiętam tego 1 maja 2004 roku, to ja nie za bardzo lubię te dyskusje przy okazji 9 maja, 1 maja zaczyna się od tej historii. To już było naprawdę dosyć dawno temu i myślę, że trzeba się koncentrować na tym, jaka jest rola Polski w Europie i miejsce Polski w Europie dzisiaj i jak ma się rozwijać Unia Europejska w przyszłości, aby to było z pożytkiem i dla całej Europy i także dla Polski.
2: No właśnie, więc jak dzisiaj postrzegają Polacy Unię Europejską?
3: To jest takie ogólne uśrednienie. No możemy przytaczać sondaże, że wyraźna większość Polaków mimo wszystko mniej lub bardziej widzi Polskę w Unii Europejskiej i uważa, że korzystne jest, że Polska będzie jest i będzie w przyszłości w Unii Europejskiej. Oczywiście są też zdania odrębne, to jest normalne w demokratycznym państwie.

0: Zmieniło się oczywiście to postrzeganie, no 20 kilka lat temu podchodziliśmy do Unii Europejskiej, ale także do szeroko rozumianego Zachodu bardziej entuzjastycznie. Było widać większe różnice, jak się jechało z miasta polskiego, nie wiem, z Warszawy na przykład, prawda, do Wiednia czy do Paryża, no to się miało wrażenie, że z tej szarej na przykład Warszawy wjeżdżamy do lepiej rozwiniętego, kolorowego, innego miasta na Zachodzie. Dzisiaj takiej różnicy już absolutnie nie ma. Co więcej, wielu obywateli innych państw Unii Europejskiej, na przykład z Europy Południowej, przyjeżdża do Warszawy, także na przykład do nas, do fundacji, na wolontariat i sobie bardzo to miejsce chwali. Więc to podejście jest bardziej realistyczne niż entuzjastyczne, co jest jak najzupełniej normalne. No taka kolej rzeczy, że kiedyś to była nowina, teraz jest po prostu codzienne życie i trzeba na to patrzeć zdroworozsądkowo i racjonalnie.
1: Z czego to wynika, że w 2022 tylko 5% Polaków było przeciwnych Unii Europejskiej, dziś też jeszcze mało, Bogu dzięki, ale to już jest 14%.
0: Ja bym może zaczął od tego, tak, ma pani rację, dla jasności nie ma co czarować, że liczba osób sceptycznych wobec Unii Europejskiej jakoś tam wzrosła przez ostatnie lata, ale przede wszystkim podkreślmy to, że startowaliśmy z bardzo niskiego poziomu. Przytoczyła pani 5%, no to jest strasznie mało. Trudno się spodziewać, że zawsze 95% jakiejś społeczności będzie za czymś. Nie jest to raczej stan naturalny, więc wydaje mi się, że jak najbardziej jest normalne, że wzrosła też liczba przeciwników. Nie chcę przez to przejść do porządku dziennego, że to nie jest dla osób, które wiążą przyszłość Polski z Unią Europejską, że to nie jest żadne wyzwanie i żaden problem. Oczywiście jest to pewne wyzwanie. Wydaje mi się, że to jest połączenie dwóch czynników. Pierwsze to co powiedziałem, że nasze spojrzenie w ogóle na Europę, także Unię Europejską, nie jest już aż takie entuzjastyczne po tych 20 kilku latach, jak to było na początku. Jest to jak najbardziej emocjonalnie zwykła, normalna, zdrowa reakcja. Aczkolwiek musimy to też połączyć z tym, no, że niestety żyjemy w czasach, kiedy bardzo łatwo rozprzestrzeniają się różnymi źródłami informacje, które nie są prawdziwe, nie mają oparcia w faktach. Bardzo łatwo rozpowszechniać pomówienia, kłamstwa. Nie chcę być zrozumiany. Ja nie chcę przez to powiedzieć, że krytyka Unii Europejskiej nie jest uprawniona. Jest jak najbardziej uprawniona. Jak najbardziej jestem w stanie zrozumieć i rozmawiać z kimś, kto jest sceptyczny wobec Unii Europejskiej, jeżeli to będzie kulturalna dyskusja na argumentach. Możemy się tymi argumentami wymieniać. Natomiast co innego, kiedy to wynika rzeczywiście z głębszej analizy i argumentacji, niż w sytuacji, kiedy to są emocjonalne opinie oparte niestety na bazie jakichś pomówień, dezinformacji czy wiadomości, które kompletnie nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości. A w naszej dyskursie, oczywiście nie dotyczącym tylko Unii Europejskiej, to jest szerszy problem, niestety mamy z tym do czynienia często.
1: No właśnie, Fundacja Schumana prowadzi projekt Wojownicy Klawiatury, w którym walczycie z fake newsami. Powiedzmy więcej o tym projekcie.
0: O ile jesteśmy osobami, dla których rozmowa o Unii Europejskiej jest ważna, to ja nie chciałbym powiedzieć, że my jesteśmy jakimiś fanatykami Unii Europejskiej. Wydaje mi się, że jesteśmy eurorealistami właśnie. Natomiast Wojownicy Klawiatury nie dotyczy tylko i wyłącznie prostowania nieprawdziwych informacji o Unii Europejskiej, ale także nieprawdziwych informacji, które pojawiają się w świecie społeczno-politycznym w ogóle i rzeczywiście staramy się za pomocą właśnie czy to Wojowników Klawiatury, czy naszych różnych mediów takie informacje prostować i różne problemy, także europejskie, poddawać bardziej rzetelnej analizie.
1: Posłuchajmy teraz fragmentu reportażu z 2024 roku Magdy Skawińskiej, żeby nie być za ściankiem. Reportaż opowiada, jak się żyje w powiatowym mieście 20 lat po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Czy coś się zmieniło? Jak na sytuację patrzą mieszkańcy? 21 lat temu w Prudniku, bo o tym mieście mowa, odbyło się prareferendum, czyli próba generalna przed właściwym referendum akcesyjnym. Za wejściem do Unii Europejskiej opowiedziało się aż 81% głosujących mieszkańców. Zapraszam do słuchania fragmentu reportażu Magdy Skawińskiej, żeby nie być za ściankiem.
2: Kiedy skończę już tutaj swoją szkołę, to zamierzam stąd wyjechać.
3: Dokąd?
2: Nie wiem, myślę, że po prostu postawię na jakieś większe miasta albo wyjadę za granicę po prostu. No myślę, że od niedawna są takie...

0: takie możliwości, ponieważ kiedyś nasi rodzice no nie mieli tak dużo.
1: 4,29 pęka, proszę.
2: Pamięta pani to prareferendum, które było 21 lat temu w Prudniku?
1: Oj, nie za bardzo. Na pewno głosowałam, bo ja w wszystkich głosowaniach biorę udział zawsze, ale nie przypominam sobie. Proszę mi nakierować.
2: Za wejściem do Unii czy przeciw?
1: Za wejściem oczywiście.
3: No coś było, ale to już nie pamiętam za bardzo.
4: Dwadzieścia jeden lat temu Polska weszła do Unii Europejskiej. Zanim to się jednak stało, Polacy musieli się opowiedzieć za w referendum akcesyjnym. Wcześniej, między innymi w Prudniku, odbyło się prareferendum. Wydarzenia te wspomina sekretarz gminy Marek Radom.
5: To było w 2003 roku, w kwietniu. Wtedy do ówczesnego burmistrza pana Zenona Kowalczyka zgłosił się ówczesny poseł pan Jerzy Czerwiński, który był z przedstawicielem Ośrodka Badań Wyborczych panem Marcinem Paladę. No i zaproponowano nam zorganizowanie takich prawyborów na terenie Prudnika. To przedsięwzięcie trwało dwa dni. 26 odbywały się takie spotkania na rynku z przedstawicielami rządu, z przedstawicielami partii politycznych, tymi za, tymi przeciw. A na drugi dzień już doszło do fizycznego głosowania. Za akcesją Polski do Unii Europejskiej było 81%. I wtedy, mam tutaj też takie zapisane jedno zdanie, że prasa donosiła, że prareferendum w Prudniku można potraktować jako próbę generalną przed prawdziwym referendum.
2: A jak pani głosowała wtedy w tym referendum?
6: No to za wejściem do Unii na pewno. No za wejściem do Unii, tak jak większość. No. Uważałam, że tak będzie lepiej. Polska sama sobie zrobiła, tak w Unii to zawsze jest inaczej, nie?
5: Ten wynik mógł być inny, prawda? Było pewne ryzyko, czy uda się, czy nie uda. Prowadziliśmy swoją taką promocję tego wydarzenia. Parę rzeczy już jak gdyby tych przedunijnych się u nas pokazało, bo powstała co prawda ze środków przedakcesyjnych obwodnica miasta północna. Przystępowaliśmy do realizacji też sfery CBC kanalizacji na terenach wiejskich, więc można było pokazać, że jakieś pożytki z tego tytułu będą również te takie wymierne finansowe.
7: Welcome to Strasbourg. Welcome home.
3: Mieszkam w Londynie już od 22 lat i tylko przyjeżdżam na cmentarz do moich rodziców i mojej babci. Przed wejściem do Unii wyjechałam, bo nie widziałam tutaj żadnej przyszłości w Prudniku dla mnie. Teraz pracuję w jednym z największych banków w Londynie. Na pewno tutaj ciężko by mi było coś takiego osiągnąć.
6: No tak się żyje, no pracy nie ma dla młodych. Bo ja już jestem na emeryturze, ale wiem, że tacy młodzi mają problemy. No tutaj nie ma tak pracy. No pracowałam we Frotexie, którego już nie ma, zlikwidowany. Do emerytury było ciężko, tak po 50 już pracy nie można było znaleźć tutaj.
2: To co pani robiła, jak no, pani sobie radziła?
6: Chodziłam na staże takie z Unii Europejskiej, bo 3 miesiące czy tam po pół roku, no i tak jakoś do emerytury dotrwałam.
5: Zastanawiałem się, co odpowiem na to pytanie, jak pani mnie zapyta, jak mieszkańcom się wiodło. Prudnik ten do roku 90, czyli Prudnik, w którym funkcjonowały duże zakłady przemysłowe, na przykład taki Frotex, który zatrudniał kilka tysięcy ludzi, zakład, który był dumą dla miasta. Zdarza mi się, że spotykam jeszcze ludzi, którzy pamiętają to miasto właśnie przez pryzmat tego zakładu. Była fabryka obuwia. No i drugi okres, który się pojawia, taki przejściowy, to był ten okres transformacji, lata 90., kiedy to wszystko zaczęło się walić.
8: Wysłuchaliśmy fragmentu reportażu Magdy Skawińskiej, żeby nie być za ściankiem. Wracając do naszej rozmowy, jaką pozycję ma dzisiaj Polska w Unii Europejskiej?
9: Trochę tak pół żartem, ale że my jako Polacy mamy taką jakąś zdolność do autodestrukcji, że nie doceniamy własnych osiągnięć i własnej pozycji. Zdecydowanie Polska ma dzisiaj dużo większą rolę w Unii Europejskiej niż miała

0: 20 kilka lat temu. I chciałem od razu też powiedzieć, że uważam, znaczy nie tylko uważam, myślę, że to się da, nie mamy na to czasu, ale zapraszam do merytorycznej dyskusji, argumentować na podstawie faktów, że jest kompletną bzdurą, że Unią Europejską rządzą jacyś Niemcy albo, nie wiem, Francuzi i inni nie mają nic do powiedzenia. Jest to po prostu nieprawda. I wydaje mi się, że większość osób, które głoszą te tezy dla rozbudzania emocji w mediach społecznościowych, sobie zdaje sprawę z tego, że to jest nieprawda. Oczywiście, że Niemcy są znaczącym krajem, bo są największym krajem Unii Europejskiej, są największą gospodarką i trudno, żeby ich głos nic nie znaczył. Ale nie jest to prawda, że Niemcy czy nawet Niemcy z Francuzami podejmują wszystkie decyzje w Unii. Polska naprawdę ma taki potencjał, że ma wpływ na decyzje, które zapadają w Unii Europejskiej. Tylko, że żeby osiągnąć pewien cel w Unii, nie tylko w Unii, to nie wystarczy w polskich mediach, prawda, w polskiej telewizji czy na Facebooku, w polskojęzycznym poście wypuścić, że jest się za czymś albo przeciw, albo że coś jest głupie. To wymaga po prostu kompetencji, merytorycznej wiedzy, umiejętności negocjacyjnych, wyłapywania rzeczy, które są dla nas korzystne, niekorzystne i czasem nawet nieoficjalnie po prostu przez wielomiesięczny proces ich załatwiania i przekonywania partnerów do swoich racji. Naprawdę wielokrotnie przez te 20 lat mieliśmy do czynienia z sytuacjami, kiedy polscy politycy w ostatniej chwili krzyczeli, że na coś się nie zgadzają, bo to jest niezgodne z naszym interesem narodowym, że to powinno być inaczej. Na co takie nieoficjalne reakcje było, no dobrze, Polacy, ale dlaczego tego nie powiedzieliście rok temu, jak zaczynaliśmy pracę nad tym, tych waszych propozycji? Najprawdopodobniej wszyscy byśmy się zgodzili. I to jest właśnie klucz, że nie chodzi o to, żeby przed szczytem Rady grozić Europejskiej, na przykład grozić zerwaniem szczytu, tylko żeby w odpowiednim momencie, kiedy na bazie merytorycznej debaty jakieś przepisy i rozwiązania są tworzone, uzasadnić swoje stanowisko, przedstawić swoje racje, przekonać do tych racji innych. I naprawdę wtedy dużo więcej da się załatwić i Polska i polscy, myślę, nie wiem, urzędnicy czasem też mają potencjał, żeby to robić i żeby Polska dużo znaczyła w Unii Europejskiej.
1: Istnieje teraz już, można powiedzieć, takie pokolenie Unii, które nie pamięta w zasadzie Polski poza Unią. Jak to pokolenie patrzy na Unię? No bo oni po prostu, dla nich, my zawsze byliśmy w Unii.
0: Na podstawie generalnie badań wynika, że jest trochę tak, że nadreprezentacja sceptyków Unii Europejskiej w stosunku do średniej jest w takim pokoleniu wieku średnim, czyli 30-40-latkowie. Natomiast nadreprezentacja zwolenników jest wśród najstarszych, czyli tych, co pamiętają jeszcze głębokie czasy PRL-u i wśród tych najmłodszych, czyli tego pokolenia, co pani powiedziała, że nie pamięta czasu przed Unią. No, domniemuję, że dla nich się wydaje to dosyć normalne i oczywiste, że Polska jest częścią Unii Europejskiej i że w dzisiejszym zglobalizowanym świecie żyłoby się dużo trudniej, dużo gorzej, gdybyśmy się podzielili tak zupełnie tylko i wyłącznie na te małe z punktu widzenia świata zamknięte kraje i nie współpracowali ze sobą w ramach, jako niepodległe państwa, ale w ramach szerszego podmiotu, jakim jest Unia Europejska.
1: No właśnie, mówi pan, że 30-40-latkowie są najbardziej tacy sceptyczni. No tak, ale oni wchodzą właśnie już w to życie dorosłe, już mają dzieci.
0: No już są w życiu dorosłym,
1: już tak, są już w mają życiu, dzieci, tak. Już mają dzieci, no i te dzieci, jeśli by nie chcieli rzeczywiście tej Unii, chcieliby, żebyśmy wyszli, nie mogłyby korzystać z Erasmusa, nie mogliby uczyć się w Europie, bo to już byłby problem, no... Właśnie, tak, to jest takie trochę nielogiczne.
0: Ja nawet...
1: Sami przechodzili przez Erasmusa, ci 30-40-latkowie najczęściej.
0: Z całym szacunkiem dla Erasmusa, którego jestem oczywiście wielkim zwolennikiem, ale ja myślę, że to jest dużo poważniejszy problem niż kwestia Erasmusa. Bo mówiąc o Unii Europejskiej, to najczęściej się pojawiają fundusze, ewentualnie swoboda podróżowania i Erasmus. I oczywiście nic nie ujmując funduszom czy Erasmusowi, najważniejszym elementem członkostwa w Unii Europejskiej jest element, o którym się mało paradoksalnie mówi, a stykamy się z nim codziennie, idąc na przykład do sklepu, to jest wspólny rynek. Jednym z najważniejszych, często niedostrzegalnych i niedocenianych elementów członkostwa Polski czy jakiegokolwiek innego kraju w Unii Europejskiej jest możliwość funkcjonowania we wspólnym rynku. I chciałem też powiedzieć, że grupa ekonomistów dla naszej fundacji między innymi robiła jakiś czas temu badania, z których jednoznacznie

0: wynika, że gospodarczy sukces Polski ostatnich 20 lat to jest przede wszystkim efekt udziału Polski we wspólnym rynku. Właśnie nawet nie funduszy europejskich, ale efekt udziału Polski we wspólnym rynku.
1: Co to znaczy?
0: Wspólny rynek to znaczy, że przedsiębiorcy, firmy funkcjonujące na tym całym obszarze, czyli we wszystkich krajach Unii Europejskiej, mogą w pewnym uproszczeniu oczywiście, bez barier dodatkowych, na swobodnych zasadach handlować swoimi towarami i usługami. Normalnie, jeżeli chcemy sprzedać jakiś towar do kraju trzeciego, poza Unią Europejską na przykład, prawda, to obowiązują nas, nie wiem, przepisy szczególne dla tego kraju, na przykład sanitarne, przepisy w przypadku żywności. Trzeba zapłacić cła i różne podatki, trzeba się dostosować do przepisów tamtego prawa. Jest to bardzo dużo bariera wejścia. Poza największymi firmami nikt nie jest w stanie spełnić takich barier wejścia i łatwo rozwinąć biznesu w innym kraju, w którym są zupełnie inne przepisy, zupełnie inne zobowiązania i trzeba specjalnie linię produkcyjną jakoś dostosować do tych zobowiązań. Wspólny rynek umożliwia właśnie na przykład polskiemu producentowi sprzedaż swoich towarów w Holandii na dosyć jednolitych zasadach, bez dodatkowych formalności. Brytyjczycy dopiero po wyjściu z Unii Europejskiej, brytyjskie przedsiębiorstwa zobaczyły, jakimi utrudnieniami handlowymi, gospodarczymi wiąże się funkcjonowanie właśnie poza tym wspólnym rynku. I to, co chciałem powiedzieć, to że no teraz się trochę cofnę do tej przeszłości, ale na przełomie lat 80. i 90., kiedy Polska wychodziła z PRL-u, eksport polski roczny to było około 20 miliardów dolarów przez cały rok. Dzisiaj wartość polskiego eksportu to jest 1 miliard euro dziennie. Więc ta skala pokazuje, ile Polska zyskała dzięki udziałowi we wspólnym rynku. O tym już wszyscy zapomnieli, ale 20 kilka lat temu Polska była krajem, który miał deficyt, chroniczny deficyt stały w handlu zagranicznym. To znaczy, że więcej musieliśmy kupować od partnerów za granicą, niż byliśmy w stanie im sprzedać. Od wielu lat Polska już ma nadwyżkę w handlu zagranicznym. I ta nadwyżka jest dzięki funkcjonowaniu we wspólnym rynku i dzięki nadwyżce w handlu z krajami Unii Europejskiej, bo z krajami spoza Unii mamy deficyt. To jest jakoś tam naturalne, bo kupujemy, nie wiem, ropę, gaz i prawda, jakieś surowce i tak dalej. Ale z krajami Unii Polska ma nadwyżkę. Więc skończmy opowiadać te drdymały, że Niemcy i Francuzi przyszli i skolonizowali naszą gospodarkę i wykupili polskie firmy i tak dalej, i tak dalej. To jest kompletna bzdura. No można właśnie, byłoby powiedzieć, że na odwrót. To polscy przedsiębiorcy, polskie firmy dzięki członkostwu w Unii Europejskiej zalały swoimi towarami Niemcy, Francję, Holandię i tak dalej. I dzięki temu tworzą tutaj dodatkowe miejsca pracy. Wzrosły nam pensje, więcej możemy zarabiać w Polsce i tak dalej. Więc przestańmy opowiadać, że to Niemcy skolonizowali polską gospodarkę. To właśnie polskie firmy, polskie przedsiębiorstwa, no nie chcę użyć takiego topornego słowa, skolonizowały, ale dzięki członkostwu w Unii Europejskiej we wspólnym rynku dostały szansę, żeby rozwijać się właśnie w Europie Zachodniej.
1: No to czemu tak protestują o wszystko rolnicy, gdzie zapominają, że dostają te różne dotacje, że czy dlatego, że jest krzywy ogórek, bo ma być prosty, tak jak to mówili kiedyś?
0: Zostawmy też, proszę, krzywe, krzywe ogórki, bo to jest taka, nie, ale dobrze, że pani to przytoczyła, bo to już jak ktoś nie ma żadnego sensownego argumentu, to mówię krzywym ogórku, prawda? Ja już nie chcę wchodzić, bo przepisy dotyczące krzywizny bananów i tak dalej już wbrew pozorom zostały dawno zmienione, a dalej to funkcjonuje. Ale nie wchodząc w ogóle w dyskusję, czy banan, czy powinniśmy określać w przepisach kształt ogórka, czy nie, to w Polsce również możemy tutaj siedzieć do jutra rano i wymieniać liczbę jakichś absurdalnych przepisów, prawda? No i jaki z tego wniosek? Że mamy się wypisać, przepraszam w cudzysłowie, z Polski, bo jest ileś absurdalnych przepisów? No chyba nie. I żebyśmy naprawdę mieli tylko takie problemy, jak to, czy ogórek został dobrze wymierzony. Jeżeli jesteśmy na pierwszej dyskusji o mierzeniu ogórków, to znaczy, że naprawdę nie mamy żadnych poważnych problemów. Mówię trochę ironicznie, rzecz jasna. Natomiast dlaczego protestują? No to jest normalne, no różne grupy protestują, bo mają jakieś, nie wiem, no swoje interesy, czasem uzasadnione, czasem mniej uzasadnione. Różne grupy zawodowe protestują. To, że rolnicy czasem na przykład protestują w Brukseli, prawda, są organizowane protesty. Myślę, że to jest też dowód na wysoką świadomość tej grupy społecznej, która wie o tym, że funkcjonowanie takiej gałęzi gospodarki jak rolnictwo jest uzależnione nie tylko od tego, co się dzieje u nas

0: kraju, ale uzależnione od tego, co się dzieje na rynku bardziej globalnym, czy nawet europejskim. I w związku z tym adresatami ich postulatów nie powinni być tylko politycy lokalni, ale także politycy na szczeblu europejskim. Więc nawet bym powiedział, że mamy tutaj taki przykład właśnie jakiejś takiej trochę europejskiej świadomości, że to jest wspólny problem, że rolnicy z Polski, Słowacji, Francji i kilku innych krajów jadą do Brukseli i razem, jako międzynarodowa grupa, przedstawiają tam, nie chcę wchodzić w merytorykę, ale przedstawiają swoje postulaty i wymuszają na politykach ich realizację.
1: Jak widzi pan przyszłość Polski w Unii?
0: Z jednej strony z nadzieją, z drugiej strony z obawą. Z nadzieją, dlatego że to, co powiedziałem wcześniej, to jest prawda, że Polska ma naprawdę duży potencjał. I dzisiaj Polska znaczy w Unii, w Europie dużo więcej niż 20 lat temu i znaczy właśnie dzięki członkostwu w Unii. Gdyby Polska była poza Unią, to również musielibyśmy utrzymywać relacje z Niemcami i niemieckimi firmami, których tak niektórzy nie lubią. I paradoksalnie pozycja polskich przedsiębiorców i polskich polityków wobec tych Niemców poza Unią byłaby słabsza niż jest gdy jesteśmy w Unii. Więc z jednej strony z nadzieją, bo widzę właśnie ten wzrastający potencjał Polski i tego, że Polska naprawdę w iluś obszarach, nie wiem, kwestia polityki obronnej w stosunku do Rosji, polityki klimatycznej, polskie głosy i polskie postulaty, zauważmy, że w tej chwili przynajmniej częściowo właśnie są, czy nawet wobec kształtowania migracji, że one częściowo przynajmniej, ale w istotnej części dzisiaj są słyszalne i są realizowane. To właśnie nie jest tak, że tam nas nikt nie słucha, właśnie wręcz przeciwnie. Właśnie nas słucha i możemy możliwość kształtowania całej polityki europejskiej w wielu obszarach. Więc z tego punktu widzenia z nadzieją. Natomiast z obawą, trochę dlatego, że niestety czasem ten potencjał sami wewnątrz rozdrabniamy na drobne. Tak wzajemnie, mówię tutaj o, nie wiem, politykach, publicystach z różnych stron, którzy wzajemnie oskarżają się o to, kto bardziej zaszkodził i kto słabiej broni naszych interesów Unii, wymyślając jakieś kompletnie absurdalne, oderwane od rzeczywistości pomysły, które ani nie są dobre, ani nie są realne do załatwienia, a na pewno nie w ten sposób, że to się po prostu ogłosi na Facebooku albo w telewizji. Sami jak gdyby poprzez naszą wewnętrzną kłótnię, wewnętrzne spory i brak takiego wsparcia pomiędzy różnymi ośrodkami decyzyjnymi, możemy ten potencjał rozmienić na drobne i możemy doprowadzić do tego, że tak naprawdę właśnie nic nie osiągniemy. I to tyczy się, żeby było jasne, moim zdaniem różnych stron naszego życia politycznego.
1: A Europa? Jaka jest przyszłość Europy, pana zdaniem?
0: Przyszłość Europy, no przede wszystkim to są wyzwania. Świat dzisiaj jest dużo mniej stabilny niż to było 30 lat temu i Europa to też myślę, że czuje, prawda? I to chodzi zarówno o zagrożenie takie no, czysto militarne, fizyczne, nie oszukujmy się, na przykład ze strony Rosji, ale także zagrożenie ze strony rosnącej potęgi ekspansji Chin, ekspansji gospodarczej, ale także ekspansji pewnego, nie wiem, systemu wartości, który jest inny niż my tutaj w Europie mamy. Czy tego, co się dzieje za Oceanem Atlantyckim. Więc myślę, że przyszłość Europy no to jest przede wszystkim konieczność jakiejś współpracy tutaj wewnątrz Europy, żeby na tyle, ile to możliwe w tym zglobalizowanym świecie, w którym inne potęgi chcą dominować, żeby się odnaleźć i żeby nie narzucać, nie dać nam, jako Europejczykom, też Polakom, ale też wszystkim tym innym tutaj narodom, które są, nie dać narzucić tego innego systemu wartości, którego byśmy, myślę, w Europie nie chcieli. Czyli żeby wspólnie bronić się zarówno przed dyktatem gospodarczym, jak i ofensywą militarnym, jak i pewnego rodzaju narzucaniem obcym nam, Europejczykom, wartości ze strony tych innych potęg, które na świecie teraz są.
1: A tak hipotetycznie, gdyby jednak Polska nie weszła do Unii Europejskiej, to jakby wyglądała Polska dzisiaj? Ja wiem, że to jest takie.
0: Ja może wrócę do tego badania, o którym mówiłem, dotyczącego wpływu wspólnego rynku, członkostwa Polski w Unii Europejskiej, wspólnym rynku na naszą gospodarkę. Tam też była zrobiona taka symulacja, jakby to było i wniosek był taki, że gospodarczo, jeżeli chodzi o zamożność, Polska byłaby dzisiaj na poziomie Bułgarii, czyli najbiedniejszego kraju, jaki jest obecnie w Unii Europejskiej. Zresztą zobaczmy na wszystkie państwa, którym nie udało się bliżej związać z Unią Europejską. Mam na myśli przede wszystkim państwa na Bałkanach Zachodnich, prawda? Serbia, no Jugosławia. W latach 80., w latach 70., 80. To było dla wielu Polaków marzenie, żeby pojechać na wakacje do Jugosławii,

0: Często było tak, że jechało na wycieczkę 30 osób i wracało 26, prawda? Bo no, wiadomo, że tam próbowali zostać, po prostu uciekali. No jak jest dzisiaj? Jak dzisiaj, gdzie jest Polska, gdzie jest właśnie na przykład Serbia, czyli ten główny rdzeń tej Jugosławii? No dzisiaj my jesteśmy ileś lat do przodu i technologicznie, i gospodarczo, i pod wieloma innymi względami, właśnie dzięki członkostwu w Unii Europejskiej.
1: Pomimo, że nie mamy skanalizowanej jeszcze całej Warszawy i pomimo, że mamy problemy z komunikacją, że na przykład w małych miejscowościach nie możemy się przedostać z jednego z punktu A do B, bo tak
0: mamy wiele problemów i zawsze będziemy mieli najbogatsze kraje na świecie, nie wiem, Szwajcaria i Norwegia też mają swoje problemy, które muszą rozwiązywać, ale nawet te rzeczy, które pani podała, komunikacja czy kanalizacja, to są bardzo dobre przykłady. No jak wyglądała kanalizacja i komunikacja w Polsce 30-40 lat temu, a jak wygląda dzisiaj? No weźmy, nie wiem, no, jak ktoś pamięta, to pamięta, ten kto nie pamięta albo nie może pamiętać, niech sobie, nie wiem, weźmie zdjęcia, jakieś opisy. Tak jak powiedziałem, fundusze europejskie, bo to one pomogły, prawda, w tej kanalizacji, drogach i tak dalej. One są ważne, ale nie to jest podstawą, bo tych dróg oczywiście nikt nam nie przyjdzie, tego asfaltu nam nie zwinie i tych rur nam nie wyciągnie z ziemi, prawda? Ale ważne jest mimo wszystko dalej obecność Polski w Unii Europejskiej ze względu na obecność we wspólnym rynku, wyjście ze wspólnego rynku. I wyjście z tego obszaru współpracy byłoby katastrofą dla polskiej gospodarki. Wiązałoby się z utrudnieniami dla wielu i przedsiębiorstw, ale także zwykłych, no, że się tak wyrażę, obywateli. Widać to bardzo dobrze po przykładzie Brexitu i Wielkiej Brytanii. Nawet powiem, że to jest taki paradoks. Wróćmy do kampanii referendalnej w Polsce na początku lat 2000. Kiedy straszono nas, prawda, że przyjdą Niemcy, wykupią, rolnicy padną i tak dalej, i tak dalej. Nic się z tych rzeczy, albo prawie nic nie zrealizowało. Jak było w Wielkiej Brytanii, obiecywali, że po wyjściu z Unii Europejskiej gospodarka się rozwinie, służba zdrowia będzie najlepsza na świecie, migranci przestaną płynąć i tak dalej, i tak dalej. Co się z tego zrealizowało? Nic. To jest właśnie taka dychotomia, taka brak równowagi między obietnicami części polityków, a faktycznymi rezultatami. W Polsce miała być katastrofa po wejściu do Unii Europejskiej. Polska się stała 20. gospodarką świata. W Wielkiej Brytanii po wyjściu z Unii Europejskiej miała być wreszcie krajem mlekiem i miodem płynącym. Żaden z problemów, o których zwolennicy Brexitu mówili, nie został rozwiązany, a pojawiło się szereg nowych.
1: Jest jakaś alternatywa według pana niż Unia Europejska? No NATO?
0: No czy ale to jedno drugiego nie wyklucza. No właśnie. My, jak i większość, nie wszyscy, ale większość państw europejskich jest i w NATO, i w Unii Europejskiej. Chodzi właśnie o to, żeby to się wzmacniało i to nie jest żadna alternatywa, bo NATO jest sojuszem wojskowym. Unia Europejska to jest, tak jak powiedziałem, przede wszystkim ten wspólny rynek, to nie ma nic wspólnego z NATO. Mhm. Ale także dzisiaj Unia dostrzega konieczność, jako też rezultat polskiego postulatu, zresztą konieczność rozwoju tej takiej, no, powiedzmy, polityki obronnej i wzajemnego bronienia w siebie. Nie ma alternatywy. Jeszcze raz powtarzam, Unia nie jest idealna. Można ją krytykować, można mieć swoje zdanie, można uważać, że coś źle funkcjonuje, ale tak samo jak fakt, że uważam, że coś źle funkcjonuje w Polsce, nie skłania mnie do tego, żeby wyemigrować z Polski, bo uważam, że tu jest jak gdyby moje miejsce i tutaj trzeba szukać rozwiązań. Tak samo myślę, że jest z Unią Europejską i oczywiście jest prawdą, że w Unii Europejskiej czasem, że musimy też uwzględnić interesy innych. Jeżeli chcemy, żeby inni uwzględniali nasze interesy, to my czasem też musimy uwzględniać interesy innych. Mówię o tym dlatego, że ostatnio jest modne, prawda, nie wiem, wypiszmy się z takiej polityki, siakiej polityki czy czegoś innego. Czy naprawdę chcielibyśmy, żeby Unia funkcjonowała w ten sposób, że każdy teraz będzie się wypisywał z tego, co będzie chciał, z czego będzie chciał? Mogę podpowiedzieć, Francuzi, Holendrzy i Niemcy bardzo chętnie na przykład ograniczą dostęp polskich przedsiębiorców na swoje rynki. Tak, i się wypiszą z jakichś elementów wspólnego rynku względem Polski. Więc taka licytacja się na tym, że my się wypiszemy z tego, a tamci z tamtego i tak dalej, naprawdę nas zaprowadzi na bardzo, myślę, takie mętne i niepewne obszary. Spójrzmy zresztą nawet na państwa, Węgry są dobrym przykładem, prawda? Państwa, które retorycznie prowadziło taką suwerenistyczną politykę, że my musimy być tutaj niezależni na cztery strony świata i tak dalej. No dziwnym trafem te cztery strony świata, jak się obróciło tym kompasem, tą busolą, to prawie zawsze wychodziła Moskwa. To były te cztery strony świata. Inflacja najwyższa albo jedna z najwyższych w Unii Europejskiej.

0: Kraj dzisiaj biedniejszy od Rumunii. Zawsze Rumunia, mniej więcej takie porównanie dla Węgrów, myślę, jakby Polska nagle się stała biedniejsza od Ukrainy albo Białorusi, tak? Węgrzy zawsze patrzyli z wyższością na Rumunię, na te kresy swoje, Transylwanii i tak dalej. Dzisiaj Węgry są biedniejsi od Rumunii. Więc zobaczmy właśnie, jaki jest efekt tego, że my retorycznie tutaj będziemy udawać, że we wszystkim bronimy swoich interesów. Broniąc swoich interesów nie polega na tym, że się na Facebooka wrzuci posta i się stanie w telewizji i się mówi, że się będzie bronić naszych interesów, tylko po prostu robi się to konsekwentną, merytoryczną, umiejętną pracą opartą na wiedzy, negocjacjach i konsekwentnym realizacji swoich celów.
1: Ostatnie pytanie odnośnie dzisiejszego dnia. Dzisiaj właśnie obchodzimy ten Dzień Europy. Powiedzmy o idei tego dnia.
0: Tak jak pani powiedziała na początku, no to jest pewnego rodzaju pamiątka na to, co się wydarzyło po wojnie. Ważne wtedy to było, bo pamiętajmy o tym, że to było 5 lat po zakończeniu II wojny światowej, jednego z najkrwawszych konfliktów w dziejach Europy. I wtedy francuski polityk, muszę pamiętać, Niemcy i Francja rozdzielone rzeką krwi po dwóch wojnach światowych. Francuski polityk wychodzi i mówi o współpracy. Oczywiście ta sytuacja była trochę nieporównywalna z tym, na przykład nastąpiło między Polską a Niemcami, bo z całym szacunkiem, ale okupacja niemiecka Francji nie była tak dotkliwa jak w Polsce. Absolutnie tego nie porównuję. Ale mimo wszystko, oczywiście był duża sceptycyzm, czy wręcz nienawiść we Francji, albo części Francji wobec Niemców. I 5-6 lat po wojnie ktoś wychodzi z ideą współpracy. I na tej idei wtedy ogłoszonej zbudowano to wszystko, co mamy teraz. To mniej więcej pokazuje, jak daleko możemy dojść wszyscy, ile wszyscy razem możemy zyskać dzięki współpracy. Więc pamiętajmy o tym, nie chodzi o to, żeby tutaj teraz, prawda, jakieś pochody 9-majowe urządzać. Absolutnie nie w ten sposób, ale myślę, że zawsze sobie można przypomnieć, że współpraca, mądra współpraca jest podstawą i każdemu daje dużo większe zyski niż udawanie, że każdy z nas będzie bronił swojego drobnego poletka.
1: Miejmy nadzieję, że zostaniemy w Unii, że Polska nie wyjdzie, że nigdy to się nie stanie. No i że będziemy mądrze do tego podchodzić i konsekwentnie. Moim i Państwa gościem był pan Rafał Dymek z Polskiej Fundacji imienia Roberta Schumana. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Również bardzo dziękuję za rozmowę.
1: I dobranoc.
0: Dobranoc.
1: My też już się żegnamy, słyszymy się za tydzień w Polskim Radiu 24 i posłuchamy reportażu Joanny Bogusławskiej, Strażnicy Wagi. Dorota Boniecka-Górny, do usłyszenia, dobranoc.
2: No, były to po prostu całkiem inne czasy.
3: I sala zamarła.
4: Co jest na tej taśmie?
5: Reklama.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Hospicjum Dobrego Samarytanina od ponad 30 lat nieustannie organizuje systematyczną i ciągłą opiekę medyczną nad osobami dotkniętymi chorobą nowotworową w ostatniej jej fazie. Swoją opiekę świadczymy przy ulicy Bernardyńskiej, jak również w miejscu zamieszkania naszych podopiecznych. Rokrocznie towarzyszymy w odejściu około 800 osobom, otaczając opieką również ich rodziny. Jesteśmy dla Was i blisko Was. I Ty możesz potrzebować naszej pomocy.
5: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
10: Czy inflacja może być zjawiskiem pozytywnym? Dlaczego cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego to dziś 2,5%, a nie na przykład 0? I czy stopy procentowe mogą w najbliższym czasie rosnąć? O tym wszystkim porozmawiamy w niedzielnym wydaniu magazynu Saldo. Moim i Państwa gościem będzie pan Adam Ruciński, ekonomista z firmy doradczej BTFG. Magazyn Saldo Extra już w najbliższą niedzielę o godzinie 12:30. Marek Klapa, zapraszam. We'll be right back.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 23, jest sobota 9 maja, a oto co dziś w magazynie. To rosyjski dron wojskowy. Takie są wstępne ustalenia na temat obiektu, który spadł rano w okolicach Bartoszyc na Warmii i Mazurach. Pierwsza w Polsce osoba pod obserwacją w związku z hantawirusem, ale główny inspektor sanitarny uspokaja. Diamentowa batuta, prestiżowa nagroda Polskiego Radia dla dyrygenta i pedagoga Wojciecha Rajskiego. Ewa Worobiec, zapraszam na szczegóły.
0: Suma wydarzeń.
1: Służby tymczasowo zakończyły identyfikację obiektu, który spadł rano we wsi Osieka w okolicach Bartoszyc w województwie warmińsko-mazurskim. To rosyjski dron wojskowy, tak wynika ze wstępnych ustaleń żandarmerii wojskowej. Jej rzecznik, podpułkownik Dariusz Rozkosz, powiedział, że obiekt nie stanowi zagrożenia.
2: Najprawdopodobniej pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji, nieposiadający cech bojowych, na miejscu działającej grupy sprawdziły dron pod względem pirotechnicznym, chemicznym, biologicznym. Nie stwierdzono żadnego zagrożenia. Teren został zabezpieczony.
1: Nikomu nic się nie stało, ale mieszkańcy są zaniepokojeni tym zdarzeniem.
3: W nocy człowiek śpi, nie wiadomo co nad głową lata, może w każdej chwili mógł spać w każde jedno miejsce, czy tu, no bardzo sąsiedzi są zaniepokojeni tym wydarzeniem, co się wydarzyło w Osiece.
4: No trochę czułem niebezpieczeństwo, ale czułem bardziej zaskoczenie, że to właśnie na moim polu się to się stało. Ja muszę dokończyć tam prace polowe, bo ja siałem nawóz azotowy i w ten czas nie mogę tam pojechać i dokończyć, także nie wiem nawet kiedy to będzie możliwe.
1: Z mieszkańcami wsi Osieka rozmawiał reporter Polskiego Radia Krzysztof Kuczyński. A dalsze badania drona zostaną przeprowadzone w laboratorium kryminalistycznym Żandarmerii Wojskowej. Od wtorku w Puszczy Solskiej spłonęło 500 hektarów lasu. Sytuacja stabilizuje się, ale cały czas teren jest sprawdzany pod kątem zarzewi ognia, przekazał po posiedzeniu sztabu kryzysowego lubelski komendant wojewódzkiej straży pożarnej. Strażacy wciąż dogaszają torfowiska. Nadbrygadier Zenon Pisiewicz zapowiedział, że straż wkrótce przekaże sprawdzone tereny nadleśnictwu.
5: Część terenu jest sprawdzana jakby już pod kątem możliwości przekazania służbom leśnym tego terenu, gdzie jest już zupełnie bezpiecznie. Natomiast tam, gdzie jest podłoże torfowe i gdzie tam może być jeszcze niebezpieczeństwo takie, że może w dłuższej perspektywie gdzieś tam się pojawić płomień bądź zadymienie, będziemy to dozorować w tym momencie naszymi siłami.
1: Nad Puszczą Solską nie latają już śmigłowce gaśnicze, a kolejne jednostki straży wracają do macierzystych baz. Do części terenów, głównie torfowych, strażacy musieli docierać pieszo, informuje nadbrygadier Zenon Pisiewicz.
5: Stąd te działania takie długotrwałe, ponieważ trzeba dotrzeć kilka kilometrów na pieszo, zabrać ze sobą zapas wody niewielki, przekopać to, przelać, tak mówiąc kolokwialnie, i wtedy jest szansa, że to ugasimy. Jeden taki oddział jest trudny, dlatego tam będą pozostawione największe siły do likwidowania tych zarzewi ognia i do dozorowania przez całą noc.
1: Akcja gaśnicza Puszczy trwała od wtorku. Tego samego dnia rozbił się samolot biorący udział w akcji. Zginął 65-letni pilot dromadera. Prokuratura rejonowa w Biłgoraju prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego sprowadzenia zagrożenia. Nie żyje sternik uczestniczący w Mistrzostwach Polski skuterów wodnych na Wiśle w Płocku. Mężczyzna zmarł w wyniku zderzenia dwóch maszyn, mówi Monika Jakubowska z płockiej policji.
6: Mężczyzna, który zginął, to 18-letni mieszkaniec województwa dolnośląskiego. Na miejscu pracują służby pod nadzorem prokuratora. Zawody zostały przerwane.
1: Drugi z uczestników wypadku nie odniósł poważnych obrażeń. Pierwsza osoba w Polsce została objęta nadzorem epidemiologicznym w związku z ryzykiem zakażenia hantawirusem, potwierdza główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Jak wyjaśnił w rozmowie z Polskim Radiem.

0: Diem to oznacza konieczność samoobserwacji i monitorowania stanu zdrowia. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek niepokojących objawów, np. bólu głowy czy podwyższonej temperatury ciała, osoba taka powinna niezwłocznie poinformować służby sanitarne. Przez cały okres nadzoru ma też obowiązek zgłaszania wszelkich zmian stanu zdrowia.
1: Ona się de facto obserwuje sama, czyli masz kontrolować swój stan zdrowia i być z nami w kontakcie telefonicznym, bo taka jest zasada. I gdy się coś medycznie zdrowotne z tą osobą działo, to oczywiście zgłasza się do specjalisty z kraju, gdzie jest, a my o tym wiemy, tak? Czyli my się o tym dowiadujemy, czyli ma nam raportować swój stan zdrowia.
0: Doktor Grzesiowski uspokaja jednak, że hantawirus nie ma dużego potencjału epidemicznego i nie rozprzestrzenia się tak łatwo jak na przykład wirus grypy czy koronawirusy.
1: COVID ma znacząco wyższą zakaźność i ten wskaźnik tak zwany czyli reprodukcji ma 10 razy wyższy niż hantawirus, więc absolutnie tutaj porównywać COVID-u do hantawirusa, chociaż trzeba brać pod uwagę fakt, że wirus przenosi się drogą kropelkowo-powietrzną, czyli jest możliwość zakażania człowieka od człowieka, co jest tą cechą specyficzną wirusa tego Andes południowoamerykańskiego.
0: Osoba objęta nadzorem mogła mieć kontakt z pasażerami statku, na pokładzie którego wykryto ognisko wirusa Andes, groźnego szczepu hantawirusa występującego w Ameryce Południowej. Do tej pory potwierdzono 8 przypadków zakażenia tym wirusem. 3 zakażone osoby ze statku zmarły.
2: Suma wydarzeń.
0: W przyszłym tygodniu posłowie rozpoczną pracę nad 5 projektami ustaw regulujących rynek kryptoaktywów w Polsce. Zostaną rozpatrzone propozycje rządu, prezydenta i 3 poselskie – Polski 2050, Konfederacji oraz Prawa i Sprawiedliwości. Politycy wszystkich opcji przekonują, że rynek kryptowalut trzeba uregulować. Błażej Poboży z Kancelarii Prezydenta tłumaczy, że tym razem większość rządząca weźmie pod uwagę zastrzeżenia Karola Nawrockiego i je uwzględni podczas prac nad przepisami.
3: Klucze są w parlamencie. Liczę na to, że tak będzie. Szkoda, że rząd forsował wcześniej rozwiązania w zasadzie jednobrzmiące. W normalnej sytuacji po pierwszym wecie pana prezydenta w rządzie powinna pojawić się jakaś refleksja i albo rząd powinien budować większość dla odrzucenia weta pana prezydenta, albo tak zmodyfikować przepisy, żeby tego weta nie było.
0: Zdaniem Jarosława Sellina z PiS rynek kryptowalutowy trzeba nie tylko uregulować, ale też ograniczyć.
4: W końcu powinien z polskiego Sejmu z aprobatą prezydenta jakiś projekt regulacji wyjść, ale nie taki, jaki wychodził dotąd. I nie rozumiemy też, dlaczego od 2,5 roku Donald Tusk mówi, że wiedział, że wie o toksyczności tego biznesu, o związkach z Rosją, z jakimiś mafiami itd., itd. To czemu przez 2,5 roku tego o tym ludziom nie mówił i czemu tego nie uregulował szybciej? Ale jeśli już są projekty, jest powszechna zgoda, to wreszcie to zróbmy.
0: Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba mówi o kompromitacji urzędników prezydenta oraz polityków PiS, którzy przyczynili się do dwukrotnego zawetowania rządowych ustaw o rynku kryptoaktywów.
5: To kompromitacja Boguckiego, Nawrockiego, całej tej ekipy, która lobbowała za firmą z rynku kryptowalut. Stali się akwizytorami tego człowieka, który teraz ma poważne problemy również w Estonii. Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, muszą zjeść teraz swój język, ponieważ wracają projekty, wraca projekt rządowy i pojawia się projekt prezydencki, który jest kopiuj i klej projektu, który przygotowała Rada Ministrów.
0: Chodzi o giełdę Zonda Krypto, której prezes Przemysław Kral wsparł finansowo fundacje powiązane ze Zbigniewem Ziobrą i Przemysławem Wiplerem. Firma była też głównym sponsorem SIPAC, czyli imprezy prawicowych działaczy w trakcie kampanii prezydenckiej z udziałem ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudy i kandydata na najwyższy urząd w państwie Karola Nawrockiego. Projektem wiodącym powinien być projekt rządowy, mówi Barbara Oliwiecka z Centrum. Posłanka przypomina, że w uzasadnieniu wet do poprzednich ustaw Kancelaria Prezydenta zarzucała im przeregulowanie.
6: Pan Bogucki, szef kancelarii, zarzucał rządowemu projektowi, że jest zbyt obszerny, a sam prezydent złożył swój dłuższy o 2 artykuły, więc no to pokazuje absurdalność działania kancelarii prezydenta. To ewidentnie kancelaria prezydenta zrobiła kopiuj wklej z projektu rządowego. Oczywiście robią to pod swój żelazny elektorat, licząc, że ludzie się nie połapią. Ludzie się połapią.
0: Projekt Konfederacji ogranicza się tylko do wdrożenia unijnego rozporządzenia MiCA. Reguluje rynek aktywów cyfrowych w Unii Europejskiej, zwiększa jego bezpieczeństwo i przejrzystość. Jak mówi poseł Witold Tumanowicz, przedłożenia rządowe są przeregulowane. Dodaje, że na pierwszy rzut oka dotyczy to też

0: projektu prezydenckiego.
1: Tam jest ponad 100 stron. Skoro my mamy do czynienia z sytuacją, w której ta ustawa jest właściwie w sumie niemalże kopią tej rządowej, no to my także takowej nie możemy poprzeć. Liczymy mimo wszystko, że tutaj na opamiętanie i na zrobienie po prostu takich przepisów, które wymaga od nas Unia Europejska i nic więcej.
0: W śledztwie prowadzonym przez prokuraturę regionalną w Katowicach liczba pokrzywdzonych przez zonta krypto przekroczyła 1000 osób. Według szacunków prokuratury straty wynoszą nie mniej niż 350 milionów złotych. Jak wynika ze wstępnego harmonogramu prac, pierwsze czytania wszystkich 5 projektów ustaw o rynku kryptoaktywów zaplanowano na wtorek.
2: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: Po Polsce Litwa jako druga w Unii Europejskiej podpisała umowę SAFE. Litwini na obronę dostaną prawie 6,5 miliarda euro. Z Wilna relacjonuje Kamil Zalewski.
3: Środki, które Wilno otrzyma, zostaną przeznaczone m.in. na rozwój litewskiego wojska, zapasy amunicji oraz projekty związane z kontrmobilnością wojskową. Jesteśmy całkowicie przygotowani do realizacji projektu, ponieważ większość umów została już zawarta, mówił minister obrony Litwy Robertas Kaunas. Część środków posłuży również wzmocnieniu bałtyckiej linii obrony oraz obrony przeciwlotniczej. Flanka wschodnia broni całej Europy, dlatego potrzebuje europejskiej solidarności i wsparcia finansowego, mówił unijny komisarz do spraw obrony Andrius Kubilus. W ceremonii w Wilnie wziął też udział m.in. Piotr Serafin, unijny komisarz odpowiedzialny za budżet.
4: Program SAFE jest na Litwie przedmiotem politycznego konsensusu. Tutaj wszyscy doskonale rozumieją, że program może uczynić nas silniejszym.
3: Pierwsza transza w wysokości prawie miliarda euro zostanie wypłacona Litwie w ciągu 3 miesięcy. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
0: W niezwykle emocjonalnym przemówieniu przed parlamentem nowy węgierski premier zwrócił się do swoich rodaków. Peter Madziar powiedział m.in., że przez 16 lat rządów Fideszu i Viktora Orbana Węgrzy byli oszukiwani. Latami chcieli nas uczyć, że cuda nie istnieją. Chcieli nas nauczyć, że wojna to pokój, że wolność to niewola, że ignorancja to siła, że każdy, kto myśli inaczej, jest mniej Węgrem, mniej wartościowy, mniejszą częścią tej pięknej ojczyzny. Ale czy im się to udało? Nie. Nowy szef węgierskiego rządu dodał, że chce pojednania, ale podkreślił, że nie będzie go bez wymierzenia sprawiedliwości wszystkim, którzy doprowadzili kraj do złego stanu. Mamy jasność, że to nie były zwykłe wybory, tylko zmiana systemowa, uważa politolog Bogdan Góralczyk po wysłuchaniu pierwszego przemówienia w parlamencie nowego premiera Węgier. Jego zdaniem było to wystąpienie o innych Węgrzech niż te w ciągu ostatnich 16 lat. Peter Madziar zaczął od stwierdzenia, że pełnienie obowiązków premiera jest nawet niebezpieczne. Wspomniał o 3 swoich poprzednikach, którzy zmarli w tragicznych okolicznościach. To jest przesłanie istotne, mówił politolog Bogdan Góralczyk w TVP Info.
5: Pokazujące, że mamy do czynienia z bardzo zdeterminowanym politykiem, który podkreślał nie tyle, że będzie rządził, tylko bezustannie eksponował, że będzie służył. Służył narodowi, który wyeksponował i postawił w opozycji, tak jak to robił w kampanii wyborczej, postawił naród w opozycji do elit.
0: Jak mówi profesor Bogdan Góralczyk, ta historyczna zmiana to początek rewolucyjnego procesu, ale nie wiadomo jeszcze, dokąd on zaprowadzi.
5: Z tych 141 na 199 posłów partii TISO, to z nich 99% po raz pierwszy przekroczyło progi parlamentu. To są ludzie nowi, nam nieznani i my mamy przed sobą włącznie z Peterem Madziarem czystą kartę. Jak zostanie zapisana? Nie przez słowa, tylko przez czyny będziemy ich sądzili.
0: Szefowie unijnych instytucji pogratulowali Peterowi Madziarowi objęcia stanowiska premiera Węgier. Z Brukseli relacjonuje Beata Płomecka.
6: Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa mówił tak. To nowy rozdział w węgierskiej historii. Jesteśmy gotowi do współpracy z nowym rządem węgierskim. W Dniu Europy nasze serca są w Budapeszcie. To z kolei wpis na portalu X przewodniczącej Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen napisała, że nadzieja i obietnica odnowy to mocny sygnał w trudnych czasach. Nowy premier Węgier po 24 maja ma być w Brukseli z konkretnymi propozycjami reform, które mają doprowadzić do odblokowania unijnych funduszy, pieniędzy z europejskiego budżetu i krajowego planu odbudowy.

0: W sumie około 17 miliardów euro. Komisja je zamroziła z powodu łamania zasad praworządnościowych, braku niezależności sądownictwa i korupcji za czasów rządów Viktora Orbana. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: W Moskwie odbyła się parada wojskowa z okazji Dnia Zwycięstwa. Przez Plac Czerwony przemaszerowały pułki wszystkich rodzajów wojsk, ale w mocno okrojonym składzie. Władimir Putin zarzucił państwom NATO wspieranie agresywnych działań przeciwko Rosji. O szczegółach Maciej Jastrzębski.
2: Przemawiając na Placu Czerwonym, Władimir Putin nawiązał do specjalnej operacji wojskowej, jak w Rosji nazywana jest inwazja na Ukrainę.
3: Wielki podwig.
2: Wielki wysiłek pokolenia zwycięzców jest natchnieniem dla żołnierzy współcześnie wypełniających zadania specjalnej operacji wojskowej. Oni przeciwstawiają się agresywnej sile, którą dozbraja i wspiera cały blok NATO. I nie patrząc na to, nasi bohaterowie idą do przodu.
3: I nie patrząc na to, nasi heroi idą do przodu.
2: To było jedyne nawiązanie do inwazji na Ukrainę. Ani razu dyktator nie wymienił nazwy Ukraina. Na paradzie nie było ciężkiego sprzętu wojskowego, jednak kremlowska telewizja przygotowała kadry z frontu, które pokazano na wielkim ekranie. Widać było czołgi, wozy bojowe, samoloty i systemy rakietowe w warunkach wojny. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: To była parodia, a nie parada, tak o dzisiejszych obchodach w Moskwie. 81. rocznicy zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami mówił na naszej antenie Jan Piekło, były polski ambasador w Kijowie. Jego zdaniem bardzo skutecznie ośmieszył te obchody prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
4: Wydał dekret, że nie będzie atakował Placu Czerwonego i że pozwala Putinowi obchodzić swoje święto 9 maja. To była taka satyra i groteska. Prezydent Zełenski wykazał się ogromnym poczuciem humoru, natomiast nie było tam, szczerze mówiąc, nikogo bardzo ważnego, bo zdaje się, że nawet premier Słowacji, który tam przyleciał, nie wziął udziału w uroczystościach, więc nie bardzo wiadomo, po co tam przyleciał.
1: To była jedna z najkrótszych i pozbawionych oprawy wojskowej uroczystości w historii tych moskiewskich parad, mówił Jan Piekło.
4: Myślę, że to świadczy o tym, że Putin dochodzi swoich możliwości i że szykuje się tam jednak jakieś przesilenie.
1: Obawiając się ukraińskich ataków na Moskwę, Władimir Putin ogłosił rozejm, a jego służby ściągnęły do stolicy system obrony powietrznej z innych regionów kraju.
5: Suma wydarzeń.
1: Ludzie Orkiestry to tytuł wyjątkowego koncertu, który odbył się w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Podczas wydarzenia diamentową batutą został uhonorowany Wojciech Rajski, wieloletni dyrektor Orkiestry Polskiego Radia. Maestro ponownie poprowadził zespół. Publiczność była zachwycona.
6: Jestem tu po raz pierwszy i jestem bardzo zadowolony, bo nigdy tutaj w tym budynku nie byłem, a same wykonanie i utwory fantastyczne.
7: Jesteśmy Melomanem. Bardzo dobre wrażenie, dobre wykonanie, dobra akustyka, jak zawsze. Studio Lutosławskiego trzyma poziom. Naprawdę mamy być z czego dumni.
8: Fantastycznie. Wspaniały solista w pierwszej części, znakomity, orkiestra na świetnym poziomie. Słychać, że wspaniale się rozumieją z dyrygentem, także wrażenia wspaniałe.
7: Oszałamiające generalnie, bardzo przymiłe i bardzo świeże. Uwielbiam muzykę klasyczną. Dość regularnie jesteśmy tu na wizytach u Państwa. Za to bardzo dziękujemy, że jest taka możliwość i przepiękna sala, przepiękna akustyka, więc jeszcze raz bardzo dziękuję.
1: Diamentowa batuta trafia do artystów, którzy w szczególny sposób zapisali się w historii polskiej dyrygentury. Polskie Radio przyznaje ją za wybitne kreacje artystyczne, rozsławienie muzyki polskiej w kraju i za granicą oraz przybliżenie jej milionom słuchaczy. Diamentowa batuta została wręczona po raz 14.
5: Suma wydarzeń.
1: Na koniec magazynu sprawdzamy prognozę pogody. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami. Obowiązują dla województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego oraz części województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i dolnego Śląska. Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do 2 stopni, przy gruncie nawet do minus 4. Ostrzeżenia obowiązują od 23 do jutra do godziny 7 rano. Ciśnienie w Warszawie jutro w południe wyniesie 1003 hektopaskale i będzie spadać. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Możliwe są też lokalnie przelotne opady deszczu. Temperatura w dzień przeważnie od 11 stopni na Podlasiu, 18 w centrum, do 20 miejscami na zachodzie kraju. I tą informacją kończymy magazyn, który przygotował Rafał Wardzyński. Kolejna porcja doniesień z kraju i ze

0: świata punktualnie o północy. Ewa Worobiec, dziękuję. Do usłyszenia.
1: To była suma wydarzeń. Reklama.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł pod łącz?

0: Sprawdzamy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: Już jest 20 minut po godzinie 23, a my powoli zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego wieczornego spotkania. Audycję przygotowali Rafał Wardzyński i Rafał Roślik. Zrealizowali Dawid Twardziak i Adam Waliszewski, a ja, Paweł Wojewódka, dziękuję Państwu za uwagę. Zostańcie z Polskim Radiem 24.
1: Powtórka programu. Zmiana klimatu.
4: Marta Hoppe, zapraszam na weekendowe wydanie audycji. A zaczniemy je od życzeń, ale nie 100 lat, a chyba już 200, bo 100 właśnie wczoraj obchodził Sir David Attenborough, a jego charakterystyczny, ciepły głos i sposób narracji sprawiły, że miliony widzów na całym świecie zyskały głębsze zrozumienie piękna i złożoności życia na Ziemi. To, jak w swoich filmach opowiadał nam o przyrodzie, zapadło na pewno wielu z Państwa w pamięć. O tym niezwykłym człowieku, Davidzie Attenborough, opowiadał mi równie ciekawy człowiek, biolog Łukasz Bożycki.
5: David Attenborough urodził się zaledwie 3 miesiące po światowej premierze telewizora. W związku z tym całe jego życie to jest cały ten okres telewizji, który znamy. Jako pierwszy zaczął nagrywać programy przyrodnicze w kolorze. No a jak opowiadać o przyrodzie, jak nie w kolorze, gdzie zwierzęta ze sobą rywalizują, samce próbują pokazać, że są najpiękniejsze na całym świecie, a w czarno-bieli widz nie jest w stanie tego zauważyć, więc Życie na Ziemi to był ten pierwszy program, który przykuwał ludzi do telewizorów, najpierw w Wielkiej Brytanii, a potem na całym świecie i to było niesamowite wrażenie. Ludzie zaczęli dostrzegać przyrodę, zaczęli rozróżniać zwierzęta z tej wcześniej takiej szarej masy bezimiennej, bo okazuje się, że niezwykle trudno jest chronić przyrodę, jeżeli ludzie jej nie widzą, nie rozpoznają, nie rozumieją, no bo po co chronić coś, co jest mi obce i niezrozumiałe.
6: Tak też można właśnie postrzegać przyrodę. Dzięki poznawaniu filmów poznajemy bliżej to, co nas otacza i ta wrażliwość na przyrodę się pojawia. No to teraz, skoro mamy te 100 lat niemalże, no filmy kręci trochę krócej, ale rzeczywiście całe jego życie już jest z tym związane, to czy dzisiaj, w tym dzisiejszym naszym zurbanizowanym świecie takie filmy przyrodnicze jeszcze są potrzebne? No bo możemy wszystkie zwierzęta, wszystkie rośliny zobaczyć w internecie, więc po co tutaj filmy kręcić?
5: Najnowsza produkcja nazywa się Londyn Davida Attenborough i to jest niezwykły film. I w tym filmie widzimy autostrady dla jeży, czyli otwory w płotach pomiędzy poszczególnymi posesjami, tak żeby jeże mogły sobie przechodzić. W tym filmie występują zarówno aleksandrety obrożne, jak i mewy, gołębie, występują lisy i występuje mnóstwo innych gatunków zwierząt, które postanowiły żyć w Londynie, w jednym z największych miast świata. I okazuje się, że tam też jest przyroda i też warto o niej myśleć i też warto zostawić dla niej przestrzeń i miejsce. Po to, żeby cieszyła nasze oko, ale też po to, żebyśmy nie byli tacy samolubni, że miasta są tylko dla nas, one są też przecież dla przyrody.
6: I to właśnie ten film postanowił nam David Attenborough na swoje setne urodziny pokazać, dlatego że Londyn to jest to jego miasto. Mimo, że zwiedził cały świat i w zasadzie widział naturę, przyrodę w różnych miejscach, w różnych formach, to jednak Londyn kocha najbardziej i ten Londyn chciał nam pokazać. Ten dziki Londyn, który rzeczywiście jest niesamowicie dziki. Pewnie wiele miast takich jest, tylko trzeba umieć na to popatrzeć.
5: Sir David Attenborough nawet zdradza w tym filmie Londyn Davida Attenborough, że mieszka kilka minut od Richmond Park, w którym możemy zobaczyć stada jeleni, danieli. Ja ostatnio, będąc kilka miesięcy temu w Richmond Park, widziałem pójćkę nawet, dzięcioły zielone, mnóstwo zwierząt. I da się to pogodzić, dziką przyrodę z ludźmi, więc tak, rzeczywiście David Attenborough mieszka bardzo blisko tego parku, dość dobrze zna Londyn, pojawiają się tam też inne parki, na przykład Hyde Park, gdzie jest mnóstwo rzadkich gatunków ptaków. Więc
6: a my znamy Hyde Park właśnie z tej działalności ludzkiej, tak? Że tam można się wyżyć,
5: tak,
6: pokazać, ale tam
5: tak,
6: też
5: tak.
6: Jest życie
5: z wielu imprez i wydarzeń, więc tam jest oczywiście mnóstwo i kolorowych ptaków, aleksandrety obrożne, czy hełmiatki ostatnio widziałem, są także wiewiórki, które wymuszają na ludziach pokarm, więc naprawdę warto.

0: to wybrać się do takich parków, bo bardzo często są one stoją dla dzikich zwierząt i to właśnie możemy zobaczyć. I jeżeli to wszystko opowiemy o przyrodzie, David Attenborough tysiące godzin nam opowiadał o przyrodzie, to wtedy patrzymy na przyrodę zupełnie innym, bardziej wrażliwym, wyrozumiałym, być może nawet wspierającym wzrokiem, a to przyniesie korzyści nam wszystkim, bo patrzenie i obcowanie z przyrodą niewątpliwie przedłuża nam życie, co pokazał David Attenborough. Mnie rozbawiła ta scena z filmu Londyn Davida Attenborough, jak stulatek leży obok jeża. I opowiada nam o jeżach. To niesamowity hard ducha, taka wytrzymałość i chęć przybliżania nam przyrody.
1: I nadal ta niesamowita wiedza, mimo takiego wieku, jest w stanie nam to tak opowiedzieć, że i zainteresuje, i jeszcze tyle ciekawostek może nam przekazać. Ale pan miał jeszcze dodatkową kiedyś atrakcję i przyjemność osobiście spojrzeć i spotkać bohatera, o którym dzisiaj rozmawiamy, czyli Sir David Attenborough wręczał panu jakąś nagrodę.
0: Tak, to była nagroda fotograficzna w konkursie organizowanym przez BBC i Muzeum Historii Naturalnej w Londynie. To było kilka lat temu za zdjęcie nietoperza. Dwukrotnie tam zdobyłem nagrodę, ale na okrągłych obchodach tego konkursu był David Attenborough i jej królewska wysokość księżna Cambridge Katarzyna. To niesamowite poznać autorytet, pouścisnąć mu dłoń, usłyszeć ten głos, o którym pani wspominała.
1: Ale brzmi tak samo,
0: no,
1: tak face to face, to jest to samo.
0: Jest takim ciepłym, życzliwym, bardzo przyjaznym w odbiorze człowiekiem. No ale oczywiście ten, kto rozmawia z Davidem Attenborough, no musi się stresować, więc ja się stresowałem. Pamiętam, że trzęsły mi się ręce z wrażenia, ale zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie. Z uprzejmością pozował do tego zdjęcia, więc to była super frajda. Rozmawialiśmy chwilę o ochronie przyrody i o tym, jaki wpływ na ochronę przyrody może mieć fotografia przyrodnicza.
1: Fotografia przyrodnicza, którą pan się zajmuje, i filmy przyrodnicze, którymi zajmuje się nasz dzisiejszy bohater. No właśnie, to może wpłynąć na nasze postrzeganie, o czym już powiedzieliśmy, na wrażliwość na przyrodę, ale czy David Attenborough też się angażował w jakieś akcje takie, które mają wspierać przyrodę, które mają ją chronić? Czy to tylko film? I to też jest dużo. Ale czy za tym jeszcze szły kolejne rzeczy?
0: Oczywiście, że tak. Przemawiał w bardzo wielu niesamowitych miejscach, czy to ONZ, czy rozmawiał z Barackiem Obamą, czy był w bardzo bliskich kontaktach z królową brytyjską, więc lobbował na rzecz przyrody w bardzo, bardzo wielu miejscach. Praktycznie wszędzie tam, gdzie można było rozmawiać o przyrodzie, to David Attenborough to robił. I środowisko naukowe uznaje autorytet Davida Attenborough, ponieważ 40 gatunków roślin i zwierząt jest jego imienia. I czasem są to bardzo egzotyczne zwierzęta, ale czasem to są to organizmy, które możemy spotkać także w Wielkiej Brytanii. Więc skoro środowisko naukowe uznaje jego autorytet i nadaje zwierzętom i roślinom jego imienia, nadają im nazwy, no to musi coś znaczyć.
1: To jeszcze raz, panie Davidzie, wszystkiego najlepszego i 200 lat i może jeszcze kilku ciekawych filmów. A jeśli chodzi o to, co się dzieje w związku z wydarzeniami i z urodzinami Davida Attenborough, to więcej informacji można znaleźć na stronie BBC. A my przenosimy się i zmieniamy temat na zupełnie inny. Tym razem Patryk Michalski zajął się najnowszym raportem opublikowanym przez Copernicus Climate. Naukowcy potwierdzają, że rok 2025 był trzecim najcieplejszym rokiem w historii pomiarów. Nie jest to dobra wiadomość, a więcej o tym dr Aleksandra Kardaś z Fundacji Edukacji Klimatycznej.
2: No, moim zdaniem przede wszystkim ten raport pokazuje nam, że zmiana klimatu i jej konsekwencje toczą się dokładnie w takim kierunku, w jakim się spodziewaliśmy, i on po prostu potwierdza to, co kilka lat wcześniej było przewidywane, było wskazywano jako jakieś poważne ryzyka, przed którymi Europa stoi, i po prostu zeszły rok bardzo dobrze ilustrował te różne problemy, o których od lat mówimy, a mianowicie bardzo silny wzrost średnich temperatur, występowanie fal upałów, czy też gorąco w oceanach otaczających Europę, w morzach europejskich, też śródlądowych, w Bałtyku, czy w Morzu Śródziemnym przede wszystkim w zeszłym roku. Też zagrożenie pożarowe na południu Europy. O tym wszystkim jest mowa od dawna i było to już wskazywane jako właśnie takie największe zagrożenia, ryzyka, z którymi Europa się będzie musiała mierzyć. No i to wszystko w zeszłym roku miało świetne, w cudzysłowie, przykłady.
3: Bo ten kierunek, w którym zmierzamy, no nie jest najlepszy.
2: Rzeczywiście kierunek nie jest najlepszy. Rosną nam średnie temperatury.

0: co oznacza, że coraz częściej mamy do czynienia z takimi falami upałów, przedłużającymi się okresami, kiedy temperatury są bardzo wysokie. W zeszłym roku taka niezwykła fala upałów dotknęła na przykład północną część Europy i tam, gdzie do tej pory było najwyżej 2 dni w roku takich warunków, które by oznaczały silne obciążenie gorącym dla organizmu, tym razem zdarzyły się nawet 2 tygodnie.
1: Pamiętam takie zdjęcia gdzieś zza koła podbiegunowego, gdzie termometry pokazywały blisko 30 stopni Celsjusza.
0: No właśnie,
1: to jest
0: właśnie,
1: niespodziewane.
0: Tak. Tak, u nas lato było takie trochę w normie, więc nie mogliśmy tego tak odczuć, natomiast inne części Europy zdecydowanie zostały dotknięte tymi wysokimi temperaturami w zeszłym roku.
1: Raport Kopernikusa podaje, że średnia temperatura na świecie, taka globalna, w zeszłym roku wyniosła 14,97 stopnia Celsjusza. No i ktoś, laik, powiem dosłownie, pomyśli sobie, no to nie jest przecież dużo. 15 stopni, no to jest takie umiarkowane ciepełko, powiem kolokwialnie. Tylko, że no musimy tę temperaturę porównać, jak ona wyglądała na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat.
0: Tak, albo możemy ją nawet porównać do czasów przedprzemysłowych i odkryć, że to już jest ponad 1 stopień, blisko 1,5 stopnia powyżej średniej z czasów przedprzemysłowych. Taki 1 czy 1,5 stopnia zmiany temperatury średniej liczonej dla całego świata, to nie jest tak mało, bo musimy sobie zdać sprawę właśnie, że to oznacza dużo częstsze występowanie upałów. To oznacza zmianę w ogóle tego, jak operuje cały ten system. Ta średnia jest liczona przecież nie na podstawie tego, jaką mamy dzisiaj temperaturę w Warszawie, tylko musimy wziąć pod uwagę, że to jest wzrost temperatury w oceanach, w obszarach tych podbiegunowych, gdzie wciąż temperatury są ujemne na ogół, ale jednak coraz wyższe. Tam temperatura rośnie właśnie najszybciej na całym świecie. Wszędzie temperatury muszą wzrastać, żeby ta średnia wzrosła o te 1,5 stopnia.
1: Kopernikus podaje, że też są dwie główne przyczyny tej rosnącej temperatury. Pierwsza to coraz większe stężenie gazów cieplarnianych. To znaczy, że co? Te wszystkie wysiłki, do których zobowiązywały się też państwa, na przykład w porozumieniu paryskim, żeby mniej emitować i tym samym ograniczyć wzrost temperatury na świecie, no nie do końca nam wychodzą?
0: No to jest bardzo dobra diagnoza. My o ograniczaniu emisji mówimy już od dawna, więc wielu osobom wydaje się, że robimy to nawet od dawna. Ale niestety emisje dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu cały czas jeszcze rosną, a zwłaszcza jeśli chodzi o dwutlenek węgla. I nam już się udało podnieść koncentrację dwutlenku węgla względem czasów przedprzemysłowych o ponad 52%, metanu o 166%, tego podtlenku azotu też o 25%, więc te zmiany są bardzo poważne. W dodatku, przynajmniej w przypadku dwutlenku węgla, mamy do czynienia z takim narastającym tempem też wzrostu jego koncentracji, bo niestety, tak jak pan powiedział, nasze emisje tego gazu cały czas jeszcze rosną. Może nie jest to jakaś najdynamiczniejsza faza wzrostu, ale cały czas wzrost. A dopóki my wypuszczamy dwutlenek węgla do atmosfery, to jego koncentracja rośnie, przybywa go w otoczeniu. Mimo że część jest pochłaniana przez roślinność, część jest pochłaniana przez oceany, to około połowy cały czas co roku w atmosferze pozostaje, przerasta i przerasta i przerasta. Nawet gdyby nasze emisje były stałe, co roku takie same, to i tak mielibyśmy wzrost koncentracji dwutlenku węgla, a one rosną, więc tym bardziej ten wzrost jest i w dodatku niestety przyspiesza.
1: Ale jak pamiętam jeszcze z lekcji przyrody w szkole podstawowej, no to właśnie mówiło się, że drzewa chociażby dwutlenek węgla pochłaniają. Jak jest z tą ich umiejętnością? Jak one sobie z tym radzą?
0: Drzewa rzeczywiście pochłaniają dwutlenek węgla, nie tylko drzewa, ale też całe jakby ekosystemy leśne, bo las to nie tylko drzewa, ale też krzewy, też małe krzewinki, roślinki, które są gdzieś już blisko ziemi, ale także innego typu ekosystemy, tak na przykład
1: torfowiska.
0: Tak, teraz dużo mówimy o torfowiskach, bo one są takimi długoterminowymi magazynami węgla. Więc one rzeczywiście dwutlenek węgla pochłaniają. Około 20-30% tego, co człowiek emituje, są w stanie wycofać z atmosfery, bo one również trzeba powiedzieć, dwutlenek węgla emitują, bo rośliny, zwierzęta, my wszyscy oddychamy, a kiedy na przykład przyjdzie nam umrzeć, rozkładają nas jakieś inne organizmy i też dwutlenek węgla jest uwalniany do atmosfery, więc roślinność jest w stanie wycofać z atmosfery to wszystko to, co ona wydycha, co my wydychamy i jeszcze w dodatku tak 20-30% tego, co człowiek emituje, spalając paliwa kopalne.

0: No ale właśnie reszta jest do zagospodarowania. Również oceany trochę pomagają. W oceanach rozpuszcza się część dwutlenku węgla i w ten sposób natura wycofuje tak około połowy tego, co człowiek emituje. No ale połowa, tak jak mówiłam, pozostaje w atmosferze. I w dodatku niestety ostatnie badania wskazują, że prawdopodobnie te możliwości pochłaniania dwutlenku węgla przez przyrodę przestają trochę nadążać. Więc to już nawet można się spodziewać, że to niedługo przestanie być około połowy tego, co my emitujemy. Wciąż jakaś część będzie neutralizowana, ale coraz większa część naszych emisji będzie prawdopodobnie pozostawać w atmosferze w miarę tego, jak na przykład no, stan ekosystemów będzie coraz gorszy, w takim sensie, że susze na przykład będą powodowały wymieranie jakiejś części roślin i one przestaną magazynować dwutlenek węgla, a przeciwnie będą się stawać jego źródłami.
1: I tak kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Turbo Historia.
3: Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. Naprzeciw mnie pani Zofia Załęska.
4: Dzień dobry.
3: Po pierwsze, historyczka sztuki. Tu się zgadza. Po drugie, chociaż nie wiem, czy kolejność jest w tym momencie dobrze przemyślana przeze mnie. No dobrze, to idźmy tym tropem. Na miejscu drugim, instagramowa memdiewistka.
4: To ja i tak. I myślę, że ta kolejność jest zdecydowanie dobra, bo najpierw była historia sztuki, a potem, że tak powiem, wydarzył się Instagram.
3: No dobrze, to tu być może tę dobrą kolejność zaburzę muzealniczka.
4: Tak, muzealniczka też.
3: To się zgadza.
4: Ale gdzieś tam można by wcisnąć pomiędzy, ale jest w porządku.
3: To zostawiamy. No i teraz czwarta informacja. Być może, jeżeli chodzi o naszą rozmowę, najważniejsza. Autorka książki Memdiewistyka. Cudownie dziwna sztuka średniowiecza.
4: Wszystko się zgadza.
3: Wszystko się zgadza. Książka wydana, można powiedzieć, całkiem niedawno. Rzecz świeżutka. Zresztą nawet czuć jeszcze świeży druk farby drukarskiej, a to jest rzecz magiczna i absolutnie niepodrabialna. Ale nie o farbie drukarskiej będziemy mówić, bo właściwie ten okres, o którym rozmawiamy, to z tą farbą drukarską to tak w samej końcówce miał cokolwiek do czynienia.
4: To prawda, tak. Druk to tak pod koniec, my tak troszeczkę wcześniej.
3: To pierwsza kwestia i to się już pojawia nawet chyba nie na pierwszych stronach, a w pierwszych zdaniach pani książki. Średniowiecze jako ciemne wieki.
4: Bardzo bym nie chciała, żebyśmy kontynuowali nasze istnienie na tym świecie z wizją, że średniowiecze było wiekami ciemnymi. Bo rzeczywiście panuje jakieś takie przekonanie, że mamy antyk, potem jest wielka dziura, a potem przychodzi renesans i wielkie odnowienie antyku.
3: Tak, i dopiero rozumiem, wtedy odzyskujemy te zapomniane już wartości starożytnej Grecji, starożytnego Rzymu.
4: Tak się mówi, ale to absolutnie nie jest prawda. Pamiętajmy o tym, że przez całe średniowiecze funkcjonowała taka wiedza, czy taka świadomość tej tradycji antyku. No przypomnijmy sobie chociażby Karola Wielkiego, który doskonale wiedział o tym, że antyk był, że cesarstwo rzymskie było i chciał je wznowić. A to jest, no, tak jakbyśmy sobie wyliczali gdzieś w tej pierwszej połowie średniowiecza.
3: No dobrze, to dorzućmy te bardziej polskie wątki Ottona, który no, też podobne rzeczy próbował odbudowywać.
4: Zdecydowanie. I jak wspominamy już tych dwóch władców, czyli Karola Wielkiego i Ottona i pierwszego i drugiego, a potem też trzeciego, to mówimy tutaj o renesansach. Czyli o tak zwanym renesansie karolińskim i renesansie ottońskim, czyli takim momencie odrodzenia, no właśnie odrodzenia, takiego odrodzenia, jak mówimy o renesansie jako epoce, tylko jednak trochę innego.
3: I troszkę wcześniejszego.
4: I troszkę wcześniejszego, takiego odrodzenia tych ideałów antycznych, ale też ożywienia, jeżeli chodzi o sztukę, kulturę, piśmiennictwo.
3: No to zapytam tak, to jeżeli z tym średniowieczem nie było aż tak źle, to dlaczego jest tak źle? Ja tym źle myślę w kategoriach naszego dzisiejszego postrzegania średniowiecza, które mam wrażenie bardzo mocno cały czas jeszcze nam w głowach siedzi. Właśnie to postrzeganie jako tych wieków ciemnych, zacofanych.
4: Zdecydowanie tak jest. No na pewno możemy zacząć od tego, że już w renesansie określono na przykład architekturę późno-średniowieczną, czyli tak zwaną gotycką, właśnie gotycką. No ta nazwa miała nawiązywać do plemion gotów.
3: I to było coś złego?
4: Czyli rozumianych jako barbarzyńców. Aha. Więc to był taki bardzo...
3: Ja akurat bardzo lubię.
4: No ja też nie powiedziałabym na nich

0: złego słowa pod tym kątem. Natomiast bardziej chodzi o to, że to miało mieć wydźwięk pejoratywny. Sztuka, no właśnie, barbarzyńska, gorsza, nieprzystająca w jakiś sposób. Także już wtedy jakoś tak próbowano zwrócić na to uwagę, że to jest jakaś inna epoka. No a to, co my dzisiaj uważamy, jest w dużej mierze ukształtowane też przez to, jak w XIX wieku rozważano średniowiecze. I to nasze postrzeganie jest bardzo mocno w ten sposób ukierunkowane.
1: Czyli dziesięciolecia, właściwie wieki czarnego PR-u zrobiły swoje.
0: Tak, zdecydowanie. Więc uważam, że warto przypominać o tym, że to nie jest tylko brud, smród i tam nie wiadomo co jeszcze, tylko że to była epoka, no przede wszystkim bardzo długa, tak? Więc też ciężko jest generalizować na temat tego, co się działo przez 1000 lat w dwóch słowach, ale to nie jest do końca tak, jak nam się wydaje.
1: No dobrze, to pierwszą wątpliwość mamy rozstrzygniętą. Kolejna rzecz. Nawet odnosząc się do tytułu pani książki. Cudownie dziwna sztuka średniowiecza. Właściwie przez wszystkie karty pani książki udowadnia pani, że ona nie jest dziwna. My jej po prostu tylko nie rozumiemy.
0: Tak, i warto jest spojrzeć na nią troszeczkę inaczej, przez oczy ówczesnych. Staram się pokazać, że przede wszystkim ta sztuka miała troszeczkę inną funkcję, albo inaczej funkcjonowała w jakimś takim ówczesnym rozumieniu, bo to nie była sztuka przedstawiająca rzeczywistość, tak jak my jesteśmy do tego przyzwyczajeni.
1: Sztuka symboli?
0: Trochę sztuka symboli, sztuka pewnych skrótów, która miała przede wszystkim przekazywać pewną informację i pewną treść. A kwestie konkretnej wizualizacji były w pewnym sensie drugorzędne.
1: No to w takim razie trzymajmy się jednak tych symboli. Znaczy, nawet na potrzeby naszej dyskusji to być może będzie daleko idące upraszczenie, ale będzie nam łatwiej rozmawiać. Bardzo szeroko oczywiście traktując te symbole i pojęcie symboli. Dlaczego sztuka średniowiecza tak lubowała się właśnie w takim wykorzystywaniu symboli, w takim odwoływaniu się do bardzo różnych symboli, które no właśnie w tej sztuce średniowiecza, jak się okazuje, trzeba bardzo starannie wyłapywać, wychwytywać, zauważać, tłumaczyć, no i dopiero wtedy tak naprawdę mamy prawdziwy sens tego, co widzimy.
0: Zastanawiam się, czy takie podejście będzie miało sens, bo nie wiem, jak to ugryźć po prostu. Takie pytanie o symbole.
1: Bo od tych symboli się roi w sztuce średniowiecznej.
0: To prawda, ale symbole są też w sztuce późniejszej, tylko troszeczkę inne. Powiedziałabym, że takie zagęszczenie może tych symboli w sztuce dawnej jest związane z tą chęcią przekazania pewnych treści w taki sposób skrótowy. Bo na przykład, kiedy mówimy o sztuce religijnej, to rzeczywiście mnóstwo informacji jest zawarte w tych symbolach. Wydaje mi się, że w dużej mierze po to, żeby trochę ten przekaz skrócić, czy wykorzystać jakoś dane miejsce w jak najlepszy sposób.
1: No ale to oznacza, że te symbole musiały być dla każdego zrozumiałe.
0: No i teraz wchodzimy w trudne meandry, w trudne zagadnienia tej sztuki średniowiecznej, bo pytanie jest tutaj takie, które ja zadaję i na które nie mam do końca odpowiedzi, czyli kto tak naprawdę miał dostęp do sztuki?
1: No dobrze, to gdyby pani mnie zapytała po tej lekturze, to powiedziałbym, że to są dwie zupełnie różne grupy odbiorców. Bo mamy grupę odbiorców, o których zresztą pani dużo pisze. Rycerstwo, arystokracja, nieważne jak będziemy ich nazywać. Czyli ludzie zamożni, ludzie, których stać na to, żeby taką sztukę zamawiać, kupować, kolekcjonować, podziwiać. Ludzie bez wątpienia lepiej wykształceni, choć nie zawsze, ale możemy założyć, że jednak w jakiejś mierze tak. I druga grupa, i tu się chyba bardziej odnosimy do tej sztuki sakralnej, czyli wierni, którzy przychodzą do kościoła i trzeba im pewne rzeczy w bardzo prosty sposób opowiedzieć, ponieważ bardzo często są to ludzie prości, niepiśmienni, no, którzy jednak odbierają wiedzę w zupełnie inny sposób niż ta grupa numer jeden z tej pierwszej bramki.
0: Fantastycznie, piątka z plusem.
1: Dziękuję bardzo. A czemu nie szóstka?
0: Zawsze jest miejsce jeszcze na poprawę.
1: Dobrze, rozumiem.
0: Tak, no ale jeżeli powiemy sobie o tej grupie pierwszej, czyli o jakichś różnie definiowanych wysokich warstwach społeczeństwa, które mają tu jakieś wykształcenie, no to dla nich te symbole, szeroko pojęte, były rozumiane na pewno w jakimś stopniu. Czyli takie osoby, przeglądając chociażby rękopisy, były w stanie w jakiś tam sposób zrozumieć to, co widzą, rozpoznać atrybuty,

0: rozpoznać postaci, czy mówimy o kwestiach sakralnych, czy o kwestiach świeckich, do jakiegoś stopnia rozumiały to, co widzą. Nie wiemy do jakiego, to na pewno też było osobnicze, ale możemy się domyślać, że dla nich pewne zagadnienia były jasne. A tak jak pan mówi, jeżeli chodzi o tych wiernych, często niepiśmiennych, nieuczonych, którzy mieli kontakt ze sztuką tylko i wyłącznie w kościele, symbole musiały być na tyle jasno przedstawione i wyjaśnione, żeby były przez nich zrozumiane. I wtedy wchodzimy w jakieś takie operowanie słowem, które ma wyjaśnić to, co wierni widzą, żeby zrozumieć, do czego odnosi się dany przedmiot, dana postać, dana jakaś scenka.
1: Ale to jednak wrócę do swojego pytania o to, dlaczego sztuka średniowiecza tak bardzo lubowała się w symbolach, bo nie jedno i nie dwa i nie trzy dzieła sztuki, które pani pokazuje i opisuje, mają bardzo skomplikowany klucz i wielowątkowy klucz, jeżeli chodzi o te rzeczy, które na danym obrazie widzimy, bo znaczenie ma to, czy bohater, bohaterka obrazu ma twarz odwróconą w prawą albo w lewą stronę. Znaczenie ma to, czy coś trzyma lewą czy też prawą ręką. Znaczenie ma to, jakie kwiaty stoją w wazonie, który jest w trzecim, czwartym, piątym planie. Znaczenie ma to, jakie zwierzę czy też zwierzęta biegają, są przedstawione gdzieś tam, hen na horyzoncie, na tym obrazie. Tu nie ma niczego przypadkowego.
0: No i przede wszystkim chodzi o to przekazanie informacji. Czyli, że ta sztuka nie musi przedstawiać rzeczywistości realistycznie, jeden do jednego, tak jak my to widzimy, z rozrysowaną perspektywą, światłocieniem i tak dalej, tylko chodzi o to, żeby przekazać pewną treść. Na przykład treść religijną, bo tutaj rzeczywiście najprościej jest w to wejść. I rzeczywiście i kwiaty mają znaczenie, bo na przykład przy Marii pojawią się inne kwiaty niż w jakimś innym kontekście. Albo no właśnie znaczenie ma, czy ustawienie postaci, czy wszelkie atrybuty, po to, żeby jak najwięcej przekazać.
1: Już o kolorze odzienia nawet nie wspomnę.
0: Tak, zdecydowanie. Wszystko jak najbardziej miało znaczenie.
2: Turbo Historia.
1: Jest jednak pewnego rodzaju lubość w takim prostszym czy bardziej skomplikowanym opisywaniu rzeczywistości albo opisywaniu tego, co autor miał na myśli?
0: Myślę, że o tyle trudniejszym, że trzeba znać ten kod. Mhm. I trzeba zrozumieć, czym się różni taki czy inny kolor ubrania, czy na przykład kwestia nakrycia głowy. Dla nas to może nie jest już takie oczywiste, ale kiedy sięgniemy do takich naszych skojarzeń kulturowych, to jesteśmy w stanie rozpoznać, że kobieta z odkrytą głową jest prawdopodobnie niezamężna, a ta, która włosy ma zakryte, to już męża ma.
1: Choć dziś myślę, że byłoby już nam coraz trudniej tym kodem operować.
0: Być może w kontekście takiej czy chrześcijańskiej, czy laickiej Europy, ale na całym świecie to cały czas też jest kod, który funkcjonuje. Więc znowu, możemy to wiedzieć, niekoniecznie musimy, ale jest to pewne operowanie właśnie takim symbolem, które nam mówi o postaci.
1: No dobrze, to skoro jest mowa o kodach, jest mowa o tym, jak te kody były odbierane kiedyś i czy dziś byłyby zrozumiałe, i jest też kwestia tematów bardziej religijnych, to cytat nie z książki akurat, ale pani słowa. Mam antyklerykalne poglądy. Jednocześnie uważam, że laicyzacja zabiera nam dużo dobrego. Między innymi umiejętność czytania kodów kultury, która jest konieczna do zrozumienia historii i życia naszych przodków i przodkiń.
0: To jest cytat z Soni Kiszy, czyli histerii sztuki, która robiła reklamy książki i jakby zaprosiła mnie do współtworzenia tego postu. Ale zgadzam się ze słowami Soni o tyle, że żeby zrozumieć symbolikę chrześcijańską, my musimy znać teksty źródłowe w jakiś sposób. I to, że Biblia jest coraz mniej znana, ja oczywiście też ciężko jest mi powiedzieć, ciężko jest mi generalizować, ja na przykład nie uczę w szkole języka polskiego, ale słyszałam rzeczywiście głosy nauczycielek, które mówią, że coraz trudniej się czyta z młodzieżą teksty biblijne, które jednak są w podstawie programowej. I w wypadku sztuki takiej epoki jak średniowiecze, to naprawdę musimy mieć podstawy, chociażby tej znajomości tych kodów chrześcijańskich,
1: gubimy,
0: żeby być
1: trochę
0: w stanie...
1: nasze, no ja wiem, że to

0: bardzo pompatycznie zabrzmi, ale gubimy nasze cywilizacyjne korzenie?
1: Być może częściowo.
0: No bo jeżeli nie chcemy czytać autorów greckich, rzymskich, mówię oczywiście o tych słynnych tragediach typu Antygona, no bo są już trącą myszką i któż by chciał dzisiaj się męczyć z takim tekstem. Jeżeli nie chcemy zagłębiać się w teksty biblijne, w teksty średniowieczne, ba, coraz bardziej nas nudzą twórcy epoki romantyzmu, no to coś gubimy i coś tracimy po drodze.
1: Zdecydowanie. Zdecydowanie. I w kontekście w ogóle historii sztuki, już nie tylko średniowiecznej, te źródła literackie są bardzo ważne. I bardzo duża część studiowania czy pracy historyka sztuki jest operowanie jakimiś motywami, które mają też czy swoje źródło w postaci tekstów literackich, czy objawiają się też po prostu na różnych, jako różne twory kultury.
0: Ale mam wrażenie, że to jest oczywiście jedna strata. Druga strata polega na tym, że my w tym momencie przestajemy też rozumieć pewne symbole, które pojawiają się w dzisiejszej popkulturze. No bo myślę sobie na przykład o ekranizacji bardzo znanej książki. Ja wiem, że ona nie jest być może bardzo, bardzo nowa, ale ekranizacja już jak najbardziej opowieści z Narni i tego, jaką rolę w tej książce odgrywa lew. Mhm. Jeżeli przeczytamy pani książkę i spojrzymy na rozdział, który jest poświęcony Bestariuszowi, to już będziemy wiedzieli, skąd się ten lew tam wziął.
1: To prawda. Jeżeli chodzi o opowieści z Narni, one są bardzo mocno osadzone w symbolice chrześcijańskiej. I to myślę, że przychodzi nad głowami, póki jesteśmy dziećmi, ale rzeczywiście jako dorośli, no wydaje mi się, że powinniśmy to rozumieć. Ale z drugiej strony myślę, że dużo tracimy, ale też to nie jest tak, że ta cała wiedza jest nam absolutnie niedostępna. Bo myślę, że większość z nas ma skojarzenia z lisem, chociażby takie, że lis jest chytry albo sprytny.
0: Ale jeżeli zapytamy, skąd mamy te skojarzenia, skąd się wzięły?
1: No nawet może powiemy, że tam z wierszyka Brzechwy, powiedzmy, no tak? Czy z takich źródeł. Słyszeliśmy albo kojarzymy szelmostwa lisa Vitalisa. I możemy tak odpowiedzieć, i to jest jak najbardziej poprawne kulturowe skojarzenie, bo jak pójdziemy sobie chociażby do takiego średniowiecza, to to już tam jest.
0: Czyli jak poskrobiemy paluszkiem, to okaże się, że za tym Brzechwą stoi kilka wieków tradycji.
1: Dokładnie
0: takiego,
1: tak.
0: A nie innego myślenia.
1: Dokładnie tak. I myślę, że to jest ogromna taka satysfakcja i ogromna przyjemność, kiedy jesteśmy w stanie to odkryć.
0: Jak możemy zabłysnąć?
1: Zabłysnąć pewnie też. Ja jestem osobą, która bardzo lubi się po prostu uczyć nowych rzeczy i dla mnie to jest absolutnie fascynujące, kiedy no, okazuje się, że to już było ileś tam, tak? Ileś tam wieków wcześniej. To już było kiedyś.
0: No to jeszcze jedno pytanie. To skoro jesteśmy przy pani zainteresowaniach, skąd średniowiecze?
1: Średniowiecze było... Średniowiecze trochę trafiło się przypadkiem. Na pierwszym roku studiów miałam naprawdę fantastyczne zajęcia z epoki średniowiecza, gdzie miałam okazję poznać ją no właśnie poza takim utartym szlakiem. Bardzo mnie to zainteresowało. No i potem w kolejnych latach tam szły inne epoki, tak, inne zajęcia kursowe, ale potem zupełnym przypadkiem tak naprawdę do średniowiecza wróciłam i jakoś tak już zostało.
0: No ale to jest też dowód na to, potwierdzenie właściwie tego, jak ważną rolę ma to, czy trafimy na dobrego nauczyciela z historii, czy nie.
1: Oj, zdecydowanie tak. Jest to naprawdę kluczowe.
0: No to wiemy, że dobrze jest trafić na dobrego.
1: Tak, tak. Więc pozdrawiamy wszystkich nauczycieli, którzy...
0: Nie tylko od historii.
1: Nie tylko od historii w ogóle, żeby umacniali, zachęcali dzieci i młodzież do nauki.
0: No to w takim razie ja teraz o kolejnej wątpliwości, bo średniowiecze, czyli okres prawie 1000 lat, oczywiście wszystko zależy od tego, gdzie postawimy te graniczne daty i na początku, i na końcu, bo z tym cały czas mamy problem, ale nie zmienia to faktu, że pani ich opowieść zaczyna się dopiero w wieku XIII. Dlaczego?
1: Przede wszystkim dlatego, że ja się tym najbardziej zajmuję pod kątem naukowym. I to jest ta część, tak zwane, czy koniec dojrzałego, czy wysokie średniowiecze. Jest to po prostu mi najbliższe, bo ja naukowo zajmuję się takimi właśnie późnośredniowiecznymi rękopisami. Ale też uznałam, że to jest dobry moment, żeby pokazać takie najbardziej, nie wiem, może atrakcyjne przykłady wizualne, czy jakieś takie najmocniejsze przykłady ikonograficzne, czy jakichś takich symboli, które są, myślę, że atrakcyjne i mogły zachęcić do średniowiecza.
0: No dobrze, to kolejna wątpliwość, bardzo podobna. Tu z kolei, jeżeli chodzi o datę końcową, no bo bez względu na to, czy uznamy, że średniowiecze kończy się wraz z Kolumbem,

0: Byłem, czy kończy się wraz właśnie z farbą drukarską, Gutenbergiem, czy też kończy się z upadkiem Konstantynopola, no to na pewno nie jest to wiek XVI.
1: No, zależy.
0: A?
1: No i właśnie tutaj
0: ale.
1: Wszystko zależy. Ja też wspomniałam, że są tacy badacze, którzy mają taką teorię długiego średniowiecza i sugerują, że trwało aż do końca XVIII wieku.
0: Zaraz, no to gdzie tu renesans?
1: No ale to jest właśnie kwestia spojrzenia. Jeżeli spojrzymy na średniowiecze jako okres przede wszystkim takiej gospodarki feudalnej, no to tak naprawdę ona kończy się plus minus z końcem XVIII wieku jako koncept. Więc pod takim kątem gospodarczym taka teoria jest proponowana. No ja patrzę na sztukę i rzeczywiście XVI wiek to jest moment ogromnych przemian w sztuce, ale ta tradycja średniowieczna, ta tradycja gotycka trwa jeszcze bardzo, bardzo długo. Rękopiśmienne dzieła sztuki powstają mimo tego, że mamy farbę drukarską, tak? I mamy ruchomą czcionkę Gutenberga, powstają jeszcze spokojnie do połowy XVI wieku w takiej tradycji właśnie średniowiecznej. Oczywiście trochę zmienionej, trochę dostosowanej do potrzeb, ale cały czas to funkcjonuje.
0: Czyli tak naprawdę nie jesteśmy w stanie wyznaczyć, ja już nie mówię takich twardych ram, ale nawet takich orientacyjnych ram, jeżeli chodzi o średniowiecze, bo w zależności od tego, jaką będziemy mieli perspektywę, co będzie dla nas najważniejsze, te ramy mogą się kompletnie rozjeżdżać.
1: Tak, jest to bardzo, bardzo trudne, dlatego też badacze w każdej swojej pracy, badacze i badaczki, bardzo się często, gęsto tłumaczą, dlaczego taką, a nie inną przestrzeń czasową proponują. I to jest jedna z takich podstawowych kwestii w badaniach.
0: No dobrze, no to w takim razie wracając do książki, tu to ujęcie dotyczące średniowiecza, przypomnę, zaczyna się w wieku XIII, kończy w wieku XVI. Dlaczego? To już wiemy. Jeżeli chodzi o resztę rzeczy, które pojawiają się w książce Mem Diewistyka, cudownie dziwna sztuka średniowiecza, to jeżeli chodzi o inne rzeczy, inne tematy, inne zagadki, to o tym wszystkim będzie już można posłuchać na podcaście Turbo Historii, do czego oczywiście zachęcam. I tak kończymy naszą część radiową.
2: Ciąg dalszy tej Turbo Historii w naszym podcaście. Powtórka programu. Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
6: Chiny urosły do rangi supermocarstwa w rekordowo krótkim czasie. Chińska Republika Ludowa ma coraz większy wpływ nie tylko na to, co dzieje się w Azji, ale także tu, nad Wisłą. Do czego dążą Chiny? Pokojowego rozwoju, jak utrzymują władze w Pekinie, czy też osłabiania i przejmowania roli Stanów Zjednoczonych na świecie? Jak odczytywać płynące z Chin sygnały i czytać między wierszami oficjalnych komunikatów komunistycznych władz? Na te i inne pytania będziemy wraz z moimi gośćmi, wybitnymi ekspertami z kraju i ze świata, odpowiadać i tłumaczyć konteksty w audycji Chińskie Znaki. W każdą niedzielę tuż po godzinie 16. Serdecznie zapraszam. Tomasz Sajewicz.
7: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
2: Autopromocja.

0: 24.
1: Niewykluczone, że amerykańscy żołnierze zostaną przeniesieni z Niemiec do Polski, zapowiedział prezydent Trump. IPN przygotowuje wnioski do władz Ukrainy o zgodę na ekshumację Polaków zamordowanych w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. Diamentowa batuta dla Wojciecha Rajskiego, wieloletniego dyrektora Orkiestry Polskiego Radia. Minęła północ, Ewa Worobiec, zapraszam. Polska jest gotowa przyjąć więcej żołnierzy zza oceanu. Jeśli tylko zapadnie taka decyzja w Stanach Zjednoczonych, możemy rozmawiać o rozlokowaniu wojska, deklaruje szef MON. W tle zapowiedź wycofania części amerykańskich jednostek z Niemiec i deklaracja prezydenta Donalda Trumpa.
2: Prezydent Donald Trump nie wyklucza przeniesienia części wojsk z Niemiec do Polski, a mówiąc to wskazuje na dobre relacje z naszym państwem i prezydentem Karolem Nawrockim. Co na to szef MON, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz zdradza, że rozmowy o zwiększaniu liczebności wojska zza oceanu nad Wisłą są prowadzone od pewnego czasu.
3: Prowadzimy te rozmowy z Pentagonem niezależnie od tych decyzji, które zapadają pomiędzy Stanami a Niemcami, więc nasza gotowość, nasze rozmowy są dużo dłuższe.
2: A czy na stole jest scenariusz niemiecki, czyli zaproszenie Amerykanów wycofywanych zza Odry do Polski? Szef Sztabu Generalnego Wiesław Kukuła odpowiada krótko.
4: Nie potwierdzam i nie zaprzeczam.
5: Jest w ogóle coś takiego na rzeczy, panie generale?
4: Nie potwierdzam i nie zaprzeczam.
2: Dziś na stałe amerykańscy żołnierze są w kilku lokalizacjach, m.in. w bazie rakietowej w Redzikowie, w Poznaniu, a także w Powidzu. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: W ubiegłym tygodniu Pentagon poinformował, że planuje wycofać z Niemiec 5000 żołnierzy. Saperzy z jednostki wojskowej w Złocieńcu zabezpieczyli arsenał niewybuchów odkrytych w lasach niedaleko Białogardu. Pociski znaleziono w lesie w pobliżu miejscowości Rościno i Karlino, poinformowała aspirant Kinga Plucińska.
6: Były to głównie pociski artyleryjskie i moździerzowe. Żołnierze przyjechali na miejsce i przejęli zabezpieczone przez policjantów niewybuchy. Łączna ilość ujawnionej amunicji wynosiła ponad tonę.
1: Jak ustaliło Radio Szczecin, znaleziona broń to pozostałości po wojskach III Rzeszy. Instytut Pamięci Narodowej przygotowuje wnioski do władz Ukrainy o zgodę na ekshumację ofiar ukraińskich nacjonalistów. Wnioski będą dotyczyć szczątków Polaków zamordowanych w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej 30 sierpnia 1943 roku przez oddziały OUN-UPA. Zginęło wtedy ponad 1000 Polaków, mówi profesor Krzysztof Szwagrzyk.
7: Efektem naszych działań było odnalezienie dwóch grobów masowych. Co do tego nie mamy żadnej wątpliwości, że są to groby masowe. Widzimy czaszki, widzimy kości, widzimy fragmenty ubrań bądź butów.
1: Eksperci IPN są gotowi przystąpić do pracy natychmiast po otrzymaniu zgody na ekshumację. Władimir Putin wykorzystał zainteresowanie zachodnich mediów moskiewskimi obchodami Dnia Zwycięstwa i powtórzył propagandowe tezy o wojnie na Ukrainie. Na konferencji odniósł się do możliwości przedłużenia rozejmu i potencjalnego spotkania z Zełenskim. Wcześniej w przemówieniu na Placu Czerwonym oskarżył Zachód o wspieranie agresywnych działań przeciwko Rosji.
8: Władimir Putin już na początku spotkania z dziennikarzami oświadczył, że sprawy zmierzają ku zakończeniu konfliktu z Ukrainą. Pan Zełenski jest gotowy do osobistego spotkania. Jeśli ktoś proponuje spotkanie, proszę bardzo, niech przyjeżdża do Moskwy i spotkamy się, dodał Putin. Nie wykluczył możliwości zorganizowania spotkania w innym kraju. Dyktator powtórzył, że organizowanie spotkania ma sens, jeśli będzie to punkt końcowy, a nie dla jakichś negocjacji. Władimir Putin przypomniał, że zgodził się na propozycję Donalda Trumpa w sprawie ogłoszenia rozejmu do 11 maja. Później kremlowski doradca Jurij Uszakow uściślił, że Rosja nie planuje przedłużania przerwy w działaniach zbrojnych. Władimir Putin był pytany na konferencji prasowej o kontakty z Unią Europejską. W jego odpowiedzi padły krytyczne słowa pod adresem unijnych przywódców, którym Putin zarzucił nieprzyjazne działania wobec Rosji. Jako potencjalnego negocjatora między Moskwą i Unią Europejską wskazał byłego kanclerza Niemiec Gerharda Schrödera. Niemiecki polityk znany jest z dobrych kontaktów z Kremlem i był związany z rosyjskimi koncernami energetycznymi, w tym z Gazpromem i Rosnieftem. Maciej Jast. Trzemski, Polskie Radio.
1: Tymczasem Rosja i Ukraina oskarżyły się wzajemnie o naruszenie trzydniowego rozejmu wynegocjowanego przez USA i ogłoszonego przez prezydenta Trumpa. Rozejm miał obowiązywać do poniedziałku. Ludzie Orkiestry to tytuł wyjątkowego koncertu, jaki odbył się w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Podczas wydarzenia diamentową batutą został uhonorowany Wojciech Rajski, wieloletni dyrektor Orkiestry Polskiego Radia. Jako solista wystąpił fagocista Michał Wawrzyniak.
9: Na pewno ważne jest to, żeby...

0: poznawać muzyków tej orkiestry, ponieważ grają po prostu znakomicie. Absolutnie każdy z nich mógłby, tak jak ja, wyjść przed orkiestrę i zagrać na pewno jakiś koncert z równym powodzeniem. Po prostu ta orkiestra ma świetnych muzyków i bardzo warto by było ich przedstawiać na takich koncertach. Maestro Rajski przyjmował mnie do tej orkiestry w ogóle jeszcze za czasów swojego tutaj bytowania i no ja jestem takim jego muzycznym synem trochę. Maestro spowodował, że ta orkiestra miała zasięgi międzynarodowe.
1: Diamentowa batuta trafia do artystów, którzy w szczególny sposób zapisali się w historii polskiej dyrygentury.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Prognoza pogody: w nocy na północnym wschodzie możliwe słabe przelotne opady deszczu, na południowym zachodzie lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura przeważnie od 1 stopnia na północy przez 3 w centrum do 7 na południowym wschodzie, a w dzień od 11 na północnym wschodzie przez 18 w centrum do 22 na zachodzie i południu. Sześć minut po północy.
2: Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
3: Podcast Polskiego Radia. Łatwo powiedzieć, ale dlaczego trudniej się dogadać? W tym podcaście poznasz językowe sekrety naszych codziennych praktyk. Od soczystego przeklinania, przez manię zdrabniania, aż po spory o słowa. O języku i kulturze opowiada językoznawca Tomasz Piekot. Podcast Łatwo powiedzieć.
4: Był rok 2000. Jeden z polskich tygodników we współpracy z językoznawcami ogłosił konkurs dla czytelników pod tytułem Spolszcz to sam. Językoznawcy wybrali około 200-300 wyrazów i poprosili czytelników o znalezienie polskich odpowiedników. Prawdopodobnie był to ostatni zryw patriotyczny, zryw walki z zapożyczeniami. Nieudany zresztą, ponieważ co prawda czytelnicy przesłali 21 tysięcy odpowiedników. Komputer przenośny, czyli laptop, miał się nazywać nośputerem. Stringi, taka część damskiej garderoby, miała się nazywać wrzynkami. Natomiast większość z nich, jak zresztą państwo słyszą, to były odpowiedniki żartobliwe, śmieszne, z przymrużeniem oka, ironiczne, złośliwe. Niewiele nadawało się do użycia. Ale ten konkurs wygrało słowo listel. Dzień dobry państwu w podcaście Łatwo powiedzieć. To podcast o związkach języka, kultury i komunikacji. I w dzisiejszym odcinku o listelach właśnie będziemy rozmawiać. Rzeczownik listel miał być polskim rodzimym odpowiednikiem angielskiego słowa e-mail. E-mail to oczywiście wiadomość elektroniczna, list elektroniczny, dlatego łatwo ten list elektroniczny byłoby skrócić rzeczywiście do formy listel. List L, czyli list elektroniczny. Słowo listel, czyli list elektroniczny, nie jest poprawne gramatycznie, ale nie oznacza to, że nie mogłoby się przyjąć. Wszystko zależy od społeczeństwa, od użytkowników i użytkowniczek języka. Jeżeli jakaś forma zyska ich aprobatę, to potem jest wprowadzana do słownika i możemy jej wtedy używać nawet w komunikacji formalnej. Oczywiście dzisiaj o listelach nikt już nie pamięta. Ten wyraz nie zadomowił się na długo w polszczyźnie. Pamiętam, że kilkoro dziennikarzy radiowych zachwycało się tym wyrazem, ale jednak dzisiaj mówimy o mailach i piszemy to nawet przez E i J, już zupełnie po polsku, a nie o listelach. I powiem jednak szczerze, trochę szkoda, dlatego że gdybyśmy pisali listele, to może by wyglądały trochę inaczej niż maile. W tym odcinku zatem przyjrzymy się dokładniej sztuce i praktyce korespondencji elektronicznej. No i zacznijmy od tego, że maile można porównać do burgerów. Możemy w biegu korporacyjnym, w pracy, wtedy kiedy zależy nam przede wszystkim na szybkiej wymianie informacji, wykorzystać, poczęstować kogoś takim burgerem z sieciówki, takim kupionym przy autostradzie, płaskim, bez żadnych ozdobników i z niewielką liczbą warstw. To są te nasze maile wysyłane codziennie. To są maile, które brzmią: pani Aniu, w nawiązaniu do rozmowy przesyłam prezentację. Pozdrawiam, Adam Nowak. Albo Tomek, prośba.

o raport w PPTX. PPTX to pewnie PowerPoint, z poważaniem Ania Kowalska. Z jednej strony mamy więc proste, sieciowe burgery bez żadnych ozdobników, bez żadnych części relacyjnych. Ale z drugiej strony czasem można się wybrać do burgerowni kraftowej, chyba tak się nazywa te miejsca, i tam spożyć coś bardziej wykwintnego, bardziej skomplikowanego. Warstw będzie dużo więcej, może nawet to wyglądać tak, że burger będzie nas zasłaniać, i to są właśnie zaawansowane pod względem kultury osobistej i budowania relacji hamburgery czy burgery kraftowe, czyli właśnie nasze listele. Ta metafora jest całkiem praktyczna, to znaczy wyobraźmy sobie, że najczęściej w naszej korespondencji wysyłamy wiadomości w stylu pierwszym, czyli wiadomości płaskie, bez żadnych warstw i ozdobników. Natomiast od czasu do czasu trzeba się przenieść do tego świata kunsztu wykwintności, kreatywności i napisać wiadomość bardziej wyrafinowaną czy zaawansowaną. I właśnie taką wiadomość, wyrafinowaną i zaawansowaną, będę nazywał listelem. Dobrze, ktoś może z Państwa zapytać, czym różnią się proste, codzienne e-maile pisane przez EIJ od listeli. Różnica jest zasadnicza. Maile przypominają korespondencję na czacie, a listele przypominają dawne, pisane jeszcze na papierze listy. Wystarczy zatem sobie przypomnieć, jak listy pisali nasi rodzice czy dziadkowie, i już będziemy wiedzieć, jak powinien wyglądać mniej więcej biznesowy czy bardzo oficjalny i kunsztowny list elektroniczny. Co ciekawe, nie muszą Państwo szukać starych listów swoich rodziców czy też dziadków, ponieważ mamy bardzo dużo dobrze zachowanych poradników pisania listów. Znajdziemy je w bibliotekach cyfrowych typu Polona. Sporo ich powstawało pod koniec zaborów, pewnie z powodu rusyfikacji i germanizacji. Polskie elity humanistyczne czy polska inteligencja próbowały przechować sztukę korespondencji, spodziewając się, że dzięki temu może ta polszczyzna do końca nie wyginie. W latach 1872-1939 powstało ponad 20 takich listowników. Jest ich sporo. Ja będę Państwu dzisiaj opowiadać o zasadach, które wtedy stosowano w listach, ale przyjrzymy się też, czy te zasady z listowników z końca XIX i początku XX wieku odnajdziemy także we współczesnej korespondencji mailowej. Jeżeli tak, to będziemy mieć dowód na to, że listele rzeczywiście istnieją. W tamtych czasach status listu był nieporównywalny z niczym, co dzisiaj można byłoby nazwać korespondencją. List, pisali autorzy poradników, to własnoręczne świadectwo tego, co umiemy, do czegośmy zdolni, czym jesteśmy. Więc list był lustrem naszej tożsamości. Jest obrazem myśli, uczuć, rozumu lub wad i cnót piszącego. On pokazywał, jaki mamy sposób myślenia o świecie, jaki mamy system wartości. No i tu ciekawy fragment z takiego poradnika XIX-wiecznego. Pomimo telegrafów, telefonów, radio i innych, radio nieodmienne, przeczytam jeszcze raz, bo to pięknie brzmi, to nieodmienne radio. Pomimo telegrafów, telefonów, radio i innych najnowszych środków porozumiewania się, list będzie zawsze dla wszystkich oświeconych ludów całego świata niezbędnym środkiem dla wypowiedzenia swych myśli z osobami nieobecnymi. No więc tu muszę zmartwić autora tego poradnika, dlatego że najnowsze dane pokazują, że listów już prawie nikt nie pisze. Chyba zostało kilka procent dokładnie społeczeństwa, które wysyła listy. Jest też problem z pisaniem maili. Tak popularne stały się komunikatory typu Messenger czy WhatsApp, że nawet maili już młodzież nie wysyła zbyt często. W szkole komunikujemy się przecież my rodzice, my nauczyciele i uczniowie komunikujemy się za pomocą środków szybszych, właśnie typu komunikator czy jakieś oprogramowanie do wymiany komunikacji. Przejdźmy teraz do części poradnikowej. Jak zatem pisać listele? Listele, czyli maile z klasą. Zasada pierwsza, którą znajdziemy w tamtych poradnikach, byłaby taka. Wiadomość wysyłaj w godzinach pracy. Fragment listu XIX-wiecznego. Podług moich obliczeń list ten dojdzie cię właśnie w chwili, w której w domu wszyscy życzenia składać ci będą. Pozwól i mnie dołączyć do nich. Jak widzą Państwo, w tamtych czasach, przygotowując list, trzeba było przewidzieć, kiedy ten

list dotrze, no i uwzględnić to w swojej korespondencji, w swoich praktykach korespondencyjnych. Oczywiście dzisiaj nagminne jest wysyłanie wiadomości po godzinach pracy do pracowników i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to robić, kiedy pracownicy są na tym samym poziomie w hierarchii organizacji, czyli jest to zespół, który się ze sobą komunikuje, albo kiedy mamy firmę pracującą w trybie elastycznym, czyli ludzie zaczynają pracę i kończą wtedy, kiedy chcą, lub nawet kiedy mamy firmę pracującą w różnych strefach czasowych. To jest naturalne. Natomiast współcześnie przyjmuje się i podkreślają to eksperci od grzeczności czy savoir-vivre, że jeżeli jesteśmy w relacji hierarchicznej z pracownikiem, czyli jesteśmy jego szefem, menadżerem, liderem, kierowniczką, dyrektorką, to powinniśmy korzystać z opcji zaplanowania wysłania wiadomości, nie wysyłać jej wtedy, kiedy piszemy, zwłaszcza jeżeli jest to po 18, 19, po 21, no zwłaszcza w nocy. I tu nie chodzi o to, żeby nie pisać tych wiadomości o drugiej w nocy, tylko żeby po napisaniu tej wiadomości kliknąć inny przycisk w programie pocztowym niż ten, który klikamy zwykle. Wiele osób się do tej zasady stosuje. W wielu krajach czy kulturach nawet jest to interpretowane jako mobbing, jako taka dodatkowa presja. No i niestety nie mam dobrych wiadomości też dla tych menadżerów czy kierowników, którzy twierdzą, że umówili się z zespołem, że mogą to robić, ponieważ asymetria sprawia, że nie można ufać takiej zgodzie. To może być tylko spełnienie naszych marzeń czy oczekiwań. A zatem pamiętajmy, zasada numer jeden, zasada z dawnych poradników, myśl, kiedy ta wiadomość dotrze i czy nie będzie komuś przeszkadzać. Ona powinna dotrzeć we właściwym momencie, czyli przekładamy to na współczesny poradnik. Wiadomość wysyłaj w godzinach pracy. Aby się upewnić, czy moja interpretacja, że nie jest to eleganckie, jest słuszna, przeprowadziłem też krótką ankietę wśród pracowników firm. W ankiecie wziął udział 300 osób, no i polecenie czy zadanie było następujące. Wyobraź sobie, że jest wieczór, godzina 21, dostajesz mail z pilnym zadaniem na następny dzień od swojego dyrektora. Dokończ zdanie, to zachowanie uznaję za, no i tu był wybór kilku wyrazów interpretujących tę sytuację. 38% osób ankietowanych uznało wysyłanie wiadomości do podwładnych po 21 za niestosowne, 24% za normalne, czyli nie widzą w tym nic złego czy nieeleganckiego, 10% uznało to za mobbing, a 27% za bezrefleksyjne. W dawnych poradnikach pisania listów znajdziemy też zasady, które dziś podpowiedzą nam, jak szybko powinniśmy odpisywać na wiadomości. I tutaj zasada brzmi następująco. Odpisuj jak najszybciej możesz, chyba że kipisz gniewem. Jeżeli list czy wiadomość cię zdenerwowały, no to wtedy się uspokój i lepiej nie odpisuj. Posłuchajmy, jak autorzy poradników opisywali to w tamtych czasach. Na list odebrany powinien każdy odpisać. Tego wymaga przyzwoitość i dobre wychowanie. A najlepiej uczynić to zaraz, gdy treść mamy jeszcze świeżo w pamięci. Z wysłaniem listu drażliwej natury i w odpowiedziach na pismo nam ubliżające powinniśmy się wstrzymać, dopóki gniew nie minie. Ja bym tę zasadę rozszerzył także na odpisywanie w mediach społecznościowych tym wszystkim hejterom czy frustratom, którzy państwa z jakiegoś powodu atakują. Powtórzmy, odpisuj jak najszybciej, chyba że kipisz gniewem. I jeszcze jeden wyborny fragment. Bywają listy, pisze autor jednego z poradników, na które niedobrze jest odpowiedzieć natychmiast, zaraz pod wpływem pierwszego wrażenia, bo w takich chwilach najczęściej piszący mało liczy się ze słowami i żałuje później, po niewczasie tego, że dał się unieść chwilowemu roznamiętnieniu, napisał ten autor. No tak, jeszcze raz podkreślam, to jest niezwykle ważne. Słowo jest w stanie wyrazić nasze najskrytsze myśli, emocje, ale niekoniecznie musimy je później wysyłać. Pamiętajmy, żeby jednak pisać powściągliwie, w przeciwieństwie do tego, jak się komunikujemy twarzą w twarz. A co zrobić, kiedy na czas odpisać nie możemy, kiedy nie możemy szybko zareagować na zwykłą wiadomość czy prośbę, którą dostaliśmy w mailu? Cóż, tutaj poradniki z końca XIX wieku mają także praktyczne wskazówki. Za zbyt krótką wiadomość lub zbyt późną odpowiedź trzeba jednak przeprosić.
Mówimy tutaj o dwóch różnych sytuacjach. Sytuacja pierwsza jest wtedy, kiedy dostajemy długą wiadomość z mnóstwem pytań, no i nie możemy szybko przygotować odpowiedzi. Lepiej więc odpisać natychmiast krótko, przepraszając

za tę krótką odpowiedź i zapowiadając kontynuację wtedy, kiedy będziemy mieć zebrane wszystkie informacje. Druga sytuacja jest wtedy, kiedy ktoś prosi nas o szybką reakcję, bo na przykład

0: Powinniśmy przepraszać, to jasne, ale jeżeli ta prośba czy to oczekiwanie co do czasu było racjonalne, tak, najlepiej przeprosić i oznacza to, że nie ma ścisłego terminu, w którym zaczniemy być niegrzeczni, staniemy się niegrzeczni. Nie jest tak, że po 20 minutach już będziemy niestosowni, a po 2 dniach będziemy niegrzeczni. Wszystko zależy od racjonalności prośby nadawcy, który do nas napisał. I tu kolejny cytat z poradników XIX-wiecznych. Przepraszam, że dziś piszę tak krótko, ale wiedząc, co to jest zwłóczenie, wolę krótko, a zaraz odpisać. Później zaś, skoro mi czas pozwoli, napiszę ci obszerniej. I ta zasada do dzisiaj występuje także w korespondencji biznesowej czy akademickiej. Spróbujmy więc podsumować i uszczegółowić zasady przepraszania. Po pierwsze, przepraszamy tylko wtedy, kiedy nie spełniamy racjonalnych oczekiwań autora co do czasu odpowiedzi. Po drugie, przepraszajmy w prostych słowach. Przepraszam, że raport przesłałem ci dopiero teraz, albo wybacz mi, że dopiero teraz przygotowałam sprawozdanie. No i najważniejsze, po trzecie, zawsze podaj przyczynę tego zwłóczenia, jak w XIX wieku nazywano to zjawisko. Wybacz mi, że nie odpisałam ci od razu, ale miałam spotkanie i nie mogłam wcześniej zareagować. To było pewne, że w odcinku o mailach i listelach dotrzemy do witam. Spróbuję się do tego odnieść trochę inaczej niż na przykład profesor Michał Rusinek. Profesor twierdzi, z tego co pamiętam, że czasownik witać jest historycznie zarezerwowany dla gospodarza, który pewną dominację sygnalizuje w ten sposób. Ja bym to interpretował czysto gramatycznie. Sam czasownik witać nie jest problemem. Problemem jest pierwsza osoba liczby pojedynczej, czyli ja. Mogę więc napisać w mailu do kogoś witaj albo witajcie, dlatego że zwracam się do tej osoby bezpośrednio. No oczywiście nie jest to zbyt eleganckie i staranne, musiałbym być z tą osobą po imieniu, ale samo witanie nie jest tutaj problemem, tylko to, że ktoś zamiast witaj pisze witam. Tryb autoprezentacyjny powinien się pojawiać w wiadomości nieco później, na początku, w intytulacji, czyli w tym zwrocie powitalnym, powinniśmy zachować miejsce wyłącznie dla odbiorcy. Więc witaj, tak, to jest dobry zwrot powitalny, chociaż dość potoczny i nie jest jakoś bardzo zaawansowany grzecznościowo, natomiast nie witam. Autorzy dawnych listowników interpretowali to użycie ja na początku wiadomości w dość specyficzny sposób. Twierdzili, że zaczynanie listu od swojego ja jest niestosowne, bo zdradza samochwalstwo i samolubstwo. Czytający, pisali wtedy mocno, mógłby podejrzewać, że piszący nie pisałby nigdy listu, gdyby nie sądził, że on go tak wysoko ceni i czego zgoła odmówić mu nie jest w stanie. I tam później w tym poradniku jest ciekawa analogia. Jeśli by to zdarzyło się w liście do osoby albo starszej wiekiem, albo zajmującej wydatne stanowisko, zakrawałoby to na niegrzeczność. Znaczyłoby to to samo, co wejść samemu do salonu, a owego starca czy dygnitarza pozostawić w przedpokoju. No, bardzo ciekawe porównanie. Wyobraźmy sobie, że wprowadzamy naszą kochaną babcię na przyjęcie rodzinne, no i ta babcia jest przez nas trzymana pod rękę, wchodzimy z nią do przedpokoju, pomagamy zdjąć płaszcz, ale zauważamy kogoś znajomego, kuzynkę na przykład lub kuzyna w salonie i biegniemy się przywitać z tą osobą, zapomniawszy właśnie o naszej seniorce, którą przyprowadziliśmy na to przyjęcie. Tak wówczas interpretowano to ja na początku wiadomości. Powiem więcej. Dobrze napisany list w tamtych czasach, tak jak dziś dobrze napisany listel, czyli elegancki list elektroniczny, powinien mieć równowagę ja i ty. Nazywa się to najczęściej efektem człowiek do człowieka, zapisuje się z angielska H2H, czyli H to H, człowiek do człowieka. No i ta zasada mówi, że w dobrze napisanej wiadomości powinna być równowaga zwrotów osobowych nazywających nadawcę i zwrotów grzecznościowych do czytelnika. Słowem, starajmy się do tekstu wprowadzić taki relacyjny warkocz. 5 razy napisać ja, my, a 4 razy zwrócić się do czytelnika bezpośrednio. Te zwroty bezpośrednie do czytelnika powinny się pojawiać najlepiej gdzieś na początku akapitu, na przykład właśnie co akapit.
1: Łatwo powiedzieć. Tomasz Piekot.
0: I mam tu kolejny przykład dla Państwa z poradnika z XIX wieku, z końca XIX wieku. Wiadomość od krawcowej do klientki. Wielmożna pani, stosownie do polecenia wielmożnej pani, poważnie

Zdążam się zawiadomić, że robota, którą mi pani powierzyć raczyła, jest już na ukończeniu. Widać, jak te warkocze relacyjne w tekście się pojawiają. Wielmożna pani poważam, mi pani, byłabym wielmożnej pani, u mnie wielmożnej pani i tak dalej, i tak dalej. I list kończy się, szczęśliwa będę, jeśli praca moja zdoła zadowolić wielmożną panią i pozyska mi nadal jej łaskawe względy. Cały czas się te zwroty do klientki przewijają czy przeplatają właśnie z ja naszej autorki. W PRL-u ten bilans relacyjny zaczyna się stopniowo wycofywać ze względu na dystansowanie się władzy do obywatela czy urzędnika do petenta. I wtedy zaczynają pojawiać się w naszej korespondencji zwroty bezosobowe. Znikają w ogóle powitania w listach urzędowych. Wezwanie nie rozpoczyna się od szanowna pani, tylko od razu od na podstawie artykułu takiego i takiego. No a cała korespondencja nieco przypomina rozmowę z teściem czy z teściową chwilę po przejściu na poimieniu. Studenci najczęściej nasi nazywają to językiem nieśmiałego zięcia czy synowej. Należność należy uiścić. I bezosobowość była w dużym stopniu wykładnikiem tego zwiększonego dystansu. Przywracajmy zatem zdrowy, naturalny bilans ja i ty, czy my i państwo w korespondencji, bo tak pisało się zawsze od dawna i to jest cecha naszej kultury. Kolejna zasada, którą z listowników można wyczytać, to zasada stopniowania szacunku w zwrocie powitalnym. Okazuje się, że dobre listy, a dzisiaj dobre listele, mają zróżnicowane zwroty powitalne. To oznacza, że autorzy nie korzystają z jednego zwrotu na każdą okazję. Nie chodzi tu tylko o witam, jakikolwiek zwrot powinien być dość często wymieniany, zwrot powitalny, byśmy mogli odpowiedni szacunek tej osobie, do której piszemy, okazywać. No i taką osobę nazywa się pragmatycznym VIP-em. To niekoniecznie musi być ktoś super ważny, to może być ktoś, kogo szanujemy wyjątkowo, kogo cenimy, z kim jesteśmy w dobrej relacji. To może być osoba dużo od nas starsza albo rzeczywiście zajmująca wyższe stanowisko. No i tych stopni szacunku wyróżnia się kilka. Minimalny szacunek okazujemy poprzez zwroty, które są powiedzmy na granicy poprawności albo ich poprawność jest dyskutowana czy kwestionowana. Czyli tu będzie witam, ale będzie też użycie w powitaniu imienia w mianowniku, a nie w wołaczu. Czyli tutaj będą takie powitania jak Kasia, czy idziesz dzisiaj na spotkanie, Wojtek, czy możesz mi przesłać raport. Będą też zwroty kwestionowane typu pan, pani plus imię w zdrobnieniu lub w spieszczeniu, czyli pani Basiu, panie Tomeczku. No i będą także dyskutowane w firmach bardzo często powitania w postaci samych przymiotników. Na przykład mili, dzisiaj jeżeli mogę, prosiłbym was o spotkanie online. Więc mili, drodzy, kochani, te zwroty, tak jak witam, Tomek i pan, pani ze zdrobnieniem, są kwestionowane, więc za ich pomocą okazujemy minimum szacunku. Piszmy tak zatem tylko do osób, które naprawdę dobrze znamy, bo przyjaźń nam wszystko wybacza, że sparafrazuję znaną pieśń miłosną. Po drugie, możemy okazać szacunek przez rozpoznanie imienia, przez pokazanie, że pamiętamy, jak ma na imię nasz korespondent czy nasza korespondentka. I oczywiście tutaj problemem jest stopka, w której jest imię oficjalne, a my powinniśmy pamiętać, jak ten ktoś chciałby, byśmy się do niego zwracali. Czyli jeżeli mamy w stopce Aleksandrę, to powinniśmy pamiętać ze spotkań, czy Aleksandra woli być Aleksandrą czy Olą. A zatem okazujmy szacunek przez użycie imienia, preferowanego imienia w intytulacji. I najlepiej, żeby to już było w wołaczu. Wtedy będziemy mieć takie powitania jak Aniu, Tomaszu, pani Barbaro, panie Franciszku i tak dalej, i tak dalej. Trzeci poziom zaawansowania to jest okazanie komuś szacunku przez życzenie. Mamy dwa zwroty powitalne, z których można korzystać w korespondencji profesjonalnej. Dzień dobry i dobry wieczór. Obydwa zwroty to dawne życzenia. I nie ma wątpliwości, że dzień dobry to dobry zwrot powitalny także w mailach. Nie jest tak sztywny jak szanowny panie czy szanowna pani. No i nie jest tak kolokwialny i rażący niektórych przynajmniej jak witam. Więc tak, piszemy dzień dobry na początku wiadomości służbowej, na początku maili profesjonalnych. Tylko pamiętajmy, że nie jest to jakoś bardzo wyrafinowane powitanie i raczej codzienne. I zapewne też o poranku wysłane wygląda najlepiej. Ograniczyłbym jednak powitanie dobry wieczór, zwłaszcza w korespondencji zawodowej, ponieważ w pracy jest zawsze dzień, no i żeby ktoś nie pomyślał, że pracujemy po godzinach, bo jeszcze musielibyśmy otrzymać nadgodziny.
Kolejny sposób okazania szacunku to jest użycie w powitaniu tytułu zawodowego tej osoby lub nazwy stanowiska. No,

prawników, bez względu na to, czy są adwokatami, czy radcami. Piszemy zatem pani mecenas, panie mecenasie, do dziennikarzy, blogerów, pani redaktor albo panie redaktorze i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy oczywiście w tej grupie także naukowców, a także duchownych wyznań monoteistycznych, także te ich nazwy powinny się pojawiać, na przykład księże, profesorze w powitaniu. Na ostatnim piętrze mamy bardzo formalne zwroty powitalne, które w mailach pojawiają się bardzo rzadko, ale jednak w tych wiadomościach elektronicznych także jest na nie miejsce. To jest okazanie szacunku wprost poprzez użycie słowa szanowny, szanowna, szanowne. Mówimy więc szanowna pani, szanowni państwo. Możemy oczywiście połączyć to z tytułem szanowna pani profesor, szanowny panie doktorze, a w korespondencji bardzo formalnej nawet można użyć dwóch przymiotników i napisać na przykład szanowna i droga pani prezes, w imieniu zarządu zapraszam na jubileusz naszej firmy i to także jest dozwolone, chociaż te zwroty szanowna i droga, podwójne przymiotniki częściej pojawiają się dzisiaj w korespondencji papierowej. One są dopisywane ręcznie niebieskim piórem na środku wydrukowanej wiadomości. Najczęściej wtedy po nich pojawia się wykrzyknik. I a propos wykrzyknika, czasem spotyka się jeszcze w Polsce spór, jakiego znaku interpunkcyjnego użyć po powitaniu. Dobra wiadomość jest taka, że można, tak i tak, można zatem pisać z przecinkiem, można pisać z wykrzyknikiem. Raczej nie jest akceptowalna kropka czy brak znaku interpunkcyjnego w tym miejscu, w polskich mailach czy listach. Pamiętajmy tylko, że wykrzyknik jest znakiem tradycyjnym, staroświeckim i po nim powinna się pojawiać duża litera. Jeżeli więc piszemy szanowni państwo z wykrzyknikiem, no to później duża litera się pojawia w kolejnej linii, a przecinek jest znakiem nowoczesnym, międzynarodowym. On pojawił się znacznie później w polskiej kulturze epistolarnej. W związku z tym najlepiej zaczynać od przecinka. Jest to znak, który nikogo nie będzie zaskakiwał, ale pamiętać też o zasadzie naśladownictwa. To znaczy, jeżeli otrzymujemy wiadomość z wykrzyknikiem, no i nikt nas nie obraża, pisze ciepło, to znaczy, że mamy do czynienia z taką osobą korespondencyjnie staroświecką, czy z tradycjonalistą korespondencyjnym i wtedy możemy mu ten wykrzyknik odwzorować. Natomiast to jest zaskakujące z perspektywy logicznej. Na końcu wiadomości, tam gdzie jest pożegnanie, w polskiej tradycji nie stawia się żadnych znaków interpunkcyjnych. Zwroty z wyrażami szacunku, z poważaniem, ściskam cię mocno, całuję cię w czoło, nie mają interpunkcji. Pisząc listele, czyli eleganckie maile, powtarzajmy też od czasu do czasu zwroty grzecznościowe. To nie jest tak, że on ma się pojawić tylko na początku, a później już płynie rzeka merytoryki. Zwrot grzecznościowy pobudza. Psychologowie go czasem nazywają efektem cocktail party, czyli wtedy, kiedy na przyjęciu słyszymy gdzieś nasze imię, zaczynamy aktywniej się rozglądać i sprawdzać, kto do nas mówi albo kto mówi o nas. I tak było w dawnych listach. Mniej więcej co 2-3 akapity pojawiały się ponownie wezwania do czujności, czyli zwroty grzecznościowe. Moja kochana córko, tak mniej więcej pisała matka do swojej córki co 2-3 akapity, zwracając się do niej bezpośrednio. I warto tę praktykę stosować także w długich mailach. Kolejny problem. Co zrobić, kiedy otrzymujemy od kogoś wiadomość z kilkoma pytaniami? Czy odpowiadać w narzuconej przez autora tej wiadomości kolejności? Czy w stylu informatycznym wejść pod każde pytanie i tam dopisać innym kolorem swoją odpowiedź? No i najważniejsze, czy możemy zmienić kolejność odpowiedzi, zwłaszcza wtedy, kiedy jest to uzasadnione logicznie lub merytorycznie? Autorzy dawnych poradników radziliby trzymać się tej kolejności, jeżeli jest to zasadne, ale też śmiało ją zmienić, jeżeli z powodów merytorycznych powinniśmy zacząć od najważniejszego pytania. Wtedy tylko należy pamiętać, żeby przeprosić lub uprzedzić o tym, że zmieniamy tę kolejność. W takiej sytuacji, przygotowując odpowiedź, najlepiej zacząć od podziękowania. Na przykład, szanowna pani Katarzyno, dziękuję za wszystkie pytania dotyczące, i tutaj pojawia się temat wszystkich pytań. Proszę mnie wybaczyć, zacznę od odpowiedzi na ostatnie pytanie, ponieważ łatwiej będzie mi wyjaśnić wszystkie szczegóły. Tak mogłaby wyglądać taka wiadomość. Zaczynamy od podziękowania, a później uprzedzamy lub przepraszamy w związku ze zmianą kolejności. Do tej pory opowiadałem państwu o
górnej części naszego kraftu.

gotowego, wyrafinowanego hamburgera. Te wszystkie warstwy, podziękowanie za kontakt, przeprosiny, zwrot powitalny, znajdują się na początku wiadomości, w pierwszej części każdego maila. A czy część relacyjna rozbudowana jest także na dole? Okazuje się, że tak. Na przykład w dawnych czasach w dobrym tonie było proszenie o przekazanie komuś pozdrowień, na przykład wspólnym znajomym, zanim się z tą osobą, do której piszemy, pożegnamy. Na przykład pary, osoby w związkach, prosiły o pozdrowienie wzajemne swoich rodziców. Pozdrów ode mnie twoich kochanych i zacnych rodziców, do miłego i szybkiego zobaczenia najdalej za 3 tygodnie, pisała Zosia, podpisując się zresztą twoja na zawsze narzeczona. I okazuje się, proszę państwa, że dzisiaj ta praktyka jest jeszcze wykorzystywana. Pojawia się w komunikacji firmowej, zwłaszcza w etykiecie biznesowej, zwyczaj przekazania komuś pozdrowień lub podziękowań, zwłaszcza po spotkaniach. Najczęściej na spotkaniu pojawia się ktoś, kto zaznacza w nim swój udział jakąś błyskotliwą analizą lub wypowiedzią, ale potem w korespondencji, na przykład pomiędzy szefami czy szefowymi tych zespołów, nie ma go już na liście adresatów. Wtedy możemy napisać: proszę przekazać panu mecenasowi gratulacje za doskonałą analizę i prezentację danego problemu. W strukturze eleganckiej wiadomości schodzimy do kolejnej warstwy, do pożegnania. Najważniejsza zasada jest taka, żeby pożegnanie było dostosowane do typu powitania. Jeżeli więc witaliśmy się z dystansem, użyliśmy tam przymiotnika szanowny, szanowna, no to powinniśmy także z dystansem się pożegnać. I tutaj bazowym zwrotem pożegnalnym dzisiaj jest z wyrazami szacunku. Ten zwrot bazowy z wyrazami szacunku możemy wydłużać, dodając czasownik, jeżeli kogoś wyjątkowo cenimy i szanujemy. I wtedy możemy napisać: pozostaje z wyrazami szacunku. Ale możemy też ten zwrot bazowy skrócić wtedy, kiedy kogoś szanujemy mniej lub z kimś chcemy ten kontakt zerwać. Na przykład ktoś popełnił jakąś gafę albo uczynił coś niestosownego. Wtedy zamiast wyrazami szacunku pisze się krócej, z poważaniem. No, pisało się krócej, tak było dawniej. Pamiętają państwo pewnie, że w czasach PRL urzędnicy najczęściej pisali z poważaniem na końcu wiadomości, właśnie żeby ten minimalny szacunek nam okazywać. A jeśli w wiadomości witaliśmy się neutralnie albo z zażyłością, czyli nie było tam zwrotu szanowny panie, szanowna pani, no to z taką samą poufałością powinniśmy się pożegnać, czyli do dzień dobry z wyrazami szacunku z tego powodu nie pasuje. Do dzień dobry bardziej pasuje pozdrawiam czy z pozdrowieniami. Zasada jest podobna. Jeżeli chcemy, możemy ten zwrot bazowy z pozdrowieniami wydłużyć i napisać: pozostaję z pozdrowieniami, przesyłam ci pozdrowienia, najlepsze pozdrowienia, pozdrawiam cię serdecznie, albo skrócić, no i wtedy tego szacunku będzie mniej. W dawnych listownikach znajdziemy też ciekawe zwroty pożegnalne pisane z enterem. W pierwszej linii zostawiamy zwrot oficjalny z wyrazami szacunku, ale później po enterze właśnie pojawia się jakiś rodzaj zmiękczenia czy sygnału zamiaru zbliżenia. Brzmi to wtedy mniej więcej tak: z wyrazami szacunku i najlepszymi pozdrowieniami, albo z wyrazami szacunku i przedświątecznymi pozdrowieniami. Tak dawniej się pisało i dzisiaj jeszcze w eleganckich mailach biznesowych czy akademickich taką praktykę znajdziemy. Przed ostatnią warstwą wiadomości jest podpis. Nic szczególnego tu się nie zmienia. Możemy podpisać się imieniem i nazwiskiem, albo tylko imieniem, albo inicjałami, zwłaszcza wtedy, kiedy maile wysyłamy bardzo szybko. W pewnym momencie wprowadzenie inicjałów pozwala nam już przejść w taki tryb czatowania i nie witać się, nie żegnać, nie dodawać stopek. Ale pod podpisem jest jeszcze jedna warstwa, którą nazywamy postscriptum, czyli dopisek pojawiający się właśnie po pożegnaniu, podpisie. No i bardzo trudno go wprowadzić w korespondencji korporacyjnej ze względu na to, że wtedy najczęściej stopka kopiuje nasze imię i nazwisko jako podpis, no i już nie ma miejsca na postscriptum. I tu ciekawostka. W listownikach z końca XIX wieku postscriptum nie było rekomendowane. Nie była to praktyka mile widziana. Właściwie mówiło się, że osoba, która tworzy postscriptum, nie ma takich kompetencji, by zaplanować szczegółowo całą wiadomość i niczego później nie zmieniać czy nie dopisywać. Autorzy dawnych listowników dopuszczali tylko kilka sytuacji, kiedy postscriptum wypada używać. Sytuacja pierwsza odnosi się do długiego czasu pisania listów. No jeżeli list piszemy przez kilka dni i w trakcie pisania dostajemy jakąś wiadomość,

0: czy nową informację, to wtedy postscriptum trzeba dopisać. Po drugie, jeżeli ten PS odnosił się do zewnętrznej formy listu, na przykład przepraszamy za to, że niewyraźnie piszemy, albo, co pewnie było częstsze w czasie zaborów, postscriptum można było umieścić informację, żeby list spalić zaraz po przeczytaniu. Oczywiście tutaj ruchy powstańcze nam się przypominają. Po trzecie, w listach poufałych i rodzinnych jak najbardziej można takie przypiski dodawać. Po czwarte, to jest punkt najsmutniejszy, w listach pisanych przez kobiety. Prawdopodobnie w tamtych czasach kobieta uchodziła stereotypowo za mniej zorganizowaną osobę korespondencyjnie. No tutaj stereotyp fatalny rzeczywiście, ale taki punkt jest w listownikach z tamtych czasów. No i po piąte, w listach żartobliwych. A zatem mamy tylko 5 konkretnych sytuacji w XIX wieku, kiedy postscriptum jest akceptowalne. Dzisiaj postscriptum nie ginie, nadal jest wykorzystywane, choć rzadziej. Ma oczywiście zupełnie inną rolę, przede wszystkim pełni rolę relacyjną w komunikacji wewnętrznej. Wysyła się więc raczej postscriptum do osób znajomych, a nie nieznajomych i pojawiają się treści mniej formalne lub bardziej szczegółowe, czyli takie, które odstają stylistycznie od głównej wiadomości. Pamiętajmy też, że możemy pisać PS z dwiema kropkami, to jest wtedy sygnał, że skrót pochodzi z łaciny, albo po prostu PS bez żadnych kropek ze spacją. No i raczej nie używajmy PPS, czyli post-postscriptum, tylko piszmy po prostu postscriptum, a później w punktach. 1, 2, 3, czy po pierwsze, po drugie, po trzecie. W tym odcinku udało mi się omówić raptem kilkanaście zasad pisania listów z dawnych listowników, które do dzisiaj znajdziemy w korespondencji biznesowej, formalnej czy akademickiej. Namawiam Państwa gorąco do przeszukiwania zbiorów cyfrowych, zwłaszcza w Polonie takich listowników z XIX i początku XX wieku jest bardzo, bardzo dużo. Tymczasem pora kończyć. Proszę ode mnie pozdrowić wszystkich swoich kochanych, bliskich, zacnych. Do zobaczenia następnym razem.
1: Łatwo powiedzieć. To był podcast Polskiego Radia. Więcej naszych podcastów znajdziesz na polskieradio.pl, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, w aplikacji Onet Audio oraz we wszystkich innych miejscach, gdzie słuchasz podcastów. Powtórka programu. Komentarz.
2: Tym razem naszym gościem jest pan Jan Piekło, były ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Kijowie. Dobry wieczór, panie ambasadorze.
3: Dobry wieczór, witam państwa.
2: Panie ambasadorze, sięgnąłem do statystyk. Okazuje się, że obecnej Rosji żyje około 7 tysięcy weteranów Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. No i średni wiek, znaczy średni wiek, to jest wiek mniej więcej 98-100 lat. No i proces odchodzenia, jak zostało zaznaczone w owych statystykach, jest bardzo duży. I zastanawiam się, ilu weteranów Wielkiej Wojny Ojczyźnianej brało udział w tej paradzie zwycięstwa, która odbyła się właśnie teraz.
3: To właściwie była parodia, a nie parada, panie redaktorze, ponieważ bardzo skutecznie ośmieszył to sam prezydent Zełenski, który wydał dekret, że nie będzie atakował Placu Czerwonego i że pozwala Putinowi obchodzić swoje święto 9 maja. To po prostu to była taka satyra i groteska, że można powiedzieć, że prezydent Zełenski wykazał się ogromnym poczuciem humoru. Natomiast no, nie było tam, szczerze mówiąc, nikogo bardzo ważnego, bo zdaje się, że nawet premier Słowacji, który tam przyleciał, nie wziął udziału w uroczystościach, więc nie bardzo wiadomo, po co tam przyleciał.
2: Niektórzy mówią, że rozmawiał na temat Ukrainy i że miał jakąś specjalną misję. Takie informacje się pojawiają.
3: No to by były bardzo interesujące, ciekawe informacje. Rozumiem, że

0: No to miałaby być pewnie jakaś misja rozjemca czy coś takiego, no ale nie sądzę, żeby akurat premier Słowacji był wybrany do tego, żeby próbować coś tam rzeczywiście załatwiać. Zdaje się, że nic się nie dało załatwić. Poza tym to rzeczywiście prezydent Zełenski dotrzymał słowa. Nie poleciały drony na Plac Czerwony. No tu się nawet rymuje. Nie poleciały drony na Plac Czerwony. No i to chyba była jedna z najbardziej takich krótkich, zwięzłych i pozbawionych oprawy wojskowej takiej, jak to kiedyś były defilady z tej okazji, więc myślę, że to świadczy o tym, że Putin dochodzi swoich możliwości i że szykuje się tam jednak jakieś przesilenie.
1: No, okazuje się, że wszystkie te uroczystości trwały nieco ponad godzinę, co rzeczywiście bardzo krótko. Jak zwykle mieszkańcy Moskwy właściwie mogli to obserwować tylko z ulic, na które widownia była dopuszczona. Nie można było tego obserwować z tych specjalnych trybun, bo na tych specjalnych trybunach podobno jest tylko 1500 miejsc, więc to... Ale też nie dopisali przywódcy innych krajów związanych z Federacją Rosyjską. No więc to wszystko razem wyglądało dość dziwnie. Mało tego, broń prezentowana w czasie tej defilady, no była, że tak powiem, dość ograniczona. Najmniejsza ilość czołgów i transporterów opancerzonych i tylko te rakiety dalekiego zasięgu jak zwykle były prezentowane i tak naprawdę nic więcej, a rozpoczynali w ogóle defiladę kadeci i to oni stanowili podobno główny trzon owej defilady.
0: Tak, w niektórych miastach rosyjskich również odbyły się marsze i uroczystości i zdaje się, że w jednym z nich po prostu w pochodzie szły wdowy po żołnierzach rosyjskich, którzy zginęli na froncie i zdaje się, że z tego też zrobiono jakieś widowisko, które miało budzić zaufanie do prezydenta i poświęcenie tych żołnierzy, którzy bohatersko walczyli z nazistami. No, ciekawe jest to, co zostało powiedziane przez Putina, że właściwie można powiedzieć, Rosja walczy z nazizmem, który się wcielił w postać NATO i no, jest Rosja bardzo bohaterska, bo po prostu walczy z nazizmem, który, jak powiedziałem, wcielił się w NATO.
1: To już nie Ukraina, tylko to nazizm, to teraz też kraje europejskie, NATO, Unia Europejska, to też naziści. Ale tu jeszcze warto wspomnieć o jeszcze grupie maszerujących dzisiaj. Okazuje się, że jakiś oddział żołnierzy Korei Północnej też przemaszerował przed Putinem.
0: No tak, ponieważ wiemy, że Korea Północna wysłała swoich żołnierzy do walki na froncie, żeby się nauczyli nowoczesnego pola bitwy. I zdaje się, że nawet był jakiś taki dekret tego Kim Jong-una, że właściwie to najlepiej by było, jakby ukraińscy żołnierze, którzy dostali się do niewoli, nie dostawali się żywymi do niewoli, tylko że po prostu ginęli. Rozumiem, popełniali samobójstwo.
1: Tak, to zresztą któraś z agencji odnotowała, że przywódca Korei był bardzo zadowolony, bo był prezentowany film, gdzie żołnierze koreańscy, którzy zostali otoczeni przez żołnierzy ukraińskich, nie dając wziąć się do niewoli,

0: zginęli przy pomocy własnych granatów, czyli rzucili się na te granaty. No i pokazywał przywódca Korei, jakie to jest bohaterstwo i jak powinien koreański żołnierz w takiej sytuacji się zachować. Uff, panie ambasadorze, właściwie to można powiedzieć uff, w jakich czasach żyjemy. Dobrze, to przyjrzyjmy się teraz Ukrainie, ale nie tylko Ukrainie, bo tu jeszcze co do tego zawieszenia broni i pokoju, a właściwie tego zawieszenia broni, to Donald Trump powiedział, że no on powiedział, że cytuję, powiedział, że ma być zawieszenie broni od 9 do 11. No i proszę, zawieszenie broni jest. Właściwie Ukraina nie wykorzystała swoich możliwości militarnych. Problem polega tylko na tym, że Rosja wykorzystuje swoje możliwości militarne i mimo tego niby zawieszenia broni w dalszym ciągu trwają bombardowania, ataki, szturmy ze strony rosyjskiej.
1: Najważniejsze jednak w tej sytuacji jest to, że zdaje się, że dzięki również Donaldowi Trumpowi udało się doprowadzić do właściwie wymiany jeńców, jeden do jeden, ukraińskich i rosyjskich. To jest wielką i bardzo ważną sprawą. No, można powiedzieć, że to jest ten rosyjski dzień pobiedy, czyli zwycięstwa, i wtedy dochodzi do wymiany jeńców. No, to jest takie budujące. No, można powiedzieć, że to jest budujące, ale to jest niewątpliwie wielka radość dla rodzin tych żołnierzy, którzy powrócili do swojej ojczyzny, na Ukrainę.
0: Biorąc pod uwagę to, w jakich warunkach są przetrzymywani jeńcy ukraińscy, przecież tam dochodziło do morderstw, zabójstw, pożarów wywołanych przez strażników rosyjskich, więc to, że udało się tym żołnierzom ukraińskim wrócić do domu, to jest naprawdę wielkie szczęście dla nich, dla najbliższych i w ogóle dla całej Ukrainy.
1: No, powiedziałbym, że to nie wszystkim się udało. Ci, których torturowano, którzy w wyniku złego traktowania umarli, zmarli, nie wytrzymali tego, no to im się nie udało. Natomiast to jest ważne, że tej grupie teraz się rzeczywiście to udało i to nie jest tak, że to świadczy o woli pokoju ze strony Putina, no bo Putin na tym też korzysta, bo znowu wracają z kolei Rosjanie do domów, głównie po to, żeby ich wysłać za chwilę znowu z powrotem na front.
0: Panie ambasadorze, porozmawiajmy wobec tego o sytuacji militarnej Ukrainy. No, okazuje się, że Ukraina mimo wojny, mimo ogromnych ograniczeń gospodarczych jest w stanie na tyle się zmobilizować, że buduje coraz nowocześniejszy sprzęt, coraz nowocześniejsze drony, coraz nowocześniejsze rakiety dalekiego zasięgu i już nie musi się oglądać na Stany Zjednoczone tak naprawdę i na Europę, czy mogą wykorzystać ową broń przeciwko Rosji. A ta broń lata już na tysiące kilometrów, nie setki, a tysiące kilometrów.
1: Rzeczywiście tak. Ja bym był skłonny przypuszczać, że to jest też jednak spora zasługa Stanów Zjednoczonych i pomocy technologicznej i również pomocy, jak chodzi o ewentualne namierzanie celów. Także to niewątpliwie jest ogromny sukces Ukrainy, a przede wszystkim też sukces Kiryła Budanowa, czyli nowego szefa kancelarii prezydenta Zełenskiego, który, jak wiemy, ma doskonałe stosunki z Amerykanami, z Amerykanami, z wywiadem CIA. I zdaje się, że nawet był tam szkolony.
0: Aha, no tak, no to są osobiste znajomości, a osobiste znajomości w polityce międzynarodowej, jak wiemy, są bardzo, bardzo ważne. Czy

0: Rzeczywiście te możliwości militarne Ukrainy stwarzają teraz taką sytuację, w której Rosja już nie jest tym takim stuprocentowym dominatorem na froncie?
1: Rzeczywiście, no, sytuacja związana z tym dekretem żołnierskiego w sprawie zezwolenia na odbycie parady w pokoju świadczą o tym, że rzeczywiście trochę się role zaczynają zmieniać. I no, Rosja najwyraźniej sobie po prostu nie daje rady. Nie daje sobie rady i militarnie, i w tej chwili nie daje sobie również rady finansowo-ekonomicznie. I
0: właściwie... A społecznie? A społecznie, panie ambasadorze?
1: To jest bardzo dobre pytanie, panie redaktorze, bo społecznie sobie chyba też nie bardzo daje radę, bo ludzie są bardzo rozgoryczeni faktem, że im zabrano wszelkie możliwe komunikatory w mediach społecznościowych. Natomiast tu pojawia się ważny wątek. Co się dzieje na odcinku Pekin-Moskwa? Bo właściwie to trzeba sobie szczerze i uczciwie powiedzieć, że... Właściwie już od dawna Rosja jest po prostu wasalem Chin i wykonuje głównie chińskie polecenia i wskazówki. I nie jest wykluczone, że to od Chin zależy, czy Putin przeżyje, czy nie przeżyje.
0: Ja czytałem kilka tekstów właśnie na temat ekspansji chińskiej w Rosji, zwłaszcza tej syberyjskiej części Rosji, albo w tej części graniczącej z Chinami, gdzie coraz więcej małżeństw jest chińsko-rosyjskich. Rosjanki bardzo chętnie wychodzą za mąż za Chińczyków. I tam były rozmowy właśnie z tymi Rosjankami zaprezentowane i one argumentowały tym, że są bardzo zaradni, bardzo dbają o dom, no i bardzo ważne dwa elementy. Nie piją i nie biją.
1: I dbają o dzieci.
0: I dbają o dzieci, tak.
1: Tak, ja tą wersję słyszałem od różnych kolegów z Ukrainy, którzy akurat bywają w okolicach jakiś czas temu. Pewnie teraz nie bywają tak często, bo nie mają takiej możliwości, ale dokładnie to samo od nich słyszałem. I rzeczywiście zdaje się, że ta granica nie jest demarkowana i że stoją tam w pobliżu tej granicy po chińskiej stronie puste miasta, które są gotowe do zaludnienia w sytuacji, kiedy zapadnie decyzja, że zajmujemy to, co nam kiedyś Rosja zabrała, czyli Daleki Wschód i Syberię.
0: I sądzi pan, że do takiego wydarzenia dojść może? W najbliższej przyszłości?
1: Ja myślę, że w obecnej sytuacji międzynarodowej nic nie jest wykluczone.
0: Czyli co, Kitajce przyjdą, tak?
1: No, po pierwsze, oni nie bardzo muszą przychodzić, bo oni już tam są. Oni już tam są, natomiast jeżeli zapadnie jakaś decyzja... To jest bardzo interesujące. Pojawiły się w Chinach mapy. Mapy tej części świata z tymi regionami, które kiedyś należały do Chin. I na tej mapie teraz te nazwy są po chińsku, już nie po rosyjsku. Więc to by świadczyło o pewnych procesach, które zachodzą nieuchronnie.
0: Panie ambasadorze, bardzo serdecznie dziękuję. Jan Piekło, były ambasador Rzeczpospolitej w Kijowie, był państwa i moim gościem.
1: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu.

Minęła pierwsza. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Amerykańscy żołnierze stacjonujący w Niemczech mogą zostać przeniesieni do Polski. Mówi o tym w rozmowie z Polskim Radiem prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Większość polskich polityków pozytywnie odbiera taką możliwość. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba chce, by w Polsce przebywało jak najwięcej.

0: więcej wojsk USA.
1: Natomiast mamy nadzieję, że te wszystkie plany, które ogłasza Donald Trump czy Departament Wojny, będą poddane rewizji. Chcielibyśmy, żeby liczba wojsk amerykańskich w Europie nie pozostała zredukowana.
0: Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że Rosjanie najbardziej obawiają się wojsk amerykańskich, dlatego powinny one być obecne w krajach wschodniej flanki NATO.
2: Jeżeli ma być takie przesunięcie, to jak najbardziej to chwytajmy. Argument, że to jakoś niszczy solidarne relacje z innymi państwami europejskimi, jest taki sobie. Dlatego, że Niemcy na przykład nie były solidarne z nami i z innymi krajami Europy Środkowej, kiedy budowały Nord Stream 1 i Nord Stream 2.
0: W ubiegłym tygodniu Pentagon informował o planach wycofania z Niemiec 5000 żołnierzy. Później Donald Trump sugerował, że ta liczba może być wyższa. Oficjalnej decyzji w tej sprawie wciąż jednak nie ogłoszono. Peter Modiar objął stanowisko premiera Węgier. Nowy szef rządu odebrał gratulacje od szefów unijnych instytucji po wyborze go na tę funkcję przez Zgromadzenie Narodowe.
3: Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa mówił tak. To nowy rozdział w węgierskiej historii. Jesteśmy gotowi do współpracy z nowym rządem węgierskim. W Dniu Europy nasze serca są w Budapeszcie. To z kolei wpis na portalu X przewodniczącej Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen napisała, że nadzieja i obietnica odnowy to mocny sygnał w trudnych czasach. Nowy premier Węgier po 24 maja ma być w Brukseli z konkretnymi propozycjami reform, które mają doprowadzić do odblokowania unijnych funduszy. Pieniędzy z europejskiego budżetu i Krajowego Planu Odbudowy w sumie około 17 miliardów euro. Komisja je zamroziła z powodu łamania zasad praworządnościowych, braku niezależności sądownictwa i korupcji za czasów rządów Viktora Orbana. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: W aktualnościach teraz Czechy i prawdziwy skandal na boisku. Piłkarskie derby Pragi zakończyły się chaosem i zamieszkami. W końcówce meczu na murawę stadionu Slavii wtargnęli kibice gospodarzy, którzy zaatakowali piłkarzy Sparty.
4: Był doliczony czas w meczu Slavii ze Spartą. Gospodarze prowadzili 3-2, a wynik zapewniał im mistrzostwo kraju. To wtedy na murawę wtargnęło kilkuset przedwcześnie świętujących tytuł kibiców. Wiadomo o co najmniej jednym piłkarzu Sparty zaatakowanym przez chuliganów, jednak policja będzie jeszcze analizować zapis z kamer. Na razie prowadzi postępowanie pod kątem zakłócania porządku publicznego. Kibice Slavii obrzucili też racami sektor gości. Mecz został przerwany, a zawodnicy obu drużyn zeszli do szatni. Niedługo później piłkarze Sparty bezpiecznie opuścili stadion autokarem. Slavii grozi teraz walkover. Do zachowania kibiców odniosły się władze klubu. Atak na piłkarzy był przekroczeniem wszelkich granic. Przepraszamy Spartę. Z pokorą przyjmiemy karę od organów dyscyplinarnych i zrobimy wszystko, aby winni nie dostali się już na stadion, napisał w oświadczeniu prezes Slavii Jarosław Twergik. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
5: To są aktualności jedynki.
0: Jak najczęstsze odrywanie wzroku od monitora, regularne badania profilaktyczne po 50. To dwa ważne i wymieniane przez specjalistów sposoby na dbanie o oczy. Lekarze przypominali wczoraj w Światowy Dzień Okulistyki i okulistów o tym, jak ważna jest profilaktyka wzroku.
6: Po prostu to jest naturalne, że mniej mrugamy przy monitorze, bo na monitorze jest coś ciekawszego, musimy przypilnować coś, co się tam dzieje. I tak było w naturze kiedyś, kiedy tam uciekaliśmy przed, załóżmy, tygrysem, no to mieliśmy oczy szeroko otwarte, żebyśmy czegoś nie przegapili.
0: Mówił w Polskim Radiu 24 okulista Artur Lipiński. Dzień okulistów i okulistyki został ustanowiony w rocznicę urodzin Ferdinanda Monoyera, twórcy definicji dioptrii, jednostki wyrażającej zdolności skupiające soczewki lub układu optycznego. W studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie odbył się wyjątkowy koncert Ludzi Orkiestry. Podczas wydarzenia diamentową batutą uhonorowano wieloletniego dyrektora Orkiestry Polskiego Radia Wojciecha Rajskiego. To wspaniały artysta. Wiele mnie nauczył, przyznaje dyrygent i kompozytor Rafał Kłoczko.
7: Kiedy jeszcze studiowałem w Gdańsku na Akademii Muzycznej, profesor Wojciech Rajski był jednym z pedagogów uczelni. Wiele rad mi dał, bardzo cennych, zresztą miałem przyjemność pracować z jego orkiestrą sopocką. No i to były takie, powiedzmy, masterclass.
0: Diamentowa batuta trafia do artystów, którzy w szczególny sposób zapisali się w historii polskiej dyrygentury. Polskie Radio przyznaje ją za wybitne kreacje artystyczne, rozsławianie muzyki polskiej w kraju i za granicą oraz przybliżanie jej milionom słuchaczy. Diamentowa batuta została wręczona po raz 14. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: pogoda.

0: W nocy na termometrach od 0 do 6 stopni, gdzieniegdzie możliwe przygruntowe przymrozki. W ciągu dnia już od 11 stopni na Podlasiu do nawet 20 na zachodzie, na północnym wschodzie możliwe jednak opady deszczu.
1: Polskie Radio 24. Słowem wszystko.
2: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
3: Spakowani. Poradnik turystyczny.
4: Dzień dobry Państwu, Jarosław Kałucki. To jest audycja Spakowani, audycja o podróżowaniu do ciekawych miejsc za rozsądne pieniądze. Proszę Państwa, kiedyś była taka piosenka, powiedzenie, niech no tylko zakwitną jabłonie. Możemy ją troszeczkę przekształcić, niech no tylko dojrzeją ogórki i szparagi. Wtedy jedziemy do Dolnych Łużyc, zaraz za polską granicą, Dolne Łużyce albo Brandenburgia. Kraina, która totalnie kopalnianego charakteru przemieniła się w tętniący życiem obszar turystyczny. Naszym gościem dzisiaj jest pani Jolanta Imbierska, odpowiedzialna za turystykę w Forst Lausitz. Forst to jest takie miasto róż, która opowie nam dlaczego i czy warto w ogóle, gdzie warto pojechać, co warto zobaczyć, na co zwrócić uwagę, no i gdzie pojeść tych szparagów i tych ogórków. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
4: No przede wszystkim to miasto róż. Imponujący, ogromny ogród, który można niestety chyba tylko zwiedzać, jak te róże kwitną.
5: Wschodnio-niemiecki ogród różany w Forst Lausitz znajdą Państwo bezpośrednio na granicy polsko-niemieckiej. Jeżeli chodzi o ogród, ma on powierzchnię 17 hektarów i na tym ogrodzie znajdą Państwo 35 tysięcy krzewów różanych w ponad 1000 odmianach. Także jest co oglądać.
4: Jest co wąchać.
5: Jest co wąchać, ale będąc w tym ogrodzie proponuję zwrócić uwagę na taką szczególną różę. Ona jest różą jubileuszową, nazywa się Forsta Rosentraum. Pachnie cudownie, kupuję ją zawsze swojej mamie na Dzień Matki. Mówi, że przez cały sezon kwitnie.
4: To jest różyczka na torcie tych postindustrialnych miejsc, które zostały przekształcone w atrakcje turystyczne. No najbardziej spektakularnym dla mnie przykładem to jest udostępnienie ogromnej maszyny górniczej i nazwanie jej leżącą wieżą Eiffla, bo to rzeczywiście, jak się ktoś przyjrzy, wygląda jak przewrócona wieża Eiffla, tylko zdaje się, że jak jesteśmy w 2/3 jej długości, to to już jest ten szczyt wieży Eiffla, a my możemy jeszcze wędrować dalej. Proszę coś powiedzieć.
5: To jest jedna z najbardziej fascynujących i największych maszyn świata. Były przygotowywane specjalne programy telewizyjne na temat takich maszyn.
4: I to było jeszcze w NRD.
5: To było jeszcze w NRD i na terenie właśnie Dolnych Łużyc było 5 takich potężnych maszyn. Taka maszyna liczy sobie 502 metry długości i zwiedza ją się na wysokości 70 metrów. Dla śmiałków można tam nawet zarezerwować opuszczanie na linię. Sama tego doświadczyłam. Muszę powiedzieć, że jak to zrobiłam, to miałam wrażenie, że już wszystko mogę w swoim życiu osiągnąć.
4: Czy to jest rzeczywiście taka atrakcja? No zobaczyć kupę przewróconego żelastwa, a właściwie no nawet nie przewróconego, bo to jest po prostu coś, co ma pół kilometra długości, no i chodzić po tym, jest to rzeczywiście taka atrakcja?
5: To jest niesamowita atrakcja. Zawsze myślałam, że jest to atrakcja przede wszystkim dla mężczyzn, ale ja jako kobieta stwierdziłam, że jest to coś, co dla mnie jest piękne, co przynosi mi odpowiednie emocje, wrażenia. Chodząc właśnie ścieżkami takimi po tej leżącej wieży Eiffla, też mają Państwo możliwość zobaczenia jeziora,

0: Ona nazywa się Bergheider See, po którym pływa specjalny statek, też bardzo nowoczesny, bo użyto baterii słonecznych.
1: No dobrze, to teraz przemieśćmy się na takie miejsce, bo wspomniała Pani o zalaniu tego jeziora przy tej ogromnej maszynie leżącej wieży Eiffel, ale zdaje się, że to jest taki patent na ogromną skalę i powstało z tego największe w Europie sztuczne pojezierze. Ile trzeba było wody, żeby zalać te wyrobiska? Ile tam jest tych jezior? Jaka jest ich powierzchnia?
0: To jest olbrzymi teren, nowy teren pod względem turystycznym, bo tak jak pan powiedział, było dużo kopalni, potem wyrobisk pokopalnianych. Coś trzeba było zrobić z tymi olbrzymimi dziurami. Dlatego powstał olbrzymi projekt zalania tego terenu. Sam proces zalewania trwał 15 do 20 lat. Są jeszcze jeziora, miejsca, które są w trakcie zalewania, ale jeszcze...
1: Czyli pojezierze się powiększa.
0: Pojezierze się powiększa. Tych jezior jest tutaj ponad 20 i proszę sobie wyobrazić, że zanim zalano te olbrzymie dziury, tutaj chciałabym dodać, że te jeziora mają głębokość od 40 do 50 metrów. Zanim doszło do zalewania, już powstała pełna infrastruktura, jeżeli chodzi o hotele, jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe. Jeżeli chcieliby Państwo przyjechać na rowery, to są naprawdę ścieżki z rzędu ścieżek 4-5-gwiazdkowych. Taka trasa dookoła tych jezior liczy sobie 171 kilometrów.
1: A dookoła ilu jezior aktualnie?
0: No, tu, tak jak powiedziałam, dookoła ponad 20 jezior. 5 z tych jezior zostało już połączonych kanałami. Znaczy połączonych w tym roku, te 5 jezior zostanie połączonych kanałami i będzie można właśnie w okolicy miejscowości Seftenberg wynająć motorówkę bez uprawnień sternika. Oczywiście jest to motorówka, która porusza się troszeczkę wolniej, ale którą będzie można sobie opłynąć właśnie te duże jeziora. Jeżeli chodzi o powierzchnię, to te jeziora zajmują tę powierzchnię 15 tysięcy hektarów. Jeżeli chodzi o same akweny, ale jadąc troszeczkę wyżej na północ od tych jezior, przy miejscowości Cottbus powstaje największe sztuczne jezioro Niemiec. Nazywa się ono Cottbuser Ostsee. Tak naprawdę, gdybyśmy chcieli to
1: Cottbus
0: przetłumaczyć.
1: Cottbus, czyli Chociebusz.
0: Cottbus, czyli Chociebusz. On jest oddalony od ogrodu różanego Fors zaledwie 18 kilometrów. Przy samym Cottbus mają Państwo park księcia Püklera, tego, który stworzył Park Murzakowski, tego, który wybudował piramidy, także nie trzeba lecieć do Egiptu, żeby zobaczyć te piramidy. Tutaj jest piramida na wodzie, w której został pochowany.
1: No i to jest w miejscowości Branic.
0: To jest Branic, ale jest to dzielnica miasta Cottbus.
1: Wróćmy jeszcze na momencik na to pojezierze, bo zdaje się, że część z nich już była połączona, bo tam są takie spektakularne śluzy, jazy. Można obserwować, jak takie małe lub większe stateczki się przemieszczają z jednego jeziora na drugie, ale jest tam coś jeszcze takiego bardzo, bardzo interesującego. To się nazywa Zardzewiały Gwóźdź, proszę powiedzieć.
0: Zardzewiały Gwóźdź to jest olbrzymi punkt widokowy, olbrzymia, nazwę to, kupa złomu, po której wędruje się nam naprawdę bardzo wysoką wysokość tej wieży, ale z której roztacza się naprawdę przepiękny widok na kilka jezior.
1: Z kupy złomu przenieśmy się na kamieni kupę, bo tak jak najbardziej podstawowym pomysłem było zalewanie tych wyrobisk, to akurat w Nochten założyciele Parku Głazów podeszli do sprawy w zupełnie odwrotny sposób.
0: Tak.
1: I zamiast zalać wodą, nawieźli kamieni kupę, usypali je w różnego rodzaju formy i powstał taki wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju, nie wiem, czy mający gdzieś jeszcze odpowiednik w Europie park.
0: Ten park znajduje się niedaleko Parku Murzakowskiego, niedaleko Parku Rododendronów i Azalii w Kromlau. Może nie tyle zwieziono te wszystkie głazy, co w tym miejscu była również kopalnia, teren odkrywkowy i te potężne głazy z okresu ostatniego zlodowacenia, one zostały odkryte w tym miejscu i ma

0: Mamy tam 7 tysięcy różnych głazów, również polodowcowych, i one zostały ulokowane też na takim terenie, powiedziałabym, pakórkowatym, który tworzy piękne osie widokowe i w którym ulokalizowane są ogrody tematyczne. Także dla mnie najpiękniej jest w momencie, kiedy zaczynają kwitnąć tam wrzosy.
1: Ale zdaje się, że ten park ma 17 hektarów, dobrze pamiętam.
0: Tak, tak. On jest wielkości
1: i
0: ogrodu dużanego.
1: I tam kwitną wrzosy, tak, ale to jest tylko jedna, no nie chcę powiedzieć, że niewielka, bo spora część tego parku, ale z tego, co ja widziałem, to tam w ogóle są jeszcze zupełnie inne krajobrazy, bo mamy też krajobrazy właściwie, że ja w pewnym momencie stwierdziłem, Stonehenge się chowa przy jednym z tych fragmentów takiego skandynawskiego krajobrazu.
0: To jest chyba najwyższe wzniesienie na terenie tego parku głazów i wchodzi się na to wzniesienie taką krętą drogą i rzeczywiście na samym szczycie są zlokalizowane te kamienie, te płyty kamienne nawiązujące właśnie do Stonehenge.
1: No dobrze, ale kiedy przyjechać, żeby te szparagi pokosztować? Jaki jest najlepszy okres na szparagi, ogórki i gdzie?
0: No, jeżeli chodzi o ten temat, to oczywiście trzeba dojechać do Szprewaldu. Jest to piękna kraina znajdująca się niedaleko Cottbus. Można powiedzieć, tymi takimi najpiękniejszymi miejscowościami szprewaldzkimi to jest miejscowość Burg, jest miejscowość Lübbenau i im dalej w stronę Lübbenau te kanały robią się szersze, robią się głębsze i Szprewald jest tą krainą ogórka i szparagu.
1: Tak,
0: piękne historii łużyckiej, pięknych domków i wycieczek łodzią płaskodenną.
1: Powiem, że dla mnie Szprewald wygląda tak, jakby ktoś wziął kawałek Mazur, dodał do tego kawałek Wenecji, pomalował to wszystko na różne ładne kolory, uporządkował na niemiecki sposób i tak powstała ta sieć kanałów, które rzeczywiście można pływać, ale w porcie, tym głównym, w Lübbenau, ogórków,
0: jest masa
1: szparagów, jest zatrzęsienie. Ja mam wrażenie, że na każdy dzień roku Niemcy mają tam inny przepis na przygotowanie ogórków czy szparagów.
0: Przystani właśnie w Lübbenau, na tych wszystkich straganach, można zakupić ogórki w przeróżnych zalewach. Moimi takimi ulubionymi są ogórki musztardowe, ogórki w przyprawach z papryką. Kiszonych jest bardzo mało. Przede wszystkim są to różnego rodzaju ogórki w takiej zalewie octowej.
1: Ale jak przychodzi ten sezon szparagowy i pójdziemy do restauracji czy do jakiejś sztuby, żeby pokosztować tych szparagów?
0: No to wszędzie serwowane są te szparagi w sosie beszamolowym bądź też z masełkiem. Do tego serwowane są ziemniaki, a Niemcy dodatkowo jeszcze biorą sobie sznycelka.
1: Ja będąc w Łużycach Dolnych, w Szprewaldzie, spotkałem się z no naprawdę niesamowitymi pomysłami na te szparagi. Te szparagi były podawane z truskawkami, z jajkami, zupa ze szparagów. No po prostu za każdym razem była to niespodzianka.
0: Każda restauracja szprewaldzka prześciga się z innymi właśnie w zakresie tworzenia nowych dań na bazie właśnie szparagów. Jest jej dużo. Ja oczywiście z truskawkami nie próbowałam, ale polecam zupę szparagową. No i te takie bardziej tradycyjne, czyli z kotletem schabowym i z tym masełkiem.
1: Bułeczką.
0: Oj, tak.
1: Czy spotkała się pani z piwem szparagowym? Bo ja widziałem piwo ogórkowe.
0: Przy tych wszystkich przystaniach szprewaldzkich zazwyczaj są małe sklepiki, małe stragany i na tych straganach można kupić piwo ogórkowe, likier ogórkowy. Tutaj chciałabym dodać, że każda miejscowość szprewaldzka ma przeróżne przystanie i trzeba tak naprawdę wiedzieć, do której przystani przyjechać, żeby mieć najlepsze

najpiękniejsze trasy widokowe. Jeżeli mówimy tutaj o Lübbenau, to warto jest wypłynąć z centralnej przystani i popłynąć w stronę miejscowości Leyde, gdzie znajduje się skansen domów szprewalskich. Tutaj chciałam też dodać, że w samej miejscowości Lübbenau znajdują się domy, do których trzeba dopłynąć

0: Bo jak rozmawiamy w maju, to dokładnie 30 lat temu, niemal co do dnia, odbyła się premiera filmu Gry uliczne.
1: Nie do wiary, nie prawda? Do wiary. Naprawdę jestem wstrząśnięta i zbulwersowana, że tak szybko to minęło.
0: No dobrze, no to tak przy okazji, jak sobie radzisz z tym upływem czasu? Bo słyniesz z tego, że jesteś osobą witalną i taką życiodajną.
1: Tak, tak, tak, tak. Słynę z tego i rzeczywiście ten upływ czasu staram się ignorować. Mhm. I nawet nieźle mi to wychodzi, wiesz? W ogóle nie zwracam mu uwagi o moje urodziny. No, znaczy już się nauczyłam nie ignorować, bo i tak to nic nie da, bo Facebook przypomina i od rana spływają życzenia. Co się okazuje bardzo miłe, więc tutaj nie... No ale wiesz, no walczę też sportowo ostatnio. Nie wiem, czy wiesz... Biegam od stycznia zeszłego roku.
0: Tak, widziałem.
1: Tak, i w październiku przebiegłam półmaraton w Walencji.
0: Co?
1: Co było tak, co było dla mnie, tak, tak. To było trudne. To jest takie, wiesz, zmaganie się z własnymi słabościami i z takimi, no, przekraczanie własnych granic, bo ja nigdy w życiu nie biegałam. Ale okazuje się, że można, ale robię to w dwojakim celu. Po pierwsze, żeby samemu się, wiesz, aktywizować i jednak się nie dać upływającemu czasowi i jednocześnie zmotywować dziewczyny, żeby też się ruszyły z kanapy, bo no, nie ma co udawać. Ten ruch jest
0: konieczny.
1: Jakby pierwszy dla, wiesz, nowego kierunku medycyny longevity, czyli długowieczność, no to jest, wszyscy mówią, że ruch to jest pierwsza rzecz,
0: którą należy zrobić,
1: jeżeli zależy ci na jakości tego ostatniego etapu życia. Bo to nie o to chodzi, żebyśmy żyli 100 lat, tylko żebyśmy, żyjmy 90, ale w pełni władz umysłowych i fizycznych.
0: I
1: to jest moja walka.
0: Tak jest.
1: W tej sprawie. Okay. To robię.
0: I ty masz to wyznaczone dosyć jasno? To jest, tak. To pochodzi z twojej głowy, czy z zewnątrz? Mówisz, że zaczęłaś biegać w styczniu. Jak możliwe, że kilka miesięcy później robisz półmaraton?
1: Wiesz co, zrobiłam to pod opieką profesora Postuły, czyli to nie ja wymyśliłam tę całą akcję, ale ponieważ jestem ahoj przygodo, to rzeczywiście mówię, poskładałam to sobie do kupy, wszystko to, o czym ci przed chwilą powiedziałam, i mówię, dobra, wchodzę w to. I zaczęliśmy od bardzo szczegółowych badań, w tym wydolnościowych.
0: Tak.
1: No bo umówmy się, nie każdy. Tam czasami są jakieś ukryte wady serca, czy jakieś tego, co wyklucza bieganie.
0: Tak, albo problemy z jakimś krążeniem i tak,
1: tak
0: dalej.
1: Tak, tak. I to
0: przeciwwskazania to tak zwane. Tak. Teraz jak rozmawiam o służbie zdrowia, to diagnostyka,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak jest, tak jest. Więc to, tak jak pytasz, skąd to się wzięło, więc to przyszło z zewnątrz, ale już teraz jest wewnątrz i bardzo, bardzo tego pilnuję i mam... właściwie jeden dzień w tygodniu bez aktywności fizycznej.
0: Aha.
1: Czyli na tak zwaną regenerację.
0: Aha, a 6 dni to
1: tak,
0: jest...
1: i to nie jest bieganie, ale to jest siłownia, to jest, wiesz, trening z moim trenerem na siłowni, bo nie wiem, czy wiesz, że mięśnie mają wpływ na mózg, że im, i coś zabawne, znaczy zabawne, nie wiem, czy
0: opowiedz,
1: zabawne, mnie to bawi, że mięśnie nóg najbardziej mają wpływ na kondycję naszych szarych komórek.
0: A rozumiem, czyli nasza sytuacja i kondycja fizyczna ma wpływ na kondycję psychiczną.
1: Niesłychane, nie psychiczną, tylko w ogóle, wiesz, no zapobiega demencji, tym wszystkim Alzheimerom i Parkinsonom i takim rzeczom.
0: Okej, okay. Nogi, czyli bieganie, ale może spacer też jest...
1: Ale spacer jest najlepszy.
0: Zasadny.
1: Najlepszy, taki szybki, no bo...
0: No tak, tak. Marszobieg, no, taki.
1: Marsze są fajne.
0: A czy jako specjalistka z tej dziedziny możesz mi powiedzieć, ile w końcu tego spaceru w takiej wersji minimalnej dziennie potrzeba człowiekowi? Czy to jest 20,
1: wiesz,
0: 40,
1: co?
0: Czy jednak godzina 10?
1: Mówią nie. Mówią, że te 10 tysięcy kroków, ale teraz już są te łagodniejsze te diagnozy, że nawet 7 tysięcy też jest fajnie, żeby zrobić. Aha. I to już jakby gwarantuje, że nasz organizm jest... pobudzony do życia.
0: Mhm. A ten rytm ćwiczeń i zajęć fizycznych wyznaczyłaś sobie sama, czy to też jest...
1: Nie, też pod kierunkiem, tak. Aha. Mam trenerkę do biegania, Run for Fun. Tak sobie nazwała swoją szkołę i rzeczywiście to jest, nie ciśnie, tylko robi wszystko, żeby to było, mieć z tego przyjemność.
0: To jest niesamowite, bo ile

0: razy się spotykamy, to właśnie jesteś taką osobą witalną, pozytywną i tak optymistycznie nakręconą. Tak. I taka się urodziłaś, czy to jest
1: pozytywna rzecz na to już z charakteru, wiesz? To już tak, zawsze tak miałam, ale jest to bezcenne, ci aha. powiem, że jakby trudno mnie zniszczyć.
0: Tak, to prawda, niezniszczalna. No właśnie o to siedzi.
1: Bo nawet jak wiesz, no to nie, moje życie nie jest oczywiście usłane różami, bo czyje jest, ale jakoś rzeczywiście szybko się podnoszę i regeneruję nawet z takich bolesnych upadków.
0: Tak jest. Droga pani Grażyno, powiedziałaś tutaj, że robisz to po to także, żeby pokazać dziewczynom,
1: tak.
0: Żeby się ruszyć z kanapy, że to jest konieczne dla takiego psychorozwoju.
1: No chłopakom też, ale...
0: Jasne, jasne, ale to znaczy, że chcesz być takim przykładem, tak. wzorcem?
1: Tak. Chcę być przykładem, że stary człowiek może. No naprawdę. No bo to jest, wiesz, no dzieci się ruszają, zobacz, jak popatrzysz na dziecko, to po prostu nie zatrzymują się ani na chwilę, nie są w stanie. A z czasem to wszystko coraz wolniej, coraz wolniej, coraz wolniej i po prostu już siedzimy na tej kanapie i ten leń nas ogarnia, mnie też ogarnia, nie ma co mówić, ja jestem normalnym człowiekiem, też bym najchętniej siedziała i Netflixa, czy jakieś inne fajne kino oglądała w telewizji. Ale jednak się zmuszam do tego, żeby wstać, bo wiem, że nie tędy droga.
0: Dobrze, a skąd twoje takie przekonanie o tym, żeby pokazywać innym? Pokazujesz to na Instagramie i na swoich social mediach.
1: Tak, tak. Zawsze miałam taką żyłkę społeczną, wiesz, w sobie, żeby coś pożytecznego robić, nie tylko dla siebie, ale też dla innych. I ja ci powiem, że ten teatr nasz, Garnizon Sztuki, który wyobraź sobie 10 lat już temu powstała Fundacja Garnizon Sztuki.
0: A nawet chyba 2014.
1: 2014, to prawda, ale pierwszą premierę miałyśmy w listopadzie 25, czyli dokładnie w listopadzie było dziesięciolecie naszego pierwszego spektaklu Pozytywni, który gramy do dzisiaj, co jest w ogóle niesamowite. I słuchaj, i robimy tak piękne rzeczy, tak fajne, że nie wiem, czy wiesz, ale się mówi, że jesteśmy teatralnie najmodniejszym miejscem w stolicy. Naprawdę! I to jest, wiesz, miód na nasze serce, bo taka codzienność, no wiesz, ta producencka nie jest taka łatwa.
0: Tak jest, czyli w Garnizonie Sztuki jesteś osobą zarządzającą.
1: Tak, ale ze wspólniczką moją, z Joasią Glińską.
0: A rozumiem, dlatego mówisz my, a nie ja.
1: Tak, tak, tak, tak.
0: Co też
1: tak.
0: jest, co też...
1: Dwie dziewczyny, to jest znowu, wiesz... power żeński, duetów żeńskich i jesteśmy fajnym przykładem tego, że to naprawdę funkcjonuje w rozwoju niesamowitym.
0: A jakieś jubileuszowe wydarzenia w związku z tą 12. albo 10. rocznicą premiery? Coś specjalnego?
1: Wiesz co, cały czas mamy jakieś jubileusze, cały czas mamy takie wydarzenia specjalne. Będzie koncert Maćka Zakościelnego, który jest naszym aktorem, można już powiedzieć, bo w trzech spektaklach naszych gra i zrobił naprawdę obłędne role u nas, takie jakich jeszcze nikt nie widział.
0: Tak, on sam chyba siebie zaskoczył, nie tylko świat, prawda?
1: Tak,
0: tej
1: tak
0: wersji
1: myślę, że tak.
0: Muzyczno-sceniczno-estradowej.
1: Też. No, ale gramy Nic się nie stało, czyli nasz piłkarski spektakl, wyobraź sobie. Na Mundial wyprodukowaliśmy spektakl z taką duszą na ramieniu, że wiesz, że jednak kibice stadionowi nie przychodzą do teatru, ale jednak się okazało, że dziewczyny też doceniają ten spektakl. Jest to taki... No, recenzje mamy obłędne. Wszyscy się bawią.
0: Super,
1: a wiesz, a nasza taki manifest jest o tym, żeby opowiadać językiem komediowym o bardzo poważnych sprawach. I to nam się tak sprawdza niesamowicie, że wiesz, że jeżeli widz chce się zwyczajnie rozerwać, pobawić, to dostanie w Garnizonie Sztuki, a jak chce się powzruszać też, a jak chce pomyśleć i jeszcze właśnie najpiękniejsze są te komentarze, że tydzień temu byłem i codziennie to do mnie wraca.
0: Czyli ty jesteś nie dość, że społecznie pozytywnie nakręcona, to także masz w sobie jakąś misję, która ci bardzo dobrze wychodzi, bo jak rozumiem, to jest kwestia doboru repertuaru.
1: To jest misja doboru repertuaru, czyli opowiadania o rzeczach, które mnie dotykają, mnie obchodzą, więc zakładam, że innych też obchodzą, więc, więc tak. I ta zwrotka jest niesamowita od widza, że tak, że trafiłyśmy właśnie... w dyszkę.
0: czyli wymiana energii. Ale znowu to się bierze z twojego doświadczenia.

0: z ludźmi, którymi się otaczasz, może umiesz dobierać, może masz jakiś siódmy, ósmy zmysł.
1: Wiesz co, to jest tak, że ja się bardzo mocno przyglądałam temu, co wiesz, jak Krystyna Janda tworzyła swój teatr, jak Michał Żebrowski, czy jak powstawało wcześniej jeszcze studio Buffo. I tak zawsze miałam takie, ale wiesz, taką z tyłu obawę, że wiesz, no Krystyna Janda jest tylko jedna, nie? Ale trzeba było, żebyśmy się spotkały, wiesz, z moją Aśką, która jest z zawodu PR-owcem i zna się na PR-ze i marketingu, o czym ja zielonego pojęcia nie mam. Więc ten duet dlatego tak dobrze działa, że właśnie, że się bardzo mocno uzupełniamy. I tak, i ta misyjność zawsze, znaczy wiesz, ja lubię farsy. Jeżeli jest brylantowo zagrana farsa, to z przyjemnością to oglądam. Natomiast zawsze mi, wiesz, mówię, kurczę, no szkoda mi trochę czasu na pierdoły, mówiąc prosto i nieelegancko. Więc no, ta formuła, którą myśmy z Asią wymyśliły, jest, uważam, w dyszkę.
0: I da się ją tak kontynuować i nie zmieniać kursu przez te 10 lat?
1: Wiesz co, już teraz trochę meandrujemy, że trochę już nie poruszamy się, nie wiem, na przykład za rok będziemy robić taką no, grubą sensację, taki thriller, wiesz, psychologiczny. Jeszcze ci nie zdradzę, pozwól. Ale i też niepamięć, mamy taki spektakl, który też jest taką odwrotką, wiesz, że zaczyna się lekko, a potem następuje taki zwrot akcji, że wiesz, jest, widz nabiera tak i już tak zostaje właściwie do końca. A potem wychodzą i ja to, wiesz, mamy jedno wyjście, nie mamy wyjścia dla aktorów i jak zwykle jest w teatrach, mamy jedno wyjście, więc ja podsłuchuję, wiesz, jak wychodzimy z teatru.
0: I czasami słyszysz
1: ciszę. I w ogóle tak, i oni mówią, ale to jak to on zrobił to, czy tego no wiesz, no takie dyskusje, takie żywe naprawdę i to też miód na serce.
0: A ta rzecz Nic się nie stało, to bardzo dobry tytuł, jeśli chodzi o zagadnienie dotyczące piłkarstwa polskiego, bo akurat znowu nic się nie stało, bo nie awansowaliśmy na mundial, jak rozumiem. I to też jest...
1: No tak. Ale tak naprawdę tutaj piłka nożna znowu jest u nas pretekstem do opowiedzenia troszeczkę o charakterach naszych Polaków, czyli no, mówiąc tak, że jak jest sukces, to kochamy, a jak jest porażka, to naprawdę trzeba się dostaje.
0: Tak, bo my Polacy tak mamy, że nie umiemy znaleźć środka, tylko jesteśmy albo...
1: Od ilu lat
0: mówimy,
1: że lewy się skończył.
0: No. Tak jest.
1: Co nieco, mówię, tam nie wyjdzie podanie albo bramka, to oj, koniec, skończył się.
0: Tak, to prawda, to właśnie my Polacy. Tak. Ale Garnizon Sztuki to nie tylko produkcja teatralna i taka kreacja, ale też różnego rodzaju wydarzenia, prawda, które się dzieją, a ty jesteś gościnną gospodynią tego miejsca, prawda?
1: No gościnną, no wiesz co, no zapraszamy różne ciekawe przedsięwzięcia. No Aśka kocha muzykę, w związku z tym jej oczkiem w głowie jest organizacja koncertów różnych, ale na przykład teraz zaprosiliśmy Iwana Wyrypajewa i zrobił u nas premierę Najwyższe drzewa na świecie. Więc i to jest no, mega ciekawe. Kompletnie filozoficzne, tak jak to u Wyrypajewa jest, ale przepiękne przedstawienie. Także no, jeżeli widzimy coś niezwykłego, to oczywiście też staramy się zapraszać.
0: Czyli Garnizon Sztuki to jest taki twój drugi dom, prawda?
1: Absolutnie.
0: Taki zawodowy.
1: Absolutnie.
0: A czy... na Wspólnej i podwarszawskie studia, tam gdzie kręcili, ty też jest twoim domem, bo przecież jesteś tam Basią od 20 paru lat.
1: Błagam cię, no to też jest niezwykłe. Na szczęście to jest tak, wiesz, w tym serialu codziennym, że te wątki się przeplatają, że to nie jest taka intensywna praca, bo to chyba by troszeczkę, wiesz, na głowę nie za dobrze zrobiło. Ale wiesz, no najpierw coś tam się dzieje w życiu bohaterów, potem inni bohaterowie wychodzą na plan pierwszy i to tak się przeplata i tak już rzeczywiście od 22 chyba lat.
0: No właśnie.
1: Rany Boskie Święto. Jak z tymi grami
0: jak
1: ulicznymi.
0: Z tymi grami tak, z no którymi... właśnie, drodzy Państwo, teraz zdradzimy tajemnicę Alkowy, bo my z Grażyną Wolszczak poznaliśmy się właśnie przy
1: w Krakowie
0: przy okazji tej premiery gier ulicznych. Przyszła na Kopiec z winna, zwabna, powabna.

0: I interesująca i mieliśmy o czym gadać, bo film był bardzo interesujący.
1: Tak,
0: i bardzo to było ciekawe przedsięwzięcie, prawda?
1: Niesamowity film. Naprawdę do dziś uważam, że on jakoś tak przemknął, nie trafił na swój czas, bo to też trzeba mieć trochę szczęścia, ale Krzysiek Krause, reżyser, właśnie bardzo przymierzył się do tematu politycznego.
0: Tak jest,
1: trochę,
0: bo tam jest, to jest opowieść o dwóch dziennikarzach, którzy podejmują takie śledztwo polityczne, zagłębiają
1: w sprawie,
0: się w przeszłość.
1: Tak, śmierci Stanisława
0: i chodzi o Stanisława Pyjasa.
1: Tak, i to tak, wiesz co, ludzie jak słyszą takie tematy, ich to nie kręci, ale rzeczywiście niesłusznie w tym wypadku, bo to dobre, też sensacyjne kino.
0: Tak jest. Krzysztof Krause to był
1: wspaniały
0: twórca tego
1: reżyser filmu.
0: Bardzo nam go brakuje, odszedł niespodziewanie. Redbat Knicra, Robert Zgonera i Marian Dziędziel między innymi tam grali, a ty grałaś
1: i widziałeś, wszyscy chłopaki się postarzeli, a ja proszę.
0: Naprawdę? Tak uważasz?
1: No, Redbat troszkę wyłysiał.
0: O to ci chodzi. Ale za to Robert Zgonera daje radę.
1: Tak, tak. Pięknie szpakowaty.
0: No właśnie, a pan Marian Dziędziel wybił się, odbił.
1: Kurde, Marian jest po prostu obłędny.
0: No właśnie. Ale a propos tych, których nie ma, tak jak wspomnieliśmy Krzysztofa Krause, to nie ma też na wspólnej pani Bożeny Dekiel. Odeszła kilkanaście tygodni temu. Kto zajął jej miejsce? Może ty?
1: Nie, skąd? W ogóle nie ma. To jest miejsce nie do zastąpienia i myślę, że tak powinno to już zostać. Aha. Że ta Maria Zięba, którą Bożenka wykreowała, powołała do życia, to już taka ikoniczna postać i tak będzie. Zresztą Bożena, wszystko czego się tknęła, to były ikoniczne postaci.
0: Tak, to prawda.
1: Od Ziemi Obiecanej począwszy po, wiesz, no alternatywy i...
0: Tak. A nawet przemykała kreacje gdzieś wcześniej w Weselu Andrzeja Wajdy też.
1: Ach,
0: jako
1: Boże,
0: młoda.
1: Cudowna była.
0: Młoda dziewczyna, tak.
1: Cudowna. Ona, zauważ, że wiesz, że te młode dziewczyny bardzo chcą, ja to pamiętam zresztą ze swojej szkoły teatralnej, że tak jeden z profesorów mówi, ty tak boisz się zburzyć tę swoją urodę. Ja mówię, co?
0: Co?
1: A to są rzeczy takie podświadome, wiesz. A Bożena miała to, że zawsze się, nigdy się nie bała charakterystyczności. I to była jej siła. Niesamowita.
0: Aha. Tak, ale miała też ogromny potencjał dramatyczny, ale też komiczny,
1: no,
0: prawda?
1: Niesamowity.
0: I umiała z tego korzystać.
1: Tak, wspaniały.
0: Natomiast jako Maria Zięba była taka, jak być powinna, prawda? Na wspólnej.
1: Tak, ciepła, ogarniająca wszystkich.
0: To kto teraz zapewnia prowant i ciasto na planie? Jak nie ma pani
1: Niestety
0: Bożeny.
1: Nikt. Nikt. Catering, tylko jesteśmy skazani na catering. Bożena już nie gotuje i nikt tam nie będzie gotował na pewno.
0: No dobrze. To Grażynka, Basia na wspólnej, ale też masz drugi serial.
1: Tak, Pierwsza Miłość. Też lubię ten serial, dlatego że tam moja bohaterka nie jest bohaterką pozytywną. A wiesz, aktor to lubi sobie tak pograć.
0: To jest właśnie takie... to zderzenie z tą swoją urodą. Że można zachwiać swoją urodą, prawda?
1: No,
0: albo zburzyć.
1: No tak, tak, tak.
0: Uroda charakteru.
1: I tam jest tak, że jest, no mówiąc wprost, wredną suką ta moja bohaterka. Oczywiście wynika to z jakichś tam przyczyn, nie? Z nieudanych relacji męsko-damskich i przez to zazdrości innym, jakim się to coś tam układa i wkłada palec w wiesz, tak, między drzwi.
0: Taka postać jest niezwykle potrzebna dla serialu. Ale czy zostawiasz sobie możliwość wpływu na charakter, losy tej postaci?
1: Nie, akurat nie. Ja bardzo lubię, jak mnie to, tak jak w życiu, jak mnie zaskakują scenarzyści. I kiedyś, słuchaj, tak otwieram scenariusz i mówię, matko kochana, moja ta Grażyna, bo też ma na imię
0: tak
1: Grażyna.
0: Jest, w pierwszej
1: miłości. I jest tylko alkoholiczką, zaczyna pić. O matko kochana, jak ja to zagram. No. Wiesz, czy ja to będę umiała zagrać. Tak. I wiesz, i to są takie niespodzianki, które wiesz, wywołują bicie serca i mówisz, kurczę, fajnie. Ale to już jest wątek skończony, czyli poradziła sobie moja bohaterka, poszła na leczenie i tak dalej. No bo wiesz, bo to jest też funkcja tego serialu codziennego, taka, że też społeczne różne tematy i zdrowotne porusza i takie, no, bliskie człowiekowi.
0: Dziękuję bardzo. Grażyna Wolszczak była gościem naszej audycji. Dziękujemy za uwagę.
1: Ściskam mocno wszystkich.
0: A my słyszymy się za tydzień o tej samej porze i zapraszamy do Polskiego Radia 24.
2: Kierunek kino. Powtórka.

0: programu. Co państwo sądzą?
1: Dzień dobry. Co państwo sądzą? Pytam jak co sobotę w programie poświęconym badaniom. Dzisiaj badania społeczne, Centrum Badania Opinii Społecznej. W sprawie, która każdego prędzej czy później będzie dotyczyć, czyli w sprawie, której CBOS nadał kryptonim Senior 2.0. Razem ze mną w studio jest pani Małgorzata Omyło-Rudzka i pan Michał Feliksiak. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Senior jest takim słowem, przynajmniej ja mam takie własne, osobiste odczucie, które ma być przyjazne, ale tak naprawdę przez wiele osób odbierane jest jako trochę lekceważące. Senior to jest ktoś inny, ktoś specyficzny, kto jest starszy. I pewnie rozumienie tego starszy zmienia się z czasem. Czy możecie państwo najpierw powiedzieć, dlaczego w ogóle CBOS poświęcił duży raport tak zwanego laboratorium CBOS-u sprawom seniorów? Dlaczego to jest ważne?
2: Jesteśmy społeczeństwem, które się ewidentnie starzeje. Jest wiele przyczyn tego stanu rzeczy. Ja o wszystkich nie będę mówił. No niewątpliwie rodzi się za mało dzieci. Żyjemy coraz dłużej, więc przybywa osób 60+, czyli właśnie tych osób, które w naszych badaniach nazywamy seniorami, czy osobami starszymi. I teraz ostatnio troszeczkę w innym celu robiłem sobie takie zestawienie, które pokazywało cały dorobek badań CBOS od 89 roku jeszcze pod kątem wieku. Sprawdziłem sobie, jaka była mediana wieku w wybranych latach. I co nam ta mediana mówi? Otóż mediana wieku, czyli taka wartość, która dzieli populację na dwie równe części, w 89 roku i na początku lat 90. wynosiła lat 40. Czyli przeciętny dorosły Polak, bo tu podkreślam CBOS, zawsze badał dorosłą populację Polaków, miał lat 40. Obecnie, kiedy zobaczymy sobie, jak ta mediana wygląda dzisiaj, jest to 50. Czyli można powiedzieć, że ten przeciętny Polak w tym okresie, od początku lat 90., no postarzał się około dekadę.
1: A dlaczego w takim razie Senior 2.0, co by to miało znaczyć i czy to jest sposób na nadanie nowej treści temu terminowi?
3: Rzeczywiście, z naszych badań wynika tak, że styl życia seniorów zmienił się bardzo znacząco w ciągu ostatniej dekady. Pytaliśmy w naszych badaniach o style życia, o sposoby spędzania czasu przez osoby w wieku 60 lat i więcej w roku 2025 oraz 2016, czyli blisko dekada dzieliła oba badania i okazało się, że styl życia seniorów znacząco się zmienił. Bardzo wyraźnie przybyło osób korzystających z internetu, z komputera ponad dwukrotnie, przytoczę tu odsetki, w roku 2016 30% osób w wieku 60 lat i więcej zadeklarowało, że korzysta z komputera bądź internetu. Natomiast ostatnio ten odsetek wzrósł ponad dwukrotnie, 66%. I to było taką bezpośrednią inspiracją i impulsem do drążenia dalej tej kwestii i zauważyliśmy także szereg innych zmian w sposobie spędzania czasu przez seniorów.
1: Do tego jeszcze wrócimy za chwilę. Ja dla porządku chcę dodać, że wyniki badania CBOS Lab były prezentowane w Polskiej Agencji Prasowej w mijającym tygodniu i spotkały się z dużym zainteresowaniem. Myślę, że między innymi dlatego, że wyraźnie widać było w wynikach pewien paradoks, czyli starzejemy się jako społeczeństwo, ale jednocześnie młodniejemy. Na czym to polega? Michał Feliksiak.
2: Faktycznie, tak jak pani powiedziała, w badaniach obserwujemy pewien paradoks, który polega na tym, że wiek biologiczny ulega pewnej rekonfiguracji w, jeśli tak możemy powiedzieć, w wieku społecznym. Co to znaczy? Mamy na przykład takie pytania, które wymagają od respondenta zaklasyfikowania się. Jako osoba młoda, jako osoba w wieku średnim i jako osoba starsza. No i naturalnym byłoby, i tego też się spodziewaliśmy w wynikach, że ponieważ społeczeństwo jest przeciętnie coraz starsze, to będzie rosła grupa osób, które identyfikują się właśnie jako osoby

0: osoby starsze. Co się okazuje? No okazuje się, że ta grupa nie tylko nie zwiększa się, nie zwiększa swoich procentowych rozmiarów, ale ta grupa się zmniejsza. Mniej jest tych, którzy identyfikują się jako młodzi i mniej jest tych, którzy identyfikują się jako starsi. Pęcznieje natomiast ten środek, czyli ten wiek średni.
1: No właśnie, ja podam liczby, które mam tu przed sobą. Grupa osób w średnim wieku to jest 46%, a przy poprzednim badaniu w roku 2012 to było 39%. Znacznie węższa była wtedy ta grupa, a z kolei grupa osób, które uważają się za osoby starsze, była większa, bo to było 19%, a teraz jest 17%. Ale czy to znaczy, że my rzeczywiście czujemy się młodsi, bo mamy po temu wszelkie dane, lepiej żyjemy, bardziej uczestniczymy w życiu społecznym, lepiej się odżywiamy, mamy lepszą opiekę zdrowotną? Czy to jest coraz większa niechęć do tego, byśmy byli postrzegani jako starsi?
0: Ja myślę, że tych czynników odpowiadających za tą jakby paradoksalną rekonfigurację wieku jest kilka. Niewątpliwie wraz ze zmianą tego środka ciężkości, a tym środkiem ciężkości określiłbym właśnie tą medianę wieku, ludzie też odsuwają pewne takie progi, te graniczne daty czy lata, które uznają za granice poszczególnych faz życia, tak? Ponieważ zmienia się właśnie ten środek ciężkości. Ale myślę, że ta rekonfiguracja wieku bierze się również z pewnych zmian takich czysto społecznych, warunków życia, lepszej sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych, lepszego zdrowia. Prawdopodobnie też tego, że dłużej jesteśmy aktywni zawodowo, a aktywność zawodowa jakoś nas utrzymuje też w pewnej, jak wiadomo, kondycji. No i też wydaje się, że przesuwają się, czy modyfikują się pewne normy kulturowe. Normy kulturowe, które w pewnym sensie definiują to, co komu wypada robić, prawda? Czy to,
1: czyli
0: co warto robić.
1: Wizerunek taki, który czasem się pojawiał wcześniej, 10 lat temu czy 15, jako raczej dowcip, czyli umownej babci po 70 jadącej w dżinsach na wrotkach, teraz staje się normą.
0: Przypuszczam, że dzisiaj mało kto zwróciłby na to uwagę, że babcia idzie z kijkami, jedzie na rolkach, czy że robi to mężczyzna o siwych włosach na przykład, prawda?
1: Na ile się to wiąże ze stylem życia, który jest mniej lub bardziej świadomie wybierany? Małgorzata Omyła-Rudzka.
2: Niewątpliwie ma to związek, postrzeganie własnego wieku, a także takiego przekonania, że jeszcze wiele dobrego nas może w życiu spotkać, co też wynika z naszych badań, że zwłaszcza wśród osób starszych po 60 roku życia bardzo wzrasta ten udział osób przekonanych, że jeszcze wiele dobrych rzeczy może ich w życiu spotkać. Niewątpliwie wiąże się to ze stylem życia i to, co obserwujemy w naszych badaniach, to, że współczesny senior 2.0 podejmuje o wiele więcej różnorodnych aktywności niż jeszcze dekadę temu. Że ten wachlarz różnych działań, aktywności, sposobów spędzania czasu się rozszerza. Że w zasadzie na 20 kilka aktywności, o które pytaliśmy, to zdecydowana większość jest podejmowana częściej. Tak jak już tu wspomniałam, taki spektakularny wzrost dotyczy korzystania z komputera i internetu, ale także duże wzrosty dotyczą takich wszelkich aktywności związanych z samorozwojem, z rozwijaniem hobby, zainteresowań, udziałem w kursach różnorodnych, z uprawianiem sportu, również z podróżami po kraju, po Europie, po świecie. Tutaj też odnotowujemy spory wzrost. Jeśli chodzi o podróże po Europie i po świecie, to z 23% do 43%, a także pewne aktywności związane z uczestnictwem w kulturze. Chodzenie do teatru, kina, galerii, na wystawy. Tutaj także odnotowujemy duże wzrosty. Więc
1: ja dodam tylko, żebyśmy nie byli gołosłowni, że na przykład korzystanie z komputera i internetu w ciągu 10 lat wzrosło z 30% do 66%. To jest niesłychanie spektakularny wzrost. I chociaż udział w praktykowaniu religii, chodzenie do kościoła, na msze i różnego rodzaju ceremonie kościelne jest ciągle najwyższą aktywnością wskazywaną, to jednak zmniejszył się w ciągu tych samych 10 lat o 8 punktów procentowych. i właściwie każda działalność

0: wolność, która wykracza poza siedzenie z domu, ma tutaj wyższe wartości.
1: Tak, tak. Generalnie właśnie te wyniki należy interpretować jeszcze szerzej. Na przykład to, że rzadziej seniorzy uczestniczą w mszach, nabożeństwach, wpisuje się w jakieś ogólne procesy laicyzacji społeczeństwa, a także tutaj podejmowanie tych, większa różnorodność tych aktywności ma też związek właśnie, to już co Michał wspominał, z poprawą położenia materialnego, z lepszym stanem zdrowia, że w ciągu ostatniej dekady też bardzo znacząco zmalał odsetek seniorów niezadowolonych ze swojej kondycji zdrowotnej.
0: A chciałam o tę kondycję też dopytać, jak to się ma do dbania o siebie i do aktywności, które mają poprawić nasz stan, nasze samopoczucie, wszelkiego rodzaju uprawianie sportu, czy chodzenie do fizjoterapeuty, to wszystko, co powoduje, że ma się siłę na te wrotki.
1: Tak, tak. To tutaj uprawianie sportu wśród seniorów także znacząco wzrosło z 43 do 54%. Także wśród różnych tutaj wątków, jak można interpretować te różne wzrosty, to, że seniorzy są tacy bardziej aktywni, bardziej zinformatyzowani, to też należy pamiętać, kiedy następował taki gwałtowny proces informatyzacji polskiego społeczeństwa. To było 2-3 dekady temu, kiedy i wówczas ci seniorzy, ci młodsi seniorzy obecnie, to mieli 30 parę lat i wówczas byli młodymi ludźmi jeszcze. I nabyli te kompetencje cyfrowe i one już z nimi pozostały, więc jakby tym należy tłumaczyć ten wzrost odsetka zinformatyzowanych seniorów. A także myślę, że tutaj to, że seniorzy mają więcej czasu na więcej możliwości, więcej sił, też w kontekście spadającej dzietności, że też może mniej się rodzi dzieci i też wprawdzie z naszych badań wynika, że wciąż angażują się w opiekę nad wnukami i prawnukami, jednak też wynika z naszych badań, że większy odsetek seniorów nie ma wnuków ani prawnuków, że to już się zaznaczają te procesy związane ze spadkiem dzietności i co znajduje tutaj odbicie w tych naszych badaniach.
0: Ale zastanawia mnie jedno, czyli kryterium, które zawsze się bierze pod uwagę w badaniach opinii, podział na kobiety i mężczyzn, czyli podział pod względem płci, ponieważ kobiety chyba mniej entuzjastycznie podchodzą do swojego wieku, tak bym to powiedziała delikatnie. Czy to jest słuszna obserwacja? Bo na pytanie, czy biorąc pod uwagę swój wiek, uważa się pan lub pani raczej za osobę młodą lub w średnim wieku, czy też określiłby się pan czy pani jako starszy pan, no to odpowiedzi są pod względem płci właśnie zróżnicowane.
2: Można powiedzieć, że średnia wieku w każdej z tych autoidentyfikacji w przypadku kobiet jest wyższa niż w przypadku mężczyzn, co oznacza, że kobiety te, powiedzmy, progi, czy te progi oddzielające fazy życia trochę wyżej stawiają, tak, niż mężczyźni, co znowu może mieć szereg przyczyn. Wydaje się, że kobiety generalnie bardziej o siebie dbają, większą wagę przykładają do kwestii na przykład zdrowia. Wydaje się też, że kobiety, powiedzmy, że tak chyba to można ująć, że kobiety mają więcej źródeł swojej tożsamości niż tylko praca zawodowa, co jest bardzo charakterystyczne dla mężczyzn, że mężczyźni gdzieś tam, powiedzmy, tą swoją tożsamość budują wokół pracy zawodowej i kiedy ta praca się kończy wraz z przejściem na emeryturę, no to troszeczkę zostają z niczym. Natomiast kobiety
0: tracą grunt pod nogami.
2: Tracą grunt pod nogami, podczas gdy kobiety na przykład mają lepiej zbudowane relacje rodzinne, generalnie lepiej zbudowane relacje społeczne i też z takich obserwacji, no moich własnych, to jest oczywiście dowód anegdotyczny, ale generalnie lepiej sobie radzą na emeryturze, już nie pracując, niż mężczyźni. Wydaje się też, że kobiety, no, to jest oczywiście działanie tej normy, tutaj może być jakby dwuznaczne. No, od kobiet też więcej w kwestii wyglądu się wymaga. Jest większa presja, żeby to kobieta dobrze wyglądała i prawdopodobnie kobiety tę normę czy tę presję w jakimś stopniu internalizują.
0: I lepiej się z tym czują.
2: I lepiej się z tym czują, bo faktycznie o siebie dbają, prawda?
0: A czy mieli państwo założenie badawcze, no na pewno jakieś było, co do tego, kto właściwie jest seniorem? Jeszcze zanim wysłuchaliście i policzyliście odpowiedzi respondentów, to kogo właściwie chcieliście zbadać.

0: Kto to jest senior w założeniu CBOS-u? Osoba po 60, osoba po 70, może jeszcze inaczej?
1: Przyjęliśmy teraz i też dekadę temu i jeszcze we wcześniejszych badaniach CBOS takie założenie, taką klasyfikację, jaką stosuje GUS, że osoby w wieku 60 lat i więcej. Natomiast są różne klasyfikacje i różnie się przyjmuje. Natomiast my przyjęliśmy taką, jaką stosowaliśmy wcześniej, żeby z racji tego, żeby te wyniki były maksymalnie porównywalne. Więc.
0: No właśnie, bo ja tutaj znalazłam w badaniach pytanie intrygujące, gdzie jest granica młodości, a gdzie jest granica dojrzałości, gdzie zaczyna się starość. I no, są dwa wnioski, które się narzucają. Po pierwsze, że granica starości się przesuwa. W roku 1998 to było 61 lat, potem to rosło 62, w 2012 63, a teraz 67, czyli być może GUS powinien zrewidować swoje założenia.
2: Gdyby faktycznie oddać głos ludziom i gdyby to oni definiowali tę naszą badaną grupę, to ten wiek seniora zaczynałby się od, tak jak pani powiedziała, 67 roku życia. To jest taka średnia z odpowiedzi respondentów. I ona faktycznie najbardziej spektakularnie zmieniła się na przestrzeni ostatnich 14 lat, czyli od poprzedniego badania w 2012 roku. I co ciekawe, bo to jest przesunięcie o 4 lata. Wtedy podawano 63, dziś podaje się 67. I mniej więcej o tyle, bazując na medianie, o której mówiłem na początku, postarzało się średnio polskie społeczeństwo.
0: Bardzo dziękuję moim gościom z CBOS-u, Małgorzata Omyła-Rudzka i Michał Feliksiak. Dziękuję państwu.
2: Dziękuję.
1: Dziękuję.
0: A ja mówię do usłyszenia. Zuzanna Dąbrowska, Polska Agencja Prasowa.
3: Co państwo sądzą? Powtórka programu.

0: Minęła druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. 500 hektarów lasu od wtorku spłonęło w Puszczy Solskiej. Strażacy dogaszają torfowiska w puszczy. Wkrótce sprawdzone tereny zostaną przekazane nadleśnictwu, zapowiada lubelski komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Zenon Pisiewicz.
1: Część terenu jest sprawdzana jakby już pod kątem możliwości przekazania służbom leśnym tego terenu, gdzie jest już zupełnie bezpiecznie. Natomiast tam, gdzie jest podłoże torfowe i gdzie tam może być jeszcze niebezpieczeństwo takie, że może w dłuższej perspektywie gdzieś tam się pojawić płomień bądź zadymienie. Będziemy to dozorować w tym momencie naszymi siłami.
0: Pożar Puszczy Solskiej to jeden z największych żywiołów, które przeszły w ostatnich latach przez Lubelszczyznę. Zaginiony Maksim odnalazł się w Polsce. 15-latek zaginął prawie miesiąc temu. Opuścił dom i na rowerze wyruszył z Holandii. Znaleźli go podlascy policjanci. Chłopiec spał na przystanku w Sobolewie koło Białegostoku. Trafił do placówki opiekuńczo-wychowawczej, mówi rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa.
2: Chłopiec na miejscu został zbadany przez lekarza, a następnie przewieziony do placówki opiekuńczo-wychowawczej w Białymstoku, gdzie przebywa do tej pory. O całej sytuacji i odnalezieniu chłopca zostali poinformowani już policjanci z Holandii.
0: 15-letni Maksim zaginął 18 kwietnia, wyjechał rowerem z miasta Apeldoorn w Holandii. Policja zakładała, że może się kierować przez Niemcy do Polski. Władimir Putin zapewniał, że szanuje wkład wszystkich narodów w rozgromienie hitlerowskich Niemiec. Rosyjski dyktator mówił o tym na uroczystym przyjęciu wydanym na Kremlu z okazji Dnia Zwycięstwa. Putin nie wspomniał o rosyjskich zbrodniach popełnianych na Ukrainie.
3: Z wystąpienia Władimira Putina wynika, że Moskwa nigdy nie dzieliła zwycięstwa w II wojnie światowej na swoje i cudze. Jednocześnie wspomniał o, jak się wyraził, odradzającym się w Europie nazizmie i skrytykował zachodnie państwa za rzekome fałszowanie historii II wojny światowej. Polski dyplomata i badacz historii, profesor Hieronim Grala w audycji Prawdziwa Rosja w Polskim Radiu 24 stwierdził, że Moskwa przywłaszcza sobie zwycięstwo w II wojnie światowej.
4: To był ostatni łańcuch